0: 38 lat temu, a detektor jego pomysłu ukończono w 2011 roku. Na odkrycie neutrina z nieznanych źródeł spoza galaktyki trzeba było poczekać 2 lata. To nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić, mówi profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański.
1: Żeby je wykryć, potrzeba gigantycznej ilości lodu, którą na Antarktydzie mamy, na szczęście. Detektor tam zbudowany jest w stanie wykrywać neutrina, które pochodzą z innych galaktyk.
0: Kolega profesora z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr Grzegorz Łach, wyjaśnia, że detektor wykorzystuje promieniowanie czerenkowe.
2: Jak się zajrzy do takiego chłodzonego wodą reaktora jądrowego, to tam widać taką niebieskawą poświatę.
0: Akademia Noblowska doceniła wizję Halsena i jego pionierstwo w nowej dziedzinie astronomii. Tomasz Węskę, TOK FM.
3: Miało go nie być, ale jednak będzie i w trochę innej formie. W najbliższy czwartek w Łodzi pod nazwą Polskie Forum Designu rusza specjalna edycja Festiwalu Designu. To jedno z najważniejszych i najstarszych takich wydarzeń w Polsce. 20. edycja Łódź Design Festiwalu miała odbyć się w maju, ale została odwołana z powodów finansowych i organizacyjnych. Teraz główne wydarzenia zaplanowane są od czwartku do soboty na łódzkim osiedlu pod nazwą Fuzja, ale jedną z wystaw można oglądać tam już od wczoraj. A co w programie? O tym teraz Bartosz Kądziołka.
4: Edycja specjalna tym różni się od regularnej, że tematem przewodnim jest design lokalny i właśnie takie wzornictwo będzie można zobaczyć na wystawach, mówi organizator Michał Piernikowski.
5: To będą nie tylko takie tradycyjne techniki, jak kilimy czy ceramika, szkło, ale też druk 3D, bo to taka trochę współczesna forma nowego rzemiosła.
4: Punkty wspólne z regularną edycją to m.in. plebiscyt Must Have na najlepsze polskie wdrożenia w użyciu, czy międzynarodowy konkurs Make Me na najlepszych projektantów.
5: Mamy specjalną edycję konkursu Make Me z dodatkową kategorią poświęconą tematyce lokalnej związanej z województwem łódzkim i również w trochę innej formie te elementy związane z maską, gdzie również skupiamy się tylko i wyłącznie na lokalności.
4: W pełnej formie i w ramach 20. edycji festiwal ma wrócić w przyszłym roku. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dzień w większej części kraju z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, z największymi przejaśnieniami na południowym wschodzie. Nad morzem dziś lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni na północy do 20 w centrum i 23 stopni na południu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: To jest wtorkowe poranne EKG, a w naszym studiu dr Aleksander Łaszek, ekspert w zespole do spraw analiz ekonomicznych Deloitte. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: A porozmawiamy o wpływie niebagatelnym, jak się okazuje, ukraińskich uchodźców na polską gospodarkę. Jako Deloitte zbadaliście to razem z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców w Polsce. No i liczba, która robi tam chyba największe wrażenie, to 94 miliardy złotych. W ubiegłym roku tyle gospodarka by nie zarobiła, gdyby nie ukraińscy uchodźcy.
8: Zgadza się. O tyle nasza gospodarka w zeszłym roku byłaby mniejsza, gdyby nie obecność uchodźców z Ukrainy w Polsce. Tutaj mówimy o ich wpływie jako pracowników, ale też jako przedsiębiorców, konsumentów i podatników.
7: I ten ich wpływ na polską gospodarkę widać, że rośnie z roku na rok?
8: Tak, chociaż tutaj też mamy pewne rewizje, ponieważ cały czas zmieniają się liczby dotyczące samych uchodźców i naszej gospodarki. Na przykład na ostatniej analizie, to już jest trzecia edycja raportu, zaktualizowaliśmy liczbę Polaków, bo okazało się, że samych Polaków w kraju jest ponad, znaczy samych osób mieszkających w Polsce bez uchodźców jest ponad około 38, a nie około 36 milionów, jak przedtem zakładaliśmy. Tutaj są nowe dane GUS. Jednocześnie też liczba uchodźców podlega wahaniom, więc mamy pewne rewizje w stosunku do poprzednich lat, ale jak widzimy, że na porównywalnych danych z roku na rok ten wpływ gospodarczy uchodźców rośnie, ponieważ rośnie ich zatrudnienie i jednocześnie też rosną pensje. W tym roku akurat przede wszystkim widzieliśmy wzrost pensji. Przepraszam, wzrost zatrudnienia.
7: Zatrudnienie. O tym wzroście zatrudnienia jeszcze za chwilkę porozmawiamy. No, 2,4% PKB dołożyli Ukraińcy do polskiej gospodarki. To duża liczba?
8: To duża liczba. Też mniej więcej proporcjonalna do ich udziału w populacji. Jak mówimy o dołączeniu do G20, no to właśnie to od Szwajcarii nas dzieli mniej niż 1%. Jeżeli chodzi o wielkość gospodarki, to myślę, że jest fajne porównanie pokazujące o skali tego wpływu.
7: Czyli właśnie ten 1% mogą uzupełniać ukraińscy uchodźcy. No i co się na ten wzrost składa? Podatki, składki, konsumpcja?
8: Wszystkie te kanały, ale przede wszystkim to, że są to osoby pracujące. Już w tej chwili aktywność zawodowa wśród uchodźców w wieku produkcyjnym jest minimalnie wyższa niż aktywność, no, przepraszam, nie aktywność, stopa zatrudnienia, bo pracuje 76% uchodźców w wieku produkcyjnym wobec 75% Polaków w porównywalnej grupie wiekowej. Natomiast aktywność zawodowa, czyli nie tylko osoby pracujące, ale także osoby szukające pracy, wśród uchodźców jest jeszcze większa. Bo jeżeli spojrzymy na to osoby, które nie pracują, no to w Polsce to są przede wszystkim osoby bierne, które nie pracują i nie szukają pracy. Wśród uchodźców natomiast, wśród osób, które nie pracują, jest znacznie więcej osób, które wciąż szukają pracy, co znaczy, że potencjał do wzrostu stopy zatrudnienia jest jeszcze większym. Ale to, na co zwracamy też uwagę, to na przykład rosnąca przedsiębiorczość. Coraz więcej uchodźców zakłada firmy i jak wynika z ankiety zrobionej przez UNHCR, to już nawet co piąty przedsiębiorca ukraiński zatrudnia pracowników, więc musimy o nich myśleć nie tylko jako o pracownikach, ale też także jako o pracodawcach.
7: Ukraińscy to też, ukraińscy uchodźcy to też pracodawcy, także dla Polaków.
8: Zgadza się.
7: A ta integracja uchodźców z polskim rynkiem pracy, my widzimy, że ona cały czas rośnie?
8: Tak, znaczy widzimy to w trzech obszarach. Po pierwsze, stopa zatrudnienia, coraz wyższy odsetek rośnie. Jak mówiłem tutaj już, przekroczyliśmy stopę zatrudnienia Polaków i cały czas mamy pewien potencjał do wzrostu. Widzimy to w rosnących płacach, chociaż te płace są cały czas niższe niż płace Polaków. I akurat jeżeli chodzi o płace, to między 24 a 25 ten wzrost nie był tak duży. Znaczy płace rosły, ale rosły w podobnym tempie jak płace Polaków, więc tutaj nie widzieliśmy domykania tej luki. No i trzeci obszar powiązany z wysokością płac to zawody, w których pracują uchodźcy. Na początku to były najprostsze prace fizyczne, no ale teraz rośnie odsetek osób pracujących na wyższych stanowiskach wymagających większych kwalifikacji. To jest szczególnie istotne, bo przeciętnie uchodźcy są lepiej wykształceni niż mieszkańcy Ukrainy czy mieszkańcy Polski, więc oczywiście nie wszystkie umiejętności są tak wprost przenoszalne między krajami. Dobry prawnik ukraiński nie będzie znał prawa polskiego, ale już na przykład informatyk odnajdzie się dobrze, więc mamy tą korektę na branżę, ale cały czas widzimy w danych, że te osoby pracują mimo wszystko trochę poniżej swoich kwalifikacji. Chociaż postęp jest.
7: Ukraińcy są też, jak czytam w tym opracowaniu, wyraźną pomocą dla polskiego systemu ochrony zdrowia?
8: Zgadza się. W tym roku skoncentrowaliśmy się właśnie na samym sektorze zdrowotnym. I czego brakuje w polskiej służbie zdrowia?
7: Pieniędzy
8: i ludzi. I tutaj uchodźcy w obu wymiarach są wsparciem. Zaczynając od składek, uchodźcy, a szerzej Ukraińcy, wpłacają do systemu dużo więcej niż z niego wyjmują. Tutaj wchodzimy w szczegóły techniczne, ponieważ w momencie, kiedy osoba, jak jest sfinansowane leczenie dla uchodźców, dla osób niepracujących, to teraz się zmieniło, ale my w raporcie piszemy o 2025 roku, dla osób niepracujących leczenie było finansowane z Funduszu Pomocy. Natomiast dla osób, które pracowały, leczenie było finansowane ze składek, tak jak dla każdego innego ubezpieczonego. I o ile w 2022 roku połowa finansowania leczenia uchodźców pochodziła właśnie z Funduszu Pomocy, to, przepraszam, nie uchodźców, a Ukraińców w Polsce szerzej, to do 2025 roku to spadło już do 1/4. Bo właśnie ta integracja na rynku pracy sprawiła, że coraz więcej osób było finansowanych ze składek. Jednocześnie składki płacone przez Ukraińców rosły gwałtownie. W tej chwili Ukraińcy wpłacają już prawie o 2 miliardy więcej złotych niż wynosi wartość świadczeń, które otrzymują. Tutaj celowo mówię o Ukraińcach, a nie o samych uchodźcach, ponieważ osoby lepiej zarabiające, które dłużej są w Polsce, lepiej zintegrowane z rynkiem pracy, często już przechodzą na inne statusy pobytowe. Więc nawet jeżeli to była osoba, która uciekała przed wojną, to po kilku latach w Polsce ma już lepszą pozycję rynku pracy i często ma na przykład kartę pobytu tymczasowego. I wtedy byśmy nie widzimy jej w tych statystykach czysto uchodźczych, no chociaż nadal uważamy ją za osobę, która uciekała przed wojną i gdyby nie to, że otworzyliśmy się na uchodźców, to pewnie tutaj w Polsce by się nie znalazła. Więc mamy dużą nadwyżkę finansową, a jednocześnie rośnie znaczenie pracowników z Ukrainy w samej służbie zdrowia. Według danych ankietowych szacujemy, że jest to ponad 20 tysięcy osób. Jeżeli chodzi o lekarzy, no to tutaj widzimy wzrost w ciągu tych 3 lat z 2 do 4 tysięcy. Ale uchodźcy, czy szerzej Ukraińcy są nadreprezentowani w różnych zawodach pomocniczych. Na przykład ponad 10% salowych, ponad 10% pomocy dentystycznych. Co też trochę wskazuje, że pewnie cały czas pracują trochę poniżej kwalifikacji. Że to są osoby, które miały kwalifikacje medyczne, ale w Polsce jeszcze pracują na trochę niższym stanowisku, nie w pełni wykorzystując swój potencjał.
7: Rozmawialiśmy o tych składkach i kosztach leczenia. No, liczby pokazują tutaj wprost, no, średni koszt leczenia uchodźcy z Ukrainy to niecałe 700 zł, a średni koszt leczenia obywatela Polski to o 4000 zł więcej, bo to prawie 4700 zł. No, to jest potężna różnica. Z czego ona może wynikać?
8: To nie było przedmiotem naszej analizy. Patrzyliśmy na bilanse. Niemniej można postawić hipotezy. Przede wszystkim wśród uchodźców jest mniej osób starszych. No, koszty leczenia są skoncentrowane w ostatnich latach życia. Więc struktura wieku na pewno sprawia, że te koszty są mniejsze. Po drugie, jak popatrzymy na świadczenia, z których korzystają uchodźcy, to są przede wszystkim takie rzeczy doraźne, pomoc natychmiastowa. Podstawowa pomoc medyczna i szpitale. Czyli albo jakiś wypadek, albo internista. Natomiast bardziej kosztowne są terapie specjalistyczne, które często wymagają a długotrwałych zapisów, ale też b same leczenie dłużej trwa. Więc myślę, że to też jest ten poziom wykorzystania opieki zdrowotnej, że jeszcze nie weszli tak głęboko w system, jeszcze nie są niedoreprezentowani w tych specjalistycznych terapiach.
7: No to próbując jakoś podsumowywać tę naszą rozmowę i ten państwa raport, co by się stało, gdyby ukraińscy uchodźcy nagle z polskiej gospodarki zniknęli?
8: Bylibyśmy biedniejsi. Znaczy, gospodarka by się skurczyła i oczywiście ten efekt nie byłby równy. To dobrze widać pewnie na przykład w takiej służbie zdrowia, że na pewno są szpitale, w których ci pracownicy z Ukrainy to jest kilka procent i pewnie nic dużego by się nie stało, ale są szpitale, w których stanowią oni już kilkanaście procent, jak nie więcej. I w takich miejscach zniknięcie pracowników z Ukrainy mogłoby prowadzić do paraliżu. Oczywiście gospodarka z czasem się dostosuje, no ale wymagałoby to wyższych podatków od Polaków. No i istotnych dostosowań po stronie pracodawców, szpitali i całej gospodarki.
7: No to też widać w danych chociażby o naszej konsumpcji, o sprzedaży detalicznej, że uchodźcy z Ukrainy od kiedy po wybuchu wojny w Polsce się pojawili, no to dość wyraźnie te konsumpcje nam napędzają, a to jeden z silników właśnie naszego PKB. To wszystko obala twierdzenia niektórych środowisk, że Ukraińcy korzystają z naszego systemu, a nic w zamian mu nie dają?
8: No Te 2,4% PKB, no to jest istotny wkład w tworzenie polskiej gospodarki. No i to, o czym trzeba pamiętać, to pokazywaliśmy w poprzedniej edycji raportu, że dzieje się to także z korzyścią dla polskich pracowników, że bardziej dynamiczny rynek pracy pozwala Polakom na większą specjalizację i też wyższe płace. Tam, gdzie przybyło więcej uchodźców, tam płace Polaków rosły szybciej, a bezrobocie wśród Polaków spadało słabiej. Brzmi to może paradoksalnie, że więcej osób na rynku pracy, a mamy nie więcej konkurencji, a więcej korzyści, ale to wniosek jest spójny z literaturą i badaniami ze świata, że uchodźcy, czy szerzej migranci, nie konkurują bezpośrednio z pracownikami miejscowymi, a idą do tych zawodów, gdzie często lokalni pracownicy nie chcą pracować, jednocześnie pozwalając krajowym pracownikom na większą specjalizację i awanse.
7: Doktor Aleksander Łaszek, ekspert w zespole do spraw analiz ekonomicznych Deloitte, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję również.
7: Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a w naszym studiu Leszek Kąsek, starszy ekonomista z Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Zaczęło się dziś posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Jutro decyzja. Rada ma na stole odczyt inflacyjny za wrzesień, który pokazał, że ceny przyspieszyły ten wzrost do 4% w skali roku. To jakiej decyzji dotyczącej stóp procentowych możemy się jutro spodziewać?
9: Stopy bez zmian. Większość analityków, właściwie wszyscy ankietowani przed tą decyzją spodziewają się, że stopy pozostaną bez zmian i my również.
7: Mimo tej dość wyraźnie rosnącej inflacji?
9: Inflacja 4 z przodu oczywiście to nie jest czynnik, który się podoba Radzie, ale no wiemy, że już za miesiąc inflacja spadnie w okolice 3,5, więc przy górnym paśmie odchylenia od celu inflacyjnego w kolejnych miesiącach powinna się utrzymywać, przy miesiącach, może nawet kilku kwartałach powinna się utrzymywać na tym poziomie. Sądzimy, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby Rada reagowała na to, co się dzieje z inflacją, to, co się dzieje w koniunkturze. Spodziewamy się ruchów ze strony Rady dopiero za kilka miesięcy.
7: O to za chwilę zapytam. Mówi pan, że inflacja spadnie w okolice 3,5%. To efekt programu CPN, tego wdrożonego kilka dni temu?
9: Tak, główna zasługa spodziewanego spadku to wynika z CPN 3, który obniża tą roczną inflację o około 0,6-0,7. Więc no, z 4 schodzimy w okolice 3,5. Tam oczywiście inne komponenty też się zmieniają, więc prognozę na październik mamy 3,5. Wiemy, że też w innych komponentach inflacyjnych, w inflacji zasadniczej pojawiły się ostatnio zmiany. Między innymi w tym komponencie żywnościowym. Przypomnę, żywność stanowi około 1/4 koszyka inflacyjnego, więc jeśli tam już przechodzimy ze stanu, powoli będziemy przechodzić ze stanu deflacji w ujęciu rok do roku, do stanu takiej niskiej inflacji, może kilkuprocentowej, więc to jest pewna zmiana, będzie się pojawiać, będzie miała wkład do odczytu tego indeksu zasadniczego.
7: No właśnie, bo ostatnich kilka miesięcy dość zaskakująca deflacja, czyli spadki cen żywności z miesiąca na miesiąc, i we wrześniu to już się skończyło?
9: We wrześniu mieliśmy pierwszy miesiąc, kiedy pojawiła się inflacja, jeśli chodzi o żywność. Wzrosły ceny miesiąc do miesiąca. Tak jak wspomniałem, w ujęciu rocznym był jeszcze spadek. To było wyjątkowe. Bardziej chyba zaskoczyły te miesiące wiosenne, bo to, że sezonowo żywność tanieje latem, to było normalne. W tym roku trochę mieliśmy tańszą wiosnę, więc to wpłynęło na sytuację, kiedy przez 4 miesiące z rzędu mieliśmy spadek cen żywności i to mocno, istotnie ciągnęło indeks CPI w dół.
7: CPI, czyli ten indeks inflacji konsumenckiej. No właśnie, ja powiedziałem, że trochę zaskakująca ta deflacja cen żywności, no bo wiosną mieliśmy prognozy, że z powodów po pierwsze pogodowych, a po drugie wojny na Bliskim Wschodzie, drogiego gazu i drogich nawozów, ta żywność może dość istotnie rosnąć, a tutaj do tego nie doszło.
9: No nie rozmawiał pan ze mną wtedy, więc jakoś nie chce się odnosić do tej sytuacji wiosennej, więc owszem, no wiemy, że wyższe ceny gazu to przekłada się z pewnym opóźnieniem na droższe nawozy, wyższe koszty produkcji rolnej, to oczywiście wpływa na można było zakładać, że doświadczymy wzrostu cen żywności, ale pamiętamy, w Polsce mamy bardzo konkurencyjny rynek dyskontowy i ta wojna między głównymi dyskontami nam jako konsumentom bardzo służy. To jeden z czynników, które ciągnęły ten wzrost czy zmiany cen żywności w dół. Więc no cieszmy się, ten okres był jednak kilkumiesięczny. Wracamy może do takiej sytuacji bardziej normalnej, że jednak żywność też, patrząc na ten kontekst geopolityczny trochę szerzej, wiemy, że ciągle trwa, czy nawet eskaluje konflikt, wojna na Ukrainie, to też przekłada się na podaż towarów rolnych na rynkach europejskich czy globalnych, więc no, żywność jednak takim chyba najbardziej rozsądnym scenariuszem jest zakładanie, że żywność będzie powoli drożeć.
7: No i właśnie ta ścieżka inflacyjna dla żywności w państwa prognozach jak wygląda?
9: Nakręca się powoli. Widzimy nawet wzrost około w ujęciu rocznym 5% pod koniec przyszłego roku, więc jakby nie chciałbym straszyć, że będzie to jakiś zdecydowany wzrost, ale no stopniowy marsz w górę, ale ze względu na duży udział tego komponentu w koszyku towarów i usług konsumpcyjnych będzie ważyć na całym indeksie.
7: Rozmawiamy o tych ryzykach dla inflacji nie bez powodu, bo na ich podstawie postaramy się później nakreślić możliwą ścieżkę dla stóp procentowych. Mówiliśmy o paliwach, mówiliśmy o żywności. No do tego dojdą pewnie noworoczne podwyżki taryf za energię dla gospodarstw domowych. To już państwo też w swoich prognozach uwzględniają?
9: Tak, przyznam, że tutaj przyjmujemy założenie. To nie jest jakaś bardzo głęboka analiza, ale zakładamy, że od nowego roku ceny energii elektrycznej, tego komponentu energetycznego w rachunku wzrosną o 5%, a ceny gazu ziemnego, też mówię o cenie paliwa, bo wiemy, że rachunek to trochę szersza kategoria, że wzrosną o 15%. No w przypadku gazu proszę zwrócić uwagę, że obecnie no, kontrakty TTF, ten najbardziej płynny instrument gazu na rynku europejskim, ceny wahają się w okolicach 75 euro. No to proszę przeliczyć to na złote, wychodzi prawie 300, a nie 200, tak jak mamy w rachunkach dla klienta detalicznego, więc no, miejsce na tą podwyżkę jest. Też zmieniły się oczekiwania wyceny przyszłych cen gazu, gazu ziemnego, ile jeszcze na początku tego roku one się wahały w okolicach 30-40 euro za megawattogodzinę, no to teraz mamy średnią cenę na przyszły rok, wyceny około 60 euro. To jest, no, w zależności jak porównamy, ale wzrost prawie dwukrotny.
7: No i tak jak mówiliśmy przed chwilą, dzięki programowi CPN do końca roku prognozują państwo, że ta inflacja mniej więcej 3,5%,
9: tak
7: się powinna utrzymać?
9: Tak, najbliższe miesiące to jest około 3,5%, można powiedzieć, że najbliższe kwartały, trzy kwartały będzie pozostawać w tych okolicach.
7: Po nowym roku, kiedy to wszystko, o czym mówimy, czyli ta żywność, wygaśnięcie programu CPN, te podwyżki w taryfach za energię weszłyby w życie, to co się wtedy może stać z inflacją?
9: Gdyby program CPN został wycofany z końcem roku, czyli tak jak jest zapisane obecnie w regulacjach, to mielibyśmy górkę znowu w styczniu-lutym, bo odnosimy się, ten styczeń-luty to jeszcze okres przedwojenny, przed wojną Stanów i Izraela z Iranem.
7: W zeszłym roku przed wojną.
9: Tak, więc zakładamy, zrobiliśmy taką symulację alternatywną. Gdyby program CPN został utrzymany do końca lutego, wówczas pozbywamy się tej górki na początku roku. I taki scenariusz, nie wykluczamy tego scenariusza. Nie jest to, że program obowiązuje do końca roku, nie wyklucza, że może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Później już będzie bardziej działał, od marca już będzie działał ten efekt bazy statystycznej. W marcu, jak wiemy, w tym roku już doświadczyliśmy wysokich cen paliw, więc w odniesieniu rok do roku już będzie tą inflację spłaszczać.
7: No właśnie, to jest ten czar statystyki tak naprawdę, że ta inflacja będzie niższa, no bo już porównujemy się do wyższych odczytów z tego roku. No dobra, to co w takim razie? Powiedzieliśmy już sobie, że jutro Rada Polityki Pieniężnej tych stóp procentowych najprawdopodobniej nie zmieni. A może je zmienić i może je podnieść w kolejnych miesiącach, kwartałach?
9: Rada ma pełny wybór.
7: A jak państwo prognozują, spodziewamy się tego, co wiemy?
9: Że tak jak już rozmawialiśmy, jutro stopy bez zmian, ale widzimy przestrzeń w naszym scenariuszu bazowym. Zakładamy 2 podwyżki w 1. kwartale. Z tego poziomu 3,75 do 4,25. Wiem, że większość chyba analityków zakłada mniej więcej stabilne ceny, więc może się wytłumaczę, skąd ten scenariusz. Proszę, sądzimy, że to jest takie zbalansowane, to są zbalansowane oczekiwania, bo jeśli chodzi o wyceny rynkowe, to mamy obecnie wyceny 4 podwyżek w ciągu najbliższego roku. Więc my zakładamy podwyżki o połowę. Jeszcze tydzień temu nawet mieliśmy wyceny rynkowe 5 podwyżek, więc to jest znacznie mniej niż rynek. Proszę też zwrócić uwagę, że bardzo istotnie to nie tylko instrumenty takie pieniężne wyceniają podwyżki. Widzimy to też w notowaniach długich obligacji. Polskie 10-latki są notowane powyżej 6%, też śladem wielu rynków bazowych, tak mamy rekordowo czy bardzo wysokie poziomy rentowności obligacji skarbowych na rynku amerykańskich treżerów.
7: Nie my sami, tak.
9: Nie my sami, trochę tak jakby pocieszamy się, że nie jesteśmy sami w tym kłopocie, ale jednak wyceny rynkowe sugerują, że te stopy będą niestety wyżej. Proszę też zwrócić uwagę, że nie jakby fundamentalnie od strony strukturalnej nie zmienia się istotnie sytuacja, ta niepokojąca sytuacja na Bliskim Wschodzie. O ile jeszcze kilka miesięcy temu mogliśmy mieć nadzieję, że to się wszystko jakoś ułoży, że wrócą strony do stołu negocjacyjnego, że będzie porozumienie, ropa zacznie tanieć. Teraz tych nadziei w tych wydarzeniach, jeśli się przyglądamy, nie widać. Jednak takim coraz bardziej zaczyna dominować scenariusz takiego przedłużonego konfliktu. A im dłużej ten konflikt trwa, im dłużej ceny ropy tam oscylują, pozostają w okolicach 100 dolarów za baryłkę, też ta presja pozostaje w instrumentach rynkowych, w kosztach. Nie wszystko da się jakoś wygładzić przy pomocy instrumentów fiskalnych czy programów CPN. To wszystko jest w dużej mierze odłożone na potem, więc ujawnia się, widzimy przestrzeń do tego, żeby w takich warunkach Rada, można powiedzieć, tak trochę prewencyjnie zadziałała, podniosła stopy, żeby pokazać, że jakby śledzi sytuację, trzyma rękę na pulsie i nie dopuści do utrwalenia się inflacji w okolicach, nie wiem, górnego pasma celu inflacyjnego, czy powyżej tego pasma 3,5%. Pamiętajmy też, że jednak cel inflacyjny w Polsce to jest 2,5%. Mamy to ten przedział wahań.
7: I tam Rada do tego właśnie celu dąży.
9: Tak, i że jest to przejściowa sytuacja, że to nie jest sytuacja, kiedy inflacja pozostaje w okolicach 3,5%, czy nawet powyżej przez okres prawie roku, czy ponad roku. A takie ryzyko mogłoby wystąpić.
7: Państwo prognozują początek przyszłego roku na ten możliwy termin podwyżki stóp procentowych. Choć są prognozy mówiące, że już w listopadzie Rada mogłaby się na to zdecydować, kiedy zobaczy nową projekcję inflacyjną, czyli prognozy inflacyjne ekspertów NBP.
9: Pod większą widzimy rolę takiego pozostawania inflacji na podwyższonym poziomie, czyli coś, co jest związane z upływem czasu i sytuacja się nie zmienia, niż jakby takiego oczekiwania, że coś takiego zaskakującego zobaczymy w tej projekcji inflacyjnej w listopadzie, bo jednak widzimy, jak tak trochę rozbierając inflację na te trzy czynniki, żywność, energia i inflacja bazowa, no to...
7: Czyli to, co nie jest żywnością i energią.
9: Największy kłopot jest w tych kategoriach niebazowych, czyli właśnie w żywności wspomnieliśmy o tym, że ceny raczej będą rosnąć i w energii, nie tylko paliwa, ale właśnie te komponenty, nośniki, o których pan wspomniał wcześniej. Więc w tych komponentach bazowych coś, co najbardziej chyba mogłoby skłonić Radę do szybkiej reakcji, sądzimy, że nie będzie tam jakby powodów do niepokoju. Jednak tam ta kategoria, inflacja bazowa w dużym stopniu zależy od kształtowania się płac i widzimy to już w ostatnich kilku miesiącach, że dynamika płac słabnie. Teraz widziałem konsensus ekonomistów na najbliższy odczyt, to jest 6%. Widzieliśmy, ta dynamika schodzi. My widzimy, że płace jednak, też przy tej sytuacji w gospodarce, tych niepokojach, niepewności, też trochę już większych trudnościach ze znalezieniem pracy, więc nie widzimy dużej presji na inflację bazową, a to byłby w naszej ocenie taki czynnik, który mógłby skłonić Radę do szybkiego działania.
7: Leszek Kąsek, starszy ekonomista z Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
10: To FM, czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG, Rafał Hirsch. Witam, zapraszam. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych w tej chwili. Mamy bardzo dobrą sesję na warszawskiej giełdzie. WIG20 idzie w górę o 1,6% i tak właściwie jest o krok od kolejnego w tym roku pobicia rekordów wszechczasów. To jeszcze nie nastąpiło, ale jest naprawdę blisko. Dolary dzisiaj tanieją. W ostatnich dniach złoty dość wyraźnie tracił na wartości. Dzisiaj trochę odzyskuje siły. Dolar jest po 3,88 zł. Euro 4 zł i niecałe 37 groszy. I ropa naftowa tanieje dzisiaj o 2,5 dolara. $97.80 za baryłkę ropy Brent, więc na rynkach wygląda całkiem nieźle. A jak popatrzeć sobie szerzej na polską gospodarkę, zwłaszcza w dłuższym okresie, to ona też wygląda w sposób bardzo okazały. Powstał nawet na ten temat raport, który się nazywa Polska droga do zamożności. W studiu pan Marcin Klucznik, starszy doradca w Zespole Gospodarki Światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym i współautor tego raportu. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Według, ten raport jest oczywiście szeroki, natomiast tam między innymi można przeczytać, że realny PKB na mieszkańca od 1990 roku nam wzrósł o 266%, czyli ponad trzykrotnie, 3,5 razy mniej więcej, realnie oczywiście. Co myśmy zrobili dobrze, że to tak ładnie wyszło?
11: Wydaje mi się, że i tak w zasadzie nam się też wydaje, kiedy pisaliśmy ten raport i próbowaliśmy trochę podsumować na nowo polską drogę gospodarczą od lat 90. do teraz, że to raczej nie jest tak, że to jest jakaś jedna kwestia, tylko dosyć szeroko otwarte okno możliwości w latach 90., które niektóre z gospodarek naszego regionu, w tym Polska, wykorzystały i przekotwiczyły się instytucjonalnie na zachód, co było wyrazem pewnego trudu, ambicji, ciężkiej pracy naszych społeczeństw. Ale do tego na to nałożył się jeszcze szereg kolejnych przemian, mniejszych i większych, które w zasadzie wynikały z tego instytucjonalnego przekotwiczenia. Czyli na przykład otworzyliśmy się na handel międzynarodowy, na zagraniczne inwestycje. Tam, gdzie edukacja miała znaczenie, tam mieliśmy już często dosyć mocną bazę. Dodaliśmy do tego bardzo mocne wyedukowanie społeczeństwa w zakresie edukacji wyższej. Mocną bazę mieliśmy chociażby w edukacji średniej, co cały czas widać w wynikach PISA naszego regionu, które są ponadprzeciętne na tle krajów OECD. Dodaliśmy do tego awans technologiczny, który dział się systematycznie, po części dlatego, że zagraniczne firmy tutaj przyjeżdżały, po części dlatego, że kiedy już przyjeżdżały, to te kompetencje dosyć naturalnie rozlewają się po gospodarce. inne rzeczy, które też się wydarzyły w naszym kraju, to jest na przykład to, że obok tych bizów zagranicznych, o których bardzo lubiliśmy...
10: Czyli bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
11: Tak, konkretnie. Tych zagranicznych firm, które przyjeżdżają tutaj i lokują fabryki. Druga rzecz, która się działa w naszej gospodarce, to jest do tej pory mało powiedziane. To są polskie firmy, które systematycznie się skalują i prowadzą ekspansję międzynarodową. One oczywiście zaczynały od zera i pomijając kilku narodowych czempionów, cały czas są relatywnie małymi przedsiębiorstwami na skalę światową, ale liczba firm, które posiadają jednostki zagraniczne, praktycznie się podwoiła w ciągu ostatnich 15 lat. Czyli ta ekspansja jest dynamiczna, ale dzieje się z bardzo niskiego poziomu.
10: To bardzo ciekawe, bo tak właściwie jest tutaj szereg takich kwestii, o których pan powiedział, które stoją właściwie w sprzeczności z tym, co na co dzień można usłyszeć o polskiej gospodarce, bo na co dzień, jak mówimy o polskich firmach, to często o tym, że one nie chcą inwestować na przykład, albo w ogóle nie inwestują, bo się boją, za mało kredytów biorą i tak dalej. Związek Banków Polskich nawet na to ostatnio narzekał. Jak mówimy o polskiej edukacji, to jest narzekanie, że brakuje nauczycieli. Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, to właściwie od lat ciągle mowa o jakimś tam kryzysie, a tutaj się okazuje, że wcale wcale nie, tak? Więc tak naprawdę jak się popatrzy w dłuższym terminie, to się okazuje, że te takie codzienne narracje często kreowane przez polityków na potrzeby polityczne są zupełnie nieprawdziwe?
11: Znaczy, w zasadzie pomijając może kwestię bezpośrednio już samych polityków, bo to w ogóle ta zmora jest też trochę zmorą naszego społeczeństwa.
10: Tak.
11: Ja też jestem jej udziałem, tak więc siłą rzeczy dotyczy też czasami także mnie. Jakby tutaj są chyba dwie kwestie. Na takim bardzo wysokim poziomie to duża część naszych tych problemów z naszą gospodarką, naszym społeczeństwem wynika z faktu, że my się nie porównujemy po czasie. Znaczy, no, nikt rozsądny nie patrzy na to, gdzie był on albo jego rodzina 20 lat temu i że polskie PKB od tego czasu wzrosło dwukrotnie i że żyje nam się na przykład dwukrotnie lepiej, tylko porównujemy się raczej w tym przekroju świata. Znaczy, patrzymy, jak dzisiaj żyje Francuz, Niemiec, Amerykanin i to jest dla nas punkt odniesienia. I to w praktyce oznacza, że tak samo jak w latach 90. nasza gospodarka była uboższa, tak samo uboższa jest cały czas teraz. Jest
10: tylko na wyższym poziomie.
11: Trochę mniej uboższa, tak, to prawda. Ale jakby to z jednej strony, to nawet nie jest tak, że to jest per se jakoś skrajnie negatywne zjawisko w tym sensie, że ono też może prowadzić do takiego nienasycenia ambicji, a na pewno cechą taką fundamentalną, psychologiczną może nawet, socjologiczną, ale jednak obserwowalną w tym polskim wzroście, no była ta wysoka ambicja przez ostatnich 30-40 lat i ona też na pewno nam pomagała. To na takim bardzo wysokim poziomie, natomiast już na takim bardzo konkretnym, oczywiście jest tak, że na poziomie instytucji, edukacji zawsze jest mnóstwo rzeczy, które nie grają. Znaczy jakby też na marginesie koszula bliższa ciału. Znaczy my dużo lepiej widzimy te niedoskonałości, które są w Polsce, bo po prostu doświadczamy ich na co dzień. Te zagraniczne są nam trochę dalsze, ale one też tam są oczywiście. Natomiast z perspektywy wzrostu gospodarczego koniec końców znaczenie ma ta zmiana po czasie. Ta zmiana po czasie, której po prostu nie obserwujemy tak dobrze, no bo zawsze porównujemy się w tym momencie czasu. Natomiast jeżeli patrzymy chociażby na kwestię tej edukacji czy inwestycji, no to siłą rzeczy, czy to polskie firmy, które się skalowały przez ostatnich 15 lat, czy edukacja, są raczej historiami ogromnego sukcesu. Aha. Na marginesie, jeżeli mówimy tutaj już konkretnie o stopie inwestycji, my tam też mamy taki wątek, że duża część tej niskiej stopy inwestycji do PKB to jest w dużej mierze zjawisko cenowe, które jest związane z faktem, że ceny dóbr inwestycyjnych spadają. A to relatywnie do pozostałych cen w gospodarce.
10: Innymi słowy, a wartość inwestycji się wymierza w pieniądzu, czyli jak coś taniej robimy,
11: tak,
10: co jest na naszą korzyść, to potem w statystykach gorzej wychodzi.
11: Mówiąc prostym językiem, prostszym troszeczkę, to w praktyce oznacza, że jeżeli wzięlibyśmy ceny sprzed 15-20 lat i w tych cenach sprzed 15-20 lat policzyli stopę inwestycji, to spora część spadku stopy inwestycji nam znika, bo to jest taki czysty efekt cen.
10: Jeśli chodzi o te liczby z tego raportu, 73% niemieckiego PKB na mieszkańca mamy w tej chwili w Polsce, ale tylko 58% niemieckiego w wyniku, jeśli chodzi o godzinę pracy, tak? Czyli jakby żeby zarabiać podobnie do Niemiec, musimy dłużej pracować. Jak to zmienić? Czy w ogóle da się to zmienić?
11: To znaczy, tutaj akurat tutaj też musimy pamiętać o tym, że te liczby też zależą. Znaczy, Obydwie są prawdziwe, natomiast one też wynikają po części z faktu, że mamy trochę inną powszechność edukacji pracy w niepełnym etacie. I jakby one nie są idealnie porównywalne, w tym sensie per godzina pracy albo per osoba. Obydwie z tych miar mają pewnie niedoskonałości, ale tak naprawdę chyba to w dużej mierze pokazuje raczej troszeczkę inne zjawisko. To znaczy, że w wielu zachodnich gospodarkach przez ostatnie 20-30 lat nastąpił pewien trend, który w naszym regionie, w szczególności w Polsce, też miał miejsce, ale w mniejszym stopniu. To znaczy, z jednej strony upowszechniała się bardzo mocno stopa zatrudnienia, to działo się zarówno u nas, jak i u Niemiec. Natomiast w krajach takich jak Niemcy na zachodzie Europy też dosyć istotnie spadały godziny pracy na zatrudnionego ze względu na fakt, że rosła po prostu stopa zatrudnienia. U nas Polacy mają to do siebie, że pracują intensywnie, ale relatywnie krótko i dosyć rzadko na ten niepełny etat. Krótko w całym swoim cyklu życia, bo wchodzą na rynek pracy relatywnie późno, chociażby ze względu na fakt, że rzadziej pracujemy będąc na studiach. Potem pracują bardzo intensywnie, w znaczeniu dużą liczbę godzin pracy. To po części jest oczywiście kwestia też sektorów gospodarczych, bo mamy relatywnie dużo przemysłu w naszym zatrudnieniu, a w przemyśle praca na pół etatu zdarza się dużo rzadziej niż chociażby w sektorach usługowych. Mhm. A po trzecie, potem oczywiście następuje moment emerytury, no i na emerytury przychodzimy relatywnie szybko. Natomiast to są rzeczy, które raczej poprawiają się dosyć naturalnie ze względu na też te przemiany sektorowe, które są w naszej gospodarce. Tutaj taka prosta liczba. Od 95 roku zatrudnienie w całości polskiej gospodarki wzrosło o 3,3 miliona osób. Prawie połowa z tego, bo 1,5 miliona to są zaawansowane usługi, czyli to są na przykład usługi finansowe, usługi profesjonalne, biznesowe, czy chociażby usługi informatyczne. No i to są takie branże, w których z jednej strony wartość dodana, czyli też siłą rzeczy PKB na godzinę pracy jest większe, no ale z drugiej strony ich znaczenie w naszej gospodarce też powoli rośnie, tylko no właśnie, to jest powolny proces, który wydarza się tylko i to jest ten problem, który zawsze mamy w tych porównaniach, te procesy wzrostu gospodarczego i konwergencji, siłą rzeczy mierzymy je w pokoleniach. A to w praktyce oznacza, że czekamy na nie, ale potem, jeżeli po 3-4 dekadach możemy je podsumować, no to one właśnie sumują nam się do tych dużych, znaczących skoków w relatywnej pozycji Polski na tle świata.
10: Ciekawi mnie też to, że rządy niczego nie zepsuły po drodze. Tyle było narzekań różnych, tyle było okazji, żeby coś zepsuć, i tak właściwie udało się, tak? Czyli ten wkład instytucji publicznych też jest pozytywny, tak?
11: Netto wydaje się, że tak, ale tutaj też musimy
10: pamiętać. Często słychać, że wypracowujemy wzrost gospodarczy dzięki przedsiębiorcom, konsumentom, ale tak właściwie to rząd częściej przeszkadza niż pomaga. A tu się okazuje, że
11: Polska
10: nie.
11: Na pewno miała bardzo dynamiczne rynki prywatne i jakby to totalnie jest część tej historii, ale po drugiej stronie mamy też oczywiście, i tutaj musimy pamiętać, że na poziomie państwa ta fundamentalna tendencja, którą mieliśmy przez ostatnie, no właśnie, 4 dekady, czy też 3,5 dekady, to jest jednak przekotwiczanie się instytucjonalne na zachód, czyli poprawa naszego ładu instytucjonalnego, bo przechodzimy od instytucji, które z grubsza możemy nazwać jako wschodnie, postradzieckie, do zachodnich. To jest stopniowy proces, ale on netto oznacza raczej lepszy ład instytucjonalny, więc w tym sensie to nie było zepsucie, tylko raczej poprawa.
10: Pan Marcin Klucznik, starszy doradca w Zespole Gospodarki Światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
11: Również.
6: To jest powtórka.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 2.
2: Prezydent w tej chwili użył orędzia, dlatego że nie zawetował ustawy. To jest ewenement w Polsce. Tym bardziej, że zawetował do tej pory ponad 45 ustaw. Ciekawy jestem, powiem szczerze, jakiego instrumentu użyje prezydent w momencie, kiedy będzie trzeba informować o zagrożeniach, a nie o tym, że się podpisało jedną z wielu ustaw. Mam spotkania z przewodniczącymi parlamentów innych krajów europejskich, nie tylko. Między innymi, ponieważ będzie w piątek Trójkąt Weimarski w Polsce z szefową parlamentu niemieckiego i szefową parlamentu francuskiego. Wie pan, czego się boję? Boję się prostych pytań. Prostych pytań, które kompromitują Polskę, panie prezydencie. To znaczy, dlaczego nie mamy ambasadorów? Ja już nie wchodzę na poziom, który pewnie jest bliski niektórym, szczególnie z PiS-u i z Konfederacji. A wie pan, ja się boję takich pytań. Czy to prawda, że ministra kultury szczeka w Sejmie? Czy to prawda, że minister obrony narodowej lata po Warszawie z plastikowym pistoletem i strzela farbą? Czy to prawda, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny ucieka przed sprawiedliwością na Węgry bądź do Stanów Zjednoczonych? To są pytania kompromitujące Polskę. To są pytania kompromitujące Polskę.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Reklama.
2: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na twarzy. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
3: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
2: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
4: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 5 byłych menedżerów Orlenu zatrzymanych przez ABW. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieuzasadnionego obniżenia cen paliw w okresie poprzedzającym wybory w 2023 roku. Po błędzie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, gdy ostrzeżenia przeznaczone dla województwa lubelskiego trafiły też do odbiorców w województwie lubuskim, opozycja chce dymisji szefa MSWiA. Rząd Łotwy do końca roku przedłużył operację Wilkołak przeciwko nielegalnym migrantom na wschodniej granicy. Minęła 3. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 obecnych i byłych menedżerów Orlenu. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieuzasadnionego obniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku, a więc za prezesury Daniela Obajtka w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory parlamentarne. Orlen bez uzasadnienia uruchomił rezerwy strategiczne, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki.
2: Absolutnie nie były przerwane łańcuchy dostaw, nie było zagrożenia, że będzie brak paliwa na stacjach, był brak spowodowany właśnie tymi manipulacjami cenowymi, które prowadził Orlen. Też proszę pamiętać, że to jest olbrzymia operacja, wypompowywanie z kawern, czy z tych zbiorników podziemnych paliwa, bo to się robi to specjalnymi substancjami solankowymi. To jest trudna, skomplikowana operacja, którą państwo powinno robić jak najrzadziej.
1: Według prokuratury Orlen miał od sierpnia do listopada utrzymywać ceny benzyny i oleju napędowego poniżej poziomów wynikających m.in. z ceny ropy, kursu złotego oraz notowań hurtowych w Europie. Opozycja chce dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Chodzi o błąd w systemie ostrzegania RCB. W czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę wiadomość przeznaczona dla osób przebywających w województwie lubelskim trafiła też do odbiorców w województwie lubuskim, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
3: Potwierdzam, że doszło do błędu po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i alert RCB oprócz województwa lubelskiego został wysłany także do odbiorców na terenie województwa lubuskiego.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło za błąd. W związku z napiętą sytuacją na granicy z Białorusią, łotewska operacja Wilkołak przeciwko nielegalnym migrantom pochodzącym głównie z Afryki i Bliskiego Wschodu została przedłużona do końca grudnia. Władze Łotwy wdrożyły operację Wilkołak w sierpniu po tym, jak latem granice od strony Białorusi próbowało przekroczyć łącznie kilka tysięcy, od początku roku ponad 12 tysięcy nielegalnych migrantów. Ryga utrzymuje, że nasilająca się presja migracyjna na granicę łotewską sterowana jest przez reżim w Mińsku. Dunaj w Bratysławie osiągnął nowy, rekordowo niski poziom. Średni dzienny przepływ wody w rzece wyniósł w poniedziałek niecałe 576 metrów sześciennych na sekundę, czyli najmniej od początku prowadzenia pomiarów w 1900 roku, poinformował Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny. Według Instytutu sytuacja na słowackim odcinku Dunaju zacznie się poprawiać od piątku, kiedy to spodziewany jest wzrost poziomu wody. Do normy sytuacja ma wrócić w drugiej połowie października. Ponadto na śmieci ukryte pod turkusową wodą krakowskiego Zakrzówka. To, czego nie widać z brzegu, nurkowie zobaczyli na dnie. Wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszle klozetowe. 120 osób sprzątało najpopularniejsze w stolicy Małopolski kąpielisko. O szczegółach opowie Katarzyna Młynarczyk.
4: To, co znaleziono pod wodą, przekracza ludzką wyobraźnię, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
5: Parasole, grille, konstrukcje stalowe. Widać, że przegląd tych śmieci jest naprawdę bardzo duży. Takim niepokojącym sygnałem jest obecność wózków sklepowych na dnie Zakrzówka. To świadczy o tym, że one były celowo w formie żartu spychane na dno Zakrzówka.
4: W tych śmieciach przez całe lato kąpią się mieszkańcy.
5: W tym momencie rozważamy rozszerzenie monitoringu.
4: Efekt akcji pokazuje, że choć Zakrzówek z góry wygląda niemal idealnie, pod wodą przez lata gromadziły się odpady. Tym razem z dna udało się wydobyć ich ponad tonę.
1: O czym mówiła Katarzyna Młynarczyk. Kolejne informacje w TOK FM o 4. Dzień w większej części kraju z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, z największymi przejaśnieniami na południowym wschodzie. Nad morzem dziś lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni na północy do 20 w centrum i 23 stopni na południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Katarzyna Tubylewicz. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Pisarka, publicystka, mieszkanka Szwecji, obywatelka Szwecji?
4: Też.
6: No właśnie, obywatelka Szwecji i Polski. I będziemy rozmawiali o Szwecji powyborczej. O Szwecji, w której dużo się dzieje w kontekście, no, zaryzykuję takiego stwierdzenia, takie hasło wyborczych nieprawidłowości, choć czy one rzeczywiście są nieprawidłowościami, to się chyba jeszcze okaże, bo tam, zdaje się, procedury sprawdzające trwają, ale spróbujmy na początek tą historię opowiedzieć. Te niedawne wybory, które przyniosły taką niewielką przewagę socjalistom, które miały znowu chyba największą, najbardziej pechową postać szwedzkiej polityki, czyli niedoszłą panią premier już podwójną, miały ją znowu wynieść do władzy i nie wyniosły, właściwie przyniosły taki bardzo wątpliwy wynik, odbyły się w wielu miejscach z kłopotami. I pewnie nie byłoby to aż takie może niepokojące, gdyby tutaj nie wchodził pewien wątek, który w Szwecji jest, myślę, bardzo drażliwy, czyli kwestia migracji i mniejszości. I kwestia pewnego kandydata, który zebrał zaskakująco dużo głosów wśród mniejszości somalijskiej i wszedł do parlamentu, choć, i tu właśnie zaryzykuję takie stwierdzenie, wydawało się, że nie powinien się tam znaleźć. Zgadzasz się ze mną?
7: Będę musiała parę tutaj rzeczy najpierw nie zniuansować. Po pierwsze, Ja myślę, że Magdalena Andersson będzie premierką Szwecji i że potrwa parę miesięcy teraz taki proces negocjowania. Będzie prawdopodobnie tak, że ona będzie sprawdzała, czy może stworzyć rząd. Być może jej główny opozycjonista z partii moderatów, Ulf Kristersson, też dostanie takie zadanie. Ja myślę, że ostatecznie będzie Szwecja miała rząd z partią socjaldemokratów na czele, ale to będzie oczywiście rząd koalicyjny, być może mniejszościowy. I najzabawniejsze jest to, że ten rząd, i o tym pisze już dzisiaj szwedzka prasa, mogłyby nawet stworzyć dwie partie, które są głównymi właśnie partiami opozycyjnymi, czyli socjaldemokraci i moderaci. Dlaczego? Bo pomimo tego, że socjaldemokraci stoją na czele bloku, który nazwałeś blokiem socjalistycznym, można też o nim mówić centrolewicowym, tak naprawdę socjaldemokraci przeszli ogromną zmianę jako partia w ciągu ostatnich lat. I we wszystkich takich kluczowych kwestiach, od stosunku do liberalizmu rynkowego, przez stosunek do migracji, socjaldemokraci teraz są zwolennikami jak najbardziej zamkniętych granic. Przez nawet to, że w sierpniu odbyło się takie dosyć głośne głosowanie w szwedzkim parlamencie, przegłosowano nowe prawo, które pozwala na to, by zamykać do więzień dzieci. Osoby 14-letnie. Pierwszy projekt głosił, że to mają być nawet 13-latkowie, ostatecznie 14-latkowie. I socjaldemokraci, czyli ta partia, która była właściwie twórcą pojęcia opieki penitencjarnej, ta partia, która zawsze patrzyła na sprawców z jakimś takim zrozumieniem i wiarą w ich resocjalizację, i ta partia, która w latach 70. doprowadziła do tego, że Szwecja stała się pierwszym na świecie krajem, który zabronił kar cielesnych dla dzieci, czyli partia, która historycznie stoi po stronie praw dziecka, nagle głosuje za tym, by 14-latków wsadzać do więzień. Także po pierwsze socjaldemokraci, to wcale nie jest już taka lewica. I Szwecja, która dzisiaj ma więcej miliarderów dolarowych per capita i która przez takiego francuskiego ekonomistę Gabriela Zucmana jest nazywana rajem dla miliarderów, i on twierdzi, że nie ma w Europie kraju o większym w tej chwili rozwarstwieniu, który byłby bardziej niesprawiedliwy w swoim traktowaniu ludzi najbogatszych. Bo to socjaldemokraci jeszcze za rządów Jorana Perszona, czyli już dość dawno temu, zlikwidowali kilka kluczowych podatków, które bardzo ułatwiły życie przedsiębiorcom, kapitalistom i tym ludziom, którzy naprawdę mają wielkie pieniądze. W Szwecji dzisiaj wysokie podatki płacą ludzie, którzy mają zwykłą pensję, ale nie bogacze. Więc to jest pierwsze zbilansowanie, które było tutaj konieczne, bo ta koalicja lewicowa niby, czy socjaldemokratyczna lewicowa. To jest koalicja, w której skład wchodzą trzy partie, które tak naprawdę są dosyć zgodne i mają dość podobne poglądy na temat tego, no na przykład jakiej wysokości mają być podatki, albo jak ma być zorganizowana Szwecja, dążąca cały czas do tego, by być krajem rozwijającym się, innowacyjnym, z rosnącą giełdą. I tam jest tylko jedna partia, partia lewicy, uważana za bardzo radykalną, na którą zagłosowało w tym roku 8% ludzi. To jest dość dużo, jak na partię lewicy. I ta partia, w związku z tym, że dostała świetny wynik, to twierdzi, że oni muszą mieć ministrów w rządzie. A socjaldemokraci nie chcą mieć ministrów z partii lewicy, a jeszcze bardziej nie chcą mieć takich ministrów koalicjanci socjaldemokratów, czyli partia Centrum. Także to jest dosyć ważna rzecz. I teraz to, o czym opowiedziałeś, czyli duży skandal związany z tym, że podejrzewa się, że być może w regionie Dalarna, w miejscowości Bolenie, doszło do jakiegoś takiego wydarzenia, ale my tak naprawdę nie wiemy do końca do czego, bo wiemy, że jest jeden kandydat, który był na 9. miejscu listy tam, partii Lewicy, którego prawie nikt nie zna. On jest w ogóle od niedawno, od niecałych 2 lat obywatelem Szwecji. Mohamed Abdulkadir Ali się nazywa. I on nagle zebrał aż 648 głosów, co spowodowało, że może trafić bezpośrednio do parlamentu. Ale uwaga, on teraz jest zawieszony, wziął jakiś taki time-out i na razie nie jest na liście parlamentarzystów, ponieważ zaczęły krążyć takie plotki, że coś zadziało się dziwnego. Po pierwsze, że być może on podwoził ludzi, którzy na niego głosowali, że oni byli podwożeni jakimiś samochodami, jakimiś busikami do lokali wyborczych. Tu trzeba powiedzieć, że w Szwecji głosowanie to nie jest jeden dzień. Głosowanie trwa ponad 2 tygodnie i to też jest w różnych punktach wyborczych. I takie podwożenie do lokalów wyborczych tak naprawdę nie jest niezgodne ze szwedzkim prawem i socjaldemokraci od lat coś takiego robią ze swoimi wyborcami. Mówi się też, że niektórzy wyborcy tego właśnie, być może kiedyś parlamentarzysty, ale wciąż nie wiemy, że oni mieli już karty z zaznaczonym jego nazwiskiem, że wchodzili do lokali z takimi kartami. I jeżeli tak było, to rzeczywiście jest już niezgodne z prawem i można tu mówić o jakimś przekręcie. Ale to nie zostało udowodnione. On na razie nie jest podejrzany o żadne przestępstwo. Dyskusja, która się toczy, pokazuje, że my mamy do czynienia z człowiekiem, który należy do grupy, to jest dość duża mniejszość w Szwecji, Somalijczycy. Somalijczycy są po pierwsze społeczeństwem klanowym i kiedy oni przyjeżdżają do krajów na przykład zachodnich, to nie jest tak, że z tlenem od razu wdychają takie rozumienie państwa albo demokracji, jakie obowiązuje w Szwecji od setek lat. Także mnie na przykład w ogóle nie dziwi, że ktoś, kto być może miał bardzo dobre osadzenie i kontakty w swojej społeczności i właśnie być może jakiś duży klan ze sobą, że on zdobył bardzo duże poparcie. Być może był przedsiębiorczym człowiekiem, który po prostu miał świetne kontakty. Jeżeli rzeczywiście...
6: Ale poczekaj, czy się nie spieszymy tutaj? Czy nie przemawia przez ciebie za bardzo rozkochana w wielokulturowości Szwedka w tej chwili?
7: Nie. Ja też na początku zareagowałam tak, co się dzieje. Ale wiesz, ja myślę, że ja jestem raczej coraz bardziej osobą pragmatyczną i zaczynam rozumieć, że jeżeli już masz społeczeństwo wielokulturowe, bo ja, wiesz, w mojej książce, która już ponad 10 lat temu wyszła, Moraliści, pokazywałam problemy społeczeństw wielokulturowych i pokazywałam na przykład takie obszary niezwykle problematyczne, o których wówczas się w Szwecji nie dyskutowało, kiedy jakaś taka odległa kultura, to bardzo często tyczy się ludzi islamu, muzułmanów, ale nie tylko, kiedy ma jakieś wartości, które się nie do końca dają pogodzić z wartościami demokracji zachodniej, na przykład w stosunku do kobiet, czy w stosunku do osób homoseksualnych, generalnie w stosunku do religii, do dzieci. Jest trochę takich obszarów dyskusyjnych i to są rzeczy, które w demokracji trzeba przedyskutowywać. Ale mój pragmatyzm mówi, że jeżeli na przykład masz w kraju, już przyjąłeś bardzo dużo Somalijczyków, wśród nich jest sporo ludzi, którzy są analfabetami, a jednocześnie dano im obywatelstwo szwedzkie, bo w Szwecji dopiero W zeszłym roku wprowadzono nowe prawo, które mówi, że aby stać się obywatelem Szwecji, to musisz zdać jakiś podstawowy egzamin językowy. Wcześniej nie było takiej konieczności. Czyli kraj ma dużo obywateli, którzy nie znają szwedzkiego, którzy może nawet nie potrafią pisać i czytać, ale oni są obywatelami i tak naprawdę, jeżeli nimi są, to mają prawo udziału w demokracji. I wtedy chyba jedynym sposobem na to, żeby ich w tę demokrację włączyć, to jest mieć takich właśnie łączników, takich być może sprawnych polityków, dosyć sprytnie sobie radzących, którzy tu potrafią dogadywać się ze szwedzkimi reprezentantami partii lewicy, a tutaj potrafią swojej społeczności znaleźć poparcie. Bo nie wiem, jak inaczej ich włączyć w demokrację.
6: Być może, ale tutaj z kolei rysuje się nam takie oto... Ja to na to patrzę z polskiej perspektywy. To oczywiście masz inną perspektywę jako też mieszkanka tego kraju i członkini tej społeczności, tego społeczeństwa. A ja na to patrzę tak, że no dobrze, teraz jakby dzieje się historia z Somalijczykami, która de facto polega właśnie na tym, co opisałaś, to znaczy na tym, że rezygnujemy z wymagań, mówimy, skoro tu jesteście, macie prawo stać się obywatelami no matter what.
7: Czyli oni jakby, już nimi są.
6: No tak, właśnie, jakby macie prawo się nimi stać i jesteście nimi, tylko pytanie, co to wtedy znaczy, prawda? No bo wydawałoby się, że obywatelstwo też, tutaj przemawia przeze mnie konserwatysta, obywatelstwo też nakłada pewne obowiązki, pewne wymogi. Jeżeli te wymogi zdejmujemy, to właściwie kim się stajesz? Jeżeli nie przynależysz w żadnym sensie kulturowym do tego świata, do którego trafiłeś.
7: Wiesz, to znaczy akurat w tym przypadku, ja myślę, że jest w ogóle, my sobie dyskutujemy teoretycznie. Ta sprawa chyba nie jest wiesz, Szwecja jest jednak krajem... Szwecja jest krajem wciąż bardzo dużego zaufania społecznego i dlatego jest często tak, że ten szwedzki system nie do końca przewiduje takie sytuacje, że nagle w Szwecji mogą być ludzie, którzy mają inny stosunek do państwa i inny stosunek do instytucji państwa. Powiedziałabym bardziej wyluzowany albo właśnie bardziej podejrzliwy. I to może rodzić dość dużo różnego typu napięć, bo nawet w tej chwili dyskutuje się o tym, że już sam fakt, że w Szwecji można przez te 2 tygodnie głosować, zanim jest dzień głosowania i że wtedy głosy są zbierane w taki sposób, że one na początku nie są do końca anonimowe, dlatego że ty możesz zmienić zdanie. Ty możesz na przykład w pierwszy dzień tego wcześniejszego głosowania zagłosować na jedną partię, a potem wrócić do lokalu, powiedzcie, znajdźcie moją kopertę, bo jednak chcę zmienić głos. I to oznacza, że jeżeli oni mogą znaleźć twoją kopertę, to twój głos nie jest anonimowy, tak? I to jest takie dosyć problematyczne, przynajmniej z polskiego punktu widzenia. Ale z drugiej strony, na przykład w tej debacie, która się w Szwecji wywiązała, oczywiście bardzo krytycznej debacie na temat wydarzeń w Dalarna, pojawiły się kolejne głosy i to w poważnych mediach, na przykład w takiej gazecie Svenska Dagbladet, którą jest jedną z dwóch wiodących gazet szwedzkich. Pojawił się duży artykuł o tym, że doszło też do różnego typu nadużyć i niejasnych sytuacji w dzielnicach sztokholmskich, takich właśnie imigranckich. I na przykład, że w Husby była taka sytuacja, że przyszło pod lokal wyborczy jakieś 100 kobiet z Erytrei i że z nimi byli jacyś duchowni i ci duchowni mówili tym kobietom, na kogo one mają głosować. I one posłuchały duchownych. I że to jest w ogóle, że to jest jakieś oszustwo. Ja tak sobie pomyślałam, no ale zaraz, w Polsce z tego co wiem, duchowni też mówią na mszach.
6: Ale póki co nie idą do lokalu z tobą.
7: No tak, ale to oni nie byli w tej sytuacji, że tym kobietom, wiesz, wkładali w ręce właściwe karty do głosowania, tylko gdzieś tam przed tym lokalem z nimi rozmawiali. Wiesz, gdzie tu jest ta granica? To jest dosyć w ogóle, myślę, trudne czasami do uchwycenia i to, co uważamy za nadużycie demokracji. Ale jednocześnie, oczywiście, że tak, ta sytuacja w Dalarna jest bardzo problematyczna. Ona jest na rękę socjaldemokratom, którzy nie chcą mieć partii lewicy w rządzie, bo oni teraz twierdzą, no, że chcieliby, żeby lewica ich wspierała, ale że jest ewidentne, że partia lewicy nie dojrzała do rządów, ponieważ oni nawet nie mają niejako wiedzy na temat tego, kto ich reprezentuje i kim są te osoby, bo w temacie tego Muhammada Abdulkadira Aliego to wyszło też, że on miał jakieś wielkie długi, że on ubiegał się o obywatelstwo i na początku go nie dostał właśnie ze względu na to, że był zadłużony, ale że mieszkał z gangsterami,
6: otóż to, no właśnie.
7: Ale którzy podobali podobno byli jego rodziną i teraz dochodzimy do tego właśnie pojęcia klanu i w ogóle takiego pojęcia społeczności, która jest zupełnie inna od tego, które jest pojęciem szwedzkim. Także to oczywiście są problemy, ale wiesz, ja myślę, że jeszcze większym problemem było to, że partia lewicy tuż przed wyborami, bo to było parę tygodni przed wyborami, miała na swojej liście kilka osób, które z tej listy musiały zniknąć, dlatego że partia lewicy, jak zawsze lewica, jest bardzo propalestyńska i to jest wszystko okej, ale oni w tym swoim wsparciu dla Palestyny poszli tak daleko, że mieli naprawdę na swoich listach ludzi, którzy popierali Hamas, a nawet jakieś osoby, które miały powiązania z terrorystami. I te osoby zniknęły w ostatniej chwili z list wyborczych, ale na nich były. I znowu, to też pokazuje, jak trudno jest, mówiąc takim prostym językiem, robić demokrację w bardzo wielokulturowym społeczeństwie, które często jest też zanurzone w różne debaty polityczne, toczące się w bardzo odległych częściach świata. I to wszystko nagle staje się częścią szwedzkiej polityki, która przez wiele, wiele lat była bardzo prosta, tak?
6: Ale to się akurat dzieje wszędzie. Gdziebyśmy nie spojrzeli, ten element zaczyna występować, ale tu cię chcę zapytać o coś innego. To znaczy, ty wiele razy o tym rozmawialiśmy na antenie i jest to jeden z takich twoich tematów, koników na pewno publicystycznie i dziennikarsko, czyli kwestia przestępczości w Szwecji. Gangsterski szwedzki, no właśnie, znowu imigracyjno-szwedzkiej. I jakby jak ta historia ma się do tych nieprawidłowości z Dalarna?
7: No, tu jest, pojawiają się różne głosy, tylko wiesz, my w tej chwili mówimy o tym, co pisze prasa i tak, o rzeczach, które jeszcze nie są pewne, ale to, co wiadomo, to, że istnieją gangi w Szwecji, które mają jakieś już przełożenia w instytucjach. Wpływ
6: po
7: na decyzje
6: gangi
7: regionalne. Tak. I były nawet takie głosy, że być może dochodzi również do jakichś do podejmowania prób wpływu na wybory. Jednocześnie warto dodać, że ta przestępczość gangsterska w Szwecji ostatnio bardzo zmalała. To znaczy zmalała liczba strzelanin, sytuacja się uspokoiła i to rzeczywiście jest ciekawe też, że rząd centroprawicowy, który odchodzi, choć jeszcze nie wiadomo, może nagle coś się zmieni i będzie koalicja centroprawicowa, ale wygląda na to, że nie. I oni tak naprawdę spełnili swoje obietnice, ale poszli w realizacji tych obietnic trochę za ostro. I to jest chyba jeden z powodów, dla których przegrali, chociaż kilkoma mandatami, tylko trzema, więc nie mówimy o jakiejś wielkiej przegranej. Ale w Szwecji ta walka z przestępczością, no między innymi przybrała taki kształt, że są przepełnione szwedzkie więzienia i w tej chwili Szwecja eksportuje swoich więźniów do Estonii na przykład, wynajmują więzienia w Estonii.
6: Wow, to, tak. No, to jest po prostu jakaś
7: bo
6: naprawdę...
7: Bo w Estonii nie ma przestępców
6: to jest jakaś katastrofa szwedzkiego wizerunku za granicą.
7: No więc to jest to. A po drugie właśnie wprowadzono możliwość karania więzieniem nastolatków. I to też nie stało się przypadkiem, bo szwedzkie gangi zasłynęły z tego, że zatrudniały do wykonywania wyroków, do zabójstw dzieci. Dlatego, że te dzieci właśnie im nie groziła kara więzienia i jakoś było jej w związku z tym łatwo przekupić, tak? Tylko pamiętajmy o tym, że te dzieci, które zabijają, jednak cały czas nie mają mózgu dorosłego człowieka. I to znaczy, na ten temat znowu, tu pewnie naukowcy też mogliby wejść w debatę. Mogę powiedzieć tak, że w Szwecji wszyscy eksperci, i to byli tak, kryminolodzy, psycholodzy, ale nawet policja była przeciwna wprowadzaniu kar więzienia dla dzieci. Policjanci znowu pragmatycznie mówili, ale to przecież gangi obniżą jeszcze bardziej wiek rekrutowania. To będą
6: 12-latków
7: zatrudniać. Tak. Kryminolodzy zawsze twierdzą, że przede wszystkim istotne jest, znaczy nie to, żeby kary były ostre, tylko żeby po prostu żeby były, tak. No więc to są takie kwestie. I wracając jeszcze do tego, o czym mówiłam, bo odpłynęłam, ale pamiętam, co miałam powiedzieć, że rząd rząd centroprawicowy także bardzo radykalnie zmienił politykę migracyjną Szwecji i w ostatnich latach dochodziło do takich bulwersujących czasem opinię publiczną deportacji. Łącznie z tym, że była historia, kiedy jakaś rodzina dostała informację, że ma być deportowane ich kilkumiesięczne dziecko, bo nie ma pozwolenia na pobyt. Deportowane były 18-letnie dziewczynki znające świetnie szwedzki, na przykład do Iranu, podczas gdy ich rodzice mogli zostać w Szwecji, bo rodzice mieli pozwolenie stałe na pobyt i obywatelstwo, a dzieci nie. Więc jak tylko 18 lat kończyły, to były deportacje.
6: I rzeczywiście dochodziło do tych deportacji?
7: Część była zatrzymywana, do części dochodziło. Ostatnio to już jest, zaraz będzie zabawniej, bo teraz w Szwecji jest głośno, że Brytyjczycy mieszkający w Szwecji, to często wiesz, ludzie, którzy mieszkają po 30 parę lat w tym kraju, teraz oni muszą opuszczać Szwecję, bo tak zmieniono prawo, aż Wielka Brytania nie jest tak w Unii jest. Europejskiej, a jak prawo, wiesz, szwedzcy urzędnicy są, jest takie szwedzkie słowo fyrkantig, oznaczające, że wiesz,
6: oznacza tak.
7: Mój syn, który jest taki bardzo międzykulturowy, bo wychowany w Szwecji, ale teraz dużo pracuje jako filmowiec w Polsce, to on właśnie uwielbia w Polsce to, że twierdzi, że tutaj to jest tak, że słyszysz nie, na przykład od pana, od którego masz, nie wiem, wypożyczyć kamerę, ale potem jak tak pogadasz, to jakoś się załatwi. W Szwecji tak nie ma, więc jak jest prawo, to urzędnik...
6: Tak, nie, to nie.
7: To nie, tak. I wiesz, społeczeństwu jednak szwedzkiemu nie podobają się ani więzienia dla dzieci, ani deportacje osób niepełnoletnich, czy osób, które są w Szwecji zasymilowane, znają język i mają pracę. Więc ten centroprawicowy rząd trochę przesadził. I odniósł sukces w walce z gangami, o które pytałeś. A to się wcale też tak bardzo nie podoba. I wydaje mi się, że skoro tak jest, to chyba można powiedzieć, że Szwedzi jednak aż tak strasznie wciąż tych gangów się nie boją. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz, kiedy mówimy o gangach. Że szwedzkie gangi, wiesz, pamiętaj, one głównie handlują narkotykami. Żeby móc handlować narkotykami, to musisz mieć tych, którzy te narkotyki kupują. I to są często ludzie bardzo bogaci. I rozwój gangów w Szwecji, pomimo tego, że one bardzo często mają etniczny charakter, i tutaj już o tym się mówi otwarcie, to nie jest żadna tajemnica. Ale to ma związek z tym, że w Szwecji też bieda jest etniczna. I ja bym porównała też gangi w Szwecji, i zwłaszcza to, że one rekrutują ludzi młodych, z sytuacją w Polsce w latach 90., kiedy też mafia rekrutowała młode dzieciaki na blokowiskach. Szwedzkie gangi mają też to, że one w ogóle powstały, zaczęły tak działać, mają związek z tym, że Szwecja się niesamowicie zmieniła i bardzo urosły różnice majątkowe i powiększyła się grupa ludzi, którzy pomimo tego, że niby mieszkają w egalitarnym kraju, w którym niby jest równe szkolnictwo i niby właściwie wszyscy mają szansę, ale oni jednak nie mają tych samych szans, tych samych szkół. W Szwecji są szkoły, które możesz skończyć i dalej nie znać szwedzkiego. Także te gangi to nie jest, wiesz, to nie jest tak, że był najazd ludzi z dalekich kulturowo krajów, którzy nie rozumieją, jak wspaniała jest demokracja i po prostu teraz rozwalają Szwecję od środka. To jest tak, że rzeczywiście przyjęto wielu ludzi z dalekich kulturowo krajów, których nie da się wprowadzić na rynek pracy, i którzy żyją w zupełnie inny sposób niż zwykli Szwedzi. Ale to doprowadziło do tego, że społeczeństwo stało się bardzo podzielone, bardzo posegregowane. W Szwecji twój adres mówi, kim jesteś. I to wszystko przyczyniło się także do wzrostu kryminalności.
6: No tak, ale teraz jakby spróbujmy sobie zadać pytanie, jak to się ma do tego mitu Skandynawii, która dba o spójność społeczną, która dba właśnie o to, żeby walczyć z wykluczeniem. Gdzie się jakby spełnia ten mit w sytuacji, w której ty mówisz, Szwecja się pozamykała w pudełkach, w takich szufladkach, między którymi właśnie nie ma komunikacji?
7: Ten mit się spełnia w wyobrażeniu na swój temat. Przed spotkaniem naszym tutaj rozmawialiśmy chwilę o tym, że mit Szwecji jako kraju bardzo otwartego, tolerancyjnego, jako pewnego wzorca wartości jest cały czas żywy. Mhm. Tak samo jak bardzo wielu ludzi, również ludzi naprawdę znających się na polityce. Ja zawsze ostatnimi czas lubię powtarzać, że nawet twórcy podcastu Dwie Lewe Ręce wciąż mówią z zachwytem o szwedzkiej socjaldemokracji. Podczas gdy tak naprawdę to szwedzka socjaldemokracja jest taką socjaldemokracją z wielkimi obszarami hipokryzji i obszarami sprywatyzowanymi. Bo wiesz, Szwecja niby ma, znaczy ma na pewno wciąż lepszą służbę zdrowia od Polski i cały czas ta służba zdrowia jest bardziej dostępna, ale jednocześnie dużą część służby zdrowia sprywatyzowano. Zwłaszcza jeżeli chodzi o przychodnie, o lekarzy pierwszego kontaktu. Tylko w Szwecji te rzeczy robi się podobnie jest z prywatyzacją szkolnictwa. Zarówno szwedzkie prywatne szkoły, jak i prywatne przychodnie. Prywatne szkoły nie są w ogóle, to znaczy za nie nie płacą rodzice. Mój syn chodził do prywatnej szkoły i my nie wydaliśmy na to nigdy ani korony, dlatego że za prywatne szkoły płacą gminy. I podobnie jest z prywatną służbą zdrowia, większością prywatnej służby zdrowia, że za nią płaci gmina. Czyli zwykły obywatel na początku w ogóle nie widzi, że coś się dzieje. Ma tylko większy wybór szkół, niektóre są lepsze i są za darmo i to jest
6: same
7: świetne.
6: Same korzyści.
7: Tak, ale po jakimś czasie się okazuje, że na przykład te prywatne szkoły, kiedy pojawiają się w okolicy, w której też są szkoły publiczne, a korzystają z tych samych pieniędzy publicznych, to one bardzo dużą część pieniędzy szkół publicznych pochłaniają, a jednocześnie przez to, że prywatne szkoły mogą nawet wchodzić na giełdę w Szwecji. I tam się, w Szwecji są ludzie, którzy stali się bogaczami, bo mają prywatne szkoły. I podobnie jest, wiesz, ze służbą zdrowia. Więc w pewnym sensie w Szwecji próbowano tworzyć taki, wiesz, naprawdę dynamiczny kapitalizm, nie szkodząc zwykłemu człowiekowi, tak? On nie musi płacić za szkołę, on nie musi płacić za lekarza, ale
6: jednak zasysa środki.
7: Tak. I tak naprawdę system się zmienia. I ciekawe jest właśnie, że on się zmieniał w taki dyskretny sposób. Mm-hmm. Tak samo jak też na początku nikt nie zauważył, że to jest jakaś wielka zmiana, że w Szwecji zlikwidowano na przykład podatek od majątku. To się wydawało takie logiczne, że jak ktoś ma trochę oszczędzonych pieniędzy, dlaczego ma od tego płacić podatki? Ale zapomniano o tym,
6: ile?
7: Że w Szwecji tak, o jakie może chodzić fortunę, wręcz fortunę. I teraz jest tak, że w Szwecji był taki, ja teraz piszę książkę właśnie między innymi o tym, jak Szwecja się stała kapitalistyczna i opowiadam tam o tym, że 2 czy 3 lata temu doszło do takiej sytuacji, że właściciel kiosku z parówkami i jakimiś tam gazetami, który znajdował się w tym samym budynku, w którym znajdowała się siedziba szwedzkiego oddziału Meta, czyli Facebooka, właściciel kiosku zapłacił większy podatek niż Meta. Tak. I to jest dobry obraz, prawda, który coś pokazuje. I dlatego ja uważam, że Szwecji trzeba się przyglądać, bo wiesz, to jest mały kraj, o którym wiemy, że on jest w ogóle ciekawy.
6: Ale właśnie, ja też uważam, że Szwecji się należy przyglądać, bo Szwecja jest ulubionym takim przedmiotem pewnych rozgrywek ideologicznych, na przykład w Polsce, prawda?
7: O, tak.
6: Jako miejsce radykalizmów lewicowych, jako ten lewacki głupi kraj, który tak wpuszcza tych migrantów. Dlatego ja o tym mówię, że za chwilę to alarm do nas wróci w kontekście, nie wiem, kampanii wyborczej, w kontekście rozmowy o tym, jak bardzo mamy właśnie dla odmiany wyśrubowane kryteria obywatelstwa dla obcokrajowców. Ile lat trzeba w Polsce mieszkać, żeby w ogóle móc się o to starać, prawda? Gdzie to jest jakby w drugą stronę pociągnięte. Ale jak łatwo będzie posługiwać się szwedzkimi przykładami, które są często nierozwinięte, nieopisane, niedoprecyzowane i nimi straszyć ludzi.
7: To prawda. I wiesz, dość ciekawe jest, znaczy, bo warto pamiętać o tym, że Szwecja naprawdę w tej chwili jest chyba bardziej zamknięta niż Polska.
6: Co to znaczy?
7: To znaczy, no naprawdę jest bardzo trudno o azyl w Szwecji i bardzo wyśrubowane są te różne oczekiwania względem tych ludzi, którzy chcieliby w Szwecji zamieszkać. I także sytuacja zmieniła się radykalnie. Ale warto też pamiętać o tym, że, bo w szwedzkiej debacie to jest dla mnie dosyć takie jednak szokujące, że kraj może się zmienić tak szybko, bo kiedy ja pisałam Moralistów 11 lat temu, to w Szwecji polityk, to był polityk Tobias Billström się nazywał, który powiedział w debacie, on był wtedy ministrem do spraw migracji, że kiedy mówimy o migracji, o przyjmowaniu uchodźców, to musimy mówić o liczbach. I jego za to uznano za rasistę. I on w ogóle miał bardzo trudną sytuację, premier go zbeształ, że nie można mówić o liczbach, kiedy mówimy o humanitarnych projektach, tak? 11 lat później Szwecja stała się krajem, w którym każdy polityk, każdy, uwierz mi, mówi tym samym językiem, co szwedzcy demokraci, czyli partia, która weszła do Riksdagu jako partia antyimigrancka, partia o korzeniach w ogóle neonazistowskich. Oni mówili zawsze o tym, że Szwecja po prostu powinna być szwedzka, bez Szwedów, znaczy ze Szwedami, bez nie Szwedów. I że
8: bez farbowanych Szwedów.
7: Bez farbowanych Szwedów, tak. I że w ogóle to jest taka partia nostalgii, że możemy cofnąć się do 50. lat i wtedy będzie dobrze. Teraz tym językiem mówią właściwie wszyscy politycy. Wszyscy mówią o tym, jakim to obciążeniem jest dla Szwecji migracja. A jednocześnie, po pierwsze, jak się spojrzy, no nawet w tym rządzie, który teraz odszedł, centroprawicowym, było kilkoro ministrów, którzy mieli imigranckie korzenie. Między innymi minister kultury Parisa Liljestrand jest Iranką i ona w ogóle przyjechała do Szwecji jako dziecko. Ale Szwecja naprawdę dzisiaj, jak się patrzy, wiesz, na służbę zdrowia, na transport publiczny, na różne jakieś takie kluczowe instytucje, to one by padły, gdyby nie było imigrantów. My mówimy o kraju, oczywiście, który strasznie dużo zyskał też na swojej otwartości. Również jeżeli myśli się o szwedzkim życiu kulturalnym, o tym, o w ogóle po prostu o całym kraju, o szwedzkich innowacjach. No, no szwedzka firma Klarna, wielka duma high-tech, no, została stworzona przez imigranta z Polski, Sebastiana Siemiątkowskiego. I takich przykładów jest bardzo dużo. Choć oczywiście jednocześnie Szwecja naprawdę miała i ma problemy z imigrantami, którzy się nie zasymilowali na rynku pracy, z tymi, którzy mają inne poglądy na demokrację niż ten szwedzki pogląd i tak dalej, bo wielokulturowość jest trudna, to w ogóle nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Tylko, że ta wielokulturowość w Polsce przecież też już jest, tylko może nie jest tak bardzo opisywana i dostrzegana.
8: To jest duża zagadka, czy my jesteśmy wielokulturowi, czy my jesteśmy wieloetniczni. To nie są te same rzeczy, prawda?
7: Tak,
8: czy,
7: to jest prawda.
8: Właśnie, czy rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że chociaż chyba jednak jakaś wielokulturowość też się tu tworzy, tylko my tego nie chcemy sobie do końca opowiedzieć i widzieć.
7: To potrwa, zanim to zostanie opowiedziane. To
8: albo zanim to zauważymy, jest, prawda, tak, że to już jest. Ale tak, tak jak ciebie słucham teraz, to zastanawiam się nad tym, czy Szwecja się staje, może zawsze taka była, w pewnym sensie tak proceduralnie okrutna i bardzo taka stanowcza i właśnie w pewnym sensie to jest trochę taka polska fantazja, chcielibyśmy silnego państwa, prawda? A kiedybyśmy doświadczyli tego silnego państwa, nie podobałoby nam się, nie podobałby nam się proceduralizm, nie podobałby nam się właśnie ta stanowczość instytucji, okazałoby się, że to nie do końca jest to, co uważamy za optymalne. Ale czy to jest właśnie to, co się w tym momencie w Szwecji dzieje? Jakiś taki odwrót od pewnych koncepcji bardziej otwartego, bardziej wyrozumiałego społeczeństwa? Czy nie? Czy może to są napięcia, które zupełnie niesłusznie próbuje jakoś łączyć w jeden worek?
7: Wiesz co, na to można spojrzeć z dwóch różnych stron. Zacytowałeś pewnie nieświadomie szwedzkiego dziennikarza Martina Jelina, który od lat mieszkał w Stanach, teraz mieszka we Francji. On opublikował jeszcze przed wyborami taki dosyć głośny artykuł w The Guardian, w którym napisał, że jego kraj, Szwecja, straciła swoją duszę i że Szwecja weszła na drogę okrucieństwa. I że teraz potrzeba wielu wyborów, a nie jednych, aby kraj powrócił znowu do tej otwartości i tolerancji, z której on jako Szwed mieszkający za granicą, ale wciąż o Szwecji piszący, tak, był dumny, dokładnie. Bo rzeczywiście też dobrze, że użyłeś tego słowa. Częścią szwedzkiej tożsamości w pewnym momencie stało się przekonanie, że my jesteśmy tym sumieniem świata humanitarnym mocarstwem. I to naprawdę nie było tylko i wyłącznie, to nie był tylko slogan powtarzany przez polityków. To było uwewnętrznione. I na przykład jednej z moich książek opowiada o tym znana w Polsce szwedzka pisarka Elisabeth Åsbrink, że według niej Szwedzi to jest takie społeczeństwo, które postanowiło być dobre, tylko ona jednocześnie twierdziła już te 11 lat temu, że jak zaczynasz wierzyć, że jesteś dobrym, to robisz się trochę niebezpiecznym, bo z reguły wtedy nie dostrzegasz własnej ciemności, tak? A my ludzie zawsze tę ciemność w sobie mamy.
8: To jest ciekawe, bo to z kolei się bardzo rymuje z podobną wizją, choć pewnie kraju, który jest i odmienny, i może jakoś bliski, czyli Norwegią, prawda?
7: O tak, to jest kolejny temat na długą rozmowę, którą może kiedyś odbędziemy, tak? Ale z drugiej strony też warto powiedzieć, że na przykład te więzienia dla dzieci, bo to jest takie hasło bardzo mocne, prawda? Pierwsze cele dla takich więźniów
8: imigranci
7: stworzono...
8: do szkół, dzieci do więzienia.
7: Tak. Ale pierwsze cele w takich, dla dzieci stworzono w więzieniu o najcięższym rygorze w Szwecji, które się nazywa Kumla. Dyrektorem tego więzienia jest, niestety nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska, ale ten mężczyzna jest w ogóle takim bardzo ważnym człowiekiem w świecie opieki penitencjarnej w Szwecji i też znany jest na świecie. Jest z pochodzenia Kenijczykiem, jest uchodźcą, ale to już taki pan zbliżający się do emerytury, który głośno wypowiadał się na temat tego, że jest przeciwny wsadzaniu dzieci do więzień, a potem nagle się okazało, że to w jego więzieniu te dzieci mają się pojawić. I on udzielił wtedy bardzo ciekawego wywiadu dużego dla Dagens Nyheter, w którym powiedział, że jest przede wszystkim urzędnikiem szwedzkim i jako urzędnik musi po prostu stosować się do prawa, ale że on zrobi wszystko, żeby te dzieci nie poszły na zmarnowanie, tak? I tam między innymi ma być tak, że te dzieci nie będą miały żadnego kontaktu z dorosłymi więźniami, że będą w jednoosobowych celach, które będą zamknięte tylko nocą. Tam po prostu ma być stworzona szkoła i dyrektor tego dużego więzienia twierdzi, że on osobiście te dzieci będzie codziennie rano witał i prowadził do tej szkoły, dlatego że on na koniec tak swojej kariery obiecał sobie, że dopilnuje, że te dzieci się zresocjalizują. I to jest takie, wiesz, tu jest ta ciemność i jasność jednocześnie, tak? Ja myślę, że w Szwecji jest...
8: Ale też pewien rygoryzm, prawda?
7: Pewien rygoryzm.
8: Bo to właśnie to jest to, ja rozumiem, że to hasło moraliści, ono niesie w sobie jakąś tendencję do właśnie rygoryzmu.
7: To jest protestanckie, no powiedzmy sobie szczerze. W Szwecji wyszła niedawno bardzo ciekawa książka, która ma tytuł Szwecja, najbardziej protestancki kraj świata. I autorka tej książki, Katarina Barling, dowodzi, ona jest politolożką, kulturoznawcą i dowodzi w bardzo ciekawy sposób, że pomimo tego, że Szwecja jest bardzo sekularyzowana, to jednocześnie jest niesłychanie protestancka. I że po prostu miejsce religii protestanckiej, w której warto przypomnieć, że w protestantyzmie do nieba nie idziesz dlatego, że masz jakieś dobre czyny. Czystość twojej wiary jest najważniejsza. Mm-hmm. To wiara prowadzi do zbawienia. Więc w Szwecji ten protestantyzm przeszedł na przykład na takie silne zacietrzewienia ideologiczne. Mm-hmm. Na przykład teraz jesteśmy humanitarni i ci, którzy chcą liczyć uchodźców, są źli. Mm-hmm. Taka czarno-białość, która jest bardzo obecna w szwedzkiej debacie, przy czym wartości się dość szybko zmieniają. I tak jak powiedziałam, to co 11 lat temu było powodem, dla którego człowiek mógł zostać po prostu, właściwie wykluczony z dobrego towarzystwa i paru takich ludzi w Szwecji było, którzy dość wcześnie zaczęli mówić o problemach, o których dzisiaj można mówić otwartym tekstem, a oni zostali uznani za rasistów i już ich nie ma na stronach liczących się gazet. Ale w Szwecji na pewno jest jakiś taki rodzaj czarno-białości i tak takiej tendencji do moralizowania, która jest, i to jest bardzo protestanckie. Więc mamy, wiesz, religię bez religii, jakoś tak.
8: Istnieje coś takiego jak czyściec, po którym możesz wrócić do obiegu?
7: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, świetne pytanie, bo wiesz, niektórzy nie wracają, także mam wrażenie, że z tym czyśćcem w Szwecji, niektórzy wracają, ale jest naprawdę sporo takich osób. Była taka na przykład dziennikarka, to jest taka niesamowita historia, Katarina Janosz. To była bardzo liberalna dziennikarka, ona zajmowała się między innymi seksuologią, pisała dla różnych gazet teksty na ten temat, ale była też wręcz szwedzką guru od wychowania dzieci, sama była matką piątki dzieci, pisała dużo książek dla dzieci, była taką naprawdę osobą bardzo medialną, widoczną w ogóle wszędzie. I ona te 11 lat temu, jak właśnie kryzys uchodźczy, zaczęły być dyskutowane różne problemy i niektórzy ludzie zaczęli sugerować, że w Szwecji się wręcz robi niebezpiecznie, to ona, bo ona była z pochodzenia czeszką i pojawiała się czasem też w Czechach w telewizji i powiedziała coś w czeskiej telewizji, że w Szwecji to już jest taka sytuacja, że ludzie zaczynają sobie kupować broń palną i uczyć się strzelać, bo się czują zagrożeni. To trafiło do szwedzkiej prasy. Ona parę razy jeszcze się wypowiedziała jakoś tak, że uważa, że ci mężczyźni samotnie przyjeżdżający z Afganistanu to są zagrożeniem dla młodych kobiet w Szwecji. I ona po prostu, jej książki wyrzucano z bibliotek. Ona straciła wszystkie swoje prace, wszystkie. I niestety, co się stało? Ona się stała rzeczywiście radykalna. Ona dzisiaj jest czołowym głosem związanym ze szwedzkimi demokratami i stała się taką nacjonalistyczną, trochę przerażającą osobą, ale ona była, wiesz, ucieleśnieniem liberalnych ideałów i miała tylko taką tendencję do tego, żeby mówić prawdę, mówić to, co widzi, nazywać rzeczy, o których inni bali się mówić.
8: No, troszkę o to chodzi w dziennikarstwie, nie?
7: No tak, ale powiedziała jeszcze coś złego o Szwecji w innym kraju, wtedy nawet zrugał ją sam premier. Powiedział, że to, co mówiła Katarina Janosz, jest bardzo dziwne. Naprawdę, ta historia jest zupełnie niesamowita i ona po prostu zniknęła i już, wiesz, nigdy w tym dobrym towarzystwie się nie pojawi. I takich ludzi trochę było w Szwecji.
8: A to ciekawe, a to na koniec, już na koniec, bo rzeczywiście za chwilę nam zabraknie czasu, powiedz przynajmniej jedno zdanie, może być wielokrotnie złożone, o tym, czy faktycznie możemy powiedzieć, że w Szwecji udało się coś, co się nie udaje w tak wielu innych krajach, czyli zatrzymano triumfalny pochód szwedzkich demokratów, właściwie wynik wyborczy taki sam jak poprzednio.
7: Udało się, nie taki sam. Jedyną partią, która w tych wyborach teraz straciła, są szwedzcy demokraci. Szwedzcy demokraci 4 lata temu byli drugą co do wielkości partią w parlamencie, a teraz są już trzecią. I oni stracili kilka procent. I to jest bardzo ciekawe, bo szwedzki przykład pokazuje, że jeżeli partia populistyczna ma monopol na mówienie o problemach, o których nie mówią inne partie z przyczyn na przykład politycznej poprawności, i jeżeli jeszcze wokół takiej partii tworzy się ten słynny kordon sanitarny, o którym się dzisiaj dyskutuje w Niemczech, to takim partiom bardzo służy. Dopóki szwedzkim demokratom nie podawano ręki w parlamencie, a tak było, dopóki wszyscy, wiesz, w Szwecji w pewnym momencie to było trochę tak, że szwedzcy demokraci byli takim czarnym Piotrusiem. Jeżeli chciałeś być dobrym człowiekiem, to wystarczyło, że byłeś przeciwko szwedzkim demokratom. Nic więcej innego nie musiałeś zmienić. Dlatego tak wiele partii mogło przyjąć język szwedzkich demokratów, bo oni już zaczynali mówić, my też nie chcemy imigrantów, ale my nie jesteśmy szwedzkimi demokratami, tak, wiesz, jest, i byli cały czas dobrzy. Ale, więc to było takie pełne hipokryzji, ale faktem jest, że jeżeli populistom odbiera się ich temat, to oni wtedy od razu tracą. I ja myślę, że szwedzcy demokraci już będą powoli tracili. Szwecja znalazła po prostu nowy środek, to jest kraj, który lubi być umiarkowany, tylko to umiarkowanie oznaczało coś zupełnie innego 10 lat temu i jest czymś innym dzisiaj. Ale ja uważam, że bez względu na to, czy na czele nowego rządu stanie wspomniana Magdalena Andersson z partii socjaldemokratów, czy Ulf Kristersson z partii moderatów, to Szwecja się nie zmieni. Będzie mniej więcej już wszystko, znaczy to, co się miało stać i to, co było z punktu widzenia ludzi kochających właśnie otwartość, tolerancję, to, co się stało, jest bardzo złe, ale to się stało w ciągu ostatnich 4 lat. A teraz mamy nowy konsensus.
8: Bardzo dziękuję. Katarzyna Tubylewicz była Państwa i moim gościem.
7: Dziękuję.
0: To było archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13:40.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Unia Europejska szykuje nowe sankcje na Rosję. Szefowa unijnej dyplomacji mówi m.in. o tamtejszych wyborach, nazywając je farsą. Po tym, gdy ostrzeżenia RCB przeznaczone dla województwa lubelskiego trafiły też do odbiorców w województwie lubuskim, MSWiA zapewnia, że wyjaśni sprawę. Wtorek był we Francji według demonstrantów najliczniejszym dniem trwających od ubiegłego tygodnia uczniowskich.

0: protestów. Minęła czwarta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek jednak jeszcze doniesienia z Ukrainy. W stolicy oraz większości regionów Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem atakiem rakietami balistycznymi. W Kijowie i Dnieprze słychać wybuchy. Siły powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy informowały wcześniej, że rosyjskie wojska poderwały bombowce tuż 160 w obwodzie irkuckim. Wojsko zaapelowało, aby nie ignorować alarmów przeciwlotniczych i udać się do schronów. We wtorek po południu prezydent Wołodymyr Zełenski informował, że dane wywiadowcze wskazują na przygotowanie Rosji do zmasowanego ataku. Farsa i jawne złamanie prawa międzynarodowego, tak szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas określiła niedawne wybory w Rosji. Zaledwie ponad 2 tygodnie temu Rosja zorganizowała sfingowane wybory. Jedyna antywojenna partia została odsunięta od udziału, a Władimir Putin nie zezwolił obserwatorom OBWE na monitorowanie przebiegu głosowania, powiedziała Kallas podczas debaty w Parlamencie Europejskim. Dodała, że ugrupowanie Jedna Rosja dopuściło się masowych fałszerstw, dopisując sobie według szacunków od 14 do 20 milionów głosów. Przekazała również, że Unia Europejska przygotowuje nowy pakiet sankcji wymierzonych w osoby odpowiedzialne za organizację nielegalnych głosowań na okupowanych terytoriach Ukrainy oraz wobec osób startujących w nich z list rosyjskich ugrupowań. Według niej to próba legitymizacji kolonizacji. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe zawrzeć pakt z samym diabłem, by odwołać rząd Donalda Tuska, mówiła w wywiadzie politycznym w TOK FM posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w marcu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Według ustaleń naszej dziennikarki Dominiki Wielowiejskiej, amerykański przywódca proponował wicepremierowi współpracę z prawą stroną polskiej sceny politycznej. Z kolei europoseł PiS Adam Bielan twierdzi, że rozmowa ta dotyczyła stałej amerykańskiej bazy w Polsce, czemu zaprzecza premier Donald Tusk.
1: Jedna wersja nie wyklucza drugiej, bo być może nie padło oficjalnie na tym spotkaniu nic o amerykańskich bazach, ale mogło to być gdzieś w podtekście do tej rozmowy o zmianie rządu. Mogło to być tak odczytywane, że jest to pewna presja w kontekście rozmów o stałej bazie amerykańskiej.
0: Mówiła w TOK FM Dorota Łoboda. Adam Bielan zarzucił obecnemu rządowi, że ten w złej wierze prowadzi negocjacje o amerykańskiej bazie. Władysław Kosiniak-Kamysz zaprzeczył tym zarzutom, deklarując, że polskie władze angażują się w stałą obecność wojsk USA od samego początku. Szef MSWiA wyjaśni pomyłkę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa związaną z rozesłanym w poniedziałek alertem RCB. Omyłkowo został on skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego, gdzie mogło istnieć zagrożenie z powietrza związane z kolejnym atakiem rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę. Doszło do pomyłki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo. I tak, no trzeba przyznać, doszło do pomyłki i ta sprawa jeszcze na pewno będzie wyjaśniana, dlaczego do tej pomyłki doszło.
0: RCB wydało oświadczenie, w którym przeprosiło obywateli za nieprawidłowo zaadresowany alert. Wtorek był we Francji według demonstrantów najliczniejszym dniem uczniowskich protestów, które ogarnęły kraj przed tygodniem. Organizatorzy szacują, że w głównej manifestacji w Paryżu wzięło udział nawet 40 tysięcy osób. W proteście chodzi m.in. o braki kadrowe wśród nauczycieli i problemy z wyposażeniem w salach lekcyjnych. Do demonstracji prędzej czy później musiało dojść, mówią protestujący.
3: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. A nawet jeśli ktoś ich zastępuje, często niewiele to daje, bo te osoby nie mają odpowiednich kompetencji do nauczania danego przedmiotu. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki, bo zwyczajnie jej potrzebujemy. Protestuję dziś przede wszystkim dlatego, że boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
0: Uczniów na demonstracjach wspierają nauczyciele i rodzice. Był moim faworytem, a tę nagrodę powinien dostać od dłuższego czasu. Tak Nobla z fizyki dla Francisa Halcena komentował w TOK FM dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Bulik. Belgijski uczony otrzymał nagrodę Nobla za zbudowanie detektora cząstek, który pozwolił zaobserwować pierwsze neutrino z nieznanych źródeł pozagalaktycznych, dając podwaliny pod nową formę uprawiania astronomii. Jak wyjaśnia Tomasz Bulik, IceCube, bo tak nazywa się detektor, nie bez powodu został zlokalizowany na biegunie południowym.
4: Po pierwsze, tam wokół niewiele jest. Poza tym biegun południowy to jest płaskowyż na takiej czapie lodowej, która jest kilkukilometrowa, a do wykrycia neutrin potrzebujemy bardzo dużo wody, no więc mamy tę wodę w stanie stałym, która jest tam w naturalny sposób nam dostarczona, a nie ma źródeł zanieczyszczeń dużo związanych z działalnością ludzi dookoła jakąkolwiek. Te neutrina, tenże detektor Ice Cube wykrywa takie, które przechodzą przez całą Ziemię, także mamy naturalny filtr, który odfiltrowuje nam wszelkie inne cząstki, które są absorbowane przy przejściu przez Ziemię, natomiast neutrina przechodzą w miarę swobodnie.
0: Według uczonych fizja Francisa Halsena pozwoliła na poznawanie wszechświata w nowy sposób. Naukowiec swój pomysł po raz pierwszy przedstawił pod koniec lat 80. Detektor cząstek według jego pomysłu został ukończony na Antarktydzie w 2011 roku. Na odkrycie neutrina z nieznanych źródeł spoza galaktyki potrzeba było kolejnych 2 lat. Kolejne informacje w TOK FM o 5. Dzień w większej części kraju z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, z największymi przejaśnieniami na południowym wschodzie. Nad morzem dziś lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni na północy do 20 w centrum i 23 stopni na południu.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Trzeba było aż 91 lat, aby słowa generała Edwarda Rydza Śmigłego stały się ciałem. Albowiem to 6 sierpnia 1935 roku powiedział on: nie oddamy nawet guzika od munduru. I wreszcie, albowiem w nowych mundurach guzików nie ma, są za to zamki błyskawiczne. A to nie jedyna innowacja. Dzisiaj przyglądamy się nowym polskim mundurom taktycznym, czy nowym mundurom dla wojska. I goście, pani Wiola Śpiechowicz, projektantka mody, artystka sztuk wizualnych. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: I pan Paweł Mateńczuk, pseudonim Nawal, były żołnierz jednostki specjalnej GROM, pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw warunków służby wojskowej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry i tak po wojskowemu. Czołem, panie redaktorze.
6: Czołem obywatelu.
8: Już, no, obywateli są już normalnie żołnierze.
6: Czołem żołnierzu. Oprócz braku guzików, czy też zamków błyskawicznych, co jeszcze się zmienia w mundurze? Na czym...
8: A to pana zaskoczę tutaj, bo no, te guziki też są.
6: O nie!
8: Ma tego guzika w tym głównym przedziale, czyli jeżeli mamy połączenie na klatce piersiowej, to tam jest suwak, ale te guziki są też w kieszeniach, a więc jednak ten guzik, którego nie oddamy, jest z nami nadal.
6: No dobra.
9: Żeby było co oddać, prawdopodobnie.
6: Tak jest, mówi pani Wiola Śpiechowicz.
8: My nie oddamy, bo to już troszeczkę inna filozofia żołnierzy. My nie walczymy do ostatniej kropli krwi, tylko walczymy, żeby zwyciężyć. Ale odpowiem na pana pytanie. Odpowiem na pana pytanie, co jest taką nowością. To taki żołnierz jak ja z krwi i kości, który często jest na jakichś targach zbrojeniowych, gdzie przechodzi przez firmy, które na potrzeb rynku też chcą zachęcić i żołnierzy, i wojsko, szyją różnego rodzaju nowinki technologiczne w postaci wypasionych, że tak kolokwialnie powiem, mundurów. I przechodzisz i patrzysz, kurczę, to byśmy chcieli, to jest fajne, super, to by się u nas przydziało, a nasze mundury tego nie mamy. To ten mundur, który jest dzisiaj, to jest doświadczenie nas, żołnierzy, takich jak ja z 30-letnim doświadczeniem i kolejnych innych pokoleń, które miały możliwość wspólnie z Wojskowym Ośrodkiem Badawczo-Wdrożeniowym Służby Mundurowej usiąść z ich wzorzystami, z ich szpaczkami i popracować nad tym mundurem, żeby on był taki, że gdyby trafił na takie stoisko, to ja przechodząc, będąc wybrednym żołnierzem, powiem: tak, właśnie coś takiego chciałbym mieć w służbie.
6: No a przeglądając się wczoraj tej konferencji prasowej, tak właśnie zakrzyknąłem. Tak, coś takiego chciałbym mieć na sobie. Z tych wszystkich fantastycznych cech, o których dzisiaj będziemy mówili, bardzo ujęła mnie ta, podkreślana kilkakrotnie, że jest zaprojektowany tak, żeby skutecznie rozmywać sylwetkę.
8: Ale to mówimy tutaj o dwóch rzeczach, bo projekt, który zrobiliśmy, to on się składa tak naprawdę z takich trzech płaszczyzn. To jest wdrożenie nowego wzoru maskującego, a więc to, co widzimy na zewnątrz, ten cały kamuflaż, nowy krój munduru.
6: Czyli K03 ryś to jest ten kamuflaż.
8: Dokładnie, K03 to jest kamuflaż, ale kamuflaż jest nałożony na nowy krój munduru. I trzecia rzecz, nowy materiał dla mundurów taktycznych. A więc składowo mamy jeden końcowy, finalny produkt składający się z trzech nowinek.
6: A ten nowy materiał w ilu stopniach się pierze?
8: A, to pan tutaj musi już podpytać...
6: Czy to tajemnica wojskowa?
8: To jest tajemnica wojskowa, ale powiem tak. Coś, co widzimy i co nie chcę powiedzieć, że nam doskwiera, ale starszego żołnierza widać już po tym, że ten mundur jest bardziej wyblakły, bardziej sprany.
6: No właśnie o to chodzi.
8: No tak jak nasze ubrania są. A więc ten mundur ma dużo lepsze właściwości. Te farby nałożone na tą tkaninę mają dużo lepsze właściwości i dużo dłużej pozostają nienaruszone w tym pierwotnym wzorze.
6: Czyli żeby mieć dobrą stylówkę i wyglądać na starego żołnierza, to trzeba albo 100 prań, albo z 25 lat służyć.
8: Ale dobrze pan drąży, bo to jest wyjazdy na te wszystkie wojny, na których byłem, to było widać tych, w cudzysłowie mówiąc, świeżaków, którzy przyjeżdżają.
6: Okay, w nowych mundurach.
8: W nowych super mundurach, a ja pamiętam moich kumpli z Navy Seal, którzy wręcz
6: w t-shirtach.
8: Do takiego ścierania całkowitego chodzili w brudnych, upieprzonych, żeby było widać, tak, ja jestem tym frontowcem, już tyle potu weszło w ten mundur, że aż żal go spierać.
6: Navy Seal to tam, oni piorą, że tak powiem, płynąc na akcję, więc nie muszą. Pani Wiola Śpiechowicz skutecznie rozmywa sylwetkę. Myślę sobie, że żeby wyglądać dobrze także na randce, bo przecież żołnierze nie tylko na froncie spędzają czas, no to rozmywanie sylwetki chyba nie jest pożądane.
9: No to takie żarciki. Rzeczywiście kamuflaż jest niezwykle ważny i ta fala i długość koloru jest dokładnie badana podczas produkcji. Akurat miałam przyjemność oglądać produkcję w Opteksie. To jest taka fabryka polska, jedyna w Polsce i być może nawet jedyna w Europie, która produkuje mundury i również przygotowuje tkaninę do tej produkcji, czyli zajmuje się od włókna i od jakby przygotowania tej przędzy poprzez wykończenie, laminowanie i powlekanie. I między innymi w tym procesie oczywiście jest barwienie, farbowanie, nakładanie druku, który po prostu jest w przypadku kamuflażu niezwykle ważny, czyli jest to badanie fali i badanie fali również w podczerwieni i w podczerwieni w dali i w bliży. Więc ten proces tworzenia kamuflażu, oprócz tego, że musimy pamiętać, że on musi się wtopić w rzeczywistość i to środowisko, w które się wtapia, też jest ważne, czyli ważna jest szerokość geograficzna, więc wspaniale, że mamy własny kamuflaż, bo na pewno bierze pod uwagę to, jak wygląda polski krajobraz.
6: Tak.
9: I po raz pierwszy w ogóle mamy polski kamuflaż, z tego co wiem. Także to jest wspaniała sprawa. Ten proces produkcyjny jest niezwykle ważny. I jeszcze do tego mamy w Polsce wspaniałą fabrykę, która może to idealnie przygotować od momentu powstania z włókna tkaniny do momentu gotowego wyrobu. Jestem też ciekawa, jaki jest skład...
6: Tajemnica wojskowa.
9: Jaki jest skład
8: tkaniny? Ale nie powiem. Nawet mam przed sobą napisany, ale to niech pozostanie.
6: Poliester 40%. Żart. Aha. Nie wiem, wymyśliłem to przez to.
8: Pana redaktora taki kawalarz troszeczkę tutaj.
9: No i bardzo dobrze, tak? To chyba.
6: No dobrze, ale z punktu widzenia projektantki mody, bo tam ma być 5 kolorów, czy to jest coś, gdyby ktoś się pojawił, no nie wiem, na balu, no może bez przesady, ale to znaczy, na kolacji, to jest dobra stylówka?
9: Przepraszam, że przerwę, ale nie można mówić o mundurze z punktu widzenia projektantki mody. Ja zrobiłam własny kamuflaż. I to był kamuflaż modowy, tak żeby to ładnie wyglądało. I wyglądało rzeczywiście bardzo ładnie, również świetnie się kamuflowało w lesie, ale to był po prostu kapitalny kamuflaż modowy. A w przypadku żołnierza to...
6: Wygląd jest
9: wtórny. Takiego podejścia. I w przypadku jakby myślenia o tym, jaki ma być ten mundur, nie mogę myśleć, że gdybym miała go sama zaprojektować, że fajnie, żeby był sexy, żeby w nim fajnie wyglądać, tylko no wszystko, absolutnie wszystko wynika z funkcji. Co prawda design, który wynika z funkcji, też jest bardzo interesujący i ja w momencie, kiedy projektuję dla kobiet eleganckie rzeczy, też często myślę o funkcji i ta wygoda, ergonomia, to, żeby się w tym po prostu wspaniale czuć i możesz i móc ratować świat, to również w przypadku ubrania dla cywila też jest bardzo istotne. Także tutaj nie powiem, że fajnie byłoby wystąpić na balu, bo po prostu to byłoby słabe.
6: Jasne.
9: Muszę myśleć funkcją i tym, do czego to służy. Tak samo jak ubranie na balu też do czegoś służy oczywiście i wtedy też w jakimś sensie myśli się funkcją, nawet w takich okolicznościach.
6: To porozmawiajmy o funkcji i o kamuflażu. Pan Paweł Mateńczuk jako były żołnierz jednostki specjalny GROM, doskonale wie, co robić, żeby wtopić się w otoczenie. No i rozumiem, że ten ryś świetnie do tego się nadaje. Jesteśmy niewidzialni dla snajpera, oprócz jednego małego detalu. Łatwa do odróżnienia biała i czerwona flaga na ramieniu. Jakby był snajperem, to tylko bym tego szukał.
8: Dobrze, ale musi pan wiedzieć, że wszystko to, co ma żołnierz ubrany na siebie, wynika z regulaminów i rozporządzeń.
6: Okay.
8: Pracujemy też na tym, że jeżeli pan zobaczy sobie jakieś moje stare zdjęcia albo części żołnierzy, którzy są na operacjach bojowych, to mamy flagę, który kolor jej jest taki szarawo-ciemny z szarawo-zielonym, a więc jest flaga Polski, tylko że jest przykryta i najlepiej, żeby tego nie było jeszcze widać, albo jeżeli chcemy, żeby było widać w świetle niewidzialnym, czyli w noktowizji. Ale ja wrócę do tego, co tutaj pani projektantka mówiła, bo bardzo dobrą rzecz, zresztą czuć eksperta, bo
6: wiadomo,
8: rzecz, którą zrobiliśmy...
6: Nie zapraszamy byle kogo.
8: Czuć eksperta, bo mówimy o funkcjonalnych rzeczach, a więc to jest pierwsza rzecz. Ten mundur jest tak dopracowany, że każda kieszonka, każdy zamek, na przykład taki szczegół, który jak pani sobie zerknie na mundur, jak są kieszonki na ramionach, to jest taki kawałeczek tasiemki na zamek, prawda? Żeby łatwiej się odkroczyło, ale ta tasiemka na zamek jest przewleczona przez takie dwa przejścia w materiale. Już wam mówię dlaczego. No. Dlatego, że w tych mundurach żołnierze też będą skakać ze spadochronem, a więc po wyskoczeniu, żeby ta tasiemka nie powodowała tego, że dostanie strumień powietrza i otworzy tą kieszeń.
6: Wow.
8: A więc do takich stopni...
6: Czyli nawet można głowę samochodu wystawić.
8: A więc dokładnie tak. A więc daję wam, do jakiego stopnia doszliśmy, korzystając z naszych doświadczeń. Kąt kieszeni, pod jakim się wkłada rękę. Kieszenie na zamek, na klatce piersiowej z boku, ponieważ mamy...
6: Tak, które mogą jako temblak funkcjonować.
8: No tak, ale mamy kamizelkę taktyczną i żeby coś włożyć do tej kieszeni, jakby są kieszenie od góry, to nie włożę, a jak są z boku, to jestem w stanie rozpuścić. No i drugie zastosowanie, temblak.
6: Rozmawiamy o nowym mundurze dla Wojska Polskiego. Pan Paweł Mateńczuk, pseudonim Nawal, były żołnierz jednostki specjalnej GROM, pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw warunków służby wojskowej i pani Wiola Śpiechowicz, projektantka mody, artystka sztuk wizualnych, także przyglądamy się z różnych stron. Przed informacjami pan Paweł Mateńczuk zwracał uwagę na to, że każdy najmniejszy detal został zaprojektowany tak, żeby miał sens i funkcję. Między innymi na przykład dla tych żołnierzy, którzy skaczą ze spadochronem, też są specjalne rozwiązania, które sprawiają, że to jest bezpieczniejsze, na przykład. Tak zrozumiałem. Ale przyglądając się jeszcze tej wczorajszej konferencji, i to też jest pytanie naszego słuchacza, pana Jarosława, który chciałby się dowiedzieć, dlaczego wczoraj podczas pokazu żołnierze mieli kabury pistoletowe na biodrze, a nie na udzie. Ja rozumiem, że ten sposób na biodrze, tylko trochę niżej, to jest w momencie, kiedy się nosi dość, nie wiem, na przykład ciężkie kamizelki. Ale wczoraj nie mieli ciężkich kamizelek, tylko mieli... Okay. Tylko mieli mundury.
8: Świetnie, świetnie panu odpowiem na to pytanie, wie pan, bo kamura, którą ma się na nodze tutaj, na udzie, aha, ona jest bardzo fajna na krótkim działaniu. Jedziemy na strzelnicę, robimy takie operacje, w których nie musimy się przemieszczać. W momencie, a mówię to z praktyki, jak masz do przejścia 4, 5, 6 kilometrów, musisz podejść do przeciwnika, to się działo, gdy byliśmy w Iraku czy w Afganistanie, to momentalnie ta kabura cały czas się przesuwa, cały czas pracuje i nawet już nie używaliśmy kabur tych biodrowych, tylko wręcz wkładałem sobie pistolet, a więc drugą jednostkę broni, do kabury, która była na kamizelce taktycznym. Mm. To mu mówię już z punktu widzenia takiego taktycznego. Dlaczego tak? A gdzie i jak umiejscowana jest broń, wie najlepiej ten, który jej używa, a nie ktoś, kto patrzy tylko i wizualnie, że ładniej by wyglądało, żeby była w tym miejscu albo w innym.
6: Wczoraj też mieliśmy żołnierzy prezentujących najpierw tę wersję klasyczną, mężczyznę i kobietę. Mężczyzna miał brodę i zresztą o tej brodzie mówił, wypowiadał się na ten temat pan minister obrony narodowej. Ale, co ciekawe, zupełnie odmienne zdanie ma sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Pete Hegseth, który mówi, że z wojska chcą wyeliminować brodaczy i innych dziwaków. No więc zastanawiam się, jak to jest, to myślenie sojuszniczych armii. Dla jednych facet z brodą jest dziwakiem i trzeba go wywalić jak najszybciej, a dla drugich jest to oznaka wolności, niepodległości.
8: Niech pan Hegseth stanie przed żołnierzami jednostki Delta Force i niech im to powie, a ich znam bardzo dobrze, a to są jak najbardziej cenieni żołnierze jednostek specjalnych na świecie. Nie wszystko to, co jest mówione w Ameryce i nie wszystko to, co się sprawdza w Szwajcarii i musi się sprawdzać tutaj u nas nad Wisłą. Ja panu powiem z takiego praktycznego punktu widzenia. Cały czas będę na narrację miał, że musimy przestrzegać prawa, regulaminów, prawda? Jest tak? Jest tak. Oto mamy przepisy, mamy regulaminy. I żeby ktoś mógł nosić brodę przed zmianą przepisów, musiał pójść do lekarza. Trądzik na twarzy, różnego rodzaju dermatologiczne rzeczy, które są, albo sam wygląd, bo się lepiej czuje, musiał pójść do lekarza, więc stanąć w kolejce. Wie pan, że się zmniejszyły kolejki u lekarzy wojskowych? A proszę mi powiedzieć, czy dzisiejsze
6: z tego powodu głównie chodzili?
8: Nie, to nie z tego powodu. To się wydarzyło bezwiednie, nie wiedzą.
6: Rozumiem. A, to ciekawe, wiedząc. To ciekawe rozwiązanie.
8: Nie wiedzą, ale to dostałem taką informację. A proszę powiedzieć, chce pan mieć inaczej, idąc do boju, walczyć za ojczyznę, aha, poświęcać swoje życie, ta bruda ma jakieś znaczenie?
6: No lepiej być ogolonym, świeżo.
8: No to, ale już tak jak pan tak mi się sobie zginie, tak do trumny, to żeby pan dobrze wyglądał, ale proszę mi wierzyć, jak się idzie walczyć, to jest ostatnia rzecz, na którą się zwracał.
6: Ogolony i na pusty żołądek, to zapamiętałem. Mój dziadek tak opowiadał.
8: Na pusty żołądek, to nie wiem, czy państwo wiedzą, ale to wymyślił Napoleon, bo bitwy w tamtych czasach były o poranku i jeżeli zakładałeś sobie, że zginie 3-4 tysiące żołnierzy, no to kurczę, no tak, to karmienie to była strata w mieniu, więc lepiej zjeść już po bitwie.
6: Wracamy do mundurów. Ten wzór, ta panterka została zastrzeżona w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Czy to znaczy, że żołnierz rosyjski może sobie bezkarnie ją nosić?
8: Nie, to nie znaczy, że żołnierz rosyjski może ją sobie bezkarnie nosić. Jeżeli pan wyjdzie na ulicę, pojedzie do jakiegoś środowiska, gdzie są pasjonaci militariów, to dosyć ciężko rozróżnić, kto jest żołnierzem, kto jest karcerzem, kto jest pasjonatem militarnym. Pantera nie była nigdy zastrzeżona. W ogóle nigdy wzór maskujący nie był w Polsce zastrzeżony. Zrobiliśmy to, że jeżeli na terenie Rzeczpospolitej będzie ktoś szedł w mundurze K01 Ryś, to będzie wiadomo, że jest to żołnierz. Ja powiem panu jeszcze jedną rzecz taką. No K03, ja co powiedziałem? Pomyliłem się. Nie, K03, bo to były wersje, więc to już nawet jeżeli by ktoś dopytywał, dlaczego K03, bo nasze prace ewoluowały.
6: I to jest wzór zastrzeżony? Czy musimy płacić jakąś licencję komuś za to?
8: Nie, właśnie nie. Właśnie to jest nasze. To jest nasze. I jeżeli będę miał jakichś krytyków...
6: Pani Wiola Śmiechowicz.
9: Czy ktoś chciałby, jakaś inna armia, która chciałaby kupić ten kamuflaż, czy jeśli zapłaci licencję za produkcję każdego metra, to może przenieść jakby na swój grunt ten kamuflaż?
8: Nie wierzę, że któraś z armii chciałaby zakupić z prostego powodu, że my jako żołnierze bardzo utożsamiamy się z wzorem, z mundurem. To jest część naszego wojskowego życia i każda armia, chociaż o jakiś piksel chce, nie, ale amerykański multicam był wyprodukowany przez firmę prywatną. Niektóre armie, takie jak armie gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, wykupiły sobie, żeby po prostu ten amerykański nadruk mieć, ale mają własną konstrukcję munduru. Mówiąc jeszcze o tym kamuflażu, o tym, co zrobiliśmy, to ten KZ-03 to jest pochodną, bo rozwijaliśmy ten projekt i lato, jesień, zima, no znaczy bez zimy, lato, wiosna, jesień, sprawdzaliśmy, jak na poszyciu wysokich traw, średniej wielkości krzaków i z tyłu zadrzewienia ten mundur będzie widoczny, z jakiej odległości, a więc tu jest bardzo duża praca, a kilkudziesięciu żołnierzy, którzy się i ubierali i sprawdzali na każdym dystansie pod różnymi kątami, co widać i jak to wybarwić i ułożyć tak, żeby było jak najmniej widoczne.
6: I co widać?
9: A czy mają lokalizatory? Czy mundury mają lokalizatory?
8: Nie, to już całkowicie mówimy o czymś innym. Jeżeli pani mówi o lokalizatorach, czy nawet posiadaniu dzisiaj zegarka takiego, który pokazuje, jak biegam, jak mi bije serduszko, to chcę być niewidzialnym dla przeciwnika, a daję mu lokalizator, który może przejąć jego sygnał. Nie gra to, a więc nie ma czegoś takiego jak lokalizator.
9: Znaczy, no w ogóle, że się wymądrzam, bo pan na pewno wie lepiej, ale myślałam, że właśnie istnieje coś takiego jak lokalizator żołnierza, żeby można było go namierzyć w momencie, kiedy potrzebuje pomocy.
8: To, o czym pani mówi, to jest duża dyskusja wśród nas tutaj, ale zawsze są dwie strony. Ta druga wygrywa, żeby lepiej nie był widoczny, bo jeżeli będzie widoczny elektronicznie dla nas, to i przeciwnik może ten sygnał zabrać i już cały kamuflaż i nasze chowanie się przed nim nie ma żadnego sensu.
6: Czyli elektronicznie go nie widać, w mundurze też go nie widać, czyli znika.
8: No, nie tak do końca znika, bo wie pan, z innego punktu widzenia często patrzymy i na przykład jak ktoś mówi, czy mundur jest odporny, żeby go nie było widać w termowizji. Termowizja to jest temperatura, a więc jakbym nie miał zamaskowanego termowizyjnie całego ciała, to jednak oddycham, a więc para z ust wychodzi z pewną temperaturą. Oczy nasze będą już świeciły też, będą ciepłe, a więc to
6: zamykamy
8: nie
6: oczy.
8: Tylko mundur, ale no...
6: Pani Wiola Śmiechowicz, jakie jeszcze ma pani przemyślenia, obserwacje, patrząc na ten nowy wzór, nowy mundur? Co się pani podoba, to znaczy, co się pani nie podoba?
9: Gdybym miała się naprawdę tak dokładnie wypowiedzieć na temat tego munduru, to musiałabym, szczerze mówiąc, go zobaczyć na żywo.
6: No ja też liczę na to, że mi to przyszło zaraz.
9: I najlepiej, to poproszę. I najlepiej się
8: Ja się tutaj wtrącę tylko bardzo szybko. Tak? Zapraszam was do Wojsk Obrony Terytorialnej. I dostaniecie taki mundur na stan poza posiadaniem, bo będziecie mogli służyć do ojczyzny.
6: Służymy w innych inne obowiązki.
8: Pana marzenie chciałem spełnić tak od razu.
9: Wracając do pytania, rzeczywiście trzeba go przetestować, przymierzyć, zobaczyć, jak się w nim czuję, zobaczyć, jak szybko mogę wyciągnąć broń, zobaczyć, czy rzeczywiście ścieralność tkaniny jest idealna, ponieważ to tak naprawdę jakość tego munduru jest, poznajemy ją dopiero w akcji i poznajemy po jakimś czasie, więc dopiero wtedy mogłabym się wypowiedzieć na 100%. Ale jest jedna bardzo ciekawa rzecz, że technologie z wojskowych strojów są przenoszone na ubrania dla cywilów. I w tej chwili właśnie z Opteksem opracowałam tkaninę, która jest tkaniną żakardową. Żakard to jest taka tkanina, która powstaje podczas tkania, czyli wzór powstaje podczas tkania. I jest to bardzo elegancka tkanina albo tkanina dekoracyjna, a my przerobiliśmy ją na tkaninę, która jest totalnie pancerna, tak jak ubranie wojskowe, czyli jest podklejona membraną, jest całkowicie wodoodporna, wiatroszczelna, chroni przed chłodem, a jednocześnie pozwala oddychać ciału. W związku z tym ciekawe jest to, że tę technologię wojskową można przenosić na inne grunty i tak się też odbywa, bo rzeczywiście w technologii wojskowej są największe wymagania i czerpanie z niej jest bardzo ciekawe.
6: Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Pani Wiola Śpiechowicz, projektantka mody, artystka sztuk wizualnych, i pan Paweł Mateńczuk, pseudonim Nawal, były żołnierz jednostki specjalnej GROM, pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw warunków służby wojskowej. Nowe mundury pewnie nieraz jeszcze Państwo usłyszą. Przyglądaliśmy się dzisiaj z różnych kątów, z różnych punktów, z każdej strony, można by rzec. Dziękuję Państwu.
8: Dziękuję bardzo. Spokojnego, dobrego dnia.
6: To jest program Owczarek, a w studio pan profesor Krzysztof Skwierczyński, historyk, mediewista z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
6: Parafrazując wielkiego Cezara, można by rzec, że Alea vendita est, czyli kości zostały sprzedane.
10: Nie tylko kości, nie tylko kości.
6: No właśnie, czyli dzisiaj porozmawiamy o relikwiach, ale w takim bardzo interesującym przypadku, no, ogólnie trochę o popycie, o podaży i potrzebie posiadania relikwii, na przykładzie Rudolfa Glabera, interesującego człowieka, myślę o życiorysie, ale także interesującego autora.
10: To jest fascynujący autor. On napisał kronikę, którą się powszechnie nazywa kroniką roku tysięcznego. I ona opisuje, jak wygląda świat na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia. I autor wyjaśnia wszystkim, że nie zbliża się koniec świata, że jeszcze się nie musimy tego bać, że koniec świata będzie... Tu, panie redaktorze, proszę o uwagę, w 2033 roku. Czyli już niedługo, tak. I on jest takim fotografem. On robi takie obrazki, filmiki, bardzo plastycznie pisząc, bo ma wielki talent, opisując to, co się wówczas dzieje w Europie. I opisuje przeróżne fascynujące, podaje informacje fascynujące, jak to wieloryb w Zatoce Biskajskiej się pokazał, opisuje zjawiska atmosferyczne, także relacjonuje jedną z najczarniejszych kart historii Europy, czyli Wielki Głód początku XI wieku, gdzie urządzano polowania na dzieci i potem ich mięso sprzedawano na straganach, no bo było miękkie i rozwijał się kanibalizm. I opisując wszystko, co tam się dzieje, wielokrotnie pisze także o relikwiach.
6: I skąd te relikwie czerpano? No bo rozumiem, że mamy popyt i mamy podaż. I w którymś momencie mamy też ograniczoną liczbę świętych. Poza tym to nie jest tak, że ci święci w kawałeczkach są dostępni dla tych, którzy chcą nimi obracać. Więc jak rozumiem, jeżeli nie ma świętych kosteczek, to należy świętego wykreować, stworzyć, wymyślić.
10: Tu pan redaktor poruszył wiele ważnych kwestii, ale może zacznijmy od najważniejszej, nieporuszonej. Dlaczego ludzie potrzebowali relikwii? Otóż przez pierwsze tysiąclecie chrześcijaństwa zarówno Chrystus był niedostępnym, groźnym sędzią zasiadającym na majestacie, jak i Maria Panna była niedostępną matroną, królową nieba, królową aniołów.
6: I Polski? Jeszcze nie.
10: Jeszcze Polski nie. Nawet w XII wieku, kiedy są pierwsze próby wykreowania kultu Najświętszej Marii Panny w Polsce, to niestety ta próba się nie powiodła. A więc jeżeli Bóg jest tak niedostępny, to człowiek potrzebuje jakichś pośredników. I tutaj mamy sytuację bardzo podobną jak w starożytności greckiej, gdy dochodziło do kultu Herosów. Otóż Heros po pierwsze musiał być człowiekiem, nie mógł być jakimś półbogiem czy jakąś istotą nie wiadomo jaką. Poza tym na jego grobie, na jego szczątkach budowano kaplicę, świątynkę i tam się modlono. Czyli istniało już przekonanie, które zostało potem przejęte przez chrześcijan, że z niebiosami można wyprosić coś w niebiosach za pośrednictwem herosów, czyli ważnych ludzi, czyli tacy, którzy albo pokazali heroiczność cnót, albo postradali życie za Chrystusa. Więc ci święci byli potrzebni niemal do wszystkiego. Jak jechałem do studia i pan redaktor opowiadał o nowym kroju munduru, no to warto powiedzieć, że armie średniowieczne i bizantyjskie i zachodnie nosiły na czele jakieś relikwie bardzo ważne. Przeważnie były to relikwie chrystologiczne. Natomiast na przykład cesarz niemiecki i prawdopodobnie władcy polscy nosili tę samą włócznię świętego Maurycego, która była relikwią Chrystusa, bo to była ta włócznia, która przebiła jego bok, a jeszcze wewnątrz było opiłki gwoździa, którym Chrystus był przybity. Chrystus jako ktoś, kto pokonał śmierć, a więc odniósł największe z możliwych zwycięstw, przynosił zwycięstwa militarne. I teraz to ostatnie jeszcze... słowo. Właśnie dlaczego mi się to z tymi mundurami skojarzyło? No bo parę dni temu, czy paręnaście, w Moskwie dokonano fascynującego odkrycia jednego z ruskich książąt, chyba chodzi tutaj o Dymitra Dońskiego, i natychmiast jego relikwie posłano na front. Okazało się, że Dymitr Doński nie ma posłuchu w niebiosach, ponieważ jego relikwie zaginęły w czasie ucieczki z frontu.
6: A no właśnie, to jest też ciekawe, panie profesorze, co by się stało, jeżeli po jednej stronie mamy szeregi, które na przykład mają włócznie, która przebiła bok Chrystusa i opiłki z gwoździa, a z drugiej strony dwa gwoździe i fragment Krzyża Świętego.
10: Z drugiej strony, panie redaktorze, może być dokładnie to samo. Czyli też włócznia świętego
6: Maurycego. Taka walka wewnętrzna.
10: Tak, dlatego że nie możemy mówić, że w Polsce znajdowała się i do dzisiaj znajduje kopia włóczni świętego Maurycego. Jeżeli wykona się nowy przedmiot i do niego da się opiłki z włóczni i opiłki z gwoździa, to powstaje druga identycznej mocy relikwia. I teraz, jeśli armia prowadzona przez świętego Maurycego z jednej i z drugiej strony, te armie walczą i jedna strona wygrywa, no Polska wygrywała z Henrykiem II przeważnie, to znaczy, że Bóg bardziej sprzyja Polsce, ponieważ władca Polski jest bardziej chrześcijański niż Henryk II. Czyli to był ten pierwszy obszar, że relikwie, zwłaszcza te związane z Chrystusem, czy świętymi takimi wojennymi, wojskowymi, jak święty Jerzy, czy jeszcze Archanioł Michał, prawda, to rzeczywiście one przynosiły zwycięstwo. Inne miały taki wymiar apotropeiczny. Jeszcze inne służyły do tego, żeby przy tych relikwiach, gdzie najpełniej ucieleśniała się siła i moc świętego, prosić o pośrednictwo. Jeszcze ostatnia rzecz, nie ma w kościoła, w chrześcijaństwie zachodnim, w którym nie ma relikwii. I jeżeli mamy kościół świętego Floriana, to mamy tam setki relikwii, ale musimy mieć też relikwie świętego Floriana. Więc jeżeli na przełomie pierwszego, drugiego tysiąclecia Glaber to ładnie napisał, że Europa pokryła się białą szatą kościołów. Zaczął powstawać coraz więcej kościołów. Polska weszła, Szwecja, do grona państw chrześcijańskich. Powstawały nowe świątynie, nowe ołtarze. Potrzeba było bardzo dużo relikwii. Relikwia dysponowała stolica apostolska i przeważnie od niej dostawało się relikwie, albo można było relikwie już posiadane przez jakiś kościół dzielić w nieskończoność. Więc jeżeli mamy relikwie głowy świętego Jana w 50 miejscach, nie powinno nas to dziwić, ponieważ jeśli w relikwiarzu znajdzie się choćby cząsteczka czaszki świętego Jana, to mamy relikwie głowy świętego Jana.
6: No dobrze, a co na przykład z kościołem pod wezwaniem świętego Justa?
10: Tak, to są święci wymyśleni i to, że Rudolf Glaber o tym pisze, to jest fascynujące, bo mogłoby się pozornie wydawać, a zresztą tu pana doktora, redaktora miałem okazję już chyba parokrotnie podkreślać, że z naszej perspektywy to średniowiecze jest fałszywie widziano, że ono wcale nie było ani ciemne, ani niedouczone, ani naiwne. Otóż Rudolf Glaber dostrzegał, że jest niebywała potrzeba posiadania relikwii, także indywidualnie przez ludzi. Mogli oni sobie zdobyć relikwie, jeśli byli bogaci i na przykład pojechali do Ziemi Świętej. Tak jak i dzisiaj, jeśli pan redaktor by się dokładnie przyjrzał w Jerozolimie, w Bazylice Grobu Pańskiego, bardzo dużo ludzi, przeważnie z kościołów ortodoksyjnych, pociera płytę grobu różnego rodzaju szmatkami. Właśnie w ten sposób tworzą tak zwane relikwie kontaktowe. No ale jednak było takich mało świętych, którzy oferowali najfajniejsze swoje relikwie, czyli całe ciało. No i w związku z tym Rudolf Graber opisuje, jak w różnych miastach na północ i na południe Alp zaczął działać Piotr, Jan, Paweł, w różnych miejscach się różnie przedstawiał i w cudowny sposób znajdował relikwie i zaczął na tym zarabiać, na ich sprzedaży. Ja go też czasami na takie prywatne potrzeby nazywam Sanderusem tego pana, ponieważ...
11: Nawiązując do Sienkiewicza.
10: Nawiązując do Sienkiewicza, myślę, że Sienkiewicz perfekcyjnie zobrazował instytucję handlu fałszywymi relikwiami, także takimi wydumanymi i niemożliwymi, jak szczebel z drabiny, która się przyśniła Jakubowi.
11: Powracamy do relikwii, skąd... chęć posiadania objaśnia pan profesor Krzysztof Skwierczyński, historyk i mediewista z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Popyt, podaż, o tym pan mówił, ale pytałem o świętego Justa. Cóż to za święty?
10: Tak, ale pojawiali się w średniowieczu także święci, o których nikt wcześniej nie słyszał, ale były ich szczątki odnajdywane, były różnego rodzaju wizje i byli to święci uznani przez Kościół. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o świętego Justa i wielu innych świętych, został on wymyślony przez naszego Sanderusa, o którym wspominaliśmy w pierwszej części rozmowy. On po prostu rozgrzebywał cmentarze i wyciągał czaszki albo inne kości, a następnie spisywał żywoty tych świętych. No i znalazł w pewnej wsi świętego Justa, który miał być ponoć męczennikiem i być bardzo dobrym pośrednikiem przy wszelkiego rodzaju dolegliwościach i chorobach. No i okazało się, że wszyscy mieszkańcy wsi zostali uzdrowieni. Żeby pokazać moc świętego Justa, nawet zaczęto sprowadzać ludzi z dalszych okolic, żałując, że w pobliżu nie ma jakichś spektakularnych chorób. Wieść się bardzo szybko o świętym Juście rozeszła i pewien hrabia zapragnął mieć te relikwie, ponieważ on kolekcjonował, gromadził relikwie w kaplicy, którą wybudował. To tak na marginesie jest bardzo powszechne zjawisko, to kolekcjonowanie relikwii w takich sanktuariach narodowych, jak na przykład Monza we Włoszech, czy w Gnieźnie Kraków, Gniezno Bolesława Chrobrego, gdzie gromadzono relikwie, przez to, że w centrum symbolicznym, duchowym centrum kraju zgromadzono relikwie różnych świętych, różnych kategorii, to miało to stanowić ochronę dla całego kraju. No więc ten hrabia chciał zgromadzić różnych świętych u siebie w sanktuarium, żeby jego władztwu dobrze się wiodło. Tutaj Rudolf Glaber oraz jego przyjaciel, a właściwie mistrz Wilhelm Zwolpiano zgłosili wątpliwości, że to nie są prawdziwe relikwie, no ale święty Just tłumaczył, że one są prawdziwe, bo mu się najpierw...
11: Sanderus,
10: ale że Just też potrafił się objawiać temu handlarzowi i mówi, gdzie leży, a potem przychodził anioł i we śnie dyktował żywot danego świętego, więc w ciągu 2 dni ten Jan Piotr Sanderus miał już komplet i relikwie, i żywot świętego. Hrabia zapragnął tych relikwii, bo rozeszła się wieść, że rzeczywiście wszyscy zdrowieją, wieśniacy nie chcieli oddać, w związku z tym najechał na tę wioskę i je zrabował. To jest furtum sacrum, czyli święta kradzież, w Polsce najbardziej znana z obrazu Marii Panny Skodnia. Otóż święty decyduje, gdzie ma się znajdować. Jeżeli ktoś chce ukraść relikwie, nie jest w stanie ich dotknąć. A jeśli jest w stanie je dotknąć i zabrać, to znaczy, że święty chce sam się przenieść. Święta kradzież, a więc błogosławiona wina. No i hrabia zgromadził tego Justa, różnych innych, wybudował kaplicę. No i wtedy zebrało się zgromadzenie biskupów, czy to jest prawdziwy święty, czy nie. Oni przedłużali obrady, przedłużali, jak Rudolf Glaber pisze z przekąsem, ponieważ dostawali diety za obrady i w końcu stwierdzili, że to są prawdziwi święci. I wtedy już odjeżdżając z tamtego zamku Susa, tego hrabiego Manfreda, Wilhelm Zwolpiano i Rudolf Glaber modlili się w kościele i zobaczyli, jak z relikwiarzy zaczynają wychodzić Etiopowie. Etiop, czyli czarny człowiek w średniowieczu, już od świętego Antoniego Pustelnika jest wyobrażeniem diabła i szatana. I teraz można się zastanowić, czy cuda, które były czynione przez świętego Justa, który nie istniał, mogły się dziać.
11: Pewnie, że tak.
10: Tak, dlatego, że cudów nie czyni święty. Cuda są czynione przez Boga za pośrednictwem czy za wstawiennictwem świętych. Uwaga, teologia średniowieczna uważała, że Bóg może czynić cuda także za pośrednictwem duchów upadłych, na przykład, żeby wypróbować ludzi. Rudolf Glaber, może kolejna też ważna kwestia, porusza też sprawę, że prawdziwe relikwie mogą być dla człowieka niebezpieczne. No bo w tym czasie, gdy Europa wychodziła z kanibalizmu, z tego rozpasania takiego politycznego końca X wieku i zaczęto odbudowywać kościoły, to zaczęto też znajdować masowo relikwie. To jest w hagiograficznej literatury, to się nazywa inwencją, czyli to, co Just dotyczyło Justa, on został właśnie znaleziony. I w miejscowości Sens znaleziono laskę Mojżesza między innymi, którą notabene niedawno oglądałem w Topkapi w Istambule, ale tak jak mówiłem, lasek Mojżesza może być dużo. I wtedy do Sens zaczęli przybywać masowo pielgrzymi. Tu mamy odpowiedź na pytanie, skąd też popyt na relikwie. Otóż jeżeli miało się bardzo ważne relikwie świętego, który masowo czyni cuda, wtedy rozwijał się ruch pielgrzymkowy i miejscowość się bogaciła. No i właśnie dzięki tym relikwiom świętego Szczepana i laski Mojżesza do Sens przyjeżdżali ludzie, zostawiali pieniądze, mieszkańcy się wzbogacili i Rudolf Glaber ze smutkiem mówi, że te pieniądze ich do tego stopnia zepsuły, że zaczęli się gorzej prowadzić niż przed odnalezieniem relikwii. No więc jeśli chodzi o ich zbawienie, to te relikwie im zaszkodziły, a nie pomogły.
11: A przyglądając się relikwiom na przestrzeni wieków, gdyby pan miał stworzyć ranking 3 lub może 5 najdziwniejszych, może takich, które właściwie powinny sprawić, że lampki się w mózgu zapalą ostrzegawcze.
10: No to wszelkiego rodzaju relikwie, jak u Sienkiewicza, czyli pióro archanioła któregoś. Natomiast jest kilka i dziwnych relikwii, które już nie są relikwiami, ale doskonale one pokazują, jak bardzo podejście człowieka średniowiecznego i kościoła do relikwii się zmieniało. No najważniejsza, myślę, taka, która pierwsza przychodzi mi do głowy, to jest napletek Chrystusa. Jak wiadomo...
11: Byłby chyba nad jeziorem Braciano na północy.
10: Nie tylko. Stamtąd
11: go zrabowano.
10: Tak, to znaczy być może ten proboszcz go sprzedał potajemnie, ale w każdym razie w 3 czy 4 kościołach przechowywano napletek Chrystusa. Oczywiście już w naszych czasach i w późnym średniowieczu nie uznawano go za autentyczny, raczej jako relikwiarz, jako traktowano jako zabytek czy pamiątkę z przeszłości. Ale dlaczego tak się stało? Dlaczego przez 1000 lat ludzie czcili napletek Chrystusa, a potem uznali, że jednak nie. Kwestia związana jest z bardzo głębokimi przemyśleniami teologicznymi w XI-XII wieku, kiedy to w pełni teologia uznała, że Chrystus musiał być takim 100-procentowym człowiekiem, który odczuwał wszystko tak jak prawdziwi ludzie. I on przyszedł, żeby wypełnić stare prawo, czyli spełnić wszystkie wymagania Starego Testamentu i dać nowe prawo, czyli Nowy Testament, a więc musiał wypełnić prawo żydowskie i być obrzezany. No ale teraz, po zmartwychwstaniu i przeistoczeniu, całe ciało Chrystusa, który był człowiekiem, przeistoczyło się, ubóstwiło i Chrystus w niebo wstąpił. Więc pojawiła się kwestia, no jakżeż mógł zostawić kawałek świętego ciała? Musiał wstąpić do nieba już z napletkiem. I to jest doskonale widoczny. Obrazem tej dyskusji teologicznej jest sztuka już XVI-wieczna i wspaniałe dwie rzeźby Chrystusa przeistoczonego, dłuta Michała Anioła. Jeden Chrystus ocalał w całości, jest nagi i oczywiście ma napletek. Drugi Chrystus, ten, który znajduje się w Rzymie, w Santa Maria Sopra Minerva, ma męskość obtłuczoną młotkiem przez szalonego jezuitę w XVII wieku. I tutaj można pomyśleć, no halo, halo, skoro całe ciało Chrystusa się przeistoczyło i ten napletek nie jest relikwią, to dlaczego czczona jest krew Chrystusa na chuście Weroniki i pot na przykład Chrystusa na chuście Weroniki na całunie turyńskim, czy krew, która została zebrana z piaskiem z Golgoty i umieszczona w różnych miejscach w Europie, przede wszystkim w Mantuj jest to ośrodek. Otóż wykorzystano tutaj medycynę i starożytną, i średniowieczną, która twierdziła, że człowiek ma dwa rodzaje krwi. No, sami to widzimy, że mamy krew żylną i krew tętniczą. I uważano, że tylko tętnicza jest tak zwaną krwią serdeczną, czyli z nią Chrystus przyszedł na świat jako człowiek i ta krew się przeistoczyła i w niebo wstąpiła. Natomiast ta krew, która powstała w wyniku jego ludzkiego życia, w trakcie jedzenia i tak dalej, ona mogła pozostać na ziemi. Bardzo interesującą relikwią, występującą, jak sprawdzałem, w 2500 relikwiarzy, jest mleko Najświętszej Marii Panny. Teraz też ono nie jest oficjalnie czczone, ale na przykład w Polsce w czasach Bolesława Krzywoustego mieliśmy relikwiarz z krwią z mlekiem Najświętszej Marii Panny. Otóż uważano, że skoro Maria karmiła Jezusa, to pokarm, który jadł Zbawiciel, nie mógł gnić, nie mógł iść na zatracenie, jak krople mleka gdzieś upadły. I rzeczywiście...
11: Czyli co, stały jako krople?
10: Tak, ja dotykałem nawet czegoś takiego. O. To jest wapienna glinka, którą jak się ściśnie, nawet po wielu latach, to taki mleczny płyn wapienny wypływa. Już pod koniec średniowiecza, że tak powiem, połapano się, co to jest i przestano tę relikwię czcić, ale tak jak mówię, aż w 2500 wypadków jest. I ostatnia interesująca relikwia, którą można obejrzeć w Warszawie, w kościele przy Ratuszowej koło warszawskiego zoo, mianowicie domek loretański, czyli domek, w którym zasnąć miała przed wniebowzięciem Najświętszej Maria Panna. Ona z Ziemi Świętej
11: do Warszawy?
10: Do Loreto, to jest ta Matka Boska loretańska, ale potem jeśli się wzięło kawałeczek tego domku i zbudowało coś na kształt budynku, to wtedy mamy domek loretański, prawdziwą relikwię, bo jest kawałeczek tego domku.
11: Który przenosi tę świętość na...
10: Tak jest. Można świętość przenieść. Można zrobić Jerozolimę w jakimś miejscu. Nie symbolicznie. Można przenieść Jerozolimę, przenosząc na przykład wezwania kościołów.
11: Santa Maria Sopra Minerva to koło Kotów tam jest?
10: Tak jest, przy Torre Argentina. Tak jest i przy samym Panteonie. Tak, to jest święte miejsce. To jest... Ta świątynia z kotami, to tam został zabity Juliusz Cezar, od którego pan redaktor zaczął rozmowę.
11: Wszystko mówiąc, nam się.
10: Bo państwo nie słyszeli, w trakcie przerwy rozmawialiśmy o tym, że dla średniowieczników, mediewistów nie ma przypadków, są tylko znaki. I tutaj jest kolejny taki znak.
11: Znaki, które wskazują, że rozmów na ten temat będziemy mieć jeszcze dużo więcej w przyszłości. Pan profesor Krzysztof Skwierczyński, historyk mediewista z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem. Dziękuję.
10: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za uwagę.
12: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji o zatrzymanych menedżerach Orlenu w tle sprawa domniemanych manipulacji cenami paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Prokuratura skierowała do sądu zażalenie w sprawie decyzji o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego, poszukiwanego w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kobieta poddana nieudanej egzekucji w amerykańskim stanie Tennessee odzyskała przytomność. Władze stanowe nie zdecydowały, czy podejmą kolejną próbę egzekucji. Minęła piąta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. 4 miliardy 100 milionów złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku. Wylicza prokuratura krajowa, która poinformowała o zatrzymaniu pięciu byłych i obecnych menedżerów państwowej spółki. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen z pogwałceniem procedur obowiązujących w spółce, które doprowadziło do braków paliwa na jej stacjach benzynowych. Mogą im grozić kary sięgające nawet 25 lat więzienia, o czym więcej Tomasz Węska.
2: Jak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, menedżerowie Orlenu manipulowali cenami hurtowymi od sierpnia 2020.

0: 2023 roku. We wrześniu obniżyli je skokowo.
1: Obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie i Polska stała się takim miejscem, gdzie przyjeżdżano po tańsze paliwo.
0: Skutkiem ubocznym były niedobory paliw na stacjach samego Orlenu.
1: Na ponad 600 stacjach brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje. W okresie wyborczym doszło do bezprawnego zaniżenia cen hurtowych paliw.
0: Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa i dotąd zatrzymanych zostało 5 osób. Jedna z nich to były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. Tomasz Fęskę, TOK FM.
2: Prokurator skierował do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na postanowienie Warszawskiego Sądu Okręgowego o wydaniu byłemu wiceszefowi Ministerstwa Sprawiedliwości, posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu, listu żelaznego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Nieprawomocne orzeczenie o wydaniu listu żelaznego dla Romanowskiego zapadło w ubiegłą środę i już wówczas prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. Prokuratura w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w organizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za Romanowskim na wniosek prokuratury europejski nakaz aresztowania. Za byłym wiceszefem resortu sprawiedliwości wydano też list gończy. Będzie wniosek o zorganizowanie obrad Sejmu w trybie niejawnym. Powodem prezentacja raportu z prac Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. W poniedziałek komisja ma przyjąć jego projekt. Komisja do spraw Pegasusa to jedna z trzech powołanych w tej kadencji Sejmu i komisja, która pracuje najdłużej. O szczegółach opowie Maciej Kluczka.
3: Komisja badała zakup Pegasusa i jego stosowanie, przypomina członek Komisji Śledczej Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
4: To ciemny okres służb specjalnych.
3: Raport będzie podzielony na część jawną, tajną oraz ściśle tajną.
4: Ta część o statusie tajna zawiera właściwie całą esencję nieprawidłowości Pegasusa, ale z uwagi na interes państwa Sejm będzie musiał się w trybie niejawnym z tym zapoznać, ponieważ to odsłania po części kuchnie pracy służb specjalnych.
3: W śledztwie dotyczącym Pegasusa zarzuty usłyszało dotychczas kilka osób, m.in. Michał Woś z PiS. Ale jak poinformował w TOK FM Tomasz Strela z Lewicy, członek komisji, prawdopodobne są kolejne zawiadomienia do prokuratury. Maciej Kluczka, TOK FM.
2: Metodologia pracy niemieckiego wywiadu była zadziwiająca, mówił w TOK FM były oficer agencji wywiadu podpułkownik Marcin Faliński. Niemieckie służby zatrzymały pod zarzutem szpiegostwa byłego szefa tamtejszego wywiadu Augusta Haninga. Niewykluczone, że podejrzany działał na rzecz wywiadu obcego państwa. To może oznaczać zagrożenie dla służb z innych państw, mówił gość TOK FM.
5: Służby wywiadowcze partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
2: Niemieckie media twierdzą jednak, że August Haning nie współpracował z Rosją. Skazana na śmierć Krista Pike niemal tydzień po nieudanej egzekucji w Tennessee odzyskała przytomność. 50-latka przeżyła podanie dwóch dawek pentobarbitalu i pozostaje w szpitalu. Pike została skazana na śmierć za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 roku. Do zbrodni doszło, gdy Krista Pike miała 18 lat. W ubiegłą środę podczas egzekucji dwie dawki pentobarbitalu nie doprowadziły do jej śmierci. Kobieta trafiła do szpitala w Nashville, gdzie początkowo była nieprzytomna i podłączona do respiratora. Według BBC powołującej się na jej obrońców, Pike jest jedyną znaną osobą, która przeżyła w USA przeprowadzoną egzekucję. Władze Tennessee nie wyjaśniły dotąd, co doprowadziło do fiaska egzekucji, ani nie zdecydowały, czy podejmą kolejną próbę. Szef stanowego więziennictwa zapowiedział tymczasem rezygnację, a gubernator zawiesił wykonywanie wszystkich wyroków śmierci w stanie Tennessee do końca roku. To mają być ostatnie ładne dni tej jesieni, jak prognozuje IMGW. Jeszcze w tym tygodniu pogoda ma się popsuć. O szczegółach opowie teraz Bartosz Kądziołka.
6: Jeszcze przez dwa dni mamy cieszyć się przyjemną aurą, tak przynajmniej mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
7: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale nie wykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
6: Zmiana ma przyjść w czwartek.
7: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu. Wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
6: W weekend temperatury w ciągu dnia mają spaść do 15 stopni, a w nocy do zera. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
2: A teraz jeszcze prognoza pogody na dziś, a kolejne informacje w TOK FM o 6. Dzień w większej części kraju z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, z największymi przejaśnieniami na południowym wschodzie. Nad morzem dziś lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni na północy do 20 w centrum i 23 stopni na południu.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 6 minut po godzinie 5. Zaczynamy pierwszy program Tok FM. 7 października 1972 roku urodził się Sydney Pollack. To muzyk, kompozytor i autor tekstów, obchodzący 54. urodziny. Tym właśnie utworem otwieram wino. Będziemy zaczynali dzisiejszą audycję, na którą zapraszają Państwa Piotr Gawroński, który jest wydawcą programu. Liwia Prącyńska realizuje tę audycję, a ja nazywam się Wojciech Muzal. Dzień dobry Państwu.

0: przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Mamy środę, to jest 7 października, 280 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 6.44, a zajdzie o 18.02. Imieniny obchodzą dzisiaj Amalia, Blanka, Justyna, Tekla, Maria, Marek, Mateusz i Stefan. Najlepsze życzenia dla Państwa. 147 lat temu w Krakowie utworzono Muzeum Narodowe. Była to pierwsza na ziemiach polskich placówka tej rangi. W 1882 roku Jan Matejko przekazał właśnie temu Muzeum Narodowemu w Krakowie hołd pruski. 77 lat temu proklamowano powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Rok 1976 to z kolei wizyta szwedzkiego zespołu muzycznego ABBA w Polsce i nagranie w Warszawie koncertu dla programu telewizyjnego Studio 2. To jest pierwszy program Tok FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Na więcej w tej chwili nas nie stać. Tak mówią politycy Koalicji Obywatelskiej. Warto jeszcze to przeanalizować. Tak odpowiadają ludowcy. Z kolei propozycja m.in. PiS-u mówi o radykalniejszych zmianach. Sejm zajmuje się zmianami w podatkach. To jest propozycja przygotowana przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego, która zakłada, że zarabiający do 130 tysięcy złotych, a nie jak jest obecnie do 120 tysięcy, zapłacą 12% podatku. Nowa stawka 24% obejmie tych z przedziału od 130 do 150 tysięcy, zaś 32% osoby z dochodami powyżej 150 tysięcy złotych. O szczegółach Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Premier Donald Tusk, gdy projekt przyjmował rząd, przyznał, że reforma ma przede wszystkim ulżyć tym, którzy w ostatnich latach coraz częściej wpadali w drugi próg ze stawką 32%.
3: Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy chcieliby płacić jak najniższe podatki, wiadomo, ale biorąc pod uwagę obowiązki państwa wynikające także z potrzeb obronnych, sytuacji tej wojennej za naszą granicą, z dużego wzrostu wydatków na zdrowie, etc., szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych i to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe i z całą pewnością dla tych 3,5 miliona podatników będzie to bardzo odczuwalne, w sensie pozytywnym.
2: Ale dla PSL-u to za mało. Dlatego, jak mówi szef klubu Krzysztof Paszyk, ludowcy nie wykluczają, że będą chcieli, by rządowy projekt został nieco skorygowany.
4: Jesteśmy w tej chwili na finiszu konsultacji z ekspertami. Od tego uzależnimy ostatecznie, czy będziemy do tych ustaw składać swoje poprawki.
2: Z kolei były minister finansów w dwutygodniowym rządzie PiS-u, poseł Andrzej Kosztowniak, przypomina, że Prawo i Sprawiedliwość już jakiś czas temu zaproponowało, aby pierwszy próg podnieść ze 120 tysięcy do 180, czyli o 50 tysięcy więcej niż planuje rząd. Dlatego polityk PiS-u propozycję obecnej ekipy ocenia krytycznie.
5: Ona jest kosmetyką. Kosmetyką, która z jednej strony wprowadza niewielką zmianę, ale z drugiej strony wprowadza też zamieszanie, bo wprowadzamy de facto kolejny próg podatkowy. Czy to jest rozwiązanie, na które Polacy czekali? Myślę, że nie.
2: Nie, może także powiedzieć prezydent, bo rządowa propozycja zakłada, że ulga dla części podatników będzie sfinansowana przez najlepiej zarabiających, którzy zapłacą wyższe daniny. A Karol Nawrocki wiele razy podkreślał, że na podnoszenie podatków nie będzie się godził. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, Tok FM.
1: Inwestycje w schrony, systemy alarmowania, zapasy i sprzęt ratowniczy. To wszystko za ponad 105 miliardów złotych. Tyle w ciągu 5 lat rząd chce przeznaczyć na ochronę ludności i obronę cywilną. Projekt przeszedł przez Radę Ministrów, a teraz zajmuje się nim parlament, mówi premier Donald Tusk.
3: Do tej pory finansowaliśmy głównie takie awaryjne zakupy generatorów, kiedy istniało zagrożenie przerwami dostaw prądu, samochody. Samorządy bardzo intensywnie domagały się i słusznie, by ten program był dłuższy, mocniej sfinansowany, tak aby mogły ruszyć programy inwestycyjne służące ochronie ludności cywilnej.
1: Nowy program ma przygotować państwo między innymi na zagrożenia militarne, klęski żywiołowe, a także awarie infrastruktury krytycznej. Znaczna część środków ma trafić do samorządów. Szef MSWiA ma natomiast wyjaśnić pomyłkę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa związaną z rozesłanym alertem RCB. Pomyłkowo został on skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. O tym jeden z naszych słuchaczy także wspominał w tej audycji w pierwszym programie TOK FM. A właśnie w województwie lubelskim tam miało istnieć zagrożenie z powietrza związane z kolejnym atakiem rosyjskich dronów w Ukrainę, atakowaną przez Rosję. Doszło do pomyłki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo. I tak, no, trzeba przyznać, doszło do pomyłki. I ta sprawa jeszcze na pewno będzie wyjaśniana, dlaczego do tej pomyłki doszło.
1: RCB wydało oświadczenie, w którym przeprosiło obywateli za nieprawidłowo zaadresowany alert. 488 osób zostało zatrzymanych we Francji podczas demonstracji, która miała miejsce wczoraj, w kolejnym dniu mobilizacji licealistów domagających się poprawy warunków nauki. Dane te podało francuskie MSW. Demonstracje w wielu miastach kraju zgromadziły według organizatorów 450 tysięcy osób, a według MSWiA nieco mniej, bo 256 tysięcy. Protestującym chodzi m.in. o braki kadrowe wśród nauczycieli i problemy z wyposażeniem w salach lekcyjnych. Do demonstracji prędzej czy później musiało dojść, tak mówią protestujący.
7: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. A nawet jeśli ktoś ich zastępuje, często niewiele to daje, bo te osoby nie mają odpowiednich kompetencji do nauczania danego przedmiotu. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki, bo zwyczajnie jej potrzebujemy. Protestuję dziś przede wszystkim dlatego, że boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
1: Uczniów na demonstracjach wspierają nauczyciele i rodzice, a to jest temat, do którego jeszcze wrócimy w pierwszym programie TOK FM, to już niedługo, bo po godzinie 6 po informacjach, po naszej dzisiejszej dyskusji i po przeglądzie prasy. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja w sprawie doniesień o przypadku dżumy w Rosji. Jak oceniła WHO, powołując się na informacje otrzymane od rosyjskich władz, ryzyko dotyczące rozprzestrzeniania się tej choroby na terenie Federacji Rosyjskiej jest niskie. Bardzo niskie dla całego regionu europejskiego. Więcej o doniesieniach z Syberii, rodem z filmowego thrillera, powie teraz Cezary Jaszczyk.
8: Pod koniec września 28-letnia Daria Szypiłowa, pracownica Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim w Rosji, zajmującego się leczeniem dżumy, rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Kilka dni później kobieta zmarła. Władze zdecydowały o wprowadzeniu kwarantanny w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt ze zmarłą. Rosyjskie media państwowe o sprawie nie pisały albo w ogóle, albo bardzo zdawkowo, ale informacja wyciekła za granicę i wśród wielu wywołała konsternację. Do sprawy musiał się w końcu odnieść rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow sugerował, że to plotki, którym lepiej nie ulegać. Jak na razie żadne oficjalne źródło nie potwierdza, by w Rosji faktycznie doszło do zakażenia i wykrycia przypadków dżumy u ludzi. W uspokajającym tonie wypowiedziała się właśnie Światowa Organizacja Zdrowia. Podobnie o sprawie mówi też polski główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
9: Jeżeli by rzeczywiście był to przypadek zachorowania u osoby pracującej w laboratorium nad tą bakterią, no to też to się zdarza. Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Takie rzeczy się zdarzają, więc z naszego punktu widzenia nie ma powodu ani do jakiejś masowej histerii. Oczywiście mamy skojarzenia, czy nie są to czasami jakieś laboratoria, które zajmują się zabronionymi eksperymentami, ale tego wszystkiego nie wiemy.
8: Ostatnie zachorowania na dżumę na ziemiach polskich odnotowano w czasie epidemii pod koniec XVIII wieku. Ewentualną pomoc w walce z chorobą na terenie Rosji zaproponował amerykański prezydent Donald Trump. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Mamy 20 minut po godzinie 5 i to jest czas, kiedy mamy do Państwa pytanie, jak zwykle o tej godzinie, licząc oczywiście na telefony i na to, że Państwo tutaj nam rozjaśnią sytuację, jeśli chodzi o jedność polskich władz w sytuacji zagrożenia. Czy Państwo liczą na to, że gdy nadejdzie takie zagrożenie, gdy trzeba będzie podejmować szybkie decyzje, to prezydent i premier będą w... No w jednej drużynie wszyscy jesteśmy, ale że tutaj proces decyzyjny będzie wyglądał tak, jak należy, że będziemy tutaj reprezentowali taką jedność polskich władz. 22 44 044, proszę do nas dzwonić, proszę także pisać na adres pierwszy@małpatok.fm. Za chwilę zaczynamy dyskusję.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Ukraina, 11. festiwal filmowy, rozpocznie się 2 listopada. Film otwarcia to Demony Natalki Worożbyt, opisujące lata po upadku Związku Radzieckiego. W programie także Ślady, ukraiński kandydat do Oscara oraz nagradzane w Toronto i Odessie za zwycięstwo Walentyna Wasjanowicza. Podczas gali zamknięcia 8 listopada polsko-ukraiński zespół Dagadana zagra do niemego filmu Aleksandra Dobrzenki Teczka kuriera dyplomatycznego. Ongoing, wystawa aktorki Tildy Swinton, do zobaczenia w Warszawie w przestrzeni Instytutu Przemysłów Kreatywnych, to kolejna odsłona współpracy szkockiej artystki z Malta Festival. W zeszłym roku na Malcie zaprezentowany został spektakl Embodying Pasolini. Ongoing to wystawa o twórczych relacjach, współpracy i wzajemnych inspiracjach Swinton i otaczających ją osób. Punktem wyjścia wystawy jest przekonanie, że sztuka nigdy nie powstaje w izolacji, lecz rodzi się ze spotkania, dialogu, zaufania i wspólnego działania. Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku wraca po blisko 2 latach przerwy w budynku, który 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowali równolegle do Westerplatte. Otwarta jest nowa wystawa stała. Pomysł na nią zrodził się 8 lat temu. Wdrożenie go w życie utrudniały różne względy proceduralne, ale wreszcie się udało, mówi dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Osowski.
11: Ci, co byli w Muzeum Poczty Polskiej wcześniej, zauważą, że przede wszystkim zagospodarowaliśmy piwnicę. No i tam opowiadamy właśnie o 1 września i opowiadamy o tej najtragiczniejszej części historii pocztowców. Natomiast górne te części, które do tej pory były udostępniane, które zostały zmodernizowane, staramy się w większym stopniu opowiadać o w ogóle społeczności Polaków z Wolnego Miasta Gdańska.
8: Obrona budynku Poczty Polskiej w Gdańsku trwała od 4.45 do 19.00. Kilka tygodni po kapitulacji pocztowcy zostali rozstrzelani przez Niemców. Od najbliższego piątku w Warszawie Lalka też człowiek. Podczas jubileuszowej 20. edycji festiwalu znów będzie można przyjrzeć się z bliska, co lalka potrafi zobaczyć w człowieku. W sumie pokażemy 11 spektakli z całej Europy, mówi Marek Żurawski, dyrektor organizacyjny.
12: Bardzo, bardzo ciekawą pozycją jest spektakl To mały krok dla człowieka, ale dla lalki w wykonaniu Liliany Kłos, studentki trzeciego roku Akademii Teatralnej w Białymstoku. Spektakl dotyczy tego, czy jak się jest bardzo, bardzo ważną osobą, na przykład królem, to czy w pełnieniu tych obowiązków nie jest przeszkodą to, że jest się ułomnym na ciele i wygląd niekoniecznie jest kompatybilny z pełnioną funkcją.
8: Festiwal Lalka też człowiek potrwa do 21 października.
1: To ostatni dzień przed nami taki ładny, taki ciepły, taki jesienny w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. No, wszystko wskazuje na to, że jeden z ostatnich w każdym razie. I to jesteśmy już niestety bliżej końca tej korzystnej aury. Tak może nie będzie umiarkowany dzisiaj i duże, tylko na południowym wschodzie będzie ono niewielkie, a zatem więcej chmur niż wczoraj będzie nad nami. Nad morzem lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Rano jeszcze miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 16-17 stopni w Polsce Północnej i w Kotlinach Sudetów przez około 20 stopni w centrum do 23 stopni na południu. Tam będzie zatem może nawet jeszcze cieplej niż wczoraj.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Jeszcze postscriptum do prognozy pogody. Jutro podobne wskazania termometrów, może nawet ciut cieplej, tylko że będzie więcej chmur. I czwartek, no to już ostatni dzień z temperaturą, gdzie jest dwójka z przodu. 22 44 044, to jest nasz numer telefonu. Pytamy dzisiaj Państwa, czy liczą Państwo na jedność polskich władz w sytuacji zagrożenia. W Sejmie w tej chwili są projekty, które właśnie dotyczą tego, ile wydajemy na obronę cywilną, jak się zabezpieczamy przed zagrożeniem, ale czy Państwo tutaj się spodziewają, że nasze władze, Pałac Prezydencki, Kancelaria Premiera, tutaj są gotowe do współpracy, gdy będzie to konieczne. Odbieramy telefon od pana Andrzeja z ziemi lubuskiej, który jako pierwszy się dzisiaj dodzwonił. Dzień dobry, panie Andrzeju, słuchamy.
13: Super, włączam stoper. Jest to start. Postaram się być zwięzły w tym ważnym temacie, bardzo istotny temat. Dziękuję za ten temat redakcji. No tak, jesteśmy podzieleni tutaj w Polsce na te dwa klany, tak, które siebie nie znoszą, zwalczają, reprezentują różne poglądy polityczne. Oczywiście za rok to się wszystko zmieni. Dojdzie trzeci klan, czwarty klan, to nie wiadomo jeszcze, jak to się poukłada, ale na dzisiaj tu mamy te dwie dominujące siły, które nie mogą się pogodzić na bazie parlamentu i pałacu prezydenckiego, rządu, etc. Natomiast wie pan, to jest tak, że w sytuacjach zagrożenia, to obserwowałem w paru konfliktach na świecie, w których uczestniczyłem, że ludzie się zmieniają. To jest niesamowite, jak następuje ogromny progres tej jedności w przypadku zagrożenia. Ja mam nadzieję, że żadnego zagrożenia nie będzie, że to po prostu jest kwestia tylko dyplomacji. Wierzę w dyplomację niż armaty, niż śmierć ludzi i krew. Wolę, żeby to załatwiono przy stołach. Wierzę oczywiście w NATO i nasze sojusze. Wierzę, że dominacja amerykańska nad różnymi konfliktami potrafi rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy. Cieszę się, że mamy takiego wspaniałego prezydenta USA jak prezydent Trump, który nam gwarantuje pokój w tej części świata. Generał amerykański jest szefem NATO. My jesteśmy tylko małym trybikiem i miejmy nadzieję, że baza amerykańska, na którą czekamy, wreszcie się wszyscy zgodzą, powstanie. Fajnie było, żeby na ziemi lubuskiej, nie lubelskiej. Ziemia lubuska, wspaniałe miejsce. Pozdrawiam serdecznie, mój czas minął.
1: Dziękuję, bardzo dziękuję za tę dyscyplinę, bo tutaj dwie minuty rezerwujemy dla każdego z państwa na wypowiedź. Kolejnym słuchaczem, który się do nas dodzwonił, jest pan Marek z Warszawy. Dzień dobry, słuchamy pana.
14: Witam serdecznie. No, gdyby pan Andrzej nie wplótł tego Trumpa tam, to bym powiedział, że się z nim zgadzam w 100%. No tak nie jest. Powiem tak, no takie dwie emocje mną targają, jak pan redaktor postawił to pytanie, to z jednej strony to jest taka smutna rzecz. Polska jest jednym z tych krajów na świecie, które najłatwiej rozgrywać. U nas politycy to jest bardzo niedojrzała i bardzo słaba część naszego życia społecznego. Oni po prostu realizują swoje prywatne często interesy, a nie interesy państwa. Niestety bardzo często też takie zupełnie prymitywnie merkantylne takie te interesy własne realizują i idą w jednym celu albo używają polityki jako celu do tego, żeby się wzbogacić i nic więcej. I to jest smutna refleksja i łatwo nas rozegrać, bo po prostu wystarczy nam trochę rzucić tutaj granatów i my sami się nimi pomrzucamy. Na drugim biegunie polska historia pokazuje, że Polacy w chwilach próby rzeczywiście potrafią się zjednoczyć, skonsolidować i być jednością. No powiem tak, ja wolałbym się nie przekonywać, że historii stanie się zadość i Polacy znowu w trudnej chwili potrafiliby zapomnieć o swarach. Mam tylko takie małe podskryptum do tego, co chcę powiedzieć i problem jest tylko taki, że obywatele tak. Nie wiem dlaczego, ale mam z tyłu głowy coś takiego, że ci, którzy najwięcej mówią o Bogu, honorze i ojczyźnie, byli pierwszymi, którzy pod byle pretekstem w chwili próby uciekliby z naszej ojczyzny. I mówię to dlatego, że mam takie doświadczenia, że bardzo często na polu walki nie było ludzi, którzy szafowali tymi słowami. Tak się akurat składa, że świat jest trochę inny niż często ludzie myślą i mam taką smutną refleksję, że trzeba często wojen, żeby Polacy dokonali skoków jakiś. Wolałbym nie przekonać się o tym, ale jakoś tak dziwnie poczułem.
1: Dziękuję bardzo, to był pan Marek z Warszawy. Dodam do tego, co mówi pan Marek, jeszcze jedną rzecz. Ci, którzy mówią, że ktoś nie byłby nas w stanie obronić, szydzą. Tutaj, proszę państwa, nawiązuję do ostatniej dyskusji o kobietach funkcjonariuszkach, w tym wypadku policji, ale to przecież są także żołnierki. Ci, którzy zarzucają komuś, żeby nie obronił, myślę, że przede wszystkim sami by nie, być może nie stanęli do tej obrony. Niech świadczą czyny o ludziach, nie tylko puste deklaracje. 22 44 044. Teraz pan Witold z Krakowa jest z nami na wypowiedź. Z każdą z wypowiedzi mamy 2 minuty. Prosimy o dyscyplinę czasową. Słuchamy pana.
15: Dzień dobry. No, skoro czyny jest słowa, no to zaczynajmy od czynów. Ostatnio dobiegła do nas informacja, że w sytuacji zagrożenia porozumiał się w końcu ministra spraw zagranicznych Sikorski z prezydentem Nawrockim co do ambasadora Stanów Zjednoczonych. Ale
1: prosimy bliżej mikrofonu, bo to trochę słabo słychać.
15: Ale niestety pan Tusk nie zgodził się na to. Nie zgodził się na to porozumienie, chociaż mamy sytuację zagrożenia. Oczywiście tutaj trudno się dziwić, bo pan Tusk przez całe lata wspierał politykę Putina, mimo że 20 lat temu w swoich oficjalnych dokumentach Putin jasno określił, jakie są jego cele strategiczne i że będzie największym zagrożeniem dla Polski i Europy. No ale pan Tusk uznał, że chce dialogu z Rosją taką, jaka jest i będzie z Putinem pilował, by nikt nie sypał mu piachu w tryby. Więc no, z drugiej strony też trudno się dziwić, no bo w końcu ludzie, którzy latami byli finansowo i politycznie wspierani przez Fundację Adenauera, niemiecką fundację, w sposób oczywisty nie mogą być niezależni w jakichkolwiek swoich działaniach poza wykonywaniem poleceń niemieckich mocodawców. Dziękuję, miłego dnia życzę.
1: Dziękuję, to był pan Witold z Krakowa. Pan Witold nie powiedział o tym, jakie by to miały być niby polecenia. Poza tym, o ile w przypadku Rosji, owszem, proszę państwa, bardzo się rozczarowaliśmy, znaczy niektórzy podejrzewali i mieli rację niestety, jaka będzie ta władza rosyjska. O ile tutaj mamy do czynienia z państwem wrogim w stosunku do nas, to akurat to drugie państwo wskazane przez pana Witolda jest naszym sojusznikiem. Konsekwentnie od wielu lat i to jest państwo, które partycypuje w naszym rozwoju, chociażby dokładając się do budżetu unijnego, z którego korzystamy. 22 44 044, pan Piotr z Pruszkowa telefonuje, słuchamy.
16: No dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No ja niestety nie widzę tego tak różowo w świetle ostatnich spraw, które wypłynęły z panem Bielanem i no, raczej cienko troszeczkę wygląda, tak jakby pan Bielan chciał dokonać przewrotu w imieniu PiS-u. Ale o ile Prawo i Sprawiedliwość atakowało Tuska, to teraz to jeszcze zaczęli się atakować między sobą razem z Morawieckim. Więc czym bliżej kampanii, tym bardziej będziemy się zajmować swoimi sprawami, a nie sprawami obronności. No i ja raczej tak jestem troszeczkę sceptyczny, dlatego że prezydent no, realizuje jakąś tam politykę prawicową i stara się, żeby jakoś doprowadzić do tego, torpedować pracę rządu, doprowadzić do tego, żeby mimo wszystko jednak w jakiś sposób prawicy pomóc w odzyskaniu poparcia społecznego, które, no to, żeby nie gadać, szoruje pod nie w tej chwili. No więc patrząc na to, co się dzieje, to raczej cienko to widzę. A co do jakiegoś tam współpracy z Rosją, no to trzeba przyznać, że Niemcy, Francja, wszyscy współpracowali z Rosją, no bo każdemu zależało na tym, żeby mieć dostęp do taniego gazu, do taniej ropy i to było podstawą do tego. Niestety, no troszeczkę, jak to się mówi, w tym partnerze handlowym troszeczkę cała Europa się zawiodła. To da się w sposób... na podstawie polityki, którą w tej chwili prowadzi Rosja. No więc patrząc na to wszystko z daleka, no mam takie troszeczkę sceptyczne podejście. No a też patrząc do pana Trumpa, który powiedział o bazie, że ona może powstanie w Polsce, a może na Litwie, ale Polacy tego chcą, nam popiera prezydenta i to takie to troszeczkę słabe jest, dlatego że no nic z tego nie wynika, jak on by, powiedzmy sobie...
2: nie powiedział.
16: No nie powiedział, że jest jakiś strasznie entuzjastyczny do tego. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję, pan Piotr z Pruszkowa. Więc konkretów nadal nie ma w sprawie tej bazy, tak a propos naszego głównego sojusznika. Nasz numer to 22 44 044. Do dyskusji dołącza teraz pan Zdzisław z Warszawy. Słuchamy.
17: Dzień dobry. No, dyskusja wkroczyła na jakieś dziwne tory, bo absolutnie jest ona niezwiązana z pytaniem pana redaktora, bo chodziło chyba o to, który z ośrodków ma rządzić w przypadku zagrożenia. I jak
1: panie Zdzisławie, to już przypominam pytanie. Czy liczysz na jedność polskich władz w sytuacji zagrożenia?
17: No więc mówmy na temat. Od historii, od starożytnego Rzymu, przez historię Polski, pierwszej Rzeczypospolitej czy powstań, wiemy, że kiedy rządzi kilka ośrodków, to zawsze jest klęska. I dlatego w starożytnym Rzymie zawieszano rządy senatu i rządził konsul. Tak jak w Polsce powinien rządzić jeden ośrodek i to w tym momencie prezentowany do tego jest ośrodek prezydencki, ponieważ prezydent jest wybierany przez ogół Polaków. Jaki ten prezydent by nie był, czy to będzie prezydent Nawrocki, czy inny. Po prostu powinny być zamieszane w tym momencie sfary, aby jedna władza, bo nie może być 10 wozów, kiedy jest zagrożenie. Bo jeżeli mamy 10 wozów, to zawsze będzie klęska, o tym wskazują dzieje Polski i dzieje świata. Dziękuję.
1: Dziękuję, to był pan Zdzisław z Warszawy. Proszę państwa, no w pewnym sensie to jest uporządkowane, bo mamy zwierzchnika sił zbrojnych. I to nikt nie oczekuje od premiera, żeby wydawał rozkazy armii. Jest człowiek od tego. Pan prezydent Nawrocki. Ale to, o co pytamy, to jedność w sensie takim, że tutaj premier nie wchodzi w drogę panu prezydentowi, a jednocześnie pan prezydent w sytuacji naprawdę poważnego zagrożenia nie rzuca kłód pod nogi premierowi, co w tej chwili czyni na każdym kroku praktycznie. A mówimy tutaj o funkcjonowaniu chociażby resortu obrony, bo to jest po stronie rządu. 22 44 044, pan Bernard telefonuje z okolic Norymbergu. Słuchamy.
18: Dzień dobry, kłaniam się, witam pana redaktora, całą redakcję, wszystkich słuchaczy. No, życzyłbym sobie, żeby ta jedność właśnie była, żeby zaistniała, ale jestem sceptyczny, czy faktycznie zarówno prezydent, jak i premier, czy ośrodek rządowy będą w stanie wznieść się ponad podziały. Szczególnie w stosunku do prezydenta mam jakieś takie dziwne odczucia, że swoją politykę jakąś prowadzi, której ja nie rozumiem i z którą się też nie do końca jestem w stanie zgodzić. Także życzyłbym sobie, żeby była ta jedność, żeby te dwa ośrodki jakby wspólnie tutaj pracowały na rzecz bezpieczeństwa Polski. Tak z zewnątrz to obserwując, trochę się martwię, że może to jednak nie zaistnieć. Dziękuję za wszystko.
1: Dziękuję. To był pan Bernard, który wykorzystał niecałą połowę swojego czasu, bo 2 minuty mamy dla każdego z państwa. Za chwilę wrócimy do dyskusji, chciałem powiedzieć, ale może jeszcze zdążymy odebrać telefon, zdążymy od pana Stefana z Białegostoku. Słuchamy pana, dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam wszystkich. No ja też jestem sceptyczny, tak jak mój poprzednik. Kiedyś się mówiło, że ludzie dorastają do stanowisk i tak dalej. I tak było przez ćwierć wieku, dopóki w 2015 prezes Kaczyński nie stwierdził, że partia jest najważniejsza i dowiera takich ludzi, dla których najważniejsza jest też partia. Więc jestem bardzo sceptyczny z tym względem, że jakakolwiek jedność u nas będzie i tak dalej. Ale jeszcze przyszedł mi do głowy taki pomysł, jak może na Rosję trochę wpłynąć, żeby tak nie robiła, jak robi w krócie. Więc uważam, że trzeba nacisnąć na Chińczyków niestety, bo wygląda sprawa w tak, że kupujemy od nich mnóstwo towarów, zalewają nas tymi towarami, nasze fabryki bankrutują przez nasze
1: samochody
19: granice.
1: Chociażby, prawda?
19: Samochody, wszystko idzie. Więc może na początek zamknąć linię kolejową z Chin, później zamknąć porty, to może Chińczycy jakoś nacisną na Rosjan i wojna szybciej się skończy.
1: Dziękuję, to był pan Stefan. Proszę państwa, nie zgodzę się z tym, że dla prezydenta Karola Nawrockiego partia jest najważniejsza. Nie zgodzę się dlatego, że nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, która. No bo proszę państwa, wiadomo, że to PiS-owi i Jarosławowi Kaczyńskiemu nominację w tej chwili stanowisko w pewnym sensie zawdzięcza pan prezydent, ale PiS jest w tej chwili słabszy. Decyzja, która dotyczyła programu CPN, podpis pod ustawą, był bardzo niepomyślny PiS-u. Poza tym pan prezydent czuje się, no może nie w tej sytuacji, bo też konfederaci są zawiedzeni tym podpisem, ale do tej pory często tutaj czuł się zobowiązany, żeby dotrzymywać ustaleń zawartych z panem Mentzenem. Jest jeszcze w tym wszystkim gdzieś tam pan Morawiecki, więc tutaj mamy pewne rozdrobnienie w tej chwili. Pytamy państwa o to, czy liczą państwo na jedność polskich władz w sytuacji zagrożenia. Do dyskusji wracamy za chwilę.
20: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, to lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
21: TOK 1.
22: Dziedziuś radykał trochę, wie pan, wychodzi z pana prezydenta, bo siedzi na środku piaskownicy, grabki tylko do siebie grabi, ma foremki, nic nie buduje, ale nie chce oddać nikomu, nie chce pożyczyć. To jest takie małostkowe, no nie dam im, tak? Wiem, że to jest dobry projekt, ale im nie dam, bo będą mieli sukces. No Dziedziuś radykał.
23: Mam chorą wyobraźnię, bo wyobraziłem sobie prezydenta Dziedziusia radykała, a obok Dziedziusia Kosiniaka-Kamysza i Dziedziusia Tuska.
22: A nie, to jest zupełnie inna liga. To jest zupełnie inna liga. To już to są panowie, bo to są studenci przy Dziedziusiu. Naprawdę. Po pierwsze mają
23: to, co
22: o wiele...
23: robią w tej piaskownicy.
22: Ale wie pan, właśnie nie robią. Nie robią nic w tej piaskownicy, bo my jesteśmy konsekwentni, to jest różnica.
20: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 23 stopnie dzisiaj na termometrach. Tyle zobaczymy w Polsce Południowej. Nieco chłodniej, ale tak symbolicznie, bo około 20 stopni będzie w centrum. Najchłodniejsze regiony to jest Polska Północna i Kotliny Sudetów. Tam 16-17 stopni. Poza tym częściowe zachmurzenie nad nami. Tych chmur będzie do jutra przybywało i czwartek jeszcze z taką dość wysoką temperaturą powyżej 20 stopni. I to są ostatnie chwile z tak ciepłym obliczem jesieni.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Czy liczysz na jedność polskich władz w sytuacji zagrożenia? To pytanie, które dzisiaj państwu zadajemy. Nasz numer to 22 44 044. Proszę do nas dzwonić, proszę także pisać na adres pierwszy@tok.fm. Pan Łukasz z Będzina jest z nami, słuchamy.
24: Dzień dobry, panie redaktorze. Odważnie pan rozpoczął dzisiaj audycję, otwierając wino. Pytanie, czy ze swoją dziewczyną. To a propos naszej pioseneczki porannej, bo tak pan się troszeczkę przejęzyczył i pan już powiedział, że otwieram wino dzisiaj. A teraz a propos pytania, panie redaktorze. Proszę państwa, zagrożenia już jest. Jeżeli widzimy, to jest zagrożenie. I przeraża mnie to, że nasi decydenci naprawdę tą swoją wojenkę prowadzą i to widzi zagranica. A jeżeli zagranica widzi, że naród jest skłócony, to niestety ten naród jest słaby. I powiem szczerze, proszę państwa, gdyby naprawdę takie mocne zagrożenie, już poważne, bardzo poważne, nagle napłynęło na nasz naród, podejrzewam, że pan Bielan ze swoimi prawicowymi hipokrytami skorzystaliby z takiej oferty, jaką miał pan Zełenski od pana Trumpa. Chłopaki, samolot i ewakuujemy się do Stanów.
1: Poprawka, to było od Bidena.
24: To może od Bidena, przepraszam.
1: Odpowiedział pewnie... Bidenowi, nie chce podwózki, pan prezydent
24: Zełenski. Dokładnie, ale pewnie prawicowi politycy w naszym kraju z pełnymi pampersami szybciej by dostali taką propozycję od republikanów niż od demokratów. I ja pamiętam takie zjednoczenie naszego narodu, lekko, może nie fałszywe, ale bardzo krótkie. Śmierć Jana Pawła II, katastrofa smoleńska. Były to takie momenty, gdzie naród się zjednoczył. Były to piękne obrazki, że Polska może być naprawdę silnym, jednym takim mocnym narodem, który idzie w jednym kierunku.
0: A skoro pan o tym przypomina, pozwoli pan, panie Łukaszu, skoro pan o tym przypomina, też trzeba przypomnieć wszystkim tym, którzy teraz tutaj chcą pana premiera zhejtować za rozmowy z Rosją. Wtedy Kaczyński mówił: przyjaciele Rosjanie.
24: I pan Jan, i świętej pamięci papież również miał zdjęcie. I nie było osoby, która była naprawdę ważna w naszym świecie, na naszym globie, która nie miała z tym właśnie mordercą i zbrodniarzem zdjęcia. Tak było, bo niestety Rosja to jest naprawdę bardzo ważny gracz, był przede wszystkim mocnym graczem. I każdy sobie robił z nim zdjęcie i nikt nie miał problemu, proszę państwa. Ale niestety prawica to są ludzie hipokryci. Oni nie widzą dźbła we własnym oku, a u innych widzą belkę. I niestety to jest prawda. Dlatego podejrzewam, że gdyby naprawdę było mocne zagrożenie, pełne pampersy polityków spowodowałyby, że nagle opadłyby te emocje i skończyłyby się wojenki u góry, tylko każdy bałby się o swój mały ogródeczek. I tutaj podejrzewam, że znowu musielibyśmy liczyć na nas, na tych ludzi o niższych tutaj właśnie sferach, którzy by musieli iść walczyć za nas naród, a politycy niestety by czmyknęli. Pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Łukasz z Będzina, któremu tutaj doliczyłem czas, tak żeby było tak, żeby wszyscy byli sprawiedliwie traktowani. Bo przerwałem wcześniej panu Łukaszowi. 22 4 4 0 44. Pan Robert z Poznania telefonuje, słuchamy.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy. No tak bardzo krótko, żeby nie zabierać czasu antenowego. Nie liczę oczywiście na tego typu porozumienie i jedność, ponieważ jest ona niemożliwa w tym czasie. Wydaje mi się, że prezydent Nawrocki reprezentuje interesy partii i tak szeroko pojętej patoprawicy i jest to niemożliwe. Tak naprawdę wszyscy widzą to, jak działa, do czego zmierza, do czego dąży. Po prostu nie działa na korzyść Polaków, mówiąc krótko. Natomiast tak jak tutaj pan Zdzisław zaproponował, że marzy mu się taki system prezydencki na czele z prezydentem Nawrockim, to powiem tak, nie daj Boże, widząc, jak miałby taki prezydent rządzić, jeszcze wykonywać, tak jak Trump, swoje pomysły realizować, wdrażając w życie, to nie wyobrażam sobie i nie życzę tego nikomu. To byłby wstyd i największe zło, jakie może być dla Polaków. Dla nas system premierowski czy kancelarski jest w tym momencie najlepszy, uszyty na miarę i do tej jedności, panie redaktorze, nie dojdzie. Natomiast tak już kończąc, jeżeli prawa strona, patoprawa, bo tak to nazywam, widzi problem w Putinie, to tak jak już poprzednicy mówili, cały świat zaprosił Putina do stołu. Siedzieliśmy razem, jedliśmy obiad, śniadanie, kolację, pili trunki i dogadywali się biznesowo.
0: Teraz Trump zaprasza go na G20 z kolei.
3: No więc właśnie. I ja mam wrażenie, że każdy o tym zapomniał. No każdy włodarz państwa miał z nim jakiś biznes do zrobienia, bo taki był świat. Natomiast w tej chwili widać, kim jest. Są to Azjaci. Trzeba uważać, więc bardzo logicznie trzeba podejść o tych spraw geopolitycznych. Reasumując, do jedności nie dojdzie. Za dużo podziałów wewnętrznych. Polska pękła na pół. Dwa rodzaje spojrzenia na świat. To już się toczy od czasów Piłsudskiego i Dmowskiego. Jeżeli ktoś zna historię, wie, o co chodzi. Liberalno-demokratyczny świat jest chyba tym jedynym kierunkiem, który może być skuteczny dla Polaków, przy oczywiście reformowaniu tego spojrzenia. Przecież Unia Europejska też wymaga doskonalenia, reformy. Mamy narzędzia do tego, chociażby Trójkąt Weimarski i normalna współpraca.
0: Bardzo dziękuję. Pan Robert z Poznania był z nami. Bardzo proszę o powstrzymywanie się od używania takich obraźliwych zwrotów. Merytoryczne argumenty na pewno nam wystarczą. Pan Jurek z Krosna. Słuchamy pana, panie Jurku.
4: Witam serdecznie. Żyję dopiero 70 lat. I nigdy nie byłem w żadnej organizacji, ponieważ dbałem o to, żeby nikt mnie nie nazwał członkiem. I jeśli chodzi o rząd, to rząd zrobi tak, jak zrobi. Załaduje Glapińskiego do bagażnika i parę kostek żółtego metalu i ucieknie do Rumunii. Nas zostawi na pochybel. A jeśli chodzi o szczegóły, to nie widzę żadnej możliwości, żeby partie, organizacje się zjednoczyły w obronie narodu, ponieważ na przykład dzieci ministra obrony narodowej służą w armii amerykańskiej. Zamiast jechać na front na Ukrainę do okopu i tam walczyć o wolność i demokrację. Także uważam, to jest bez sensu. Poza tym osadzenie wojsk amerykańskich w dużej ilości w Polsce nic dobrego nie wróży. Przykład, proszę uprzejmie. Jak pojechali Amerykanie do Wietnamu, do Afganistanu, do Iraku, to się skończyło wielką rozpierduchą i zubożeniem narodu. Także to nie jest słuszny kierunek. Armia powinna być własna, młodzież powinna być szkolona. Ja w zawodówce miałem strzelanie z karabinu w technikum, zrzucanie granatem i strzelanie z większych karabinów, a teraz ogólna wiedza wojskowa jest w młodzieży taka, nawet i w starszych, że jakby spadł karabinik z obcej ciężarówki, to tylko wiedzą tyle, żeby cienkim do przodu i w dziurkę nie zaglądać. O, taka jest poziom.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Jurek z Krosna. To wygląda w tej chwili tak, że no, chętni się szkolą. Władza podchodzi tak, że nie zmusza do szkoleń nikogo, tylko chętni się szkolą i no, zwiększa się liczebność naszego wojska. Pan Paweł z Płocka, słuchamy.
5: Dzień dobry. O ile pamiętam, pytanie było, jak się zachowają władze w przypadku zagrożenia.
0: Czy państwo liczą na jedność polskich władz w sytuacji zagrożenia?
5: Zagrożenie już jest, jak się zachowują, widzimy, więc nie liczę na jedność. A tak powiem, chciałem się odnieść do jednego pacyfisty z Zielonogórskiego. W pięciu, sześciu konfliktach, był ciekaw z tym, w jakim charakterze. No i co on widzi w tym... W tej pokojowej roli tego pana z Mar-a-Lago, pana Trumpa. No tu chwileczkę, na razie nic nie go nie obraża.
0: Ja wiem, tylko proszę o nieatakowanie się wzajemnie, bo to nie służy dyskusji.
5: Proszę pana, no jak słyszę brednie, głupoty, więc ja...
0: Ale komuś też się może nie podobać to, co pan mówi, więc dajmy spokój. Panie Pawle.
5: Tylko niech mi jakoś to, wie pan, podważy to, co ja mówię. Ja na razie żadnego twierdzenia nie powiedziałem. No pan Trump, wie pan, kończy wojny, wie pan, zaprowadza pokój, dyplomację prowadzi wyjątkową, wie pan, z Kanadą, z Danią, z Europą. Islandię chciał kupić też chyba, wie pan. No po prostu... I opowiadać rzeczy, wie pan, że my liczymy na tego człowieka. To jest chore.
0: Wie pan, każdy mówi za siebie. Ktoś liczy, pan nie liczy. Ja też słysząc Trumpa, który 30 czy 50 razy kończył wojnę z Iranem, już też...
5: Jest dobra okazja, wie pan, teraz będą, wie pan, dawali nagrodę pokojową Nobla. Nie wiem, czy w tym tygodniu, czy wkrótce, wie pan. Po raz 20 albo po raz kolejny dostanie nagrodę Nobla. Do spółki z Putinem, wie pan.
0: O nie, to jest porównanie nieładne, dlatego że wiemy, kim jest Putin.
5: Czy pana, no Trump, wie pan... A co on zrobił, wie pan, w Wenezueli? A co on zrobił w tym,
0: Nie, to
5: Iranie?
0: Porównanie jest niewłaściwe. Może... Bardzo dziękuję, czas się skończył. Pan Paweł z Płocka był z nami. Nasz stały słuchacz, który jest zawsze mile widziany, jak każdy z państwa dzwoniących do nas dzisiaj z temperamentem, który jak zwykle dał o sobie znać. Pan Maciej z Białegostoku, słuchamy.
6: Dzień dobry. Na początku swojej wypowiedzi chciałbym zwrócić się do pana, który jest prominentnym politykiem byłej Platformy Obywatelskiej i udaje pana Roberta z Poznania. Otóż bardzo proszę, żeby ten człowiek wypowiadał się za siebie. Ja nigdy nie siedziałem z Putinem nigdzie. Nie jadłem z nim ani śniadania, ani obiadu, ani kolacji. Moja rodzina pochodzi z Kresów. I 2/3 mojej rodziny zginęło w czasie II wojny światowej z rąk Rosjan. Więc ja wiedziałem, jak się skończy rozmowa z panem Putinem. Ale do tematu. Otóż tak. Moim zdaniem w obecnej chwili zagrożenia obie tak zwane strony konfliktu wewnętrznego bardzo ze sobą współpracują. Już podaję przykłady. Pan Kaczyński przez 4 lata próbował nabyć teren na terenie Szwajcarii, co mu się nie udało, ale pan Tusk zaczął kontynuować temat i pod pozorem tworzenia fundacji kupił 90 hektarów razem z budynkami i pracę zgrzął. Podobno ma być tam Instytut Pileckiego, choć jakby tak któryś z waszych dziennikarzy się temu przyjrzył, to zakupy,
7: które się tworzy do tego instytutu, są trochę zupełnie inne niż dla placówki naukowej. Każdy niech sobie wnioski.
0: Panie Macieju, o jedności władz, o jedność władz pytamy. Czy pan liczy na jedność władz w sytuacji zagrożenia?
7: Teraz druga sprawa. Jedność władz jest taka, że oba ośrodki są bardzo, bardzo negatywnie nastawione do Rosji. Jak mamy z nimi rozmawiać, jak każdy na nich kluje? No w jaki sposób? Obecny minister spraw zagranicznych jest człowiekiem, który wręcz podburza Rosjan zupełnie niepotrzebnie. Bo wystarczy czasami się nie odzywać. Naprawdę.
0: Ale pytanie, czy my chcemy z Rosją rozmawiać, bo mam wrażenie, że tutaj akurat w tym się zgadzają nasze władze, że nie chcą. Chociaż...
7: No okej. Okay.
0: Bardzo dziękuję. Pan Maciej z Białegostoku.
7: Czas... Nie, momencik.
0: Jedno zdanie, bo pan... czas się panu skończył. Mamy po dwie minuty. Więc jedno zdanie.
7: Powiem tak. Jak pan to sobie wyobraża? Mamy ich napaść w takim razie? Jeżeli nie chcemy z nimi rozmawiać?
0: Od napadania to akurat oni są. Dziękuję bardzo. Pan Maciej z Białegostoku. Tutaj poza...

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Sondaż mówiąc o tym, że Polacy wskazali winnego drogiej benzyny. Kto jest winien drogiej benzyny, proszę państwa? Donald Trump jest zdaniem większości Polaków głównym odpowiedzialnym za wysokie ceny paliw. Co ciekawe, amerykańskiego przywódcy obwiniają także wyborcy prawicy. Wynika z sondażu Ibris na zlecenie tego dziennika. Badanie pokazuje jednocześnie wyjątkowo korzystną pozycję prezydenta Karola Nawrockiego. To właśnie on w najmniejszym stopniu jest obciążany przez ankietowanych odpowiedzialnością za wzrost cen benzyny. Więcej w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Teraz już Gazeta Wyborcza i tekst dotyczący Niemiec i pierwszego szefa Landtagu z AfD. Czy partia zdoła wprowadzić swojego kandydata także na stanowisko premiera? Pyta w swoim tekście Michał Kokot. Wczoraj w Landtagu z Saksonii-Anhalt po raz pierwszy w powojennej historii wybrano na przewodniczącego kandydata AfD, uznanej w tym landzie przez służby specjalne za skrajnie prawicową. Został nim Tobias Rausch, który zasłynął dotąd z nepotyzmu przede wszystkim. Był centralną postacią afery, w której na jaw wyszło, że działacze AfD zatrudniają swoje rodziny w biurach deputowanych do Bundestagu. Trzy siostry Rauscha pracowały w biurze deputowanej AfD. Wyborcom to nie przeszkadzało. Wybór przewodniczącego media śledziły z wielką uwagą. Niektóre widziały w tym powtórkę z 1932 roku, kiedy marszałkiem Reichstagu został Hermann Göring z NSDAP, który robił wszystko, co mógłby zdominować prezydenta Chin. Przejęcie AfD, czytamy w innej części tekstu, przejęcie przez AfD władzy w tym kraju związkowym miałoby dalece większe znaczenie niż tylko symboliczne. Teraz zaglądamy na łamy Tygodnika Powszechnego. Tutaj pomoc w kryzysie jest tematem bardzo szeroko opisanym na kilku stronach. Połowa Polaków ma dostęp do szybkiego i bezpłatnego wsparcia psychiatrycznego. Co zresztą? Nie skończę studiów. Od tej myśli się zaczęło. Agnieszka studiowała wtedy psychologię. Potem były kolejne myśli. Do niczego się nie nadaje. Już nigdy nie będę zdrowa. Wszystko jest bez sensu. Gdy próbowała zasnąć, myśli nie dawały jej spokoju. Wywołały napięcie, które czuła w ciele. Ścisk w żołądku, spięte mięśnie, spocone dłonie, przyspieszony puls. Jakby ciało grało w grę, w której zasady dyktuje coś z zewnątrz. Jak mogłoby to dzisiaj wyglądać, zastanawia się pani Agnieszka. Być może gdybym zgłosiła się do Centrum Zdrowia Psychicznego, które jest w moim mieście i powiedziała, że chyba mam kryzys, byłoby inaczej. Tego, co działoby się dalej, jest pewna, bo schemat w każdym centrum jest podobny. Poszłaby do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego, bez skierowania, bez kolejki. Tam mogłaby od razu porozmawiać ze specjalistą. Informacje o 6 przed nami, a po informacjach o sytuacji w związku z protestami we Francji.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rosja atakuje w większości regionów Ukrainy, ogłoszono alarm powietrzny. Zmiany w podatkach. Posłowie rozpoczęli pracę nad rządowym projektem. Lionel Messi rozegrał swój ostatni mecz w piłkarskiej reprezentacji. Jest środa, 7 października, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Na początek zmasowany atak Rosji na Ukrainę. W większości regionów ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem atakiem rakietami balistycznymi. W Kijowie i Dnieprze słychać wybuchy. Wczoraj wieczorem ukraińskie wojsko informowało, że Rosjanie poderwali bombowce Tu-160 w obwodzie irkuckim. Wojsko zaapelowało do Ukraińców, aby nie ignorowali alarmów przeciwlotniczych i pozostawali w schronach. Także Wołodymyr Zełenski informował, że dane wywiadowe wskazują na przygotowania Rosji do zmasowanego ataku. W związku z atakiem Rosjan polskie lotnictwo poderwało myśliwce. Rząd przyjął projekt programu ochrony ludności i obrony cywilnej na najbliższe 5 lat. Ma kosztować co najmniej 105 miliardów złotych. Pieniądze pójdą na nowe systemy alarmowania, zakup sprzętu ratowniczego i schrony. Jednym z takich miejsc schronienia mogą zostać podziemia Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. W obecnej sytuacji taki pomysł jest racjonalny, mówił w TOK FM Aleksander Fiedorek ze Stowarzyszenia Instytut Budownictwa Ochronnego.
5: Przykład z Ukrainy pokazuje, że Rosjanie atakują szpitale i w wypadku ewentualnego konfliktu z Polską będą atakowali nasze szpitale. Nawet niekoniecznie w celu ich zniszczenia, ale tak naprawdę w celu steroryzowania naszego społeczeństwa.

0: przyszła. Więc tutaj próba uzyskania, tak naprawdę wydobycia, w pewien sposób przystosowania tych znajdujących się kondygnacji podziemnych w szpitalu jest jak najbardziej słuszna.
1: Aby podziemia warszawskiego szpitala mogły działać w sytuacji kryzysowej, eksperci muszą ocenić ich stan i wskazać przestrzenie, które można przystosować do funkcji ochronnych. Na przygotowanie dokumentacji i ekspertyz przeznaczono w tym roku 5 milionów złotych. Prace budowlane mają rozpocząć się w przyszłym roku. Sejm rozpoczyna pracę nad zmianami podatkowymi. Posłowie zajmą się rządowym projektem, który zakłada podwyższenie pierwszego 12-procentowego progu ze 120 do 130 tysięcy złotych. Wprowadzenie drugiej 24-procentowej stawki dotyczy zarobków od 130 a 150 tysięcy. Osoby, których dochody przekroczą 150 tysięcy, zapłacą 32% podatku. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Jak wyjaśnia rzeczniczka KO posłanka Dorota Łoboda, chodzi o ulżenie tym, a jest ich coraz więcej, którzy obecnie zarabiają rocznie powyżej 120 tysięcy i wpadają w drugi 32-procentowy próg.
3: To dotyczy już nie tylko tych, którzy w takiej powszechnej ocenie zarabiają bardzo dużo, ale również nauczycielek i nauczycieli, którzy dorabiając sobie wpadają też w drugi próg podatkowy, więc na pewno znaczna grupa, rząd szacuje to nawet na około 3 miliony osób, skorzysta z tego rozwiązania.
2: To prowizoryczne działanie, niewiele zmieniające, odpowiada Andrzej Kosztowniak z PiS-u i dodaje, że pierwszy próg powinien być podniesiony do 180, a nie 130 tysięcy złotych. Ale to nie wszystko, zauważa polityk opozycji.
4: Cały czas czekamy na kwotę 60 tysięcy wolnej od podatku.
2: Co było jedną z obietnic Koalicji Obywatelskiej przed wyborami w 2023 roku. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Kredytobiorcy wciąż muszą się liczyć z widmem wyższych rat. Program paliwowy CPN wprawdzie trochę okiełzna inflację i tym samym może oddalić możliwość podwyżek stóp procentowych, ale jej nie likwiduje, mówią ekonomiści. Najbliższa decyzja Rady Polityki Pieniężnej dziś i najprawdopodobniej stopy procentowe zostaną w miejscu, mówił w TOK FM Reszek Kąsek, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego, wskazując na prawdopodobieństwo ich wzrostu na początku przyszłego roku.
5: Widzimy przestrzeń, w naszym scenariuszu bazowym zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale.
1: Ale jednocześnie wielu ekonomistów nie wyklucza podwyżek stóp procentowych już w listopadzie. To teleskop ukryty głęboko w antarktycznym lodzie, tak o detektorze Ice Cube Neutrino Observatory, mówiła w TOK FM doktor habilitowana Magdalena Stabińska z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wczoraj belgijski naukowiec Francis Halsen zdobył Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki za kluczowy wkład w powstanie tego urządzenia. Laureat otrzymał z tego tytułu 12 milionów koron szwedzkich. Ice Cube Neutrino Observatory umożliwia wykrywanie neutrin, co nie jest łatwe.
6: Neutrina są takimi bardzo fascynującymi cząstkami elementarnymi, ponieważ mają bardzo małą masę, są pozbawione ładunku elektrycznego i dlatego jest bardzo trudno je wykryć. Powstają między innymi w Słońcu, ale także w niezwykle energetycznych procesach kosmicznych, takich jak na przykład wybuchy supernowych czy w czarnych dziurach.
1: Detektor neutrin został wybudowany w 2010 roku na Antarktydzie i szacuje się, że będzie działał przez około 20 lat. Już dziś poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla z dziedziny chemii. Jeden z najsłynniejszych Argentyńczyków w historii, Lionel Messi, rozegrał swój ostatni mecz w piłkarskiej reprezentacji. Jego zespół wygrał w Buenos Aires z Beninem 3-0. Mistrz świata i dwukrotny triumfator Copa America zdobył bramkę i miał dwie asysty. W ten sposób zakończyła się trwająca od 2005 roku kariera Messiego w argentyńskiej drużynie narodowej. Nie oznacza to dla niego rozstania z piłką nożną, bo wciąż jest piłkarzem Interu Miami. Jego kontrakt obowiązuje do końca 2028 roku. Kolejne informacje o 6.20, a teraz jeszcze pogoda. Dzień w większej części kraju z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, z największymi przejaśnieniami na południowym wschodzie. Nad morzem dziś lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni na północy do 20 w centrum i 23 na południu kraju.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: To jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami Amanda Dziubińska, analityczka do spraw Francji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: 488 osób zatrzymanych we Francji podczas wczorajszych demonstracji, które trwały do wieczora. Być może w nocy też coś się działo w związku z protestami. To za chwilę się od pani dowiemy, jak sytuacja wygląda. Te incydenty, na ile były poważne?
9: Jeżeli mówimy o dniu wczorajszym, to wbrew pozorom przebiegał on znacznie spokojniej niż te najbardziej gorące dni protestów, które obserwowaliśmy również w polskich mediach. Organizatorzy, w zależności od tego oczywiście, na jakie szacunki spoglądamy, to od 226 tysięcy do ponad 400 tysięcy osób wzięło udział w tych protestach. Oczywiście one się odbyły w całym kraju. Główne skupiska to największe miasta, Paryż, Lyon, Strasburg, etc. Do tych incydentów, starć z policją doszło głównie właśnie w tych największych miastach. Jednak wciąż nie jest to taka skala, z jaką mieliśmy do czynienia wcześniej. Trzeba zwrócić uwagę na to, że ten wczorajszy dzień to jest tak naprawdę jednak zmiana charakteru tego protestu. On się trochę bardziej ustrukturyzował, do niego dołączyły związki zawodowe, na ulicę wyszli również rodzice dzieci protestujących, byli oczywiście też nauczyciele, organizacje studenckie, organizacje uczniowskie, więc samo to, że te przemarsze, protesty, one były zgłaszane, one były odpowiednio też zabezpieczane, nie tylko przez policję i służby porządkowe, ale także przez służby porządkowe związków zawodowych, więc to trochę pozwoliło jednak okiełznać i objąć w pewne ramy te protesty.
8: Czyli mimo tej liczby, no, prawie 500 zatrzymanych, setki tysięcy w skali kraju protestują, to mówi pani, że nie jest tak niebezpiecznie, czy też nie jest tak źle, tak?
9: Mówię, że sytuacja wczorajsza była znacznie bardziej pod kontrolą niż pokazywały to ostatnie dni, kiedy dochodziło rzeczywiście do bardzo gwałtownych i brutalnych starć z policją, kiedy niszczono w sposób rozległy mienie publiczne, kiedy tych obrażeń po stronie i policjantów, i po stronie zatrzymanych było znacznie więcej. Tutaj ten bilans przedstawia się jednak trochę bardziej spokojnie.
8: Tutaj ci protestujący to są uczniowie, młodzi ludzie, wszak protest licealistów, ale kolokwialnie mówiąc, podłączają się do tego też wandale, prawda?
9: Tak, zdecydowanie. I to też widzieliśmy w poprzednich dniach i to rzeczywiście był jeden z większych problemów. To są takie grupy kilkunastoosobowe, które w danych miejscach po prostu dołączają się do tych protestów, a ich głównym celem jest to, żeby się skonfrontować z policją. I to jest, to się wymyka spod kontroli. Jest trudne do opanowania rzeczywiście, no i ma swoje daleko idące konsekwencje w przestrzeni publicznej.
8: Wandale podpalali kontenery na śmieci, także rozbijali witryny
9: sklepowe. Podpalali samochody, tak. To są takie standardowe obrazki, w cudzysłowie oczywiście, które widujemy bardzo często zresztą przy okazji protestów ulicznych we Francji. Mhm.
8: Ale są też takie sygnały dotyczące polityki światowej, bo obok haseł propalestyńskich w jednej z dzielnic Paryża pojawił się kryptonim operacji terrorystycznej Hamasu. Mm. Więc co tam się dzieje? Kim są ci wandale? Wiemy?
9: To jest złożona sprawa. Oczywiście tutaj też partie polityczne, zwłaszcza te prawicowe i centrowe, kierują różne oskarżenia pod adresem uczestników tych marszy, ale także pod adresem skrajnej lewicy, która się dołączyła do tych protestów już dawno temu. Część z tych osób, które dopuszczają się aktów wandalizmu, to są właśnie takie mniej lub bardziej sformalizowane, zorganizowane grupy, które działają na określonych obszarach. No i jasną rzeczą jest, że w niektórych regionach, zwłaszcza no zwróćmy uwagę także na to, że protesty i blokady wybuchały w dzielnicach o słabszych możliwościach, że tak powiem, społeczno-gospodarczych. Tam też są grupy młodzieży, bo to są głównie młode osoby, które zostają zatrzymane. Tam to jest chyba współczynnik około 80-90%. To są osoby nieletnie. Są też oczywiście grupy osób, które mają inne pochodzenie, które też można religijnie inaczej konkretnie zidentyfikować. No ale właśnie, no, zawsze ta dysproporcja w tych dzielnicach uboższych będzie widoczna.
8: Postulaty młodych ludzi jakie są? Skąd to w ogóle się wzięło tak duży protest?
9: Tak duży protest wziął się tak. Ogniskiem zapalnym było jedno liceum podparyskie, w którym nauczyciele protestowali przeciwko takim bardzo podstawowym rzeczom, to znaczy nieobsadzonym stanowiskom, brakiem wsparcia personalnego dla osób, dla uczniów z niepełnosprawnościami, złym stanem budynków. Do tych postulatów dołączyli się uczniowie, oni wsparli te postulaty i zaczęli organizować blokady i dosyć szybko te postulaty i te akcje protestacyjne zaczęły się rozszerzać także na inne placówki. To jest taki efekt znalezienia podobieństwa. W innych, czasami bardzo odległych miejscach we Francji uczniowie identyfikowali dokładnie te same problemy, ponieważ znają je z własnego życia. Wtedy, kiedy nie ma nauczyciela do prowadzenia lekcji, wtedy, kiedy budynek jest w stanie opłakanym, wtedy, kiedy przegrzewają się klasy w tych miesiącach cieplejszych, wtedy, kiedy brakuje jakichś podstawowych produktów czy podstawowego wyposażenia nawet klas, czyli ławek, krzeseł i tak dalej. Więc to też generuje oczywiście spis postulatów. Do studentów, znaczy do uczniów dołączyli się też studenci i oni nawet wypracowali wspólny dokument, w którym domagają się remontów, dodatkowego personelu szkolnego. Nie tylko oczywiście chodzi o nauczycieli, ale także chodzi o pielęgniarki, chodzi o psychologów, etc. Domagają się zmian organizacji nauki, zwiększenia dostępności studiów, większej pomocy materialnej. Więc te postulaty są rozległe, ale nie są one oderwane od rzeczywistości, powiedziałabym. Że one jednak są głęboko osadzone w problemach francuskiej szkoły.
8: We Francji rzeczywiście jest tak, że szkoły są niewyremontowane, nie ma nauczycieli, że są problemy, które no, dla nas wydają się jak na bogaty kraj, jakim jest Francja, trudne do uwierzenia, czy też nie, trochę nieprawdopodobne.
9: Tak, te problemy są bardzo podstawowe i one dotykają rzeczywiście wielu placówek i widać oczywiście także nierówności społeczne pod tym kątem. Problem jest głęboki. Co prawda Francja nie wydaje tak mało na oświatę, tylko że paradoks polega na tym, że te pieniądze idą głównie na wynagrodzenia, idą na emerytury, idą na obsługę administracyjną, a niekoniecznie już na przykład na doposażenie sal. Tutaj też te kompetencje finansowe są podzielone między tym, co finansuje i co robi władza centralna z poziomu centralnego, a tym, za co odpowiadają samorządy. I teraz sytuacja budżetowa francuska jest jaka jest i myślę, że słuchacze też w jakimś stopniu zdają sobie sprawę z tego. I ograniczenia budżetowe powodują, że rząd w tej chwili, wszystkie te protesty zbiegają się również z propozycją nowego budżetu na rok 2027. I w tymże budżecie rząd oczekuje na przykład od samorządów dużych oszczędności. Więc trudno będzie pogodzić duże oszczędności samorządu z tym, żeby polepszyć sytuację materialną poszczególnych placówek. To będzie wręcz niewykonalne. Do tego w budżecie, o którym wspominam, rząd proponuje redukcję ponad 1500 etatów nauczycielskich. no to również będzie trudne do pogodzenia z tym,
8: dolanie oliwy do ognia, prostu, tak to brzmi w tej
9: po prostu
8: chwili.
9: Tych nauczycieli brakuje, fizycznie brakuje nauczyciela przed uczniem.
8: Mm-hmm. Do polskiej opinii publicznej docierają takie obrazki, kiedy na ulicach płoną samochody, są powybijane witryny. Proszę nam tutaj pokazać całościowy obraz. Czy to jest tak rzeczywiście, że taki jest totalny nieporządek, czy też protesty swoją drogą, a państwo funkcjonuje normalnie?
9: Nie, no oczywiście, że państwo funkcjonuje normalnie. Fakt rozsiania się tych protestów na cały kraj i na bardzo różne miejscowości nie oznacza jeszcze, że organy władzy państwowej czy organy władzy samorządowej nie funkcjonują. Oczywiście to w jakimś stopniu utrudnia codzienne funkcjonowanie, ale jest też spora część placówek, która protestuje w miarę pokojowo. I ja myślę, że tak to mniej więcej będzie przebiegało, że będziemy mieli takie ogniska i punkty zapalne jeszcze w kolejnych dniach, ale część placówek będzie powoli wracała do takiego normalnego funkcjonowania. Rząd też zaproponował, no tutaj można oczywiście dyskutować co do sensowności takiej propozycji, rząd zaproponował, żeby w kolejnych 3 dniach każda placówka zaproponowała taki pół dnia konsultacji ze swoim dyrektorem. Trochę to jest jednak zrzucanie odpowiedzialności na same te placówki, żeby spróbowały rozwiązać sytuację, trudną sytuację na poziomie ogólnokrajowym. No ale jednak w kolejnych dniach będą już przywracane w większości placówek jednak normalne lekcje i normalne programy zajęć, a te konsultacje z większą albo mniejszą skutecznością jednak będą miały miejsce i być może w niektórych placówkach uda się jakieś najbardziej pilne, najprostsze potrzeby rozwiązać. No ale problemów systemowych jednak nie i myślę, że niewiele na to wskazuje.
8: Bardzo dziękuję. Amanda Dziubińska, analityczka do spraw Francji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była z nami. Do usłyszenia.
9: Dziękuję bardzo.
8: Po informacjach o 6.20 będziemy pytali o wydatki na obronę cywilną.
7: Autopromocja. Jak 2000 lat temu zdobywano miłość?
10: Anubisie, Boże ziemi i podziemia i nieba. Psie, psie, psie.
7: Jak rozpalano uczucie?
10: Wywar ze skarabeusza, gotowanego z pewnymi przyprawami.
7: Jak można było zawładnąć czyimś sercem?
10: Tylko seks, seks, seks.
7: Magia, mikstury, zaklęcia i dużo więcej w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
11: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Polskie lotnictwo poderwało myśliwce. To w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. W większości ukraińskich regionów ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem atakiem rakietami balistycznymi. W Kijowie i w Dnieprze słychać wybuchy. Zarzuty usłyszał Dawid K., główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji Dawid K. zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekroczenia uprawnień. Dziś śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. W środę maksymalne ceny paliw, czyli dziś to litr benzyny 95 kosztuje 6 zł 86 groszy, a oleju napędowego 7 zł 80 groszy. Ceny benzyny są zatem wyższe niż wczoraj, a diesla niższe. Teraz w Tok FM czas na sport.
13: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Leo Messi po ponad dwóch dekadach pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny i w towarzyskim meczu z Beninem w Buenos Aires strzelił gola z rzutu karnego i zaliczył dwie asysty, a gospodarze wygrali 3-0. Przed rozpoczęciem spotkania na murawie pojawiła się wielka koszulka w barwach drużyny narodowej z numerem 10, z którym przez większość kariery występował Messi, oraz napisem Gracias, a kibice na ulicach Buenos świętowali na długo przed pierwszym gwizdkiem. Messi w 208 meczach reprezentacji Argentyny strzelił 126 bramek. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i w Albanii. O tym, że ekipa Jerzego Brzęczka okazała się najlepszą z tych drużyn, które w grupach eliminacyjnych zajęły drugie miejsce, zdecydowała wyjazdowa wygrana Grecji z Irlandią Północną tylko 1-0. Novak Djokovic sięgnął po 102 tytuł w karierze. Serbski tenisista po raz siódmy triumfował w turnieju w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze i nigdy nie przegrał. Jego finałowy rywal Australijczyk Alex de Minaur skreczował przy wyniku 6-7-1-0. Serb poprzedni turniej wygrał w listopadzie ubiegłego roku w Atenach. Natomiast w Tokio zwyciężył Carlos Alcaraz, który w finale pokonał Czecha Jerzego Lecheczkę 7-6-6-4. Dla Hiszpana był to 27 tytuł w karierze. Michał Kwiatkowski, Filip Maciejuk, Dawid Lewandowski, Dominika Włodarczyk, Martyna Szczęsna i Nadia Hartman zajęli czwarte miejsce w drużynowej sztafecie mieszanej elity podczas Mistrzostw Europy w kolarstwie szosowym w Słowenii. Wygrała Francja przed Włochami i Luksemburgiem. Z kolei w jeździe drużynowej sztafet mieszanych juniorów biało-czerwoni wywalczyli srebro. Triumfowali Włosi, a trzecie miejsce zajęli Szwajcarzy. W sporcie teraz to wszystko, za chwilę pogoda.
13: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
1: Najładniej dziś na południowym wschodzie Polski, poza tym będzie się chmurzeć. Nad morzem delikatne przelotne opady deszczu są spodziewane. Temperatura od 18 stopni na północy, przez 21 w centrum, do 23 na południu.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: 24 minuty po 6. Jest z nami Juliusz Sabak, redaktor portalu obronnego, ekspert do spraw wojskowych. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
8: Sejm pracuje w tej chwili nad rozwiązaniami, które mają wzmocnić naszą obronę cywilną. Co tutaj najważniejszego ma się zmienić? Na co by pan zwrócił uwagę?
16: O, to jest skomplikowane pytanie, jak zwykle, zresztą jak wiele pytań o 6 rano. Ma się zmienić, ja nie powiedziałbym, że miało się coś zmienić, raczej to jest kontynuacja tych przepisów, które wchodzą od mniej więcej półtora roku, dotyczących właśnie obrony cywilnej, tylko dotąd w dużym stopniu państwo próbowało nauczyć administrację lokalną, co to w zasadzie znaczy i co trzeba z tym zrobić. No wiemy, że ma być ogromna suma pieniędzy, przynajmniej
8: 100 miliardów złotych na ochronę ludności i obronę cywilną. Samorządy będą mogły skorzystać z tych pieniędzy. Jak pan to widzi w ogóle? Czy to ma szansę sprawnie zafunkcjonować?
16: Wie pan, w teorii tak, ale w praktyce to wydaje się, że 102 miliardy 400 tysięcy to jest mnóstwo pieniędzy. Nawet jak to rozbijemy na ten okres do 2031, o ile dobrze pamiętam. Natomiast no, musimy sobie to niestety podzielić przez te 37, zdaje się, milionów obywateli. No i wtedy robi się to już taka mniej znacząca suma, bo tak naprawdę musimy za te pieniądze odbudować, czy odtworzyć, czy w zasadzie stworzyć od nowa cały system ochrony ludności, jak ładnie to się mówi. I to na czas wojny i na czas, powiedzmy, klęsk żywiołowych, czyli tak naprawdę wszystko od magazynów najróżniejszych produktów i sprzętu na wypadek na przykład powodzi, po schrony dla tych 37 milionów ludzi, wliczając nas obydwu, bo w tej chwili schrony na wypadek jakiegoś bombardowania czy innego zagrożenia, powiedzmy, wybuchowego, no, jest dla kilku procent obywateli naszego kraju i to niekoniecznie w największych miastach, więc no, jest problem, mówiąc delikatnie, i trzeba sobie z tym problemem poradzić, więc jak spojrzymy na to z tej perspektywy, to te 102 miliardy to wcale nie wydaje się duża suma.
8: W jaki sposób to będzie dzielone, te pieniądze?
16: No, większość pieniędzy powinna trafić do samorządów, ponieważ rząd w swojej łaskawości przerzucił większość obowiązków na samorządy. Oczywiście jest też RCB i najróżniejsze instytucje na poziomie rządowym, które zajmują się chociażby rezerwami strategicznymi, czyli gromadzeniem najróżniejszych istotnych dóbr na wszelkie wypadki zagrożenia, jak wspomniałem, od powodzi czy huraganów, przepraszam bardzo, po właśnie czas wojny. No natomiast no, większość tych obowiązków związanych właśnie z budową schronów, z zabezpieczeniem takiego bieżącego funkcjonowania, zwłaszcza przez te pierwsze, powiedzmy, kilkadziesiąt godzin, czy powiedzmy 2-3 dni jakiegoś zagrożenia, no to spada na samorządy i samorządowcy się szkolili, od kiedy pojawiła się ustawa dotycząca ochrony ludności właśnie i infrastruktury strategicznej, no, szkolili się w tym, co w zasadzie wchodzi w ich obowiązki i jak mają sobie to ogarnąć. Natomiast teraz trzeba to jakoś wprowadzić w życie, bo no, mamy ogromne zapóźnienia. Tak naprawdę my, no, po upadku komunizmu, jak to się ładnie mówi, tak naprawdę
8: nikt się tym nie zajmował, nawet wcześniej, bo już chyba pod koniec poprzedniego ustroju też to stało i się kurzyło. Nie wiem, czy pan tutaj zgodzi ze mną.
16: Zgodzę się, że stało i się kurzyło, natomiast potem po prostu zaczęło być likwidowane. To taki na przykład mój osobisty przykład. Ja mieszkam w budynku z 50. lat, w którym w teorii jest schron.
8: On
16: jest
8: to akurat teorii, były dobre lata dla obrony cywilnej, bo myślano tak.
16: Wspomnienie wojny, II wojny światowej bardzo napędzało to myślenie i na przykład, tak jak mówię, mój budynek ma wejście w piwnicy do schronu, który znajduje się na podwórku, co jest ważne, czyli na wypadek jakiegoś kataklizmu, który by trafił w mój budynek, teoretycznie bylibyśmy bezpieczni, gdyby nie to, że no, co najmniej 20 lat temu ten schron spisano z listy schronów, bo tak było taniej, ponieważ nie trzeba było utrzymywać tych wszystkich systemów, które tam muszą funkcjonować. Został zmieniony przez kogoś po prostu w jeden duży skład, magazyn i to dotknęło większość niestety infrastruktury, zwłaszcza takiej znajdującej się pod kuratelą czy spółdzielni, czy prywatnych właścicieli budynków, czy nawet samorządów, bo samorządy no, cięły koszty, mówiąc kolokwialnie. Nie było jakby centralnego myślenia o tym. Bardzo często politycy lubią się powoływać na przykład Finlandii. No ale Finlandia systematycznie od czasu przed jeszcze II wojną światową swoje społeczeństwo szkoli na wypadek wszelkich kataklizmów i konsekwentnie inwestuje w infrastrukturę i na przykład budynki użyteczności publicznej, co też powinno się zacząć dziać w Polsce, bardzo często służyć też mogą jako schrony, jako miejsca czasowego, bym powiedział, zakwaterowania ludzi, którym na przykład mieszkania się zawalą, zostaną zniesione przez powódź, czy huragan, czy jakikolwiek inny kataklizm. Są tam różnego typu magazyny. No i każdy obywatel tak naprawdę jest szkolony od dziecka, od szkoły podstawowej, co ma robić w
8: Panie
16: przypadku...
8: Panie redaktorze, tak, bo ten przykład znamy i wracamy do niego często, ale zostało nam półtorej minuty. Chciałem, żeby pan powiedział tylko, co w ciągu tych 5 lat, bo to 100 miliardów na 5 lat, z czego 30 dla samorządów, co my fizycznie będziemy mieli za 5 lat w Polsce?
16: No mam nadzieję, że funkcjonujący system, chociażby właśnie...
8: No system to wie pan, nie jest fizyczny, to są pewne założenia, organizacja, ale czy w ciągu tych 5 lat zostaną wybudowane nowe schrony, albo przywrócone te, które nim były kiedyś, albo jakiś dual use, jak to się teraz określa. Co to będzie za 5 lat w Polsce?
16: Powinno być jak najwięcej właśnie, tak jak wspomniałem, budynków dual use, schronów pod orlikami, różnego typu, tego typu instalacji, bo tak jak pan wspomniał, ważne jest, żebyśmy coś fizycznego stworzyli, a nie tylko koncepcję tego, co powinno być. I to jest, myślę, główna ta myśl stojąca za tymi środkami i za tym planem. No 5 lat to jest trochę krótki czas, ale paradoksalnie jest sporo na przykład firm w Polsce, które są w stanie w krótkim czasie na przykład z takich gotowych modułów betonowych budować schrony i w ciągu dosłownie kilku miesięcy umieścić je w odpowiednim miejscu. No, na przykład mówię pod Orlikiem, bo to jest, wydaje mi się, takim miejscem dość oczywistym, gdzie można tego typu instalacje zrobić, no bo jest to taka przestrzeń, która już i tak została stworzona, należy do gminy i czy do innego samorządu i tam można umieścić taki schron, mówiąc kolokwialnie, wkopać takie gotowe elementy betonowe w ziemię i postawić odpowiednie informacje, no i obywatele będą wiedzieli, zwłaszcza jeśli by się to działo w taki sposób systemowy, czyli sugeruje hasło w rodzaju schron pod każdym orlikiem, skoro już mieliśmy orlik w każdym powiecie. I w ten sposób trzeba funkcjonować. I to jak najlepiej, jak najszybciej zrobić, no bo tak jak obaj ustaliliśmy, mamy co najmniej 30-letnie zapóźnienia w tym, a zagrożenie nie czeka i Rosja nie będzie czekała, aż my się w swojej łaskawości przygotujemy na wypadek jakiegoś zagrożenia.
8: Bardzo dziękuję. Juliusz Sabak, redaktor Portalu Obronnego, ekspert do spraw wojskowych, był z nami. Do usłyszenia.
16: Dziękuję, do usłyszenia.
8: Zapraszamy teraz Państwa na pierwszy program gospodarczy.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
8: Boom na nowe auta w Polsce omija ten boom, tylko elektryki. O tym czytamy w Gazecie Wyborczej. Nie ma wątpliwości, że w tym roku Polacy kupią najwięcej nowych aut w tym stuleciu. Od wiosny co miesiąc padają rekordowe wyniki rejestracji aut. Jeśli ktoś ma wątpliwości, że Polacy się bogacą w zawrotnym tempie, niech zajrzy do salonów sprzedaży nowych samochodów. Takiego ruchu w interesie jeszcze nie było. We wrześniu zarejestrowano w naszym kraju po raz pierwszy 56 tysięcy nowych aut osobowych, o 13% więcej niż rok wcześniej i aż o 23% więcej niż miesiąc wcześniej, o czym poinformowała w najnowszym raporcie firma analityczna Samar. Narzekać nie powinni również sprzedawcy lekkich samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie do 3,5 tony. Według analiz firmy w zeszłym miesiącu zarejestrowano po raz pierwszy ponad 6 tysięcy sztuk takich pojazdów, co oznacza wzrost o 7,5% w skali roku i aż 18% licząc miesiąc do miesiąca. Większość nowych aut ma napęd elektryczno-spalinowy lub wyłącznie spalinowy. Auta z napędem czysto elektrycznym to nadal margines rynku motoryzacyjnego Polski. O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. A w Rzeczpospolitej o tym, że w sądach widać pierwsze efekty ustawy frankowej. Automatyczne zawieszanie spłaty rat trochę odciążyło sądy. Pozostałe rozwiązania mające przyspieszyć rozpoznawanie spraw frankowych przez niektórych sędziów są stosowane, przez innych jednak nie. Minęły 2 miesiące od wejścia w życie przepisów, które miały rozwiązać problem spraw frankowych. Tak zwana ustawa frankowa weszła w życie 7 sierpnia. Jej głównym celem było nie tyle pomoc kredytobiorcom, co udrożnienie sądów zalanych dziesiątkami tysięcy pozwów wytaczanych przeciwko bankom. Choć 2 miesiące to za mało, by ocenę nowych rozwiązań oprzeć na twardych danych. Resort Sprawiedliwości jeszcze nimi nie dysponuje. To praktyka pokazuje, że sędziowie, choć nie wszyscy, korzystają z nowych procedur. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Urzędnicy sfrustrowani zarobkami. Niskie płace, przeciążeni obowiązkami, stres, nepotyzm i kolesiostwo to najczęstsze bolączki wskazywane przez członków korpusu służby cywilnej w pracy. To dzisiaj właśnie opisuje dziennik Gazeta Prawna.
17: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
18: Autopromocja.
19: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia? To nie dla mnie i nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM. Od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
22: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
23: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
24: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
23: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
25: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
26: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
27: A w dodatku można go podać również na noc.
26: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
25: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
28: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
29: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
30: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
29: O, wielka sprawa.
30: Największa.
31: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
32: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
33: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
32: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
34: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
35: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 6:40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Miliardy złotych na nasze bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych. Rząd przyjął uchwałę o kontynuacji programu ochrony ludności i obrony cywilnej do 2031 roku. Pieniądze z programu trafią na budowę schronów, bezpiecznych ujęć wody i magazynów, ale nie tylko, wylicza premier Donald Tusk.
36: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne. Jak wiecie, szczególnie za wschodnią granicą widać, jak kluczową rolę odgrywa informacja we współczesnych konfliktach i łączność. Bez tego nie ma się szans w konfrontacji z agresją.
1: Na realizację programu w kolejnych 5 latach rząd przeznaczy ponad 102 miliardy złotych. Donald Trump poinformował, że ma zaplanowaną rozmowę z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Rozmowa ma dotyczyć śmierci pracownicy Instytutu zajmującego się dżumą w rosyjskim wodzie irkuckim na Syberii. Wcześniej Trump zaoferował Rosji pomoc w związku ze śmiercią pracownicy Instytutu. Rosja przekazała nam niewiele informacji na temat incydentu, który wzbudził obawy, że choroba może rozprzestrzenić się w Rosji, a także przedostać się poza jej granice, twierdzą amerykańscy urzędnicy cytowani przez Wall Street Journal. Rzecznik Departamentu Stanu powiedział, że resort oficjalnie zwrócił się do rosyjskiego rządu o dodatkowe informacje oraz pozostaje w kontakcie z innymi państwami. W związku z napiętą sytuacją na granicy z Białorusią łotewska operacja Wilkołak przeciwko nielegalnym migrantom pochodzącym głównie z Afryki i Bliskiego Wschodu została przedłużona do końca grudnia. Władze Łotwy wdrożyły operację w sierpniu, po tym jak latem granice od strony Białorusi próbowało przekroczyć łącznie kilka tysięcy, od początku roku ponad 12 tysięcy nielegalnych migrantów. Ryga utrzymuje, że nasilająca się presja migracyjna na granicę łotewską skierowana i sterowana jest przez reżim w Mińsku. W wielu miejscach w Polsce znowu dziś temperatura przekroczy 20 stopni, ale jest sporo mgieł i dłużej jest ciemno. Dlatego trzeba uważać, przypomina kierowcom podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
0: Łączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję. Ten apel jest zarówno dla pieszych, jak i dla osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych, na rowerach. Apelujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno.
1: Po czwartku ma być już w Polsce chłodno i deszczowo. To jeszcze prognoza pogody na dziś. Najwięcej przejaśnień dziś na południowym wschodzie Polski. Poza tym będzie się chmurzyć, nad morzem możliwe delikatne przelotne opady deszczu. Temperatura od 18 stopni na północy przez 21 w centrum do 23 na południu. Mocniej powieje w górach. W Beskidach nawet 70 km na godzinę.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Za 17 minut siódma to jest pierwszy program TOK FM. Doktor nauk medycznych Zbigniew Król, były wiceminister zdrowia, jest z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Posłowie pracują nad ustawami zdrowotnymi. Co się zmieni? Co ma się zmienić?
4: Z tych ustaw chyba taki największy wpływ będzie dotyczył funkcjonowania pracy lekarzy, którzy muszą wykazywać konkretne godziny w konkretnych miejscach. To pewnie też jeszcze tamte elementy związane z nadzorem instytucji finansującej, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia. W pakiecie to generalnie tutaj jest jak gdyby chęć, tak rozumiem, tak przynajmniej jest to przedstawiane, porządkowania systemu i eliminowania takich patologii jak od kilku miesięcy jesteśmy świadkami tej sytuacji nadmiarowych zarobków, które są pewnie patologią i jak tak się zastanowić i przejrzeć poszczególne szpitale, one są raczej rzadkie i raczej są problemem zarządczym tych szpitali, a niekoniecznie systemowym.
3: Zanim przejdziemy do kwestii związanych z uprawnieniami NFZ-u, bo to jest rzecz, której się jeszcze nie przyglądaliśmy w tym programie w ostatnim czasie, bo akurat o zarobkach lekarzy mówiliśmy, no to właśnie jednak poproszę pana o ocenę tych rozwiązań, o których tutaj mówimy, 240 zł za godzinę, ten limit, jak on się panu w ogóle podoba?
4: No to jest takie hasło, które jest przedstawiane. Znaczy, mam nadzieję, że generalnie twórcy założeń do tej ustawy doskonale rozumieją ten system, który generalnie chcą poprawiać, tak? No bo to tak powinno wyglądać. Znaczy, mnie się o tyle nie podoba, że to już po zapowiedzi tak wywołało pewnego rodzaju takie poruszenie w szpitalu, gdzie pracuję. Poruszenie dotyczące oczekiwania dojścia do takiej stawki tych 240 zł, tak? To jest taki jeden element.
3: Drugi efekt odwrotny, że ktoś nawet tyle nie miał, ale jak słyszy 240, to chce więcej.
4: Tak, tak. Tak, tak. Dlaczego ja tyle nie mam, tak? To wywołuje taki, nie wiem, może naturalny ruch, pewnie tak. Natomiast druga rzecz jest taka, że po prostu to jest na sztywno taka stawka, jeżeli nie będzie możliwości wyliczenia budżetu na poziomie właśnie szpitala czy instytucji, która świadczy usługi medyczne, czy to będzie przychodnia, czy praktyka lekarza rodzinnego, który też przecież zatrudnia innych kolegów lekarzy, często się zdarza, no to wówczas te osoby, które ci lekarze, którzy szczególnie no, po prostu dojeżdżają do tych... To będzie dotyczyło szczególnie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, tak myślę, gdzie po prostu tutaj te kwoty przy tych dojazdach będą ograniczały dostępność do tych świadczeń. No pewnie ta też tutaj gaszenie tej patologii z kolei tego typu, że płacimy za określony procent punktów, jakie otrzymujemy z NFZ-u, po prostu ten mechanizm spowodował otworzenie wielu placówek takich właśnie specjalistycznych w mniejszych miejscowościach i to będzie zamykane. Mhm.
3: Czyli w jakim kierunku zmierzamy? No bo wysokość, te astronomiczne zarobki to był impuls do zmian. A co te zmiany przyniosą?
4: Znaczy ten impuls tych wysokich zarobków patologicznych, tak? Bo to oczywiście tak trzeba nazwać i tutaj winą jest, wydaje mi się, zarząd, to organem właścicielski szpitala, ale tej sytuacji jak gdyby no, to nie rozwiąże te zmiany.
3: Było przecież... tak, że jestem lekarzem, załóżmy, w szpitalu, a jestem zatrudniony i mam jakieś godziny na dyżurze. W szpitalu B, w szpitalu C tak samo. Robią się z tego w ogóle takie liczby godzin, że człowiek nie jest w stanie tego być w tych placówkach i pełnić te obowiązki, jest to tylko na papierze. Tak było do tej pory i z tego wynikały astronomiczne zarobki. Jak teraz będzie? Jakie mechanizmy mają to zablokować i jaki będzie tego skutek?
4: Panie redaktorze, no więc tą sytuacją, o której pan powiedział, to są sytuacje wyjątkowe, tak, i raczej patologiczne. No generalnie tutaj ta ustawa spowoduje, no tam jest jeszcze ten element, nie 240, tylko najwyżej dwa etaty, tak, godziny z dwóch etatów, czyli generalnie tutaj pewnego rodzaju wskazanie, w ilu miejscach lekarz może pracować. Lekarz, ten zawód medyczny, tak, lekarza jest wolnym zawodem, tak, i tutaj ci lekarze będą po prostu wybierali coś, co jest najkorzystniejsze dla nich. W tej chwili już mamy taką sytuację przy tym systemie dystrybucji na przykład rezydentur poprzez urzędy, to znaczy organy wojewódzkie, tak, tutaj, że lekarzy młodych jest jednak w dużych miastach. Ten system, jak powstanie, będzie powodował to samo, tak? Tutaj to pewnie lepiej jest pracować w nieodległym miejscu od swojego zamieszkania. Pracuję w małej miejscowości w tej chwili, oddalonej 60 kilometrów od no, miasta akademickiego. No i w zasadzie wszyscy lekarze, którzy pracują, znaczy nie wszyscy, no gro, tak? Tam powiedzmy 80% lekarzy, którzy pracują w tym szpitalu, dojeżdżają z tego dużego miasta. I tutaj no, każdy z nich, podejrzewam, rozstrzygnie w swoim sumieniu, ze swoją rodziną, czy generalnie z bliskimi znajomymi, czy warto po prostu dojeżdżać. I tego się obawiamy. A pytanie, które pan redaktor zadał, dokąd zmierzamy, no jest bardzo dobrym pytaniem, tak? Tylko no, ja kompletnie nie umiem wyłuskać, że tak powiem, celu tej zmiany.
3: Czyli pan ocenia negatywnie procedowane zmiany?
4: Tak można powiedzieć.
3: A co w nich widzi pan dobrego? Czy coś?
4: To znaczy zwrócenie uwagi na właśnie takie sytuacje patologiczne. Tak?
3: Albo co dla pacjenta, przepraszam, może być tutaj dobre?
4: No właśnie, co może być dobre dla pacjenta, to jest kolejna rzecz. Gdzie tu jest pacjent jak gdyby w tej układance? Tak? Jeżeli zagrożenie, o którym mówię, się zmaterializuje, czyli ograniczamy dostęp do poradni specjalistycznych, bo nie będzie lekarzy, tak? Oni wybiorą pracę w innym miejscu, w jednym czy w drugim, ale bliżej, jeśli chodzi o dojazdy i tak dalej, to po prostu w takich mniejszych miejscowościach, gdzie pracuję w tej chwili, no ich nie będzie. nie będzie tych usług świadczonych, w związku z tym ludzie, którzy potrzebują rzeczywiście takiej pomocy, będą podróżowali. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tego typu ograniczenie, już takie strukturalne ograniczenie dostępu, spowoduje wydłużenie kolejek. No tutaj, jak pan redaktor prześledzi ten budżet NFZ-u od ostatnich 10 lat, no to on się zwielokrotnił, tak? Ale kolejki też się były.
3: Aczkolwiek mechanizm... Aczkolwiek i tak w stosunku do, w porównaniu z krajami zachodnimi, to i tak dość mało przeznaczamy na ochronę zdrowia, czy może inaczej, niewystarczająco. Tutaj mamy takie dosypywanie tych pieniędzy poprzez zwiększenie opłaty cukrowej. I tutaj, czy to jest dobry sposób na zasilanie budżetu NFZ-u?
4: No tak, to znaczy tutaj generalnie w tym czasie, kiedy byłem, żeśmy zaprojektowali, on trochę inaczej wyszedł, ten projekt tak zwanej ustawy cukrowej. Tam głównie chodziło o wykorzystanie tych środków. Węgrzy wtedy, w tym czasie, to był 2000, z tego co pamiętam, 18 rok, podnieśli opłatę właśnie tą cukrową za poziom cukru w określonych napojach i tych produktach takich, które najczęściej trafiają do dzieci, tak? Tutaj zwrócili uwagę na otyłość jak gdyby tych młodych ludzi, która im przerastała, nam też przerastała i to założenie było w ten sposób, że tak powiem, tworzone. Natomiast rozwinęło się do całego worka. Wtedy miało być nakłady na zdrowie publiczne, tak? Tutaj różnego rodzaju kampanie prozdrowotne. No w tej chwili ma być załatana dziura NFZ-u. Dziurę NFZ-u trzeba załatać, to jest oczywiste, tak? Kwestia taka, że też obserwujemy, czytamy, słyszymy podpisywane aneksy w dwóch województwach, akurat nie najbogatszych, jeśli chodzi o budżet NFZ-u, gdzie po prostu są podpisywane tylko na miesiąc. To proszę się wczuć w rolę takiego menadżera. No, musi utrzymać całość, tak? Podpisuje aneks na miesiąc, a większość umów o pracę na przykład z personelem jest na czas nieograniczony, bo do tego byśmy.
3: Poza tym, gdy taki dyrektor jest zobowiązany też do podwyższenia wynagrodzenia w związku z ustawą, która mówi o tym. Więc tych problemów jest więcej. Zostały nam 2 minuty i chciałem, żeby pan jeszcze powiedział o tych uprawnieniach NFZ-u, które mają być większe i wykraczać poza to, co zakontraktowane chyba. Czy NFZ powinien móc więcej?
4: Znaczy NFZ generalnie może więcej, znaczy ma pozycję taką, no trochę monopolistyczną, zresztą monopsoniczną, jeśli chodzi o finansowanie. Ma ogromne bazy danych. To są bazy danych, które no, nawet pewnie wielkie zespoły mają trudności w obliczeniu. Czy generalnie na podstawie tych danych, które już posiada, nie można tych patologii, że tak powiem, wyeliminować, to mam takie wątpliwości. Tak? Tutaj pewnie twórcy jak gdyby tego pomysłu na zwiększenie uprawnień kontrolnych, no pewnie też podyktowanych tą patologią, tak, jaką żeśmy zaobserwowali i pewnie wynikają te zmiany z kontroli przeprowadzanych ad hoc w tej konkretnej sytuacji, tego konkretnego szpitala, że tego brakowało. No ale no, tak nie budujemy systemu, tak, to jeżeli generalnie mamy z tym do czynienia 20 parę lat funkcjonowania akurat tutaj NFZ-u. Kasy chorych też miały podobne oczekiwania takiego nadmiarowego kontrolowania i eliminowania tej no właśnie wolności decyzji medycznych przez osoby do tego najbardziej uprawnione, czyli lekarzy. No, to trochę, tak powiem, budzi mój niepokój, czy nawet nie trochę, nawet bardzo. Natomiast no, chciałbym, żebyśmy generalnie dopracowali w końcu systemu, który ogarnia kompleksowo całość, tak? A nie gasi pożary niekoniecznie tymi materiałami, które do tego gaszenia się nadają. Mhm.
3: Fundusz ma mieć możliwość kontrolowania dokumentacji medycznej nawet w prywatnych gabinetach. To jest coś chyba tutaj nowego. I proszę krótko powiedzieć na koniec, jak to jest, że tam, gdzie są pieniądze NFZ-owskie, pewnie są mniejsze niż gdybyśmy prywatnie za wizytę płacili, ale tam, gdzie są te takie pieniądze, to obsługa w przychodniach jakoś tak taśmowo nas traktuje. Tam, gdzie my zapłacimy, tam jest cukierkowo, bym powiedział. A tam, gdzie NFZ płaci, to jakoś tak... O co tu chodzi?
4: Panie redaktorze, no zależy gdzie, no bo to już jest jak gdyby...
3: Ja mówię jako pacjent, bo mam takie też doświadczenie.
4: Znaczy tutaj w szpitalu, w którym pracuję, no to mówię, mała miejscowość, szpital niewielki, tak? Znaczy on jest stosunkowo duży jak na tą miejscowość, natomiast no wszyscy się znają, w związku z tym tutaj nie bardzo jest taka możliwość, byśmy potraktowali no tak jak się to dzieje w Warszawie, Krakowie czy nie wiem, Wrocławiu, anonimowego człowieka, tak? To jest jedna rzecz. Wprowadziliśmy też usługi komercyjne, one się nie

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Tak, które przed tobą. U ciebie też o zdrowiu będzie.
3: Będzie dużo o zdrowiu oczywiście, ale chciałem się pożalić. Nie podoba mi się to, że jadąc do pracy jadę w nocy. Mm-hmm. Jeszcze niedawno było słonko i jechało się do pracy wcześniej rano.
2: A ja, słuchaj, przeoczyłem w ogóle ten moment. Mam podobne odczucia najczęściej, ale jakoś w tym roku...
3: Taki smuteczek.
2: Kiedy to było?
3: Właśnie. Mm-hmm. Będzie o zdrowiu, będzie o obronności, bo to jest temat, który, no choćby ze względu na to, co się dzieje w naszym regionie, nie schodzi z czołówek mediów. Będzie o sytuacji trochę w Niemczech, bo tam dzieją się rzeczy ważne też z naszego punktu widzenia, takie jak choćby zatrzymanie byłego szefa niemieckiego wywiadu i być może premier z AfD w jednym z landów. I będzie też sondaż, kogo Polacy najbardziej obwiniają o wysokie ceny paliw. Oraz taki zadam pytanie naszym słuchaczom, a odpowiedź zaraz po siódmej. Komu zawdzięczamy to, że ceny są niższe? Nie uwierzycie. Zaraz po siódmej odpowiedź.
2: Ale się ciekawie zrobiło. Poranek TOK FM po informacjach o godzinie siódmej. My już dziękujemy za pierwszy program TOK FM przygotowany przez Piotra Gawrońskiego, zrealizowany przez Liwię Prądzyńską. Wojciech Muzal mówi już państwu. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Rosja atakuje Ukrainę. W Kijowie zginęły co najmniej 2 osoby. Koniec wojny jest coraz bliżej. Kolejny już raz zapewnia Donald Trump. Lionel Messi rozegrał swój ostatni mecz w piłkarskiej reprezentacji Argentyny. Jest środa, 7 października, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Dronami i rakietami Rosja nad ranem zaatakowała Kijów. Co najmniej 2 osoby zginęły. Rakiety uderzyły także w inne miasta. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski i ukraińskie wojsko ostrzegało o planowanym przez Moskwę zmasowanym ataku. O szczegółach Marcin Starzec.
9: W nocy nad kraj skierowano grupy dronów i rakiet, w tym pociski balistyczne oraz odrzutowe bezzałogowce. W Kijowie pierwsze eksplozje było słychać już po godzinie 3 lokalnego czasu. Według władz zginęły co najmniej 2 osoby, ale ta liczba może się zwiększyć, ponieważ cały czas trwa akcja ratunkowa. Pociski uderzyły m.in. w magazyny w 2 dzielnicach stolicy. Eksplozje odnotowano również w innych miastach, w tym w Dnieprze i w Zaporożu. Celem też była infrastruktura energetyczna. Wcześniej ukraiński wywiad ostrzegł przed zmasowanym atakiem. Aktywność polskich samolotów w powietrzu potwierdziło też dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych. Zakończone już działania miały charakter prewencyjny w związku z obecnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu w przestrzeni powietrznej Ukrainy. Marcin Starzec, TOK FM.
8: Donald Trump znów zapowiada koniec wojny w Ukrainie. Podczas wiecu w Maryland amerykański prezydent powiedział, że pracuje nad zakończeniem tego konfliktu. Konkretów jednak brak.
9: Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne. To jest absurdalne, co się dzieje, ale wierzcie lub nie, choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża.
8: O planowanych rozmowach USA, Ukraina, Rosja dwukrotnie w tym tygodniu mówił Wołodymyr Zełenski. 3 lata po ataku Hamasu na Izrael wciąż nie ma niezależnego dochodzenia w sprawie odpowiedzialności władz. Media ujawniają za to informacje o ostrzeżeniach, które na temat ataku miał otrzymywać od Egiptu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich premier Benjamin Netanyahu. Pierwsze ostrzeżenie miało zostać przekazane już w czerwcu. 7 października 2020 trzeciego roku w ataku Hamasu na Izrael zginęło blisko 1200 osób, a 251 zostało wziętych do niewoli przez palestyńskich bojowników. Zarzuty usłyszał Dawid K., główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa.

0: finansowego i przekraczania uprawnień. Dziś śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Ponad 4 miliardy złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku, wylicza prokuratura krajowa, na której polecenie wczoraj zostało zatrzymanych 5 byłych i obecnych menedżerów tej państwowej spółki. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie ceny z pogwałceniem procedur, co doprowadziło do braków paliwa na stacjach benzynowych. Jak mówi minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek, menedżerowie Orlenu manipulowali cenami hurtowymi od sierpnia 2023 roku, a we wrześniu obniżyli je skokowo.
1: Obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie i Polska stała się takim miejscem, gdzie przyjeżdżano po tańsze paliwo, bo było ono tańsze niż paliwo czy ceny paliwa rynkowego w całej Europie.
0: Skutkiem ubocznym były niedobory paliw na stacjach samego Orlenu.
1: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje. W okresie wyborczym doszło do bezprawnego zaniżenia cen hurtowych paliw.
0: Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa. Jedna z zatrzymanych osób to były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. Argentyna pożegnała Leo Messiego, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Po 21 latach rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji i okrasił go golem 126 w narodowych barwach. O czym więcej Przemysław Pozowski.
2: Argentyna jednocześnie płakała i świętowała, a Leo Messi na wypełnionym po brzegi Estadio Monumental w Buenos Aires robił swoje. Choć nie od samego początku, bo pierwszą doskonałą okazję do strzelenia bramki zmarnował. Potem w 10 minucie były fajerwerki, to oczywiście na cześć numeru, z którym Messi grał na koszulce, a potem Leo wziął już sprawy w swoje ręce. 2 asysty, gol z rzutu karnego w drugiej połowie i zwycięstwo nad Beninem 3-0. To był oczywiście mecz towarzyski, ale jakże pełny emocji. Natomiast kibice i tak najbardziej będą pamiętać to, co Messi zrobił w Katarze. Tam poprowadził Argentynę do tytułu Mistrza Świata. Przemysław Pozowski, TOK FM.
0: Było pięknie, ale środa już pod znakiem chmur z największymi przejaśnieniami na południowym wschodzie. Nad morzem gdzieś lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni na północy do 20 w centrum i 23 na południu kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Godzina 7:05. To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Mamy 7 dzień października. Program wydają Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Realizuje Liwia Prądzyńska. Będziemy z Państwem do godziny 9:00. A oprócz mnie tu w studio pojawią się Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy, Zbigniew Konwiński, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej oraz komentatorki Dominika Długosz, Newsweek oraz Joanna Sawicka, Polityka Insight. Tak wygląda plan na najbliższe 2 godziny. Zaczynam tradycyjnie od przeglądu prasy i mediów rozmaitych. Polacy wskazali winnego drogiej benzyny, donosi Rzeczpospolita na pierwszej stronie. To sondaż przeprowadzony przez Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej. Kto pani, pana zdaniem w największym stopniu odpowiada za wzrost cen paliw? I tutaj blisko 65% wskazuje Donalda Trumpa, ale co ciekawe, na drugim miejscu 25,2% rząd Donalda Tuska. Na prezydenta Karola Nawrockiego niespełna 1% badanych wskazuje jako odpowiedzialnego za wysokie ceny paliw. Wygląda na to, że operacja prowadzona i bitwa między premierem a prezydentem o to, kto odpowiada za to, taka medialna, marketingowa, kto odpowiada za to, że ceny paliw są wysokie. Mieliśmy parotygodniową przepychankę w związku z ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ta ustawa miała zagwarantować, że zyski, które osiągnęły koncerny paliwowe, zostaną przeznaczone na obniżenie właśnie cen paliw. No i rząd przez kilka tygodni wskazywał na prezydenta jako na osobę, która odpowiada za wysokie ceny paliw. No tymczasem Polacy jednak uważają, że po Donaldzie Trumpie to rząd odpowiada za to, że tak drogo przez jakiś czas płaciliśmy i wciąż jest drogo, choć oczywiście taniej niż tydzień temu. I komu to zawdzięczamy? Kto nam to zafundował, szanowni państwo? Jeśli wejść na oficjalny facebookowy profil Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jest współkoalicjant Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, dowiadujemy się, jest taki zrobiony grafika, na której widać w tle stację benzynową, oczywiście zieloną, na pierwszym planie Miłosz Motyka, minister energii, i hasło jest następujące: pilnujemy cen paliw, jutro nie zapłacisz więcej. Jutro, 7 października, i tutaj ile będziemy płacić? I to są ceny Miłosza Motyki. No ktoś tam upadł u was na głowę w tym PSL-u. Dziękuję bardzo. To Miłosz Motyka mi funduje niższe ceny paliw. O, jakże jestem wdzięczny. Naprawdę myślicie, że ktoś to łyknie? No chyba kompletnie. To jest właśnie oderwanie polityków od rzeczywistości. Ja rozumiem, że grafika wykonana przez sztuczną inteligencję może przyjąć wszystko. No ale naprawdę, ceny Miłosza Motyki? Dziękujemy, panie ministrze. Prosimy więc, rozumiem, że jak te ceny pójdą w górę, to nadal będą ceny Miłosza Motyki. Czy wówczas to będą czyjeś inne ceny? Jeśli już przy Rzeczpospolitej byliśmy, to na pierwszej stronie informacja o milionach za studia cudzoziemców, które zniknęły. Grupa Michaiła P., rosyjskiego biznesmena związanego, uwaga, z Kolegium Humanum, miała zarobić krocie za sprowadzanie do Polski cudzoziemców pod pozorem studiów. Według prokuratury grupa skupiona wokół Rosjanina mogła sfałszować co najmniej 1500 dyplomów, a jej zyski przekroczyły 22,5 miliona złotych. Śledczy podkreślają, że skala procederu może okazać się większa niż głośna afera wizowa z czasów rządu PiS. Nie wiadomo bowiem, gdzie obecnie przebywa wielu cudzoziemców sprowadzonych do Polski. Grupa, która rozbiła polskie służby, według śledczych od 2017 roku zajmowała się masowym legalizowaniem pobytu cudzoziemców poprzez fikcyjne studia i fałszywą pracę. W centrum sprawy znajduje się Michaił P., były dyrektor filii Kolegium Humanum w Uzbekistanie, który po wybuchu afery na tej uczelni miał kontynuować działalność w kolejnej niepublicznej szkole wyższej. Służby ujawniły również, że wśród osób, które uzyskały dokumenty na podstawie fikcyjnego zatrudnienia, znalazł się były funkcjonariusz rosyjskiej FSB, czyli służby wywiadowczej. Jego obecne miejsce pobytu pozostaje nieznane. Więcej w Rzeczpospolitej. Jesteśmy świetnym krajem, bezpiecznie się czuję, chociaż... Biorę teraz do ręki Gazetę Wyborczą, ale to nie, to za chwilę o tym bezpieczeństwie. Teraz reforma zdrowia, no bo Sejm ma się zająć rządowym pakietem zmian w systemie zdrowia i Judyta Watoła przeprowadziła wywiad z Wojciechem Koniecznym, senatorem Lewicy, byłym wiceministrem zdrowia. Judyta pyta byłego wiceministra zdrowia: rząd forsuje zmiany w zdrowiu, które mają uderzyć w lekarzy. Jak się to panu podoba? Wojciech Konieczny: zmieniamy prawo w reakcji na to, co wydarzyło się w warszawskim szpitalu południowym i wokół Dawida Kacprzyka. Ja tylko dodam, że pan Dawid ma już postawione zarzuty prokuratorskie. To prawo jest pisane jakby pod jedną osobę. Nazywane jest to reformą systemu, choć nią nie jest. To reforma małego wycinka, ale może mieć bardzo dalekosiężne skutki i bardzo zaszkodzi, nie pomoże. Tymczasem w ostatnich latach mieliśmy wiele sytuacji, które powinny nas skłonić do głębokich zmian w systemie. To po pierwsze pandemia, na którą system nie był gotowy, po drugie wojna w Ukrainie. Trzeba się zastanowić, czy powinniśmy likwidować szpitale w sytuacji, kiedy wojna może przyjść i do nas. W tym pakiecie 5 nowelizacji to w ogóle nie jest uwzględnione, mówi Wojciech Konieczny. Po trzecie, w systemie brakuje pieniędzy. Jedyną odpowiedzią na to jest w tych nowelizacjach cięcie kosztów po stronie wydatków. O tym, jak zwiększyć nakłady na leczenie, nic nie ma, mówi Wojciech Konieczny. I taki fragmencik, który daje najbardziej do myślenia, kiedy Judyta Watoła pyta A co pan powie swoim kolegom z klubu Lewicy, kiedy pana zapytają, jak głosować? To samo, bo pan koniecznie jest przeciwko. O ile mnie o to zapytają, ta ustawa plasuje NFZ ponad prawem pracy, ponad kodeksem karnym, ponad prawami pacjenta, a my nie poprawiamy dostępu do leczenia i jego jakości kodeksem karnym czy lekceważeniem praw pacjenta i pracownika. Ten projekt wchodzi w kolizję z tak wieloma normami prawnymi, że ma się wrażenie, jakby to pisał Zbigniew Ziobro. O to zapytam już za chwilę, o te zmiany, które są planowane przez rząd, zapytam już za chwilę po 7.20 Klaudiusza Komora, wiceprezesa Naczelnej Izby Lekarskiej. Polityka, bo dziś świeżutka polityka na pierwszej stronie, kontury Polski, a w nich Władimir Władimirowicz Putin takim swoim groźnym spojrzeniem patrzy prosto w oczy czytelnika. Czym Putin straszy i jaką mamy odpowiedź? Pyta tygodnik Polityka na okładce. W środku między innymi wywiad Juliusza Ćwielucha z generałem brygady w stanie spoczynku Tomaszem Drewniakiem. Generał uspokaja, mówi, że nerwy nie są potrzebne, bo jest pytany między innymi o plany ewakuacji, które były testowane przez Litwę. Plany również te ewakuacyjne trzeba robić, ale to nie znaczy, że jutro będzie pan miał na granicy 2 miliony Litwinów. Muszę panu powiedzieć, że Litwini w kwestii wojny wydają się dużo bardziej wyluzowani niż Polacy. Są również dużo bardziej odporni na dezinformację. U nich nie udało się rozpętać takiej antyukraińskiej nagonki jak w Polsce. Juliusz Ćwieluch pyta. Do tego jeszcze dojdziemy, ale Putin lepszej sytuacji do ataku może nie mieć. W Stanach chaos i puste magazyny z rakietami, bo się wyprztykali w Iranie. W Niemczech blady strach, bo prorosyjska AfD idzie po władzę. Chiny silne i gotowe do siłowego poszerzenia wpływów. Ta wojna wręcz wisi w powietrzu, generał odpowiada. Wie pan, od unoszenia się w powietrzu to są lotnicy, a ja jako emerytowany lotnik i generał mówię panu, że w powietrzu nie wisi wojna. Ona już jest w realu. Polska jest atakowana każdego dnia na wielu frontach. Testuje się nie tylko nasze nerwy poprzez ataki dronowe coraz bliżej granicy, ale też atakuje infrastrukturę informatyczną, niszcząc naszą psychiczną odporność jako społeczeństwo. I nie ma co dokładać do tego jeszcze jednej cegiełki. Klasycznego ataku na nasz kraj w najbliższym czasie nie przewiduje. Generał Drewniak odwołał wojnę. Czuję się uspokojony. A tak na serio, to skąd pan czerpie ten optymizm? Generał Drewniak odpowiada: z wiedzy wojskowej, długoletniego doświadczenia i oglądu sytuacji międzynarodowej. Putin jest dziś jak ten kozak, co to złapał Tatarzyna, a Tatarzyn dalej za łeb trzyma. Cały wywiad z generałem Drewniakiem w dzisiejszej Polityce polecam serdecznie. Gazeta Wyborcza, skoro już mówimy o tym bezpieczeństwie, informuje o bardzo głośnej w Niemczech obecnie sprawie, czyli były szef niemieckiego wywiadu podejrzany o szpiegostwo. August Hanning, szef wywiadu BND za rządów Gerharda Schrödera, został zatrzymany we wtorek nad ranem w swoim domu. Prokuratura zarzuca mu zdradę państwa. To sprawa bez precedensu, pisze Michał Kokot. Dotąd nigdy w historii powojennej Niemiec żaden były szef wywiadu nie usłyszał tak ciężkiego zarzutu. Zdaniem prokuratury Hanning, który stał na czele wywiadu w latach 98-2005, miał zacząć uzyskiwać zastrzeżone, poufne i tajne dokumenty. Wkrótce po swoim odejściu otrzymywał je przez swojego dawnego sekretarza. Ten przekazywał swojemu dawnemu szefowi materiały w zamian za pieniądze. Według tygodnika Spiegel były sekretarz miał usłyszeć zarzut pomocnictwa w zdradzie państwa i również został zatrzymany. Więcej w Gazecie Wyborczej, a na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, jeszcze zdążymy, pierwszy szef Landtagu z AfD. Czy partia zdoła wprowadzić swojego kandydata także na stanowisko premiera? Wczoraj Landtag w Saksonii-Anhalt po raz pierwszy w powojennej historii wybrał na przewodniczącego kandydata AfD, uznanej w tym landzie przez służby specjalne za skrajnie prawicową. Został nim Tobias Rausch, który zasłynął dotąd z nepotyzmu. Był centralną postacią afery, w której na jaw wyszło, że działacze AfD zatrudniają swoje rodziny w biurach deputowanego do Bundestagu. To oczywiście nie przeszkodziło w wyborze. Uzyskał większość. Co więcej, aby uzyskać tę większość, potrzebował głosów partii, takich jak CDU, SPD, Zieloni i Lewica, 5, i je dostał. I teraz wiele wskazuje na to, że Saksonia-Anhalt, licząca nieco ponad 2 miliony mieszkańców, może mieć też premiera z AfD, a to by było o tyle niebezpieczne, tak przynajmniej część publicystów niemieckich ostrzega, bo wówczas AfD dostanie informacje, dostęp do wielu tajnych informacji, także tych wywiadowczych i służb specjalnych. Więcej o AfD, skrajnej prawicy, która krok po kroczku idzie po władzy w Niemczech, dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Tyle jeśli chodzi o przegląd prasy. Zapraszam na informacje TOK FM, a zaraz po nich Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
5: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Szef MSWiA wyjaśni pomyłkę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa związaną z rozesłanym w poniedziałek alertem RCB. Omyłkowo został on skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego, gdzie mogło istnieć zagrożenie z powietrza związane z kolejnym atakiem rosyjskich dronów w zachodnią Ukrainę. RCB wydało oświadczenie, w którym przeprosiło obywateli za nieprawidłowo zaadresowany alert. Polskie lotnictwo poderwało dzisiaj rano myśliwce, ale samoloty już wróciły do baz. Zostały poderwane w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Dronami i rakietami Rosja nad ranem zaatakowała Kijów i inne miasta. W stolicy Ukrainy zginęły co najmniej 2 osoby. Koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Kolejny już raz zapewnia Donald Trump. Prezydent USA na wiecu w stanie Maryland powiedział, że pracuje nad doprowadzeniem do zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą. Jednak i tym razem nie podał szczegółów. Noblowski tydzień na półmetku. Dziś poznamy laureata Nagrody z Chemii, jutro z Literatury. A w piątek ogłoszony zostanie laureat pokojowej Nagrody Nobla. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, poznamy laureata z ekonomii. Wszystkie nagrody zostaną wręczone 10 grudnia. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
2: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek rozpoczęła walkę o awans do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Pekinie. Polka mierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz i na razie prowadzi 2-0. Chorwacja przegrała z mistrzem świata Hiszpanią 1-2, a Anglia pokonała u siebie Czechy 3-0 we wtorkowych meczach kończących czwartą kolejkę fazy grupowej piłkarskiej Ligi Narodów. Szczególnie ciekawie było w Splicie, gdzie mistrzowie świata i Europy długo przegrywali, mówi trener Luis de la Fuente. Jestem dumny z wielu rzeczy. Mógłbym spędzić całą konferencję prasową dziękując moim piłkarzom za wszystko, co robią. Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, ale się nie poddaliśmy i cały czas staraliśmy się grać lepiej. Bardzo się namęczyliśmy, bo przeciwnicy mocno nas naciskali i mecz był bardzo trudny. Udało nam się jednak zmęczyć rywali i stworzyć okazję do zdobycia bramki.
5: No bo jeszcze to ma nie.
4: A Hiszpanie dzięki zwycięstwu zapewnili już sobie awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Pewni tego są również Portugalczycy. Robert Lewandowski zaliczył asystę w spotkaniu Ligi MLS z Vancouver Whitecaps, a jego zespół Chicago Fire wygrał z kanadyjskim zespołem przed własną publicznością 3-1. Kapitan reprezentacji Polski pojawił się na boisku w 76 minucie. Lewandowski jeszcze w piątek był na zgrupowaniu reprezentacji Polski, a w meczu z Rumunią nie tylko popisał się hat-trickiem, ale także obejrzał żółtą kartkę, a ta wykluczyła go z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną i jednocześnie umożliwiła wcześniejszy powrót do USA. Podstawowa bramkarka Kinga Szemik i Jagoda Cyraniak z powodu kontuzji nie przyjadą na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpią je Natalia Radkiewicz i Julia Walentowicz. W piątek biało-czerwone zagrają na wyjeździe z Belgią w pierwszej rundzie baraży awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii. Rewanż odbędzie się we wtorek w Gdańsku. Jeśli drużyna trenerki Niny Patalon wygra ten dwumecz, to w drugiej rundzie baraży zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Irlandia kontra Kazachstan. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
2: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
6: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Najładniej dziś będzie na południowym wschodzie, poza tym będzie się chmurzyć, a nad morzem pokropi deszcz. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy, przez 21 w centrum, do 23 na południu kraju.
6: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dochodzi godzina 7.25. To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Teraz łączymy się z Klaudiuszem Komorem, wiceprezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Jak to szło? Jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami?
8: Widzę, że to jest dosyć popularne powiedzenie naszego pana prezesa.
7: Tak, tak. Pana Łukasza, który później tłumaczył, dlaczego użył takiego określenia. No ale pan wierzy w to, że właśnie żaden rząd jeszcze z lekarzami nie wygrał i teraz też tak będzie. Oczywiście chodziło mi o pana Łukasza Jankowskiego, prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej.
8: To znaczy przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć, że my jako samorząd lekarski, w ogóle jako środowisko lekarskie, to jesteśmy dalecy od wojny z jakimkolwiek rządem. Mhm. My po prostu od zawsze staramy się dotrzeć z naszymi uwagami, z naszymi propozycjami, z naszym spojrzeniem na system ochrony zdrowia do rządzących po to, żeby tak naprawdę poprawić ten system, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę i państwo i my, że nasz system ochrony zdrowia wymaga reformy i to gruntownej reformy, takiej od podstaw. I nam, jako tym, którzy w tym systemie pracują, którzy... No w tym systemie, jak wszyscy medycy, stanowią ważne ogniwo. Szczególnie zależy na tym, żeby ta reforma była kompleksowa i jak najszybsza. I tutaj niestety od wielu lat nie udaje nam się dotrzeć z tym naszym przekazem, z tą naszą ochotą do rozmowy.
7: Ale dlaczego? Jak pan uważa? Politycy są głusi, nie wiem, nie wierzą lekarzom. O co chodzi?
8: Znaczy, wydaje mi się, że tutaj chyba największym takim naszą zaletą byłoby to doświadczenie, to, że my w tym systemie praktycznie jesteśmy od zawsze i że ten system opiera się na pracownikach ochrony zdrowia. Także
7: no ale dlaczego to nie jest, no właśnie, wysłuchiwane?
8: Ja myślę, że tutaj jest kwestia tego, że po prostu są różne spojrzenia na ten system i te spojrzenia z zewnątrz są trochę inne niż z wewnątrz. To, co może się wydawać dobre i co może się wydawać, że przyniesie odpowiednie zmiany i poprawi ten system dla kogoś, kto ten pomysł ma, ale na przykład nie przeszedł tych wszystkich etapów pracy w różnych częściach systemu, tak, czyli w POZ-cie, w AOS-ie, w szpitalnictwie, w rehabilitacji. Wtedy nie widać takich tych elementów, tych zagrożeń, które pojawiają się dopiero wtedy, kiedy ten system wchodzi w życie.
7: No dobrze, ale pan mówi, że brakuje doświadczenia być może czasami.

0: tym osobom, które decydują. No, ale przecież obecna ministra zdrowia to jest osoba, która, pani Jolanta Sobierańska-Grynda, to jest osoba, która zarządzała szpitalami. Znaczy ona dokładnie wie, jakie są problemy ochrony zdrowia, jak wygląda sytuacja ochrony zdrowia. I to ona podpisuje się teraz pod tymi propozycjami, przeciwko którym także Naczelna Izba Lekarska się wypowiada.
1: Znaczy jak najbardziej tutaj, ja myślę, że z tej strony zarządzającego to pani minister ma odpowiednie doświadczenie i na pewno zna problemy, z którymi borykają się zarządzający szpitala. Natomiast może nie do końca w tym momencie jest to takie samo jak problemy lekarzy, czy pielęgniarek, czy ratowników, którzy w tym systemie pracują.
0: Ja zacząłem od tego cytatu, jeszcze żaden rząd z lekarzami nie wygrał, to był cytat z maila z zamkniętej grupy, na której udzielał się między innymi Łukasz Jankowski i w tym komunikacie Łukasz Jankowski też pisał, to było w czerwcu 2026 roku i on wówczas pisał, że jak zmiany wejdą, to w październiku system ochrony zdrowia padnie. Rozumiem, że prace trwały dłużej niż wówczas prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zakładał. To kiedy możemy spodziewać się zapaści systemu ochrony zdrowia, jeśli te przepisy wejdą w życie?
1: Znaczy, no, ja mam nadzieję, że nigdy, że to ten czarny scenariusz jednak się nie zrealizuje. Natomiast no, trzeba spojrzeć na to, że pewne rozwiązania, które są proponowane, mogą spowodować na przykład trudności w zapełnieniu grafików, bo tutaj jeżeli będziemy mieli...
0: A to co będzie oznaczało problem w zapełnieniu grafików?
1: No to problem w zapewnieniu ciągłości opieki, no bo żeby na przykład pacjent mógł otrzymać pomoc na SOR-ze o każdej porze dnia i nocy, no to musi tam być odpowiednia ilość personelu medycznego. Mhm. Już wiemy w tej chwili, że głównym problemem SOR-ów jest właśnie niedobór personelu, stąd też wzięły się te no, bardzo wysokie zarobki na SOR-ach, że tutaj dyrektorzy próbują ściągnąć lekarzy za wszelką cenę, czyli tak naprawdę za cenę wysokich pieniędzy, ponieważ jest to miejsce pracy, które tak naprawdę, którego nikt nie lubi. Jest to najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne miejsce pracy dla lekarza. No i jeżeli teraz wprowadzimy na przykład takie ograniczenie, że minimum pół etatu w jednym miejscu pracy, a taki SOR opierał się na kilku czy kilkunastu lekarzach, którzy przyjeżdżali, brali jeden czy dwa dyżury tylko, a więc mniej niż pół etatu, no to oni będą z tych dyżurów musieli zrezygnować. No i może być problem z obsadzeniem tych dyżurów i zapewnieniem tej opieki nieprzerwanej dla pacjentów.
0: Z punktu widzenia pacjenta to dla mnie najważniejsza jest kwestia kolejek do lekarzy. Czy te zmiany wpłyną na to, że będziemy krócej czekać na wizytę u specjalisty, na zabiegi itd., itd.?
1: No, naszym zdaniem nie, ponieważ tak naprawdę to, co my mówimy od początku i co jest naszym największym zarzutem do tych proponowanych zmian, to, że one tak naprawdę nie rozwiązują głównych przyczyn tej sytuacji. No wiemy, że te kolejki do lekarzy specjalistów to wynikają tak naprawdę z dwóch rzeczy. No po pierwsze...
0: Za mało specjalistów.
1: Za mało specjalistów i to przede wszystkim w tym publicznym systemie ochrony zdrowia za mało specjalistów. No i teraz... Ograniczenia, które mają być wprowadzone, mają dotyczyć tego publicznego systemu ochrony zdrowia. No więc ryzykujemy tym, że jeszcze bardziej lekarze z tego publicznego systemu do prywatnego odpłyną, gdzie żadnych ograniczeń nie będzie. Po drugie, no ocenia się, i to są różne dane, ale że nawet 10-20% wizyt nie dochodzi do skutku ze względu na to, że po prostu nie są odwoływane, tak? Że pacjenci z jakiegoś powodu się nie zjawiają, ale nie odwołują tej wizyty i z tej wizyty nie może skorzystać ktoś inny, co wpływałoby na skrócenie kolejki. Więc tutaj akurat ta propozycja centralnej RSN wydaje się dobrą propozycją i myślę, że ona częściowo może ten problem rozwiązać.
0: Natomiast... Znaczy pod warunkiem, że ktoś, to zapisze się przez internet odwoła tę wizytę, no bo zmienia się tylko tyle, że teraz pewnie ktoś dzwonił i wpisywał się na wizytę, a teraz będzie mógł zrobić to przez internet.
1: No właśnie, bo tutaj też istotna jest ta zmiana naszego podejścia jako społeczeństwa. Ja przez wakacje akurat byłem w Norwegii, odwiedzałem takiego znajomego i tam w Norwegii jest to jakby nie do pomyślenia, że mając umówiony termin wizyty, ktoś na tą wizytę się nie może zgłosić z jakiegoś powodu i on tego nie wcześniej nie odwoła po to, żeby tą wizytę komuś innemu udostępnić. Jest to jakby w społeczeństwie tak normalne, że nikt nie pomyśli, żeby było inaczej. Myślę, że też mamy tutaj dużo pracy nad tym, żeby to nasze podejście społeczne do tego troszkę zmienić.
0: A może po prostu jakieś opłaty za wizyty? Symboliczne chociaż.
1: Znaczy nie ukrywam, że tu w Norwegii też jest taki system, że jeżeli tą wizytę, którą mamy umówioną, nie odwołamy i nie pójdziemy na nią, no to otrzyma za to w tym momencie jest jakaś tam opłata administracyjna, coś w rodzaju kary, co na pewno też wpływa na to, że te wizyty są odwoływane i natychmiast trafiają do tej puli wizyt wolnych, które ktoś może wykorzystać.
0: No to można by było to wprowadzić po prostu u nas, no jeśli jest rozwiązanie, które działa i funkcjonuje, no to nie musimy wymyślać koła na nowo chyba.
1: No, dlatego my właśnie apelujemy, żeby w tych rozwiązaniach, które są proponowane, przemyśleć tak naprawdę każdy krok, każdy szczegół, jak to się może odbyć. Na przykład ja cały czas się zastanawiam nad tym, jeżeli będzie to ograniczenie dotyczące pół etatu w danym szpitalu publicznym, no to jak będzie z konsultacjami specjalistycznymi, które na przykład szpitale powiatowe mają konsultanta, psychiatrę, neurologa, czy jakiegoś endokrynologa, który dojeżdża tylko na same konsultacje, tak? Czyli na przykład przyjeżdża raz w tygodniu i dzięki temu pacjenci tych szpitali mają dostęp do specjalistycznej konsultacji. No jeżeli będzie ten wymóg pół etatów minimum w danym szpitalu, no to ten specjalista po prostu nie będzie przyjeżdżał, no bo nie będzie mógł takiej umowy podpisać.
0: Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia z Lewicy, czyli z koalicji rządzącej, stwierdził, że ten projekt wchodzi w kolizję z tak wieloma normami prawnymi, że ma się wrażenie, jakby to pisał Zbigniew Ziobro. I Wojciech Konieczny mówi też o tym, że powstaje taki nadurząd, czyli NFZ dostaje tak gigantyczne uprawnienia. Może będzie mógł przeglądać właściwie wszystkie informacje, także dotyczące pacjentów, także w prywatnej ochronie zdrowia, że no, powinniśmy się niepokoić. Pan też takie ma wrażenie?
1: No naprawdę trudno się nie zgodzić tutaj z panem ministrem, bo rzeczywiście po pierwsze ograniczenie swobody działalności gospodarczej, bo przecież praktyki lekarskie to są jednoosobowe firmy, tak, które działają na rynku i które będą wymagały zgody jednego dyrektora, żeby móc podpisać umowę z drugim dyrektorem, więc już mamy ograniczenie. Po drugie, no tajemnica dokumentacji medycznej, tak, przecież ktoś może chodzić do prywatnej ochrony zdrowia, do prywatnego doktora, no między innymi po to, żeby mieć pewność, że jego dane o jego chorobach nie znajdą się w systemie publicznym, a tutaj no NFZ będzie mógł do tych danych docierać, tak, no więc rzeczywiście no pan minister ma rację.
0: Teraz prace w Sejmie nad rządowymi propozycjami zmian w systemie ochrony zdrowia. Pewnie będzie to wywoływało wszystko bardzo gorącą dyskusję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, był naszym pierwszym gościem. Dobrego dnia dziękuję i dużo bardzo. Zdrowia.
1: I wzajemnie. Pozdrawiam. Miłego dnia.
0: Już teraz informacje TOK FM, a zaraz po nich Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy.
2: Autopromocja.
3: Ja z Rosją mam zawsze gigantyczny problem, jeśli chodzi o to, co myślą Rosjanie, bo nie wiem, czy ta żaba nie została już ugotowana na tyle, że nie myślą, tylko mówią to, o czym myśli Władimir Putin.
4: Michał Olszewski, jestem dziennikarzem i redaktorem Gazety Wyborczej.
5: Tomasz Orchowski, TOK FM.
6: Marta Nowak, Gazeta.pl.
7: Miłosz Gosłowski, Radio Z.
8: Dzieje się na świecie. Nowe odcinki co wtorek o 18:00. Słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM. Autopromocja.
9: Reklama.
10: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Pewne rozwiązania mogą spowodować trudności w zapełnieniu grafików. Tak o proponowanych zmianach w systemie zdrowotnym mówił przed chwilą w poranku TOK FM wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej Klaudiusz Komor. Sejm zajmuje się w tym tygodniu przygotowanym przez rząd pakietem zmian. Najważniejsza jest to nowelizacja ustawy zdrowotnej, która zakłada m.in. wprowadzenie limitu zarobków dla lekarzy oraz limitu zatrudnienia.
15: Tutaj, jeżeli będziemy mieli...
16: A to, co
15: mieli,
16: będzie oznaczało...
15: To problem w zapewnieniu ciągłości opieki, no bo żeby na przykład pacjent mógł otrzymać pomoc na SOR-ze o każdej porze dnia i nocy, no to musi tam być odpowiednia ilość personelu medycznego. Już wiemy w tej chwili, że głównym problemem SOR-ów jest właśnie niedobór personelu, stąd też wzięły się te bardzo wysokie zarobki.
14: Maksymalna stawka ma wynosić 240 zł brutto za godzinę. Miesięczny czas pracy to maksymalnie 320 godzin. Szczecińska Prokuratura Okręgowa sprawdza, czy Rzecznik Praw Dziecka nie przekroczyła uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białowęki. W sierpniu Monika Horna-Cieślak, po tym jak była świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła sprawa, momentalnie zarządził natychmiastowe zwolnienie dzieci z placówki i oddanie ich pod opiekę rodziców. Wczoraj do biura Rzecznika Praw Dziecka weszli agenci CBA, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
17: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych, mimo że to są agenci CBA. Zostali oni wyznaczeni do przeprowadzenia tych czynności.
14: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. W 4 minuty rozeszły się czeki turystyczne na jesień na Podkarpaciu. To była druga tura. W pierwszej czeki rozeszły się w niecałą godzinę. Z czeków turystycznych można korzystać także na Lubelszczyźnie, Podlasiu i w Warmińsko-Mazurskim. Ciche czytanie po zmroku, wrocławscy aktorzy w roli księgarzy, spotkanie autorskie, wernisaże i slam poetycki. Trwa piąty festiwal wrocławskich księgarni i antykwariatów. W małych księgarniach najbardziej wyjątkowi są księgarze, mówi Barbara Jaworska z antykwariatu imienia Andrzeja Jaworskiego przy ulicy Kuźniczej.
18: Warto przyjść do tych małych księgarni, dlatego że tam pracują po prostu fantastyczni ludzie, bo tam nie tylko jest sprzedaż i wymiana pieniędzy, tylko tam jest rozmowa, wymiana doświadczeń, doradztwo. Tam można dotknąć książkę, można ją przejrzeć, zobaczyć, nacieszyć się nią.
14: Festiwal potrwa do połowy października. Najwięcej przejaśnień dziś na południowym wschodzie Polski. Poza tym będzie się chmurzyć nad morzem. Delikatnie, przelotnie popada deszcz. Temperatura od 18 stopni na północy, przez 21 w centrum, do 23 na południu. Mocniej powieje w górach, w Beskidach do 70 km na godzinę.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Godzina 7.43, to jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
20: Dzień dobry.
19: ale się tam na lewicę okładacie, chciałem powiedzieć brzydko, po twarzach się okładacie. Wczoraj jak patrzyłem na tą pyskówkę Lewica Razem w Sejmie, to miałem wrażenie, jakbyście byli naprawdę z tak skrajnie wrogich obozów.
0: To nie jest kwestia skrajnie wrogich obozów, to jest kwestia wyjaśnienia sobie kilku rzeczy i bardzo dobrze, że te rzeczy zostały wyjaśnione, ponieważ uważam, że można mieć różne zdanie na różne tematy, choć przypomnę, że jak szliśmy wspólnie do wyborów, to program Partii Razem i program Nowej Lewicy pokrywał się w ponad 80%, więc dlatego tak łatwo było nam stworzyć program wyborczy. Tylko później członkowie partii Razem nie zdecydowali się na wejście do rządu, odrzucili tę ofertę, w związku z czym dzisiaj po tych 3 latach rządu musimy sobie jasno powiedzieć, kto co robi, kto pracuje, a kto tylko komentuje. I tutaj ważne, żeby mieć do siebie wzajemny szacunek i mam nadzieję, że ten szacunek będzie też większy po wczorajszym wyjaśnieniu, co kto rzeczywiście dla Polski zrobił przez ostatnie 3 lata.
19: Czy jest według pana możliwa wspólna lista Razem i Lewicy, że ta Lewica w całości pójdzie znowu wspólnie w wyborach parlamentarnych?
0: Oczywiście, że uważam, że jest to możliwe. Już widziałem wiele rzeczy w polityce. Widziałem polityków, którzy w maju nie podawali sobie ręki, a w lipcu zawiązywali koalicję. W związku z tym uważam, że dalej bliskość programowa może być bardzo solidną podstawą do współpracy. No, trzeba tylko drobnych korekt pewnie, jeżeli chodzi o spojrzenie na to, co dobrego wydarzyło się przez ostatnie 3 lata. Wydarzyło się dużo dobrego. Myślę, że w lutym, marcu będą już takie prawdziwe rozmowy o tym, jak będą wyglądały listy wyborcze. Ja dalej uważam, że szeroka lista Lewicy, od Nowej Lewicy przez Partię Razem, PPS, Unię Pracy, Związki Zawodowe, jest optymalnym rozwiązaniem.
19: W przeciwnym razie może mogą te wybory zakończyć się, tak już było w historii, kiedy Lewicy po prostu nie było w parlamencie.
0: I wtedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy nie dlatego, że osiągnęło tak spektakularny wynik w wyborach, tylko zadziałał system Donta i głosy, które mogłyby pracować na stronę demokratyczną, pracowały wówczas na Prawo i Sprawiedliwość. I wówczas też te 3%, 3,5 chyba procent partii Razem w tych wyborach, gdyby dodać wówczas do listy Lewicy, no to PiS nie doszedłby nigdy do władzy. Więc pamiętajmy o tym, również planując wybory w 2027 roku.
19: Czekam w takim razie na początek przyszłego roku. Może być ciekawie, jeśli chodzi o rozmowy i tworzenie jednej listy wyborczej Lewicy. Dużo pracy w Ministerstwie Cyfryzacji?
0: Coraz więcej. Taka jedna liczba: za miesiąc wchodzi w życie akt o usługach cyfrowych w Polsce. Ustawa cyfrowa wczoraj została opublikowana i w końcu wejdzie w życie. A w całej Unii Europejskiej pod aktem o usługach cyfrowych zablokowano już ponad 10 miliardów treści w ciągu 2 lat. Więc jak pytamy, ile jest pracy w Ministerstwie Cyfryzacji, to my już tych spraw liczymy w miliardach.
19: Nie wiadomo, w co ręce włożyć w tej sytuacji. No, mieliśmy ostatnio taką wyciek za wyciekiem, o tak to określę. Także na przykład bardzo wrażliwych danych medycznych. Czy to oznacza, że przedsiębiorcy, biznes lekceważą sobie kwestie bezpieczeństwa cyfrowego?
0: To, z czym mieliśmy do czynienia i pewnie będziemy mieć do czynienia, to jest powiedzenie sprawdzam wobec zabezpieczeń w cyberprzestrzeni, ponieważ tak jak dzisiaj przedsiębiorca, kiedy wychodzi z pracy, zamyka drzwi na klucz, włącza alarm i ma to podstawowe poczucie bezpieczeństwa. Tak samo powinien myśleć o swoich danych, którymi obraca. I w ostatnich tygodniach też zachęceni pierwszym wyciekiem, incydentem w cyberprzestrzeni, przestępcy, hakerzy zaczęli przeczesywać przedsiębiorstwa pod kątem podatności, pod kątem braku zabezpieczeń. Oczywiście przy wsparciu narzędzi sztucznej inteligencji, które to automatyzowały i które zwiększały liczbę przedsiębiorstw, które były sprawdzane wielokrotnie. wielokrotnie. No i trafiono akurat na te przedsiębiorstwa, które były co do zasady gorzej zabezpieczone.
19: To nie były, powinny być lepiej zabezpieczone.
0: Które powinny być oczywiście lepiej zabezpieczone, bo w wielu przypadkach, które były nagłośniane również medialnie, nie chodziło o to, że ci przestępcy są jakimiś geniuszami, albo to jest siatka kilkunastu tysięcy ludzi, którzy atakują w tym samym momencie. To były proste ćwiczenia, z którymi może sobie poradzić i początkujący przestępca, i to jest bardzo, nawet nie zastanawiam się, to jest zatrważające, jak lekceważyły sobie niektóre firmy zabezpieczenia. I kiedy była informacja o pierwszym incydencie w sierpniu tego roku, apelowałem do przedsiębiorstw, mówiliśmy też jasno komunikaty rządowe. Sprawdźcie systemy, ale zgłoście się do nas. Jeżeli widzicie, że macie jakiś problem, jeżeli podejrzewacie jakieś podatności, zgłoście się do służb państwowych, zgłoście się do NASK-u, zgłoście się do Centrum E-Zdrowia, pomożemy. Jeżeli ktoś się nie zgłosi, jeżeli dojdzie do incydentu, i wówczas nawet mieliśmy przypadki, że firmy, w których było włamanie, one nawet tego nie zgłosiły. Jeden z incydentów, o których też pisały media, dotarł do naszej wiadomości nie dlatego, że firma zgłosiła, że padła ofiarą, choć wiedzieli, że padli ofiarą ataku, tylko policja w ramach postępowania natknęła się na ślad właśnie ataku w tej firmie.
19: Ale to co my mamy robić? My, obywatele, którzy powierzamy rozmaitym instytucjom, ale też firmom swoje dane, bardzo wrażliwe. No bo właściwie ja się czuję teraz bezbronny, bo jeśli tak, państwo, wy nie sprawdzicie każdej firmy, zresztą w jaki sposób mielibyście weryfikować to? Przedsiębiorcy, część z nich lekceważy sobie bezpieczeństwo moich danych, czyli co, muszę liczyć na szczęście, że hakerzy nie zaatakują?
0: Państwo podejmuje teraz działania systemowe, żeby uszczelnić te elementy systemu, które były obchodzone. Bo w niektórych przypadkach to było także obchodzenie systemu. Firma obraca danymi milionów ludzi, ale podpisuje umowy w taki sposób, że nie bierze za te dane odpowiedzialności. Coś się dzieje, to firma mówi na przykład małemu gabinetowi lekarskiemu, to poinformuj, drogi gabinecie, swoich pacjentów i weź za to odpowiedzialność. To było obchodzenie prawa, które teraz zostanie uszczelnione, jak również wszystkie firmy, które obracają danymi więcej niż 100 tysięcy ludzi lub mają więcej niż 100 klientów jednocześnie, będą musiały uzyskiwać certyfikaty cyberbezpieczeństwa, odnawiać je co 2 lata i przekazywać pełne informacje wszystkim klientom, gdzie te ich dane będą przetwarzane. System zostanie w tym zakresie uszczelniony. Po stronie obywateli powtarzamy o podstawowych zabezpieczeniach, zastrzeżenie numeru PESEL albo w aplikacji mObywatel, albo w urzędzie gminy. Zaczynają się pierwsze sprawy w zakresie odszkodowania za te incydenty. Czekam na pierwsze wyroki i reakcje, bo to usprawni dochodzenie swoich praw także przed sądem, między innymi przez pozwy zbiorowe. Większa odpowiedzialność firm. Jeszcze w tym roku doprowadzimy do tego, że to prawo zostanie uchwalone, a dodatkowo z dużym opóźnieniem weszły w życie przepisy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, które również pomogą po pierwsze w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa, po drugie w kontroli, bo w końcu państwo uzyska narzędzia kontrolne. Dlaczego mówię z opóźnieniem?
19: No właśnie.
0: Ponieważ powinniśmy to jako Polska byli wdrożyć w roku 2020. Jak przyszliśmy do ministerstwa, to nic w tym zakresie nie było zrobione w sensie politycznym przeprowadzenia tego przez parlament. Dopiero rząd Donalda Tuska to wprowadził i to wchodzi w życie właśnie teraz. Część przepisów weszła w życie na początku października, druga część przepisów wejdzie w lutym. Wówczas będziemy mieli narzędzia. Nie mieliśmy tych narzędzi bardzo długo.
19: Czy według pana jest możliwe, żeby jeszcze w tej kadencji parlamentu wszedł w życie tak zwany podatek cyfrowy, czyli żeby realnie opodatkować cyfrowych gigantów, którzy zarabiają krocie na polskim rynku, ale płacą symboliczne podatki?
0: Minister finansów skłania się do tego, żeby takie przepisy weszły w życie już w 2027, więc czuję...
19: No bo budżet tam trzeszczy, prawda?
0: Więc czuję presję pana ministra Domańskiego. Przed chwilą skończyliśmy konsultacje społeczne tego projektu kilka dni temu, w związku z czym potrzebujemy jeszcze około kilkunastu dni na analizę wszystkich uwag, na wprowadzenie do projektu i przejście przez kolejne etapy prac legislacyjnych, więc liczę na wsparcie ministerstwa finansów, że sprawnie przejdziemy przez etapy rządowe i w przyszłym roku będziemy to prowadzić przez parlament. Tutaj chciałbym, żeby odbyła się poważna dyskusja na temat tych rozwiązań, bo to jest budowanie systemu na dziesiątki lat. Tak jak budowano podatek VAT czy PIT, dlatego mam nadzieję, że przyszły rok to będzie ten moment w parlamencie.
19: Zastanawiam się, czy politycy odważą się w roku wyborczym opodatkowywać cyfrowych gigantów, no bo ci cyfrowi giganci mogą jednym tam klawiszem zmieniać algorytmy w swoich platformach komunikacyjnych i na przykład sprawić, że zasięgi wpisów polityków, na przykład Nowej Lewicy, będą niemal zerowe, a będą wyświetlane posty polityków prawicowych, bo taka manipulacja jest możliwa tymi systemami. I stąd moje pytanie, czy nie ma pan wrażenia, że politycy jednak będą się obawiać zadrzeć z wielkimi gigantami cyfrowymi w roku wyborczym?
0: Ja i tak mam niskie zasięgi w mediach społecznościowych, więc się nie przejmuję, ale mówiąc już poważnie, mamy podobne rozwiązania w wielu państwach Unii Europejskiej. Są takie rozwiązania we Francji, są takie rozwiązania we Włoszech, Niemcy pracują nad podobnymi rozwiązaniami.
19: Ja wiem,
0: Hiszpania to wprowadziła.
19: Z jakiegoś powodu od lat w Polsce nie udaje się tego wprowadzać. To Mateusz Morawiecki, który dzisiaj sam się odcina od swojego rządu, a jego były rząd odcina się od niego, mówił, kiedy był premierem, że musimy opodatkować cyfrowych gigantów. To skandal, że oni nie płacą tutaj podatku.
0: To należy zapytać Mateusza Morawieckiego, co się wtedy stało. Ja wtedy po drugiej stronie w imieniu Lewicy składałem projekt podatku rekompensującego, więc to należy pytać Mateusza Morawieckiego, który dzisiaj zresztą też nawołuje, żeby wprowadzić ten podatek. No to będzie bardzo trudna dyskusja w parlamencie, natomiast tutaj musimy być zupełnie szczerzy. Niezależnie od tego, czy podatek rekompensujący zostanie wprowadzony, czy nie, to platformy cyfrowe będą zmieniały algorytmy. Platformy cyfrowe będą dostosowywały algorytmy do ich zapotrzebowania albo biznesowego, albo jak w przypadku portalu X, zapotrzebowania Ilona Muska. Niezależnie od tego, czy jakiś podatek zostanie wprowadzony czy nie, bo z całym szacunkiem i wobec władz tych koncernów i wobec ważnego miejsca Polski w świecie, nie jestem pewny, czy oni w ogóle dowiedzą się, że w Polsce taki podatek został nałożony, bo to dla nich promil działalności globalnej.
19: Tak, ale Elon Musk z kolei bardzo się angażuje politycznie, to wiemy wszyscy. Uważa, że Europa gnije, że trzeba ją ratować. Wspierał AfD w Niemczech. Możemy więc zakładać, że może też się zaangażować, znaczy też angażował się w różne rozgrywki polityczne w Wielkiej Brytanii, że może zaangażować się w wybory w Polsce.
0: Oczywiście,
19: tym bardziej, że
0: teraz może zaangażować się w
19: wybory o tym,
0: w
19: że Trump namawiał Kosiniaka-Kamysza do zmiany koalicji, więc...
0: Oczywiście, ta czy inna ustawa na to nie wpłynie. Myślę, że jeżeli są takie plany, to one zostaną wykonane. Dlatego ważna sprawa, platformy cyfrowe nie prowadzą reklam politycznych. Politycy nie mogą zamawiać reklam w platformach cyfrowych, w związku z czym prognozuję i mam nadzieję, że przyszła kampania wyborcza, w związku z tym, że nie będzie można sobie kupić zasięgu za 20-50 tysięcy złotych, przeniesie się bardziej do ludzi. I to mam nadzieję, że będzie tego skutek, bo też sztuczna inteligencja wpłynie na następną kampanię.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Jest 8. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację Tok FM. Wspólna lista lewicy w wyborach parlamentarnych jest możliwa, mówił przed chwilą w poranku Tok FM Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy. Rozmowy w tej sprawie mają się rozpocząć w lutym lub w marcu. Co najmniej 2 osoby zginęły w nocnych atakach Rosji na Kijów. Rosyjskie wojska ostrzelały miasto pociskami balistycznymi. Alarm powietrzny trwał prawie 4 godziny w nocy. Wybuchy były słychać także w miastach Dniepr i Zaporoże oraz w obwodach kirowohradzkim i czernichowskim. Pod zmasowanym ostrzałem znalazło się również miasto Krzemieńczuk w obwodzie połtawskim. 4 100 000 000 zł stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku. W związku z tym zatrzymano 5 byłych i obecnych menedżerów państwowej spółki. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen z pogwałceniem procedur, które doprowadziło do braków paliwa na stacjach benzynowych Orlenu. To jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Litr 95 kosztuje, nie może kosztować więcej niż 6 zł 86 groszy. 98 7 zł 74 groszy. A oleju napędowego 7 zł 80 groszy. Ceny benzyny są zatem wyższe niż wczoraj, a diesla niższe. Najwięcej przejaśnień i słońca dziś na południowym wschodzie Polski. Poza tym będzie się chmurzyć, a nad morzem pokropi. 17 stopni maksymalnie pokażą termometry w Gdańsku. 19 we Wrocławiu, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie i Łodzi, 22 w Lublinie, Krakowie i Katowicach.
12: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Godzina 8:02, to jest środowy poranek Tok FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio Zbigniew Konwiński, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
14: Dzisiaj Rzeczpospolita przedstawia sondaż przygotowany przez Ibris. Pytanie, kto odpowiada za wzrost cen paliw? I zdecydowana większość, prawie 65% wskazuje Donalda Trumpa, ale na drugim miejscu 25,2% rząd Donalda Tuska, a na prezydenta zaledwie, znaczy niecały procent. Jak pan skomentuje ten sondaż?
15: Wie pan, jak spojrzymy, jakie poparcie ma dziś w Polsce prawica, to że 25% wskazuje tylko Donalda Tuska, gdzie oni przecież... permanentnie mówię o tym, że to jest, że to była nasza wina, że wina rządu, że te ceny paliw były takie. Zdecydowana większość wskazuje Donalda Trumpa, czyli idola polskiej prawicy, więc to nie jest zły sondaż. Tak jak spojrzymy na to trochę głębiej, nie tak bardzo powierzchownie, tylko głębiej, okay, no dobrze, to nie jest zły sondaż.
14: Dobrze, ale gdzie jest wasz wyborca w takim razie? No bo to wasz wyborca powinien przyjąć waszą narrację.

0: rację, że te ceny były wysokie, bo prezydent nie podpisywał ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Tymczasem to jest niecały procent, 0,9.
1: Wie pan, nasz wyborca pewnie też wskazał Donalda Trumpa, bo przecież wiemy, skąd się wzięły wysokie ceny na rynkach światowych, a my to, co możemy zrobić, i to zrobiliśmy tą ustawą, to korygować te ceny tutaj na rynku polskim, ale główna przyczyna to jest Donald Trump i to, co się wydarzyło i to, co się dzieje w tej chwili i ta niemoc w zakończeniu tego konfliktu, więc to jest odpowiedzialność przede wszystkim Donalda Trumpa, ale my możemy te ceny korygować, to robimy i upór prezydenta Nawrockiego spowodował, że te ceny nie były obniżone 2 miesiące wcześniej. One mogły być dużo wcześniej obniżone. To oczywiście dalej jest dużo wyżej niż było przed tym konfliktem, ale one są wyraźnie niższe, chyba najniższe w tej chwili w Unii Europejskiej.
0: Mamy ten CPN do końca roku. Czy na rok wyborczy on będzie kontynuowany, czy nie?
1: Zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijać. Czy będzie ten konflikt, czy ta sytuacja będzie w jakiś stopniu rozwiązana. To jest rzeczywiście duży problem dla całego świata, przecież nie tylko Polski, całej Europy.
0: Wysokie ceny paliw mogą decydować o wyniku wyborczym tak naprawdę.
1: O wyniku wyborczym za chwilę być może zdecydują w Stanach Zjednoczonych i rzeczywiście mogą decydować o wyniku wyborczym, mamy tego świadomość i sytuacja jest dynamiczna, tak bym powiedział, nie jest pewnie to nic odkrywczego, ale to, co może rząd zrobić, to rząd zrobił, większość parlamentarna to zrobiła, dbając też o finanse publiczne, bo przecież te rozwiązania, które nam proponowali nasi konkurenci polityczni, one w dużej mierze się sprowadzały do tego, żeby to przerzucić na budżet państwa, a de facto przerzucić na wszystkich obywateli, no bo jeżeli coś dajemy z budżetu państwa, to wszyscy się na to składamy w postaci podatków, płacąc podatki.
0: Sejm, parlament zaczyna pracę nad pakietem, który ma reformować system ochrony zdrowia. Ja tylko zanim dokończę to pytanie, przypomnę, że trwa transmisja na YouTubie i że można nas na YouTubie oglądać. Tutaj mi podpowiadają po prostu wydawcy. Dziękuję wam bardzo za czujność. Są za szybą. Jak się nie uśmiechają, no. Więc dokończę to pytanie o zmiany w ochronie zdrowia. Wojciech Konieczny, senator Lewicy, były wiceminister zdrowia, udzielił wywiadu Gazecie Wyborczej, gdzie mówi tak między innymi: ten projekt wchodzi w kolizję z tak wieloma normami prawnymi, że ma się wrażenie, jakby to pisał Zbigniew Ziobro.
1: Nie, no, staram się i... żeby publicznie jak najmniej dyskutować z naszymi koalicjantami, bo to lepiej oczywiście dla całej koalicji, ale tego, czy coś jest... Jest centrum legislacyjne rządu, są departamenty prawne w Ministerstwie Zdrowia. Tutaj każdy dba o to, żeby te ustawy były oczywiście zgodnie z przepisami prawa. No, Nie podzielam tego poglądu, chcę tak delikatnie powiedzieć i uważam, że taką ekspresję powinniśmy przede wszystkim swoją, jeżeli mamy jakieś pretensje do przygotowanych rozwiązań rządowych, no to są spotkania zawsze koalicyjne, to są spotkania wewnątrz koalicji, można sobie szczerze zawsze porozmawiać.
0: A jak często się spotykacie w ogóle koalicyjnie?
1: My w zasadzie, mówię o tym poziomie parlamentu, to regularnie, zazwyczaj w trakcie posiedzenia Sejmu wielokrotnie, czy to przy okazji konwentów seniorów, ale bardzo często doraźnie, kiedy jest oczywiście jakaś sprawa do przegadania, jakaś ustawa, gdzie być mogą się zdarzyć, czy zdarzają się różnice między nami, to często, to na każdym spotkaniu posiedzenia Sejmu to jest tych spotkań, myślę, że więcej jak jedno na pewno.
0: A propos tej ustaw, bo to jest pakiet reformujących ochronę zdrowia, ograniczających zarobki, bo to z tym się przede wszystkim kojarzą te ustawy. Nie obawia się pan władzy, jaką będzie miał w ręku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, bo nagle Narodowy Fundusz Zdrowia staje się instytucją kontrolną, która ma uprawnienia prokuratorskie, policyjne, która może sprawdzać wszelkie rejestry, dane medyczne, informacje pacjentów, także w placówkach prywatnych, nie tylko tych publicznych. Czy nie tworzymy super, nie dajemy uprawnień NFZ-owi i w ten sposób tworzymy super urząd, który będzie miał wgląd we wszystkie informacje na nasz temat?
1: No, przeznaczamy olbrzymie środki na szeroko rozumiane zdrowie. W przyszłym budżecie państwa to jest ponad 20 miliardów więcej niż w tym. Znamy różne przykłady medialne. Państwo często nas o nie pytaliście, czy to właściwe zachowanie tego czy innego lekarza, czy to właściwe i gospodarne zachowanie tego czy innego zarządu szpitala w Polsce, z rozmaitych miejsc Polski, różne przykłady były często przytaczane i to jest coś, co ma też ukrócić te różne patologie, które były w ochronie zdrowia, żeby tego było jak najmniej. Jeżeli wydajemy rekordowe środki na ochronę zdrowia, to chodzi o to, żeby też było takie poczucie pacjentów, że to się przekłada też na jakość usług, na dostępność do lekarzy, bo to i są te rekordowe środki, jeśli chodzi o budżet NFZ-u, ale też środki z KPO, które przeznaczamy na zdrowie, więc to per saldo ma wszystko spowodować, że te publiczne pieniądze będą pod większą kontrolą, lepiej wydawane, że jak najmniej się tego będzie, że nie będą te środki w żaden sposób marnowane i że będą szły bezpośrednio do pacjenta. I taki jest cel tych zmian. I to są też zmiany w dużej mierze oczekiwane moim zdaniem w Polsce przez pacjentów. No i wiemy, co się parę miesięcy temu wydarzyło. Był taki jeden przykład, przecież tutaj
0: Dawid Kacprzyk,
1: daleko nie szukając, tak?
0: To Szpital też, Południowy.
1: Tak, z naszego środowiska politycznego. On już nie jest z nami związane, tak? My dość zdecydowane działania podjęliśmy i trzeba robić wszystko, żeby takie praktyki po prostu nie były możliwe.
0: Senator Konieczny, według niego to całe prawo zostało właśnie napisane ze względu na aferę w Szpitalu Południowym i jest pisane pod jednego człowieka. Lekarze, rozmawiałem przed chwilą z wiceprezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, obawiają się, że kolejki zamiast się skrócić, się wydłużą w związku z tymi zmianami, że będzie brakowało specjalistów. Ze względu na limity czasu pracy i te wszystkie kwestie etatowe, półetatowe i tak dalej.
1: Mieliśmy, no to nie tylko jest ten szpital, ale te przykłady były pokazywane głównie przez państwa, przez media z całej Polski, były też kontrole NFZ-u, różnych przykładów, różnej patologii było trochę więcej i jesteśmy w trakcie pewnie też dyskusji, będziemy w toku prac parlamentarnych wsłuchiwać się w te wszystkie głosy. To nie jest tak, że jesteśmy zamknięci że nie chcemy dyskusji, ale generalnie zmiany mają iść w tym kierunku, żeby to, że wydajemy rekordowe środki na ochronę zdrowia, żeby to było odczuwalne przez pacjentów, żeby to nie było, krótko mówiąc, zwyczajnie przejadane tylko i wyłącznie.
0: Słyszał pan pewnie o tym pomyłce Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które wysłało zamiast do lubelskiego ostrzeżenie do lubuskiego. Taki żart można zrobić w ogóle. Lubelskie, lubuskie, jak to się wymawia?
1: No, tak, słyszałem, tak.
0: Co jest z tymi alertami, że to wciąż... ta wojna w Ukrainie, ta pełnoskalowa, trwa już ponad 4 lata. W przyszłym roku będziemy mieli 5 lat, w lutym. A my sobie nie potrafimy ogarnąć tych alertów i tego systemu ostrzegania.
1: Ja nie wiem, czy to bym tak daleko nie szedł, że nie potrafimy ogarnąć. Rzeczywiście ten przykład, o którym pan wspomniał, się nie powinien wydarzyć, ale różne słowa krytyki płyną często ze strony konkurencji politycznej, że one są na przykład zbyt często wysyłane. Z drugiej strony ktoś tam podejmuje decyzję i pewnie nie chce też być posądzony kiedykolwiek o błąd zaniechania. No jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji. Rzeczywiście dwóch naszych sąsiadów jest w stanie wojny. Szczególnie zagrożone są tereny przygraniczne i tych alertów jest tam bardzo dużo. No a tutaj to, co pan powiedział, to błąd się zdarzył. No nie powinien się zdarzyć, ale zdarzył się po prostu błąd.
0: Jak ocenia pan współpracę na linii Koalicja Obywatelska PSL?
1: No, dobra współpraca. Oczywiście mamy inne być może wrażliwości w niektórych sprawach, ale to tych spraw aż tak dużo nie jest. To jest nasz sprawdzony koalicjant od wielu, wielu kadencji i w samorządzie, tak, na poziomie sejmików. Rządziliśmy 8 lat, teraz rządzimy w trochę szerszej koalicji, że tych partnerów koalicyjnych mamy więcej. Ale ja mam pozytywny, taką fundamentalnie to pozytywną ocenę PSL-u. Natomiast oczywiście mamy różnice w kwestii, nie wiem, praw kobiet, są rzeczy, gdzie się po prostu różnimy.
0: A Władysław Kosiniak-Kamysz to lojalny partner?
1: Lojalny partner, tak. Lojalny partner.
0: A skąd to zastanowienie?
1: Nie zastanowienie. Domyślałem się, do czego pan zmierza, ale tak nie zastanowienie, dlatego się uśmiechnąłem.
0: Zmierzam do tego, że według na razie doniesień medialnych w trakcie swojego pobytu w Stanach i w trakcie spotkania z Donaldem Trumpem, o którym nagle dowiedzieliśmy się trochę przez przypadek, miała być dyskusja o sytuacji wewnętrznej w Polsce i co nie jest na razie potwierdzone przez samego Władysława Kosiniaka-Kamysza, miał być on namawiany przez Donalda Trumpa do po prostu zmiany układu rządzącego w Polsce. Myśli pan, że tak rzeczywiście było?
1: Nie wiem, czy tak było. To już musi sam pan premier powiedzieć. Wiem, że, bo mówił o tym premier Tusk, poinformował o tym spotkaniu premiera Donalda Tuska.
0: No ze słów Donalda Tuska można wnioskować, że właśnie tak, że Donald Trump próbował wpłynąć na układ rządzący w Polsce, na sytuację wewnętrzną w Polsce.
1: No tak, ale to trudno mieć pretensje do premiera Kamysza. Na pewno nie może mieć pretensji do premiera Kamysza. Poinformował o spotkaniu. Natomiast trzeba mieć pretensje, że tak, że w taką historię, jeżeli to jest oczywiście prawda, bo to nie jest cały czas tak wprost, na 200% nie zostało potwierdzone, że w taką historię go wkręcił pan Adam Bielan, że PiS sobie wymyślił, że może przez inne państwo zbudować inną większość rządową w Polsce. I oni wielokrotnie PSL kusili w tej kadencji. Wtedy, kiedy mieli ten krótki rząd...
0: Przecież proponowali Kosiniakowi i Kamyszowi premierostwo.
1: Oni tam wszystko proponowali już na końcu, byleby się utrzymać chociażby przy resztkach władzy. No ale PSL też doskonale pamięta historię, po pierwsze, jak kończyli koalicjanci PiS-u, po drugie, jak PiS chciał zastąpić przecież swojego czasu PSL samoobroną i tak naprawdę jak PiS zwalczał PSL przez całe 8 lat swoich rządów, no to ciężko takie rzeczy zapomnieć. Więc to jest moim zdaniem, jeżeli ktoś...
0: A
1: taki...
0: to co, Bielan zastawił pułapkę na Kosiniaka-Kamysza?
1: To trochę wygląda, no Bielan widać z tego, że też jest dość zadowolony, bo jakby jeszcze pierś wypina do orderów, żeby mu tam Kaczyński może jakiś order za to przypiął, ale to jest, wie pan, to z historii znamy takie przykłady. To targowicą się określało zawsze w Polsce taką postawę, że ktoś z zewnątrz ma tutaj decydować, kto będzie w Polsce rządził. I to dość haniebna postawa. To pokazuje, jak ten PiS dla władzy wszystko jest w stanie zrobić. Jak teraz Kaczyński mówi, że on nigdy nie zawrze na przykład koalicji z Braunem, no to trzeba wiedzieć, że Kaczyński, jak będzie do większości w Sejmie potrzebował Brauna, to oczywiście z nim koalicję zawrze.
0: Ale jeśli... Ja wrócę do tej historii z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, z jego rozmową z Donaldem Trumpem i tej próbie jakiejś ingerencji w naszą sytuację wewnętrzną ze strony amerykańskiej administracji, znaczy to by pokazywało, że jednak relacje między gabinetem Donalda Tuska a obecną administracją amerykańską no, są raczej napięte, nie chcę powiedzieć wrogie, ale no, trudne. O.
1: Sprawy załatwiamy. Kwestia bazy jest w toku. Logistycznie to jest przygotowywane przez polski rząd. Wiadomo, jakiej opcji politycznej w Polsce sprzyja Donald Trump. To nie jest żadna tajemnica, że nie nam, tylko jego emocje są po stronie pewnie PiS-u, po stronie Nawrockiego. Więc to nie jest nic odkrywczego. Ale to z jednej strony sympatie polityczne, no tak jak sprzyjał, nie wiem, w kampanii na Węgrzech Orbanowi, a jest nowy premier Węgier, a z drugiej strony realna polityka. No, realna polityka jest taka, że w Polsce rządzi rząd Donalda Tuska, że w Polsce większość władzy ma ten, kto wygrywa, kto ma większość w parlamencie, wygrywa wybory parlamentarny i jest w stanie po nich stworzyć rząd, a nie ten, kto wybory przegrywa, nawet jeżeli się ma podobne do niego poglądy. I na końcu Amerykanie i administracja amerykańska uprawia taką bardzo twardą realpolitik i tutaj ja bym się o to nie obawiał. No, oczywiście nie ma wątpliwości, gdzie są sympatie Donalda Trumpa i też nie ma wątpliwości, gdzie są sympatie mojej opcji politycznej. Tak? Ja nie jestem jakimś fanem Donalda Trumpa, nie klaskałem mu razem z pisowcami w Sejmie.
0: On już też nikt nie klaskał. Znaczy, teraz choćby ze względu na ceny paliw, to jak pan zapyta kogoś z Prawa i Sprawiedliwości, to nie było takiego, który klaskał.
1: Nie było takiego, co klaskał, nie było takiego, co w czapeczce chodził, takiej czerwonej. Tak. Oczywiście tak, oni już niewiele mają wspólnego z Morawieckim, niektórzy Morawiecki z PiS-em nie ma nic wspólnego, no to wiadomo. Tak. No,
0: pewnie pan słyszał, bo to był, zależy kto mówi, czy PiS, czy PiS-bis, to jest albo wersja, że to był najlepszy rząd z najgorszym premierem po 89, tak. Albo najlepszy premier po 89 z najgorszym rządem.
1: Najgorszym rządem, albo tak, z najgorszym premierem. Na końcu ten premier okazał się doradcą Donalda Tuska.
0: Na koniec jeszcze a propos naszych wzajemnych relacji polsko-amerykańskich. Myśli pan, że Donald Trump będzie chciał bardzo ingerować w przyszłoroczne wybory parlamentarne?
1: Nie wykluczyłbym tego, że będzie publicznie stawiał na prawicę w Polsce. Robił to wielokrotnie, kiedy były wybory w innych miejscach, w innych państwach.
0: Nie wygląda pan na przejętego tym faktem?
1: Nie, bo Polacy nie lubią też, jeżeli ktoś ingeruje we wewnętrzne sprawy Polski, a też nie sądzę, żeby Donald Trump miał aż tak wielu fanów w Polsce, jeżeli ktoś chce stawiać na Donalda Trumpa. A jednak Polacy patrzą, jaką politykę prowadzi, do czego ona prowadzi, no to życzę powodzenia. Tak? No, Polacy na końcu będą sami podejmować decyzje i będzie to w gruncie rzeczy dość prosty wybór. Czy jesteś za Polską otwartą w Unii Europejskiej, czy jesteś za Polską, która stopniowo wychodzi z Unii Europejskiej na przykład, to będzie też taki wybór. Czy jesteś za tym, żeby w Polsce rządziła koalicja otwarta, liberalna, jakbyśmy nazwali, proeuropejska, czy koalicja w towarzystwie Grzegorza Brauna. To takie wybory będą między innymi.
0: Dziękuję za rozmowę. Zbigniew Konwiński, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dobrego dnia, panie przewodniczący.
1: Dziękuję bardzo. Również dobrego.
0: Teraz informacje TOK FM, a zaraz po nich komentatorki.
2: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
3: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
2: Bestia, jak się patrzy.
3: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
2: Dane techniczne.
3: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
2: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
6: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
7: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
8: Pan mi kibicował i dobiegłam.
9: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 8:21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Ceny paliw mogą decydować o wyniku wyborczym. Mamy tego świadomość, mówił przed chwilą w poranku TOK FM Zbigniew Konwiński, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. To, co rząd mógł zrobić, to zrobił, dbając o finanse publiczne, dodawał. Po tym, jak rząd wprowadził pakiet CPN, czyli odgórnie ustala maksymalne ceny na stacjach za benzynę i olej, płacimy o złoty 40 mniej. Rząd przyjął projekt programu ochrony ludności i obrony cywilnej na najbliższe 5 lat. Ma kosztować co najmniej 105 miliardów złotych. Pieniądze pójdą na nowe systemy alarmowania, zakup sprzętu ratowniczego i schrony. Zarzuty usłyszał Dawid K., główna postać afery w warszawskim Szpitalu Południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1,6 mln złotych. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. Dziś śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Wspólnej debaty przed drugą turą wyborów w Krakowie najprawdopodobniej nie będzie. Co prawda Łukasz Gibała i Monika Piątkowska deklarują, że chcą się spotkać, ale ich sztaby nie potrafią uzgodnić formuły. Do tematu wrócimy w informacjach o 9:00, a teraz już sport w TOK FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek jest blisko awansu do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. Nasza tenisistka gra w Chinach z Amerykanką Iwą Jowicz. Pierwszego seta wygrała 6-1, no a w drugim, niestety właśnie teraz, na prowadzenie 3-2 wyszła Iwa Jowicz. Golem i dwoma asystami pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny Leo Messi, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Ostatni mecz w kadrze rozegrał na Estadio Monumental w Buenos Aires przeciwko Beninowi. Argentyna wygrała 3-0, ale kibice w Buenos i tak mówili tylko o Messim. Messi sprawił, że my, Argentyńczycy, częściej się przytulamy, że częściej przytulam tatę, częściej przytulam mamę i częściej przytulam moich przyjaciół. Messi zjednoczył nas jako naród i sprawił, że bardziej się kochamy. Messi pożegnał się z kadrą po 21 latach, zdobył w niej 126 goli, ale przede wszystkim doprowadził Argentynę do tytułu podczas Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku. Cristiano Ronaldo, który w ubiegłym tygodniu obrażony opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, przekazał, że nadal jest do dyspozycji drużyny narodowej. 41-letni piłkarz przyznał w specjalnym oświadczeniu, że jest winny przeprosiny kolegom, ale nadal za całą sytuację wini trenera, Jorge'a Jesusa. Do tej pory Ronaldo wystąpił w kadrze 234 razy i zdobył 146 bramek. A do Kielc zawita dziś jedna z najlepszych europejskich drużyn w piłce ręcznej. Industria w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów zmierzy się z Magdeburgiem. Tak niemiecki zespół przedstawia trener gospodarzy Krzysztof Lijewski.
4: Dolny mistrz Niemiec i zawsze pretendent do tego, żeby ten tytuł zdobyć, ale także jeden z faworytów do gry w Final Four, jak nie samego finału. Zawodnicy, którzy tam grają na co dzień, to są zawodnicy, którzy stanowią nie tylko siłę klubu, ale przede wszystkim reprezentacji, w których reprezentują.
15: Początek meczu w hali Legionów w Kielcach o godzinie 20:45. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
16: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Najładniej dzisiaj będzie na południowym wschodzie Polski, poza tym będzie się chmurzyć, a nad morzem pokropi. Temperatura od 18 stopni na północy przez 21 w centrum do 23 stopni na południu kraju.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dochodzi godzina 8:25. To jest środowy poranek Tok FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio komentatorki Dominika Długosz, Newsweek Polska.
17: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Oraz Joanna Sawicka, Polityka Insight.
18: Dzień dobry.
0: Szanowne panie, szanowne koleżanki, zacznijmy od może spraw koalicyjnych i tego, czym żyją pewnie kuluary rozmaitych instytucji, nie tylko te sejmowe, a chodzi o Władysława Kosiniaka-Kamysza, który miał być wodzony na pokuszenie przez samego Donalda Trumpa, i Władysław Kosiniak-Kamysz, niczym Wanda, która nie chciała Niemca, powiedział nie na te zaloty. Dominika, patrzysz na mnie jakoś tak dziwnie.
17: Nie, no dlatego, że to nie dlatego, że tam jak Wanda nie chciała Niemca, tylko po prostu jak lider ruchu ludowego. To trzeba posiedzieć, poczekać, popatrzeć, a nie tak od razu.
0: Czyli nie to, że on wcale, że nie chciał.
17: Nie, tylko on jest pragmatycznym politykiem. On
0: poczekajmy,
17: po prostu,
0: panie prezydencie Trump, tak?
17: Doskonale on wie, że to nie można tak wszystkiego na łapu-capu. To spokojnie trzeba. I za jedno spotkanie z Trumpem Władysław Kosiniak-Kamysz miałby zdradzać Donalda Tuska. To było zupełnie idiotyczne założenie po prostu. Dlatego, że Kosiniak-Kamysz ma dobry przelot z Heksetem. Robi zakupy w Stanach.
0: Z sekretarzem wojny.
17: Robi zakupy w Stanach. Jest przez Amerykanów na pewno traktowany poważniej i lepiej niż Donald Tusk, bo Donald Tusk nie ma żadnego kontaktu i to też nie ma co się oszukiwać. Nie ma żadnego kontaktu
0: Donald
17: z amerykańską.
0: Trump proponował, składa taką propozycję Kosiniakowi i Kamyszowi, znaczy, że tam nie ma w ogóle niczego.
17: Wiesz co, ja nie sądzę, żeby składał tę propozycję, bo ja po prostu jestem przekonana, że Donald Trump nie do końca wie, jak działa nasz system polityczny. Dla niego, jak jest prezydent, to jest partner do rozmowy. I to tak działa w Stanach po prostu. Prezydent rozmawiają ze sobą. Ten rząd dla Donalda Trumpa to jest jakaś taka magma. On nie wie, za co oni. On wie, że oni mają pieniądze. I on wie, że Kosiniak-Kamysz przyjeżdża i podpisuje faktury. I to jest dla nich istotne. A nie tam jakieś te, czy są przyjaciółmi Karola, czy nie są przyjaciółmi. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia.
0: Joanna Sawicka.
18: No tak, my tak na 100% oczywiście nie wiemy, czy ta propozycja padła dla Kosiniaka-Kamysza, żeby zaangażował się w zmianę rządu w Polsce, ale wiemy, że te propozycje wobec Kosiniaka-Kamysza, no nie ze strony Donalda Trumpa, ale w Polsce ze strony polityków prawicy padały nieraz. Słyszeliśmy o tym nieraz, nie dwa w tej kadencji Sejmu. Kosiniak-Kamysz jest rzeczywiście wodzony na pokuszenie. Oferta często zawiera, z tego co słyszymy z nieoficjalnych plotek, propozycje, żeby Władysław Kosiniak-Kamysz został premierem. No i to jest taka od dawna dyskusja. Wszyscy się zastanawiają, czy PSL jest gotów do tego, żeby współpracować z PiS-em. PSL nie chce. partia jest właściwie wewnętrznie podzielona w tej sprawie, bo Władysław Kosiniak-Kamysz ma dosyć jasne stanowisko w tej sprawie i nie chce współpracować z PiS-em, natomiast doły partyjne są podzielone. Partia co jakiś czas robi ankietę na ten temat, pyta swoich działaczy, czy oni chcą współpracować z PiS-em, czy nie chcą współpracować z PiS-em. Z tego, co mi wiadomo, ta jednak niechęć przeważa. I myślę, że tutaj mamy kolejny dowód na to, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest stabilnym koalicjantem Donalda Tuska, że dobrze się dogadują i że widzi przyszłość tej partii po stronie obozu demokratycznego. Przynajmniej w tym momencie, bo też uważam, że...
0: Czyli do wyborów dojadą
18: pragmatyzm
0: razem.
18: Partyjny jest tutaj na pierwszym miejscu, że praktycznie zawsze jak patrzymy na poważnych liderów partyjnych, to partyjny pragmatyzm jest na pierwszym miejscu i tu również.
17: Przepraszam, ja chciałam przypomnieć dawnego polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Żelichowskiego, który regularnie powtarzał: polityka to jest wypadkowa interesów, a nie emocji. I dokładnie tak działa PSL. Oni wiedzą, gdzie jest ich interes. Ta ankieta, o której pani redaktor wspominała, ona wychodzi mniej więcej na 80-20. Za każdym razem, jak oni pytają swoich działaczy, czy chcieliby się związać z PiS-em, to 20% mniej więcej mówi, no tak, czemu nie, ale 80% mówi absolutnie nie. Dlatego, że PiS jednak doprowadził do wywalenia działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z agencji i spółek Skarbu Państwa i ludowcy lubią używać takiego sformułowania: anihilował PSL w czasie, kiedy rządził. I tego ludowcy darować nie są w stanie. A Tusk pozwala im obrabiać swoje poletko. No i oni sobie tam obrabiają, no.
0: I do wyborów dojedziemy.
17: No tak, zobaczymy, co dalej. Dlatego, że tam teraz się pojawia bardzo dużo takich głosów, że Władysław Kosiniak-Kamysz powinien jednak rozważyć jedną listę z Donaldem Tuskiem. Że sytuacja PSL-u jest na tyle trudna, że jednak PSL będzie potrzebował kogoś, żeby wejść do Sejmu, tak jak wszedł z Kukizem, czy tak jak wszedł z Hołownią. No ale nikogo nie ma.
0: Tylko, że wtedy PSL był tym większym, a teraz będzie
17: No tak,
0: tym
17: ale poza tym nie ma nikogo, jest tylko Morawiecki. No bo z kim innym mógłby się złączyć?
0: Z Mateuszem Morawieckim raczej...
17: A to jest trudne. No, Mateusz Morawiecki był jednak twarzą rządu, przeciwko któremu Polskie Stronnictwo Ludowe weszło w układ z Donaldem Tuskiem. Więc tutaj jest bardzo mało możliwości i no być może ta jedna lista ludowców z koalicją, takie polskie IPP, byłoby wskazane.
0: Czyli Partia Ludowa. To jest możliwe?
18: Ja sobie mogę wyobrazić taki scenariusz, tak jak wielokrotnie rozmawiałam na przestrzeni ostatnich lat z przedstawicielami PSL-u, którzy bardzo, bardzo nie chcieli iść na jednej liście z Platformą, właśnie z takiego powodu, że to jest duża partia, która potencjalnie mogłaby ich wchłonąć przy takiej współpracy. Tak jak bali się PiS-u, tak też niekoniecznie chcieli współpracować z Platformą, chociaż tutaj sytuacja jest o tyle inna, że ten elektorat się różni. Elektorat pisowski jest trochę bardziej podobny do elektoratu pisowskiego i z tego względu też światopoglądowo te partie są bliżej. I z tego względu wydaje mi się, że tutaj jest większe niebezpieczeństwo dla ludowców przy takiej potencjalnej współpracy niż przy potencjalnej współpracy z Koalicją Obywatelską. Też Donald Tusk w ciągu ostatnich lat rządu pokazał ludowcom, że daje im przestrzeń. On im zostawił bardzo ważne resorty, sporo wpływu w rządzie. Pokazał, że oni mogą się budować. Inna rzecz, że nie są w stanie tego dobrze wykorzystać, bo tak jak potrafią sprawnie rządzić w swoich resortach, no to jak patrzymy na notowania, to się kompletnie nie przekłada. Ale tak, zgadzam się też z tym, że tutaj nie ma innego kandydata na koalicjanta, a PSL, no sondaże wskazują na to, że pójście samodzielne, no to jest proszenie się o spadnięcie pod próg.
0: To jak rozmawiamy o sojuszach, potencjalnych koalicjach, listach wyborczych, no jakiś czas temu Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, lider Lewicy, mówił, że ma nadzieję, że cała Lewica pójdzie na jednej liście wyborczej, partia Razem i ta nowa Lewica znowu wspólnie na jednej liście wyborczej. No wczoraj mieliśmy po prostu coś nieprawdopodobnego. Ja dawno nie widziałem takiej pyskówki w Sejmie między dawnymi koalicjantami, a nawet między dawnymi członkami tej samej partii, prawda? Bo
17: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ona taka była zaprzyjaźniona z Razem, ale ona nie była członkinią Razem.
0: No tak. No ale wymiana z Adrianem Zandbergiem bardzo ostra. Później to wszystko się przeniosło na X-a. Czy jest możliwe, że Razem pójdzie z nową Lewicą?
17: No, moim zdaniem nie. To znaczy moim zdaniem tutaj już nie ma o czym gadać. Te marzenia Włodzimierza Czarzastego to jest też taktyka oczywiście kampanijna. Włodzimierz Czarzasty tak długo będzie przytulał do serca Adriana Zandberga, aż go zadusi po prostu. I będzie wszystkim mówił, patrzcie, to Adrian nie chce. Ja do samego końca chciałem mieć jedną listę. Ja nie chciałem, żeby się głosy zmarnowały. Ja chciałem, żeby była potężna lewica, no ale Adrian nie chce. I Włodzimierz Czarzasty będzie nam to powtarzał do znudzenia aż do dnia wyborów. Więc to jest taktyka oczywiście kampanijna, ale nic z tego nie będzie. To wczoraj, co się wydarzyło, zresztą ja nie podejrzewałam, że tyle ognia jest w pani Agnieszce Dziemianowicz-Bąk, pani ministrze, i jak nawymyślała temu razem, to było chyba takie pierwsze wystąpienie, które mi zapadło w pamięć pani ministry. I oni... Ja rozmawiałam ostatnio z... Nawet to była publiczna rozmowa, bo w Onecie, z Maciejem Koniecznym, który wręcz powiedział, że oni są skłonni do myślenia o koalicji z Donaldem Tuskiem po wyborach, jeżeli będą mieli siłę, która pozwoli trochę szantażować rząd. Jeżeli będą mogli mieć tylu posłów, żeby na nich wisiała większość, to będą mieli siłę, która pozwoli im zmusić Donalda Tuska do pewnych ustępstw i wtedy będą o tym myśleć, więc oni też nie zamierzają się z Czarzastym w ogóle wiązać tutaj.
18: Tak, tutaj emocje są trudne, rywalizacje widać bardzo ostro. Widzieliśmy to w kampanii krakowskiej przed pierwszą turą. Teraz widzieliśmy to w Sejmie i tutaj rzeczywiście nic nie wskazuje na to, żeby partie miały ze sobą współpracować. Ostatecznie pewnie dojdziemy do takiego momentu, pewnie wiosną 2027, kiedy wszystkie partie będą musiały decydować o swoich potencjalnych sojuszach i tutaj też jakiś pragmatyzm będzie musiał być wzięty pod uwagę, ale emocje zdecydowanie wskazują na to, że ta współpraca raczej nie dojdzie do skutku. No i tutaj też, jeżeli patrzymy na partię Razem, to rozumiem, że przez Adriana Zandberga i przez liderów tej partii przemawia właśnie taki partyjny pragmatyzm, który mówi, że tylko samodzielnie oni są w stanie istnieć na tej scenie, pokazywać jakąś wyrazistość, pokazywać, że są inni od Koalicji Obywatelskiej.
0: Ja wiem, ale ciągłe bycie w opozycji, to jest, rozumiem, taki zawodowy poseł, który nic nie może tylko pokrzyczeć, tak? Znaczy, że to oni są zadowoleni z tej pozycji, tak?
18: Myślę, że nie są zadowoleni, natomiast myślę, że oni wybrali tę sytuację, bo przecież mogli wejść do rządu Donalda Tuska. Razem z Nową Lewicą startowali w wyborach, ale tego nie chcieli. I no, myślę, że tak naprawdę to nie żałują, a przynajmniej mówią sobie i opowiadają sobie tak, że ich miejsce jest jednak w opozycji na kontrze, bo chcą się w jakiś sposób odróżnić od Koalicji Obywatelskiej, a Nowej Lewicy zarzucają, że przez tę koalicję rządową... Tak, stają się do siebie bardzo podobni.
17: No tylko Lewica, przepraszam.
0: Chwileczkę Dominiko, bo teraz musimy zawiesić naszą dyskusję. Wrócimy do niej zaraz po informacjach TOK FM, na które teraz zapraszam i pozostawiam Państwa z widokiem Włodzimierza Czarzastego tulącego do piersi Adriana Zandberga, o czym mówiła Dominika Długosz.
19: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
22: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
21: A gdzie tak jest?
22: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
23: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Kolega?
3: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
23: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
24: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
25: Dużo dobrego.
26: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
28: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
29: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Wspólna lista Lewicy wciąż jest możliwa, zapewniał w poranku TOK FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Nowej Lewicy. Rozmowy między jego ugrupowaniem a partią Razem w sprawie startu z jednego komitetu mają ruszyć na przełomie lutego i marca. Co ważne, tych planów nie przekreślają ostatnie ostre spięcia na sejmowej mównicy, do których dochodziło między politykami obu ugrupowań.
5: Musimy sobie jasno powiedzieć, kto co robi, kto pracuje, a kto tylko komentuję. Uważam, że dalej bliskość programowa może być bardzo solidną podstawą do współpracy. No, trzeba tylko drobnych korekt pewnie, jeżeli chodzi o spojrzenie na to, co dobrego wydarzyło się przez ostatnie 3 lata.
4: W wyborach parlamentarnych w 2023 roku Komitet Wyborczy Nowa Lewica dostał w Sejmie 26 mandatów. Ukraińskie służby szukają zabitych i rannych pod gruzami bloku mieszkalnego w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim, które dzisiaj rano zostało zaatakowane przez Rosję serią uderzeń rakietowych. Wcześniej informowano, że podczas nocnego ataku Rosji na Ukrainę eksplozję słychać było w Kijowie, gdzie zginęły 2 osoby, a także w miastach Dniepr i Zaporoże oraz w obwodzie kirowohradzkim. Pod zmasowanym ostrzałem znalazło się również miasto Krzemieńczuk w obwodzie połtawskim. Koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Kolejny już raz, zapewnia tymczasem Donald Trump. Prezydent USA na wiecu w stanie Maryland powiedział, że pracuje nad doprowadzeniem do zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą. Jednak i tym razem nie podał żadnych szczegółów. Wybór polityka skrajnie prawicowej AfD Tobiasa Rauschana, szefa lokalnego parlamentu w Saksonii-Anhalcie, został uznany przez większość niemieckich mediów za czarny dzień dla niemieckiej demokracji. Komentatorzy zastanawiają się, czy alternatywa dla Niemiec zdobędzie także stanowisko premiera Landu. Kordon sanitarny wokół AfD kruszy się, a na walkę przeciwko skrajnej prawicy demokraci mają coraz mniej czasu, ocenił komentator Spiegla. Ten dzień, 6 października, przejdzie do niemieckiej historii. To już Süddeutsche Zeitung. Wydarzenia w Magdeburgu są dowodem na to, że ani ustrój polityczny, ani wartości nie są dane raz na zawsze, czytamy w niemieckiej gazecie. Środa pod znakiem chmur z największymi przejaśnieniami na południowym wschodzie, nad morzem dziś lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 16 stopni na północy przez 20 w centrum do 23 na południu kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Godzina 8.43 właśnie dochodzi. To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski przy mikrofonie. Wraz ze mną w studio Joanna Sawicka, Polityka Insight, oraz Dominika Długosz, Newsweek Polska. Rozmawiamy o lewicy, ale ja tutaj zdradzę, Dominika dostała jakiegoś, nie wiem, SMS-a, czy coś wyczytała i bardzo się ucieszyła.
7: No tak, bo przeczytałam wizję pani redaktor przytulającej Czarzastego i Zandberga do serca i aż do uduszenia utrudnia mi śniadanie.
6: Tak, a kto tak napisał?
7: Nieważne.
6: Jakiś polityk znany i wpływowy.
7: Więc dobrze, powstrzymam się od wizji następnych.
6: Nie powstrzymuj się, bo chciałaś coś dodać a propos lewicy
7: łączącej
6: się.
7: Nie pamiętam, już zapomniałam.
6: Tak? Przerwa źle wpłynęła?
7: Tak.
6: Okej, no to teraz prawica. Dochodzimy do sytuacji, w której to Mateusz Morawiecki, jak się słucha wypowiedzi chociażby na temat Polskiego Ładu, ale też w innych tematach, że oto Mateusz Morawiecki absolutnie zaczyna się odcinać od działań swojego rządu, choć wciąż uważa siebie za najlepszego premiera po 89. Z kolei jego byli ministrowie odcinają się od jego działań i co wszystko złe zrzucają na niego, mówiąc o tym, że byli w rządzie, który był najlepszy po 89, ale niestety miał słabego premiera. I mimo tego słabego premiera był najlepszy po 89. Co z tego wszystkiego wyjdzie, jeśli chodzi o relacje PiS z Rozwój Plus, no bo właściwie nie wiem, jak się będzie nazywała, tak? No, nowa partia.
8: Prawdopodobnie.
6: Miałaby startować teraz w połowie października, ale zdaje się, to się wszystko odsuwa w czasie.
8: No to jest w ogóle pytanie, co dalej z tą prawicą, co dalej z PiS-em, który się kompletnie pogubił i który nie umie odpowiedzieć swoim wyborcom na pytanie, czy rządy Prawa i Sprawiedliwości były dobre, czy były złe. Bo ta odpowiedź jest trochę tak i myślę, że ten elektorat już naprawdę nie wie, co myśleć. Ten pomysł na to, żeby częściowo atakować swoje własne pomysły, częściowo być może w jakichś momentach wychwalać. No jest, zastanawiam się, czy to jest pomysł, czy to jest przypadek, czy ta konwencja ostatnia, która właśnie miała na celu odkręcenie części pomysłów reform wdrożonych wraz z Nowym Ładem, to ona była rzeczywiście tak zaplanowana, czy oni chcieli tak naprawdę coś innego? Bo cały ten przekaz, myślę, że pokazuje, jak bardzo zagubione jest Prawo i Sprawiedliwość, jak bardzo nie ma pomysłu na siebie, jak bardzo też lider chyba nie wie, gdzie chciałby dalej zmierzać.
6: No właśnie, bo to może jest klucz i odpowiedź w temacie, co właściwie się dzieje na prawicy, że Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad własną partią, a tym bardziej w ogóle nad prawicą jako taką. Dominika?
7: Znaczy stało się coś, czego to jest największy koszmar Jarosława Kaczyńskiego. Stało się coś, z czym on starał się zapobiec od 20 lat. Nie dość, że rozpadła się jego wielka formacja, wyrosły mu dwie rzeczy po prawej stronie, przed czym on się bronił przez lata. To są dwie rzeczy, które tylko rosną w siłę, bo mówimy o Konfederacji Grzegorza Brauna i o Konfederacji Bosaka i Mentzena. Za chwilę jest realna mijanka z Konfederacją. W jednym z sondaży ostatnich CBOS-u bodajże tam było 0,2% różnicy. To naprawdę jest nic. To nawet nie jest granica błędu statystycznego. I za chwilę Konfederacja może być tą największą partią, najsilniejszą na polskiej prawicy, co oznacza, że będzie zdobywała jeszcze więcej wyborców. Bo część wyborców PiS-u powie, no to po co my mamy w ogóle na tę partię głosować? Ona nas nie rozumie. Ona próbuje mieszać w systemie podatkowym, mimo że zmieniła ten system podatkowy, to teraz będzie próbowała udawać, że to nie ona. Że to znaczy, to po co to wszystko było? Po co żeście to zrobili? No to już wolimy takiego Mentzena, który może czasem głupio gada, ale nigdy nie rządził, to dajmy mu się wykazać. I to są takie emocje, które się w wyborcach mogą pojawić, więc dla Prawa i Sprawiedliwości będzie potwornie trudny czas. Ja, ponieważ też już mam swoje lata, bardzo nie chciałabym być ageistką, ale mam wrażenie, że pan prezes powinien pomyśleć jednak o odpoczynku, o emeryturze i przekazać komuś młodszemu stery w partii, bo po prostu on nie rozumie, co się wydarzyło na polskiej scenie politycznej, nie jest w stanie zaproponować już niczego nowego, nie ma świeżych pomysłów, nie ma młodych, nowych ludzi wokół siebie, słucha tylko starych swoich druhów i to po prostu do niczego dobrego nie prowadzi. Tą nową prawicą ma szansę być Konfederacja.
6: Czy to będą ostatnie wybory parlamentarne Jarosława Kaczyńskiego jako prezesa PiS-u, Joanna Sowicka?
8: Myślę, że tak może być. No, Jarosław Kaczyński ma już swoje lata, ale przede wszystkim też widać, że no, trochę jakby zatracił ten zmysł polityczny, zatracił tę energię i zatracił tę umiejętność prowadzenia tej partii w taki sposób, żeby ona była taką realną, najważniejszą siłą na kontrze do Koalicji Obywatelskiej. I też tak jak pamiętam PiS z pierwszych lat tej kadencji Sejmu, no to była bardzo silna partia, która w czasie swoich rządów wykształciła wielu takich mniejszych liderów, wielu polityków, którzy są rozpoznawalni i ogólnopolsko, i lokalnie, którzy jakoś tam coś mają do powiedzenia, mają doświadczenie w rządzie, a teraz widzimy partię, w której trochę nie wiadomo, kto jest tymi liderami, której odeszła ta cała frakcja Mateusza Morawieckiego, w której Jacek Sasin też jest w tym momencie na bocznym torze i trochę nie wiadomo, kto ma tę partię prowadzić. Jarosław Kaczyński też rzadko tak naprawdę pokazuje się publicznie. Tam brakuje liderstwa.
7: No tak, tylko pani redaktor, ja mam wrażenie, że to się trochę wszystko łączy, dlatego że Jarosław Kaczyński zawsze miał pewien problem w kontakcie z rzeczywistością. On był tym liderem, który był zamknięty na Nowogrodzkiej w gabinecie, otoczony swoimi doradcami i wiedzą rzeczywistości czerpał z bardzo mądrych książek, ale rzeczywistość przyspiesza. Zmiany technologiczne, zmiany społeczne sprawiają, że wszystko dzieje się szybciej i człowiekowi o charakterze Jarosława Kaczyńskiego coraz trudniej to zrozumieć. Ja dlatego mówię o tym, że on już powinien pomyśleć o emeryturze i wspominam o wieku prezesa, że mam wrażenie, że to wszystko się po prostu w jedno gdzieś tam łączy. Że on nie rozumie, że duża część polityki w tej chwili jest uprawiana na portalach społecznościowych, że bez rozumienia systemu, znaczy bez rozumienia algorytmów, bez rozumienia tego, jak to się dzieje, nie da się tego prowadzić. Przecież wszyscy wiemy, że to nie on prowadzi swoje konto na X-ie. Przecież wszyscy wiemy, że to Radosław Fogiel robi. Więc to są wszystko rzeczy, które sprawiają, że Jarosław Kaczyński coraz mniej rozumie całą politykę w ogóle.
8: Myślę, że ta niezdolność wynika również z tego, niezdolność do skutecznego prowadzenia partii wynika również z tego, że właśnie tutaj się wszystko posypało. Póki on mógł mieć poczucie, że jest silnym liderem, że może mieć zaufanie do ludzi, którymi zarządza, że wszystko jest stabilne, że nikt nie podkopuje jego pozycji, nie stara się zająć jego miejsca, to mógł sobie zbudować takie silne grono doradców, którym właśnie ufa i te jego niedostatki nadrabia i wspomaga go w tych obszarach, w których on właśnie nie domaga. No, a teraz trochę nie wiadomo, gdzie jest czyje zadanie i kto ma być za co odpowiedzialny i sam Jarosław Kaczyński nie może być pewien swojej pozycji.
6: Jest jeszcze tak w kwestii... Dominiko,
7: Ja chciałam tylko powiedzieć, że bardzo trudno ufać, że doradcy mają rację, jeśli otacza się wyłącznie Lizusami. Znaczy nie da się, jak się ma wokół samych Lizusów, którzy mówią, prezesie, jesteś geniuszem, strategiem wybitnym, rozumiesz politykę, nie da się na nich budować skutecznej polityki. To jest problem zresztą wszystkich liderów partyjnych w Polsce, Donalda Tuska również.
6: W Rzeczpospolitej dzisiaj sondaż, kto odpowiada w największym stopniu za wzrost cen paliw, 64,8% prezydent Donald Trump, taka odpowiedź, ale na drugim miejscu 25,2% rząd Donalda Tuska.
7: A tylko 0,9%
6: Karol Nawrocki. Czy możemy, czy to oznacza, że to jednak Karol Nawrocki wygrał starcie z rządem w kwestii nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i choć ostatecznie podpisał tę ustawę, to rządowi nie udało się nadać narracji, że to właśnie Karol Nawrocki.
7: Ja mam wrażenie, że to była trochę inna walka, że rząd walczył o to, żeby nie zostać obciążonym w całości tymi kosztami.
6: Tak, za podwyżki.
7: Że to nie była tak do końca walka o to, że uda się obciążyć Karola Nawrockiego winą za to, że są wysokie ceny paliw, tylko była to walka o to, żeby jak najmniej Polaków stwierdziło, że winny jest rząd. I w tym sensie to się udało. 25% to jest mniej niż wyborców prawicy w Polsce.
6: Tak, a jednocześnie gdzie są wyborcy Koalicji Obywatelskiej?
7: Obwiniają Donalda Trumpa.
6: Mhm. A gdzie reszta wyborców prawicy też obwinia?
7: Nie, proszę cię, cała historia pod tytułem Karol Nawrocki jest winny temu, że są wysokie ceny paliw, jest trochę wygibasem intelektualnym.
6: Nie, ja tylko stwierdzam, byliśmy świadkami takiej przepychanki.
7: Oczywiście, przez 2 tygodnie byliśmy oczywiście i nacisku na prezydenta, jasne.
6: Joanna Sawicka.
8: Byliśmy świadkami tej przepychanki. Jestem ciekawa, jak ten sondaż wyglądałby, gdyby prezydent jednak zawetował, czy odesłał tę ustawę do Trybunału przed podpisem. Więc w tym momencie myślę, że ten sondaż, on mnie nie dziwi. Tak dokładnie uważam, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Rządowej obwiniają Donalda Trumpa. Myślę, że te 25%, które uważają, że to jest wina rządu, to z jednej strony to są pewnie wyborcy prawicy, ale też po tym podpisie ustawy, to więcej ma na pewno do powiedzenia rząd niż prezydent w sprawie cen paliw. Nie sądzę, kto by miał uważać, że w tym momencie prezydent Karol Nawrocki jest osobą, która decyduje o cenach paliw, skoro ostatecznie podpisał on rządową ustawę dążącą do tego, żeby można te ceny obniżyć.
6: A jak oceniacie w ogóle, wiemy jak wyglądają relacje między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera, ale kto dzisiaj jest górą w tej rozgrywce, bo to będzie trwało i będzie według mnie się nasilało, im bliżej będzie wyborów parlamentarnych. Kto dzisiaj ma więcej mocnych kart w ręku i kto lepiej prowadzi tę rozgrywkę? Tusk czy Nawrocki? Dominika.
7: Trochę trzeba wyjąć te ceny paliw z całej rozgrywki, potraktować je jak element wyłącznie, a nie początek czy koniec. Udało się rządowi pokazać wyborcom i to wszystkim jedno. Karol Nawrocki jest człowiekiem, którego da się złamać. Karol Nawrocki jest gościem, którego można przycisnąć do ściany tak mocno, że w końcu pęknie. I To jest, ja nie mówię oczywiście, że och, już pojutrze prezydent będzie miał poparcie na poziomie 10% i w ogóle cały czas będzie centralną postacią prawicy. Ale jest to pierwszy raz po roku, kiedy prezydent pękł, ustąpił pod naciskiem takim wprost i bardzo zmasowanym atakiem rządu i dla części, dla jego wizerunku. Może to być historia zasadnicza.
6: Joanna Sowicka?
8: Ja myślę, że w tym momencie rząd jest górą i pokazał, że też potrafił wygrać tę walkę o ceny paliw. Prezydent Karol Nawrocki ma w ostatnim czasie niewiele sukcesów, a raczej ileś kłopotów wizerunkowych i rząd to wykorzystuje. Natomiast tym podpisem trochę zmienił zasady gry. Rozumiem, to w tym też uważam, że to on się ugiął, to rząd zwyciężył tę przepychankę, ale w tym momencie no, będziemy musieli obserwować, jak ta gra będzie dalej wyglądać, bo prezydent zauważył, że w momencie, kiedy on wetuje wszystkie ważne, no nie wszystkie ważne, ale bardzo wiele ważnych rządowych ustaw, no to zaczyna na tym przegrywać. I być może teraz obserwujemy jakąś zmianę, w której on będzie się zachowywał inaczej, trochę mniej przewidywalnie i być może to też przyniesie dla niego jakąś korzyść. Zobaczymy.
6: Punktów zapalnych niewątpliwie nie brakuje. Dziękuję wam bardzo za wasz komentarz. Dominika Długosz, Newsweek Polska.
7: Miłego dnia.
6: Joanna Sawicka, Polityka Insight.
8: Dziękuję.
6: Dobrego dnia. Paniom życzę. Środowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. Wielkie dzięki. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich Owczarek, czyli Cezary Łasiczka. Dzień dobry, Czarku.
2: Dzień dobry, Tomku. Rozpoczniemy od politycznego trzęsienia ziemi w Kanadzie, bo oto w prowincji Quebec, w której większość mieszkańców deklaruje, że są przeciwko opuszczeniu Kanady, są za tym, żeby prowincja Quebec była częścią Kanady. Otóż w tej prowincji wygrała Parti Québécois, czyli separatystyczna partia, która od początku mówi, kolejnym krokiem będzie referendum, żeby z Kanady się wymiksować, mówiąc kolokwialnie. Jak do tego doszło? Co to znaczy? Dlaczego wygrała partia, która w zeszłych wyborach w ogóle nie była brana pod uwagę? Od tego zaczynamy, ale oczywiście to nie wszystko. Serdecznie zapraszam po informacjach.
6: Ja również polecam Owczarek po informacjach TOK FM, na które teraz zapraszam. Tomasz Sekielski, dziękuję bardzo. Dobrego dnia wszystkim.

0: Autopromocja. O sporcie i nauce, rodzicielstwie i kulturze. Z bliska i z dystansu. Za i przeciw. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Kupować.
3: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Na korcie pokonała właśnie zawodniczkę ze Stanów. Będą kolejne próby włamań do polskich firm, ostrzega w poranku TOK FM wiceminister cyfryzacji. Trwają poszukiwania zabitych i rannych pod gruzami bloku mieszkalnego w mieście Pryłuki, zaatakowanego przez Rosjan. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Pekinie. Polka zakończyła właśnie mecz z utalentowaną Amerykanką. Spotkanie oglądał Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Przemku. Jak było?
8: No dobrze było. Jest awans, a ta utalentowana Amerykanka to jest Iwa Jowicz, 13. w rankingu WTA, niespełna 19-letnia. Mecz zakończył się wynikiem 6-1, 6-3. Pierwszy set bardzo pod kontrolą Igi Świątek, 38 minut. W drugim już trochę problemów i niespełna godzina na korcie, więc w sumie nieco ponad półtorej godziny. 28 winerów, mniej niewymuszonych błędów niż rywalka. No i teraz Iga Świątek poczeka na to, z kim zagra o półfinał, no a zagra ze zwycięzczynią meczu Coco Gauff kontra Elise Mertens. To spotkanie właśnie się zaczyna.
7: Z nami był Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM. Bardzo dziękuję. Wiceminister cyfryzacji przewiduje w poranku TOK FM kolejne próby włamań do polskich firm. To, z czym mieliśmy i będziemy mieć do czynienia, to jest powiedzenie sprawdzam wobec zabezpieczeń w cyberprzestrzeni, mówił Dariusz Sanderski z Nowej Lewicy. Dodał, że po pierwszym głośnym wycieku hakerzy zaczęli masowo przeczesywać przedsiębiorstwa w poszukiwaniu luk w cyberzabezpieczeniach, a te, jak tłumaczył, przez wiele firm są traktowane po macoszemu.
9: To jest nawet nie zastanawiające, to jest zatrważające, jak lekceważyły sobie niektóre firmy zabezpieczenia. Kiedy była informacja o pierwszym incydencie, apelowałem do przedsiębiorstw, sprawdźcie systemy, ale zgłoście się do nas. Jeżeli widzicie, że macie jakiś problem, zgłoście się do służb państwowych, zgłoście się do NASK-u, zgłoście się do Centrum Zdrowia, pomożemy.
7: Serię wycieków zapoczątkował sierpniowy atak na firmę MyDoctor, dostawcę oprogramowania dla gabinetów lekarskich. Z jej serwerów wykradziono dane nawet 19 milionów Polaków. Ukraińskie służby szukają zabitych i rannych pod gruzami bloku mieszkalnego w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim, które dziś rano zostało zaatakowane przez Rosję serią uderzeń rakietowych. W Kijowie zginęły dwie osoby. Rosjanie zaatakowali także miasta Dniepr i Zaporoże oraz obwód Kirowohradzki. Rosyjskie wojsko strzelało także miasto Krzemieńczuk w obwodzie połtawskim. Schrony, systemy ostrzegania i wyposażenie służb ratowniczych. To właśnie na te cele mają popłynąć w najbliższych latach dziesiątki miliardów złotych. Dokładnie 100 miliardów złotych, które rząd chce przeznaczyć na ochronę ludności i obronę cywilną. Przyjęty wczoraj projekt zakłada finansowanie inwestycji przez najbliższe 5 lat. O szczegółach Szymon Kępek.
10: Skala wydatków ma sprawić, że obrona cywilna będzie jednym z najważniejszych obszarów inwestycji państwa, mówił premier Donald Tusk.
11: Budowle ochronne, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii. Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne.
10: Miliardy mają pomóc w szybszej budowie schronów, bo zwykle to proces czasochłonny. Będą też adaptacje miejsc już istniejących i ich remonty. Tutaj przykład z samego centrum Warszawy, gdzie w podziemiach szpitala Dzieciątka Jezus do wyremontowania jest przestrzeń wielkości dwóch boisk piłkarskich. Ma posłużyć to za podziemny szpital w czasie wojny, ale też jako schron, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
12: Mam nadzieję, że większość z budynków poddanych ekspertyzie otrzyma pozytywną rekomendację i w kolejnym roku będą mogły się tam rozpocząć prace modernizacyjne.
10: Do końca tego roku na ochronę ludności i obronę cywilną przeznaczone są blisko 34 miliardy złotych. Szymon Kępka, TOK FM.
7: W Izraelu od świtu trwają uroczystości upamiętniające rocznicę ataku Hamasu. 7 października 2023 roku członkowie tej organizacji przeprowadzili największy atak terrorystyczny w historii Izraela. Terroryści zabili blisko 1200 osób, 251 zostało porwanych do Strefy Gazy. Cezary Jaszczyk.
13: Oficjalne uroczystości, łzy i trudne wspomnienia. Tak rozpoczął się rocznicowy poranek w Izraelu. Używali pocisków przeznaczonych do niszczenia czołgów, by strzelać do cywilów. Mieli karabiny maszynowe. Z nieba spadali spadochroniarze. Mówił jeden ze świadków ataku. Terroryści zaatakowali z zaskoczenia z terenu Strefy Gazy. Celem ataku był m.in. festiwal

0: muzycznym, obiekty wojskowe, ale i kibuce zamieszkane przez cywilów. Po wyparciu Hamasu ze swojego terytorium, Izrael rozpoczął jedno z najsilniejszych bombardowań we współczesnej historii, zabijając dziesiątki tysięcy Palestyńczyków i obracając Strefę Gazy w morze ruin. Do tej pory pojawiają się wątpliwości, czy izraelskie władze miały wiedzę o planowanym ataku. Według dziennika Haaretz, premier Benjamin Netanyahu został ostrzeżony o zamiarach Hamasu aż 10 dni przed masakrą. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Wspólnej debaty przed drugą turą wyborów w Krakowie najprawdopodobniej nie będzie. Co prawda Łukasz Gibała i Monika Piątkowska deklarują, że chcą się spotkać, ale ich sztaby nie potrafią uzgodnić formuły. Za to kampania coraz częściej przenosi się na salę sądową, o czym więcej Katarzyna Młynarczyk.
2: Do wyborów zostało już tylko kilka dni, a kandydaci wciąż nie porozumieli się w sprawie wspólnej debaty. Gibała chce bezpośredniego starcia i pytań zadawanych sobie nawzajem. Piątkowska także udziału dziennikarzy.
3: Powinniśmy tutaj zderzyć się na programy.
4: Redakcji jest tak dużo, że jakby każda redakcja chciała zadać jedno pytanie, to byśmy strasznie dużo czasu tam spędzili. A jednocześnie każdy za cały czas przecież chodzi po mediach, i ja, i pani Piątkowska, więc odpowiadamy na pytania dziennikarzy.
2: I na razie więcej konkretów jest w sądzie niż przy ustalaniu debaty. Dzisiaj kolejne rozstrzygnięcie, tym razem dotyczące wypowiedzi Piątkowskiej o możliwych zwolnieniach grupowych w krakowskim magistracie po ewentualnej wygranej Gibały. Jego komitet domaga się sprostowania tych słów. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 9.20, a teraz jeszcze prognoza pogody.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Najwięcej przejaśnień i najwięcej słońca dziś na południowym wschodzie. Poza tym będzie się chmurzyć, a nad morzem pokropi. 17 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Gdańsku, 19 we Wrocławiu, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie i Łodzi, 22 w Lublinie, Krakowie i Katowicach.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek, a moim gościem jest ekspert od Kanady, pan profesor Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
7: Trzęsienie ziemi w Kanadzie to tylko jedno z określeń, którym jest określany wynik wyborów w prowincji Quebec, bo to w prowincji, w której, i tutaj nie mam mowy o pomyłce, bo te nastroje są badane od wielu lat, w prowincji, która nie myśli o tym, żeby się od Kanady oddzielić. Mieszkańcy mówią, jest super, gdyby było jakieś referendum, to zagłosujemy nie. W tejże prowincji wygrywa partia separatystyczna i na czele której stoi przywódca, który mówi, no jednym z, może nie z pierwszych, ale z pewnością nie jest tak, że referendum dotyczące separacji się nie pojawi. Ono się pojawi, to jak gdyby jest pewne jak 2 plus 2. Mało tego, ta partia w ogóle nie była w parlamencie Quebecu, w ogóle się nie liczyła, miała zero miejsc. Natomiast partia, która w poprzednich dwóch wyborach rozdawała karty, zniknęła. Co się wydarzyło w Quebecu?
8: No faktycznie mamy trzęsienie ziemi takie, które w polityce nieczęsto się zdarza. Tak jak obserwuję te statystyki wyborów w tej prowincji, to no, mamy kilka takich naprawdę historycznych wydarzeń. Partia rządząca przez dwie kadencje dostaje zero mandatów. Z 90 w poprzednich wyborach na 127 miejsc, no to jest katastrofa polityczna taka, która naprawdę jest bez precedensu. Pewnie w wielu innych państwach czy ich jednostkach składowych się nie zdarzyła. Zmęczenie tą partią przede wszystkim, takie uwikłanie w różnego rodzaju złamane obietnice wyborcze, też no, umówmy się, Quebec nie jest w najlepszej kondycji, jeśli chodzi o kwestie związane na przykład z mieszkalnictwem, to zresztą w całej Kanadzie jest problem. No to spowodowało, że wyborcy odwrócili się od tej partii, radykalnie powiedzieli nie. No i tak naprawdę to można by zacząć właśnie od tego, bo te pozostałe partie, w tym partii Québécois, po prostu skorzystały z tej możliwości, którą dał dała taka zagłada partii dotychczas rządowej. Każdy trochę uszczknął z tych mandatów, które koalicją Avenir Quebec miała. To zresztą była ciekawa partia, bo partia tak zwanej trzeciej drogi, czyli nie mówili, że chcą niepodległego Quebecu, ale nie mówili też, że nie chcą niepodległego Quebecu, więc tak...
7: Czyli mówili, nie odłączymy się od Kanady, ale wydoimy Kanadę na maksa.
8: Tak, tak, tak. I tak to była ich główny sposób działania. No i mieli charyzmatycznego lidera, ten lider ustąpił i nowa liderka niestety okazała się, dostała po prostu w spadku już bardzo trudną sytuację i nie udało się tego odbić.
7: Ale wie pan, kto ma jeszcze charyzmatycznego lidera?
8: Tak.
7: Parti Québécois.
8: Tak, tak.
7: To... Czyli PSPP, jak oni mówią, czyli Paul Plamondon.
8: Paul Saint-Pierre Plamondon, tak. To jest naprawdę charyzmatyczny przywódca i taki, który, czemu niepodległość, bo on wierzy w ten projekt. Po prostu on jest takim człowiekiem, który uważa, że nie można tego porzucać, że być może teraz nie ma warunków, od kilku dekad być może nie ma warunków, jest to poparcie słabe, ale im więcej się o tym będzie mówić, to być może te warunki nadejdą, być może ludzie uwierzą, że niepodległy Quebec i on w tym swoim planie idzie na przykład tak daleko, że Quebec ma mieć swoją armię, swoją walutę, jest jedynym sposobem na to, żeby kultura frankofońska, język francuski w Kanadzie przetrwał. On ma 49 lat, więc jest stosunkowo młody jak na polityka. Jest charyzmatyczny i czytam jego historię. On jest prawnikiem, jak większość polityków, ale kiedy zaczął wierzyć w separatyzm quebecki, jak przeleciał się liniami Air Canada, okazało się, że język francuski w tych liniach nie jest jednak na tym samym poziomie jak język angielski. To go utwierdziło w przekonaniu, że jednak ta opcja federalistyczna pozostania w Kanadzie nie jest właściwa. No i on mówi...
7: I to jest poczucie, trzeba podkreślić i wspomnieć, większości mieszkańców Quebecu. To znaczy mieszkańcy Quebecu czują po pierwsze, że język francuski jest traktowany po macoszemu w Kanadzie, państwie, gdzie mamy dwa oficjalne języki, a dodatkowo czują, że reszta, czyli tak zwana angielska Kanada, czy anglojęzyczna Kanada, traktuje ich z góry. To jest przekonanie, odnosząc się do tych dwóch rzeczy, tam pomiędzy 70 a 80%, więc...
8: Tak, tak. To bezwzględnie jest właśnie taki sentyment, który jest w tym społeczeństwie. On jest ciągły, stały. I nawet on, można by go rozszerzyć na mieszkańców Quebecu, którzy są anglofonami. Oni też uważają frankofonii, że ci anglofoni w Quebecu traktują ich z góry i że trzeba cały czas umacniać język francuski na wszelkie możliwe sposoby.
7: Pierre Plamondon, już będę mówił w skrócie, zastosował bardzo ciekawy wybieg polityczny, czy sztuczkę polityczną, czy manewr polityczny. No bo jak przekonać mieszkańców prowincji, która nie chce wyjść z Kanady, żeby głosowali na partię, której separacja jest jednym z głównych misji? Otóż należy rozdzielić te dwie kwestie, czyli kwestie głosowania i kwestie separacji. I to, zdaje się, udało się właśnie Plamondonowi, dlatego że on mówi tak, słuchajcie, ja nie będę tego referendum robił, to nie będzie jedna z pierwszych moich decyzji. Po pierwsze, na pewno nie będzie żadnego referendum, dopóki Donald Trump jest w Białym Domu. A to jeszcze chwila. Więc spokojnie. Poza tym skoncentrujmy się na tym, co tutaj mamy do zrobienia, poza wychodzeniem z Kanady. Więc głos na mnie niekoniecznie oznacza wyjście z Kanady. Poza tym, nawet jak przecież będzie to referendum, to spokojnie możecie zagłosować nie. Także udało się rozdzielić dwie kwestie, które wydają się trudne do rozdzielenia, ale to, zdaje się, jest bardzo interesująca strategia.
8: Tak, wydaje mi się, że to był naprawdę świetny ruch, chociaż z zastrzeżeniem takim, że partia Quebecois dostała mandat tylko mniejszościowy, więc wyborcy i tak byli ostrożni, ale rozdzielenie niepodległości od tego, że potrzeba zmiany, potrzeba kogoś nowego, świeżego i właśnie nie było do końca w Quebecu na kogo innego zagłosować, dla części przynajmniej społeczeństwa, tej może mniej wielkomiejskiej części, ten bardziej z rolniczej części Quebecu. Ponieważ lider mówi, że to referendum będzie, ale ono właśnie poczeka, no to zobaczymy, jak on się sprawdzi, jak będzie rządził. Być może to będzie napędzało takie zmiany, które społeczeństwo oczekuje, polityka, na przykład gospodarcza, pójdzie w tą stronę, która poprawi warunki mieszkańców i wtedy zaczniemy, rozważymy jeszcze raz to referendum. Być może, że wtedy ta ocena tej sytuacji będzie inna, ale na początek potrzebujemy zmiany. Potrzebujemy kogoś świeżego, kogoś, kto będzie wyrazicielem naszych poglądów, będzie nacjonalistą quebeckim, bo to on bez wątpienia jest. Ale też warto pamiętać o tym, że ten wątek Trumpa i to odłożenie referendum, to też jest ciekawe, że najpopularniejszym politykiem w Quebecu pozostaje Mark Carney, premier federalny. To nie jest częsta sytuacja. Jakby Quebeczczycy też pomyśleli, że okej, to walkę z Trumpem, tę wojnę celną zostawmy premierowi, a my się zajmiemy tym, co jest najważniejsze dla mieszkańców Quebecu. No i Plamondon wydaje się takim, który będzie znowu, tak jak Kak poprzednio, wyrywał najwięcej od Ottawy. Tutaj będzie ten największy test dla jego zdolności przywódczych, czy uda mu się poprawić to, co...
7: Kak to jest akronim partii, która poprzednio sprawowała...
8: Koalicja Przyszłości tak. Quebecu, tak polska nazwa.
7: W 1995 roku miało miejsce takie słynne quebeckie referendum dotyczące właśnie niepodległości. Tam był bardzo bliski podział, czyli za tym, żeby wyjść z Kanady, zagłosowało 49,5%, 49-42 dokładnie, a 50, no tam była różnica 0,5%, tak? Czyli jak gdyby tak. Quebec zostaje, ale przed tym referendum bodaj chyba Jacques Parizeau powiedział, że no jednym z powodów, dla których te ruchy niepodległościowe się nie udają, są imigranci, którzy no są niegrzeczni, dlatego że przyjeżdżają, osiedlają się, ale głosują i tak za Kanadą. Więc ja z tamtego czasu zapamiętałem, że jak gdyby ci, którzy się w Kanadzie nie urodzili, ci, którzy do Kanady przyjechali, szczególnie powinni być czujni i ostrożni wobec partii quebeckiej. Tymczasem prowadząc taki mały, prywatny test na ulicach, okazało się, że właśnie nawet osoby, które mieszkają w Quebecu kilkanaście lat, wspierają partię Québécois i kwestia niepodległości w ogóle nie była ważną kwestią. Po prostu to było niezadowolenie z warunków ekonomicznych i z tego, że no, można lepiej. Nie po to płacimy takie podatki, żeby nie dostawać z powrotem rzeczy, za które płacimy niejako.
8: No, choćby opieki zdrowotnej tak. Na takim poziomie, jak oczekujemy. Parizeau przypłacił za tą wypowiedź końcem swojej kariery politycznej, bo to był taki okres z lat 90. połowa lat 90. w Kanadzie, że jednak wielokulturowość i imigracja były no, traktowane jako świętości. Dzisiaj jesteśmy trochę w innej sytuacji i choćby patrząc na to, co mówi się w Quebecu o imigracji, jak należy ją zmniejszyć, no to widać, że te pewne populistyczne tendencje, które na świecie się pojawiły, też do tej polityki przenikają.
7: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut, o godzinie 9:20. Państwa i moim gościem jest pan profesor Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiamy o wyborach w kanadyjskiej prowincji Quebec. Trzęsienie ziemi, czy też polityczne trzęsienie ziemi, jak mówią niektórzy, co to oznacza dla Kanady i co to oznacza dla reszty świata. Wracamy po informacjach.
9: Reklama. SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
17: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
17: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
18: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W ostatecznym rozrachunku zmiany mają spowodować, że pieniądze będą pod lepszą kontrolą. Tak przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński mówił w poranku TOK FM o zmianach w służbie zdrowia, którymi ma się zająć Sejm.
21: To per saldo ma wszystko spowodować, że te publiczne pieniądze będą pod większą kontrolą, lepiej wydawane, że nie będą te środki w żaden sposób marnowane i że będą szły bezpośrednio do pacjenta. I taki jest cel tych zmian. I to są też zmiany w dużej mierze oczekiwane moim zdaniem przez Polskę, przez pacjentów.
1: Według proponowanych przez Ministerstwo Zmian NFZ ma zyskać kompetencje, które pozwolą na przeprowadzenie kontroli podmiotów medycznych bez wcześniejszej zapowiedzi. Znalazł się tam także zapis dotyczący zwiększenia liczby kontrolerów czy maksymalnego wynagrodzenia lekarzy. Ponadto NFZ ma otrzymać możliwość kontrolowania prywatnych placówek medycznych. We Francji organizacje uczniowskie i studenckie apelują o kontynuowanie blokad szkół, a także o zorganizowanie jutro kolejnych demonstracji. Dziś rano pojawiły się informacje o pierwszych blokadach w Paryżu. Wieczorem na temat protestów wypowie się premier Sébastien Lecornu. AFP określa środę jako dzień, który będzie testem dla rządu i dla jego prób uspokojenia kryzysu. Licealiści żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. Demonstracje przybrały poważniejszą skalę w zeszłym tygodniu, gdy na marginesie tych akcji doszło do aktów przemocy i starć z policją. Donald Trump poinformował, że ma zaplanowaną rozmowę z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Rozmowa ma dotyczyć śmierci pracownicy Instytutu zajmującego się dżumą w rosyjskim obwodzie Irkuckim na Syberii. Wcześniej Trump zaoferował Rosji pomoc w związku ze śmiercią pracownicy Instytutu. Rosja przekazała nam niewiele informacji na temat incydentu, który wzbudził obawy, że choroba może rozprzestrzenić się w Rosji, a także przedostać się poza jej granice, twierdzą amerykańscy urzędnicy cytowani przez Wall Street Journal. Rzecznik Departamentu Stanu powiedział, że resort oficjalnie zwrócił się do rosyjskiego rządu o dodatkowe informacje oraz pozostaje w kontakcie z innymi państwami. Noblowski tydzień na półmetku. Dziś poznamy laureata Nagrody z Chemii, jutro z literatury, a w piątek ogłoszony zostanie laureat pokojowej Nagrody Nobla. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, poznamy laureata z ekonomii. Wszystkie nagrody zostaną wręczone 10 grudnia. Najpogodniej będzie dzisiaj na południowym wschodzie Polski. Poza tym będzie się więcej chmurzyć niż w ostatnich dniach, a nad morzem pokropi deszcz. Na termometrach od 18 stopni na północy, przez 21 w centrum, do 23 na południu. Teraz jeszcze raport smogowy w TOK FM.
22: Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
1: W Warszawie, w Białymstoku, w Kielcach i w Katowicach umiarkowanie dobra jest dzisiaj jakość powietrza. Najlepiej jest w regionach północnych i północno-zachodnich.
22: Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiamy o Parti Québécois, czyli québeckiej partii separatystycznej, która mówi kiedy nadejdzie czas, może jeszcze nie przez najbliższe 2-3 lata, ale już wkrótce chcemy mieć w Quebecu referendum, w którym mieszkańcy wypowiedzą się na temat niepodległości, na temat oddzielenia się od Kanady. Na razie to mniejszość chciałaby z Kanady odejść, no ale nie wiadomo. Rozmawiamy, co się wydarzyło, jak to wpływa na scenę polityczną Kanady. Też rozmawiamy trochę o powodach takiego wyniku wyborów w prowincji Quebec. Pośród komentarzy, które się pojawiają po tych wyborach, pojawia się kwestia takiego projektu, który się nazywał Third Link, który miał być, jak rozumiem, no nie tylko wielką inwestycją, ale inwestycją, która miała uprościć życie mieszkańców.
8: Tak. No to był ten projekt takiego kanału czy tunelu pod rzeką Świętego Wawrzyńca, który miał łączyć Quebec City z tym drugim brzegiem. Obiecała partia poprzednia rządząca i nie dotrzymała tej obietnicy. I to zostało jej zapamiętane przez wyborców. Efekt jest taki, że właściwie to był jeden z tych takich elementów, które doprowadziły do tej końcowej porażki. Więc może być taka nauczka z tego, że niedotrzymywanie obietnic wyborczych nie zawsze jest puszczane płazem przez wyborców. Jak się za dużo naobiecuje, to można przypłacić to politycznym poparciem.
7: Swoją drogą, to jest także niezwykle ciekawe, myślę, dla różnych sił separatystycznych, populistycznych, poza Kanadą. No bo jeżeli w prowincji Quebec udało się rozdzielić w takim przekazie politycznym dwie kwestie, czyli ta kwestia, która jak gdyby niepokoi, czyli oddzielenie się od Kanady, od kwestii życia codziennego, no to właściwie znaczy, że dobrze rozegrane karty przez inne partie też mogą z tej recepty skorzystać, czyli powiedzieć: głosujcie na nas, wiemy, czego się obawiacie, ale to, czego się obawiacie, być może nigdy nie nadejdzie, a na pewno jesteśmy lepszym wyborem politycznym.
8: No tak. Wydaje mi się, że dwie obserwacje o tym można spróbować sformułować. Po pierwsze to, że partia Québécoise jest bardzo doświadczoną partią, jeśli chodzi o referenda, bo jednak przeszła te dwa referenda separatystyczne i właściwie nie ma chyba na świecie partii, która jest lepiej do tego nastawiona, w sensie takiego przygotowania też pewnego instynktu politycznego i tutaj brawa dla niej. Ja myślę też, że ta druga kwestia to jest taka, że nawet jeżeli warunki sondażowe dzisiaj nie są sprzyjające, no to referendum na przykład z 95 roku pokazuje, że partia, która dostała wówczas PQ, dostało 36% i udało się prawie do 50% dociągnąć w referendum. To znaczy, że dzisiaj być może nie jest stracona sprawa, bo partia Québécoise dostanie całe 28% i to jest w ogóle najniższe poparcie w historii wyborów w Quebecu, które doprowadziło do tworzenia rządu. Ale być może po prostu, jak się przęgnie w to też machinę prowincji, oni sobie mówią państwo, no to są zupełnie inne środki w rękach takiej partii, więc ta strategia może dla tych innych ruchów separatystycznych też mówić to, że no właśnie, rozdzielmy to, spróbujmy to zakamuflować, wtedy będziemy mieć inne środki i być może uda się dociągnąć do takiego momentu, że to poparcie się uda zbudować większe. I jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się, że też warta do dodania do tego trzęsienia ziemi, że my nieraz mówiliśmy o systemie wyborczym, tym większościowym, first past the post, który obowiązuje w Kanadzie właściwie na każdym szczeblu wyborów. I tu też tak było, że mieliśmy 5 partii uczestniczących w tych wyborach, no i te głosy się po prostu bardzo podzieliły, więc wystarczyło relatywnie nieduża grupa wyborców, właśnie te 28 niecałe procenta, które dało możliwość sformowania rządu, więc to też pewne specjalne okoliczności, wzrost poparcia dla partii liberalnej, partii konserwatywnej, no i ten Quebec Solidaire, bardzo ciekawa partia, taki odpowiednik chyba Razem Polskiego, też uzyskała 9 mandatów, więc też rozbiła trochę te głosy.
7: Czy to jest duży problem dla premiera Carneya? Bo przecież separatyzm quebecki to nie jest jedyny separatyzm, który pojawił się na agendzie. Alberta przecież także dość poważnie podchodzi do pytania, czy zostać, czy wyjść.
8: No, myślę, że tak, że to jest ból głowy dla premiera Carneya. Życzyłby sobie zapewne każdego innego, może poza Quebec Solidaire, bo oni też są pro-niepodległościowcy, niepodległościowym ugrupowaniem. No i to oczywiście oznacza, że no, trudniej będzie z Quebeciem się porozumieć, bo wydaje mi się, że strategią Plamondon będzie jednak próba pokazania, że w starciu z Ottawą wygrywa. Natomiast no, Ottawa potrzebuje przecież wsparcia ze strony prowincji Quebec. Te wielkie projekty, które Carney zapowiada, to kolejny raz energetyczne supermocarstwo, którym Kanada ma się stać, no to wymaga jednak współpracy wszystkich prowincji, więc tutaj no, to będzie wiele różnych umiejętności politycznych niezbędnych ze strony władz federalnych, w tym premiera, żeby to doprowadzić. Aczkolwiek myślę, że z drugiej strony to też jest w interesie Plamondon, żeby pokazać, że jest sprawczy i też potrafi właśnie w takich konfliktach może nie iść na zwarcie całkowite, tylko wyciągnąć tyle, ile można.
7: No tak, no bo gdyby Kanada chciała eksportować surowce, no to nie da się tego zrobić bez prowincji Quebec.
8: No zwłaszcza do Europy, tutaj tak. Na tym kierunku wschodnim, oczywiście. A mówiąc o tym separatyzmie w Albercie, no to oczywiście, to jakby jesteśmy w bardzo ciekawej sytuacji. Dwa tygodnie przed kolejnym referendum właśnie w Albercie, które to będzie referendum o referendum separatystycznym, zresztą tam jeszcze chyba 9 innych pytań też zostanie zadane, no ale to znaczy, że te separatyzmy w Kanadzie nie tylko ze wschodu, ale także z zachodu są zagrożeniem. No, w sytuacji właśnie, w której Kanada jest politycznie, geopolitycznie niewyobrażalnej 3 lata temu wojny handlowej ze swoim przyjacielem, sojusznikiem i sąsiadem, no to oczywiście osłabia siły polityczne. I z tym, że ten separatyzm w Albercie jest po prostu inny. Myślę, że warto o tym pamiętać. To nie jest tak głęboko kulturowo naznaczone.
7: Nie chodzi o język i kulturę, tylko raczej o nierówny podział tortu.
8: Tak, i taką złość na Ottawę po prostu, że bierze od nas, a nam mało daje i że my być może sami po prostu bylibyśmy bogaci. Tutaj nie do końca jest ten wątek właśnie kulturowy, tożsamościowy, nie ma językowego też wątku. No i kryje się za tym separatyzmem w Albercie też taki troszeczkę smrodek bycia zdrajcą. No bo te drogi separatystów w Albercie jednak prowadzą do Waszyngtonu i widać coraz więcej, mamy informacji o różnego rodzaju konsultacjach, spotkaniach. No i to nie jest wyczuwalne w Quebecu. W Quebecu pojawiła się ta informacja, że jeden z takich mało znanych think tanków amerykańskich informował o tym, że są jakieś naciski, jakieś rozmowy ze strony Waszyngtonu, polityków amerykańskich popierających partii Quebecois, ale to szybko się okazało właściwie zupełnie nieprawdziwe i właśnie partii Coalition Avenir Quebec, która puściła taką kaczkę do dziennikarzy, przypłaciła to jeszcze gorszymi wynikami sondażowymi, bo to się okazało oczywiście zbyt wyolbrzymione. Oni myśleli, że na tym uda im się ugrać coś.
7: No, pewnie warto też zwrócić uwagę, że Alberta, jeżeli chodzi o te ruchy separatystyczne, była w o wiele lepszej sytuacji przed interwencją Stanów Zjednoczonych w Wenezueli, no bo mamy zasoby naturalne, mamy ropociągi, możemy to wam wysyłać, więc potencjalnie to miało być źródłem dochodu, ale po Wenezueli Stany Zjednoczone no już to nie jest tak, że zrezygnują z Alberty potencjalnie jako dostawcy energii, ale czy surowców, ale no, jak gdyby to nie będzie as w rękawie. Mm-hmm.
8: No i to ryzyko, które się wiąże z takim wchodzeniem w układy z zwolennikami Trumpa i jego metod załatwiania tych różnych potrzeb energetycznych Stanów Zjednoczonych, no naprawdę jest wysokie. Tam te przecieki mówią o tym, że separatyści dyskutują o tych kwestiach, ale no właśnie cena i czy ta niepodległość w ogóle, jeśli by się udało uzyskać, bo to jest bardzo, bardzo niepewne, to czy ona by na dłuższą metę była do utrzymania przy obecności takiego sąsiada i takich mocnych powiązaniach. A jeszcze na dokładkę warto powiedzieć, że mamy mamy ludy rdzenne, które tak naprawdę i w obu prowincjach mówią, że oni wcale nie chcą się oddzielić od Kanady. No a Konstytucja Kanady i to, co Sąd Najwyższy wielokrotnie już podkreślał w swoich orzeczeniach, będzie wymagała uzyskania ich zgody na wyjście z Kanady. I to na razie się wydaje totalnie nieprawdopodobne.
7: Czyli złapał kozak Tatarzyna i tak dalej. Także przedziwna sytuacja polityczna w Kanadzie. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym premier Mark Carney. No, tym bardziej, że jak pan profesor mówił, sytuacja jest nie do pozazdroszczenia, no bo ekonomicznie, politycznie i oczywiście pewnie godne pochwały są takie oddolne ruchy mówiące kupujmy kanadyjskie, wspierajmy kanadyjskie firmy, różnego rodzaju fora, które się pojawiają z pytaniem, słuchajcie, mam tutaj pokarm dla psów, jaki jest odpowiednik produkowany w Kanadzie, a ja potrzebuję zmywacz do paznokci i tak dalej, więc to jest urocze, no ale jednak to tego się tak łatwo nie da zastąpić, tak? Znaczy eksportu kanadyjskiego do Stanów i jakby koszt ceł dla państwa, to tego się nie załatwi po prostu zmianą przyzwyczajeń zakupowych, czy zwyczajów zakupowych.
8: Oczywiście do miejsca pracy w Kanadzie, które już są zagrożone, mam informacje o stalowniach, które zwalniają pracowników w Hamilton, w Ontario, Quebec też jest na pierwszej linii strzału w tych wszystkich taryfach celnych, więc tutaj ciężki czas na pewno przed właściwie wszystkimi w Kanadzie. No, Kanadyjczycy wierzą w Carneya, wierzą, że on ma wizję. Nie wiem, czy pan redaktor słyszał o tych plotkach, że być może Nagroda Pokojowa Nobla.
7: Tak, tak, tak. No, zobaczymy.
8: No, wyobrażam sobie reakcję ze strony przywódców Stanów Zjednoczonych, gdyby to Carney mu sprzątnął tą nagrodę.
7: Znaczy, że cła znowu pójdą w górę. A Carney powie, to ja w takim razie przeznaczam tę nagrodę tak, żeby dorzucić moim kochanym Kanadyjczykom po 50 centów do pensji najbliższej.
8: No właśnie, no zobaczymy jak to wszystko się ułoży, natomiast no, dzieje się w Kanadzie i dzieje się na świecie, więc musimy to na to patrzeć, oglądać i spróbować jakoś wyciągać z tego wnioski.
7: Mówi pan profesor Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję serdecznie.
8: Dziękuję bardzo.
7: Informacje TOK FM o 9:40. Po informacjach program EKG i Rafał Hirsch. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. W EKG dzisiaj będziemy rozmawiać z Łukaszem Kozłowskim z Federacji Przedsiębiorców Polskich o tym, co może się zmienić, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, o sytuację finansową w ochronie zdrowia w przyszłym roku, no bo mamy już projekt budżetu, wszystkie plany zostały przedstawione, rząd ma swoje narracje na ten temat. Czy coś się faktycznie zauważalnie zmieni z punktu widzenia pacjentów i czy tych pieniędzy będzie więcej, czy będzie ich więcej, ale cały czas za mało, czy może wcale nie będzie ich więcej, to o tym już za chwilę porozmawiamy.
7: Już za chwilę, czyli po informacjach, a te o 9:40.
3: Autopromocja.
19: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7:00. Karolina Lewicka.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: A teraz w RTV Euro AGD.
25: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
26: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
6: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
23: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
28: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
29: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
30: Dobrze.
29: 15 zł.
30: Lepiej.
29: 20 zł.
30: Najlepiej. Na Orlenie?
29: Ciepło.
30: Z kuponami?
29: Cieplej.
30: W Orlen witaj.
31: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
32: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
33: Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
35: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Trwają poszukiwania zabitych i rannych pod gruzami bloku mieszkalnego w mieście Prełuki w obwodzie czernichowskim, które dziś rano zostało zaatakowane przez Rosję serią uderzeń rakietowych. W ataku zginęły 4 osoby, co najmniej 20 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali także Kijów, Dniepr, Zaporoże i Krzemieńczuk oraz obwód kirowo-chorwacki. Donald Trump znowu zapowiada koniec wojny w Ukrainie. Podczas wiecu w Maryland amerykański prezydent powiedział, że pracuje nad zakończeniem tego konfliktu. Konkretów jednak brak.
36: Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne. To jest absurdalne, co się dzieje, ale wierzcie lub nie, choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża.
35: O planowanych rozmowach USA, Ukraina, Rosja dwukrotnie w tym tygodniu mówił Wołodymyr Zełenski. Iga Świątek awansowała do 1/4 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka wygrała z Amerykanką Iwą Jowić 6-1, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie albo rozstawiona z numerem 3 Amerykanka Coco Gauff albo Belgijka Elise Martens. Czeska telewizja publiczna zawiesza udział w konkursie Eurowizji i nie wyśle swojego reprezentanta w 2027 roku. Decyzja wynika z gigantycznych cięć finansowych. Tamtejszy rząd planuje zlikwidować abonament, przez co stacja musi zaoszczędzić równowartość kilkunastu milionów euro. Czesi nie wykluczają jednak powrotu na eurowizyjną scenę w kolejnych latach. W Lublinie trwają konfrontacje teatralne. W piątek w Centrum Kultury będzie można zobaczyć głośny spektakl krakowskiego Teatru Łaźnia Nowa, Proces Eligiusza Niewiadomskiego, mówi kurator festiwalu Jacek Wakar.
37: Wszystkie słowa, które padają w tym spektaklu, padły rzeczywiście na procesie Eligiusza Niewiadomskiego. Jeżeli posłuchają Państwo, co mówi w tym przedstawieniu, wstrząsająco grany przez Krzysztofa Zarzyckiego, to rozpoznają Państwo głosy z polskiej tak zwanej debaty publicznej.
35: Konfrontacje teatralne w Lublinie potrwają do 17 października. Najwięcej przejaśnień i słońca dziś na południowym wschodzie Polski. Poza tym będzie się chmurzyć, a nad morzem pokropi. 17 stopni pokażą termometry w Gdańsku. 19 we Wrocławiu, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie i Łodzi, 22 w Lublinie, Krakowie i Katowicach. Od jutra ochłodzenie.
0: Reklama.
1: W cyklu Partner Dobrych Decyzji Biznesowych z Łukaszem Wojdakiem, Value Stream liderem bankowości dla przedsiębiorców w banku BNP Paribas. Rozmawiamy o rozwoju firmy. Przybywa zleceń, potrzebne są środki na bieżącą działalność, nowe narzędzia lub samochód. Jak finansować rozwój i kontrolować koszty?
7: Warto spojrzeć na te potrzeby kompleksowo. W banku BNP Paribas klient biznesowy może skorzystać z kredytu bez prowizji lub leasingu bez opłaty za udzielenie, a dodatkowo otrzymać do 5000 zł zwrotu na konto za skorzystanie z finansowania i płatności kartą na stacjach paliw.
1: A codzienne koszty?
7: Konto otwarte na biznes z kartą może być prowadzone za 0 zł przez 3 lata. To rozwiązania, które pomagają finansować rozwój, ograniczać koszty i lepiej zarządzać bieżącymi finansami firmy.
1: Partnerem cyklu jest bank BNP Paribas. Materiał nie jest ofertą. Więcej na bnpparibas.pl w zakładce Małe Przedsiębiorstwa.
0: Reklama.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
8: Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
11: Dziewiąta 44 w Radiu Tok FM, czas na pierwszą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Jeśli chodzi o sytuację na rynku finansowym, to na warszawskiej giełdzie, na której sesja trwa od 44 minut, bardzo niewielkie zmiany. WIG20 idzie w górę, ale tylko o 0,05%. Złoty dzisiaj znów trochę traci na wartości, dolary znów są powyżej poziomu 3,90 zł, euro po 4,37,5 zł dokładnie grosza, natomiast baryłka ropy naftowej kosztuje 101,17 dolarów w tej chwili, czyli jest o 0,5% droższa niż wczoraj. W studiu gość pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Będziemy rozmawiać o tym, co może się dziać od strony finansowej w ochronie zdrowia. Plany, prognozy, dokumenty, wszystko zostało już pokazane. Tak, mamy generalnie projekt budżetu gotowy na przyszły rok. Patrząc na to wszystko, ta sytuacja się poprawi, sytuacja finansowa się poprawi czy się pogorszy?
12: Niestety się nie poprawi, ponieważ koszty dalej rosną szybciej od przychodów w systemie ochrony zdrowia.
11: Bo rząd się chwali, że jest jakiś tam bardzo duży, rekordowy przyrost wydatków na zdrowie.
12: Tak, ale to jest przyrost wyłącznie wydatków, które są gwarantowane w oparciu o ustawę tak zwane 7% PKB na zdrowie. Natomiast koszty związane na przykład z automatyczną waloryzacją wynagrodzeń, opartych o też zmiany wycen świadczeń, są rosną w stopniu, który przekracza właśnie wzrost zapewnionego finansowania. Czyli nierównowaga finansowa w systemie ochrony zdrowia wciąż jest. Na przyszły rok w NFZ-cie brakuje 15,5 miliarda złotych, a biorąc pod uwagę, że NFZ nie planuje przesunąć płatności części świadczeń w tym roku, to realnie to będzie luka rzędu około 21 miliardów złotych. Po prostu zmniejszamy sobie niedobór w tym roku, ponieważ w tym roku brakuje 14 miliardów, przesuwamy 6 miliardów płatności z roku bieżącego na rok przyszły. Więc kasowo tak naprawdę w tym momencie NFZ potrzebuje na przyszły rok wciąż 27 miliardów złotych, żeby zapłacić za wszystkie świadczenia, które wynikają po prostu z tego, co jest gwarantowane przez pewne regulacje ustawowe, które w tym momencie określają zasady funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Bez dofinansowania jakby tymi środkami istnieje ryzyko, czy wręcz pewność wzrostu kolejek pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń. Po prostu szpitale nie będą miały wystarczających środków i będą się zadłużać i w tym momencie przestaną przyjmować pacjentów. Zresztą to jest zjawisko, które w tym momencie już widzimy, ale które może jeszcze niestety w większym stopniu narastać w przyszłym roku. Więc niestety, ale brakuje rozwiązania systemowego problemu finansowania ochrony zdrowia. To, o czym się mówi teraz, to jest ukrócenie pewnych skrajnych ekscesów, które są przypadkami nagłośnymi medialnie. Natomiast na poziomie systemowym niestety, ale nie odnoszą się do sedna problemu, czyli właśnie tej nożyc przychodów i kosztów NFZ-u. Koszty dalej rosną szybciej od przychodów i więc ta sytuacja jest po prostu niemożliwa do utrzymania na dłuższą metę.
11: Nie można tych kosztów po prostu zatrzymać?
12: Można, żeby ale to wymaga zmian ustawowych. To wymaga zmian na przykład wycen świadczeń, które obecnie są podnoszone corocznie 1 lipca każdego roku po to, żeby właśnie finansować przede wszystkim wyższe wynagrodzenia w sektorze ochrony zdrowia. Te regulacje...
11: A te wynagrodzenia, to, że one rosną, to wynika, rozumiem, z ustaw, wynik, tak? Czyli NFZ nie może tego samodzielnie zrobić.
12: Tak, NFZ tego nie zmienia, ponieważ to ustala Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. I to jest też automat ustawowy, ponieważ jest gwarancja corocznego wzrostu, przynajmniej o wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Czyli budżetówka ma 3% podwyżki, na przykład ochrona zdrowia ma 9% w tym roku, w poprzednich latach to było na 14% automatycznej podwyżki.
11: Ale ja rozumiem, że te pieniądze na wynagrodzenia są, tylko że jak już się zapłaci wynagrodzenia, to potem już nic nie zostaje na całą resztę, tak?
12: W praktyce tak. Czyli mamy tak podbite ceny świadczeń, że NFZ po prostu nie jest w stanie kupować nawet tyle samo jakby zabiegów, diagnostyki, co kupowało do tej pory, tak? Mimo że potrzeby starzejącego społeczeństwa się rosną, to cena każdego pojedynczego świadczenia, które NFZ rośnie w takim stopniu, że pieniędzy na to, żeby leczyć odpowiedniczy pacjentów, czyli diagnozować, po prostu przestaje wystarczać.
11: I mówił pan, że to będzie jakieś 15 miliardów złotych w przyszłym roku
12: 15,5 miliarda złotych to są wyliczenia, które zresztą sam Narodowy Fundusz Zdrowia wykonał w oparciu po prostu o to, co wynika z obowiązujących przepisów prawa.
11: Gdyby znaleźć te 15 miliardów, to rozumiem, że to też to byłoby tak jak do tej pory, tak?
12: To byłoby przetrwanie kolejnego roku, ale ta luka finansowa, ona pojawiłaby się na przykład w roku 2028, czyli bez systemowego właśnie dostosowania wzrostu kosztów do przychodów i tutaj możemy działać albo właśnie po stronie przychodów, albo kosztów, albo przy kombinacji tych dwóch czynników, ale bez jakby ponownego uzyskania zbieżności tych dwóch krzywych, kosztów i przychodów, sytuacja nie będzie się poprawiać, tylko wręcz przeciwnie, będzie się pogarszać. A póki co, niestety, ale ta strategia jakby działania w ochronie zdrowia sprowadza się tylko do tego, żeby przetrwać do kolejnego kwartału, przetrwać do końca roku. Jakoś to będzie, nie wiem, być może w kolejnej kadencji Sejmu jakieś rozwiązania się pojawią, ale w tym momencie jakby to jest wciąż strategia przeczekania. No i to jest strategia realizowana już od dobrych kilku lat, co powoduje, że jakby skala tej nierównowagi w systemie jest bardzo duża. I przywrócenie teraz równowagi finansowej dla systemu ochrony zdrowia po prostu staje się działaniem bardzo bolesnym i dotkliwym, ponieważ ktoś musi na tym dużo stracić. Na przykład personel medyczny, ponieważ będzie miał gwarancję w przyszłości dużo mniejszych podwyżek, niż miał do tej pory, do których się przyzwyczaił, co oczywiście jest elementem, który generuje oczywiste duże napięcia i kontrowersje.
11: Jak będzie ta sytuacja się stopniowo pogarszać w związku z tym, że pieniędzy jest za mało, wiecie, w których miejscach ta sytuacja będzie się pogarszać, bo generalnie ochrona zdrowia to jest bardzo skomplikowany, wieloskładnikowy organizm. Znaczy, na co zacznie, bo na niektóre rzeczy już teraz nie ma pieniędzy, ale na niektóre są i rozumiem, że się w przyszłym roku skończą.
12: Znaczy świadczenia na przykład nielimitowane, czyli diagnostyka, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, czyli właśnie porady specjalistów. Jakby te świadczenia, które są nielimitowane, które są realizowane ponad limit. I też programy lekowe, tak, dotyczące właśnie terapii pacjentów, którzy są ciężko chorzy, którzy wymagają podawania drogich leków, które podawane są na ogół w szpitalu, ponieważ po prostu tutaj trzeba też objąć dodatkową diagnostyką. To nie jest kwestia po prostu wykupienia recepty w aptece. Właśnie to są te obszary, które są wykonywane obecnie ponad limit, a NFZ po prostu nie ma środków, żeby płacić ponad te limity określone w kontraktach. Wciąż ma pieniądze, żeby wywiązywać się z kontraktów ze szpitalami, ale żeby płacić za to, co jest wykonywane ponad limit, nawet jeśli prawo gwarantuje, że właśnie świadczenie jest nielimitowane, więc niezależnie jak się wykona, NFZ ma za to płacić, NFZ ma problem, żeby za to zapłacić. I on zapłaci za to, ale za rok, za dwa lata, szpital potrzebuje pieniędzy tu i teraz, więc w pewnym momencie dochodzi do ściany i po prostu musi po prostu przestawać przyjmować pacjentów.
11: Może te opóźnienia przerzucać na swoich z kolei partnerów biznesowych, na swoich dostawców?
12: Może przerzucać i to się już dzieje. Zobowiązania wymagalne, czyli zaległości płatnicze szpitali w Polsce rosną 20% kwartał do kwartału. Rok do roku to jest rozrzędu 45%. 5 miliardów złotych w samych SPZOZach niezapłaconych faktur. I to właśnie w ciągu skali tylko jednego kwartału tutaj mamy przyrost rzędu 1 miliarda złotych. To jest rzeczywiście bardzo duża skala. Też no, z nieoficjalnych sygnałów wynika, że mniej więcej w czasie wakacji tego roku szpitale przerosły w ZUS-ie kopalnie, jeśli chodzi o w rankingu największych dłużników zalegających spłacenie składek. Czyli szpitale już nie tylko mają problemy z płaceniem na przykład dostawcom leków, ale mają problemy nawet z płaceniem składek ZUS-owskich. Tylko wciąż są w stanie terminowo realizować zobowiązania z tytułu na przykład wynagrodzeń personelu, ale całą resztę, energia, sprzątanie, catering, pralnie, leki, sprzęt medyczny, z tym wszystkim akumulują coraz większe długi. No i w pewnym momencie jednak możliwość dostawców, usługodawców szpitali, żeby kredytować szpitale, też zaczyna się kończyć. Czyli w tym momencie po prostu pojawia się ryzyko, że po prostu ten koszt zostanie przerzucony na samych pacjentów, którzy będą leczeni w coraz mniejszym stopniu. A jeśli ograniczamy diagnostykę, to mamy mniej pacjentów, którzy są kierowani do leczenia. Czyli nawet jeśli formalnie kolejki przerastają w wolniejszym tempie, to wynika nie z tego, że potrzeby zdrowotne społeczeństwa nie rosną, tylko że mamy mniej rozpoznań chorób, które wymagają leczenia. I to jest kolejny aspekt, który powoduje, że koniec końców, jeśli nie znajdziemy rozwiązania systemowego tego problemu, to za to zapłaci pacjent. Zapłaci pacjent swoim zdrowiem, tym, że nie będzie leczony przez system, który jest jednocześnie finansowany w rekordowo wysokim stopniu. Tak?
11: A jednocześnie od strony czysto finansowej tak jakby był bankrutem w tym momencie. Tak,
12: to jest ten paradoks, że jednocześnie system jest niewypłacalny w sensie, że nie reguluje swoich zobowiązań, a nigdy nie miał tak dużo pieniędzy, jak ma teraz. W przyszłym roku osiągniemy 7% PKB. To będzie PKB liczone jakby względem dwóch lat, ale realnie to wciąż będzie mniej więcej 6,3% PKB. Historycznie Polska wydawała na zdrowie do 2019-2020 roku 4,5% PKB. To jest prawie 2 punkty procentowe wzrostu. Według Eurostatu Polska corocznie zwiększa nakłady na zdrowie o prawie punkt procentowy względem PKB. Byliśmy jeszcze kilka lat temu na szarym końcu unijnego rankingu nakładów na zdrowie. Teraz zbliżamy się do mediany. Więc osiągnęliśmy ogromny postęp w finansowaniu ochrony zdrowia, tylko mamy problem w tym, że te pieniądze przyrastały tak szybko, że trochę mało rozsądny sposób te pieniądze rozdysponowaliśmy. I one trafiły nie do końca tam, gdzie one powinny trafić, tak żeby rzeczywiście przekładało się na poprawę dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej dla samych pacjentów.
11: Bo jest ta ustawa, która gwarantuje wzrost wynagrodzeń. Ja rozumiem, że trzeba by albo tę ustawę zmienić, albo ewentualnie także ustawowo zmienić wysokość składek zdrowotnych, żeby zwiększyć dochody w systemie. Tak? Ktoś policzył, o ile musiałyby być wyższe składki, żeby ten system na siebie zarabiał?
12: Żeby utrzymać dotychczasowe tempo podwyżek wynagrodzeń, musielibyśmy podwyższać składkę zdrowotną o 0,75 punkta procentowego co roku. Czyli na przykład w przyszłym roku mielibyśmy składkę 9,75%, ale na tym nie koniec. W kolejnym roku 10,5%. W kolejny rok 11,25%
11: od wynagrodzenia
12: brutto pracownika. Po to, żeby sfinansować wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia w takim tempie, w jakim one rosły w roku 2023, 2024 czy 2025. Więc tak naprawdę nie widzę tak naprawdę możliwości na dłuższą metę utrzymania tych rozwiązań. Więc musimy jakby też działać po stronie kosztowej. To nie chodzi o to, żeby skasować podwyżki w ochronie zdrowia. To chodzi o to, żeby tempo tego wzrostu było jednak nieco mniejsze. Utrzymując te wzrosty, które były w poprzednich latach, czyli utrzymując stan posiadania personelu medycznego na skutek podwyżek, które były wprowadzane w roku 2022, 2023, 2024, ale żeby w kolejnych latach już gwarantować nieco mniejszy wzrost tych wynagrodzeń. Przynajmniej, żeby była to podwyżka inflacja plus na przykład jakieś część procent wzrostu realnego przeciętnego wynagrodzenia. Nie chodzi o to, żeby teraz pauperyzować grupę personelu medycznego, ale żeby jednak przyszłe wzrosty były dostosowane do realnych możliwości systemu ochrony zdrowia. Bo nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na to, żeby podwyższyć składkę zdrowotną właśnie o aż o 85 średnich punkta. Co roku trudno jest wyobrazić pracownika czy przedsiębiorcę, który godziłby się na taki wzrost kosztów działalności, czy podatków, czy składek, które płaci każdego roku.
11: Bardzo dziękuję. Pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo.
11: Czyli pieniędzy na zdrowie będzie rekordowo dużo, ale cały czas znacząco za mało. O 10:00 w TOK FM informacje, a po nich powraca Cezary Łasiczka prosto z Krakowa.
2: Tak jest. Dzisiaj przyjrzymy się temu, w jaki sposób ma się, czy w jaki sposób protokół dyplomatyczny jeszcze przetrwał, czy w ogóle jest nam dzisiaj do czegokolwiek potrzebny, czy ta kurtuazja międzynarodowa to jest relikt przeszłości, którego należy się jak najszybciej pozbyć. To wszystko po informacjach.
11: Moim zdaniem na pewno jest potrzebne. Ale o tym po informacjach, a już za chwilę w TOK FM informacje.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
3: Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
5: Reklama.
13: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
14: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłu.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Minęła 10:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Rośnie liczba ofiar zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w nocnych i porannych atakach zginęło 11 osób. Najwięcej ofiar śmiertelnych jest w Pryłukach w obwodzie czernichowskim, gdzie śmierć poniosło 5 osób, a rannych zostało 26. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Cezary Jaszczyk.
3: W Pryłukach rosyjskie pociski uderzyły m.in. w blok mieszkalny. Ratownicy przeszukują gruzy w poszukiwaniu żywych mieszkańców i ofiar. Wiemy, że co najmniej 26 osób zostało rannych. Władze Kijowa informują o trafieniach w 3 dzielnicach. Do serii eksplozji doszło tam prawie od razu po ogłoszeniu alarmu powietrznego. Wielu mieszkańców posłuchało wcześniejszych rad władz i prezydenta Wołodymira Zełenskiego, by noc spędzić w schronach. Cały Kijów ogarnął strach. Wszyscy radzili w mediach społecznościowych, by na siebie uważać. Czarek Goryczy przelał wpis prezydenta. To było dla nas decydujące. Już wcześniej mieliśmy przerażającą sytuację, kiedy pociski spadły tuż obok naszego domu. Od tamtej pory w czasie każdego ostrzału schodzimy do podziemi. Mówili mieszkańcy, którzy znaleźli schronienie w kijowskim metrze. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
2: Francuskie organizacje licealistów chcą kontynuacji blokad. Apelują również o zorganizowanie demonstracji jutro. Dziś wieczorem na temat protestów wypowie się premier Sébastien Lecornu. Wczoraj we Francji demonstrowało kilkaset tysięcy ludzi. 266 tysięcy według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a 450 tysięcy według organizatorów. Manifestacje w większości przebiegły spokojnie, a uczestniczyli w nich oprócz licealistów i studentów również związkowcy, deputowani, rodzice uczniów i zwykli obywatele. Zatrzymano 488 osób. Późnym wieczorem posłowie spierali się o nasze podatki. Sejm rozpoczął pracę nad projektem rządu, który zakłada podwyższenie obecnego pierwszego progu z 12-procentową stawką ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie oraz wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki dla zarabiających między 130 a 150 tysięcy. Wszyscy z wyższymi dochodami zapłacą 32%, informuje nasz reporter Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Wiceminister finansów Jarosław Neneman przekonywał w czasie debaty plenarnej, że w dobie ogromnych wydatków na zbrojenia czy ochronę zdrowia, reformy podatkowe nie mogą powodować strat w budżecie państwa.
5: Czasy prezentów się skończyły. Teraz jak chcemy komuś obniżyć podatek, to musimy pokazać, z czego to sfinansujemy.
4: Dlatego, jak tłumaczy koalicja rządząca, na zmianach skorzysta tylko część podatników. Dokładnie około 3,5 miliona. A zapłacą za to najbogatsi, których daniny wzrosną. Tymczasem były wicepremier Henryk Kowalczyk z PiS-u zauważył, że zarobki Polaków są coraz wyższe, dlatego pierwszy próg podatkowy też powinien być dużo wyższy.
6: My proponujemy, i tak skromnie, żeby nie przesadzać, o 50% wzrostu.
4: Czyli ze 120 do 180 tysięcy złotych rocznie. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
2: Politycy lewicy tracą cierpliwość w sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego, bo choć to była ważna obietnica wyborcza, to w tej sprawie wciąż nie wydarzyło się nic. A działająca w Sejmie Komisja Nadzwyczajna od ponad 2 lat nie zebrała się na posiedzenie. Ona jest sparaliżowana, trzeba to po prostu zakończyć, mówi pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
7: Nie ma na co czekać i my czekać nie będziemy, bo te kobiety, które protestowały na ulicach polskich miast i w 2016, a ja byłam jeszcze wtedy po tamtej stronie, organizowałam te protesty. Potem w 2020 roku także masowo maszerowały przez Warszawę, przez ulice polskich miast. Zasługują na to, żebyśmy te obietnice, które im składaliśmy w kampanii wyborczej, dowieźli po prostu do końca.
2: Klub Lewicy podjął już decyzję, co dalej. Mają być ogłaszane w najbliższych dniach. Według pojawiających się informacji w grze jest wniosek o rozwiązanie komisji, ale też nowy projekt ustawy liberalizującej prawo aborcyjne. To mają być ostatnie ładne i ciepłe dni tej jesieni. Tak przynajmniej mówi TOK FM synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
8: Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale nie wykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
2: Ale powoli nadchodzą zmiany.
8: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
2: W weekend temperatura zdecydowanie niższa, około 13-15 stopni, a w nocy gdzieniegdzie nawet spadnie do zera. A za chwilę sprawdzimy, co czeka nas dziś.

0: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: Od 16 stopni w Suwałkach do 22 w Krakowie i Rzeszowie. Przeważnie na termometrach w Polsce dziś około 21.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: To jest program Owczarek, a gościem jest pani profesor Brygida Kuźniak, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry pani profesor.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
4: Protokół dyplomatyczny. Chyba rozumiemy, choć nie zawsze. No bo można powiedzieć dzień dobry, jak się pani profesor czuje, a można opłotkami, elegancko jakoś, tak? I pewnie kiedyś to trochę jak w serialu Netflixa Lalka. Można było właśnie i w koronkach, i w haftach, i w garniturze, i dookoła tematu krążyć. Ale mam wrażenie, że dzisiaj już wolimy szybkość, bezpośredniość, także w komunikacji. No i pytanie, czy protokół dyplomatyczny, ta kurtuazja międzynarodowa jest reliktem przeszłości i można się spokojnie już z nią rozprawić, zostawić w albumach i klaserach, czy ma się doskonale i bez niej zginęlibyśmy?
5: Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie trzeba jakoś tak wypośrodkować pomiędzy jedną a drugą opcją. Nie jest tak, że protokół dyplomatyczny, czy może nawet to szersze pojęcie kurtuazji międzynarodowej, że te kwestie bardzo się dynamicznie i znacząco zmieniają. Nie. Zwłaszcza protokół dyplomatyczny jest dość oporny, przy czym ja uważam to za pewnego rodzaju wartość. Mimo brutalizacji życia, mimo tego, że na przykład kiedyś jeszcze nie tak dawno nie do wyobrażenia było, żeby ludzie przeklinali głośno na ulicy i to no, masowo, bardzo różni ludzie. Nie mówimy tu o ludziach jakichś szczególnie brutalnych, stanowiących jakiś margines społeczny. Czy w dobie internetu, kiedy porozumiewamy się ze sobą bezpośrednio w sposób bardzo często zanimizowany. Więc no, bardzo wiele jest zmian. Poza tym moda też wnosi zmiany. I teraz z tym wszystkim zderza się protokół dyplomatyczny i wcale tak bardzo nie ulega temu wszystkiemu. I teraz jest pytanie, czy to dobrze, czy to źle. To dobrze, dlatego że protokół dyplomatyczny jest obliczony na to, żeby w wielokulturowym społeczeństwie, wielonarodowym, można było ułożyć harmonijnie stosunki. I jeżeli wiadomo, czego się należy trzymać w zakresie zachowania, w zakresie formy, to wtedy łatwiej jest porozumieć się na gruncie meritum. Kiedy nie urażamy się wzajemnie, kiedy nic nas nie zaskakuje, bo to jest też bardzo ważne. Jeżeli jest pewien porządek rzeczy, jeżeli jest pewien ceremoniał, to każdy czuje się w miarę pewnie. Natomiast gdyby panowała wolna Amerykanka, no to gorzej byśmy się w tym wszystkim odnajdowali.
4: Albo lepiej, no bo by było krócej, bezpośrednio, konkretnie.
5: Nie zawsze bezpośrednio jest lepiej, natomiast rzeczywiście jest tak, że dzisiejsza dyplomacja pozostaje pod bardzo dużą presją czasu. Kiedyś można było się zastanowić, wystosować notę dyplomatyczną. Dzisiaj reagujemy tu
4: wpis
5: i teraz.
4: Tak.
5: Dokładnie.
4: W mediach wpis społecznościowych.
5: Tak. I na to cierpią dyplomaci. Muszą też znać się na wszystkim, bo to spektrum jest materii jest bardzo, bardzo szerokie.
4: A no właśnie, mówi pani dyplomaci i pewnie wyobrażamy sobie dyplomatę, ambasadora jako, lub ambasadorkę, jako osobę, no, mężczyznę ubranego we frak, cylinder, kobietę też jakoś elegancko ubraną, no właśnie świetnie wykształconą, znającą co najmniej kilka języków, znającą savoir-vivre i sposoby porozumiewania się, jadania, zapraszania. Ale w świecie dyplomatycznym mamy dwa rodzaje ambasadorów. Tak? Jedni to są właśnie ci ambasadorzy, którzy są wyszkoleni i którzy jak gdyby pełnią tę posługę, a drugi rodzaj to są polityczni nominaci, czyli przychodzi, nie wiem, prezydent Stanów Zjednoczonych, czy ktoś mówi, to ja mojego znajomego, który tutaj na moje konto, czy też na konto kampanii przelewał grube miliony, uczynię teraz ambasadorem w Watykanie, bo tam dużo nie trzeba robić, piękne widoki, dobre jedzenie na przykład, tak? Więc są te nominacje polityczne, tak? To nie są osoby, które są po szkole i dla których to jest kariera, tylko to jest jakaś przygoda. No to rozumiesz, od tych pierwszych możemy i chcemy wymagać tego sposobu zachowania się, no ale ci drudzy, przecież oni już na dzień dobry nie wiedzą, a jednak pełnią te funkcje, posługi.
5: Ja bym, zgodzę się, ale troszkę tylko. Chciałabym to uporządkować. Chciałabym uporządkować trochę ten wątek. Mianowicie, jeżeli chodzi o nurt ambasadorski dyplomacji, czyli ten nurt profesjonalny, to tutaj w różnych krajach istnieją różne systemy wyszukiwania ambasadorów. I rzeczywiście, po pierwsze mamy taki system, że bierzemy ludzi, którzy są do tego profesjonalnie przygotowani, wykształceni. Po drugie, w niektórych krajach mają miejsce nominacje polityczne, ale to nie znaczy, że te osoby nie zostaną przeszkolone. To nie jest tak.
4: Ale można się w weekend nauczyć?
5: No, niekoniecznie w weekend. To jednak trwa dłużej, ja za chwilę coś opowiem, ale jeszcze dokończę. I po trzecie, istnieje system mieszany, czyli w niektórych państwach wykorzystuje się osoby z nadania politycznego i osoby przygotowane, posiadające odpowiednie wykształcenie. Przy czym muszę bronić osób jednak z nadania politycznego, ponieważ nieczęsto bywa tak, że to jest ktoś, przepraszam za takie kolokwialne słowo, absolutnie zielony. To z reguły są osoby posiadające międzynarodowe doświadczenie. Na przykład sięga się po byłych premierów, ponieważ już funkcjonowali na arenie międzynarodowej, są rozpoznawani, więc to jest bardzo różnie. Ja też miałam taką sytuację, ponieważ na Uniwersytecie Jagiellońskim wykładałam, czasem też to czynię, prawo dyplomatyczne i konsularne i proszę sobie wyobrazić, nie wiem, czy państwo wszyscy to wiecie, ale w statucie Uniwersytetu Jagiellońskiego jest powiedziane, że wykłady mają charakter otwarty. To znaczy, że na wykłady może przyjść każdy człowiek. Gość po prostu z ulicy.
4: Gość w dom?
5: Tak. Gość w dom, gość w uniwersytet, gość przyszedł, choć nie był to całkiem gość, jak się okazało, ale sytuacja była taka. Wykładam na sali młodzi ludzie i pan, tak plus minus prima facie, czyli tak się mówi w dyplomacji na pierwszy rzut oka, prima facie pan lat 60. Zaintrygowało mnie to, ale wykład jest wykładem, wykładałam. Pan przychodził, gdzieś po drugim, trzecim wykładzie podszedł do mnie i mówi: pani profesor, ja jestem profesorem naszego uniwersytetu, innego wydziału i powiedzmy z obszaru nauk medycznych, tak to było, i szykuję się na objęcie roli konsula w jednym z miast szwedzkich, dlatego teraz przez pół roku chciałbym pochodzić na pani wykłady, zanim zostanę przeszkolony, żeby się trochę na własną rękę w ten sposób przygotować, więc to wszystko.
4: A pani na to mówi: panie, jak pan chce być ambasadorem, to pierwsze trzeba było przyjść na początku i przedstawić się, a nie po. Nieeleganckie, precz.
5: Nie, to było zupełnie eleganckie, zupełnie w porządku. To było zgodne z przepisami prawa. Na wykład może przyjść każdy. I kiedyś na wykłady przychodzili ludzie, zwłaszcza w Krakowie, jak to się mówi, z miasta. Tak jak my dzisiaj słuchamy na przykład podcastów, tak przychodzili Krakowianie i słuchali wykładów na uniwersytecie. To się teraz zdarza rzadko, ale mnie się właśnie zdarzyło. No myślę, że właśnie już...
4: Moje podcasty.
5: No właśnie, myślę, że już słuchamy, oglądamy różne rzeczy przez internet. Ale wracając, czyli ten nurt ambasadorski, nawet z nominacji politycznej, nie zawsze jest taki nieprzygotowany. Natomiast jest drugi nurt dyplomacji i to jest tak zwana dyplomacja bezpośrednia. Przez kogo są te czynności, te akty dyplomatyczne wykonywane? Przez głowę państwa, przez szefa rządu, przez ministrów. I to już są politycy. To są politycy. I politycy wnoszą do tego nurtu dyplomacji troszeczkę coś, co ja bym nazwała zabarwieniem celebryckim.
4: To o tym porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy, ale jeszcze chciałem doprecyzować. Jeżeli ktoś się nudzi w ciągu dnia, a chciałby się świetnie bawić i zdobyć wiedzę, to może sobie po prostu wbić do auli i posłuchać.
5: Tak, można powiedzieć...
4: Nie tam żadne uniwersytety piątego wieku, tylko tak po prostu
5: można
4: wbijam
5: powiedzieć,
4: i słucham.
5: Wbijamy na uniwersytet, o ile oczywiście będzie miejsce wolne i oczywiście nie będzie zagrażało to porządkowi.
4: Czyli trzeba przyjść wcześniej.
5: Porządkowi i tak
4: zanim
5: dalej.
4: Zanim młodzi się zejdą.
5: No, proszę mi wierzyć, jest to dozwolone prawem...
4: Wypada jeść kanapki, czy nie?
5: Nie jemy. Co więcej, w tej chwili na wielu salach jest napisany zakaz wnoszenia napojów, bo chronimy nasze podłogi, chociaż ja powiem, może nie powinnam na antenie, ale ja wnoszę wodę, czy czasami
4: proszę
5: nawet...
4: Proszę powiedzieć, już piszę do rektora.
5: Tak, czy mail. Czasami nawet herbatę, kawę, ponieważ po prostu gardło mi wysiada, jak wykładam, prawda? Jeżeli wykładam półtorej godziny, ale myślę, że pan rektor to wie, to znaczy nie personalnie o mnie, ale...
4: Czyli, że on też wnosi.
5: Kto wie?
4: On wie. Dobrze, wrócimy do naszej rozmowy i porozmawiamy o dyplomacji bezpośredniej. Gościem jest pani profesor Brygida Kuźniak, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. I można spokojnie sobie bez kanapek, ale z ukrytym napojem wbijać do pani profesor na wykłady.
5: Zapraszamy.
4: Wracamy po informacjach.
3: Autopromocja.
6: Ja z Rosją mam zawsze gigantyczny problem, jeśli chodzi o to, co myślą Rosjanie, bo nie wiem, czy ta żaba nie została już ugotowana na tyle, że nie myślą, tylko mówią to, o czym myśli Władimir Putin.
7: Michał Olszewski, jestem dziennikarzem i redaktorem Gazety Wyborczej.
8: Tomasz Rchawski, TOK FM.
9: Marta Nowak, Gazeta.pl.
10: Miłosz Gosłowski, Radio Z.
11: Dzieje się na świecie. Nowe odcinki co wtorek o 18:00. Słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM.
3: Autopromocja.
12: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
16: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
17: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
16: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
8: Dokąd ja tak biegnę?
9: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
9: masz. Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 10.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. We Francji organizacje uczniowskie i studenckie apelują o kontynuowanie blokad szkół, a także o zorganizowanie demonstracji jutro. Rano pojawiły się informacje o pierwszych blokadach w Paryżu. Wieczorem wypowie się na temat protestów premier Sébastien Lecornu. Do końca tygodnia w liceach mają się odbywać wewnętrzne konsultacje. Ropa na globalnych rynkach drożeje po nasileniu ataków Iranu na statki, podają maklerzy. Przepływy ropy przez cieśninę Ormus systematycznie jednak rosną od początku lata, a niektóre banki z Wall Street twierdzą, że dostawy surowca z Bliskiego Wschodu zbliżają się nawet do poziomów notowanych przed rozpoczęciem wojny z Iranem. Iga Świątek awansowała do 1/4 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8 Polka wygrała z Amerykanką Iwą Jowić 6-1, 6-3. Świątek jest ostatnią Polką, która uczestniczy w singlowych zmaganiach w Pekinie. W pierwszej rundzie odpadły Katarzyna Kawa i Magdalinet, a w drugiej Magdalena Fręch oraz Maja Chwalińska, która gra jeszcze w deblu.
20: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Teraz, zaraz, naraz w reżyserii Dominiki Knapik to pierwsza w nowym sezonie premiera Teatru Jaracza w Łodzi. Spektakl, który zostanie zaprezentowany w piątek, porusza problematykę neuroróżnorodności i ADHD. Autorka scenariusza Patrycja Kowańska wyjaśnia, że sztuka jest dystopią, w której ADHD tępione jest jako niebezpieczne. Stawia pytania o normalność i granice władzy. Materiał powstał podczas rozmów z osobami, którym bliskie jest doświadczenie neuroróżnorodności. Dłużej niż zwykle potrwa tegoroczna 15. odsłona festiwalu Boska Komedia. Rozpocznie się 3 i zakończy 20 grudnia w Krakowie. Wśród blisko 30 tytułów, które będą prezentowane, znalazły się spektakle Krystiana Lupy, Krzysztofa Walikowskiego i Florentyny Holzinger. Hasło nadchodzącej edycji No Pasa Ran odwołuje się do zawołania bojowego obrońców Republiki Hiszpańskiej przed faszystowskimi siłami generała Franco. Przypominając je, twórcy festiwalu chcą zadać pytania o granice sprzeciwu i naturę zła. Zbliżają się także 42. gorzowskie spotkania teatralne. Przyjadą m.in. Krystyna Janda, Jan Englert czy Joanna Szczepkowska. Na scenie poruszone zostaną ważne społecznie tematy, mówi dyrektor Teatru Osterwy Jan Tomaszewicz.
21: Robiliśmy nieraz te spotkania teatralne tematycznie, że dobieraliśmy takie spektakle. Chcieliśmy, żeby również poruszały sprawy takie społeczne, żebyśmy mogli dotknąć też rzeczy, które nas otaczają, ale które nie do końca zauważamy, natomiast nie chcieliśmy manifestować.
20: Początek 42. gorzowskich spotkań teatralnych 8 listopada. A w Warszawie w piątek i sobotę Blastcast, festiwal podcastów, podczas którego chętni będą mogli spotkać się z twórcami najpopularniejszych podcastów w Polsce. W programie wydarzenia nie zabraknie odcinków na żywo, premier, spotkań z twórcami i specjalnych formatów dostępnych wyłącznie podczas tego wydarzenia. Na miejscu będą też twórczynie i twórcy podcastów Tok FM, Dzieje się i te historie.
15: Będzie trochę chmur przez cały dzień, ale nie powinno padać. Ciepło od 16 stopni na północy kraju i w kotlinach Sudetów, około 20 w centrum, do 23 na południu. Może silniej powiać w południowych regionach.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Wracamy do protokołu dyplomatycznego. Gościem jest pani profesor Brygida Kuźniak, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Uniwersytet Jagielloński. Czyli rozmawialiśmy o dyplomatach, dla których jest to wybrany zawód i którzy są wyszkoleni odpowiednio, ale jeszcze jest dyplomacja bezpośrednia, czyli mamy całą gamę różnych polityków.
5: Tak, przede wszystkim głowa państwa, szef rządu, minister spraw zagranicznych, ale także i inni ministrowie.
4: Czyli mamy na przykład polityków, którzy, no weźmy sobie przykładowo, są po Uniwersytecie Gdańskim, ale mamy też takich polityków, którzy, weźmy sobie przykładowo, są po Uniwersytecie Jagiellońskim.
5: Tak. Może tak być.
4: Jak będzie pani profesor? No dobrze, nie będę prosił o cenę.
5: Nie, nie, to ja tu już nie chcę rozmawiać o wykształceniu naszych polityków, ale po prostu chodzi o to, że jeżeli politycy działają w nurcie dyplomacji, to wnoszą ze sobą ten nurt polityki, wnoszą ze sobą ten taki charakter i wszystko to, co jest z tym związane. Politycy z reguły przeszli przez kampanie wyborcze. Kampanie wyborcze charakteryzują się w pewnym stopniu oczywiście, ale jednak takim ludyzmem, trochę populizmem i potem trudno się z tego wszystkiego otrzepać. Jednocześnie politycy bardzo się...
4: Szczególnie na haju.
5: Różnie bywa, ale w każdym bądź razie politycy zbliżają się często do celebrytów, zachowują się podobnie. I no, można też popatrzeć, to bardzo wyraźnie widać też czasami w ubraniach. Ci profesjonalnie przygotowani ambasadorowie ubierają się w sposób stonowany. Natomiast politycy pozwalają sobie na pewne dodatkowe elementy, jakąś krzykliwość też. Proszę zwrócić uwagę na przykład na kobiety. No, elegancka kobieta, właśnie tutaj na tej płaszczyźnie profesjonalnej dyplomacji, nie powinna chodzić z gołymi nogami, powinna mieć...
4: ubrane nogi.
5: Tak, powinna mieć buty, w których palce i pięta są zakryte. Natomiast gdy przyjrzymy się kobietom w polityce, małżonkom różnych polityków, to tutaj po prostu wygląda to czasami troszkę jak w Hollywood, czy w Cannes, czy w jakichś innych miejscach, czy po prostu jakbyśmy otworzyli kolorowy magazyn, gdzie jakieś jest taka rubryka typu alfabet towarzyski i zupełnie inna. Inaczej się to wszystko prezentuje. Także no, to ja tu nie chcę oczywiście sprowadzać protokołu dyplomatycznego do ubrań, ale ubrania też są ważne, bo są wyrazem pewnej staranności, szacunku, no coś symbolizują.
4: No tak, ale to rozumiem, że właśnie występując oficjalnie, to człowiek wie, jaka koszula, jaka mucha, jaki garnitur, jaka marynarka, tak? Czym się różni krój angielski i tak dalej. To wystarczy, nie wiem, przejść w Warszawie na przykład do Teatru Wielkiego Opery Narodowej na jakąś premierę i zobaczyć, jak źle są dobrane na przykład muchy do koszul, tak? To jest w ogóle koszula od czegoś innego, a mucha od czegoś innego. Nie chodzi mi o kolorystyczne, tylko w ogóle typ kołnierzyka na przykład.
5: Tak, tak, oczywiście, to prawda.
4: Ale jest jeszcze jeden kierunek, który mnie ciekawi. No bo tak, właściwie już po 1945 roku tytuły szlacheckie nie obowiązują w Polsce. Już nie mówimy do siebie panie hrabio, wasza wysokość, ale jednak są różne grupy, które z jakiegoś powodu chciałyby pozostać w tej przestrzeni takiej poddańczo-pańskiej. Czyli no, wspomniany już przez panią, to chociaż w innym kontekście, rektor. Podejrzewam, że chciałby, jakby się do niego mówiło, czy wolałby, żeby mówić do niego wasza, nie wiem, fluorescencjo.
5: Nie, nie mówimy do rektora fluorescencjo. Rektor to jest magnificencja.
4: No właśnie. I... zamiast tam, drogi panie, szanowny panie, panie Zbyszku, czy jak tam.
5: Nie, nie, nie, to znaczy...
4: Ale wasza magnificencjo?
5: Nie, nie, nie.
4: Halo, XXI wiek? Nie, to jest coś, na ziemi.
5: Coś pięknego.
4: Naprawdę?
5: Celebra uniwersytecka, etykieta akademicka jest
4: kościelna.
5: Jest czymś bardzo, bardzo eleganckim i jest wyrazem właśnie szacunku dla osoby, która reprezentuje wiedzę. Reprezentuje instytucję, która robi badania naukowe, która krzewi wiedzę, która naucza. I jeżeli chodzi o uniwersytety, a zwłaszcza najstarsze uniwersytety w kraju, czyli w Polsce Uniwersytet Jagielloński, ale też Uniwersytet Heidelberg, Uniwersytet Karola w Pradze, to ta celebra jest jeszcze milej widziana, ale to nie znaczy, że do rektorów, już powiem, ale chcę jeszcze dokończyć, że to nie znaczy, że do rektorów w każdej sytuacji zwracamy się magnificencjo, bo to byłoby nieznośne na przykład w rektoracie, w codziennej pracy, więc współpracownicy na pewno zwracają się do pani rektor czy pana rektora, pani rektor, panie rektorze, a nie magnificencjo. I oczywiście też w różnych śmiesznych takich sytuacjach, no gdybyśmy spotkali w stołówce czy w toalecie taką osobę, na pewno nie będziemy używać terminu magnificencja.
4: A co się mówi w toalecie, jak się...
5: Dzień dobry. Po prostu w toalecie mówi się dzień
4: Serio?
5: Dobry. Tak. No, spotykają się. To jest miejsce, gdzie no, niewielkie. Wchodzą dwie osoby, które nawet jeśli się nie znają, ale są, jak to się dzisiaj mówi, z tej samej organizacji. Przepraszam, to jest taki termin internetowy, prawda?
4: Dobrze, pani profesor, może
5: warto się pozdrowić, tak jak w windzie na przykład.
4: Może to jest głupie, ale zna pani jak gdyby zasady dotyczące precedencji, może inaczej, zasady dotyczące
5: tytułowania.
4: Sadzania przy stole, tak? Bo mamy francuski lub angielski i tu możemy różnymi tego...
5: No, kontynentalny, wyspiarski system, tak.
4: A w męskiej toalecie? Czy jest tak, że jak ktoś stoi po lewej stronie, to należy iść na drugą?
5: Powiem szczerze, nie bywam w męskiej toalecie. Kiedyś nawet bardzo żałowałam, że nie bywam, dlatego że byłam czynna w nurcie no, takiej, powiedzmy, demokracji lokalnej, w samorządzie terytorialnym i zawsze miałam wrażenie, że w męskiej toalecie są uzgadniane bardzo ważne sprawy. I żałuję, że tam nie byłam, więc nie wypowiem się.
4: No to musi na pewno być jakiś sposób, ale może zostawmy to.
5: Ale czyli, to istotne, żałuję. No,
4: czyli ta fluorescencja, czemu to służy?
5: Nie, sekundę. Jeszcze powiem tak, bez żartów. Pamiętajcie państwo także w dyplomacji, kuluary są bardzo ważne. To niekoniecznie jest ta przysłowiowa toaleta, ale to, co się dzieje poza oficjalnymi salami, poza miejscami, gdzie toczą się negocjacje oficjalne, to właśnie te nieformalne kontakty są bardzo istotne.
4: Ja tylko zapamiętałem jedną rzecz z protokołu. No bo są zasady precedencji. Kogo, komu przedstawiamy najpierw? I czasami
5: zasady
4: to może być
5: tak,
4: wielki problem, bo czy najpierw żonę, mężowi, czy babcie, dziadkowi i tak dalej. Najlepiej, i to w ogóle zawsze działa, zabierać na wszystkie wydarzenia matkę, bo matce przedstawiamy wszystkich. Papieża, króla, matce przedstawiamy wszystkich. Więc jak ktoś ma matkę, to bierze ze sobą matkę i sprawa jest rozwiązana.
5: Jeżeli chodzi o reguły precedencji, takiej ja nie mówię w tej chwili dyplomatycznej, ale ogólnej, czyli wchodzimy tutaj w obszar bardziej savoir-vivre, Kinderstube, to istnieją trzy reguły. Po pierwsze reguła rangi, czyli że w obszarze zawodowym przełożony ma pierwszeństwo przed podwładnym. Reguła wieku, czyli osoba starsza ma pierwszeństwo przed osobą młodszą metrykalnie. I wreszcie w naszym kręgu kulturowym reguła płci. Kobieta ma kurtuazyjne pierwszeństwo przed mężczyzną. Ale problemem jest to, gdy te relacje się zazębiają. I na przykład mamy, powiedzmy, bardzo młodego prezesa firmy, lat 30-35, a jego podwładnymi, właśnie już powiedziałam, podwładnymi, prawda, są osoby, które są kobietami i jeszcze na przykład są starsze, mają 50 lat. Młody szef, starsze podwładne.
4: I spotykają się w kinie... Każda osoba ze swoim partnerem, czyli on z żoną, ona z mężem.
5: Tak, dobrze.
4: I teraz jest ból głowy, ale co z tą fluorescencją?
5: Nie, momencik. Spotkajmy się najpierw w pracy, w tej firmie, w tej korporacji na przykład i wtedy dominuje reguła rangi, czyli przełożony bez względu na wiek i płeć jest w cudzysłowie ważniejszy, on przodem. On kurtuazyjnie może odrzucić swoje pierwszeństwo, powiedzieć pani przodem, ale te podwładne tego nie oczekują. Natomiast gdy spotkają się w kinie, to wtedy jesteśmy po godzinach i reguła rangi nie jest dominująca, tylko w grę wchodzi reguła wieku i reguła płci. Czyli ustępujemy miejsca starszej osobie, kłaniamy się starszej osobie, puszczamy przodem kobietę. No to pytanie, co się stanie, kiedy kobieta jest młoda, a mężczyzna jest stary? Jak tutaj pogodzić te rzeczy? I tu się robi tak, że jeżeli ci ludzie mogliby być mężem i żoną, oczywiście oni mogą być zupełnie obcy, albo dorosłą córką i ojcem, to wtedy mąż przepuszcza w drzwiach żonę, tato przepuszcza w drzwiach córkę, ale już wnuczka ustępuje dziadkowi. I to trzeba oszacować, jak to się mówi na oko.
4: Brać no, mogą matkę, być też... brać matkę, polecam.
5: Nie, to bardzo dobrze. Zawsze miło wyjść z mamą.
4: No. A co z tą fluorescencją? Po co to komu? Po co...
5: Panie redaktorze, proszę nie żartować z celebry uniwersyteckiej.
4: No ale komu to służy?
5: Służy społeczności akademickiej.
4: Naprawdę?
5: Tak, sięgamy też do tradycji, budujemy wzajemny szacunek.
4: Ja myślałem, że te
5: i przede wszystkim dla wiedzy.
4: Że plagiaty i sposób funkcjonowania już dawno skompromitował uczelnie w Polsce.
5: To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że istnienie więzień w kraju jakimś, na przykład w Polsce, kompromituje nasz kraj, bo mamy przestępców.
4: Trochę tak.
5: W każdym obszarze są ludzie, którzy łamią prawo. Natomiast w obszarze nauki plagiaty występują, ale nie są nagminne. To jest pewien margines naganny, z którym walczymy. Natomiast magnificencja, rektor uniwersytetu reprezentuje nie siebie jako taką osobę, tu jest jakieś takie Bizancjum i mi tam pokłony, że tak powiem, czynimy. Nie, reprezentuje wiedzę, przed którą wszyscy się kłaniamy.
4: Naprawdę?
5: Tak. Uważam, że warto w życiu kierować się zweryfikowaną naukowo prawdą.
4: No dobrze, ale czy szacunek nie przysługuje, znaczy, że szacunek przysługuje tylko nielicznym? Czy wykładowca
5: wszystkim
4: akademicki nie reprezentuje wiedzy? Czy student, który napisał pracę magisterską, nie reprezentuje wiedzy?
5: Reprezentuje, ale jest innego, pewnego rodzaju hierarchia na szczycie.
4: No, znowu ta
5: instytucja.
4: Hierarchia. A słysza pani o równości?
5: Tak, na uniwersytecie jest też mnóstwo równości. I na przykład, proszę sobie wyobrazić.
4: Serio?
5: Tak, tak. Etykieta akademicka, która czerpie z protokołu dyplomatycznego, mówi, że w procesie dydaktycznym i naukowym, nie mówię, że wtedy, gdy odbywa się wydarzenie, które ma jakąś rangę administracyjno-prawną czy jakiejś uroczystości, czyli na przykład nie jest to publiczna obrona, rozprawy doktorskiej, nadanie doktoratu honoris causa, posiedzenie Rady Wydziału, tylko mówię o procesie naukowym i dydaktycznym. Można się wtedy ubierać jak się chce. I dotyczy to, i tu mówię o równości, dotyczy to studentów, osoby studenckie, ale dotyczy to też kadry dydaktyczno-naukowej. My też możemy się ubierać jak chcemy,
4: czyli
5: żeby nam
4: równość
5: było wygodnie. Na przykład, to jest
4: czyli
5: przykład równości.
4: Ubierzcie się jak chcecie, ale pamiętajcie, żeby rektorowi bić pokłony.
5: Bić pokłony to jest za dużo, ale nazywajmy rektora magnificencją w uroczystych sytuacjach. To jest coś bardzo ładnego.
4: Mówi pani profesor Brygida Kuźniak z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, która serdecznie zaprasza wszystkich na swoje wykłady.
5: To nie przesadzajmy, ale zapraszam. Zapraszam zainteresowanych. Dziękuję bardzo.
4: Informacje TOK FM o 10.40 już za kilka minut, a po informacjach z nauką po imieniu i Adam Mirek. A co dziś w programie?
0: Dzień dobry. Co łączy wasze kości, hemoglobinę, złotą biżuterię i wybuchającą gwiazdę? Pierwiastki. Dziś prześledzimy ich historię od pierwszych minut istnienia wszechświata, przez wnętrza gwiazd i eksplozje supernowych, aż do atomów, które w tej chwili tworzą nasze ciała. Słyszymy się zaraz po informacjach TOK FM.
2: Reklama.
22: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
23: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
26: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
12: Odbiera dziecku moc.
11: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi.
27: Docenianie. Daje dziecku moc.
11: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
12: Odbiera dziecku moc.
11: Potrafi ranić. Wsparcie.
27: Daje moc.
11: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
12: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwo bez przemocy.pl.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. 11 osób zginęło w nocnych i porannych atakach Rosji na Ukrainę, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Najwięcej ofiar śmiertelnych jest w Pryłukach, w obwodzie czernichowskim, gdzie zginęło 5, a rannych zostało 26 osób. Rosjanie zniszczyli budynek mieszkalny, pod gruzami nadal mogą być ludzie. Jednym z głównych celów ataków była energetyka. Bułgarskie służby ratunkowe poinformowały o wstrzymaniu poszukiwań załogi statku handlowego, który zatonął wczoraj na Morzu Czarnym. Po ataku drona akcja nie zostanie już wznowiona. Nie ma żadnych śladów po marynarzach, powiedział szef Morskiego Centrum Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa. Wczoraj drony uderzyły w dwa statki handlowe na Morzu Czarnym, około 80 mil morskich na wschód od bułgarskiej miejscowości Biała. Wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył o incydent Rosję, dodając, że jednostki handlowe zostały trafione przez drony morskie i powietrzne. Pasażerów drugiego statku udało się ewakuować. Prokuratura wnioskuje o karę 8 lat więzienia dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. 3 lata temu zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Przed sądem rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim dzisiaj wygłaszanie mów końcowych w procesie. Sejm wznowił obrady. Posłowie rozpatrzą dwa rządowe projekty zmian w ustawie o zdrowiu publicznym, które dotyczą podniesienia opłaty cukrowej. Według rządu da to około 1,5 miliarda złotych rocznie dla NFZ-u. Podobne wpływy ma dać podwyżka akcyzy na alkohol od 1 stycznia przyszłego roku. Taki projekt też jest w planie prac Sejmu. Schrony, systemy ostrzegania i wyposażenie służb ratowniczych NATO ma popłynąć 100 miliardów złotych, które rząd chce przeznaczyć na ochronę ludności i obronę cywilną. Przyjęty wczoraj projekt zakłada finansowanie inwestycji przez najbliższe 5 lat. Znaczna część pieniędzy ma trafić bezpośrednio do regionów. Za wydatki będą odpowiadać wojewodowie na wniosek samorządów. Przykład z samego centrum Warszawy, Szpital Dzieciątka Jezus, gdzie w podziemiach do wyremontowania jest przestrzeń wielkości dwóch boisk piłkarskich, ma posłużyć za podziemny szpital w czasie wojny, ale też schron, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
4: Mam nadzieję, że większość z budynków poddanych ekspertyzie otrzyma pozytywną rekomendację i w kolejnym roku będą mogły się tam rozpocząć prace modernizacyjne.
3: Do końca tego roku na ochronę ludności i obronę cywilną przeznaczono blisko 34 miliardy złotych. Żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej stacjonujący na Okinawie mają zakaz spożywania alkoholu i zacznie ich obowiązywać nocna godzina policyjna, podały japońskie media. To reakcja na morderstwo 39-letniej Japonki, o które podejrzany jest żołnierz USA. 20-latek został aresztowany 4 października pod zarzutem uduszenia i obrabowania kobiety. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Zbrodnia wywołała protesty w Naha i Tokio. Nadal dość pogodnie, choć z przewagą chmur. Termometry pokażą od 16 stopni na północy kraju, w kotlinach Sudetów około 20 w centrum do 23 na południu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Według mitu Prometeusz ulepił człowieka z gliny i łez, a duszę ludzką z ognia niebieskiego, którego kilka iskier ukradł z rydwanu słońca. Współczesna popkultura również uwielbia ten motyw. W komiksach i filmach widzimy bohaterów zmieniających się w gwiezdny pył oraz istoty, które żywią się energią umierających gwiazd. Idea, że może być w nas choć cząstka, która pochodzi od gwiazd, wydaje się piękna. A co gdybym wam powiedział, że właściwie całe nasze ciała i umysły oraz wszystko, co nas otacza, pochodzą wprost z kosmosu? I nie jest to żadna przenośnia, tylko fakt, który można wytłumaczyć na gruncie astrofizyki. Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd tak naprawdę pochodzą atomy, z których jesteśmy zbudowani? Ja nazywam się Adam Mirek i zapraszam was na audycję Z nauką po imieniu. Odpalamy rakiety. Cała masa i związana z nią energia wszechświata powstały w momencie wielkiego wybuchu, dzięki czemu uformować mogły się galaktyki, gwiazdy, planety, księżyce i inne struktury. Skoro pierwiastki chemiczne są budulcem wszechświata, czy oznacza to, że w chwili wielkiego wybuchu powstały wszystkie pierwiastki? Otóż nie. W kosmicznym tyglu pierwszych minut po powstaniu Wszechświata uformowały się tylko najprostsze z nich. Głównie wodór i hel z małą domieszką litu. Ale właściwie dlaczego wodór i hel nazywamy najprostszymi pierwiastkami? Wyobraźcie sobie, że układ okresowy pierwiastków to zestaw budowany z klocków. Najważniejszym klockiem jest proton. Wodór ma w jądrze jeden proton. Dodajemy drugi i mamy hel. 3 protony, lit, 6 węgiel, 8 tlen, 26 żelazo i tak dalej. To właśnie liczba protonów decyduje o tym, z jakim pierwiastkiem mamy do czynienia. W jądrze znajdują się też neutrony, a wokół niego poruszają się elektrony, takie znacznie lżejsze cząstki o ładunku ujemnym. I to właśnie elektrony w dużej mierze decydują o chemicznym charakterze pierwiastka. Czy łatwo połączy się z innymi atomami, czy będzie reaktywny, czy raczej będzie się trzymał z dala od chemicznych romansów. No i im dalej przesuwamy się po układzie okresowym, tym więcej protonów dokładamy do jądra. Można więc powiedzieć, że Wszechświat zaczął się od kilku najprostszych zestawów klocków. Cała reszta tablicy Mendelejewa musiała poczekać miliony lat, aż w kosmosie zapalą się pierwsze gwiazdy. Początkowo gwiazdy powstają z ogromnych obłoków materii międzygwiazdowej, przede wszystkim gazu, głównie wodoru, z niewielką domieszką pyłu. W miarę jak chmura pyłu powoli się kurczy pod wpływem przyciągania grawitacyjnego, jej gęstość i temperatura gwałtownie wzrastają, tworząc plazmę wodorową. W tym momencie rozpoczynają się samopodtrzymujące się reakcje jądrowe i gwiazda zapala się. Tu zaczyna się prawdziwa gwiezdna alchemia. Reakcje jądrowe różnią się od zwykłych reakcji chemicznych tym, że nie przestawiamy już elektronów między atomami, tylko przebudowujemy same jądra. W gwiazdach zachodzi fuzja. Lekkie jądra łączą się w cięższe. W przypadku Słońca wodór jest stopniowo zamieniany w hel, a niewielka część masy zostaje przy tym zamieniona w energię. To właśnie ta energia od miliardów lat rozświetla Słońce i ostatecznie ogrzewa także naszą planetę. Młode gwiazdy łączą wodór w hel. Gdy paliwo wodorowe w rdzeniu się wyczerpuje, gwiazda pęcznieje, stając się czerwonym olbrzymem. W jej rozgrzanym wnętrzu hel zaczyna fuzję w węgiel i tlen. Gwiazdy o masie naszego Słońca na tym etapie kończą swój żywot. W naprawdę masywnych gwiazdach, znacznie masywniejszych od Słońca, temperatura rośnie tak bardzo, że zaczynają się kolejne rundy fuzji. Z węgla, tlenu i innych jąder powstają coraz cięższe pierwiastki. Gwiazda zaczyna przypominać cebulę. W różnych warstwach trwają różne reakcje, a w środku powstają coraz cięższe atomowe konstrukcje. Sód, siarka czy wapń. Wreszcie na samym końcu tego łańcucha powstają żelazo i nikiel. I tu pojawia się ściana. Fuzja żelaza nie uwalnia już energii, lecz ją pochłania. Przez całe życie gwiazdy energia powstająca w jej wnętrzu pomaga przeciwstawiać się grawitacji, która próbuje ją zgnieść. Gdy ten silnik przestaje dostarczać energii, grawitacja wygrywa i rdzeń gwałtownie się zapada, wywołując gigantyczną eksplozję supernową. W trakcie tych spektakularnych wybuchów powstają pierwiastki cięższe od żelaza i niklu. Siła wybuchu supernowej wyrzuca większość materii gwiazdy w przestrzeń kosmiczną, tworząc gigantyczną i szybko rozszerzającą się chmurę pyłu i gazu, czyli mgławicę. Najbardziej znanym obiektem tego typu na naszym niebie jest mgławica Kraba w gwiazdozbiorze Byka. Powstała ona w wyniku wybuchu supernowej w 1054 roku naszej ery. Rozbłysk był tak potężny, że przez ponad 3 tygodnie można go było obserwować nawet w środku dnia, co szczegółowo odnotowali ówcześni astronomowie z Chin i świata arabskiego. Dziś pozostałości tej kosmicznej katastrofy możemy podziwiać na niebie nawet przy użyciu amatorskiego teleskopu. Kiedy gwiazda zakończy swój żywot, w zależności od jej masy, może po niej pozostać gwiazda neutronowa. Niewiarygodnie gęsty obiekt, zbudowany głównie z materii neutronowej. A jeśli dwie takie gwiazdy krążą wokół siebie, mogą z czasem się zderzyć. Wtedy powstają idealne warunki do produkcji ciężkich pierwiastków, między innymi złota czy platyny. Część złota, które nosicie dziś na palcach albo szyi, może więc być pamiątką po jednej z najbardziej gwałtownych katastrof we wszechświecie. Skoro gwiazdy od miliardów lat produkują energię, łącząc lekkie jądra atomowe, pojawia się kusząca wizja. Czy moglibyśmy zbudować małą gwiazdę na Ziemi? Skoro nauczyliśmy się rozbijać ciężkie pierwiastki na mniejsze i uzyskiwać z tego energię, dlaczego nie możemy spróbować fuzji termojądrowej? Obliczenia wskazują, że gdyby udało nam się wynaleźć taką technologię, która w miniaturowej skali symuluje procesy zachodzące w gwiazdach, to moglibyśmy uzyskać astronomiczną moc. Niestety, najpierw musimy pokonać szereg wyzwań technologicznych, z których każde przyprawia naukowców i inżynierów o zawroty głowy. Jednym z największych jest utrzymanie niewyobrażalnie gorącej plazmy wystarczająco długo, żeby zaszło w niej odpowiednio dużo reakcji fuzji. Mówimy o temperaturach rzędu 150 milionów stopni Celsjusza. Żaden materiał nie może po prostu otaczać takiej plazmy i pozostawać z nią w bezpośrednim kontakcie. Dlatego próbuje się ją utrzymywać z dala od ścian reaktora za pomocą potężnych pól magnetycznych. Inne podejście wykorzystuje niezwykle silne impulsy laserowe, które na moment ściskają maleńką kapsułkę z paliwem. W 2022 roku doszło do przełomu i po raz pierwszy zaprezentowano reaktor, który generował więcej energii niż pochłaniał. Jednak cały system wciąż jest daleko od rentowności energetycznej. Obecnie trwają prace nad eksperymentalnym międzynarodowym reaktorem termojądrowym, który może zacząć działać około 2039 roku i zakłada się, że będzie produkować około 10 razy więcej mocy z reakcji fuzji niż dostarcza się bezpośrednio do ogrzewania plazmy. Nie będzie on jednak produkował energii elektrycznej, nie będzie miał turbin ani generatorów. Cel jego budowy jest czysto naukowy. Wykazanie, że trwała, kontrolowana fuzja w dużej skali jest możliwa. W przyrodzie obowiązuje zasada zachowania masy i energii. Tlen, którym oddychamy, węgiel budujący nasze komórki, czy wapń w naszych kościach powstały we wnętrzach dawnych gwiazd. Część wodoru w naszym ciele jest jeszcze starsza. Jego historia sięga pierwszych minut istnienia wszechświata. Spośród pierwiastków chemicznych znajdujących się w układzie okresowym, około 25 można znaleźć w naszym ciele, gdzie aktywnie odgrywają jakąś rolę. Najwięcej w nas jest tlenu, węgla, wodoru, azotu, wapnia, fosforu, potasu, ale na dalszych miejscach znajdziemy też m.in. siarkę, żelazo, a nawet krzem. To są cegiełki, z których zbudowane są białka, tłuszcze, minerały, a więc mięśnie, skóra, szkielet, wszystkie narządy, a nawet nasze mózgi. Z pyłu gwiezdnego powstałeś, w pył gwiezdny się obrócisz. Atomy, które dzisiaj budują struktury twojego ciała, narodziły się w trakcie wielkiego wybuchu i w gwiazdach, takich jak te, które widzisz na niebie. Kiedyś te atomy wrócą do kosmicznego obiegu. Stanie się to za kilka miliardów lat, kiedy naszą planetę wchłonie czerwony olbrzym, w którego przemieni się nasze Słońce. Ale skoro wszystko podlega nieustannym zmianom, to gdzie wtedy trafią atomy, z których jesteśmy zbudowani? Będą krążyć po wszechświecie i podlegać kolejnym przemianom, tak jak ma to miejsce nieustannie od chwili wielkiego wybuchu. My jedynie na chwilę pożyczyliśmy je sobie. To była audycja z nauką po imieniu. Zapraszam na kolejne w każdą środę po 10.40. Adam Mirek.
1: A za chwileczkę dowiemy się, co dzieje się w samo południe. Ale zanim to nastąpi, to chciałbym też wspomnieć o tym, że po godzinie 11 przyjrzymy się, w jaki sposób niektóre muzea zdobywają swoją kolekcję. Czyli jak to jest, jak mamy muzeum, na przykład Muzeum Narodowe jakieś, które mówi, o, fajnie by było, żebyśmy w naszych zbiorach mieli jakiś obraz. Skąd biorą na to środki? Wyjaśnimy te mechanizmy po informacjach, a tymczasem Filip Kekusz powie Państwu, co usłyszymy, co się będzie działo w samo południe, czyli w TOK 360. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Czarku, dzień dobry Państwu. Tak jest, odniesiemy się do tego, co dzieje się właściwie tu i teraz, dlatego że trwają mowy końcowe w procesie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. To jest ten wypadek, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, a badania biegłych wykazały, że Sebastian M. pędził między 315 a 329 km na godzinę. No, czy wyrok zapadnie dzisiaj, tego jeszcze nie wiemy, natomiast ten proces niechybnie zmierza się ku końcowi i jest to proces, który odegrał chyba ogromną rolę, jeśli chodzi o to, w jaki sposób Polacy postrzegają bezpieczeństwo ruchu drogowego, o tym, co wynika z tego procesu, jakie mogą być jego konsekwencje. Będziemy rozmawiać po godzinie 12.20. Będziemy rozmawiać też o tym, jak wygląda sytuacja w Strefie Gazy 3 lata po ataku Hamasu na pograniczne tereny Izraela, który rozpoczął w odwecie, za który Izrael zaatakował Strefę Gazy. Będziemy rozmawiali też o tym, ile jedzenia marnuje się w szkolnych stołówkach, dlatego że jest nowy raport, który zwraca uwagę na skalę tego zjawiska, przynajmniej próbuje uchwycić tę skalę. Okazuje się, że z miejscami w stołówkach marnuje się powyżej 50% przygotowywanej żywności. Z czego to się bierze i czy są jakieś sposoby, jeśli nie odgórne, to oddolne, żeby nie marnować żywności i pieniędzy w ten sposób? O tym będziemy mówić także w TOK 360.
1: TOK 360 startuje w samo południe. Za chwileczkę informacje o godzinie 11 i po informacjach Owczarek.
7: Reklama. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: tylko teraz. Wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
6: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Mają również oficjalne kontakty z innymi państwami na ten temat. A chodzi o śmierć pracownicy laboratorium Instytutu Przeciwdziałania Dżumie w Irkucku na Syberii. Kobieta rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej, podały lokalne media cytowane przez amerykański serwis Axios. 4 dni później, jak twierdzą rosyjskie media, została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła w poniedziałek, że wstępna ocena ryzyka wskazuje na to, że ryzyko dla Irkucka jest umiarkowane do niskiego, niskie dla całej Rosji i bardzo niskie dla Europy. A więcej na ten temat powiemy w TOK 360 w samo południe. Bułgaria wstrzymała akcję poszukiwawczą marynarzy, którzy zaginęli po wczorajszym ataku dronów na jeden ze statków handlowych i nie zamierza jej wznawiać. Do ataku doszło na Morzu Czarnym, około 80 mil morskich od bułgarskiego miasta Biała. Jednostka zatonęła, a ślad po marynarzach zaginął. Informacje na ten temat zbiera Cezary Jeszczyk.
3: Zatopiony statek handlowy pływał pod banderą Togo. Był jedną z dwóch jednostek zaatakowanych wczoraj przez drony nieznanego pochodzenia. Załogę drugiego statku, na którym wybuchł pożar, udało się uratować. Los drugiej pozostaje nieznany. Ratownicy odnaleźli jedynie wywróconą łódź, 3 wywrócone tratwy oraz kamizelki ratunkowe. Nie udało się odnaleźć żadnego człowieka, mówił premier Bułgarii Rumen Radev. Sofia zapowiedziała już, że nie wznowi poszukiwań. Na Morzu Czarnym w ostatnim czasie dochodzi do coraz poważniejszych rosyjskich i ukraińskich ataków na statki handlowe. Winą za wczorajszy atak Kijów obarcza Moskwę. Rosyjskie drony zaledwie dzień wcześniej zatopiły turecki statek u wybrzeży Rumunii. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
2: Zatrzymany były szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej August Hanning przygotowywał analizę dla wywiadu Azerbejdżanu, twierdzą niemieccy śledczy. Miał to robić na podstawie tajnych informacji. Zgodnie z ustaleniami śledztwa, na które powołuje się Der Spiegel, Hanning miał za pośrednictwem swojego byłego szefa biura dostawać dokumenty opatrzone klauzulą tajne i wykorzystywać je do sporządzenia pisemnej analizy. Ta według prokuratury była przeznaczona dla pracownika zagranicznego aparatu wywiadowczego. Nie jest na razie jasne, czy dotarła do adresata i czy stanowi to przedmiot śledztwa. Ceny paliw mogą decydować o wyniku wyborczym w przyszłym roku. Tak w poranku TOK FM mówił przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Przekonywał też, że rząd zrobił wszystko, co mógł, dbając przy tym o finanse publiczne. Za wysokie ceny Konwiński obarczał Donalda Trumpa i jego niemoc w zakończeniu konfliktu z Iranem.
4: Ta niemoc w zakończeniu tego konfliktu jest odpowiedzialność przede wszystkim Donalda Trumpa, ale my możemy te ceny korygować, to robimy i upór prezydenta Nawrockiego spowodował, że te ceny nie były obniżone 2 miesiące wcześniej. One mogły być dużo wcześniej. Obniżone. To oczywiście dalej jest dużo wyżej niż było przed tym konfliktem, ale one są wyraźnie niższe.
2: Rząd wprowadził pakiet CPN, czyli odgórnie ustalił maksymalne ceny na stacjach. Dzięki temu za benzynę i olej napędowy płacimy o złoty 40 mniej. Do Bośni i Hercegowiny z reprezentacją nie poleciał, ale w klubie w USA zagrał kapitan naszej piłkarskiej kadry Robert Lewandowski. Nieco ponad 24 godziny po meczu w Zenicy, w którym nie mógł wystąpić przez żółte kartki, pojawił się na boisku w meczu Chicago Fire i nawet zaliczył asystę. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
5: Kilkanaście minut na boisku, asysta i serdeczne przywitanie z dawnym kolegą z Bayernu Tomasem Müllerem. Robert Lewandowski wrócił do USA i zagrał w lidze dzień po meczu kadry z Bośnią, który opuścił przez kartki. W Zenicy lewego na boisku brakowało, przyznawał po meczu pełniący funkcję kapitana Piotr Zieliński.
6: Lewy to wybitna postać, jeden z najlepszych napastników w historii. Tego człowieka na pewno brakuje.
5: Tyle, że lewy mógł do Bośni polecieć, by pokazać, że w ważnych momentach jest z drużyną, nawet gdy nie może zagrać. A problemem kadry Jana Urbana jest właśnie brak poczucia wspólnoty, uważa były reprezentant Artur Wichniarek.
7: Nie mamy zespołu i do tego jest selekcjoner, który musi tym zawodnikom w końcu uświadomić, że tak samo jak w klubie poświęcają wszystko, tak muszą poświęcić wszystko w koszulce z orłem na piersi.
5: Kolejne mecze nasza kadra zagra w listopadzie z Rumunią i ze Szwecją. Przemysław Pozowski, TOK FM.
2: Z góry czysta turkusowa woda, a na dnie zupełnie inny świat. Z najpopularniejszego krakowskiego kąpieliska na Zakrzówku nurkowie wyciągnęli wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszlę klozetową. Więcej na ten temat wie Katarzyna Młynarczyk.
8: Łącznie z dna wydobyto ponad tonę śmieci, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
9: Często wyciąganie różnych gabarytowych śmieci wiązało się z kilkoma podejściami, opracowanie różnych rozwiązań, więc na pewno nie było to proste.
8: Mimo że z brzegu Zakrzówek wygląda idealnie, jego dno wciąż potrafi zaskoczyć. W akcji

0: I sprzątanie krakowskiego akwenu udział wzięło 120 osób. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: A informacje wrócą o 11.20.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Na południu Polski dziś nawet 22 stopnie. To najcieplejsze miejsca w całym kraju. Zdecydowanie chłodniej na północy, a najchłodniej w Suwałkach. Tylko 16. Dziś jeszcze sporo słońca.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Jedwabiła.
5: To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry.
5: W Krakowie, w Muzeum Narodowym w Krakowie, jakaś rocznica się fantastyczna zbliża, ale przede wszystkim chodzą słuchy, że kryzys w Muzeum Narodowym w Krakowie jest. Czy pan coś wie więcej na temat kryzysu w MNK?
4: I to duży kryzys, czyli kryzys dużą literą i duży rozmiarowo. Chodzi oczywiście o obraz Wojciecha Weissa z 1934 roku, zakupiony w tym roku.
5: I zatytułowany kryzys
4: i zakupiony w tym roku właśnie do zbiorów muzeum, który możecie państwo już oglądać w muzeum. Wisi na Galerii Stałej.
5: Czyli w Muzeum Narodowym w Krakowie kryzys Weissa jest dostępny, ale chyba warto wspomnieć, że on został kupiony dzięki finansowaniu w programie Kolekcji Sztuki Współczesnej i to jeszcze chyba w ramach takiego specjalnego podprogramu, który nazywa się Interwencja.
4: Tak. To właściwie jest przypadek, może nie tyle całkowicie nowy, jeżeli chodzi o muzealnictwo, ale sam program Interwencje to jest program, który został wprowadzony dopiero w 2025 roku. To jest pochodna programu Kolekcji Sztuki Współczesnej, która pozwala w ramach właśnie środków publicznych dokonywać zakupów obiektów dzieł sztuki współczesnej, które nagle się pojawiają albo które, co do których istnieje niebezpieczeństwo, że nagle znikną.
5: No, rozumiem, że, bo to mnie zawsze ciekawiło. Mamy muzea, które mają różnego rodzaju obiekty. Mhm. Nie wiem, obrazy, rzeźby, tkaninę. Ale pytanie, skąd muzea czerpią środki, żeby kupować nowe rzeczy? I rozumiem, że to jest trochę tak jak, kiedy idziemy do sklepu. Idziemy z listą zakupów na tydzień czy na dwa, ale już stojąc przy kasie, nagle mówimy, o, guma do rzucia, nie wiedziałem, że tego potrzebuję. Czy te interwencje to trochę tak jak guma do rzucia?
4: No nie. To trochę jest tak, że zawsze brakuje środków, wszystkim zawsze brakuje środków finansowych, także muzeum brakuje środków na zakupy. I chodzi o stworzenie systemu, który pozwalałby w pewien sposób redystrybuować te środki publiczne. Stąd ta odpowiedzialność ministerstwa, czy właściwie państwa w tym zakresie. No i stworzenie programu takiego wyścigu poszczególnych muzeów o środki zakupowe. Ten program główny, te kolekcje sztuki współczesnej, on jest...
5: To jest taki, rozumiem, długofalowy, który się odnosi do tego, co...
4: Co roku poszczególne muzea mogą składać w ramach tego programu wnioski. Program, formalnie budżet tego programu nie jest jakiś specjalnie duży. W 2026 roku to było 14 milionów.
5: Milionów, nie miliardów.
4: Milionów, tak. Z czego 3 miliony to właśnie było przeznaczone na program Interwencje, czyli program główny to 11 milionów, główny, a 3 to są interwencje. No i bardzo wiele muzeów oczywiście składa. Wiele nie dostaje, tak niestety jest.
5: No bo rozumiem, że interwencja to jest jakaś ekstraordynaryjna sytuacja.
4: Najpierw trzeba uzyskać środki właśnie w tym programie podstawowym, by następnie móc w ogóle starać się i składać wnioski w programie interwencje. Także to trochę jest taki pomysł, żeby muzea profesjonalizowały się w zakresie pomysłów zakupowych, bo przecież to chodzi o uzasadnienie nie tylko samego zakupu, ale także praca z tym dziełem sztuki, właściwie wszystko, co jest, to nie tylko chodzi o włączenie do kolekcji, ale także chodzi o to, jak będzie wyglądał program życia tego dzieła w muzeum.
5: Czyli sytuacja, w której mamy, nie wiem, Muzeum Zapałek. I nagle Muzeum Zapałek zwraca się do ministra i mówi, jest świetna okazja kupić niedrogo obraz Matejki.
4: No to nie idzie w programie interwencji, tak? Tylko tutaj to w ogóle nie jest w takim sensie możliwe, tylko po prostu składa do ministra i minister mówi, o, świetne muzeum, ostatnio tam byłem, to kupię tam Matejkę. To oczywiście jest możliwe potencjalnie, ale to jest nie w programie.
5: Jasne. Czyli sytuacja, w której ktoś mówi, no właściwie zajmujemy się trochę czym innym, ale świetna okazja kupić tanio konia. Też nie. Czyli przede wszystkim instytucja, o której mówimy, musi być w programie kolekcji sztuki współczesnej, czyli musi udowodnić, że po prostu ma pomysł na to, w jaki sposób chce rozwijać swoją kolekcję. Czyli to musi być wszystko przemyślane, że nie kupujemy, bo tanio, nie kupujemy, bo jest okazja, ale mamy jakąś wizję dotyczącą tego, gdzie chcemy z tą kolekcją dojść. Czyli jeżeli specjalizujemy się w jakimś okresie albo w jakimś artyście, tak, to tak niekoniecznie musimy kupić dowolną rzecz tego artysty, bo jest dostępna, tylko może jest unikatowa, nieoczywista z okresu, z którego jeszcze nie mamy.
4: Tak, oczywiście. I też ważne zastrzeżenie jest takie, żeby rozumieć, że zakup takiego dzieła w ramach programu to jest tak naprawdę jeszcze ocena zespołu. To nie minister podejmuje decyzję ostateczną, tak, ale rekomendacja jest zespołu sterującego, który jest powoływany wcześniej, który mówi, okej, okay, na to tak, na to tak, na to tak, na to nie, na to nie, na to nie. No i minister podejmuje ostateczną decyzję, mówi, a, no to tego Weissa, właśnie ten kryzys, to ja się zgadzam, żeby na to wydatkować 600 tysięcy ze zbiorów, ze środków publicznych. Ta praca była oczywiście droższa, ale muzeum udało się znaleźć pozostałą część środków na to, żeby w całości zrealizować ten zakup.
5: Czyli rozmierzasz Komisja Nabytków?
4: To jest komisja wewnątrz muzeów. Natomiast zespół sterujący to jest taki, który funkcjonuje w ministerstwie, czy powoływany jest przez ministra.
5: I zespół sterujący może odradzać, a minister może powiedzieć tak, tak i odwrotnie?
4: Tak, takie przypadki się zdarzały.
5: I odwrotnie?
4: Tak.
5: Czyli zespół sterujący mówi, świetna okazja, a minister mówi, nie.
4: Bo ostateczną decyzję podejmuje minister.
5: I teraz przyglądając się na przykład programowi interwencje, co widać? Cóż to są za obiekty? Czy one naprawdę są wyjątkowe, nietypowe, cenne, takie, że no to jesteśmy naprawdę teraz, była okazja?
4: Jesteśmy teraz w takim ciekawym momencie, bo interwencje to nie jest jednoroczny program. To wygląda w ten sposób, że tych edycji w programie jest zapisane są aż 3. W tym roku zostały zrealizowane 2. Za chwilę pewnie rozstrzygnie się ta druga na dniach. Czekają muzea na decyzję pani minister w tym zakresie, ale te interwencje, z których został program kupiony właśnie obraz Weissa, no także inne muzea, czy niektóre muzea pozyskały te środki, jak chociażby Muzeum Narodowe we Wrocławiu, które kupiło pracę Marii Jaremy, dostało dofinansowanie w wysokości 800 tysięcy, a MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, dostało 475 tysięcy na pracę czeskiej artystki Anny Hulaczowej, ale także Muzeum Narodowe w Warszawie na Zakopiańskie.
5: Przepraszam, trochę wetnę się. Anna Hulaczowa,
4: tak.
5: Czeska artystka, lat 40...
4: 84 rocznik, jak pamiętam.
5: 42 lata. Mhm. W jaki sposób dla polskiej kultury może być cenny jakikolwiek obiekt 40-letniej Czeszki?
4: Ja nie byłem w zespole sterującym, tak?
5: Znaczy, ja się zgadzam. Pytam jako podatnik. Rozumiem Weiss, kryzys, ale Hulaczowa?
4: To jest ten problem, w którym często w tego typu, w ogóle w przypadku zakupów muzealnych, stoją i komisje nabytków wewnątrz muzea i oczywiście ten zespół sterujący, który jeżeli chodzi o program interwencji, musi sobie odpowiedzieć, czy taki obiekt za jakiś czas nie będzie dostępny. Ja uważam.
5: Będzie. 40-letniej artystki czeskiej? Będzie.
4: Czy może nastąpi taki wzrost cenowy,
5: nie
4: że za 2 lata ta artystka, nie wiem, nagle znajdzie się w MOMie, tak, i im ceny urosną na tyle, że już muzea nie będą mogły kupić.
5: Że idąc tym tropem, to kupujmy wszystko.
4: Ale nie, to ja nie uzasadniam tego zakupu hulaczowej, tak? To ja uzasadniam, co powinno być brane pod uwagę oczywiście w tym programie interwencji, po co on został skrojony i na jak ten program ma wyglądać, tak jak wygląda ten program.
5: I to są już takie decyzje ostateczne, czyli jeżeli kupimy pracę artystki czeskiej, 40-letniej i wszyscy mówią, no na pewno coś jest w niej, czego jeszcze nie czujemy, to nie jest tak, że jak gdyby cała masa pytań się pojawia?
4: Oczywiście, że się cała masa pytań pojawia.
5: Dobrze, powrócimy, bo to jest strasznie ciekawe, jak to funkcjonuje. Powrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Informacje o 11.20. Pan profesor Wojciech Szafrański z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu tłumaczy, jak działa program Kolekcje Sztuki Współczesnej Ministerstwa, a w ramach tego programu program Interwencje. Kto interweniuje i w jakich sytuacjach? Jak rozumiem, że czasami są to bardzo nieoczywiste interwencje, ale po informacjach wrócimy.
3: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. Tok FM. Na każdy temat. Każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
9: Bo nie mam żadnych objawów.
10: Bo nie mam czasu.
11: Bo boję się diagnozy.
12: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
13: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
14: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
16: Słuchaj, Marian.
17: No?
16: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
17: Ta.
16: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
17: No i co, Barbara, i co?
16: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
17: Ta Mariolka to jest naprawdę...
18: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
19: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
20: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
21: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
22: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
23: Odbiera dziecku moc.
22: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
24: Daje dziecku moc.
22: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
23: Odbiera dziecku moc.
22: Potrafi ranić. Wsparcie.
24: Daje moc.
22: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
23: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
25: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
26: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
27: Kogo?
26: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
27: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
26: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
27: Tak, jest posterunkowy Cezary.
26: No, więcej na szkłomazgon.pl.
27: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
26: I Cezary Pazura.
6: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 11.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Proces byłego proboszcza z gminy Tarczyn na Mazowszu oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem znajomego mężczyzny rozpoczął się w Sądzie Okręgowym w Radomiu. Księdzu Mirosławowi M. grozi od 15 lat więzienia do dożywocia. W tle zbrodni była umowa darowizny nieruchomości, którą zamordowany Anatol C. przekazał wcześniej proboszczowi parafii w Przypkach. W zamian duchowny miał pomóc bezdomnemu w znalezieniu odpowiedniego mieszkania. Dzisiaj trzecia rocznica ataku Hamasu na Izrael. Zginęło wówczas około 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych. 3 lata wojny rozpoczętej po ataku Hamasu zmieniły Izrael nie tylko pod względem bezpieczeństwa, komentują media. Rosną koszty gospodarcze i społeczne konfliktu, coraz więcej Izraelczyków wyjeżdża z kraju, a większość społeczeństwa wciąż nie uważa wojny za wygraną. Jemeńscy rebelianci Huti poinformowali o przeprowadzeniu serii ataków z użyciem dronów i rakiet balistycznych na lotniska i instalacje wojskowe w Arabii Saudyjskiej. Siły rebeliantów zaatakowały międzynarodowe lotnisko w Rijadzie za pomocą dronów. Atak był precyzyjny i zakłócił ruch lotniczy, podali Huti. Zaatakowali też 3 saudyjskie bazy wojskowe w Dżizanie i Asirze dużą liczbą pocisków balistycznych i dronów. Z kolei koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej powiadomiła o przechwyceniu i zniszczeniu rakiety balistycznej wystrzelonej przez proirańskich Huti w kierunku Rijadu. Gdynia rozpoczyna dyskusję na temat używania fajerwerków i organizuje konsultacje społeczne dla mieszkańców. Samorząd zgodnie z obecnym trendem rezygnuje podczas organizowanych przez siebie wydarzeń ze strzelania sztucznymi ogniami, ale nie ma możliwości prawnych zakazania tego na imprezach prywatnych czy komercyjnych. Głos mieszkańców może dać dodatkowy argument do lobbowania za szerszymi zmianami. Paweł Radzewicz.
1: Na zainteresowanych czekają 24 pytania o atrakcyjność, sensowność czy świadomość zagrożeń ze strony fajerwerków, mówi szef Laboratorium Innowacji Społecznych Maciej Kochanowski.
2: Samo prowadzenie procesu konsultacyjnego może uświadomić mieszkańców w zakresie zagrożeń, które wynikają ze stosowania fajerwerków.
1: Cel konsultacji jest jednak głębszy. To sprawdzenie, czy dojrzeliśmy do rezygnacji z potencjalnie groźnych i bez wątpienia szkodzących środowisku sztucznych ogni.
2: Zbieramy opinie o stosowaniu fajerwerków. No i na tej podstawie będziemy albo kształtować politykę taką, jeśli chodzi o miejskie wydarzenia, albo też postulować w zakresie wprowadzenia pewnych rozwiązań czy ograniczeń stosowaniu fajerwerków do wojewody pomorskiego.
1: Wstępne efekty konsultacji poznamy za miesiąc. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Woda dostarczana siecią do mieszkańców Bystrej i odbiorców w części Bielska Białej jest już zdatna do picia, mi poinformował sanepid. Zalecił jednak, by przed skorzystaniem z niej upuścić nieco wody, by umożliwić wymianę w rurach. Przez kilka dni woda była niezdatna do picia ze względu na skażenie bakteriami. Nie powinno dzisiaj padać, chyba że nad morzem, ale przelotnie. Kolejny ciepły dzień od 16 stopni na północy kraju, w kotlinach Sudetów około 20 w centrum do 23 na południu. Może silniej powiać w południowych regionach.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ale tak też się składa, że pan profesor jest członkiem Komisji Nabytków Ministerstwa Muzeum Narodowego w Krakowie, czyli od środka trochę pan wie, jak funkcjonuje myślenie o tym, jak powinna wyglądać kolekcja, czy jakie obiekty powinny znaleźć się w kolekcji. Bo rozumiem, że jednym ze sposobów powiększania zasobów muzeum jest korzystanie ze środków publicznych w programie Kolekcje Sztuki Współczesnej.
5: Tak.
4: I w ramach tego programu wyjątkowo program Interwencje, czyli tak. Jak się pojawi jakaś okazja. Ale w jaki sposób się w ogóle myśli o tym, jak powinna wyglądać kolekcja? Jak to wygląda? To nie jest tak, że dyrektor mówi, mam tutaj listę 20 obrazów, które by mi pasowały do gabinetu, tylko...
5: Oczywiście specyfika jest Muzeum Narodowego w Krakowie taka, że to jest muzeum wielooddziałowe i tych zespołów jest bardzo dużo. Tym samym jest rywalizacja ostra o środki, te, które zarówno są w dyspozycji muzeum, jak i te, które potencjalnie można pozyskać na przykład w ministerstwie. Taka komisja nabytków składa się z dyrektora, składa się też z głównego inwentaryzatora, którego na co dzień państwo przecież nie widzicie w muzeum, głównego także konserwatora, no i poszczególnych, i to nie wszystkich oczywiście, przedstawicieli działów. To trochę wygląda w ten sposób, że to jest taka wieloosobowa odpowiedzialność argumentacyjna, bo z jednej strony zawsze się oczekuje, że to kuratorzy poszczególnych działów będą aktywnie poszukiwali obiektów na rynku. I różnie to jest, tak? W niektórych działach, i to nie mówię tylko o MNK, mówię oczywiście w ogóle o muzeach, polskich. To wszystko zależy jak zawsze od ludzi. Ta aktywność w poszukiwaniach jest duża, nawet jeżeli gdzieś z tyłu głowy jest, że nie ma środków i że szans na pozyskanie obiektu nie ma. Tak? Ale pozyskuje, szuka się przynajmniej ofert w tym zakresie, ale generalnie muzea czekają na oferty, które spływają, dlatego takie komisje w przypadku MNK są raz na dwa miesiące, raz na dwa, trzy miesiące.
4: I te oferty są od osób prywatnych?
5: Są od osób prywatnych, są też...
4: Mówią, mam świetną kolekcję własną.
5: Ale są od galerii, od domów aukcyjnych muzeum się zastanawia, czy ta komisja nabytków się zastanawia. Co więcej, to wygląda w ten sposób, że wszystkie te obiekty na ten dzień przyjeżdżają do muzeum i komisja punkt po punkcie obraduje nad każdym z tych obiektów, a wcześniej dostaje jeszcze opinie z poszczególnych działów. Co więcej, gdy rozmawiamy o konkretnym obiekcie, to przychodzi osoba odpowiedzialna z muzeum za ten właśnie dział, no i albo namawia tą komisję, albo wprost przeciwnie mówi, no coś jest nie tak, na przykład jej zdaniem w zakresie ceny, albo w zakresie...
4: Kulaczowa, 40-letnia czeska artystka.
5: Albo właśnie mówi, że super, że za chwilę będzie miała dużą wystawę międzynarodową i że właśnie w tym momencie trzeba kupić Hulaczową. To akurat nie jest przypadek MNK, tak? Ale tak to mniej więcej wygląda. I jeżeli jest jakiś spór, no to jest tak, że głosowanie oczywiście nikt nie rozmawia o rzeczach oczywistych. Jeżeli trafia się wyjątkowy obiekt i jest szansa na, są szanse na środki, to nie ma sensu rozmawiać.
4: No dobrze. Czyli powiedzmy, mamy pod takim spotkaniu jakąś listę obiektów, które Muzeum Narodowe w Krakowie chce nabyć, ale rozumiem, że tych instytucji jest dużo więcej, a do podziału jest 11 milionów rocznie, tak?
5: Większość akurat w programie kolekcji sztuki współczesnej, tak? Natomiast
4: to jest dużo pieniędzy, mało?
5: To jest bardzo mało pieniędzy. Muzea oczywiście też mogą kupować ze środków własnych, ale pamiętajmy, że wypracowanie środków własnych jest bardzo trudne w polskim muzealnictwie, szczególnie na zakupy. Zdarza się i przykładowo nasz dział rzemiosł potrafi kupować jeszcze bardzo dobre rzeczy, bardzo okazyjnie, z tego powodu, że te rzeczy są przegapione, nie są tak mocno budowane przez rynek. Natomiast jeżeli chodzi o malarstwo, jeżeli chodzi o rzeźbę, tak, to wiadomo, że tutaj jest...
4: Czesko szczególnie.
5: To wiadomo, że tutaj jest trudniej.
4: No dobrze. Ile muzeów bije się o te pieniądze i w jaki sposób przekonuje?
5: Nie, wszystkie muzea się biją o pieniądze albo z ministerstwa, albo od swoich organizatorów.
4: W programie kolekcji sztuki współczesnej.
5: Tak. Wniosków jest różnie, około 28, 30, nieraz 40. Także to jest dużo muzeów. Niektóre składają...
4: Od jednego muzeum, czy w sumie?
5: Nie, w sumie tych wniosków. No, dlatego, że istnieje taka możliwość, żeby w jednym wniosku kupić więcej niż jedną pracę.
4: Jasne.
5: Tak, można dwie, trzy, cztery. Ja pamiętam, Mocak kiedyś składał prawie 80 czy 100 dzieł jako zapotrzebowanie do zakupu, więc...
4: Ministerstwo, czy minister decyduje?
5: Tak, zespół sterujący oczywiście rekomenduje w tym wypadku i...
4: Minister podejmuje ostateczną decyzję.
5: I minister podejmuje decyzję.
4: I teraz w ramach tych 14 milionów, o których mówiliśmy, 11 to jest ten jak gdyby długofalowy, normalny tryb, a program interwencje to są 3 miliony.
5: Tak.
4: Czyli jeżeli jeszcze mniej pieniędzy i...
5: Tak, jeżeli w tym pierwszym zostanie wyczerpany już cała pula środków, no to już się nie odbywa wtedy drugi i trzeci. Ten pierwszy jest w lutym, rozstrzygnięcie jest w kwietniu. Teraz ten był w sierpniu i rozstrzygnięcie będzie pewnie zaraz w październiku.
4: No dobrze, czyli w Polsce mamy taki system, że muzea z własnych środków dokonują zakupów.
5: Oczywiście bardzo niewiele.
4: Tak, trudno jest je wygenerować, więc sięgają po pieniądze podatników, przekonując ministra, żeby sięgnął po pieniądze podatników z danej puli. A jak to na przykład wygląda w innych państwach? Stany Zjednoczone są punktem odniesienia zawsze.
5: W Stanach Zjednoczonych jest oczywiście całkowicie inaczej, bo w Stanach Zjednoczonych, to zabrzmi jak paradoks, ale amerykańskie muzea są biedniejsze w publiczne pieniądze na zakupy do kolekcji. Natomiast jeżeli chodzi o sieć relacji, są zdecydowanie bogatsze, ponieważ tam są trochę inne drogi, jeżeli chodzi o wejście obiektu do muzeum. Takich dróg można powiedzieć jest 5. No bo z jednej strony jest ten taki podstawowy, zwykły zakup do muzeum, tak, ze środków własnych, ale osobno są takie drogi jak dar dzieła. U nas też te dary się zdarzają. Ale tak, oczywiście i komisja nabytków, na przykład Muzeum Narodowego w Krakowie, rozstrzyga nie tylko zakupy, ale także dary. Dar to nie jest zawsze dobry pomysł.
4: Czyli można powiedzieć, nie chcemy tego.
5: Tak. I to się często zdarza, bo albo stany jest, albo to są obiekty, które w ogóle nie interesują dane muzeum, albo nie są nie tylko w zainteresowaniu, tak, ale też no, ktoś celowo chce coś podarować do muzeum.
4: Czyli gdyby
5: muzeum,
4: jakaś czeska artystka
5: na przykład coś podarować. Widzę, że z tą kulaczową to pan redaktor nie może przeżyć.
4: Nie mogę mojego mózgu objąć po prostu. Dobra, czyli dar.
5: Tak, jest oczywiście zapis testamentowy, u nas też niby, ale tam jednak to jest na wyższym poziomie, częściej się zdarza. Obietnice przyszłego daru, tam jest taka specyficzna ścieżka. Jest oczywiście finansowanie konkretnego zakupu przez donatora lub grupę. Generalnie ostatnie badania wskazują, że przez ostatnie 10 lat amerykańskie muzea, jeżeli chodzi o obiekty, które pozyskały, w ciągu tych ostatnich 10 lat, to 90%, patrząc od strony wartości, to są obiekty, które trafiły tam dzięki właśnie prywatnym środkom, a nie dzięki publicznym. Czyli federalne urzędy dają na działalność, tak jest chociażby z National Gallery of Art w Waszyngtonie, natomiast zakupy oparte są właściwie zawsze na prywatnym elemencie. To też trochę jest inaczej, bo tam dyrektor pełni inną funkcję niż u nas. U nas dyrektor musi grać między swoim zespołem a ministrem, tak? Najczęściej albo swoim organizatorem, w zależności od tego, komu podlega. Natomiast jeżeli chodzi o dyrektorów amerykańskich muzeów, oni przede wszystkim muszą grać na donatorów. Dlatego się do rad powierniczych, no szczególnie chętnie widzi się w tych radach powierniczych właśnie osoby, które potencjalnie mogą wziąć i zwiększyć finansowanie takiego muzeum. Ja nie mówię, że tak jest lepiej, z tego bardzo prostego powodu, że jak zawsze to jest trochę taka obosieczna broń, bo z jednej strony jest elastyczność, ale też wyższe ryzyko, tak?
4: Ale w Stanach Zjednoczonych tam też jest trochę inny system podatkowy, więc... Mhm.
5: Tak.
4: Mówiąc kolokwialnie, opłaca się wspierać muzeum, czy opłaca się być filantropem, tak? No bo oczywiście myślimy o filantropie jako o kimś, kto daje z własnych dla tych mniej, którym się w życiu nie powiodło, ale nie dlatego daje, bo go serce boli, tylko daje, bo mniejszy podatek zapłaci.
5: Tak. Co więcej, w przypadku dzieł sztuki to jest tak, że tych pomysłów na to, w jaki sposób obniżyć oddawanie podatków państwu jest bardzo dużo. Zresztą państwo celowo stworzyło taką formułę, no bo państwo rezygnuje tam z wpływów podatkowych, ale za to nie rozdaje czeków muzeom. To jest trochę inaczej niż u nas. To z kolei powoduje, że inaczej są zbudowane te bodźce. I to nawet nie jest taka sytuacja, że oto ja kupiłem obraz i daruje obraz muzeum w Waszyngtonie i muzeum mówi super. Tylko ja sobie myślę w ten sposób, mówię okej, czy teraz mam darować ten obraz zaraz w tym momencie, jak go kupiłem, na przykład za 100 tysięcy dolarów, czy też poczekać rok i na przykład ten obraz będzie kosztował 130 tysięcy dolarów, taka będzie jego wartość, no to wtedy podaruję, no i wtedy oczywiście będę darował obiekt o wartości 130 tysięcy dolarów. To jest oczywiście specyfika prawa amerykańskiego w tym zakresie federalnego, które mówi, jeżeli darujesz obiekt, który wcześniej kupiłeś, dzieło sztuki, które wcześniej kupiłeś i ono nie od czasu zakupu nie upłynął okres 12 miesięcy, to za każdym razem będziemy brali pod uwagę to, za ile kupiłeś, a nie ile on jest wart w tym danym momencie.
4: To jest ciekawe. Myśli pan, panie profesorze, że taki model spotkałby się z ciepłym przyjęciem po stronie, no rozumiem, muzeów na pewno, tak? Ale...
5: Nie jestem taki przekonany.
4: Na przykład Krajowej Administracji Skarbowej.
5: Powiem tak, to państwo musiałoby zadecydować o tym, że w ogóle taki system można wprowadzić. Ja nie sądzę i to nie dlatego, że państwo ma dużo środków na finansowanie zakupów do muzeum, bo cały czas brakuje środków na wszystko, ale myślę, że to jest jakby też problem tego, że my nie jesteśmy aż tak zamożnym społeczeństwem.
4: Mówi pan profesor Wojciech Szafrański z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
4: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11.40, a po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, dzień dobry, co u ciebie?
7: Dzisiaj moją i państwa gościnią będzie pisarka, dziennikarka, autorka wielu książek, też omawianych oczywiście w radiu TOK FM, recenzowanych, Beata Chomontowska. Napisała Dom Warszawski. Dlaczego napisała Dom Warszawski? Patrzę na Beatę Chomontowską i pytam o to, bo jest już w radiu TOK FM i czekamy na naszą rozmowę po 11.40.
8: Dzień dobry. Napisałam Dom Warszawski, dlatego że reporter czasem musi przemierzyć pół świata, żeby zdobyć ciekawą historię, a ta historia czekała na mnie ze ścianą w tym samym budynku, zupełnie nieoczekiwanie.
7: Czekamy na państwa po 11.40, rozmowa o Domu Warszawskim. Taki warszawski adres, już mogę zdradzić, Litewska 10.
4: Serdecznie zapraszam na program Kultura Osobista po informacjach, a te o 11.40.
9: Autopromocja.
10: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Karolina Lewicka.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
24: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
28: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
6: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
5: O, wielka sprawa!
6: Największa!
7: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You. Rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 11.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Stany Zjednoczone oficjalnie zwróciły się do Rosji o przekazanie dodatkowych informacji po śmierci pracownicy Laboratorium Instytutu Przeciwdziałania Dżumie w Irkucku na Syberii, informuje agencja AFP. Kobieta w sierpniu rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Trafiła do szpitala, zmarła kilka dni temu. Temat wróci w TOK 360 w południe. Ukraińskie wojsko zaatakowało w ciągu minionej doby dwie rosyjskie rafinerie i poligon wojskowy w Rosji, poinformował na telegramie prezydent Wołodymyr Zełański. Doszło również do ataków na Morzu Czarnym, powiadomił ukraiński przywódca, nie precyzując, jakie obiekty znalazły się na celowniku ukraińskich wojsk. Siły ukraińskie od kilku miesięcy prowadzą intensywne fale ataków na cele w Rosji, uderzając m.in. w infrastrukturę naftową, co doprowadziło do niedoborów paliwa w tym kraju. Brytyjskie agencje wywiadowcze, w tym MI6, próbują ustalić, czy ich agenci nie zostali zdekonspirowani przez zatrzymanego pod zarzutem szpiegostwa byłego szefa niemieckiego wywiadu Augusta Hanninga, podał portal dziennika Daily Telegraph. Hanning i obecny wyższy rangą urzędnik niemieckiego wywiadu Manfred D. zostali zatrzymani wczoraj pod zarzutem szpiegostwa i zdrady stanu. Jak informuje dzisiaj tygodnik Der Spiegel, niemieccy śledczy podejrzewają, że August Hanning na podstawie tajnych informacji przygotowywał analizę dla wywiadu Azerbejdżanu. Domniemanym zleceniodawcą miał być funkcjonariusz azerbejdżańskiego wywiadu. Nie jest na razie jasne, czy analiza dotarła do adresata i stanowi to przedmiot śledztwa. Rządowy projekt podnoszący próg podatkowy został skierowany do dalszych prac w sejmowej komisji. Podczas pierwszego czytania projektu posłowie spierali się w tej sprawie. Chodzi o projekt rządu, który zakłada podwyższenie obecnego pierwszego progu z 12-procentową stawką ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych rocznie oraz wprowadzenie nowej 24-procentowej dla zarabiających między 130 a 150 tysięcy. Wszyscy z wyższymi dochodami zapłacą 32%. Wiceminister finansów Jarosław Neneman przekonywał w czasie debaty plenarnej, że w dobie ogromnych wydatków na zbrojenia czy ochronę zdrowia, reformy podatkowe nie mogą powodować strat w budżecie państwa.
13: Czasy prezentów się skończyły. Teraz jak chcemy komuś obniżyć podatek, to musimy pokazać, z czego to sfinansujemy.
12: Dlatego, jak tłumaczy koalicja rządząca, na zmianach skorzysta tylko część podatników, dokładnie około 3,5 miliona, a zapłacą za to najbogatsi, których daniny wzrosną. Tymczasem były wicepremier w rządzie PiS-u, Henryk Kowalczyk, zauważył, że zarobki Polaków są coraz wyższe, dlatego pierwszy próg podatkowy też powinien być dużo wyższy.
10: My proponujemy, i tak skromnie, żeby nie przesadzać, o 50% wzrostu.
12: Czyli ze 120 tysięcy do 180 tysięcy złotych rocznie. Będzie trochę chmur przez cały dzień, ale nie powinno padać. Ciepło od 16 stopni na północy kraju i w Kotlinach Sudeckich około 20 w centrum do 23 na południu.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Dzień dobry. Przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Moją i Państwa gościnią jest dziś Beata Chomontowska, pisarka, dziennikarka, autorka wielu książek, w tym najnowszej, Dom Warszawski, wydanej przez Czarne. Dzień dobry, witaj.
15: Dzień dobry, cześć.
14: Nie musiałaś wcale tak bardzo daleko odjeżdżać i wyruszać w daleką podróż, żeby napisać swoją najnowszą książkę.
15: Nie. Jest taki mit, że reporter musi gdzieś bardzo daleko wyruszyć, żeby odkryć ciekawe historie. I rzeczywiście czasem tak jest. Trzeba przemierzyć pół świata za takimi historiami, ale bywa, że taka historia zupełnie nieoczekiwanie czeka za rogiem, za ścianą.
14: Dosłownie za rogiem. Litewska 10. Jak wpadłaś na to, żeby opowiedzieć o Polsce, bo to jest opowieść o Polsce ostatniego stulecia, za pomocą jednego budynku, którego zresztą nie nazywasz kamienicą, chociaż mielibyśmy pokusę go tak nazwać, gdyż pochodzi z lat 30. zeszłego wieku, tylko domem.
15: Wymiennie nazywam, ale rzeczywiście kamienica to trochę się kojarzy z kamienicą krakowską. Zresztą profesor Barbara Klich-Kluczewska opisywała taką typową kamienicę krakowską, to już gdzieś weszło kamienica i Kraków, więc tak trochę dla kontrastu dom warszawski, bo to jest nowoczesna kamienica, chociaż czasami, tak jak powiedziałam, wymiennie, żeby ten dom się nie pojawiał na co drugiej stronie. Historia Polski, zgoda. No to jest trochę, ja też próbowałam to zrobić, na przykład w Mieście Dzieci Świata, czyli poprzedniej książce, pokazując przez pryzmat małego miasteczka też pewne ekwiwalencje.
14: Rebki Zdrój.
15: Tak, w skali makro. No to jest taka prastara odniesienie, że to co na górze, to i na dole, czyli jakby makrokosmos odzwierciedla trochę mikrokosmos, to w różnych też mitach i historiach, ale tutaj faktycznie no tak się złożyło. Ja nie musiałam tego wymyślać, nie musiałam tutaj nic kombinować. Tam rzeczywiście ta historia jest w pigułce. Historia no, najnowszych 100 lat, można powiedzieć, polskiej historii i historii Warszawy też. Zwyczajnie tak się złożyło, że takie były koleje losu tego domu.
14: Zaczęło się w ogóle wszystko od tego, że bracia Eugeniusz i Leon Kurnatowscy wymyślili sobie taki dom, który będzie im przynosił zyski. Jeżeli dobrze pamiętam. Chociaż początki były bardzo burzliwe, albo powiedziałabym nawet wstrząsające. Ale jednak się nie ugięli i dom postawili.
15: Zgoda. Początek to jest jak u Hitchcocka, czyli wielki boom. Ponieważ kiedy zaczęli stawiać dom, a zaczęli stawiać jak wielu innych inwestorów w tamtym czasie w Warszawie, bo Lex Wedel umożliwił, zwalniając częściowo z podatków, bardzo duży ruch budowlany, taki właśnie na inwestycje, na to były takie luksy, czyli luksusowe, modernistyczne kamienice na wynajem. I podczas budowy, ponieważ też budowano te domy bardzo szybko, zawaliła się ściana, więc było wielkie boom, była cała inspekcja, przez co też oddanie domu do użytku się opóźniło, bo jak nasi inwestorzy, jak widać, nie byli przesądni i kontynuowali budowę.
14: O nie, nie, przesądni byli, nie ma trzynastki.
15: Tak, nie ma, jest jedna kwestia taka, że nie ma faktycznie mieszkania z numerem 13, ale to chyba taki ogólny przesąd, nie ma też w niektórych liniach lotniczych, na przykład tureckich, nie ma też siedzenia 13. Tego. Natomiast zdecydowali się kontynuować budowę. Oni zrobili też coś bardzo ciekawego, czyli pokazali, otwarli się na wszelkie uwagi i pokazali, jak można naprawić to, co zniszczyli.
14: I pod tym względem dom przy Litewskiej 10 był wyjątkowy, ale był także wyjątkowy ze względu na swoich mieszkańców. Przez dekady niemalże śledzisz ich losy. Jak to w ogóle jest możliwe? Jak to było możliwe? Bo czytając książkę, no, nie schodziłam z takiej pozycji podziwu dla ciebie. W jaki sposób mogłaś zrekonstruować losy tylu ludzi, którzy byli czasem bardzo krótko też lokatorami domu przy ulicy Litewskiej?
15: To zabrało kilka ładnych lat, bo pomysł w ogóle zrodził się jeszcze za życia jednej na przykład z bohaterek. Bohaterki, od której się wszystko zaczęło. czyli pani Włady Piechockiej, nieformalnej wojennej żony generała Karola Świerczewskiego. Wtedy już mi zaświtał taki pomysł, bo to było moje odkrycie, że ona tam mieszka. Więc trwało to z przerwami, trwało długo podczas innych prac. Ja zdecydowałam się, żeby wybrać kilkoro bohaterów, których losy będziemy śledzić na przestrzeni dekad. I też to było kolejnym odkryciem, że losy rodziny właśnie jeszcze Kurnatowskich cały czas praktycznie do teraz są związane i były związane z tym budynkiem. I to jest też czysty przypadek, bo szczęśliwie część tych lokatorów, właśnie tych głównych bohaterów, długo żyła. To w ogóle jest bardzo interesująca grupa. W większości działacze przedwojenni Komunistycznej Partii Polski. Jako bardzo młodzi ludzie wstąpili do ruchu komunistycznego.
14: Tak, ma się wrażenie, czytając książkę, że tam rzeczywiście na Litewskiej spotkał się niemal cały przedwojenny ruch komunistyczny i zjeżdżali z różnych stron Polski właśnie, żeby tam zamieszkać. Wspomniałaś wdowę, nieformalną wdowę po generale Świerczewskim. Tam jeszcze kolejna wdowa po generale się pojawia w pewnym momencie, po Moczarze. Nie wymienimy wszystkich, ale myślę, że warto wspomnieć o tym duchu Gomułki, który nie opuszczał domu bardzo długo, też z powodu tego, jakie funkcje pełnił dom przy Litewskiej.
15: Takich domów, to też jeszcze dopowiem, że też nie przesadzajmy, że tylko do tego domu ściągali. Takich domów w Warszawie było trochę, między innymi Szucha 16,
14: też niedaleko.
15: Też wspominam, czy na Narbutta, czy w Alei Niepodległości, ale...
14: W Alei Róż także.
15: W Alei Róż, tak, oczywiście.
14: I w Alei Przyjaciół.
15: Do Gomułki przechodząc, Gomułka kierował, i to też jest absolutnie niesamowita i bardzo słabo znana historia, wbrew pozorom, mimo dużego zainteresowania ostatnio tematem ziem, jak to nazywa Karolina Ćwiek-Rogalska, czyli tak zwanych ziem odzyskanych, jak to Gomułka nazywał. Gomułka był szefem Ministerstwa Ziem Odzyskanych, które było de facto takim, można powiedzieć, małym rządem, no bo 1/3 nowej Polski praktycznie i zarządzał nim z tej kamienicy. Tam była siedziba ministerstwa. Oczywiście nie ma teraz żadnej tabliczki, żadnej informacji, ale właśnie tam przez kilka lat, no do początku 49 roku, to było też taką naturalną praktyką, że zajmowały takie instytucje, podobnie jak Biuro Odbudowy Stolicy na przykład, ocalałe budynki. Natomiast ten dom, tam jest front i oficyna. Z przodu były biura, natomiast w oficynie, która jest też oficyną modernistyczną, czyli właściwie jakością mieszkania nie różni się wiele od frontu. Mieszkania są trochę może mniejsze, to znaczy nie ma takich największych mieszkań 120-metrowych, ale wszystkie są oświetlone z każdej strony praktycznie świata, ładne, wysokie. Tam były mieszkania dla pracowników ministerstwa. Oczywiście nie wszystkich. I problem z tym ministerstwem też polegał na tym, że ono się zdecydowanie w tym budynku nie mieściło, zwłaszcza, że zaczęło się rozrastać, miało bardzo dużo departamentów.
14: To jest niesamowita historia, nie do wyobrażenia.
15: Tak, w ogóle, tak. Znaczy, w ogóle historia tego ministerstwa, jak ono od początku gdzieś też w jego założeniach było to, że ono zostanie zlikwidowane, kiedy wykona swoje funkcje. Gomułka jako szef był trudny, nie zarabiało się tam dobrze, bo także ze względu na to, że był człowiekiem niezmiernie oszczędnym, przekładał to na warunki płacowe. Rzeczywiście się tam zarabiało mniej niż w innych resortach w tamtym czasie. I taka tymczasowość wpisana w jego istnienie od samego początku bardzo szybko też wpada w turbulencje polityczne i zostaje zlikwidowane. Próby podejmuje Gomułka przeniesienia go do innych budynków, gdzie będzie więcej miejsca, ale to się nie udaje też paradoksalnie, bo tam już są inne roszczenia wcześniej. Więc nie chcę tutaj całej tej historii opowiadać, ale jest Gomułka. I ten duch Gomułki. Gomułka w ogóle mieszka wtedy przez bardzo blisko na Szucha 16 przez pewien czas. To jest ten okres. Później już pochłaniają go inne obowiązki, bo pamiętam, że on wtedy pełnił też inne role. Był szefem partii i później w prezydium Rady Ministrów, więc też następuje powolne odsuwanie Gomułki od władzy, ale duch jego wraca tam w roku 68. Wraca też chwilowo jeszcze trochę wcześniej, ale to już krótszy epizod. W 68 roku, no bo wielu spośród lokatorów wywodzi się z rodzin żydowskich. To są żydowscy komuniści, którzy wtedy tracą często pracę, są odsyłani w niebyt, degradowani, załamuje się całe ich dotychczasowe życie. I jest to też moment przebudzenia takiego pełnego dla ich dzieci, nie tylko dla nich, dla części spośród nich, no bo to nie jest jeden życiorys, to są różne życiorysy, tak, i różne reakcje, ale też dla części dzieci właśnie spośród nich, którzy zaczynają się angażować już powoli potem już w ruch opozycyjny.
14: Grzebałaś głównie w archiwach, czy opierałaś się głównie na relacjach świadków też, no, z kolejnego pokolenia, bo przecież rozmawiasz z dziećmi, z wnukami tych, którzy tam mieszkali?
15: Jedno i drugie, to znaczy bardzo dużo musiałam przeczytać książek dotyczących historii PRL-u i komunistów, Komunistyczna Partia Polski przede wszystkim, ale też oczywiście Ministerstwo Ziem Odzyskanych, które ma bardzo bogatą dokumentację w Archiwum Akt Nowych. Duża była praca archiwalna i też przeglądałam mnóstwo teczek personalnych właśnie moich bohaterów czy ich znajomych też w archiwach. Natomiast nie powstałaby ta książka, gdyby też nie poszukiwania po nitce do kłębka, czyli rozmowy albo jeszcze z bohaterami czy bohaterkami, albo z ich rodzinami, albo z ich znajomymi. Taki łańcuszek różnych ludzi, którzy pomagali dotrzeć do konkretnych osób, bo jest to jednak historia w dużej mierze też, mimo że publiczna w jakichś aspektach, to też mocno, mocno prywatna. Też znalazły się różne znaleziska też w piwnicy przypadkiem na przykład, więc to na różnych polach, ale bez ludzi, bez rozmów z ludzi, myślę, że ta książka by nie powstała. Nigdy nie zrekonstruowałabym też listy lokatorów, bo istnieje dopiero z lat 90., przedwojenna, przepadła. I też jeden bohater w ogóle mi sam, to było niesamowite, to znaczy jego potomek. Można powiedzieć, że sam bohater się mi znalazł, sam do mnie przyszedł. To był bohater z okresu, który jest największą luką w historii nie tylko tego domu, ale w ogóle tego rejonu, który miał być dzielnicą niemiecką, czyli wnuk niemieckiego lokatora, tak, z czasów okupacji, pracownika Kripo.
14: Myślę, że czeka Państwa fascynująca lektura. Polecam Dom Warszawski, wydany przez Czarne. Moją i Państwa gościnią była autorka książki Beata Chomontowska, na którą zawsze można liczyć, że będzie i ciekawie, i dobrze udokumentowane, i symboliczne, i mądre. Bardzo Ci dziękuję.
15: Pięknie dziękuję.
14: Cała rozmowa do odsłuchania w podcastach Tok FM i w aplikacji tokfm.pl w zakładce Kultura Osobista. Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
16: W studio jest już Filip Kekusz, który opowie, co w programie Tok 360 w samo południe.
17: Tak jest. Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry Państwu. Za kilka minut zaczynamy. Po 12.20 będziemy mówili o procesie Sebastiana M., oskarżonego o zabicie trzyosobowej rodziny na autostradzie A1, kiedy Sebastian M. jechał według śledczych ponad 300 km na godzinę swoim podrasowanym BMW. Ale będziemy jeszcze mówić o tym, jak wygląda sytuacja w Strefie Gazy 3 lata po rozpoczęciu wojny, która zaczęła się od ataku Hamasu na południowe terytoria Izraela. Zobaczymy także, za co Instytut Karolinska uhonorował laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Powiemy także o tym, jak bardzo marnuje się żywność w szkolnych stołówkach.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
13: Codziennie. Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Środa, 7 października, minęło południe. Co dalej ze sprzedażą alkoholu w nocy? Posłowie zajmują się ustawą w tej sprawie i są różnice wśród koalicjantów.
16: Sejm pracuje też nad przepisami związanymi z zatrudnieniem i wynagrodzeniem lekarzy, a Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje, że te zmiany wydłużą kolejki do przychodni.
15: Zarzuty usłyszał natomiast Dawid K., główny bohater afery w Szpitalu Południowym w Warszawie.
16: Dobiega też końca proces Sebastiana M., oskarżonego o zabicie 3-osobowej rodziny na autostradzie A1.
15: To jest TOK 360 w południe. Filip Kekusz
16: i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszamy.
15: Na początek informacja prosto ze Sztokholmu.
16: Królewska Szwedzka Akademia Nauk właśnie przedstawiła laureatów tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.
15: To Francuz Henri Cagon i Japończyk Kenzo Suai.
17: Za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej.
15: Naukowcy zajmują się stereochemią, czyli dziedziną badając

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Żeniec Zakrzewski, czy to oznacza, że może nie być większości dla tego projektu?
3: Posłanki, które pracowały nad tymi regulacjami, Joanna Wicha z Lewicy i Wioleta Tomczak z Polski 2050, liczą, że Sejm jednak projekt poprze.
4: To nie jest tak, że my jesteśmy przeciwko polskim winiarzom. Nasza ustawa nie jest o winiarzach. Ja rozumiem, że Polskie Stronnictwo Ludowe, które jest związane po prostu z polską wsią i jakby popiera tę branżę, ale właśnie dlatego, że popiera i ja to szanuję, ma swoją ustawę.
5: Bardzo nam przykro, że po roku intensywnych prac na ostatniej prostej ktoś przychodzi z czymś, co nie jest w duchu tej nowelizacji ustawy. Upiera się, że to właśnie w tej poselskiej nowelizacji mają znaleźć się te zapisy, które regulują do tej pory nieuregulowaną branżę winiarską.
3: Szef klubu PSL-u Krzysztof Paszyk przekonuje za to, że wspomniany projekt o winiarzach to jedno, a druga sprawa to to, że propozycja Lewicy i Polski 2050, czemu posłanki Wicha i Tomczak zaprzeczają, może na przykład ograniczyć organizowanie degustacji i festiwali wina.
6: Zgadzamy się co do istoty ustawy. Od samego początku PSL mówi, ograniczajmy dostęp do alkoholu, zwłaszcza w godzinach późnowieczornych i nocnych. Natomiast nie róbmy krzywdy rozwijającej się branży winiarskiej, bo nie ona odpowiada za wzrost spożycia alkoholu w Polsce. Liczymy, że poprawki, które zgłosiliśmy, zyskają poparcie i będą w istotny sposób naprawiały tą ustawę.
3: Ale przyjęcie poprawek LUDOW oznaczałoby, że ustawa nie weszłaby w życie z początkiem przyszłego roku, bo po zmianach wymagana by była jej kolejna notyfikacja przez Unię Europejską. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, Tok FM.
7: W przyszłym roku wydłużą się kolejki do lekarzy w szpitalach, prognozuje w Tok FM Łukasz Kozłowski z Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Jak dodaje, to dlatego, że sytuacja finansowa w ochronie zdrowia w ogóle się nie poprawi i nie pomogą w tym proponowane przez rząd zmiany dotyczące wynagrodzeń medyków.
7: Dziura w finansach NFZ ciągle rośnie i sięgnie w przyszłym roku ponad 20 miliardów złotych, podkreślał w porannym EKG nasz gość.
8: Bez dofinansowania, jakby tymi środkami, istnieje ryzyko, czy wręcz pewność wzrostu kolejek pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń. Po prostu szpitale nie będą miały wystarczających środków i będą się zadłużać i w tym momencie przestaną przyjmować pacjentów. Zresztą to jest zjawisko, które w tym momencie już widzimy, ale które może jeszcze niestety w większym stopniu narastać w przyszłym roku. Więc niestety, ale brakuje rozwiązania systemowego problemu finansowania ochrony zdrowia. To, o czym się mówi teraz, to jest ukrócenie pewnych skrajnych ekscesów, które są przypadkami nagłośnymi medialnie, natomiast na poziomie systemowym niestety, ale nie odnoszą się do sedna problemu, czyli właśnie tej nożyc przychodów i kosztów NFZ-u. Koszty dalej rosną szybciej od przychodów i więc ta sytuacja jest po prostu niemożliwa do utrzymania na dłuższą metę.
2: To przekłada się na sytuację finansową szpitali, które mają już 5 miliardów złotych niezapłaconych faktur za leki, energię, wyżywienie czy sprzątanie. Zdarzają się też opóźnienia w płaceniu składek do ZUS-u za swoich pracowników.
7: A o spodziewanych trudnościach w zapełnieniu grafików lekarzy po wprowadzeniu w życie rozwiązań proponowanych przez rząd mówił w poranku Tok FM wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej Klaudiusz Komor.
2: W tym tygodniu Sejm zajmuje się rządowym pakietem reform.
9: Pewne rozwiązania, które są proponowane, mogą spowodować na przykład trudności w zapełnieniu grafików, bo tutaj jeżeli będziemy mieli...
10: A to co będzie oznaczało problem w zapełnieniu grafików?
9: No to problem w zapewnieniu ciągłości opieki, no bo żeby na przykład pacjent mógł otrzymać pomoc na SOR-ze o każdej porze dnia i nocy, no to musi tam być odpowiednia ilość personelu medycznego. Mhm. Głównym problemem SOR-ów jest właśnie niedobór personelu, stąd też wzięły się te bardzo wysokie zarobki na SOR-ach, że tutaj dyrektorzy próbują ściągnąć lekarzy za wszelką cenę.
7: Jedną z ważniejszych proponowanych zmian jest nowelizacja ustawy zdrowotnej, która wprowadza limity zarobków i zatrudnienia lekarzy. Maksymalna stawka ma wynosić 240 zł brutto za godzinę, a czas pracy do 320 godzin miesięcznie.
2: NFZ dostanie też więcej kontrolerów i prawo do kontroli bez zapowiedzi, także w prywatnych placówkach.
7: Były lekarz Szpitala Południowego i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał wczoraj zarzuty.
2: Sprawa ma związek z nieprawidłowościami w największej medycznej placówce w stolicy. Szczegóły dopiero dziś po południu ma przedstawić prokuratura.
7: Ale w sprawie lekarza, którego milionowe zarobki zbulwersowały opinię publiczną, prezydenta Warszawy oraz rząd, toczy się jeszcze kilka spraw i kontroli.
2: A tym tematem zajmuje się Błażej Kulesza.
11: Tempo prac stołecznej prokuratury.

0: było kwestionowane od samego początku, bo Dawid K. dopiero 4 miesiące od wybuchu afery został wezwany i usłyszał zarzuty. Podejrzany nie wyraził zgody na podawanie danych osobowych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi 4 śledztwa w związku z tą sprawą. Chodzi o oszustwo na 500 000 zł, nadużycie uprawnień, a także działalność szpitalnego prosektorium. Część z opisywanych przez media historii, dzięki którym Dawid K. miał dorobić się 1 600 000 zł, potwierdziły się w miejscu. Audytach.
1: Szpital przez 1,5 roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane.
0: Tak jeszcze w wakacje mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę.
0: A w związku z aferą stanowiska stracili cała dyrekcja szpitala oraz zastępczynie Rafała Trzaskowskiego. A nowa wiceprezydent odpowiedzialna za zdrowie w Warszawie, Izabela Marcewicz-Jędrysik, zarządziła zmiany.
2: Planujemy powołać zespół specjalistów, prawników, którzy opracują wspólne, standardowe regulaminy. Procedury, instrukcje.
0: Jeszcze gorszy obraz patologii, do jakiej dochodziło w placówce wyłania audyt prosektorium Szpitala Południowego.
3: Opłaty za przechowywanie ciał pobierano w gotówce poza kasą szpitala na dokumentach, których nie dało się rzetelnie rozliczyć. Naliczano je nawet za dni, w których odbiór ciała był fizycznie niemożliwy.
0: W październiku swoje działania w sprawie lekarza milionera i Szpitala Południowego ma zakończyć Narodowy Fundusz Zdrowia. Postępowanie w sprawie Dawida K. jest także w toku w Naczelnej Izbie Lekarskiej, a koledzy po fachu apelują do sprawcy całej afery o mniej arogancji. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: Amerykanie domagają się od Rosji informacji po doniesieniach dotyczących dżumy. Donald Trump chce na ten temat rozmawiać z Władimirem Putinem.
5: Na początku miesiąca w Irkucku na Syberii zmarła laborantka pracująca w Instytucie Przeciwdziałania Dżumie. Kilka dni wcześniej zbiła próbówkę z patogenem tej choroby.
4: Po tym, jak informacja dotarła do zachodnich mediów, pojawiły się obawy dotyczące rozprzestrzeniania się zakażeń. Moskwa udziela jedynie zdawkowych informacji na ten temat. Cezary Jaszczyk.
6: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump już kilka dni temu zaproponował, że Waszyngton może pomóc Rosjanom w walce z chorobą, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Ale tego teraz nie wiemy, bo Rosjanie nie podają zbyt wielu szczegółów. Ani Amerykanom, ani Światowej Organizacji Zdrowia, która też liczyła na dokładniejsze informacje. Byłoby z mojej strony nieodpowiedzialne, gdybym wdawał się w tej sprawie w jakieś spekulacje, ponieważ po prostu nie dysponujemy jeszcze pełnym zakresem informacji. Uważam, że na Rosji spoczywa obowiązek udostępnienia światu szerszych informacji. To właśnie powinni zrobić i mam nadzieję, że tak właśnie postąpią. Im więcej dowiemy się o tym, co tam zaszło, tym lepiej będziemy przygotowani do właściwej reakcji. Być może okaże się, że sprawa jest błaha, a może, że ma znacznie większą skalę niż sądziliśmy. Tego nie wiemy. Mówił amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Stany Zjednoczone zwróciły się już do Rosji z oficjalnym wnioskiem w tej sprawie. Chodzi między innymi o ustalenie dokładnych okoliczności śmierci pracowniczki Syberyjskiego Instytutu. Oficjalny komunikat głosi, że przyczyną zgonu było ostre zapalenie płuc. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
5: Przypadki wystąpienia dżumy płucnej w Rosji skupiają uwagę służb na całym świecie, także w Polsce, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
4: Pytany przez TOK FM o ewentualne zagrożenie dla naszego kraju, Tomasz Siemoniak ocenił, że doniesienia z rejonu Irkucka są niepokojące i wskazuje, że rządzący mają w pamięci pandemię COVID-19.
7: Wszyscy pamiętają pandemię koronawirusa i jak ogromne skutki to wywołało, ilu ludzi zmarło, jakie to miało skutki gospodarcze i społeczne. Więc te informacje, które pochodzą z Rosji, kraju, który nigdy nie słynął z dobrej współpracy ze społecznością międzynarodową w różnych kwestiach, są niesłychanie niepokojące, ale i służby specjalne, i władze sanitarne, Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone tę sytuację ściśle monitorują i tak jak usłyszeliśmy w komunikacie amerykańskim, domagają się współpracy ze strony Rosji i informacji od Rosji, co się naprawdę dzieje i jaka jest skala tego zagrożenia.
5: Amerykańska ambasada wezwała obywateli USA do natychmiastowego opuszczenia terytorium Rosji w związku z zagrożeniem epidemią dżumy w obwodzie irkuckim.
4: Ostatni przypadek dżumy w Rosji odnotowano w 2016 roku w kraju altajskim na południu kraju.
5: To był błąd pracownika RCB, a nie operatorów telefonii komórkowej, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
4: Chodzi o wysłanie alertów o zagrożeniu z powietrza, m.in. do województwa lubuskiego, gdzie zagrożenia nie było. I przyznaję, w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa mamy za mało pracowników.
5: A tym tematem zajmuje się Anna Gmitarek-Zabocka.
8: Na jednej zmianie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pracują 3-4 osoby. W sumie dyżurnych jest kilkunastu i się zmieniają, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
9: Pracują 24 godziny, później 72 mają wolne. No i wiadomo, tu urlopy, tu chorobowe, także no to nie są stałe pary, tylko one się trochę rotują.
8: W poniedziałek alert RCB o zagrożeniu w Polsce wysłano do województwa lubuskiego zamiast do lubelskiego. My na Lubelszczyźnie też go dostaliśmy, ale do Zielonej Góry i okolic nie powinien trafić, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
8: Alerty na Lubelszczyźnie są praktycznie codziennie, dodaje wicestarosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk.
11: Za każdym razem, jeżeli pojawia się alert, to jest analiza, jak czytelne są alerty, czy społeczeństwo rozumie, przede wszystkim, czy ludzie wiedzą, co robić.
8: Jak mówi rzecznik RCB, centrum występowało już wcześniej o dodatkowe etaty, ale dostanie je dopiero teraz. Trwa nabór na 28 wolnych miejsc, w tym właśnie dla dyżurnych. Pensja od 8 do 10 tysięcy złotych, co jak na Warszawę nie jest zbyt dużą kwotą za tak odpowiedzialne stanowiska. Te 28 dodatkowych osób to będzie prawie połowa dotychczasowej liczby pracowników.
9: No na pewno jest to wysyłka alertu RCB, jest to kontakt z ministerstwami, z województwami, obsługa systemów, także tych niejawnych. No oni jako pierwsi dostają informacje o tym, że wojsko wskazuje na zagrożenia i te informacje przekazuje do odpowiednich podmiotów. No nie chciałbym za bardzo tutaj w szczegóły wchodzić.
8: Nabór do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwa do 15 października, a prawdopodobnie już w listopadzie przynajmniej część nowo zatrudnionych pracowników rozpocznie pracę. Anna Gmitarek-Zabłocka, TOK FM.
4: Hakerzy nadal będą sprawdzać zabezpieczenia kolejnych polskich firm, uważa wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
5: W poranku TOK FM mówił o ostatnich przypadkach kradzieży danych klientów portali medycznych czy finansowych.
12: To, z czym mieliśmy do czynienia i pewnie będziemy mieć do czynienia, to jest powiedzenie sprawdzam wobec zabezpieczeń w cyberprzestrzeni. W wielu przypadkach, które były nagłośniane również medialnie, nie chodziło o to, że ci przestępcy są jakimiś geniuszami albo to jest siatka kilkunastu tysięcy ludzi, którzy atakują w tym samym momencie. To były proste ćwiczenia, z którymi może sobie poradzić i początkujący przestępcy. I to jest nawet nie zastanawiające, to jest zatrważające, jak lekceważyły sobie niektóre firmy zabezpieczenia.
4: Serię wycieków zaporządkował sierpniowy atak na firmę MyDoktor, dostawcę oprogramowania dla gabinetów lekarskich. Z jej serwerów wykradziono dane nawet 19 milionów Polaków.
5: Leo Messi zatańczył ostatnie piłkarskie tango w reprezentacji Argentyny. W wygranym 3-0 meczu towarzyskim z Beninem w Buenos Aires strzelił jedną z bramek.
4: Z kadrą ten jeden z najwybitniejszych sportowców w historii był przez 21 lat i zdobył tytuł mistrza świata, a kibice w Argentynie żegnali go głośno i ze łzami w oczach.
13: To mieszanka emocji, smutek, radość. Nigdy wcześniej nie widziałem go na żywo. Szczerze mówiąc, to prawdziwa burza emocji. Gdy tylko Leo wyszedł na boisko, popłynęły mi łzy, które wywołują we mnie zarówno ogromną radość, jak i wielki smutek. Leo Messi to osoba, która udowadnia swoją wartość poprzez poświęcenie, pasję i nieustępliwość. To ktoś, kto pomimo krytyki, z jaką się spotkał, zawsze szedł naprzód i jest wspaniałym przykładem pokory i koleżeństwa. Bardzo mnie wzruszyło, że zakończył karierę w reprezentacji i że już nie zagra w drużynie narodowej, ale pozostaje w naszych sercach. Mam wiele miłych wspomnień z przyjaciółkami, z rodziną, z oglądania go w meczach. Szczerze mówiąc, to co mówi, jak gra, robi ogromne wrażenie. Uwielbiam to, sprawia mi ogromną radość.
5: W głosy argentyńskich kibiców wsłuchał się Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
4: Produkcje polskich twórców ogląda w kinach nawet o 50% mniej widzów niż przed pandemią, wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Wyjątkiem jest tu nowa filmowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa, która cieszy się w kinach dużym powodzeniem.
5: O lalkę oraz o to, dlaczego Polacy rzadziej chodzą na polskie filmy, studentów szkoły filmowej w Łodzi, którzy właśnie rozpoczęli naukę, pytał Bartosz Kądziołka.
14: Na Smarzowskiego chodzą. Ludzie chodzą na takie filmy bardziej multiplexowe albo większe, ale no niszowe kino jest, uważam, polskie super.
15: premier.
16: To nie jest wina tego, że czegoś brakuje polskim filmom.
15: Ja uważam, że nie.
17: Te filmy też są inaczej promowane, bo gigantyczne budżety są przeznaczane na promocję filmów zagranicznych, a w przypadku polskich filmów wydaje mi się, że to też jest właśnie kwestia kasy.
15: To wynika z tego, że mamy mało do zaoferowania w komercyjnym kinie, jeśli chodzi o takie tematy atrakcyjne dla młodszych widzów.
16: Czasem jest tak, że pojawia się taki film, na który idą tłumy. Na przykład jest Lalka teraz w kinach. Czy wy widziałyście Lalkę?
15: Jeszcze nie, ale planujemy pójść na pewno.
16: Byłeś w kinie, widziałeś Lalkę?
17: Nie, nie widziałem. Co innego mnie w kinie interesuje?
5: Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego ma najlepszy wynik otwarcia od pandemii. W ciągu pierwszych 5 dni od premiery obejrzało ją ponad 600 tysięcy widzów.
4: Jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Docierają do nas informacje o ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Rannych mogło zostać kilka osób. Zbieramy informacje na temat tego wydarzenia. Więcej w informacjach, a także w TOK 360.

0: Reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: M2 Films przedstawia Robert Pattinson w najgłośniejszym filmie sezonu.
8: You see how this looks, right?
7: Prime Time w kinach od 9 października.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 12.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. W Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce doszło do ataku nożownika, informuje portal e-Ostrołęka. Na miejscu są służby, młody mężczyzna miał zaatakować kilka osób, są ranni, sprawca nie został dotąd zatrzymany. Sąd zakazał kandydatce na prezydenta Krakowa Monice Piątkowskiej rozpowszechniania nieprawdziwych informacji sugerujących, że jej kontrkandydat Łukasz Gibała po dojściu do władzy dokona zwolnień grupowych w Urzędzie Miasta. Sąd nakazał również Piątkowskiej publikację sprostowań wypowiedzi. Mają publikować w serwisach społecznościowych oraz za pośrednictwem TVP i Radia Kraków. Francuz Henri Cagon i Japończyk Kenzo Sohai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii. Zostali docenieni za, tu cytat Komitetu Noblowskiego, odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. A to znalazło zastosowanie m.in. w produkcji leków.
14: 12.21, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami dr Konrad Ciesiołkiewicz, kierownik Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka. Dzień dobry, panie doktorze.
15: Dzień dobry, panie redaktorze. Nie wiem, na ile dobry, ale kłaniam się.
14: Właśnie, docierają do nas informacje o ataku nożownika w szkole w Ostrołęce w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w tym mieście w województwie mazowieckim. Co wiemy na ten temat? Ponieważ no, pan, panie doktorze, ma informacje na temat tego, co mogło się w tym momencie wydarzyć w ciągu ostatnich godzin.
15: Aż takich informacji oczywiście nie mam, ale niedawno na antenie rozmawialiśmy, ja tym informacją jestem tak samo zszokowany jak wszyscy, dlatego że do tej pory no jest to zatrzymanie kolejne bardzo młodego człowieka, tym razem już po akcie terroryzmu, który miał miejsce w formie, które do tej pory tego rodzaju formy znane były raczej no, z innych państw i z innych nawet kontynentów, bym powiedział. Więc jeżeli o nich słyszeliśmy, to wyłącznie za pośrednictwem mediów mogliśmy oglądać materiały i słuchać wiadomości na ten temat. Natomiast oczywiście służby państwowe muszą zajmować się w tej chwili badaniem, więc zapewne to wszystko robią. Natomiast z punktu widzenia też służb społecznych wydaje mi się, że pewne hipotezy, a przynajmniej scenariusze do sprawdzenia, powinniśmy także my wszyscy no, jakoś postawić. I jedną z nich, o których w studiu rozmawialiśmy, jest to, że też młodzi ludzie dzisiaj, to jest przedwcześnie oczywiście, ale chcę powiedzieć, że to nie może nie być jedna z hipotez, są weponizowani, są często wykorzystywani przez różnego rodzaju ruchy społeczne, ekstremistyczne. Dzisiaj wracam, panie redaktorze, z konferencji Cyber 24 Days, które też, na których mówiło się, że oczywiście za bardzo wieloma tego rodzaju działaniami, gdzie młodzi ludzie są wykorzystywani właśnie jako broń do atakowania, do siania zamętu, chaosu, no stoją także państwa trzecie, w tym wskazywana Rosja. Ja nie chcę stawiać tutaj tej twierdzi, czy tak jest, ale dzisiaj w Europie mamy do czynienia z takimi zjawiskami, które dzieją się w przestrzeni hybrydowej, to znaczy one bardzo często zlecenia dzieją się na najbardziej popularnych platformach, komunikatorach. Tam jest łączność, tam jest uwiedzenie, tam jest zaangażowanie, uwiarygodnienie się i później i tam jest radykalizacja. Ten proces radykalizacji, chcę tylko powiedzieć, w ciągu ostatnich miesięcy, półtora roku zmniejszył się od około właśnie półtora roku do kwestii tygodni. Dzisiaj proces radykalizacji do takiego ataku może trwać...
14: Panie doktorze, przepraszam, że przerwę. Ten proces radykalizacji, o którym pan mówi, jest zjawiskiem, które rzeczywiście istnieje i na które powinniśmy zwracać uwagę, ale też czy my nie za szybko w tym momencie jakby wyciągamy te wnioski? Ja rozumiem, że mówi pan, panie doktorze, o hipotezach, ale nie jestem pewien, czy w tym momencie już możemy iść tak daleko, biorąc pod uwagę, że sprawca nie został jeszcze zatrzymany nawet.
15: Wydaje mi się, że tak, nie został zatrzymany. Wydaje mi się, że widziałem jakieś informacje, że został. Nie, to jest, nie.
14: To ja się dzieje bardzo na przestrzeni ostatnich minut, jasne.
15: Chciałbym podkreślić, panie redaktorze, że oczywiście nie należy wyciągać z wniosków, natomiast chcę powiedzieć, że my rozmawialiśmy o tych mechanizmach, właśnie teraz przytoczyłem już na antenie, natomiast nie można ich nie brać pod uwagę. Dlaczego? Dlatego, że musimy brać pod uwagę scenariusze pewne skrajne, także związane z bezpieczeństwem publicznym, dzisiaj zachwianym bardzo poważnie, dlatego, że ten atak nożowniczy no, jest dramatyczny. Słyszę, że są ofiary, są pokrzywdzeni. Są ranni. Więc w tym przypadku nie możemy po prostu kłaść tego na karb indywidualnej decyzji. To jest młody człowiek, który funkcjonował w pewnym środowisku, który przechodził pewne etapy, nie tylko myślowe, ale także w relacjach pewnych, być może zapośredniczonych w mediach, w sieci właśnie, w przestrzeniach, o których mówiłem wcześniej. Coś musiało się wydarzać w życiu tego człowieka, że podjął decyzję o tak radykalnym działaniu, chcąc, jak rozumiem i czytam w mediach, zaatakować, skrzywdzić, odebrać życie innym ludziom w sposób, który do tej pory znaliśmy wyłącznie z filmów, przekazów medialnych ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów, czasami zdarzające się również historie w innych krajach europejskich. Niestety chcę tylko powiedzieć, że tego rodzaju działania nie są dzisiaj w Europie tak zupełnie odosobnione. Mamy ogromny wysyp zatrzymań osób młodych i bardzo młodych, 11-12-letnich. Tutaj czytam, że jest to osoba, która nie przekroczyła nawet 20 roku życia, to jest młodzież. Więc myślę, że dzisiaj to, co musimy robić jako też służby społeczne, to na pewno badać, co się w życiu tego człowieka wydarzało, na jakich etapach, z kim utrzymywał kontakty, jakie treści, do jakich treści miał dostęp, czym się zajmował i co się wydarzyło w jego życiu także w środowisku szkolnym i okołoszkolnym, że zdecydował się na tego rodzaju działanie przestępcze, radykalne, skrajne. No nie można sobie wyobrazić chyba gorszego.
14: Bardzo dziękuję. Dr Konrad Ciesiołkiewicz, kierownik Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, był z nami. Zbieramy cały czas informacje o ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Zatrzymany już został 19-latek, który jest wskazany jako sprawca tego ataku. 7 osób zostało rannych w tym ataku. Zespół szkół zawodowych został tymczasowo zamknięty w trosce o bezpieczeństwo uczniów i personelu. Będziemy jeszcze do tej sprawy wracać w TOK FM. A teraz łączymy się z adwokatem Michałem Fertakiem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
14: Trwają mowy końcowe w procesie Sebastiana M., mężczyzna oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 we wrześniu 2023 roku. M. jechał podrasowanym BMW z prędkością, jak się ostatecznie okazało, ponad 300 km na godzinę i wjechał w poruszającą się przepisowo kiję, w której była trzyosobowa rodzina. Cała trójka zginęła w pożarze tego samochodu. Od wypadku minęło ponad 1110 dni. Dziś może, acz nie musi zapaść wyrok, 1117 dni dokładnie. Skąd tak długi czas?
0: No przede wszystkim ten czas jest tak długi, ponieważ pan nie był dostępny dla organów ścigania przez dość długi czas, jak wiemy. No oczywiście wersje pana M są w tym zakresie różne. Dlaczego nie był dostępny? No niemniej wiemy, że polskie organy ścigania musiały dość dużo sił i środków poświęcić na to, żeby pana M. sprowadzić do kraju i żeby mógł on ponosić odpowiedzialność karną przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
14: To jest też tak, że...
0: Dlaczego? Sama sprawa przed sądem trwała niewiele ponad rok, czyli to nie jest bardzo długo, no to jest niestety długo, ale niestety tak postępowania sądowe w Polsce wyglądają minimum. No ale ten długi czas, jaki czekamy, no niestety wynikał z, zakładam, postawy oskarżonego.
14: No właśnie, ta postawa oskarżonego, bo to jest jeden z najgłośniejszych procesów o przestępstwo drogowe, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach, a na ławie oskarżonych mamy mężczyznę w dobrym samochodzie, który zbiegł do bogatego kraju, który najwyraźniej nie czuje szczególnej skruchy i nie przyznaje się do winy, choć wcześniej wydawało się, że nieco czuł. Po drugiej stronie, stronie ofiar, jest trzyosobowa rodzina. Zastanawiam się, czy opowieść, jaka sama się snuje, gdy się patrzy na ten proces, wpłynie na społeczne postawy, na postrzeganie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
0: Znaczy, na pewno jest to, jest to jedna z najgłośniejszych, ale jest to jedna z kilku tego typu zdarzeń z ostatnich miesięcy, z ostatnich lat. I wydaje mi się, że poza odpowiedzią społeczną, która no jest silna, bo też zaangażowanie społeczne w tą sprawę było bardzo duże. Zresztą, panie redaktorze, szanowni państwo, pamiętamy początek tej sprawy. Mhm. Zakładam, że gdyby nie zaangażowanie społeczne, to możliwe, że w ogóle byśmy dzisiaj nie mówili o takim procesie i odpowiedzialności tego pana. Ale poza zaangażowaniem społecznym, no wydaje mi się, że niezbędne jest zaangażowanie ustawodawcy, bo proszę zwrócić uwagę, ja też się przysłuchiwałem mowom końcowym, w szczególności mowie końcowej pełnomocnika pokrzywdzonych, który sam zwrócił uwagę na to, że no, z uwagi właśnie na przepisy, no on i pan prokurator mogą wnosić wyłącznie o orzeczenie kary 8 lat pozbawienia wolności, bo tylko taka kara jest, to jest maksymalna kara za popełnienie tego typu przestępstwa aktualnie możliwa. Mówi się o konieczności, i to wynika z chociażby nie tylko tej sprawy, ale sprawy też pana Łukasza Żaka, konieczności uregulowania takiego zjawiska, jakim jest zabójstwo drogowe. Tak mówi się o tym i o konieczności wyższej kwalifikacji karnej tego typu przestępstw, w szczególności tak drastycznej, jak mamy do czynienia w mniejszym postępowaniu. Dzisiaj pan może otrzymać maksymalny wymiar kary 8 lat pozbawienia wolności, co mając na względzie to, co my słyszymy, bo oczywiście ja tam nie jestem pełnomocnikiem, to, co słyszymy na temat tej sprawy, to, co obserwujemy, wydaje się nawet w przypadku orzeczenia maksymalnej kary, karą niewystarczającą.
14: To jest w ogóle interesujące, że ten wypadek wydarzył się w takim bardzo gorącym politycznie czasie, kiedy politycy bardziej zajmowali się kampanią wyborczą wrzesień 2023 roku, i wydaje mi się, że to mogło mieć wpływ na to, że jakoś umiarkowanie zareagowali na całą tę sprawę.
0: Politycy, no, aczkolwiek no, to nie politycy prowadzą postępowania. Tutaj
14: jasne,
0: niestety,
14: chodzi bardziej o tę kwestię ustawodawczą.
0: No ale od tego czasu minęło już 3 lata i tego typu inicjatywa ustawodawcza, jeżeli się orientuję, jeszcze się nie pojawiła. Są rozważania na ten temat, ale to jest nadal w fazie rozważań. Na pewno zaangażowanie i zainteresowanie społeczne tymi sprawami wskazuje na konieczność podjęcia, i to ponad podziałami politycznymi, inicjatywy, która uregulowałaby tę kwestię, po to, żeby osoby mające możliwości finansowe, wszelakie inne, 20 razy się zastanowiły usięciem za kierownicą jeżdżącej broni, bo w istocie z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w tej sytuacji. Pan M mógł przecież jeździć tym samochodem po specjalnych torach, mógł się ścigać, ale wybrał niestety drogę powszechnie dostępną i w wyniku tego zdarzenia zginęła rodzina.
14: Bardzo dziękuję. Adwokat Michał Fertak był z nami, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. A teraz łączymy się z nadkomisarzem Tomaszem Żarańskim, oficerem prasowym Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce. Dzień dobry, panie nadkomisarzu.
16: Witam serdecznie.
14: Dzień dobry. Wracamy do sytuacji, o której mówiliśmy już kilka minut temu. Zespół szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce. Tam doszło do ataku nożownika. Co najmniej 7 osób zostało rannych. Co wiemy na ten moment o tej sprawie?
16: Na ten moment wiemy tyle, że kilka minut po godzinie 11 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznym narzędziem uczniów i nauczycieli, po czym uciekł. W wyniku tego zdarzenia co najmniej 8 osób zostało rannych i przetransportowanych do szpitala. Natychmiast policjanci z Ostrołęki podjęli działania poszukiwawcze za sprawcą. W ich wyniku już po 25 minutach ten Ten 19-latek został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Cały czas na miejscu znajduje się kilkudziesięciu policjantów. Zabezpieczamy miejsce, wykonujemy czynności procesowe, przesłuchujemy świadków, bierze w nich udział technik kryminalistyki. Młodzież, która w dalszym ciągu jeszcze znajduje się w szkole, została otoczona opieką psychologiczną, a także przez policjantów zespołu do spraw nieletnich, którzy mają bardzo dobry kontakt z młodzieżą.
14: Proszę powiedzieć, czy wiadomo coś na temat stanu osób, które zostały ranne w tym ataku?
16: Na chwilę obecną zbyt wcześnie, żeby o tym mówić. Cały czas również te wszystkie informacje, a także stan osób poszkodowanych weryfikujemy.
14: Mówi pan, panie komisarzu, że będą teraz prowadzone czynności procesowe. To oznacza, że kiedy możemy dowiedzieć się czegoś więcej i na czym te czynności procesowe będą polegać?
16: No, między innymi będziemy przesłuchiwać świadków, będziemy wykonywać oględziny dokładne samego miejsca zdarzenia. Także tutaj jest bardzo mnóstwo jeszcze czynności, które musimy wykonać, ponieważ no, to zdarzenie dosłownie sprzed godziny było, dlatego to wszystko jest na bieżąco i te działania muszą potrwać jeszcze.
14: Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce to jest miejsce, w którym przypuszczam uczą się setki uczniów.
16: Trudno mi powiedzieć dokładną ilość, ile osób uczy się w tej placówce. Mówimy tutaj o szkole średniej oczywiście.
14: Mhm. To proszę jeszcze powiedzieć, kiedy będziemy mogli dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, co udało się ustalić?
16: Myślę, że w przeciągu kilku godzin.
14: Bardzo dziękuję. Nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy komendanta miejskiego Policji w Ostrołęce, był z nami. Na bieżąco zbieramy informacje po tym, co wydarzyło się w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 po godzinie 11. Policja została wezwana, ponieważ 19-latek, jak się okazało, uczeń tej szkoły zaatakował nożem pracowników i uczniów. Jest co najmniej 8 osób rannych, jak mówił nam nadkomisarz Tomasz Żerański. Trwają czynności procesowe, przesłuchanie świadków, a świadkowie tych zdarzeń i uczniowie szkoły zostali też otoczeni opieką psychologiczną. W ciągu kilku godzin mamy dowiedzieć się więcej na ten temat. 12.35 dochodzi, za 5 minut informacja. Po informacjach w EKG przywita się z Państwem Patrycja Maciejewicz. Będzie o tym, o co po decyzji Rady Polityki Pieniężnej czeka kredytobiorców, a co oszczędzających.
17: Reklama.
18: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
17: Reklama.
19: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
20: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
19: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 12.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Policja zatrzymała nożownika, który wtargnął do zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce. 19-latek, uczeń tej szkoły, ranił 8 osób, mówił przed chwilą w TOK FM Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji. Młodzież została objęta pomocą psychologiczną, szkoła została zamknięta, akcja służb na miejscu trwa. Jutro na stacjach paliw będzie taniej niż dziś. Minister energii ogłosił, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83, benzyny 98 7,71, a oleju napędowego 7,74. Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Polski tenisista w trwającym 3 godziny i 12 minut meczu uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6, 6-7, 6-7 w imprezie rangi ATP. Ci gracze zmierzyli się po raz pierwszy.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Sponsorem magazynu EKG jest Polski Fundusz Rozwoju.
9: Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
11: I jest już 12.41. Patrycja Maciejewicz z tej strony. To jest południowe wydanie magazynu EKG. A ze mną na łączach jest pan Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Renkomat.pl. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Mamy początek października, pierwsza środa, czyli kończy się posiedzenie dwudniowe, posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Co będzie efektem tego posiedzenia? Czego się pan spodziewa?
12: No myślę, że jak większość analityków spodziewam się, że jednak jeszcze w tym miesiącu stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. No i właściwie prawdziwa zagadka to będzie dopiero za miesiąc. I już część właśnie ekspertów spodziewa się, że w listopadzie, no albo być może na początku przyszłego roku, jednak stopy procentowe zaczną rosnąć. I też sprawdziłem notowanie kontraktów terminowych na stopę procentową, żeby zobaczyć właśnie, jakie w tej chwili są oczekiwania. No i te oczekiwania są dosyć znaczące, dlatego że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy stawka WIBOR 3M może wzrosnąć z obecnego poziomu 3,85 do 4,64, co by oznaczało, że czekają nas właściwie w tym okresie aż 3 podwyżki o 0,25 punktu procentowego. To by oczywiście już w takiej skali miało znaczący wpływ na wysokość rat kredytowych, bo taka jedna podwyżka to jest zmiana przy takim przeciętnym kredycie na 500 tysięcy złotych na 30 lat, to jest zmiana rzędu 80 zł. Ale gdybyśmy mieli faktycznie w przeciągu 6 miesięcy aż 3 podwyżki tego w takiej skali, no to mielibyśmy już łącznie wzrost o 255 zł, z 2902 zł do 3157 zł.
11: To wszyscy, którzy posiadają kredyty, na pewno już teraz zastrzygli uszami i zastanawiają się, na ile ta podwyżka stóp jest prawdopodobna za miesiąc, no bo troszeczkę mieliśmy w ostatnim czasie taki roller coaster, to znaczy przed wakacjami prezes Glapiński zasugerował, że będzie głosował za obniżką stóp na wrześniowym posiedzeniu, po czym okazało się, że jednak inflacja jeszcze jest dużym problemem i zaczęły się spekulacje o podwyżkach, po czym rząd wprowadził kolejny raz program CPN i wiadomo, że ta inflacja jednak będzie trochę wyhamowana. To co w takim razie, na ile jesteśmy pewni tego scenariusza, tej ścieżki stóp, co jej, czy te takie bieżące, doraźne informacje, zdarzenia będą ją kształtowały i zmieniały, czy ona raczej będzie taka, powiedzmy, gdzieś wypadkowa, środkowa i mniej więcej tego, co się dzisiaj spodziewamy, będziemy mogli zakładać, że to się zdarzy?
12: No oczywiście bardzo trudno jest przewidzieć, jakie te decyzje będą. Myślę, że właśnie decydująca będzie za miesiąc ta nowa projekcja inflacji, że tu właśnie bardzo dużo się zmienia i nawet właśnie mówiłem o tych notowaniach kontraktów terminowych, one rzeczywiście były wcześniej, jeszcze przed tą decyzją o obniżce VAT-u i akcyzy, one były na jeszcze wyższych poziomach i nawet momentami sięgały około 5%. Teraz właśnie po tej decyzji widać, że troszkę te oczekiwania spadły, ale nadal jednak pozostają te notowania na dość wysokim poziomie, zdecydowanie wyższym niż obecny poziom stawki WIBOR, więc widać, że wciąż pomimo właśnie tej zmiany, jednak wciąż to ryzyko podwyżek jest znaczące. No i tu też wrócę jeszcze do tych kredytobiorców, dlatego że u nich właśnie mówiliśmy o tym rollercoasterze, że tak dużo się zmienia. Jeszcze w sumie w sierpniu wydawało się, że właśnie stabilizacja może w jakiejś odleglejszej perspektywie obniżki stóp, teraz znowu przewidujemy podwyżki i ta sytuacja bardzo się skomplikowała przede wszystkim dla tych osób, które dopiero planują zaciągnąć taki kredyt, no bo mamy do wyboru oprocentowanie stałe i zmienne, no i bardzo właśnie z racji tych zmian bardzo nam się zwiększyła różnica między tymi oprocentowaniami stałym a zmiennym i właściwie ona no niemalże w tej chwili spowodowała, że rata takiego właśnie przeciętnego kredytu no wcześniej różniła się o niecałe 100 zł. Teraz ta różnica się tak zwiększyła, że mamy różnicę na poziomie 226 zł, bo zmienne oprocentowanie oczywiście wciąż jest oparte o WIBOR, no albo ten nowy wskaźnik Polstr, no i ono jest w miarę stabilne na poziomie około tak średnio 5,7%, a właśnie z racji właśnie tego, że te kontrakty terminowe odskoczyły i one mają duży wpływ właśnie na ten poziom oprocentowania stałego, no to tutaj to oprocentowanie nam podskoczyło tak z około 6 do 6,4, więc te osoby, które teraz planują zaciągnąć kredyt, no mają spory dylemat, bo z jednej strony oprocentowanie stałe to właśnie ich zabezpiecza przed tym, że może być podwyżka stuprocentowych i rata wzrośnie, no ale wtedy już wybierając to oprocentowanie, już od samego początku płacimy 226 zł miesięcznie więcej. No i gdyby się okazało, że jednak tych podwyżek nie będzie, no to płacąc przez te 5 lat tą podwyższoną ratę, no to jednak są znaczące koszty. Z drugiej strony historia pokazała, że nagle niespodziewanie rata nawet może się podwoić, jeżeli mocno rosną stopy procentowe, więc no, sytuacja rzeczywiście w przypadku takich osób jest naprawdę bardzo trudna. No i gdybym został zapytany, co zrobić, bo często teraz takie pytania padają, no to jednak bym powiedział, że jeżeli ktoś kupuje pierwsze mieszkanie i wydaje wszystkie swoje oszczędności, nie wiem, na wkład własny, na wykończenie, to wydaje się, że jednak rozsądniejszym rozwiązaniem jest oprocentowanie stałe, mimo że ono jest trochę wyższe, dlatego że jeżeli coś się stanie, nagła zmiana, to w przypadku takich osób, które gdzieś są dopiero na początku kariery zawodowej, więc jeszcze nie mają zbyt wysokich dochodów, nie mają oszczędności, bo te oszczędności zostały wydane na zakup mieszkania, jego wykończenie, no to trudno sobie poradzić z takimi podwyżkami. A jeżeli nie wiem, zmieniamy mieszkanie i mimo wszystko po tej zmianie mamy wciąż jeszcze znaczące oszczędności, albo rata stanowi niewielką część dochodu, no to wtedy już powiedzmy bardziej można zastanawiać się właśnie nad tym oprocentowaniem zmiennym, bo z kolei no, mówimy tutaj o prognozach na poziomie 0,75, a różnica już w niektórych przypadkach to jest nawet 1 punkt procentowy, więc tutaj wtedy bardziej można no, rozważyć, czy jesteśmy gotowi na taką ryzyko, na takie ryzyko i czy chcemy właśnie wybrać tą niższą ratę, ale podejmując ryzyko.
11: Trochę to też zależy od indywidualnej preferencji do takiej trochę gry rynkowej, tego obserwowania, jak z dnia na dzień zmienia się notowanie i rata kredytu się zmienia, ale to też było tak, że chyba Polacy decydowali się w większości na te oprocentowanie okresowo stałe w ostatnim czasie. Czy dobrze pamiętam?
12: Tak, w ostatnim czasie tak. Właśnie po tym okresie, szczególnie kiedy mówiliśmy właśnie o tej ostatnich podwyżkach stuprocentowych, kiedy raty no, bardzo mocno wzrosły. Mówiłem, że w przypadku nowych kredytów to był nawet wzrost dwukrotny. No to to jeszcze zostało w pamięci wielu osób i teraz właśnie preferowane jest to oprocentowanie stałe, nawet jeżeli rata początkowa jest wyższa. Ale w dalszej przeszłości, kiedy wchodziły dopiero te kredyty z oprocentowaniem stałym, no to wtedy głównie kierowaliśmy się wysokością raty i preferowaliśmy oprocentowanie zmienne i dopiero właśnie taka drastyczna sytuacja zmieniła to podejście i pokazała zalety tego oprocentowania stałego.
11: Chciałam pana też zapytać jeszcze o naturę kontraktów terminowych, bo powiedział pan, że tutaj jakby to jest taki punkt odniesienia, wobec którego wiemy, jak się ewentualnie może ta rata zmienić. Na ile te zakłady na rynku kontraktów terminowych się potem materializują? Bo 3 podwyżki stóp procentowych to jest to, co zakłada rynek wyceniający te kontrakty. Natomiast gdy rozmawiamy z ekonomistami, raczej takie prognozy się nie pojawiają. To znaczy, czy te kontrakty terminowe trochę przestrzelają? Od czego to zależy?
12: No różnie oczywiście to bywa i czasami jest tak, że to ekonomiści mają rację, a czasami jednak to rynek pokazuje, że on przewidywał to lepiej. No jak to bywa z przewidywaniem przyszłości, to jest bardzo trudne generalnie zadanie i bardzo różnie w przeszłości się z tym działo. Były oczywiście sytuacje, kiedy rynek nie miał racji, kiedy wyceniał podwyżki, a tych podwyżek nie było, ale jeżeli właśnie mówimy o tym oprocentowaniu stałym, no to tutaj właściwie niezależnie, czy to się sprawdzi, czy nie, bank, jeżeli udziela nam kredytu i gwarantuje nam, że przez 5 lat mamy stałe oprocentowanie, to on tego ryzyka nie bierze na siebie. On to ryzyko przerzuca właśnie poprzez kontrakty terminowe, więc te notowania kontraktów bezpośrednio wpływają na to, ile wynosi to oprocentowanie. Niezależnie od tego, czy to się sprawdzi, czy to się nie sprawdzi, no my już wtedy mamy zablokowany ten poziom oprocentowania na wyższym czy też niższym poziomie i to właśnie zależy od tych kontraktów, tylko już długoterminowych, oczywiście od kontraktów 5-letnich, a my tutaj mówiliśmy też wcześniej raczej o tych kontraktach krótszych na najbliższe 6 miesięcy. I jeszcze dodam jedną rzecz, o której nie powiedzieliśmy, bo mówiliśmy o ratach, a nie powiedzieliśmy nic o tym, że gdyby te podwyżki faktycznie miały miejsce, no to one nie tylko wpływają na ratę, ale wpływają też oczywiście na zdolność kredytową, więc w przypadku osób, które dopiero planują kredyt hipoteczny, to też jest taki sygnał, czy te obawy o podwyżki no, mogą część osób skłonić do tego, żeby przyspieszyć swoje decyzje, dlatego że gdyby doszło faktycznie do tych podwyżek o 0,75 punktu procentowego, no to mamy spadek zdolności kredytowej o około 64 tysiące złotych dla no, konkretnego przypadku. Ja akurat sprawdziłem rodzinę z jednym dzieckiem z dochodem 12 tysięcy złotych netto. No i w tej chwili ich dostępna kwota kredytu, tak średnio oczywiście licząc w różnych bankach, średnio 837 tysięcy złotych obecnie. Gdyby doszło do tych 3 podwyżek, wpada nam ta dostępna kwota do 773 tysięcy złotych, więc no to mogłoby spowodować, że część osób po prostu nie będzie w stanie kupić tego mieszkania za taką cenę, jaka jest dostępna teraz, więc to też jest taka dość kluczowa informacja.
11: To dopełnijmy jeszcze ten taki obraz z perspektywy portfela przeciętnego Polaka. Co te decyzje mogłyby oznaczać dla oszczędzających?
12: No oczywiście dla oszczędzających byłaby to dobra informacja, bo pojawiają się szanse wtedy na to, że wzrośnie oprocentowanie lokat bankowych, aczkolwiek z tym podwyżkami to często bywa tak, że oczywiście one dość szybko się pojawiają wtedy, kiedy te stopy spadają, kiedy rosną. No jest to zdecydowanie wolniejsze, dlatego że to nie jest taki mechanizm jak przy kredytach hipotecznych, że mamy marżę plus odpowiedni wskaźnik. Raczej to oprocentowanie zwykle jest oprocentowaniem stałym, ustalanym przez decyzję banku, więc zanim te taryfy czy tabele się zmienią, zwykle mija trochę czasu. No i też te stawki niestety nawet teraz, mówiąc, kiedy mamy stopę referencyjną na poziomie 3,75, to przejrzałem sobie tabelę ofert. Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, no to one są i tak mimo wszystko dużo, dużo niższe niż właśnie ta stopa referencyjna, bo zdarzają się oferty na 1,5%. Nawet trafiłem w jednym banku na 0,1% i to w przypadku różnych lokat na różne okresy. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne, zwykle dla nowych klientów, którzy otwierają konto jako nowy klient albo też przenoszą nowe środki. No i tam te oprocentowania są oczywiście wyższe. Zdarzają się jeszcze pojedyncze na około 6%, kilka ofert powyżej 5%, ale raczej te najlepsze oferty w tej chwili to jest najczęściej już poniżej 5%. Jest taka lokata na 5%, naprawdę jest bardzo atrakcyjna. I wspomnę jeszcze o tym, że inflacja nam wzrosła do 4%. I to oznacza, że jak uwzględnimy sobie w tej lokacie podatek i uwzględnimy inflację, to właściwie, żeby taka lokata w tym ujęciu realnym, po uwzględnieniu inflacji, po uwzględnieniu podatku, żebyśmy zarobili w ujęciu realnym, to musimy szukać lokat, które mają wyższe oprocentowanie niż 4,94%, co jak wspomniałem, no jest bardzo trudne, bo to tylko te najlepsze z najlepszych ofert w tej chwili dają takie oprocentowanie.
11: A jak w takim razie podwyżki stóp procentowych działałyby na inne formy oszczędzania? Mam na myśli tutaj na przykład notowania giełdowe, rentowności obligacji i tego typu instrumenty, które być może niektórzy nasi słuchacze też wykorzystują do lokowania swoich oszczędności.
12: Tak, oczywiście jest znaczący wpływ na chociażby fundusze inwestujące w obligacje i to jest niestety, byłaby zła informacja, bo teoretycznie na rynku pojawiają się wyżej oprocentowane, powiedzmy, obligacje, więc teoretycznie z jednej strony można powiedzieć, że można znaleźć lepsze oferty, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że takie fundusze już posiadają w swoim portfelu obligacje, które mają niższe oprocentowanie niż te nowe, które się pojawiają, więc to powoduje wtedy, że spada wartość takich tych wcześniejszych obligacji, co może właśnie spowodować, że spadek notowań tego typu obligacji. Jest też dość popularna rzecz wśród Polaków. Pamiętajmy też o tym, że przy takiej wysokiej inflacji można próbować zabezpieczyć się poprzez obligacje skarbowe. Tam mamy część z tych obligacji, których oprocentowanie jest oparte właśnie o wskaźnik inflacji, obligacje 4-letnie, 10-letnie i też te specjalne obligacje dla osób, które otrzymują świadczenia z programu Rodzina 800+. Mamy obligacje 6-letnie i 12-letnie. No i tu tak dla przykładu weźmy chociażby te zwykłe, dostępne dla wszystkich obligacje, na przykład 10-letnich. W pierwszym roku mamy w tej chwili 5,35%, a później inflacja plus 2 punkty procentowe, więc przy inflacji 4% mielibyśmy oprocentowanie na poziomie 6%. Jeżeli ktoś na przykład rok temu kupił taką obligację, czy też wpłacił na nią pieniądze, teraz będzie miał właśnie oprocentowanie na poziomie 6%. I też co ważne, można oczywiście wycofać pieniądze wcześniej z takiej obligacji, niekoniecznie trzeba trzymać 4, czy 6, czy 10 lat, aczkolwiek no to już oczywiście wiąże się z pewną opłatą, która częściowo zmniejszy nam tą kwotę wypłaconych odsetek.
11: Na decyzję Rady Polityki Pieniężnej jeszcze czekamy. Dziękuję serdecznie. Pan Jarosław Sadowski z serwisu rankomat.pl był moim gościem.
12: Dziękuję.
11: I to wszystko w południowej odsłonie EKG, kolejna o 14.40 tradycyjnie i zapraszam już na nią Państwa. A teraz informacje, po nich kontynuacja TOK 360. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Sponsorem magazynu EKG był Polski Fundusz Rozwoju.
9: Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października Sopot.
13: Reklama.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
17: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
18: M2 Films przedstawia Robert Pattinson w najgłośniejszym filmie sezonu.
19: You see how this looks, right?
18: Prime Time w kinach od 9 października.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
4: Play. Rozwiązania dla biznesu.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 19-letni nożownik ranił 8 osób w szkole w Ostrołęce. Został zatrzymany. Za 2 tygodnie sąd wyda wyrok w sprawie Sebastiana M. To on spowodował na A1 wypadek, w którym zginęła cała rodzina. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. O jej walce o tytuł opowie nasz reporter. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Policja zatrzymała 19-letniego mężczyznę, który wtargnął z nożem do zespołu szkół zawodowych w Ostrołęce. Rannych jest 8 osób, a 2 z nich mają poważne obrażenia, mówił w TOK FM nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
8: Już po 25 minutach ten 19-latek został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Cały czas na miejscu znajduje się kilkudziesięciu policjantów. Zabezpieczamy miejsce, wykonujemy czynności procesowe, przesłuchujemy świadków.
7: Władze miasta podjęły decyzję o zamknięciu dostępu do wszystkich szkół. Nie można wykluczyć, że napastnik działał pod wpływem obcych państw, mówił w TOK FM kierownik Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, dr Konrad Ciesiołkiewicz.
9: A bardzo wieloma tego rodzaju działaniami, gdzie młodzi ludzie są wykorzystywani właśnie jako broń do atakowania, do siania zamętu, chaosu, no stoją także państwa trzecie, w tym wskazywana Rosja. Dzisiaj w Europie mamy do czynienia z takimi zjawiskami, które dzieją się w przestrzeni hybrydowej, to znaczy one bardzo często dzieją się na najbardziej popularnych platformach komunikatora. Tam jest łączność, tam

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Przeprosił za przekroczenie prędkości, ale nie przyznaje się do winy, a jego obrona cały czas podważa opinię biegłych. Utrzymuje, że to drugi samochód zajechał oskarżonemu drogę i chce uniewinnienia. Politycy są zgodni, że bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem. Sejm pracuje właśnie nad zaostrzeniem kar dla kierowców wjeżdżających na przejazdy kolejowe przy opuszczanych szlabanach czy czerwonym świetle. Po serii niedawnych wypadków, także śmiertelnych, rząd zaproponował, by za najgroźniejsze wykroczenia na torach odbierać prawo jazdy na 3 miesiące, a w niektórych przypadkach sądowy zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 3 lat. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Kierunek jest dobry, ale działania spóźnione. Mówił w czasie debaty plenarnej były wiceminister infrastruktury. Poseł PiSu Rafał Weber, który pytał także o szczegóły.
4: Oczekujemy informacji o inwestycjach w poprawę warunków na przejazdach drogowo-kolejowych, o tym, dlaczego w poprzednim roku rząd wycofał się z przepisów, które teraz proponuje.
3: Bo pomysł zaostrzenia kar dla kierowców omijających zapory czy wjeżdżających pomimo włączonej sygnalizacji nie jest wcale nowy. Ale o tym obecny wiceszef resortu infrastruktury Stanisław Bukowiec z PSL-u dzisiaj nie mówił. Wyliczał za to inwestycje w przejazdy.
5: Podnosimy parametry tych przejazdów, które w tej chwili są niebezpieczne. Około 400 takich przejazdów zostało zmodernizowanych.
3: Głosowanie nad rządowym projektem odbędzie się najprawdopodobniej już jutro. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
2: Rośnie liczba ofiar ataku Rosji na miasto Pryłuki. Jak informują służby, zginęło 13 osób, w tym 4 dzieci. Rannych zostało nawet 50 osób. Trwają też poszukiwania ludzi, którzy mogą znajdować się pod gruzami. To daleko idące interpretacje. Tak minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak odpowiada na pytanie o to, czy podczas spotkania wicepremiera i szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem doszło do próby ingerencji w wewnętrzną politykę Polski. Kosiniak-Kamysz miał być namawiany przez Trumpa do opuszczenia koalicji rządzącej, a samo spotkanie z amerykańskim przywódcą pomógł zorganizować europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Wiem, że rozmowa się odbyła i został o niej poinformowany Donald Tusk, mówi Tomasz Siemoniak.
6: Premier zwrócił uwagę na to, że polskie sprawy rozstrzygamy w Polsce. To w rękach polskich wyborców jest, kto w Polsce rządzi.
2: Minister Siemoniak dodał, że nie każda taka rozmowa jest sprawą dla służb specjalnych. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Polka wie już też, z kim zmierzy się o półfinał, o czym teraz Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
7: W pierwszym secie Świątek grała niemal bezbłędnie i w 38 minut wygrała go 6-1. W drugiej partii 19-letnia Iwa Jowicz, która zajmuje teraz 13 miejsce w rankingu WTA, postawiła się mocniej. No i prawie godzinę trwała ta druga partia, ostatecznie wygrana przez Igę Świątek 6-3. 28 winerów, mniej niewymuszonych błędów niż rywalka, to zdecydowało o zwycięstwie, natomiast o półfinał Świątek zagra w piątek. I tu niespodzianka z Elise Mertens, która w nieco ponad godzinę 6-3-6-3 pokonała Coco Gauff. Przemysław Pozowski, TOK FM.
2: Informacje ponownie o 13.20.
8: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: Od 16 stopni w Suwałkach do 22 w Krakowie i Rzeszowie. Przeważnie na termometrach dziś około 21.
8: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami profesor Jacek Jemielity, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Francuz Henri Cagan i Japończyk Kenzo Suai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii. Tak ogłosił chwilę przed 12 w Sztokholmie Komitet Noblowski. Badaczy doceniono za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Panie profesorze, ja cytuję, natomiast bez większego zrozumienia. I wiem też, że to są dwa różne badania, które razem składają się na efekty, które my możemy odczuć. Więc jeśli możemy po kolei. Co to jest odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy? Tak,
11: tegoroczna Nagroda Nobla. To jest kolejna Nobla związana z

0: efektem zwanym chiralnością. To jest to, że substancja może występować w postaci obiektu i jego odbicia lustrzanego. Mhm. I takie substancje nazywa się enantiomerami. I teraz jeśli enantiomery, jeśli te enantiomery trafią do układu, który też jest chiralny, a takim układem jest nasz organizm, to ich właściwości zaczynają się różnicować. Jeden z nich może być na przykład lekiem, a drugi substancją absolutnie szkodliwą. Jeden może mieć słodki smak, drugi gorzki. I ci badacze pokazali, że jeśli mamy ten element chiralny w związku, który chcemy przekształcić i mamy mieszaninę na przykład 1:1 tych dwóch enantiomerów, to w kolejnym etapie ten stosunek może się zmienić. Czyli z jakiegoś powodu jeden rodzaj tych cząsteczek jest preferowany w syntezie. No i to oczywiście ma znaczenie na przykład przy projektowaniu syntezy leków, ale myślę, że to ta obserwacja dzisiejszych noblistów może też być użyteczna w wyjaśnieniu, jak powstało życie na Ziemi. Dlatego, że nasze organizmy też są zbudowane z makrocząsteczek, które powstały tylko z jednego typu klocków, jednego rodzaju enantiomerów, białka czy kwasy nukleinowe. I z jakiegoś niezrozumiałego powodu, na przykład tylko jeden rodzaj aminokwasów został użyty do tworzenia białek w naszych organizmach. I to ma kolosalne znaczenie dla tego, jaką postać życia obserwujemy na Ziemi.
1: To do powstania życia na Ziemi jeszcze przejdźmy za chwilę, bo to jest bardzo interesujące, ale też dosyć przytłaczające. Natomiast jeszcze wracając do enantiomerów i do tego, że jak uzyskać tylko jedno odbicie danej cząsteczki, to wydaje się to niezwykle precyzyjna robota, której nie potrafię objąć umysłem, w jaki sposób można czegoś takiego dokonać, jeśli do tej pory chemicy zawsze uzyskiwali w probówkach równe proporcje obu enantiomerów.
0: To znaczy jest szereg metod, które powodują, że mamy do czynienia z syntezą tylko jednego rodzaju enantiomerem. Natomiast badacze zaobserwowali, że bez dodatkowych jakich katalizatorów można właśnie wyindukować powstawanie w przewadze jednego rodzaju produktów. Stąd w sentencji noblowskiej pojawia się ta autokatalityczne procesy, czyli tam nie dodajemy żadnych czynników zewnętrznych, to sama natura tego, co przekształcamy, powoduje, że jeden z dwóch możliwych produktów powstaje w nadmiarze.
1: Mhm. I teraz przekładając to na to, do czego to się może przydać w takim praktycznym wymiarze. Te odkrycia miały pozwolić zoptymalizować reakcje chemiczne do wytwarzania farmaceutyków, ale także substancji smakowych i zapachowych oraz nowych materiałów.
0: Tak, no bo właśnie w środowisku asymetrycznym, do nich właśnie należy nasz organizm, te dwa możliwe związki, obiekt i jego odbicie lustrzane zaczynają się bardzo różnicować. I często chcemy otrzymać tylko jeden z tych produktów. No i te zjawiska opisane przez noblistów wspomagają te planowanie takich procesów.
1: I tworzenie takich enantiomerów to jest coś, co już z czym stykamy się na porządku dziennym, w sensie to odkrycia tegorocznych noblistów przełożyły się na coś, co jest już powszechnie stosowane, na przykład przy produkcji substancji smakowych?
0: Tak, to na pewno jest mechanizm, który jest wykorzystywany często w syntezie produktów, z którymi mamy do czynienia na co dzień, jakkolwiek za podobne zjawiska była już przyznawana Nagroda Nobla. Natomiast właśnie wydaje mi się, że tutaj szczególnie ciekawe jest to, że oprócz tej użyteczności tego procesu jest no pewna obietnica, że może ten proces wpłynął na to, jaki kształt przyjęły te cząsteczki, makrocząsteczki, które możemy nazwać no, życiem, czyli białka, kwasy nukleinowe. Dlaczego one zostały zbudowane tylko z jednego rodzaju enancjomerycznych klocków?
1: I myśli pan, panie profesorze?
0: Ta tajemnica nie jest. To nie jest wiadomo, jakie było źródło powstania życia w takiej postaci, jakie znamy. A myślę, że obserwacje dzisiejszych noblistów mogą rzucić nowe światło na tą tajemnicę powstania życia na Ziemi.
1: I ta obietnica właśnie, myśli pan, panie profesorze, że zdecydowała o werdykcie Komitetu Noblowskiego?
0: Co wpływa na decyzję Komitetu Noblowskiego, to jest bardzo trudne pytanie. Chciałbym uchylić się od odpowiadania na nie. Natomiast no, myślę, że Komitet przygląda się po pierwsze znaczeniu, pewnym aspektom praktycznym, ale też zwraca uwagę na to od czasu do czasu, że badania podstawowe, czyli zrozumienie tego, jak nasz świat, w którym żyjemy, funkcjonuje, też jest bardzo ważne.
1: I teraz, co pozwoli, biorąc pod uwagę, że mamy już takie procesy, które zapoczątkowali Kagan i Kenso Suai, co teraz pozwoli pchnąć naukę w tę stronę, gdzie na końcu jest dojście do tego, w jaki sposób i dlaczego właśnie życie w takiej formie, używając konkretnych cząsteczek, sformowało się na Ziemi?
0: No też. Oczywiście, jak powstało życie na Ziemi, to jest wiele różnych teorii. Nie wiem, czy kiedykolwiek uda się w 100% odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast no, generalnie zrozumienie tego, jak funkcjonuje świat, czyli wytwarzanie wiedzy, no potem, czasem po wielu latach, w badaniach, które byśmy nazywali bardziej aplikacyjnymi, wpływa na rzeczywistość, w której żyjemy, zmienia nasz świat, ułatwia życie społeczeństwu. I to jest rola wszelkich badań podstawowych. Z nich, oprócz tego, że generowana jest wiedza, niektóre z tych badań również przełożą się na pewne zastosowania, które zostaną docenione przez ludzi, którzy korzystają z efektów tych badań.
1: A na końcu jeszcze zapytam, czy tegoroczni laureaci to byli naukowcy, którzy byli wymieniani wśród faworytów, jeśli chodzi o potencjalnych laureatów Nagrody Nobla z chemii?
0: No, ja na nich nie stawiałem, muszę przyznać. No, ale też musimy zdawać sobie sprawę, że naukowców, którzy prowadzą badania na naprawdę najwyższym poziomie, są tysiące. No i Komitet Noblowski ma niezwykle trudne zadanie, żeby wybrać tych jednego, dwóch czy maksymalnie trzech noblistów. No, dla mnie, przyznam szczerze, było to pewne zaskoczenie. Miałem innych faworytów, ale doceniam również osiągnięcia dzisiejszych laureatów.
1: Może za rok ci faworyci zdobędą nagrodę. Bardzo dziękuję. Profesor Jacek Jemielity, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, był z nami. 13.16, za 4 minuty informacji o 13.20, a po informacjach połączymy się z Lucyną Kicińską, ekspertką Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, pedagogzką szkolną Warszawskiego Liceum. Będziemy rozmawiać jeszcze wokół ataku nożownika, do którego doszło w szkole w Ostrołęce kilkadziesiąt minut temu. Będziemy rozmawiać o potencjalnym wsparciu psychologicznym dla osób, które były świadkami, które były w tej szkole, czego młodzi ludzie w tym momencie potrzebują.

0: Autopromocja. Jak 2000 lat temu zdobywano miłość?
1: Anubisie, Boże ziemi i podziemia i nieba. Psie, psie, psie.
0: Jak rozpalano uczucie?
1: Wywar ze skarabeusza, gotowanego z pewnymi przyprawami.
0: Jak można było zawładnąć czyimś sercem?
1: Tylko seks, seks, seks.
0: Magia, mikstury, zaklęcia i dużo więcej w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Są historie, które wracają w wielkim stylu. Król Lew, Live in Concert. Kultowa muzyka Eltona Johna i Hansa Zimmera. Na żywo w wykonaniu Cinema Festival Symphonics. A na ekranie niezwykła opowieść malowana piaskiem. Listopadowa trasa po Polsce. Bilety na promuzika.pl.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 13.20, informacja Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent Ostrołęki zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych. To po ataku nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4. 19-latek uczeń tej szkoły zaatakował uczniów i nauczycieli. 8 osób jest rannych, napastnik został zatrzymany. Jarosław Kaczyński złożył skargę kasacyjną od oddalenia pozwu o naruszenie jego dóbr osobistych przez wicepremiera, szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego. Chodziło o słowa wtedy jeszcze europosła Sikorskiego, że brat prezesa PiSu, prezydent Lech Kaczyński, walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Sąd apelacyjny uznał, że Sikorski miał prawo wyrazić swoją opinię, swoją krytykę, a krytyka ta dodatkowo była jeszcze uzasadniona faktami. Wzrosła liczba ofiar ataku rakietowego wojsk Rosji na miasto Pryłuki w obwodzie Czernichowskim na północy Ukrainy. Zginęło tam 13 osób, w tym 4 dzieci, a rannych zostało 50. Wszystkie ofiary to cywile. W Pryłukach rosyjskie pociski uderzyły w blok mieszkalny. Władze Kijowa informowały o trafieniach w 3 dzielnicach. Do serii eksplozji w stolicy doszło prawie od razu po ogłoszeniu alarmu powietrznego. Wielu mieszkańców posłuchało wcześniejszych rad władz, by noc spędzić w schronach.
15: Jest Kijów na strachu?
16: Cały Kijów ogarnął strach. Wszyscy radzili w mediach społecznościowych, by na siebie uważać. Czarek Ryczy przelał wpis prezydenta, który po raz kolejny ostrzegł, że na pewno wydarzy się coś strasznego. To było dla nas decydujące. Zabraliśmy swoje rzeczy i przyszliśmy tutaj. Nasza dzielnica obrywa za każdym razem, gdy Rosjanie ostrzeliwują Kijów. Już wcześniej mieliśmy przerażającą sytuację, kiedy pociski spadły tuż obok naszego domu. Dzieci były śmiertelnie wystraszone. Od tamtej pory w czasie każdego ostrzału schodzimy do podziemi.
14: Rosjanie dokonali też zmasowanego ataku na Dniepr, Krzemieńczuk, Zaporoże i Aleksandrię. Był australijski biskup Christopher Saunders został skazany na 6,5 roku więzienia za molestowanie seksualne dwóch młodych aborygenów, podała agencja AP. Duchowny zrezygnował z funkcji biskupa, kiedy wysunięto wobec niego oskarżenia. Ława przysięgłych uznała winę 76-letniego duchownego w 13 z 19 zarzutów wykorzystywania seksualnego w latach 2008-2019. Prokuratorzy zarzucali mu, że wabił młodych, rdzennych mieszkańców, oferując im alkohol i papierosy kupione za kościelne pieniądze. Nie powinno dzisiaj padać, chyba że nad morzem, ale i to przelotnie. Kolejny ciepły dzień od 16 stopni na północnym kraju, na północy kraju i w kotlinach sudeckich około 20 w centrum do 23 na południu. Na południu też może silniej powiać.
2: 13.23, tok 360, Filip Hekusz, jest z nami Lucyna Kicińska, Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
2: Wracamy do sytuacji z Ostrołęki, zespół szkół zawodowych numer 4. To tam doszło do ataku nożownika 19-letniego ucznia tej szkoły, który ranił 8 osób. Napastnik został zatrzymany, natomiast prezydent Ostrołęki już zapowiedział, że świadkowie, a także wszyscy, którzy będą tego potrzebowali, wszyscy, którzy byli w szkole tego dnia, zostaną otoczeni pomocą psychologiczną. No i właśnie to jest pytanie do pani. W jaki sposób w takich kluczowych momentach, krytycznych momentach zapewnić wsparcie osobom, które no były tego świadkami, tego co się wydarzyło, albo może nawet nie były świadkami, no ale były w tym samym miejscu, więc to też na pewno ma wpływ na ich stan psychiczny.
17: Takie wydarzenia mogą rzeczywiście wpływać na osoby, które były bezpośrednimi świadkami, które były w miejscu zdarzenia, ale mogą też wpływać na nas wszystkich, odbiorcy informacji, bo ten stres, niepokój może się pojawić także i w rodzicach uczniów z innych szkół i także w uczniach z innych szkół, więc tutaj też pomyślmy o tym bardzo, bardzo szeroko. Oczywiście zapewnienie pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej osobom, które tego potrzebują, zaproponowanie im tej opcji skorzystania jest pierwszym bardzo ważnym krokiem. Natomiast my też w naszych własnych domach możemy porozmawiać z dziećmi o tym, co się wydarzyło, zapewniając te osoby, które były bezpośrednio narażone na tą sytuację, o tym, że są w tej chwili bezpieczne, że jesteśmy obok nich, ale też, że może mogą nam opowiedzieć, co się wydarzyło, ale nie muszą. Bardzo ważne jest to, żebyśmy nie wypytywali teraz dzieci o szczegóły tego zdarzenia i żebyśmy byli przygotowani na różne reakcje, bo nie każda młoda osoba będzie miała silną reakcję stresową od razu. Musimy obserwować to, co się dzieje z dziećmi, dawać im tą przestrzeń, żeby opowiedziały nam o swoich emocjach, jeżeli czują się na to gotowe i potem też do dalszej obserwacji, bo sama rozmowa może doprowadzić do tego, że ktoś odzyska poczucie bezpieczeństwa i równowagi dzięki uwolnieniu napięcia emocjonalnego, a może być tak, że będzie to właśnie dalsza wskazówka do zapewnienia tych dłuższych procesów interwencyjnych czy psychologicznych.
2: Ale to jest tak, że ta silna reakcja stresowa wystąpi, czy to też nie jest wiadomo, czy ona wystąpi, czy nie?
17: Może nie wystąpić. Nie jest tak, że u każdej osoby będzie występowała. Nie jest tak, że u każdej osoby wystąpi natychmiast, ale pamiętajmy, że ona może naprawdę wystąpić ze względu na dostęp do tej informacji w innej części kraju. Więc bądźmy na to też gotowi. Nie zakładajmy, że skoro ten incydent nie dotyczył naszego miasta, naszej szkoły, naszego województwa, to że nasze dzieci nie będą tym poruszone, bo może dojść do takiej silnej reakcji stresowej w Warszawie, w Białej Podlaskiej czy w Poznaniu, więc pamiętajmy o tym, żeby dzisiaj nie udawać czy nie zakładać, że ta sytuacja mojej rodziny nie dotyczy, tylko bądźmy też otwarci na to, żeby powiedzieć, dzisiaj był taki incydent, nie wiem, czy o nim słyszałaś, jeżeli chcesz o tym porozmawiać, to jestem, bo może to ośmielić dziecko do tego, żeby właśnie opowiedzieć o tym, jak się czuje.
2: Dajemy przestrzeń i próbujemy zbudować poczucie bezpieczeństwa.
17: Tak, to jest w tym pierwszym momencie tego wyprowadzenia z poczucia bezpieczeństwa rzeczywiście najważniejsza rzecz. Nie chodzi o to, żeby całe wydarzenie dzisiaj przepracować, jeżeli dzisiaj będzie silna reakcja stresowa, bo przepracowanie takiego wydarzenia, ono może też wymagać czasu, ale też nie zakładajmy, że wszystkie dzieci, wszyscy uczniowie będą dotknięci tymi skutkami i że będzie to taki proces jak od linijki, że każdy zareaguje w ten sam sposób, w tym samym czasie. Może być tak, że jutro, pojutrze pojawią się efekty silnej reakcji stresowej. Więc zwracajmy uwagę na to, czy młoda osoba nie ma problemów ze snem, czy nie doświadcza koszmarów, czy nie doświadcza silnego lęku przed szkołą, czy na przykład wyjściem do szkoły, rozstaniem z rodzicami, czy nie pojawiają się bóle brzucha, bóle głowy bez takiej wyraźnej przyczyny nie odstresowej, tak? Czy nie pojawia się płaczliwość albo bardzo duża drażliwość, czy nie pojawia się wycofanie, zamknięcie w pokoju, czy nie pojawia się na przykład ciągłe odtwarzanie w rozmowie, wracanie do tego tematu, przepracowywanie tak jakby w rozmowie z rodzicem czy z inną bliską osobą tego wydarzenia. Może być też taka chęć nadmiernego sprawdzania wiadomości, czy jakieś inne gwałtowne zachowania. I też w tym pierwszym okresie, a tak naprawdę też w kolejnych dniach i tygodniach, bardzo ważne jest to, żeby rodzice zatroszczyli się o to, żeby dzieci nie oglądały jakichś zarejestrowanych zdarzeń, żeby też próbowały nie konsumować tych informacji, bo one nas tylko dodatkowo wyprowadzają z równowagi, a nie dają nam poczucia bezpieczeństwa. My staramy się zrozumieć, co się wydarzyło, żeby odzyskać poczucie bezpieczeństwa, natomiast media nie dadzą nam tej odpowiedzi w tym pierwszym nurcie newsowym, prawda? Mhm, tak. Tylko będą nas dodatkowo wyprowadzały z równowagi i mogą wywołać na przykład wieczorem tą silną reakcję stresową. Więc tutaj też ważne, żebyśmy zachęcali dzieci, żeby tego nie szukały, żeby tego nie konsumowały, nie oglądały. Być może też warto porozmawiać o tym z dziećmi, żeby na grupach swoich klasowych o tym też nie rozmawiały z rówieśnikami, tylko żeby starały się rozmawiać o tym właśnie we własnych domach, z własnymi rodzicami, bo w tą stronę możemy uzyskać tą pomoc w wentylowaniu emocji, a także w tym, żeby sięgnąć po tą już zorganizowaną instytucjonalną pomoc, którą tutaj pan prezydent zapewnia.
2: Bardzo dziękuję. Lucyna Kicińska, Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy, była z nami. Zbieramy cały czas informacje z Ostrołęki. Prezydent Ostrołęki przekazał też, że zespół szkół zawodowych numer 4, gdzie doszło do tego incydentu, został na razie ze względu na bezpieczeństwo i uczniów, i pracowników zamknięty. Więcej w kolejnych informacjach TOK FM. A teraz jest z nami dr Paulina Sobiesiak-Pęczko, socjolożka, prezeska zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych GRUNT. Dzień dobry pani doktor.
18: Dzień dobry państwu.
2: Na koniec TOK 360 jeszcze o marnowaniu żywności będzie. Nie pierwszy raz, ale marnowaniu w szczególnych miejscach, bo w szkolnych stołówkach. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie przygotowała raport Systemowo zmarnowane przyczyny i sposoby ograniczania strat żywności w placówkach oświatowych. No i ta skala marnowania jest duża, bo choć kompleksowych badań nie ma, to są badania cząstkowe i z nich wynika, że tak 30% przygotowanego jedzenia marnuje się regularnie na stołówkach, a i są sytuacje, w których ta skala marnowania przekracza połowę. Więc skąd taki wielki wskaźnik?
18: No właśnie, ale warto zacząć od tego, że problemem jest to, że my nie znamy tej skali, tak? Że to są pomiary w pojedynczych placówkach. No to już daje jakieś wyobrażenie. Pewnie raczej, gdybyśmy zrobili takie badania wszędzie, okazałoby się, że ta skala jest niedoszacowana. Ja bym powiedziała, że problemem związanym, który wpływa na marnowanie, jest takie nasze techniczne podejście do systemu żywienia zbiorowego w szkołach. Co to znaczy? Że my bardzo się martwimy o to, liczymy te kalorie, pilnujemy norm, sprawdzamy, czy dziecko się najadło, a mniej zwracamy uwagi na to, na te potrzeby dziecka, tak? Na przykład w zakresie tego, co lubi jeść, w jaki sposób lubi jeść. Powiedziałabym, że to przyczyna marnowania leży też w naszej kulturze spożywania posiłków. Bardzo w niewielkim stopniu zwracamy uwagę na to, że dzieci w szkołach mają bardzo mało czasu na jedzenie. My uczymy ich połykania tego jedzenia w pośpiechu, żeby wyrobić się w krótkiej przerwie na następną lekcję. Problemem jest taka też nasza właśnie kulturowa tendencja do nadprodukcji żywności, właśnie to takie strach przed tym, żeby dzieci nie były głodne. No i też duże znaczenie ma to, jak jest zorganizowane w ogóle żywienie w szkołach, dlatego że przez ostatnie lata czy wiele szkół zrezygnowało z prowadzenia własnych stołówek na rzecz ajentów, którzy prowadzili to zaplecze kuchenne w szkołach jako prywatni przedsiębiorcy, albo jest jeszcze taki model cateringu, tak? Czyli w ogóle jest firma zewnętrzna, która przygotowuje i przywozi gotowe już czasami poporcjowane jedzenie. Więc w zależności od tego, jak to żywienie jest zorganizowane, to też szkoła ma różne możliwości wpływania na to marnowanie, bo jeżeli żywność jest poporcjowana, gotowa tylko do wydania, no to tutaj ta elastyczność jest stosunkowo niewielka. Największe możliwości daje własna stołówka.
2: Pani doktor, ja to wszystko słyszę i ja to wszystko rozumiem, natomiast wciąż, jeśli w jakiejś szkole ten margines marnowania żywności przekracza 30, 40, 50%, no to wydaje się, że można jednak zachować elastyczność, nawet biorąc pod uwagę nasze nawyki żywieniowe, czy to jak to jedzenie jest zamawiane. Rozumiem, że jakiś margines trzeba sobie zostawić, no bo uczniów jest raz więcej, raz mniej, tego to lubią, tego nie lubią, no ale ten margines musi sięgać aż właśnie 50%.
18: No oczywiście, to ja bym znowu wróciła do tego, tego, że w wielu szkołach nie ma czasu tak naprawdę na zastanawianie się nad tym, jak to jedzenie jest zorganizowane, ile tego jedzenia jest marnowane. To jest dodatkowy wysiłek, który musi włożyć dyrektor czy cała szkoła w uporządkowanie tego. Dlatego, że żeby ograniczyć marnowanie, trzeba spojrzeć na cały proces żywienia. Od samego początku tego, jakie jedzenie, skąd jest zamawiane, w jaki sposób jest przechowywane, jak wygląda magazynowanie tej żywności, potem sposób przyrządzania posiłków i możliwości redystrybucji tej żywności, która pozostała, która nie jest wykorzystana. Szkoły mogą też oddawać żywność, która, jeżeli spełnia ona te normy bezpieczeństwa.
2: To też jest skomplikowane logistycznie, wydaje się, na pierwszy rzut oka.
18: Tak.
2: Łatwiej wyrzucić.
18: Oczywiście, łatwiej jest wyrzucić, bo to nie wymaga dodatkowego wysiłku. No ale wydaje mi się, że jeżeli ta skala jest tak ogromna, no to jednak wszyscy powinni zająć się rozwiązaniem tego problemu. I tu bym powiedziała, że jest duże zadanie po stronie samorządów lokalnych. Bo samorządy są najczęściej organami prowadzącymi, mają jakąś całą placówkę szkół na swoim terenie. I gdyby samorządy wsparły całą tych sieć szkół właśnie poprzez na przykład wsparcie w zakresie przygotowywania zamówienia publicznego, pilnowanie tego tematu jakości poprzez odpowiednie sformułowanie kryteriów przetargowych, szkołom byłoby łatwiej. I takie rozwiązanie, jak na przykład w Izabelinie, czy Grodzisk Mazowiecki przechodzi teraz rewolucję związaną z systemem żywienia zbiorowego, gdzie mamy wydzielone miejskie stołówki, gdzie czasami jest zatrudniony personel, który nawiguje sporządzanie tych żywności we wszystkich szkołach. Jakby rozwiązań jest bardzo, bardzo dużo, ale to spojrzenie właśnie bardziej scentralizowane z poziomu gminy bardzo placówkom ułatwiłoby zadanie.
2: Czyli nie potępiamy szkół, które są na końcu tego łańcucha, które sprawia, że to jedzenie się marnuje, tylko idziemy właśnie w stronę gmin, ale nie ma w tym momencie odgórnych wytycznych związanych z tym, jak przygotować albo organizować jedzenie na stołówkach, poza tym, że ma być to dieta, w której jest tyle i tyle mięsa, takich, a nie innych wartości.
18: Tak, no jest ta dowolność, więc jeśli jest dowolność, to jak wygląda żywienie zbiorowe, ile żywności się marnuje, to w praktyce zależy od tego, jak dużą wagę do tego tematu przykłada kadra zarządzająca szkołą, jakie do tego ma podejście personel, intendenci. No ale to nie powinno być tak, że to jest kwestia, ten czynnik ludzki taki decydujący, tylko powinniśmy mieć jednak rozwiązania z takiego poziomu systemowego i ten poziom gminy to jest dobre umiejscowienie tego obszaru poszukiwania rozwiązań.
2: Spodziewa się pani doktor, że będziemy mieli rzeczywiście takie podejście systemowe?
18: No, mamy nowelizację dyrektywy odpadowej, która nakłada na kraje członkowskie nowe zobowiązania w zakresie ograniczania marnowania żywności i my będziemy się musieli pochylić nad tym, dlatego że to ograniczanie marnowania, musimy zwrócić uwagę na to na wszystkich etapach tego łańcucha, tak? Czyli od systemu produkcji przez transport, przechowywanie, przetwórstwo, gospodarstwa domowe. Każdy kraj ma swobodę jakby w wyborze tego, gdzie tych praktyk związanych z ograniczaniem marnowania żywności będzie szukał i gdzie wdrażał te rozwiązania, ale na pewno placówki żywienia zbiorowego są ważnym tego elementem.
2: Bardzo dziękuję. Dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, socjolożka, prezeska zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych Grunt była z nami.
18: Dziękuję bardzo.
2: A w studiu jest już Krzysztof Woźniak po godzinie 13.40 z Kołowani. Witaj, dzień dobry.
19: Dzień dobry. I na szybko dzisiaj o zapowiedzianych zmianach dotyczących najmłodszych rowerzystów. Zmiany dotkną korzystania z infrastruktury drogowej, ale też całego systemu uzyskiwania karty rowerowej. Co to oznacza w praktyce, o tym już po informacjach.
2: Krzysztof Woźniak zostaje z Państwem.
20: Reklama.
21: Festiwal nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klimki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruvita 400 gramów. 2+2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
22: Netto przedstawia
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
20: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
20: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
20: Dobre!
22: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
23: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
24: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
23: Brzmi dobrze.
24: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
25: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
26: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
27: Lidl, to się opłaca.
28: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
29: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
28: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
30: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
31: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 13.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Uczniowie są bezpieczni, skierowano do nich pomoc psychologiczną, informują władze Ostrołęki. Przed południem w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 19-letni uczeń zaatakował ostrym narzędziem nauczycieli i uczniów, mówił w TOK FM nadkomisarz Tomasz Żerański z Policji w Ostrołęce.
8: Wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznym narzędziem uczniów i nauczycieli, po czym uciekł.
7: Sprawca po 25 minutach został zatrzymany, 8 osób rannych, 5 uczniów i 3 dorosłych trafiło do szpitala. Koalicja Obywatelska przygotowała projekt przepisów kryminalizujących intymne deepfake'i, czyli treści o charakterze seksualnym utworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Propozycja zakłada, że za ich rozpowszechnianie w sieci ma grozić od 5 lat do 5 lat pozbawienia wolności. Wprowadzona zostanie wyraźna odpowiedzialność karna za tworzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez zgody intymnych materiałów wygenerowanych cyfrowo. Polska oczekuje wyjaśnień od strony niemieckiej, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, odnosząc się do zatrzymania byłego szefa niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej Augusta Hanninga. Będąc już na emeryturze, miał wykorzystywać on swoje kontakty do pozyskiwania tajnych dokumentów i sporządzać ich analizy dla zagranicznego wywiadu. Siemoniak zaznacza, że nic nie wskazuje na to, by działalność Hanninga miała zaszkodzić naszemu krajowi.
9: Nie mamy żadnych śladów tego, żeby miało to jakikolwiek związek z Polską. To wygląda na wykorzystywanie różnych wewnętrznych informacji do działalności takiej biznesowo-konsultingowej.
7: Sprawę zatrzymania Hanninga opisuje portal Der Spiegel, który powołując się na ustalenia śledztwa twierdzi, że były szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej miał przygotowywać analizę dla wywiadu Azerbejdżanu. Państwa członkowskie Unii Europejskiej wstępnie zatwierdziły największy pakiet sankcji indywidualnych w swojej historii, poinformował Polską Agencję Prasową unijny dyplomata. Według niego sankcje obejmą ponad 1600 osób i podmiotów związanych z Dumą Państwową Rosji oraz z rosyjskim kompleksem wojskowym. Pakiet zawiera 77 wpisów dotyczących osób związanych z parlamentem, w tym 3 członków Centralnej Komisji Wyborczej. Sankcje te mają związek z niedawnymi wyborami parlamentarnymi. Wygrała w nich partia Jedna Rosja, stanowiąca zaplecze polityczne Władimira Putina. Państwa członkowskie prowadzą też poufne rozmowy na temat reakcji wspólnoty na zmasowane ataki hybrydowe ze strony Rosji, które mogłyby skutkować ofiarami śmiertelnymi, informuje o tym portal Politico. Rozmowy na temat scenariusza kryzysowego odbywają się od kilku tygodni na niejawnych posiedzeniach ambasadorów 27. Dyskusje przybrały na sile po wykryciu drona z ładunkiem wybuchowym na lotnisku w Lipsku w sierpniu, pożarze w polskiej stacji łączności Starlink oraz próbach umieszczania ładunków zapalających w przesyłkach lotniczych w Unii i Wielkiej Brytanii. Dzisiaj dość pogodnie, choć z przewagą chmur i silniejszym wiatrem na południu. Na termometrach od 16 do 23 stopni. Jutro nadal ciepło, ale w wielu miejscach może padać.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych. Niemałe zmiany w przepisach drogowych dotyczące najmłodszych rowerzystów zapowiedziało Ministerstwo Infrastruktury na początku tygodnia. Zmiany dotkną zarówno zasad korzystania z samej infrastruktury drogowej, jak i uzyskania karty rowerowej. Państwa i moim gościem Aleksander Wiącek, projekt Edukacja Rowerowa 2.0. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Myślę, że świat rowerowy, zwłaszcza osób, które zajmują się na co dzień edukacją drogową dzieci i młodzieży, cieszyła się z tych wszystkich propozycji, tak na początek, gdybyś miał powiedzieć?
11: Obiektywnie mówiąc, jest to zmiana naprawdę historyczna, jeżeli chodzi o reformę w ogóle poruszania się dzieci w ruchu drogowym. Przede wszystkim i to cel jest najważniejszy, który nam przyświeca i też tutaj oczywiście Ministerstwo Infrastruktury, to jest poprawa bezpieczeństwa tych dzieci w ruchu drogowym, więc absolutnie pod tym kątem te zmiany, jeżeli wejdą w takiej formie, naprawdę pozwolą w Polsce po pierwsze szkolić dzieci w normalnych warunkach, po drugie to jest co najważniejsze, nauczyć je bezpiecznej jazdy rowerem, czyli też poprawić ich bezpieczeństwo jako użytkowników drogi.
10: To śpieszymy z wytłumaczeniem, o co chodzi. Co prawda nie ma jeszcze szczegółowych zapisów propozycji zmian w ustawie, czy to prawo o ruchu drogowym, czy kierujących pojazdami. Na to jeszcze czekamy, ale już z konferencji prasowej, która się odbyła w poniedziałek, wiemy o pewnych założeniach. Osoby do 10 roku życia, które kierują swoim rowerem, czyli dzieci pod opieką dorosłego rowerzysty, będą mogły jeździć po drogach dla rowerów. Obecnie, musimy szybko powiedzieć, tego nie mogą robić, ponieważ zgodnie z obecnymi przepisami traktowane są jako piesi, więc muszą korzystać z infrastruktury dla pieszych, z dróg dla pieszych. To oczywiście rozwiązuje kwestię tego, że po prostu będzie można dzieci uczyć jeździć tam, gdzie rowerzyści powinni jeździć, czyli na drogach dla rowerów. A jeszcze chciałem cię dopytać, czy może wiesz, czy ten przepis będzie też obowiązywał pasy ruchu dla rowerów, czy tylko drogi dla rowerów?
11: Znaczy ogólnie sama zmiana definicji, która jest tutaj naprawdę fundamentalna, i o to zabiegaliśmy właśnie, żeby każda osoba, która porusza się na rowerze, była kierującym rowerem, tak, żeby zlikwidować tą pieszość dzieci na rowerze. Więc wszystkie przepisy dotyczące kierujących rowerem będą obowiązywały te dzieci, od kiedy one po prostu wsiądą na rower. Okay. Więc będzie na przykład, powiedzmy co do zasady, obowiązek korzystania z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów, z pasa ruchu dla rowerów. Natomiast bardzo ważny przepis, o którym my też wnioskowaliśmy i który jest też tutaj uwzględniony, to jest to, że dzieci w wieku do 14 lat będą mogły poruszać się po drogach dla pieszych bez żadnych specjalnych ograniczeń. I to jest odpowiedź na wątpliwości pewnej części osób, które się zastanawiały, czy to będzie tak, że na przykład osoba w wieku, czy dziecko 4-5-letnie, które dopiero uczy się jazdy na rowerze, że będzie musiało jechać po drodze dla rowerów, po ruchliwej drodze dla rowerów, na przykład w centrum Warszawy, tak? Czyli powiedzmy poranny szczyt, godzina 8 rano, mnóstwo rowerzystów dorosłych, którzy jeżdżą dosyć szybko, i w to wszystko jeszcze będzie musiało się pojawić małe dziecko. Otóż nie, to dziecko będzie miało, tak jak do tej pory, możliwość jazdy po chodniku. Różnica będzie natomiast bardzo istotna. Do tej pory był to obowiązek. W tej chwili przepisy będą na taką jazdę pozwalały, ale jednocześnie, jeżeli na przykład opiekun takiego dziecka, bo oczywiście obowiązek opieki tutaj przy takim dziecku cały czas będzie obowiązywał, rodzic takiego dziecka, na przykład 5-6-letniego, będzie mógł go uczyć na drodze dla rowerów, gdzie będzie mały ruch, na przykład jakaś osiedlowa trasa, poza godzinami szczytu, w niedzielę czy w jakiś taki inny dzień, żeby to dziecko po prostu uczyło się jazdy na rowerze po drodze dla rowerów, no bo w tej chwili mamy taką dziwną sytuację, że to dziecko co do zasady nie może po niej jeździć, później wpadało w ten okres od 10 urodzin do uzyskania karty rowerowej, zdawał egzamin na kartę i nagle musiało się na tych drogach dla rowerów pojawić, mimo że nie miało prawa wcześniej po nich jej.
10: To element, o którym rozmawialiśmy nieraz, co do karty rowerowej, od razu przejdźmy, bo to łączy się po prostu z tym. Na kartę rowerową będzie można zdawać już w wieku 9 lat, a nie tak jak to jest teraz, po ukończeniu 10 roku życia. Co to oznacza w praktyce?
11: Znaczy w praktyce jest to odpowiedź na zgłaszane już też wiele lat temu, z tego co widzieliśmy, problemy dzieci, które poszły do szkoły jako 6-latki, do szkoły podstawowej. I na przykład urodziły się na początku wakacji, bo wtedy takie dziecko kończyło 10 lat już po zakończeniu klasy czwartej, a na przykład egzamin na kartę rower odbywał się miesiąc wcześniej i te dzieci przez najbliższe 11 miesięcy nie były w stanie w ogóle jeździć legalnie na rowerze, tylko dlatego, że nie zdążyły ukończyć 10 roku życia. Także w tej chwili w zasadzie każde dziecko, które pójdzie do szkoły podstawowej jako 6-latek, będzie miało 100% szansę załapania się na egzamin na kartę rowerową i nie będzie miało znaczenia to, czy ono skończy 10 lat, czy na przykład zabraknie mu 2 tygodnie.
10: Znów musimy połączyć to z tym przepisem, który wejdzie, miejmy nadzieję, w życie wcześniejszym, że będzie można jeździć po drogach dla rowerów, ale również po chodnikach. A jeżeli już dziecko zda na kartę rowerową, to dalej będzie mogło korzystać z dróg dla pieszych, jeżeli nawet jest ta droga dla rowerów, bo jeżeli już ma kartę rowerową, to chyba takim pełnoprawnym rowerzystą kierującym się staje.
11: Tak, natomiast tutaj kwestia tak jakby opieki, to dotyczy bardziej tych dzieci do momentu uzyskania uprawnień do kierowania rowerem, czyli karty rowerowej. Natomiast będzie obowiązywał wiek 14 lat, czyli nawet po ukończeniu czy po uzyskaniu karty rowerowej te dzieci do końca 14 roku życia będą mogły po tych chodnikach się poruszać. I to jest też o tyle bardzo ważna zmiana, że rozwiązuje nam mnóstwo problemów chociażby z poruszaniem się legalnym po drogach krajowych na przykład, po drogach wojewódzkich, gdzie często na przykład w obszarze zabudowanym obniżenie prędkości i tak jakby brak takich ogólnych dopuszczeń jazdy rowerem, no sprawia, że dzieci musiały się na przykład po drodze krajowej poruszać po jezdni. Oczywiście one tego nie robiły, poruszały się po chodnikach, jeżeli nie było dróg dla rowerów, natomiast robiły to z naruszeniem prawa, więc tutaj bardzo się sytuacja uporządkuje pod kątem bezpieczeństwa tych dzieci, co oczywiście no, też nie powinno być uzasadnieniem, żeby nie budować tam infrastruktury rowerowej. Tak? Natomiast tu chodzi przede wszystkim o to, żeby skończyć z tą fikcją, że dzieci dla swojego bezpieczeństwa musiały w Polsce bardzo często łamać prawo.
10: Tak. Sama karta rowerowa będzie obowiązywać do 14 roku życia, a nie tak jak to jest teraz, do 18. I tutaj przyznam się szczerze, że nie rozumiem trochę tego zabiegu, dlaczego obniżono ten wiek, do którego obowiązuje karta rowerowa. Moim zdaniem chyba to jest delikatny krok w stronę w ogóle rozpoczęcia znoszenia karty rowerowej jako tako obowiązującej. Jak to odczytujesz?
11: Znaczy wydaje się, że to obniżenie wieku jest takim dosyć racjonalnym podejściem, chociażby w perspektywie tego, że mamy też w polskich warunkach ruchu drogowego innego rodzaju prawa jazdy, które już na przykład od 14 czy 16 lat, również już w tym momencie tak jakby mogły zastępować kartę rowerową. Tym bardziej, że też obniżono wiek chociażby na 17 lat uzyskiwania prawa jazdy. Więc wydaje mi się, że tak jakby złagodzenie restrykcji prawnych wynikających z braku uprawnień do kierowania rowerem, to jest z jednej strony krok w dobrą stronę, natomiast z drugiej strony też pamiętajmy, że nam jako organizacjom, czy też w ogóle systemowi polskiemu, czy wszystkim osobom, które się tym zajmują, w tej chwili, jeżeli by te zmiany weszły, będzie przede wszystkim możliwość legalnej nauki dzieci w ruchu drogowym, to jest jedno. Natomiast w naszej ocenie również po wprowadzeniu tych zmian, również egzamin na kartę roweru będzie mógł się odbywać już w warunkach ruchu drogowego, gdyż rozporządzenie dotyczące uzyskiwania uprawnień na kartę rowerową wprost wskazuje, że w części praktycznej miejsce egzaminu wyznacza dyrektor szkoły podstawowej. I do tej pory dyrektor nie mógł wyznaczyć egzaminu na drodze publicznej. Na przykład mówimy powiedzmy o spokojnych uliczkach, tak, osiedlowych, strefy zamieszkania, drogi dla rowerów chociażby, dlatego że dzieci po ukończeniu 10 roku życia nie miały uprawnień do kierowania rowerem, czyli tak. Siłą rzeczy nie wolno było egzaminu robić na ruchu drogowym. W tej chwili, jeżeli będzie możliwość jazdy z dzieckiem pod opieką, tutaj pojawia się ta osoba w wieku co najmniej 16 lat, to takie zapisy de facto sprawią, że dyrektor szkoły podstawowej, który chciałby taki egzamin przeprowadzić, bo to nie mówimy o obowiązku, tak, mówimy o możliwości, będzie w stanie przeprowadzić egzamin na kartę rowerową w prawdziwym ruchu drogowym, czyli na przykład skrzyżowanie równoważne w strefie zamieszkania, droga dla rowerów, przejazd dla rowerów, to już będzie spektakularnie duża różnica w stosunku do tego, co z tej chwili.
10: Żebyśmy wszyscy dobrze zrozumieli. Chcesz powiedzieć, że tymi zmianami Ministerstwo Infrastruktury dopuści możliwość jazdy na rowerze dzieciom powyżej 9 roku życia, bo od tego będzie można zdawać kartę rowerową, pomimo tego, że tej karty rowerowej nie mają, pod warunkiem jednak, że będą jeździć pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 16 rok życia, tak?
11: Znaczy tak, dlatego że dopuszczenie jazdy pod opieką osoby co najmniej 16-letniej rozwiązuje nam w tej chwili tą straszną dziurę prawną, czyli dziecko, które kończy 10 lat i nie ma karty rowerowej.
10: Tak.
11: Ono ma w Polsce zakaz jazdy rowerem po drogach publicznych, strefach ruchu, strefach zamieszkania. Wprowadzenie tego zapisu, bardzo dobrego zresztą, sprawi, że na przykład mnóstwo rodziców w Polsce, którzy ze swoimi dziećmi jeżdżą na wakacje, gdzieś na wycieczki rowerowe, gdziekolwiek, te dzieci do tej pory jeździły nielegalnie albo nie jeździły, no bo rodzice się obawiali. Bo też pamiętajmy, że jazda w Polsce bez uprawnień, tak jakby z naruszeniem tych przepisów, była bardzo dużym problemem w przypadku na przykład ubezpieczenia w razie jakiegoś zdarzenia drogowego. Mm-hmm. I teraz, jeżeli wejdzie taki przepis, no to wtedy przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową pod opieką osoby na przykład pełnoletniej, czyli na przykład nie, nauczyciela, jakiegoś opiekuna, kogokolwiek, kto byłby w stanie tą opiekę zapewnić i oczywiście pod nadzorem osoby, która posiada uprawnienia do przeprowadzenia tego egzaminu, bo tutaj się przepisy na razie nie będą zmieniały, no w naszej ocenie jak najbardziej pozwoli właśnie na przeprowadzanie tego egzaminu w ruchu drogowym. Oczywiście ja się absolutnie nie spodziewam, że tu się wszyscy nagle na to rzucą, ponieważ najpierw musimy w ogóle tę ideę rozprzestrzenić po całej Polsce, ale to jest ogromna zmiana na plus.
10: Nie, no jasne, jasne. To jest game changer w sposobie szkolenia i egzaminowania tych dzieci i w ogóle doszkalania ich dodatkowo, nawet jeżeli mają kartę rowerową, czy nawet jeżeli nie mają właśnie karty rowerowej, co jest ogromnym, ogromnym plusem. Jest jeszcze jeden przepis dotyczący możliwości korzystania z chodników, mianowicie już dorośli, czy też opiekunowie, którzy przewożą dziecko na swoim rowerze w odpowiednim foteliku, na siodełku, będą mogły jeździć po chodnikach niezależnie od warunków atmosferycznych. Do tej pory można było jeździć po chodniku, jeżeli się ktoś opiekował dzieckiem, które kieruje własnym rowerzem. Teraz będzie również można jeździć po chodniku, jeżeli po prostu się przewozi takie dziecko. To też ważna zmiana i to też, myślę, takie urealnienie sytuacji w Polsce.
11: Tak, oczywiście to też jest bardzo dobra zmiana, dlatego że no, obiektywnie jazda z takim małym dzieckiem, które jeździ w foteliku, tak, to jest rzecz trudniejsza niż jazda po prostu na rowerze. Dlatego pomimo tego, że oczywiście część chodników jest w różnym stanie technicznym, natomiast no, jeżeli poruszalibyśmy się po bardzo ruchliwej drodze z takim dzieckiem w foteliku, no, to po pierwsze dla rodzica jest to dodatkowy stres, więc możliwość jazdy po chodnikach, tylko tutaj oczywiście z zastrzeżeniem, że w przypadku braku infrastruktury rowerowej, tak? Mm-hmm, jeżeli jest droga dla rowerów, to oczywiście cały czas jest obowiązek korzystania z infrastruktury. Tu chodzi konkretnie wtedy, kiedy nie ma infrastruktury rowerowej, wtedy można jeździć po drodze dla pieszych z takimi małymi dziećmi. Tam też również będą dopuszczone przyczepki dla rowerów, dlatego że no w pewnych sytuacjach, chociaż oczywiście rower z przyczepką jest większy, tak, to jest troszkę inny sposób poruszania się, no ale mimo wszystko jednak część osób, która wozi dzieci w przyczepkach, też obawiała się jazdy po ruchliwych drogach, też korzystała z chodników. Więc tutaj też jest oczywiście duży krok naprzód.
10: Nie, no to też jest to, o czym mówiłeś, że czasami po prostu jak jakaś droga wojewódzka przebiega przez obszar zabudowany i ten ruch jest duży, jeżdżą ciężarówki, a nie ma infrastruktury dla rowerów, ale szczęśliwie jest chodnik na przykład, no to w takich sytuacjach zdecydowanie warto korzystać z tego chodnika, czy też będzie można po prostu, bo trzeba powiedzieć, że to będzie wybór znów, a nie nakaz korzystania z tej infrastruktury dla pieszych, z dróg dla rowerów. Czas antenowy Skołowanych dobiegł końca. Czekamy na szczegółowe zapisy projektu. Mają się pojawić już niedługo, miejmy nadzieję. No i oczywiście projekt przejdzie cały proces legislacyjny, czyli najpierw konsultacje publiczne, międzyresortowe, przyjęcie lub odrzucenie pewnych uwag, skierowanie do parlamentu, do prac parlamentu, no i później oczywiście podpis prezydenta. Minister Bukowiec, wiceminister infrastruktury, na poniedziałkowej konferencji zapowiedział, że jego zdaniem jest szansa, żeby te przepisy zostały uchwalone do końca roku, a nawet żeby weszły w życie od nowego już roku. Miejmy nadzieję, tak się stanie. Zobaczymy, będziemy to wszystko monitorować. Aleksander Wiącek, projekt Edukacja Rowerowa 2.0. Zapraszam do wysłuchania naszej oczywiście dłuższej rozmowy w systemie podcastowym na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej. Tam odrobinę, mam wrażenie, porozmawiamy o pewnych wątpliwościach i też co może się po drodze właśnie w tym całym procesie zmienić, żeby te przepisy jednak tak pięknie nie wyglądały. Tymczasem oddaję głos do studia. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
5: TOK 360 południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim, Różą Rumińską i Tamarą Pawlik-Lipską. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo dziękujemy. Po godzinie 14 po informacjach Zapytam Inaczej i Anna Piekutowska.
12: Autopromocja.
13: Są takie piosenki, które przychodzą do nas dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujemy. I takie historie, których nie da się opowiedzieć w dwóch zdaniach. Piątek o 23:00. Zabieram Państwa na noc, w której muzyka mówi więcej niż słowa. Brak mi słów. Piątki od 23:00 do 2:00, a może dłużej. Marcin Sobesto.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes?
14: Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
19: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
20: Nie. Jakie to składniki?
19: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
20: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
19: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
21: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 5 rannych osób to uczniowie. Nożownik zaatakował w zespole szkół w Ostrołęce. 8 lat więzienia domaga się prokuratura dla sprawcy śmiertelnego wypadku na A1. Mowy końcowe dziś. Sąd wyda wyrok za 2 tygodnie. Lewica chce rozwiązania Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej. Dzięki temu prace nad tak zwanymi projektami aborcyjnymi przyspieszyłyby. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje do KFM. Sytuacja została opanowana. Na miejscu działają odpowiednie służby, które prowadzą czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia, informuje prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski. Po ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce rannych jest co najmniej 8 osób. Wiadomo, że 5 z nich to uczniowie. Sprawcą jest jeden z uczniów. Policja ujęła go niespełna 30 minutach od zajścia. Bada teraz okoliczności zdarzenia, mówi w TOK FM nadkomisarz Tomasz Żarański.
8: Będziemy przesłuchiwać świadków, będziemy wykonywać oględziny dokładne samego miejsca zdarzenia.
23: Na tę chwilę nie są znane motywy działania sprawcy. Władze Ostrołęki zapowiedziały wsparcie psychologiczne dla wszystkich osób, które będą tego potrzebowały po dzisiejszym ataku. Ważne jest, by po takim zdarzeniu także rodzice rozmawiali z dziećmi o tym, co się wydarzyło, ale we właściwy sposób, mówiła w TOK FM Lucyna Kicińska z Fundacji Życie Warte Jest Rozmowy.
24: Bardzo ważne jest to, żebyśmy nie wypytywali teraz dzieci o szczegóły tego zdarzenia i żebyśmy byli przygotowani na różne reakcje, bo nie każda młoda osoba będzie miała silną reakcję stresową od razu. Musimy obserwować to, co się dzieje z dziećmi, dawać im tą przestrzeń, żeby opowiedziały nam o swoich emocjach, jeżeli czują się na to gotowe.
23: Prezydent miasta zaapelował do mieszkańców o spokój i nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji. 8 lat więzienia domaga się prokuratura dla Sebastiana M., mężczyzny oskarżonego o to, że 3 lata temu, jadąc rozpędzonym do ponad 300 km na godzinę BMW na autostradzie A1, uderzył w kije, w której spłonęli rodzice z dzieckiem. Dziś sąd w Piotrkowie Trybunalskim wysłuchał mów końcowych. Na miejscu jest Bartosz Kądziołka. Powiedz, co usłyszałeś w sądzie?
25: Zdaniem prokuratury wina oskarżonego nie budzi wątpliwości. Do tragedii doszło w miejscu, w którym autostrada

0: NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne już za chwilę będą wykonywane wyłącznie w oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przyjęcie części pacjentów z regionu.
1: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
0: Przepisy wejdą w życie 1 stycznia. Lewica ma dosyć czekania, chce rozwiązania sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw tzw. projektów aborcyjnych. Zapowiada również, że nie podda się w walce o liberalizację przepisów dotyczących przerywania ciąży i złoży w Sejmie kolejną propozycję uregulowania tej kwestii. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania Katarzyna Kotula z Lewicy uważa, że czas zakończyć zabawę w komisję, która jest martwa i nie działa.
3: Ta komisja jest dzisiaj sparaliżowana i to nie jest zarzut w stronę posłanek, które w niej pracowały, bo one swoją pracę wykonywały świetnie. Wszystkie projekty właściwie zostały doprowadzone poprzez pracę w tej komisji do takiego stanu, w którym mogłyby dzisiaj być tu procedowane na sali. Nie ma na co czekać i my czekać nie będziemy.
2: Dlatego Lewica złoży swój projekt, który będzie szedł dużo dalej niż projekt, nad którym pracowała komisja, zakładający jedynie przywrócenie tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Jeśli komisja nie działa, to powinna być rozwiązana. Zgadza się wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050.
4: Nie ma potrzeby utrzymywania bietów fikcyjnych, jeżeli komisja nie spełnia swojej roli.
2: Dlatego Sejm powinien zdecydować o jej likwidacji. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Rosja ostrzega inne kraje przed rozpowszechnianiem fałszywych informacji w sprawie rzekomego drugiego przypadku dżumy. Stany Zjednoczone, Unia Europejska oraz Światowa Organizacja Zdrowia wezwały Moskwę do przedstawienia jasnych informacji w sprawie śmierci laborantki w Irkucku. Kobieta rozbiła probówkę z patogenem dżumy, kilka dni później zmarła. Jak twierdzi Rosja, nie z powodu dżumy, a z powodu zapalenia płuc. Na południu Polski dziś nawet 22 stopnie. To najcieplejsze miejsca w całym kraju. Zdecydowanie chłodniej na północy, a najchłodniej w Suwałkach tylko 16.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Anna Piekutowska, dzień dobry Państwu. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od trzeciej rocznicy ataku Hamasu na Izrael. W masakrze zginęło ponad 1200 osób. 251 zostało wziętych jako zakładnicy, a w wojnie, która wybuchła po tym ataku, zginęło 74 tysiące Palestyńczyków, w większości cywilów. Agnieszka Zagner z tygodnika Polityka jest moją gościnią. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
6: Jak wygląda 7 października w Izraelu? Jak ten kraj przeżywa rocznicę?
7: Ja mam wrażenie, że 7 października to jest bardzo ciężki, bolesny dzień dla Izraelczyków, porównywalny właściwie z tym, co oni przeżywają co roku w święto Jom Kippur, ale jeszcze bardziej. To znaczy Izraelczycy po tych 3 latach wcale się nie otrząsnęli z traumy wywołanej 7 października, bo po prawdzie nie mieli się z tego jak otrząsnąć. To znaczy, jeżeli ktoś myślał, że jakąś cezurą czy jakąś próbą otrząśnięcia się z traumy samych Izraelczyków będzie zakończenie wojny, prawda? W zeszłym roku doszło do porozumienia, wrócili żywi zakładnicy, potem sukcesywnie oddawano ciała pozostałe, które wciąż były przetrzymywane w Gazie i wydawało się, że ten powrót ostatniego zakładnika, w tym przypadku to był w styczniu Rana Gwilego, że to będzie ten taki symboliczny moment końca wojny dla Izraelczyków, bo wiemy, że tak naprawdę dla Palestyńczyków w Gazie ta wojna w zasadzie trwa do dzisiaj. Ale teraz jeżeli mówimy o perspektywie izraelskiej, to mimo powrotu wszystkich zakładników do tego symbolicznego końca wojny też nie doszło, dlatego że tak naprawdę nikt nie rozliczył w żaden niezależny sposób ludzi, którzy zawiedli po stronie Izraela właśnie tego feralnego 7 października. Mam tu przede wszystkim na myśli ten opór ze strony elit politycznych, a właściwie rządu, do powołania niezależnej komisji, która miałaby wyjaśnić wszystkie okoliczności, wątpliwości, co nie zadziałało, tak, 7 października. Ta komisja nigdy nie powstała.

0: nie wiem, czy ma szansę powstać, być może nie. Być może właśnie tak naprawdę sprawdzianem, czy takim rodzajem rozliczenia będzie to, co się wydarzy za 3 tygodnie, prawda, 27 października, czyli wybory, które będą taką ostateczną odpowiedzią, czy Izraelczycy widzą możliwość taką, by premier Netanyahu nadal rządził, czy jednak uznają, że to on ponosi osobistą odpowiedzialność za to, co stało się 7 października. Ja nie uważam, że to jest tylko jego odpowiedzialność, bo tego dnia ewidentnie zawiodło wszystko.
1: I służby, i wojsko.
0: I służby, i wojsko. Była taka symboliczna, niedawno się tak zdarzyło, że ta kobieta, ta oficjerka wywiadu tej słynnej jednostki 8200, ona dostała medal, tak, za precyzję, za to, że, bo ona rzeczywiście ostrzegała. Jej przełożeni teraz mają solidne kłopoty, zostali tam zwolnieni i tak dalej. No ale co z tego? To znaczy, to są tylko jakieś pojedyncze osoby, prawda? Natomiast armia i służby, one przeprowadziły takie wewnętrzne śledztwa, które wykazały, co zawiodło. No ale właśnie brakuje tego politycznego komponentu, tego jakby patrzenia szerzej, co się tak naprawdę wtedy stało.
1: Oczywiście ta rocznica przebiega w cieniu wyborów, które nadchodzą, ale też przebiega w cieniu tych nowych informacji dotyczących tego, że były ostrzeżenia ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i z Egiptu. Netanyahu zaprzecza oczywiście, że takie ostrzeżenie otrzymał, ale na ile pytanie o odpowiedzialność samego premiera i odpowiedzialność rządu dzisiaj jest centralnym pytaniem izraelskiej polityki i wpływa na te wybory, które za chwilę będą.
0: To jest właściwie kluczowe pytanie, chociaż prawdą jest, że Izraelczycy borykają się z o wiele... Znaczy tam jest o wiele więcej problemów, które wymagają również pewnego adresowania politycznego, no, rosnące koszty życia, właśnie pobór, czy ortodoksi mają służyć w armii, ultraortodoksi, czy mają, czy nie mają. Tam jest szereg różnych pytań i problemów, jakie Izraelczycy mają, ale ta kwestia właśnie 7 października jest kluczowa dla nich, dlatego że właściwie ja mam takie wrażenie, że to jest temat, który nie schodzi z mediów, znaczy w mediach jest ciągle obecny, ale on jest obecny również w takich zwykłych, codziennych sprawach, rozmowach między ludźmi. Znaczy to cały czas jakby ten dzień i to, co nastąpiło później, wraca. I wracają pytania o to, co jest w stanie zapewnić Izraelowi bezpieczeństwo. Czy kolejne wojny rzeczywiście posuwają Izraelczyków i Izrael do upragnionego celu, jakim jest właśnie to poczucie bezpieczeństwa? Więc ja mam wrażenie, że to pytanie tak naprawdę zaważy, przesądzi o wyniku wyborów. I powiedzmy od razu jedną rzecz. Wcale nie musi odpowiedź na to pytanie oznaczać, że premier Benjamin Netanyahu zniknie z izraelskiej polityki. Wszystko wskazuje na to, że jego partia uzyska całkiem przyzwoity wynik. Oczywiście pytanie, czy uda mu się stworzyć koalicję, to jest oczywiście w tej chwili, wydaje się to mało możliwe, no ale tam jest bardzo dużo różnych wariantów, które mogą być brane pod uwagę, więc dzisiaj wróżenie jego porażki jest zdecydowanie przedwczesne.
1: Ale naprawdę jest taka szansa, że Netanyahu będzie dalej premierem po wyborach?
0: Jest taka szansa, jest taka obawa części Izraelczyków, która go nie popiera. Nawet dzisiaj w serwisie Polityki jest mój wywiad z Gershonem Baskinem, który zwraca uwagę na jeden wątek, że coraz więcej Izraelczyków wyjeżdża z Izraela i nie wraca. On stawia taką mocną tezę, że jeżeli wyjadą, a już wyjeżdżają ci, którzy właściwie są napędem dla izraelskiej gospodarki, czyli ludzie tej high-techu, dobrze wykształceni, lekarze, inżynierowie, że w pewnym momencie po jakimś czasie w państwie zostaną ci, którzy nie płacą podatków, nie służą w wojsku, prawda? I w związku z tym to państwo w pewnym sensie nie ma szansy przetrwać albo przynajmniej zapewnić jakiegoś normalnego życia i tylko się to będzie pogłębiało. On nawet stawia tezę, że no może w pewnym sensie upaść, ale a co najmniej przestać przypominać Izrael taki, jakim go znamy. Więc to jest szerszy problem. Ja nie wiem, czy to pytanie, czy tak szeroko, właśnie, czy tak daleko w przyszłość wybiegają Izraelczycy dzisiaj. Nie mam takiego przekonania. Myślę, że to jest jednostkowa opinia akurat tutaj w tym przypadku Gershona Baskina, który jest znanym działaczem pokojowym, negocjatorem różnych porozumień, również z Hamasem. Facet, który rzeczywiście wie, co się dzieje zarówno w Ameryce, jak i ma świetne kontakty w Ameryce, w Izraelu, również ma dobre dojścia do Hamasu. Więc on wie, co mówi, aczkolwiek ja mam takie poczucie, że w samym Izraelu ta emocja Izraelczyków dzisiaj nie jest po tej stronie, za którą właściwie od kilkudziesięciu lat zajmuje się Gershon Baskin, czyli tą próbą rozwiązania konfliktu w oparciu o dwa państwa, czyli powstaniu po prostu państwa palestyńskiego. Dzisiaj ta emocja Izraelczyków nie jest po tej stronie. To znaczy oni są absolutnie przeciwni jakiemukolwiek nawet mówieniu o tym. Gadi Eisenkot, który jest głównym rywalem Benjamina Netanyahu w nadchodzących wyborach, mimo że wcześniej deklarował poglądy, no właśnie mieszczące się w tej kategorii rozwiązania w oparciu o dwa państwa, w czasie kampanii został zmuszony właściwie do wycofania się z tego.
1: Czyli ten izraelski obóz pokojowy, on został zmarginalizowany?
0: Prawie wycięty do pnia, to znaczy jest bardzo mało ludzi, którzy wierzą, że to się może udać, którzy wierzą, że jedynym rozwiązaniem ich problemu z brakiem poczucia bezpieczeństwa jest militarna siła, a tych, którzy uważają, że właśnie na drodze negocjacji pokojowych można doprowadzić do trwałego pokoju, jest coraz mniej. No niestety, to jest również konsekwencja tego, a właściwie konsekwencją tego jest to, co zresztą widzimy. Zobacz, Aniu, po 7 października Izrael rozpoczął kilka wojen na kilku frontach. Tak?
1: Syria,
0: Liban, Iran. Izraelczycy nawet, tu widać w bieżących sondażach, nie uważają, że to przyniosło im więcej bezpieczeństwa.
1: I tu postawimy kropkę. Wracamy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM o 14.20. Agnieszka Zagner z tygodnika Polityka jest moją gościnią.

0: Autopromocja.
1: Ja z Rosją mam zawsze gigantyczny problem, jeśli chodzi o to, co myślą Rosjanie, bo nie wiem, czy ta żaba nie została już ugotowana na tyle, że nie myślą, tylko mówią to, o czym myśli Władimir Putin.
2: Michał Olszewski, jestem dziennikarzem i redaktorem Gazety Wyborczej.
3: Tomasz Orchowski, TOK FM.
4: Marta Nowak, Gazeta.pl.
5: Miłosz Gosłowski, Radio Z.
0: Dzieje się na świecie. Nowe odcinki co wtorek o 18. Słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Festiwal wędlin trwa w Biebronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
12: Nóż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
14: A cappuccino też za piątkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 14.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. WHO poprosiła rosyjskie władze o przekazanie dodatkowych informacji o przyczynach kolejnych zachorowań na ciężkie zapalenie płuc. Kreml zaprzecza, że pojawił się drugi przypadek. Wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadku dżumy i jednej śmierci z jej powodu w Irkucku w Rosji. Zmarła laborantka, która miała rozbić probówkę z patogenem dżumy płucnej. Izraelczycy uczcili trzecią rocznicę ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Uroczystości upamiętniające około 1200 zabitych odbywają się w całym kraju. Części obchodów towarzyszą protesty i żądania powołania Państwowej Komisji Śledczej, która zbadałaby zaniedbania prowadzące do ataku. Wytwarzanie bezpieczniejszych i skuteczniejszych leków, a nawet lepszych aromatów spożywczych stało się możliwe dzięki pracom tegorocznych noblistów z chemii Henri'ego Kagana i Kenseo Soai. Francuz i Japończyk opracowali reakcję chemiczną, której tajniki znała wcześniej wyłącznie natura. Komitet Noblowski uzasadnił, że nagrodę przyznano za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej.
22: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Ósma edycja Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego rozpoczyna się już w najbliższą niedzielę. Co nas czeka podczas festiwalu, mówi dyrektor teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach Jacek Jabrzyk.
23: Zapraszamy na niego w spektakle zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Jest więc to niecodzienna możliwość zobaczenia wybitnych, interesujących przedstawień tutaj w Kielcach, ale oczywiście festiwal to nie tylko przedstawienia, to także możliwość spotkania się z wybitnymi twórcami, możliwość udziału w panelach dyskusyjnych, w rozmowach prowadzonych przez zaproszonych gości, to także możliwość wymiany myśli, poglądów z innymi uczestnikami festiwalu.
22: Jednym z najważniejszych punktów festiwalu będzie głośny, pozbawiony słów spektakl Goodbye Lindita w reżyserii nagrodzonego Srebrnym Lwem na Biennale w Wenecji Mario Banusiego. Teraz, zaraz, naraz w reżyserii Dominiki Knapik to pierwsza w nowym sezonie premiera w Teatrze Jaracza w Łodzi. Spektakl, który zostanie pokazany w piątek, porusza problematykę neuroróżnorodności i ADHD. W sobotę w Lublinie rozpocznie się 18. edycja Open City, festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej. Jak mówi jego kurator Cezary Hunkiewicz, będzie to próba spojrzenia na miasto z innej perspektywy.
3: Po pierwsze, wyjść poza ramy centrum. Po drugie, zbudować pewną narrację, która może mówić ciekawie o współczesnym mieście oraz nawiązać do lubelskich spotkań plastycznych do ich 50-lecia. Poprosiłem artystów, żeby wywrócili nasze dotychczasowe myślenie o zastanych przestrzeniach. Czasem najprostszą rzeczą jest odsłonięcie tego, co często przykrywamy. Wartości, które zostały w Lublinie chociażby przykryte reklamami. Czasem warto je odsłonić i taki element też się pojawi.
22: Festiwal Open City w Lublinie potrwa do 7 listopada. Trwa piąty festiwal wrocławskich księgarń i antykwariatów. To wyjątkowe święto literatury, w którym bierze udział 11 niezależnych małych księgarń, mówi Barbara Jaworska z antykwariatu imienia Andrzeja Jaworskiego.
4: Jest nas na tyle mało, bo każdy rok pokazuje, że się wykruszamy, że musimy się scalić i coś wspólnie zadziałać, żeby pokazać, że jesteśmy, że istniejemy, że robimy fajne rzeczy, że to nie tylko sprzedaż książek, ale też fantastyczne miejsce do spotkań, wymiany doświadczeń i takie miejsce, gdzie można naprawdę porobić dużo fajnych rzeczy.
22: Wrocławiu Wpadnij do księgarni potrwa do 15 października.
21: Dzisiaj dość pogodnie, choć sporo chmur na niebie, a na południu silniej wieje. Na termometrach od 16 do 23 stopni. Jutro nadal ciepło, ale w wielu miejscach może padać.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: W audycji Zapytam Inaczej rozmawiamy na 3 lata po 7 października, po ataku Hamasu na Izrael. Ze mną w studiu Agnieszka Zagner z tygodnika Polityka. Czy Izrael dzisiaj, po tych 3 latach, jest państwem silniejszym czy słabszym?
6: To jest ciekawe pytanie, ale ja sobie tak myślę, że jak masz sytuację, w której Izrael przed 7 października nie miał żołnierzy stacjonujących w Gazie, nie miał żołnierzy stacjonujących w Libanie, swoich oddziałów w Syrii, nie był w pełnej gotowości, bo z Iranem może się rozpocząć kolejna potyczka, to to się to wydaje dość oczywista odpowiedź na to pytanie. Zwłaszcza, że mam też takie poczucie, że Izraelczycy, właściwie to nie jest poczucie, to jest poparte badaniami. Jak pytają Izraelczyków, czy wierzą w to, że 7 października się może powtórzyć, to oni są przekonani, że tak, może się powtórzyć, czyli mają taki, znaczy nie mają kompletnego zaufania do aparatu państwowego, swoich doskonałych służb, nie wiem, elit, prawda, że są w stanie temu zapobiec.
5: No, widzieliśmy to przy przypadku ostatnio tego porwanego samolotu, gdzie o mały włos nie doszło do tragedii, nie doszło do katastrofy, do zamachu właściwie. I też pojawiły się informacje, że tutaj służby zawiodły i nie dopełniły swoich obowiązków przy monitorowaniu.
6: Tak, trwa również śledztwo po stronie jakby Izraela, jakby kto dokładnie ponosi odpowiedzialność. Główne tutaj oskarżenia padają pod adresem Ministerstwa Transportu, w którym jest taka specjalna komórka zajmująca się bezpieczeństwem lotów zagranicznych.
5: Ale Netanyahu nie jest winny.
6: Ale nie, Netanyahu nigdy nie jest winny w swoich oczach, dlatego że on zawsze znajduje jakiś sposób, żeby zrzucić winę na innych. Jak wybuchł 7 października, no to winni byli głównie obywatele, którzy przez 40 tygodni wychodzili na protesty i protestowali przeciwko reformom sądowniczym i co zdaniem Netanyahu osłabiły kraj. 7 października, jak twierdzi, nie został obudzony na czas, w związku z tym on nie mógł zareagować. ujawnione księgi z jego połączeń tego dnia sugerują zupełnie co innego. Potem byli winni, prawda, wojskowi, właśnie służby, tak? Jakby winni są wszyscy, tylko nie on. Bardzo długo Benjaminowi Netanjahu w ogóle zajęło ujawnienie jakiegokolwiek słowa, nie wiem, przepraszam, tak? Znaczy, to jakoś po jakimś czasie gdzieś to padło, ale on w zasadzie unikał bezpośredniej konfrontacji, nie wiem, z rodzinami zakładników, prawda, mediami. Właściwie Benjamin Netanjahu nie udziela wywiadów izraelskim mediom poza swoim ukochanym kanałem 14. To jest taka izraelska telewizja Republika, tak to powiedzmy, oględnie. Więc Benjamin Netanjahu w dość jasny i taki zręczny sposób, tego nie można mu odmówić, zwłaszcza do swojego żelaznego elektoratu, do swojej bazy wyborczej, śle jasny komunikat, że to nie ja, to jakiś spisek wokół mnie, głębokie państwo, które różnymi działaniami, w tym liberalne media właśnie, doprowadziły do porażki czy tej katastrofy 7 października. W związku z tym jakby dzisiaj to, o czym mówiliśmy w pierwszej części programu, pytania adresowane pod jego adresem o odpowiedzialność, no on uważa, że to nie on, prawda? On, to nie on jest tą osobą, którą powinno się rozliczać. No ale wydaje mi się, że klucz do tego tkwi tylko w jednych rękach, w rękach Izraelczyków. To oni, nie my w studio będziemy decydować, kto, czy ponosi odpowiedzialność, czy nie ponosi. Tylko Izraelczycy to zrobią 27 października.
5: Czy jeśli tak się zdarzy, że Benjamin Netanjahu jednak przegra i nie będzie dalej premierem, to czy jest szansa na to, żeby właśnie powstała ta komisja, która do tej pory nie powstała i rozliczyła premiera?
6: Do pewnego, znaczy tak, myślę, znaczy jeżeli się uda stworzyć stabilny rząd bez Benjamina Netanjahu, bo to też jest ważne zastrzeżenie.
5: Że możliwe, że to jest niemożliwe, tak?
6: W jakimś wariancie może dojść w ogóle do zjednoczenia tych obozów z pominięciem partii, na przykład ultraortodoksyjnych. Teoretycznie taki wariant też jest możliwy. Ale nawet gdyby ta komisja powstała, to pamiętajmy, że praca takiej komisji to nie jest kwestia miesiąca czy dwóch. Prawdopodobnie może się to ciągnąć 2 lata lub nawet dłużej. Zanim ta komisja w ogóle ustali, wyda jakiś raport, prawda, który no, będzie przesądzał, tak, w którąś ze stron, może minąć już tak wiele czasu w ogóle od i 7 października, i tej emocji, prawda, która dzisiaj jeszcze jest dość gorąca, ale z upływem czasu również ta emocja będzie słabnąć. Więc jakby tutaj to jest ważne pytanie, aczkolwiek nie wiem, czy ta komisja, oczywiście ona powinna powstać i Izraelczycy zgadzają się co do tego, że ona powinna powstać, ale w zależności również od układu sił w przyszłym Knesecie, no, na razie nie jest to zupełnie przesądzone. Może powstać, ale niekoniecznie musi.
5: Jeszcze w kontekście siły i słabości Izraela poruszmy ten temat międzynarodowy, no bo jednak Izrael jest w częściowej izolacji. Dzisiejszy dzień rocznicy jest również dniem, w którym przez cały świat przetaczają się antyizraelskie protesty. Są działania państw europejskich. Tutaj już bardziej chodzi o zachodni brzeg, czyli sankcje wobec osadników, ograniczenia dotyczące handlu z osiedlami, ta presja dyplomatyczna, ale czy my jesteśmy jeszcze daleko od jakiejś takiej izolacji prawdziwej Izraela na arenie międzynarodowej?
6: Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek jakby te działania, o których mówisz, o które wymieniłaś, nas do tego przybliżają. Kilka tygodni temu była taka informacja, która obiegła izraelskie media, że bodaj w Holandii zaczęto przeszukiwać bagaże osób wracających z Izraela i w przypadku znalezienia w tych bagażach produktów wyprodukowanych na osiedlach były one konfiskowane. Można powiedzieć, że to jest jakiś taki detal, prawda? Ale Państwa podejmują różnego rodzaju działania. My mówimy tutaj o takiej presji ekonomicznej, sankcji i tak dalej, ale jest również ten miękki bojkot Izraela, który dotyczy, no nie wiem, na przykład kolejnych państw wycofujących swój udział w Eurowizji, prawda?
5: Też widzimy, jaka była reakcja na całą aferę wokół Eda Sheerana i odwoływania jego koncertów.
6: To się dzieje, to znaczy to się dzieje. Izraelscy twórcy w zasadzie mają coraz mniej przestrzeni do tego, by funkcjonować w środowisku międzynarodowym. To nie jest to nie jest tak, że Izraelczykom jest to obojętne. Jeżeli będzie tak, a może tak być, że na przykład w pewnym momencie, nie wiem, ten międzynarodowy wymiar sprawiedliwości uzna, że na przykład izraelski, bo na razie jeszcze jest takie założenie, że izraelski wymiar sądowy w pewnym sensie umożliwia ocenę, czy na przykład, nie wiem, ściganie poszczególnych osób podejrzewanych za popełnianie zbrodni, na przykład w czasie trwających konfliktów. I w momencie, kiedy ten, nie wiem, Międzynarodowy Trybunał Karny uzna, że izraelskie sądy nie gwarantują już tego, może się tak okazać, że na przykład będzie próba, nie wiem, ścigania. Już były takie przypadki zatrzymywania na przykład, nie wiem, pojedynczych żołnierzy na przykład w różnych krajach, czy próby zatrzymywania żołnierzy w pojedynczych krajach, prawda, właśnie oskarżając ich o działania niezgodne z prawem, czy dopuszczanie się zbrodni i tak dalej. Więc tego może być coraz więcej i Izrael, który już dzisiaj, mówię to z wielką przykrością, jest pariasem na arenie międzynarodowej, to jest coś niepokojącego, jeśli Benjamin Netanyahu jest zrównywany z Yahya Sinwarem i Putinem, którzy mają ten sam status, prawda, czyli też są wydane te nakazy aresztowania. Jest coś niepokojącego, prawda?
5: Niepokojąco prawdziwego w tym.
6: I chyba żaden Izraelczyk nie może się czuć dumny z tego, że coś takiego się dzieje wobec przywódcy jego państwa.
5: Została nam ostatnia minuta, ale jeszcze chcę dorzucić do tej opinii międzynarodowej też ten zwrot, który się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czyli najważniejszy sojusznik Izraela i to, jak pokazują na przykład głosowania, jak demokraci, którzy zawsze byli proizraelscy, teraz zmieniają swoje przekonania.
6: To jest bardzo ważne. Jest nawet taka teoria całkiem uzasadniona, że w ciągu, nie wiem, 10 lat na przykład ten sojusz izraelsko-amerykański może się kompletnie rozsypać. Mhm. Już dzisiaj Izraelczycy myślą o tym, jak poradzić sobie bez tych pieniędzy, wsparcia militarnego również Stanów Zjednoczonych, więc mają również tego świadomość. Niestety dzisiaj sympatia świata, która 7 października była z Izraelem, dziś odwróciła się przeciwko niemu ze względu na to, co zobaczyliśmy potem jak zobaczyliśmy zdjęcia zrujnowanej Gazy, tego, co Izrael robił również w Libanie. Tego się nie da odzobaczyć i no niestety Izrael musi się też zmierzyć ze swoją przeszłością i wybory będą tym dniem, kiedy to się zdarzy, pewnie.
5: Agnieszka Zagner z tygodnika Polityka, bardzo ci dziękuję. Jedziesz na wybory, mam nadzieję,
6: tak,
5: że wtedy
6: oczywiście
5: też porozmawiamy i opowiesz nam, jak to wygląda na miejscu. A ja głos oddaję Patrycji Maciejewicz, która opowie państwu, co w EKG.
1: Dziś w EKG po raz kolejny będziemy zajmować się problemem służby zdrowia. Wracamy do tematu, ponieważ do Sejmu trafiły ustawy zdrowotne. Sejm będzie nad nimi pracował, ale wygląda na to, że po pierwsze, prace będą długie, a po drugie wcale niekoniecznie muszą rozwiązać te problemy, z którymi się mierzymy. I o tych problemach będę rozmawiała z Piotrem Karniejem, który jest ekspertem zdrowia publicznego i opowie nam, gdzie tak naprawdę jest pies pogrzebany.
5: Bardzo dziękuję, zapraszam serdecznie. Ja się z państwem słyszę po godzinie 15.
2: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
9: 15 zł.
12: Lepiej.
9: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
12: Z kuponami?
9: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
24: M2 Films przedstawia Robert Pattinson w najgłośniejszym filmie sezonu.
25: You see how this looks, right?
24: Prime Time w kinach od 9 października.
26: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
27: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
26: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
28: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
29: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
30: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
29: Pewne zwycięstwo.
30: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
31: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
32: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
33: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
32: Czyli frosty kupiłeś?
33: Prościej się nie da.
34: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
35: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
36: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
35: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
37: Reklama.
38: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Na początek Lubelszczyzna i droga krajowa numer 19, trasa między Międzyrzecem Podlaskim a Radzyniem Podlaskim jest zablokowana w obu kierunkach. W miejscowości Białka zderzyły się bus i samochód osobowy. Władze Ostrołęki zapowiedziały wsparcie psychologiczne dla wszystkich osób, które będą tego potrzebowały po dzisiejszym ataku nożownika. Prezydent miasta zaapelował do mieszkańców miasta o spokój i nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji. Przed południem do zespołu szkół zawodowych numer 4 wtargnął uczeń tej szkoły z ostrym narzędziem. 19-letni Jakub Z. ranił 8 osób. Sąd apelacyjny w Krakowie utrzymał w mocy postanowienie, zgodnie z którym kandydatka na prezydenta miasta, senator Monika Piątkowska, ma sprostować wypowiedź na temat sposobu głosowania Łukasza Gibały w Radzie Miasta. Orzeczenie jest prawomocne. Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce, został nauczycielem roku 2026. Myślę, że nie tylko moją podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie, powiedział laureat po przyjęciu nagrody na Zamku Królewskim w Warszawie. Ordza zaznaczył, że od tego zaciekawienia trzeba po prostu wyjść. Wyjść do pobliskiego parku, do miasta, wyjść, doświadczyć, poznać, porozmawiać i z tej relacji buduje się pomysł na projekt, podkreślił nauczyciel. Dodał, że życzyłby sobie, żeby każdy dorosły, nie tylko nauczyciel, ale przede wszystkim rodzic, to zaciekawienie u swoich dzieci zauważał. Ocenił, że podać dziecku ekran jest łatwo, ale trzeba z nim naprawdę popracować, żeby to zaciekawienie zbudować, co wymaga czasu. We Francji organizacje uczniowskie i studenckie kontynuują protesty. Wieczorem na temat tych protestów wypowie się premier Sébastien Lecornu. Do końca tygodnia w liceach mają odbyć się wewnętrzne konsultacje. Uczniowie domagają się lepszego finansowania szkół, narzekają na braki kadrowe wśród nauczycieli i braki sprzętu oraz przeładowane plany lekcji. Były szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej August Hanning, zatrzymany wczoraj pod zarzutem szpiegostwa, trafił do aresztu śledczego. Prokuratura zarzuca mu działalność agenturalną na rzecz obcego wywiadu, szpiegostwo o charakterze zdrady kraju, pozyskiwanie tajemnic państwowych oraz usiłowanie zdrady kraju. USA i Grecja uruchamiają nowy system wymiany informacji związanych ze zwalczaniem terroryzmu, poinformował o tym przebywający w Atenach amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Rubio określił Grecję jako niezastąpionego partnera NATO i nazwał ją filarem stabilności w regionie oraz filarem dla obecności USA w regionie. Grecja zamierza zakupić więcej amerykańskiej broni i sprzętu, w tym systemy walki radioelektronicznej dla 20 zamówionych już samolotów F-35. Reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce w rankingu FIFA. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata. Dzisiaj dość pogodnie, choć wciąż sporo chmur na niebie. Na południu silniej wieje. Na termometrach od 16 do 23 stopni. Jutro będzie ciepło, choć w wielu miejscach może popadać.
38: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
0: Sponsorem magazynu EKG jest Polski Fundusz Rozwoju.
1: Godzina 14.44, to już najwyższy czas na popołudniowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz, a ze mną w studio jest doktor habilitowany Piotr Karniej, specjalista zdrowia publicznego, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Mamy 5 ustaw zdrowotnych, które właśnie trafiły do Sejmu i parlament zaczyna nad nimi pracę. Te ustawy regulują, czy próbują regulować gardłowe problemy, które wynikły przy sprawie zatrudnienia w Szpitalu Południowym w Warszawie. Pana zdaniem, która z tych ustaw jest najważniejsza i zmienić może najwięcej?
2: W zasadzie trudno powiedzieć, która cokolwiek zmieni, dlatego że od wprowadzenia jej pod obrady parlamentu do wejścia w życie jeszcze droga bardzo daleka. Natomiast myślę sobie, że najbardziej głośna, ta, która myślę, że najbardziej zmieni, o ile by weszła rzeczywiście rzeczywistość systemu opieki zdrowotnej, no to jest ta, która reguluje wynagrodzenia, czy próbuje regulować wynagrodzenia personelu medycznego, a tak naprawdę personelu lekarskiego, dlatego że jeżeli rzeczywiście wejdzie w życie, to będzie miało bardzo istotny wpływ na dostępność do świadczeń zdrowotnych. Wobec tego tak naprawdę będziemy mówili o kwestii związanej z ograniczaniem bardzo silnie dostępu do lekarzy specjalistów, którzy dzisiaj są dostępni na ułamkowe części etatu. No tu ustawa będzie regulowała nie dość, że kwestie wynagrodzenia, ale również kwestie wymiaru czasu pracy.
1: Czyli 240 zł za godzinę maksymalnie, tak. I maksymalny wymiar
2: dwóch etatów na jednego lekarza. No i tam jest jeszcze to ograniczenie dotyczące tego minimalnego wymiaru czasu pracy, pół etatu przy założeniu oczywiście, że warunki kontraktowe nie są inne. Więc to są rzeczywiście rzeczy, które będą miały istotny wpływ na życie naszych pacjentów i na funkcjonowanie w systemie opieki zdrowotnej. Dlatego, że jakiś czas temu zdecydowaliśmy się bardzo mocno dywersyfikować dostęp do świadczeń zdrowotnych w mniejszych miejscowościach. Wiele szpitali podejmowało takie decyzje o tym, żeby tworzyć specjalistyczne poradnie, angażować się w nowe zabiegi operacyjne na przykład, które były dotychczas dostępne tylko w szpitalach wysokospecjalistycznych. No i w tej chwili prawdopodobnie część z tych świadczeń po prostu przestanie być realizowanych.
1: Bo mieliśmy taką sytuację, w której wysoko płatne świadczenia były realizowane przez jakieś szpitale, które w ten sposób ratowały swoje budżety, bo zatrudniały na przykład specjalistów nawet za te duże pieniądze, tak? Milion, tak. 2 miliony rocznie, ale dzięki temu do szpitala trafiało kilka milionów z kontraktu.
2: Tak.
1: Teraz to, rozumiem, zostanie ukrócone. Te szpitale nie będą mogły w tym reżimie funkcjonować.
2: Prawdopodobnie tak. I to też trzeba powiedzieć bardzo jasno, że to nie jest wina ani szpitali, ani lekarzy. Po prostu tak został skonstruowany
1: taki
2: system.
1: Taki jest system, one się do tego dostosowały.
2: One się do tego dostosowały, dlatego że pamiętajmy o tym, że ten największy wolumen sprzedaży szpitala, to znaczy te oddziały zachowawcze, one są bardzo nisko wyceniane, bardzo słabo są finansowane. To są te oddziały internistyczne, oddziały diabetologiczne, które to najczęściej są...
1: Porodówki?
2: Z porodówkami akurat mam jeszcze problem demograficzny, wobec tego tu jakby jest też problem, ale troszeczkę innego rodzaju. Natomiast tu kłopot polega na tym niestety, że wycena Narodowego Funduszu Zdrowia nadal jest mocno nieadekwatna do ponoszonych kosztów. No i wskutek tego menedżerowie szpitali nie mieli innego wyjścia, jak tylko poszukiwać tych rozwiązań, które są możliwe technicznie, a przyniosą dodatkowe środki do budżetu. No bo tak naprawdę, jeżeli rzeczywiście zapłacimy jednemu lekarzowi, specjaliście bardzo duże pieniądze, a w szpitalu pozostanie wielokrotnie więcej dużych pieniędzy, no to szpital może funkcjonować. Jeśli tego nie będzie, no to niestety cały budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, który trafiał w tej chwili do szpitali, przestanie do nich trafiać.
1: No to jak rozwiązać problem ochrony zdrowia i właściwie niedostatecznej ilości pieniędzy w tym systemie, jeżeli nie chcemy doprowadzać do sytuacji, kiedy jacyś lekarze są wynagradzani w bardzo szczodry sposób, hojny, nawet jeżeli nie posiadają specjalizacji. Tak było na przykład w Warszawskim Szpitalu Południowym. A jednocześnie chcemy zadbać o ten dostęp do świadczeń. Mam tu do czynienia z jakimś rodzajem kwadratury koła.
2: I tak, i nie. Dlatego, że rzeczywiście sama idea i sam pomysł regulowania wynagrodzeń nie jest złym pomysłem. Dlatego, że tu rzeczywiście my często jako menedżerowie opieki zdrowotnej, dyrektorzy szpitali stoimy przed pewnym problemem na przykład podkupowania między sobą personelu medycznego i takie postawienie maksymalnej granicy być może całkiem niezłym rozwiązaniem mogłoby się okazać, natomiast na pewno nie na tej wysokości, która w tej chwili funkcjonuje.
1: 240 to za mało.
2: 240 zł to i dużo, i mało, dlatego że z jednej strony, jeżeli popatrzymy sobie na pracę lekarza w oddziale zachowawczym, gdzie tak naprawdę jego zaangażowanie nie jest zbyt duże, to być może wystarczy, ale na przykład w szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie to zaangażowanie jest bardzo angażujące, gdzie ta praca jest mocno wymagająca, mocno niebezpieczna często, również i fizycznie, ze względu na specyfikę pracy. Kiedy na przykład myślimy sobie o bardzo wysokospecjalistycznym lekarzu, który wykonuje zabiegi kardiochirurgiczne, neurochirurgiczne, to są stawki, za które prawdopodobnie lekarze nie będą chcieli pracować w systemie publicznym. I tutaj tak naprawdę nie mówimy o tym, jaka stawka jest godna, albo jaka stawka jest dobra, a jaka zła, bo to nie o to chodzi. Tak naprawdę chodzi o to, żeby one były po prostu w jakiś sposób dostosowane do sposobu pracy lekarza. Tak naprawdę to o to chodzi.
1: To jeszcze chwilę porozmawiajmy o polityce, bo Sejm rozpoczyna pracę nad całym pakietem ustaw. Jeszcze niedawno zapowiadano, że będzie to ekspresowa ścieżka. Teraz, jak czytam doniesienia zakulisowe w mediach, no wygląda na to, że jednak politycy trochę włączyli sobie w głowach hamulec, to znaczy wiedzą, że z tym tak łatwo nie będzie i tego ekspresowego uchwalania tego prawa nie będzie. Dlaczego tak się dzieje?
2: Myślę sobie, że politycy chyba nie chcą, żeby to prawo zostało uchwalone bardzo szybko, dlatego że jeżeli popatrzymy sobie na opinie, które były zgłaszane do projektów ustaw na etapie konsultacji społecznych, to tych uwag były tysiące. I prawda jest też taka, że Ministerstwo Zdrowia nie ma zbyt dobrych powiedziałbym, politycznie relacji ze środowiskiem politycznym, no bo wiemy dokładnie, że pani minister jakby nie pochodzi ze środowiska politycznego.
1: Nie ma zaplecza.
2: I nie ma zaplecza politycznego, więc tak naprawdę politycy nawet z koalicji rządowej pozwalają sobie na ostrą krytykę tych propozycji. No i to niestety nie może skończyć się szybką ścieżką, dlatego że tak naprawdę nie ma konsensusu. Tutaj ten konsensus prawdopodobnie będzie próbowany być wypracowany w komisji, ale boję się, że do tego konsensusu po prostu nie dojdzie. Natomiast ja nie ukrywam, że chyba ani politycy, ci zainteresowani tematem, ani społeczeństwo, ani eksperci chyba nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby te ustawy weszły w życie w takim kształcie.
1: Ale to oznacza, że trzeba nad nimi pracować długo i dlatego to się będzie przeciągało? Czy po prostu lepiej przeciągać te prace, bo politycznie nikomu się nie opłaca, żeby takie projekty ujrzały światło dzienne?
2: Trudno mi powiedzieć, jaka jest idea po stronie rządu. Natomiast ja z pozycji obserwatora mogę mieć wrażenie, że rzeczywiście będzie politykom zależało na tym, żeby to przeciągać w nieskończoność. Dlatego, że jeżeli te zmiany weszłyby w życie, to tak naprawdę one bardzo silnie tąpną systemem ochrony zdrowia i one tąpną w najgorszym możliwym momencie, to znaczy tuż przed wyborami. Więc one tak naprawdę nie będą dobre ani dla tych, którzy dzisiaj są przy władzy, ani dla tych, którzy tą władzę ewentualnie przejmą, dlatego że tak naprawdę system ochrony zdrowia naprawdę będzie wtedy w potężnym kryzysie. My dzisiaj jesteśmy już w kryzysie, natomiast pytanie, co będzie później, to tego na razie nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
1: Właśnie się zastanawiam, czy to nie jest tak, że jednak mimo, jeżeli to prawo nie zostanie wprowadzone, to tąpnięcie i tak zaobserwujemy. Dzisiaj rano w programie EKG był pan Łukasz Kozłowski, czyli główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polski, który mówił o systemie finansowym, systemu ochrony zdrowia i powiedział, że realnie to na przyszły rok będzie brakowało ponad 20 miliardów złotych.
2: Tak. I to jest absolutnie kwota, która jest realnie brakująca w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia i my wiemy o tym sami od 2 lat. Więc my już dokładnie jesteśmy go przygotowani do tego.
1: No więc będzie tąpnięcie.
2: Zdecydowanie. Natomiast to jest, myślę sobie, ostatni moment, żebyśmy rozmawiali o finansowaniu systemu ochrony zdrowia inaczej niż teraz. I to jest tak naprawdę chyba rozwiązanie, które mogłoby spowodować, że trochę nam ulży w tej całej dyskusji. Mianowicie odpowiedzialne podejście polityków zdrowotnych do modelu budżetowo-ubezpieczeniowego, znaczy takiego, w którym państwo przejmuje na siebie odpowiedzialność finansowania systemu opieki zdrowotnej. My dzisiaj mamy w ustawie zapisany system ubezpieczeniowy, znaczy system składkowy. My jako pracujący składkujemy do Narodowego Funduszu Zdrowia, który to fundusz przekazuje pieniądze na świadczenia. Oczywiście poprzez ZUS. Natomiast wiemy już dzisiaj, że przecież ten system się nie spina. On się już nie spina od bardzo dawna. Dzisiaj przecież minister finansów już te pieniądze dokłada z własnego budżetu, tylko robi to poza tymi regulacjami. Warto powiedzieć o tym odpowiedzialnie. Minister finansów musi z budżetu państwa zapewnić określone środki i te środki muszą być w planie finansowym państwa.
1: Czyli po prostu nie będziemy bazować na tym, co wpłacamy sami ze składek, ale budżet musi wziąć na siebie odpowiedzialność za to, żeby zapewnić odpowiednią ilość pieniędzy, tak?
2: Dokładnie tak, dlatego że ten system współfinansowania, współpłacenia obywateli poprzez właśnie składkowanie do ZUS-u i Narodowego Funduszu Zdrowia i system finansowania państwowego tak naprawdę funkcjonuje już dzisiaj. Tylko, że my musimy dzisiaj zrobić to w taki porządny sposób, żeby wiedzieć już na początku planowania budżetowego, jakie środki ewentualnie państwo może zapewnić na tego typu finansowanie. Proszę pamiętać, że parę lat temu my mieliśmy bardzo podobny system, który został tuż po COVID-zie bardzo mocno zmieciony w ten sposób, że środki, które minister zdrowia przekazywał do Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach dotacji celowej, zostały przesunięte do budżetu NFZ-u i to też spowodowało duży kryzys finansowy, który do dzisiaj się tak naprawdę odbija nam szkawką.
1: No to jeszcze ostatnia sprawa, do której komentarz chcę pana poprosić. Też dzisiaj pan Łukasz Kozłowski powiedział, że szpitale wyprzedziły kopalnie, jeśli chodzi o dłużników ZUS-u, czyli szpitale już dzisiaj są w takiej sytuacji, że nie spłacają zobowiązań wobec swoich pracowników, jeśli chodzi o składki.
2: No i to jest bardzo zła informacja. To rzeczywiście, to oczywiście świadczy o tym, że system jest niewydolny i jedyną możliwością tak naprawdę spowodowania, żeby on stał się wydolny, no to jest właśnie zapewnienie tych środków finansowych, które mogą pochodzić w tej chwili, no tak jak mówię, wyłącznie z budżetu państwa, a nie z żadnego innego. Tym bardziej, że jeżeli wprowadzimy regulację, o której dzisiaj rozmawiamy i spróbujemy ograniczyć wydatkowanie na przykład na wynagrodzenia, no to może się okazać, że tak naprawdę to i tak nie wystarczy.
1: Mamy teraz system ochrony zdrowia, który ma do dyspozycji rekordową ilość pieniędzy, a jednocześnie jest potężnym bankrutem nie spłaca swoich zobowiązań.
2: Dokładnie tak. Jest to konsekwencja zmian prawnych, zmian finansowych, między innymi wynikających z wynagrodzeń.
1: Dziękuję serdecznie. Pan doktor habilitowany Piotr Karniej, specjalista zdrowia publicznego, Uniwersytet WSB Benrito we Wrocławiu.
2: Dziękuję
1: był naszym gościem.
2: Dziękuję.
1: Popołudniowe EKG dobiega końca. Za chwilę informacje, to KFM, a po nich wraca Anna Piekutowska i zapytam inaczej. A z nami jest już gospodarz popołudniowego TOK 360, Adam Ozga.
3: Dzień dobry. W TOK 360 na pewno wrócę do wydarzeń w Ostrołęce. Zaniepokoiły mnie. Myślę, że zaniepokoiły też nasze słuchaczki, naszych słuchaczy. Nożownik zaatakował w szkole. Co najmniej 8 osób jest rannych. Wiadomo, że 5 to uczniowie, 3 to nauczyciele. Po 16 także o Nagrodzie Nobla w dziedzinie chemii. Spróbuję zrozumieć. Mówię spróbuję, bo moja ocena na maturze z chemii sugeruje, żebym w ogóle się takimi tematami nie zajmował, ale ja się tym nie przejmuję. To było bardzo dawno temu. Będzie też o dżumie w Rosji. O tym, czy jest się czego obawiać, rozmawiać będę z głównym inspektorem sanitarnym, doktorem Pawłem Krzysiowskim. Zapytam także o to, jak przechowuje się takie patogeny w laboratorium i czy to duże ryzyko, że taka fiolka może się stłuc.
1: Dziękuję serdecznie, Adamie. Ja zapraszam na informacje. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Sponsorem magazynu EKG był Polski Fundusz Rozwoju.
4: Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Mieszkańcy Ostrołęki są w szoku i martwią się o swoje dzieci. W jednej ze szkół doszło do ataku nożownika. Rząd chce zadbać o cyberbezpieczeństwo. Zabezpieczenia w prywatnych firmach wciąż jednak kuleją. Kandydaci na prezydenta Krakowa walczą w sądzie. Sprawdziliśmy, kto w tych starciach wygrywa. Minuta po 15:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Na miejscu wciąż pracują służby. Sprawca został zatrzymany, a 8 osób trafiło do szpitala. Tak wygląda Ostrołęka po ataku nożownika w jednej ze szkół zawodowych. 19-letni uczeń po wejściu do budynku miał wyjąć ostre narzędzie i zaczął atakować innych uczniów. W Ostrołęce przed budynkiem szkoły jest reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz, co działo się dalej i co o tym zdarzeniu mówią mieszkańcy.
11: Po ataku sprawca uciekł ze szkoły. W pobliskim parku miał ranić jeszcze co najmniej jedną przypadkowo napotkaną osobę. Chłopak został zatrzymany przez policjantów niespełna pół godziny później na plaży miejskiej. Wiem też, że sam jest ranny i trafił do szpitala. Wciąż czekamy na dokładniejsze informacje na temat stanu zaatakowanych osób. Przed budynkiem szkoły gromadzą się teraz zszokowani mieszkańcy.
12: Ja jestem przerażona, bo sam mam syna. Co prawda w 5. klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
11: Uczniowie szkoły zostali objęci specjalistyczną opieką psychologiczną.
10: To był Cezary Jaszczyk, który jest w Ostrołęce. Władze miasta w trybie pilnym zwołały sztab kryzysowy. Uczestniczy w nim wojewoda mazowiecki i kurator oświaty. A teraz informacja sprzed chwili. Lekarz milioner Dawid K. usłyszał zarzuty. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, Dawid K. popełnił oszustwa na kwotę ponad 580 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. To pokłosia afery, która wybuchła w stołecznym szpitalu południowym. Jak dodał Skiba, prokuratura cały czas bada działania różnych osób ze szpitala i funkcjonowanie nadzoru nad placówką poprzez władze Warszawy. Polska odpiera ponad 99% ataków w cyberprzestrzeni, ale problemem są często prywatne firmy, które nie inwestują w cyberbezpieczeństwo. Musimy być przygotowani na

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Państwo, Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: 88 pracowników szkół i 215 licealistów zostało dotąd rannych w wyniku protestów uczniów we Francji, którzy od września domagają się poprawy finansowania placówek i samego stanu szkół. W wyniku podpaleń i aktów wandalizmu 24 licea nie nadają się do otwarcia, a szkody wyrządzone w trakcie demonstracji są szacowane na 30 milionów euro. Wieczorem głos w sprawie masowych protestów, ale także sytuacji finansowej kraju i wysokich cen paliw zabierze francuski premier Sebastian Lecornu, o czym więcej reporter TOK FM Tomasz Fęskę.
4: Organizacje licealne i studenckie wzywają do kontynuowania blokad szkół i utrzymania barykad na ulicach. Żądają też zaprzestania używania przez siły porządkowe gumowych kul i granatów hukowych. Nie ma miejsca na gumowe pociski na protestach, ani licealistów, ani żadnych innych. Za dużo ludzi zostało oślepionych albo ma połamane ręce. Tego nie można nazwać przywracaniem porządku. To nie jest dbanie o spokój, to okaleczanie i tworzenie chaosu. Zebraliśmy się dziś rano, bo czuliśmy, że to, co widzimy w internecie czy w mediach, jest nieakceptowalne. Na przykład licealista, który stracił wzrok w prawym oku, czy inny, który stracił dłoń. Jesteśmy z nimi, robią im krzywdę. Jesteśmy z nimi w tej sprawie, popieramy postulaty. To dla wszystkich studentów i całej Francji. Szef resortu spraw wewnętrznych Francji poinformował dziś, że zwrócił się o czasowe wstrzymanie używania wspomnianej broni podczas protestów do czasu wyjaśnienia sprawy z poniedziałku, kiedy jeden z licealistów stracił dłoń. Tomasz Fęskę, TOK FM.
3: Kolejne wnioski w trybie wyborczym, kolejne posiedzenia i kolejne rozstrzygnięcia. W Krakowie przed drugą turą wyborów prezydenta miasta trwa sądowy maraton. Tylko dzisiaj sąd zajmie się dwiema sprawami. Na razie w tych sądowych pojedynkach jest 2-1. Dzisiaj sąd przyznał rację Łukaszowi Gibale w sprawie wypowiedzi Moniki Piątkowskiej o planowanych zwolnieniach urzędników. Mówi sędzia Zbigniew Zgód, rzecznik Sądu Okręgowego do Spraw Cywilnych.
5: Sąd uwzględnił zarzuty, które dotyczyły twierdzenia, że nieprawdziwe są wypowiedzi, jakoby kontrkandydat szedł do magistratu z zamiarem zwolnienia 15-20% urzędników.
3: Kolejna sprawa dotyczy wypowiedzi Gibały i zarzutów Piątkowskiej. Wyjaśnia jej pełnomocnik, mecenas Rafał Rozwadowski.
6: Dotyczy to wypowiedzi pana Łukasza Gibały, w której zreferował do tego, że nigdy nie miał żadnych długów. Chcielibyśmy, żeby ta informacja została sprostowana.
3: Pełnomocnicy obojga kandydatów już zapowiadają następne wnioski. Wybory w niedzielę. A informacje wracają o 15:20. W większości kraju termometry pokazują okolice 20 stopni. Chłodniej na Pomorzu, gdzie temperatura sięga maksymalnie 17 stopni na plusie. Na przeważającym obszarze dużo słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Połączyliśmy się teraz z Anną Łabuszewską, autorką bloga 17 mgnień Rosji. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: I też autorką najnowszej książki Szamanie, Carowie i Tajne Agentki. Dzisiaj jest premiera, dobrze sprawdziłam?
9: Tak, dziś powinna już trafić książka do księgarni.
8: To jest prezent na urodziny Putina?
9: Nie wiem, czy wydawnictwo miało taki zamiar, nic mi o tym nie wiadomo. Żadnych prezentów dla Putina nie przewiduję.
8: 20 lat temu, również w urodziny Putina, 7 października 2006 roku w Moskwie została zamordowana Anna Politkowska, dziennikarka Nowej Gazety, która dokumentowała zbrodnie, między innymi, bo robiła też bardzo wiele innych rzeczy, innych tematów, ale przede wszystkim została zapamiętana jako ta dziennikarka, która zajmowała się Czeczenią, dokumentowała zbrodnie rosyjskich wojsk w Czeczenii i ostrzegała, w jakim złym kierunku zmierza Rosja pod rządami Władimira Putina. Dlaczego zabójstwo Politkowskiej nawet dzisiaj, nawet 20 lat później, jest takim symbolem?
9: Symbolem jest dlatego, że nie zostali wskazani zleceniodawcy, jakkolwiek złapano bezpośrednich wykonawców zabójstwa. Przypomnijmy, że Politkowska została zastrzelona na klatce schodowej bloku, w którym mieszkała, w centrum Moskwy, że zostawiono na miejscu zbrodni pistolet i łuski. Tak jakby,
8: bezczelnie.
9: Tak jakby tak, podpis sprawców. Nie został wskazany zleceniodawca. Do tej pory nie został wskazany. To znaczy

0: podczas procesu podejrzani i potem skazani wskazywali, że zlecał im zabójstwo Borys Bieryzowski. Wtedy to był już człowiek na aucie, człowiek, który sprzeciwił się Putinowi i próbował działać przeciwko niemu. Więc łatwo było, był już za granicą też od lat, więc łatwo było wskazać go jako zleceniodawcę. No, on nie miał żadnych interesów, żeby zlecać takie zabójstwo. Więc to jest symbol. Symbol też zamykania ust, sposób na zamknięcie ust przeciwnikom systemu. Rok 2006, połowa drugiej kadencji prezydenta Putina. Wielki kłopot, wielki zgryz wtedy. Ja pamiętam, jak rozmawiałam z kolegami z Rosji, z Petersburga głównie, oni mówili, to jest problem 2008. Co Putin zrobi w 2008 roku, kiedy się skończy jego druga kadencja? To jest problem sukcesji. Wszystkie ustroje niedemokratyczne mają problem sukcesji. Muszą to jakoś rozwiązywać, nawet jeśli stosują, tak jak Rosja stosuje, taki parawan z demokratycznych procedur, które nie są demokratyczne w ich wykonaniu, no to jest ten problem. Jak uzasadnić trzymanie legitymacji władzy przez jednego człowieka przez tyle lat, co Putin trzyma tę legitymację władzy. Ale już wtedy 20 lat temu to był problem. Jak z tego wybrnął Putin? Przekazał na 4 lata fotel prezydencki koledze Miedwiediewowi, który nie był samodzielny, był całkowicie podporządkowany woli Putina, a potem już w 2012 roku Putin wrócił na Kreml i nadal tam jest. I
1: przestał się przejmować tą demokratyczną fasadą.
0: Do pewnego stopnia jeszcze nadal się przejmuje, no bo przeprowadził wybory ostatnio. Wybory, które należy w cudzysłów ująć, wybory do Dumy Państwowej, które nie miały nic wspólnego z procedurą wyborczą, ale tak zostały nazwane i tak zostały zaprezentowane światu i krajowi. Tak, proszę bardzo, obywatele mieli możliwość wypowiedzi i wybrali Dumę Państwową, która jest demokratycznym ciałem.
1: A dlaczego
0: demokratycznym?
1: Wróćmy do Politkowskiej. Dlaczego ona właśnie wtedy była taka dla Kremla niebezpieczna?
0: Ona krytykowała otwarcie nie tylko to, co dzieje się w Czeczenii, chociaż to, tak jak pani wspomniała, to był główny temat, który badała wówczas, ale krytykowała Putina. Ona mówiła takie bardzo nawet osobiste rzeczy o nim. Mówiła, dlaczego on że ona go nie lubi, dlatego że on nie kocha ludzi, że ma taki syndrom też człowieka niekochanego i się zawsze z tym syndromem będzie mierzył, będzie się mścił na innych za to, że są, że mieli udane życie na przykład. Jeżeli Putin słyszał w przestrzeni publicznej wypowiadane na swój temat takie słowa, na pewno mu się to nie podobało, bo myślę, że dotykało istoty. Jego osobowości, tego, czym on się kieruje. To był rok 2006, podkreślmy, a przez kolejne lata Putin tylko powiększał pole swojej władzy i tylko powiększał to pole bezkarności. No, dzisiaj widzimy, że ono się wylewa poza Rosję również i Putin jeszcze nabiera, jeszcze bardziej nie kocha ludzi, jeszcze bardziej jest, czuje się niekochany.
1: Czy o Politkowskiej ktoś jeszcze w Rosji pamięta?
0: Jak czytam, przypominałam sobie artykuły na jej temat, to przypomniała mi się też taka moja wizyta w Moskwie w listopadzie albo w grudniu 2006 roku. To było miesiąc lub dwa miesiące po pogrzebie Anny. Ja postanowiłam pojechać na cmentarz Trojekurowski, gdzie została pochowana. Tam dosyć trudno się wtedy było dostać, było zimno,

0: taka zadymka zaczynało taką krupką zimną, więc to jeszcze potęgowało takie we mnie takie uczucie, że jestem w takiej zmrożonej przestrzeni, zmrożonej w sensie dosłownym i też w sensie pamięci, bo z trudem znalazłam jej grób, wtedy nie było tam żadnego pomnika, tylko krzyż, jej zdjęcie i wieńce z pogrzebu i nic więcej. I znicz, który zapaliłam, był właściwie jedyną taką żywą oznaką tego, ta pamięć o niej już wtedy była taka przymrożona. Ona oczywiście przetrwała i trwa, ale w pewnych środowiskach. Sięgnęłam też, przygotowując się do audycji, po sondaże Centrum Lewady wiele lat temu przeprowadzone. Nie bezpośrednio po śmierci, ale jakiś niedługi czas po, to 47% badanych w ogóle nie kojarzyło Politkowskiej, nie kojarzyło jej działalności i nie kojarzyło zabójstwa. Nie potrafiło też wskazać, co mogło być przyczyną. Zupełne zatarcie, a myślę, że z biegiem lat wyrosło już pokolenie całe. Teraz głos zabiera w sprawie wnuczka Politkowskiej, jej rówieśnicy w Rosji. Myślę, że nie interesują się, nie pamiętają, nie wiedzą.
1: Została nam tylko minuta, ale chciałam jeszcze zapytać panią o to, czy to zabójstwo, które było taką przestrogą dla Zachodu, zostało wtedy usłyszane, bo Politkowska była znana, pisała do międzynarodowych mediów, publikowała książki.
0: Tak, może na Zachodzie była słyszana przez pewne kręgi, ale chciałam przypomnieć jeszcze takie cyniczne zdanie Putina, które on wypowiedział po jej zabójstwie. Był wtedy z wizytą w Niemczech i dziennikarze go pytali, jak podchodzi do tego zabójstwa. On powiedział, że to zabójstwo wyrządziło więcej szkody wizerunkowi Rosji i jego wizerunkowi niż jej działalność publicystyczna. No tak, myślę, że Zachód też usłyszał to, co Putin powiedział.
1: Bardzo dziękuję. Musimy kończyć. Anna Łabuszewska, autorka bloga 17 mgnień Rosji oraz książki Szamani, Carowie i Tajne Agentki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki

0: Lekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
4: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 15.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Po ataku nożownika w Ostrołęce rannych jest w sumie 10 osób. Wśród nich jest 5 uczniów szkoły, w której zaatakował 19-latek, 2 nauczycieli oraz 2 osoby postronne. 10 rannym jest natomiast sam napastnik, który chwilę po ataku został zatrzymany przez policję. Na miejscu cały czas pracują służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Na tę chwilę nie są znane motywy działania sprawcy. Szef MSW Francji zapowiedział, że policja podczas demonstracji licealistów nie będzie używać granatów hukowych. Wcześniej informowano, że w Lyon na północy kraju 15-latek stracił dłoń, gdy podniósł granat policyjny. Inspekcja policyjna wszczęła do tej pory 18 postępowań dotyczących działań funkcjonariuszy. Nie wszystkie z nich dotyczą jednak użycia środków przymusu bezpośredniego, takich jak granaty hukowe. Licealiści nadal dziś protestują, ale rząd ocenia, że uczestników jest już znacznie mniej niż wczoraj. Ministerstwo Edukacji podało, że 9 na 10 liceów działa normalnie. Po ponownym wejściu w życie pakietu ceny paliwa niżej, seria dotkliwych podwyżek na stacjach została zahamowana. Stwierdzili analitycy portalu epetrol.pl. Wskazali, że litr 95-oktanowej benzyny kosztuje dziś średnio 6,79, a tydzień temu przed pakietem płaciło się za to paliwo 8,19. W ramach rządowego programu do końca roku obowiązują obniżone stawki podatku akcyzowego i VAT na oba gatunki benzyn oraz olej napędowy. Jednocześnie powrócił mechanizm ustalania maksymalnych cen, które ponownie są wyliczane i ogłaszane przez resort energii. Jutro cena 95 nie powinna przekroczyć 6,83 za litr, 98 7,71, a diesla 7,74. Plan ogólny dla Gdańska powinien zostać uchwalony w ciągu 3 miesięcy. Samorząd ogłosił zakończenie etapu konsultacji i przekazał projekt dokumentu do dalszych uzgodnień. Wypracowanie planu ogólnego to nowy obowiązek dla wszystkich polskich samorządów. To kluczowy dokument wyznaczający kierunki zagospodarowania przestrzennego. Było to wielkie wyzwanie, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
11: Spłynęło niemal 5,5 tysiąca wniosków. Różnych uwag ponad 4 tysiące, ale te uwagi bardzo często także dotyczyły różnych spraw. Także w sumie tematów, obszarów, którymi zajmowali się pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, było niemal 12 tysięcy.
10: Przyjęcie planu ogólnego powinno się odbyć na pierwszej styczniowej sesji Rady Miasta. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda.
12: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: W całym kraju dzisiaj sporo słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie. Najcieplej na południu, do 22 stopni. Najchłodniej z kolei na Pomorzu, gdzie termometry pokazują maksymalnie 17 stopni na plusie.
12: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Reklama.
13: Ho, ho, ho!
8: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
13: Reklama.
14: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
15: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
16: My jesteśmy 50 lat w związku.
17: Myślimy, że trzeba być w związku.
18: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
19: Potrzebujemy związku, potrzebujemy, oczywiście.
20: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
21: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Połączyliśmy się z profesor Małgorzatą Zacharą-Szymańską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, komentatorką audycji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: W Stanach Zjednoczonych nie milknie debata o karze śmierci po nieudanej egzekucji Christy Pike w Tennessee. Po podaniu dwóch śmiertelnych dawek trucizny kobieta przeżyła, a dzisiaj odzyskała przytomność w szpitalu. Czy ta sprawa Christy Pike stała się przyczynkiem do dyskusji o tym, żeby lepiej wykonywać egzekucje, czy o tym, że może czas zdecydować, żeby ich w ogóle nie wykonywać?
1: No, dyskusja jest żywa i obydwa te wątki w tej dyskusji się pojawiają i trudno właściwie zdecydować w odniesieniu do którego z tych wątków jest przewaga, bo to zależy, gdzie ucho przełożyć. Ale jeżeli spoglądamy na dane, no to one jednak w tym momencie dowodzą, że Amerykanie w przewadze popierają karę śmierci. 66% badanych mówi, że to jest kara zasadna, na którą w tym państwie zgoda być powinna. Paradoks polega na tym, że w 1966 roku ten wskaźnik wynosił 42%, więc jest znaczący wzrost.
0: Ale liczba nowych wyroków śmierci spada z setek rocznie w latach 90. do zaledwie 23 w ubiegłym roku, więc tych kar śmierci jest mniej. Dlaczego?
1: Dlatego, że po pierwsze, no, kara śmierci budzi wątpliwości. To nie jest tak, że pomimo, że tak jest statystyczny obywatel, szczególnie w specyficznych regionach, czyli w pasie biblijnym Stanów Zjednoczonych, on jednak zapytany, czy to jest kara proporcjonalna, odpowie, że tak, i że to jest, czy to jest kara zasadna, odpowie, że tak, to jednak te wątpliwości się mnożą i echa tej debaty o humanitarności, o tym, czy to nie jest barbarzyństwo, o tym, czy na pewno Stany Zjednoczone i ich system prawny chcą w jednym szeregu stać z systemami prawnymi takich państw jak Iran, jak Arabia Saudyjska, jak Chiny, gdzie te wyroki wykonuje się. To powoduje, że no, sędziowie są ostrożniejsi. Poza tym całkiem liczne są te przypadki nieskutecznego wykonania kary śmierci, bo w tym roku w Tennessee to drugi taki przypadek.
0: No, zastrzyk jest tą najczęstszą metodą egzekucji. Miał być taką humanitarną alternatywą, taki czysty, spokojny, właściwie to kliniczny zabieg niczym. No i przy tym nieudanym zastrzyku opinia publiczna musiała się skonfrontować z tym, że on jednak może prowadzić do cierpienia, może się nie udać. Czy myślisz, że to może dać do myślenia tym zwolennikom kary śmierci i na przykład wpłynąć na te wysokie poparcie?
1: Niekoniecznie w moim przekonaniu, dlatego że jednak to jest pewna specyfika myślenia i świadomości i zakorzenienia tego sposobu widzenia wymierzania sprawiedliwości w określonych regionach. To znaczy Stany Zjednoczone mają w swoim systemie zakorzenioną karę śmierci od czasów właściwie kolonialnych i jej popularność wiązała się po pierwsze z tym, że system był niewolniczy w części Stanów, to znaczy ta kara śmierci i dysponowanie ją spowodowało, że ten system kontroli po prostu nadzorców nad niewolnikami mógł być szczelniejszy, a druga sprawa wynikała z pewnego z pewnej nieufności do rządu federalnego. I panuje taka mentalność zaczerpnięta z kodeksu Hammurabiego, że oko za oko, ząb za ząb, i kiedy ogląda się, bo przy tej okazji różne sądy uliczne są przy okazji tego typu przypadków i tego typu dyskusji. Zatem one są przeprowadzane. No i można usłyszeć takie głosy, że tak naprawdę kara śmierci nie jest proporcjonalna do na przykład brutalnego morderstwa. I dlaczego ona ma być bezbolesna, skoro ta ofiara zmarła potraktowana barbarzyńsko. Zresztą no, w przypadku Chrissy Pike tak właśnie było. To było bardzo brutalne morderstwo, za które ona została skazana, ale jako bardzo młoda osoba.
0: Tak, i zresztą też można rozważać, czy 30 lat oczekiwania na taki wyrok też nie jest jakąś karą, czy właśnie nie, czy powinien się szybciej odbyć. A porozmawiamy o tym systemowym wymiarze, bo administracja Donalda Trumpa wzmacnia karę śmierci, bo i przywróciła federalne egzekucje i stara się zwiększać liczbę spraw, w których prokuratura może domagać się kary śmierci, rozszerza dostępne metody jej wykonywania. Wystarczy powiedzieć, że Donald Trump właśnie zatwierdził egzekucję Nidala Malika Hassana, czyli skazanego za masakrę w bazie Fort Hood w 2009 roku. On ma być stracony przez pluton egzekucyjny i to będzie pierwsza egzekucja wojskowa w USA od 65 lat. Czy właśnie administracja Donalda Trumpa próbuje odwrócić ten trend, który panował w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie lata, mianowicie ograniczanie kary śmierci?
1: No tak, za czasów prezydentury Bidena panował memorandum na wykonanie kary śmierci, więc te egzekucje ruszyły, kiedy Trump wrócił do władzy i to związane jest po pierwsze z oczekiwaniami jego bazy zwolenników, a po drugie z jego wizerunkiem takiego szeryfa, który jednak rządzi żelazną ręką i nikt tej karze, również karze ostatecznej, nie umknie. I zwróćmy uwagę na to, że pewien sposób wypowiadania się, czy też promowania tego ostatecznego rozstrzygnięcia, ostatecznego rozwiązania w obszarze sankcji powoduje, że to rozwiązanie jest po prostu normalizowane, bo po tej nieudanej egzekucji odezwały się głosy albo wpływowych polityków, albo takich polityków, którzy ubiegają się o urzędy i na przykład kandydująca na gubernator Tennessee Marsha Blackburn powiedziała, że ona jak dostanie ten urząd, to przywróci krzesło elektryczne.
0: Czy Stany Zjednoczone wychodzą jakieś mądrzejsze z tej makabrycznej dyskusji, bo ona naprawdę przybiega takie groteskowe czasami wymiary?
1: Groteskowy w sposób smutny i taki przerażający. Zresztą ta sprawa na wielu poziomach, to w jaki sposób to ta nieudana egzekucja się odbyła, ma taki charakter makabreski, bo nie zdołano uśmiercić skazanej na śmierć, po czym ratowano jej życie w obliczu prawa. Czy Stany Zjednoczone wychodzą z tego doświadczenia mądrzejsze? Ja tego nie wiem. Na pewno to jest sprawa, która wzbudza emocje i na pewno aktywizuje obydwie strony tego podziału. No bo rzecz jasna ten podział, on niekoniecznie związany jest z podziałem politycznym. To niekoniecznie zawsze musi być tak, że republikanie czy zwolennicy partii republikańskiej są bardziej skłonni do tego, żeby tę karę stosować, ale jednak ten podział jest wyraźny. Natomiast wydaje się, że tutaj brakuje też kontekstu. Brakuje tego, żeby mówić otwarcie o tym, że system czy dostęp do świadczeń prawnych, do ochrony prawnej Stanów Zjednoczonych jest wadliwy, że kwestia rasy się nakłada na to, kto zostaje skazany i jakie ma możliwości obrony, że kwestia pieczy opiekuńczej, tego niewydolnego systemu pieczy opiekuńczej nad małoletnimi też ma tutaj pewne znaczenie. Niestety konstatacją, której trudno pominąć w odniesieniu do tej konkretnej sprawy jest to, że Krista Pike była maltretowanym, gwałconym dzieckiem, które dopuściło się morderstwa jako osoba nastoletnia, bardzo młoda, pewnie nieświadoma znaczenia z tego czynu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego była z nami jak co tydzień o tej porze.
1: Dziękuję bardzo.
0: To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Krzysztof Olesiewicz i Adam Szuraj. Za chwilę informacje TOK FM, a po nich jeszcze więcej sportu. Michał Waszkiewicz państwu opowie, co dzisiaj będzie. Dzień dobry.
2: Dziś będzie o ostatnim tango, ale nie o tańcu towarzyskim, tylko o ostatnim występie w barwach Argentyny Leo Messiego. To się wydarzyło dziś w nocy polskiego czasu. Dwie asysty, bramka, mecze z Beninem, wielkie święto w Argentynie, łzy, a wzruszenie, bo oczywiście odchodzi legenda i o tym sobie porozmawiam z Sebastianem Habiniakiem z Eleven Sports, no bo jednak my też chyba powinniśmy godnie pożegnać zdaniem wielu, a być może nawet wszystkich najwybitniejszego piłkarza w historii.
0: To będziecie żegnać już po 15.40 i tymczasem ja się pożegnam. Do jutra, do godziny 14.00, Anna Piekutowska.
3: Autopromocja.
4: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7.00. Karolina Lewicka.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
11: Za mnie! Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
16: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
17: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
16: O, wielka sprawa.
17: Największa.
18: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
19: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
20: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
21: Pan mi kibicował i dobiegłam.
22: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
5: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Poszkodowanych zostało tam 5 uczniów jednej ze szkół technicznych, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. 10 rannym jest z kolei 19-letni napastnik, który miał dokonać samookaleczenia. Jak przekazał Frankowski, jest to mieszkaniec Ostrołęki, uczeń tej samej szkoły. Jednocześnie uciął spekulacje, które zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych dotyczące narodowości nożownika. Jak podkreślił, jest to obywatel Polski. Dotychczas zebrane dowody nie potwierdzają informacji o tak zwanym saloniku VIP w Szpitalu Południowym, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba. Mowa o pomieszczeniu przejętym od warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które według wcześniejszych doniesień miało być wykorzystywane w innym celu niż przewidziano w regulaminie szpitala. Przekazał jednocześnie, że prokuratura wytypowała jednak kilkanaście osób, zarówno polityków, jak i osoby rozpoznawalne, które będą przesłuchiwane w ciągu najbliższych tygodni przez prokuraturę i CBA. Jarosław Kaczyński zaapelował do szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza o informacje dotyczące jego rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jak powiedział prezes PiS, wszystko po to, żeby publicznie oświadczył, czy był szantażowany, czy nie. Wcześniej w mediach pojawiły się nieoficjalne sugestie, wedle których Trump miał przekonywać Kosiniaka-Kamysza do opuszczenia koalicji rządzącej w Polsce i dołączenia do prawicy. Premier Donald Tusk mówił w poniedziałek, że został poinformowany przez Kosiniaka-Kamysza o rozmowie i była ona, tu cytat, zbyt ciekawa, żeby o niej publicznie mówić. Jak dodał, dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce. Syreny alarmowe mają ostrzegać przed niebezpieczeństwem, ale dla osób głuchych taki sygnał może być po prostu niezauważalny. Organizacje reprezentujące osoby z niepełnosprawnością słuchową zwracają uwagę, że obecny system alarmowania nie uwzględnia w pełni ich potrzeb. Problem zaczyna się wtedy, gdy pierwszym ostrzeżeniem jest właśnie dźwięk syreny, mówi Krzysztof Kotyniewicz, prezes Polskiego Związku Głuchych.
2: Głusi potrzebują informacji w języku migowym, więc zgodnie z rozporządzeniem informacja alarmowa dla osób głuchych to jest flaga z żółtym trójkątem na pomarańczowym tle.
1: Sytuację może poprawić nowa aplikacja przygotowywana przez Straż Pożarną i MSWiA. W razie zagrożenia telefon ma sam uruchamiać ekran i latarkę, tak by alarm był widoczny również dla osoby, która go nie słyszy. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju termometry pokazują okolice 20 stopni. Chłodniej na Pomorzu, bo tam maksymalnie 17 na plusie. Na przeważającym obszarze dużo słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Jeszcze więcej sportów TOK FM, Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Leo Messi na oczach 85 tysięcy kibiców na stadionie Monumental w Buenos Aires po raz ostatni w karierze zagrał w barwach Argentyny. Mecz bez większego znaczenia, sparing z Beninem, wygrany 3-0, ale to nie miało dziś w nocy znaczenia. Była pirotechnika, przemowy, łzy, przerwa na standing ovation w 10 minucie, a sam Messi odwdzięczył się 2 asystami i golem z rzutu karnego. Jak się żegnać to z klasą i o tym pożegnaniu i przede wszystkim o tej klasie. Porozmawiamy dziś z moim gościem, a jest nim Sebastian Habiniak z Eleven Sports. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, kłaniam się.
7: Te obrazki z meczu z Buenos Aires warte są pewnie więcej niż tysiące słów. Piękne, wzruszające, do tego jeszcze dźwignięte sportowo, bo przecież Messi znów błyszczał. No Sebastianie, piękny koniec, wręcz filmowy.
23: Tak, tak się powinno żegnać legendy te reprezentacyjne i też legendy największe w historii futbolu, bo Leo Messi, bez względu na to, co mogą mówić fani innych piłkarzy, zalicza się do tej ścisłej czołówki, a może nawet to jest najlepszy piłkarz w historii futbolu. Tak patrząc na to pożegnanie Leo Messiego, zdałem sobie sprawę z tego, że kiedy on debiutował w reprezentacji Argentyny, to my się emocjonowaliśmy tym, czy reprezentacja prowadzona przez Pawła Janasa awansuje do Mistrzostw Świata w Niemczech w 2006 roku, bo to był 2005 rok, kiedy Leo Messi w reprezentacji Argentyny debiutował. I to jest człowiek, który przez całe swoje zawodowe życie był naznaczony takim piętnem bycia kimś, kto dorówna Diego Armando Maradonie, bo wiemy, jak trudne były dla niego mundiale, jak przerywał przecież karierę w reprezentacji Argentyny, ale ostatecznie w Katarze ten wielki sukces udało się odnieść i wydawało się, że to już jest koniec. Tymczasem na mundialu w tym roku Messi znów był znakomity, mimo tego, że Argentyna finał przeciwko Hiszpanii miała koszmarny, ale zamyka się pewna era, pewna epoka piłkarska. Oczywiście Leo Messi dalej będzie piłkarzem Interu Miami, ale umówmy się, że to są obrzeża tego najpoważniejszego futbolu. Ta piłka reprezentacyjna to była znowu taka odskocznia do czegoś na najwyższym poziomie dla Leo Messiego.
7: Wspomniałeś Maradonę, bo był Pele, potem mówiło się, że drugiego Pele już nie będzie. To samo z Maradoną, ktoś miał wejść w jego buty, mówiło się, że się nie da. Messi pokazał, że nie tylko się da, ale że można tę poprzeczkę podnieść jeszcze wyżej. Mamy świadomość, bo mamy świadomość obaj, że doświadczaliśmy czegoś wyjątkowego. A być może drugiego takiego piłkarza tej klasy już nigdy nie będzie. Masz świadomość, że za 20, 30 czy 40 lat, jak komuś powiesz, widziałem Messiego na żywo, to będzie to wzbudzało ogromną zazdrość. To jest wartość, której ci już nikt nie odbierze.
23: Tak, mam przekonanie, że każdy kibic futbolu wtedy będzie znał Messiego tak, jak na przykład ludzie z mojego pokolenia kojarzą Diego Maradonę, bo kiedy Diego Maradona zdobywał Mistrzostwo Świata z reprezentacją Argentyny, to mnie jeszcze nie było na świecie i ja tego Diego Armando Maradonę to znam w zasadzie tylko z tych starych filmów dokumentalnych, z fantastycznych migawek ze spotkań Mistrzostw Świata w wykonaniu właśnie Maradony. A jeżeli chodzi o Leo Messiego, to rzeczywiście miałem tę przyjemność widzieć go na żywo, czy to w El Clasico, kiedy Barcelona grała przeciwko Realowi Madryt i był bardzo ważną postacią w tej Barcelonie Leo Messi. Pamiętam też niezwykły moment, kiedy razem z kamerami Eleven Sports byliśmy na stadionie w Paryżu, kiedy Messi był prezentowany jako nowy piłkarz PSG. To też była wielka rzecz, bo wydawało się, że ten Leo Messi nigdy PSG w swojej karierze, przepraszam, nigdy Barcelony w swojej karierze nie opuści, a jednak trafił do Paryża. Ale jest jedna rzecz w Leo Messim, która imponuje mi szczególnie. Ta długowieczność. To, że kiedy on jako młodziutki chłopak dostawał szansę na mundialu w 2006 roku, to wszyscy mieli przekonanie, że gdyby w meczu fazy pucharowej z Niemcami ten Messi zagrał w reprezentacji Argentyny, to Argentyna być może już wtedy zdobyłaby z nim tytuł, z nim jako piłkarzem na boisku. Trzeba było trochę na te Mistrzostwo Świata poczekać, ale Leo Messi cały czas przez te wszystkie lata rósł jako legenda, rósł jako człowiek strzelający mnóstwo goli i możemy się tylko zastanowić, czy czegoś takiego jeszcze doświadczymy. Oczywiście są piłkarze, którzy wzbudzają niesamowity zachwyt, którzy działają na naszą wyobraźnię. W kontekście Barcelony, czy też już młodego mistrza świata, trzeba wymienić Lamina Yamala, piłkarza też zjawiskowego. Ale dziś, żeby dojść do tego poziomu, do tej poprzeczki, którą zawiesił bardzo wysoko Leo Messi, trzeba być piłkarzem, który przez 20 kolejnych lat będzie utrzymywał gigantyczny poziom.
7: To jest chyba niesamowite. 21 lat w reprezentacji, ponad 20 lat gry na najwyższym poziomie i jasne, wydawało się, że jest ten moment zmierzchu, kiedy Leo Messi wybrał jednak kontynuowanie kariery za oceanem. Wybrał Inter Miami. Wiadomo, inne oczekiwania, inna intensywność, więc Leo Messi dalej może błyszczeć, choć już liga, wiadomo, nie robi takiego wrażenia, zwłaszcza na nas tutaj w Europie. Ale przyszedł ten mundial, o którym już wspomniałeś i on, no nie oszukujmy się, dość przeciętną, bardzo wyrobniczą Argentynę zaniósł na swoich plecach aż do wielkiego finału. To też robi wrażenie, że od pierwszego do ostatniego dnia właściwie swojej kariery on jest wielki. On sprawia, że inni piłkarze wyglądają na jego tle czasem wręcz jak juniorzy.
23: To jest też inteligencja Leo Messiego, bo jak na przestrzeni lat zmieniała się jego rola boiskowa, to widać było doskonale na tych Mistrzostwach Świata, kiedy ten ruch Leo Messiego był ograniczony do minimum koniecznego do tego, by reprezentacja Argentyny miała z tego profity na boisku. I to szczególnie zaimponowało, myślę, kibicom w Europie, dla których Leo Messi grający w Stanach Zjednoczonych stał się trochę ciekawostką grający w lidze MLS, bo jednak wielu kibiców całych spotkań Messiego już nie oglądało. Zwracaliśmy uwagę na to, że strzelił jednego, dwa, trzy gole, że uderzył pięknie z rzutu wolnego, ale każdy miał w głowie to, że to są tylko Stany Zjednoczone, że jednak poziom mundialu to będzie coś zupełnie innego. A tu nagle okazało się, że ten Leo Messi, który gra w Stanach Zjednoczonych od dłuższego czasu, nagle cały czas jest piłkarzem, o którym podczas mundialu każdy sobie pomyślał, a może to będzie złota piłka na zwieńczenie tej fantastycznej kariery i tych wszystkich nie tylko drużynowych, ale też indywidualnych osiągnięć. Leo Messiego. I to robi gigantyczne wrażenie. Piękne to pożegnanie wczoraj z kibicami reprezentacji Argentyny, bo też myślę, że właśnie kibice reprezentacji Argentyny, oni sprawią, że ta pamięć o Leo Messim zawsze będzie żywa, jeżeli chodzi o tę nację, o tę drużynę narodową. Wiemy, jak to wygląda w przypadku Diego Armando Maradony. I podoba mi się to, że Argentyńczycy potrafią tę swoją miłość nieść do tych dwóch wielkich postaci swojego futbolu, do Maradony i do Messiego, że nie ma koniecznie jakiejś rywalizacji nawet między kibicami, którzy obrzucają się argumentami, który był lepszy. Każdy napisał piękny rozdział swojej reprezentacyjnej historii, każdy został na pewnym etapie mistrzem świata, najlepszym piłkarzem na świecie. No i teraz pozostaje nam czekać na jakiegoś kolejnego Argentyńczyka, który z numerem 10 na koszulce w reprezentacji nas zachwyci.
7: No i oczywiście będziemy się zastanawiać, czy taki jeszcze będzie, ale tyle razy mówiło się, że już czegoś nie będzie, a jednak życie nas potrafiło zaskakiwać. Czy umiałbyś powiedzieć, co stoi za fenomenem Messiego? Czy to jest po prostu złożenie się kilku jednocześnie fantastycznych cech na fantastycznym poziomie u jednego zawodnika? No bo patrzymy na jego fizyczność. Wiadomo, ten specyficznie ułożony środek ciężkości, jego szybkość, opanowanie na boisku i to, jak mocno stoi na nogach, do tego inteligencja boiskowa. No mnóstwo rzeczy się złożyło, żeby Leo Messim się stał.
23: Parafrazując słowa Diego Armando Maradony, Leo Messiego dotknęła ręka Boga. To jest talent.
7: Po prostu.
23: Talent epokowy. Tak. I oczywiście praca, jaką wykonano z Messim w Barcelonie, to jak on się rozwijał pod wodzą kolejnych trenerów, to miało gigantyczne znaczenie. Ale jest w Leo Messim coś, czego my jako ludzie kochający futbol nie potrafimy opisać, bo oczywiście możemy opisać fizyczność, możemy opisać świetną lewą nogę, świetne umiejętności taktyczne, dostosowania się do różnych wariantów grania. Ale są pewne rzeczy w Leo Messim, które po prostu na boisku widzimy, a nie potrafimy ich nazwać, choć wiemy, że to zawsze zagra w grze Leo Messiego. I to jest też najpiękniejsza rzecz chyba w karierze Leo Messiego, że był w tym element magii. Takich piłkarzy na zawsze się zapamiętuje, takie rzeczy uwielbiamy. Miał coś takiego na pewno Pele, przynajmniej tak możemy wyczytać w książkach, artykułach ludzi, którzy tego legendarnego Brazylijczyka oglądali. Miał coś takiego Maradona, miał coś takiego przez krótki czas, ale jednak Brazylijczyk Ronaldinho, którego zawsze będziemy pamiętali jako tego piłkarskiego magika. I miał coś takiego też Leo Messi. No i miał to ponad dwie dekady. Coś nieprawdopodobnego.
7: A jakiś moment, konkretny mecz, może konkretna bramka, jest coś, co z tobą zostanie w szczególny sposób na zawsze po Messim?
23: Mam w pamięci chociażby to, jak Leo Messi strzelał gola Egiptowi podczas ostatniego mundialu, ale zawsze będę miał w głowie jednak chociażby jego trafienie przeciwko Realowi Madryt na Estadio Santiago Bernabeu, kiedy to był gol na 3-2 dla Barcelony, czy też cudownego gola głową zdobytego przez Messiego w finale Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi United. Tych goli oczywiście było całe mnóstwo, ale w zasadzie mógłbym powiedzieć, że pamiętam jeden typ gola Messiego, kiedy schodzi do środka, uderza z lewej nogi praktycznie z tego samego miejsca i to by się rozłożyło na jakieś 300 bramek Leo Messiego w karierze, bo ta powtarzalność była również w wykończeniu na boisku.
7: Nie chciałbym teraz oczywiście wbijać klina znowu między kibiców, którzy mówią Messi najlepszy w historii, Ronaldo najlepszy w historii. Niech każdy generalnie ocenia to według swoich standardów i według swoich przekonań. Natomiast jednak odchodząc trochę od Messiego, ale też patrząc na to, jak godnie i wspaniale można się pożegnać, myślę sobie i o Cristiano Ronaldo, bo cała ta sytuacja teraz z opuszczaniem zgrupowania, z obrażaniem się na trenera, na sprawienie, że trochę ta kadra jest zakładnikiem w rękach Cristiano Ronaldo. Patrzę na reprezentację Polski i na moment, czy Robert Lewandowski będzie wiedział, kiedy powiedzieć się dość, bo już w tym momencie widzimy, że okazało się, że ważniejsza jest podróż do Stanów powrotna na mecz Chicago Fire niż dokończenie zgrupowania z Polakami. Trzeba umieć też wiedzieć, kiedy i jak z tej sceny schodzić.
23: Tak, na pewno trzeba być piłkarzem, który zda sobie sprawę z tego, że być może pewnego apetytu w swojej reprezentacyjnej karierze już po prostu nie zaspokoi. Cristiano Ronaldo na pewno wierzył w to, że będzie w 2026 roku mógł jeszcze powalczyć o Mistrzostwo Świata. To się nie udało i wydawało się, że to będzie idealny moment na to, żeby pożegnał się z reprezentacją Portugalii, bo to jest największy portugalski piłkarz w historii. Człowiek, który doprowadzał reprezentację Portugalii do Mistrzostwa Europy, był gwiazdą tej drużyny, jest reprezentantem fantastycznym całego swojego kraju, nie tylko sportu w Portugalii. A dziś dochodzi do kuriozalnej sytuacji, kiedy on obrażony, naburmuszony wyjeżdża ze zgrupowania, bo się rozgrzewał i nie wszedł na boisko. Nie przystoi to piłkarzowi, który tak wiele osiągnął. Wiemy, jakie ma ego Cristiano Ronaldo, ale czasami, nawet będąc największą legendą, trzeba schować ego do kieszeni. I chyba Taki sam problem może być też z Robertem Lewandowskim, bo jednak Robert Lewandowski jako łowca rekordów pewnie każdy kolejny mecz w reprezentacji, gole w reprezentacji, też przelicza sobie na ten moment, jaki chciałby mieć już na zakończenie kariery reprezentacyjnej. 100 goli w karierze reprezentacyjnej to jest możliwe w przypadku Lewandowskiego i to na pewno Robertowi będzie w głowie siedzieć. Na pewno łatwiej jest Lewandowskiemu dalej grać w reprezentacji Polski, bo za bardzo nie widać następców. W przypadku czy to Argentyny, czy Portugalii, tę lukę nawet po wielkich piłkarzach być może w jakiś sposób uda się zapełnić, choćby systemowo, choćby różnymi rozwiązaniami taktycznymi, kilkoma piłkarzami będącymi na boisku, którzy coś razem będą musieli robić. No, w przypadku Lewandowskiego nawet ostatni mecz, czy przedostatni mecz z Rumunią pokazał nam, że on wciąż może być niezwykle wiele wart dla drużyny narodowej.
7: Pytanie oczywiście, ile ta drużyna narodowa będzie dla niego jeszcze znaczyć, bo ja osobiście mam oczywiście niesmak po tym, jak to zgrupowanie w przypadku Roberta Lewandowskiego się zakończyło, ale zostawmy go, bo to nie o nim był program. Leo Messi dziś w nocy zagrał po raz ostatni w barwach Argentyny i właśnie tę legendę żegnaliśmy na antenie TOK FM. Robił to konkretnie człowiek, który skomentował nie jeden i nie 10 meczów z udziałem Leo Messiego. Widział go także na żywo Sebastian Habiniak z Eleven Sports. Sebastianie, bardzo ci dziękuję.
23: Dziękuję bardzo.
7: Tyle w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Za chwilę TOK 360, podsumowanie dnia. Zapraszam w imieniu Adama Ozgi, u którego będę gościem po godzinie 18.30. Michał Waszkiewicz, dziękuję i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
2: Play. Rozwiązania dla biznesu.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
18: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
0: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Środa, 7 października, jest 16. Mieszkaniec Ostrołęki, uczeń, 19-latek. To sprawca ataku w szkole. Jest w rękach policji, a życiu rannych nic nie grozi. Radny lekarz Dawid K. ze Szpitala Południowego doczekał się w końcu zarzutu oszustwa na ponad 500 000. A śledczy chcą 8 lat więzienia dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na A1. Ja wciąż nie dowierzam, że to najwyższy możliwy wymiar kary za zabicie rodziny z prędkością ponad 300 km na godzinę. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Ale najpierw informacja sprzed chwili, informacja niespecjalnie zaskakująca, raczej oczekiwana. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych, to oznacza, że raty kredytów pozostają na razie bez zmian. Więcej na ten temat w Ekonomii 360 po 16.20. Wszyscy poszkodowani w ataku nożownika w jednej szkół w Ostrołęce są w stanie niezagrażającym życiu. Takie informacje przekazał wojewoda mazowiecki władze miasta po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Do ataku doszło przed południem. 19-letni sprawca, uczeń tej szkoły, został zatrzymany przez policję. Wśród poszkodowanych jest 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Przed ratuszem w Ostrołęce jest teraz reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz, czego jeszcze dowiedziałeś się po posiedzeniu sztabu kryzysowego?
0: Wiemy, że sprawca został zatrzymany po około 30 minutach na plaży miejskiej, po tym jak sam dokonał próby samookaleczenia. Obecnie znajduje się w szpitalu w stanie niezagrażającym życiu. W samej szkole udało mu się wtargnąć do 3 klas. W czasie ucieczki w pobliskim parku ranił 2 osoby.
21: To było w trakcie ucieczki, te osoby postronne przebywały. W parku były to absolutnie osoby postronne, niezwiązane w ogóle ze szkołą.
22: Dorosłe.
21: To były przypadkowe osoby.
0: Mówił komendant policji w Ostrołęce inspektor Mirosław Olszewski. Tyle jeśli chodzi o oficjalne komunikaty. W mazowieckim mieście na długo zostaną emocje i lęk. Przed szkołą, w której doszło do ataku, udało mi się porozmawiać z rodzicami uczniów i ich kolegami.
23: Jedna z klas od nas była na WF-ie i właśnie widzieli to. I się też, i uciekli do nas do szkoły.
0: Czyli taka panika wybuchła tutaj w okolicy.
24: Ten chłopak mógł mieć jakieś problemy psychiczne, być gnębiony w szkole, co jest bardzo częste teraz.
0: Czyli to może być podwójna tragedia.
24: No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował. Słyszałam właśnie, że jakąś osobę w parku zaatakowałam. Dzieci tutaj jest mnóstwo, tutaj jest zaraz skatepark. Mój syn też na hulajnodze tutaj jeździ. Moja siostra chodziła do tej szkoły i przerażeni wszyscy są.
25: Ciężko to powiedzieć.
0: Pana córka uczęszczała do tej klasy?
25: Tak, bo to pierwszy rok ona chodzi, miesiąc dopiero chodzi, teraz drugi.
0: I pan dostał od córki w trakcie zdjęcie, tak?
25: Tak, jak to wyglądało i co się stało.
0: Wiadomo, że 19-letni sprawca był już znany policji. W przeszłości został zatrzymany za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków. Uczniowie dziś i w najbliższych dniach będą objęci specjalistyczną opieką psychologiczną.
20: Cezary Jaszczyk w Ostrołęce, dzięki, a wydarzenia w tym mieście stały się tematem dyskusji już w Sejmie. W kuluarach trwającego posiedzenia posłowie nie ukrywają, że incydent mrozi krew w żyłach i dodają, że takich ataków jest ostatnio więcej. Politycy obozu władzy mówią, że tym bardziej należy odrzucić pomysł, na jaki ma prezydent, pomysł poszerzenia dostępu.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Uczyć się, więc nie ma w ogóle zupełnego zakazu, ale noszenie broni przy sobie, myślę, że jesteśmy na tyle niedostosowanym do takich warunków społeczeństwem, że jednak nie powinniśmy mieć ułatwionej możliwości dostępu do broni.
3: Profilaktyka zdrowia psychicznego wróci jeszcze dziś w TOK 360. Maciej Kluczka wciąż z nami. Maciek, pomysł prezydenta Nawrockiego na zwiększenie dostępu do broni popiera Konfederacja. Czy po wydarzeniach w Ostrołęce coś w tej sprawie się może zmieniło?
4: Nie, i raczej się nie zmieni. Poseł Wojciech Tumanowicz przytacza dane pokazujące, że na tle innych krajów europejskich odsetek broni właśnie posiadanych przez obywateli jest u nas najmniejszy i dodaje, że w szkole w Ostrołęce w ogóle tej sytuacji nie należy wiązać, bo tam został użyty nóż, a nie pistolet. No właśnie tak mówi poseł Konfederacji.
5: Liczba sztuk broni na przeliczeniu na pojedynczą osobę jest jedna z najmniejszych, więc wydaje się tutaj, że jest raczej pole do poszerzenia tej dostępności. Oczywiście to nie wyklucza także kwestii tego, żeby uczyć kultury, jak się z taką bronią posługiwać.
4: Dostęp do broni palnej jest obecnie w Polsce oparty na systemie pozwoleń i co ważne, w ostatnich latach liczba tych pozwoleń rośnie.
3: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Były lekarz Szpitala Południowego, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzut popełnienia oszustwa na kwotę 583 tysiące złotych. Ze zgromadzonych danych jasno wynika, że Dawid K. miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, gdy faktycznie był za Warszawą, a nawet za granicą. Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, podejrzanemu grozi teraz 10 lat.
6: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego. Mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
3: Dawid K. nie przyznaje się, składa wyjaśnienia, wnioskuje o udostępnienie mu akt. Prokurator nie widział potrzeby zatrzymywania go, ale zapowiada kolejne zeznania.
6: Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środków zapobiegawczych wolnościowych w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Z informacji uzyskanej przed chwilą mogę potwierdzić, że poręczenie majątkowe w kwocie 200 tysięcy złotych zostało złożone.
3: Prokuratura prowadzi postępowanie też w trzech innych śledztwach dotyczących błędów medycznych, a także prosektorium w Szpitalu Południowym. No to jeszcze raz Sejm, bo tam ruszają prace nad projektami tzw. ustaw zdrowotnych, które przecież są pokłosiem afery z Dawidem K. w roli głównej. Największe emocje budzi zmiana dotycząca wprowadzenia limitu zarobków lekarzy. Poza tym posłowie zajmują się także jawnością umów i kontraktów, jakie medycy zawierają ze szpitalami oraz przepisami o opłacie cukrowej i podwyższeniu akcyzy, dzięki czemu do NFZ-u mają trafić dodatkowe pieniądze. Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Rządowe projekty, zwłaszcza te regulujące kwestie wynagradzania i zatrudniania lekarzy, powstały po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni medyk bez specjalizacji, który w zeszłym roku tylko w tej placówce miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. I stąd propozycja Ministerstwa Zdrowia wprowadzająca maksymalną stawkę godzinową na poziomie 240 zł brutto. Stawkę, która budzi pewne wątpliwości u członkini Komisji Zdrowia posłanki Lewicy Joanny Wichy.
8: Nie jestem pewna, czy akurat zapis dotyczący tego, że to będzie 240, czy 280, czy ileś na godzinę jest optymalny, ale dopóki tego nie sprawdzimy, dopóki tego nie wprowadzimy i nie zaczniemy realizować, to się tego po prostu nie dowiemy. To, co na pewno, to, że trzeba te płace uregulować.
9: W tych ustawach zapobierzemy temu, by personel medyczny się nie bilokował, bo do tej pory były takie sytuacje, że pracował w trzech czy czterech miejscach jednocześnie. Nie możemy dopuścić do tego, że kiedykolwiek taka sytuacja się powtórzy. Również ważne jest bezpieczeństwo pacjentów. Personel medyczny nie może być przeciążony, nie może być przepracowany. Trzeba patrzeć na to, jak długie są te dyżury, ile jest tych dyżurów.
7: Dodaje także zasiadająca w Komisji Zdrowia Wioletta Tomczak z Polski 2050. Ale zdaniem byłego wiceministra zdrowia w rządzie PiSu Janusza Cieszyńskiego z Rozwoju Plus, propozycje obecnego rządu nie rozwiązują żadnego problemu, a jedynie tworzą nowe. Jak choćby wspomniana maksymalna stawka godzinowa.
10: To jest propozycja, która napompuje wyłącznie sektor prywatny, bo stawka 240 zł za godzinę w sektorze publicznym to oznacza, że za 300 zł za godzinę każda przychodnia prywatna będzie mogła przepłacić do wolnego lekarza. To jest

0: przepis na to, żeby doprowadzić do systemowej zapaści w systemie ochrony zdrowia.
1: Opozycja, nie tylko Rozwój Plus, ale także PiS i Konfederacja nie ma wątpliwości, że rządzący forsują swoje projekty, by odsunąć od siebie aferę z lekarzem w Szpitalu Południowym, który był jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej w jednej z warszawskich dzielnic. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
2: Prokuratura chce maksymalnych 8 lat więzienia, obrona uniewinnienia. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o to, że w 2023 roku, jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, w wyniku czego spłonęła w nim trzyosobowa rodzina. Dziś w sądzie miały miejsce mowy końcowe. W Piotrkowie jest Bartosz Kądziołka. Powiedz, co usłyszałeś?
3: Sebastian M. przeprosił za przekroczenie prędkości, ale podtrzymał, że nie przyznaje się do winy, bo to drugi samochód zajechał mu drogę. Jego słowa tak po wyjściu z sali komentowała matka kobiety, która zginęła w wypadku, Małgorzata Duda.
4: On dalej twierdzi, że on tego nie zrobił i przeprasza. Jakie to były przeprosiny? Co to w ogóle miało znaczyć?
3: A tak mówił pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski.
5: Tylko dlatego, że przepis jest tak skonstruowany, no to możemy wnosić o maksymalny wymiar kary dla tego typu przestępstwo 8 lat pozbawienia wolności. Ja mówiłem na sali, że wnosiłbym o 20 lat, gdyby przepis dawał mi taką możliwość. Wnosiłbym o 30 lat, gdyby dawał mi taką możliwość.
3: Wyrok w pierwszej instancji ma zapaść 21 października.
2: Proces Sebastiana M. przed Piotrkowskim Sądem obserwuje Bartosz Kądziołka. Ja zastanawiam się, jak wzjeżdżając na inny pas na autostradzie, można wziąć pod uwagę to, że samochód na tym pasie jedzie z prędkością ponad 300 km na godzinę. Nie da się, po prostu się nie da i to nie ma sensu. WHO poprosiła rosyjskie władze o przekazanie dodatkowych informacji o przyczynach kolejnych zachorowań na dżumę płucną. Przypadki wystąpienia tej choroby w rosyjskim Irkucku skupiają uwagę służb na całym świecie, także w Polsce, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Pytany przez TOK FM o ewentualne zagrożenie dla naszego kraju, Siemoniak ocenia, że doniesienia z rejonu Irkucka owszem są niepokojące.
6: Wszyscy pamiętają pandemię koronawirusa i jak ogromne skutki to wywołało, ilu ludzi zmarło, jakie to miało skutki gospodarcze i społeczne. Więc te informacje, które pochodzą z Rosji, kraju, który nigdy nie słynął z dobrej współpracy ze społecznością międzynarodową w różnych kwestiach, są niesłychanie niepokojące, ale i służby specjalne, i władze sanitarne, Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone tę sytuację ściśle monitorują i tak jak usłyszeliśmy w komunikacie amerykańskim, domagają się współpracy ze strony Rosji i informacji od Rosji, co się naprawdę dzieje i jaka jest skala tego zagrożenia.
2: Amerykańska ambasada w Rosji wezwała obywateli USA, by natychmiast opuścili terytorium kraju w związku z zagrożeniem dżumą w obwodzie irkuckim. Telefoniczną rozmowę z Władimirem Putinem na ten temat zapowiedział prezydent USA Donald Trump. Ataki z 7 października były kolosalną porażką izraelskiego państwa, powiedział były premier Izraela Naftali Bennett podczas obchodów trzeciej rocznicy napaści bojowników Hamasu na żydowskich cywili. Bennett oraz inny kandydat w izraelskich wyborach, Gadi Eisenkot, odwiedzili dzisiaj teren festiwalu muzycznego Nowa, gdzie doszło do jednego z ataków.
7: 3 lata temu nasz świat rozpadł się na kawałki. Nasi ukochani zostali zamordowani z zimną krwią. Młodzi i starzy, kobiety i mężczyźni, córki i synowie, matki i ojcowie, babcie i dziadkowie, wnuczki i wnuczęta, siostrzenice i siostrzeńcy, siostry i bracia, kuzyni, koledzy ze szkoły, przyjaciele i członkowie społeczności. To była kolosalna porażka izraelskiego państwa, które zostało powołane do życia, by bronić Żydów na naszej ziemi.
2: Dziesiątki Izraelczyków demonstrowały dziś przed budynkiem Knesetu z portretami ofiar w dłoniach, protestując przeciwko działaniom rządu i domagając się powołania Państwowej Komisji Śledczej w sprawie ataków z 7 października. 3 lata temu Hamas i inne palestyńskie ugrupowania terrorystyczne przeprowadziły ze strefy Gazy inwazję na Izrael. Zginęło około 1200 osób, głównie cywilów. Napastnicy uprowadzili też do strefy Gazy 251 zakładników. Atak rozpoczął prowadzoną w strefie Gazy wojnę Izraela z Hamasem. 7 października i w czasie późniejszego konfliktu zginęło 970 izraelskich żołnierzy. W wojnie zginęło ponad 74 tysiące Palestyńczyków. Według władz strefy Gazy ponad połowa z nich to kobiety, dzieci i osoby starsze. Francuz Henri Cogon i Japończyk Kenzo Suai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii. Ci dwaj naukowcy zostali wyróżnieni za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Tak właśnie. Dzięki temu stało się pewne, że dwie lustrzane wersje tej samej substancji mogą inaczej oddziaływać z organizmem, mówi profesor Jacek Imielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Nasz organizm składa się z wielu, wielu chiralnych cząsteczek i to jest zaskakujące, jak to się stało, że ta struktura tych klocków, z których zbudowane są nasze makrocząsteczki odpowiedzialne za funkcję naszego organizmu i również za materiał genetyczny, dlaczego te klocki zawsze są takie same?
2: To pytanie wróci dzisiaj w TOK 360. Dlaczego te klocki są takie same? Będzie więc o Noblu z chemii, a już jutro poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Teraz Kraków i wybory, a jak wybory w Krakowie, to sądy. Nawet minister Radosław Sikorski może mieć proces w trybie wyborczym w krakowskiej kampanii. Pełnomocnicy Łukasza Gibały zapowiadają wniosek przeciwko szefowi MSZ-u za jego komentarz do jednego z wcześniejszych sądowych rozstrzygnięć. To chyba najlepiej pokazuje, jak duża część tej kampanii przeniosła się właśnie do sądu. Katarzyna Młynarczyk.
9: Chodzi o pierwszą sprawę dotyczącą sześciu radnych, którzy według Łukasza Gibały mieli deklarować gotowość do współpracy. Sąd nakazał kandydatowi sprostowanie tej wypowiedzi. Po tym rozstrzygnięciu Radosław Sikorski skomentował, że sąd uznał Gibałę za mitomana i kłamcę. Chcemy, żeby sąd krakowski to zweryfikował, mówi mecenas Rafał Zątek, pełnomocnik Komitetu Wyborczego Kraków dla Mieszkańców.
10: Niejako potwierdził urzędowo, czy tak stwierdził. I chcemy po prostu tego na piśmie od pana wicepremiera, także zapraszamy go do Kraków. Bo mu się spodobało.
9: I byłaby to już kolejna pozycja na coraz dłuższej liście. W tej kampanii mamy już 5 spraw w trybie wyborczym. Jedne dotyczą wypowiedzi Łukasza Gibały, inne Moniki Piątkowskiej. Są wnioski, zażalenia, sprostowania i następne posiedzenia wyznaczane niemal z dnia na dzień, przyznaje sędzia Zbigniew Zgód, rzecznik Sądu Okręgowego do Spraw Cywilnych.
11: Przypomnę, że sąd ma bardzo krótki termin na rozpoznanie tych spraw. To są 24 godziny. A w praktyce sędzia, który zostanie wylosowany do rozpoznania takiego wniosku, musi wszystko inne, nad czym pracuje, zostawić i skoncentrować się na tym wniosku.
9: A końca na razie nie widać. Sztaby nie wykluczają kolejnych wniosków, choć czasu zostało już bardzo niewiele.
2: Katarzyna Młynarczyk, dzięki wielkie. No tak, bo jeszcze 2 dni zostały do końca kampanii wyborczej w Krakowie. Druga tura już w najbliższą niedzielę, a na finiszu kampanii TOK 360. Jutro, pojutrze będzie właśnie w Krakowie. Natomiast w Chorzowie grupa mieszkańców chce po raz drugi w tym roku spróbować odwołać ze stanowiska prezydenta tego miasta, Szymona Michałka. Pierwsza próba zakończyła się porażką, bo w czerwcu komisarz odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum, wskazując na brak wystarczającej liczby podpisów. Będzie więc podejście drugie do odwołania prezydenta Chorzowa. To jest TOK 360 o 16.20. Już za 3 minuty informacje TOK FM, a po informacjach Ekonomia 360. Przypominam, stopy procentowe pozostają w tym miesiącu bez zmian.
12: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 16.21, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. W tym roku do obniżki doszło tylko raz, na początku marca o 25 punktu procentowego. Ukraińska armia przeprowadziła ataki z wykorzystaniem bezzałogowców na rosyjskie lotnisko w obwodzie Briańskim. Było ono bazą bombowców prowadzących na loty na cele na terytorium Ukrainy, poinformował ukraiński sztab generalny. Zaatakowane zostały także obiekty związane z prowadzeniem ataków na Ukrainę przez rosyjskie drony. Nowa linia energetyczna, która ma połączyć Mołdawię i Rumunię przy wsparciu USA, otrzyma nazwę Trump Liberty Line. Była to propozycja strony amerykańskiej, poinformował rząd mołdawski. Nowa linia otrzymała wsparcie od Stanów Zjednoczonych sumą 130 milionów dolarów.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: No to więcej o stopach procentowych. Przed Państwem jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik.
15: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
17: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
18: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Stopy procentowe dziś jeszcze bez zmian. Jeszcze, bo ekonomiści prognozują, że już w listopadzie albo na początku przyszłego roku Rada Polityki Pieniężnej może zdecydować się na podwyżkę albo podwyżki. Przeważnie mówi się o dwóch, choć rynek wycenia aż trzy. A to oznaczałoby, że kredytobiorcy powinni w domowych budżetach szykować pieniądze na wyższe raty, mówił w południowym EKG Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl.
19: To by oczywiście już w takiej skali miało znaczący wpływ na wysokość rat kredytowych, bo taka jedna podwyżka to jest zmiana przy takim przeciętnym kredycie na 500 tysięcy złotych na 30 lat, to jest zmiana rzędu 80 zł. Ale gdybyśmy mieli faktycznie w przeciągu 6 miesięcy aż 3 podwyżki tego w takiej skali, no to mielibyśmy już łącznie wzrost o 255 zł. Z 2902 zł do 3157 zł.
18: Oczekiwania dotyczące stóp procentowych już podniosły stawki kredytów ze stałym oprocentowaniem. Rata takiego zaciąganego teraz przeciętnego kredytu byłaby o 200 zł wyższa niż tego ze zmiennym. Prawie 7700 zł brutto. Takiej kwoty sięgnęła w kwietniu, bo z takim opóźnieniem poznajemy te dane. Mediana wynagrodzeń w Polsce. A to oznacza, że jest o blisko 2000 zł niższa od podawanej co miesiąc średniej krajowej, która ogranicza się tylko do dużych firm. Mediana obejmuje też te mniejsze i sektor publiczny i oznacza, że połowa Polaków zarabiała więcej niż tych 7700 zł brutto, a połowa mniej. W najmniejszych firmach mediana sięga zaledwie najniższej krajowej, czyli niespełna 5000 zł brutto. Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega, hakerzy nadal będą sprawdzać zabezpieczenia kolejnych polskich firm. Wiceszef resortu Dariusz Standerski w TOK FM przywoływał ostatnie kradzieże danych klientów portali medycznych czy finansowych.
0: To, z czym mieliśmy do czynienia i pewnie będziemy mieć do czynienia, to jest powiedzenie sprawdzam wobec zabezpieczeń w cyberprzestrzeni. W wielu przypadkach, które były nagłośniane również medialnie, nie chodziło o to, że ci przestępcy są jakimiś geniuszami, albo to jest siatka kilkunastu tysięcy ludzi, którzy atakują w tym samym momencie. To były proste ćwiczenia, z którymi może sobie poradzić i początkujący przestępca, i to jest nawet nie zastanawiające, to jest zatrważające, jak lekceważyły sobie niektóre firmy zabezpieczenia.
18: Serię wycieków zapoczątkował sierpniowy atak na firmę MyDoctor, dostawcę oprogramowania dla gabinetów lekarskich. Z jej serwerów wykradziono dane nawet 19 milionów Polaków. Paliwa jutro stanieją. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83 zł, a to o 3 grosze mniej niż dziś. A w przypadku oleju napędowego maksymalna cena sięgnie 7,74, czyli o 6 groszy mniej niż dziś, podaje Ministerstwo Energii. Znacząco pogarsza się sytuacja finansowa szpitali, ostrzega w TOK FM Łukasz Kozłowski z Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystko przez dziurę w finansach NFZ-u, która w przyszłym roku sięgnie realnie ponad 20 miliardów złotych.
2: Zobowiązania wymagane, czyli zaległości płatnicze szpitali w Polsce rosną 20%. Kwartał do kwartału. Rok do roku to jest wzrost 45%. Z 5 miliardów złotych w samych SPZOZ-ach niezapłaconych faktur. Z nieoficjalnych sygnałów wynika, że mniej więcej w czasie wakacji tego roku szpitale przerosły w ZUS-ie kopalnie, jeśli chodzi o w rankingu największych dłużników zalegających spłacenie składek. Czyli szpitale już nie tylko mają problemy z płaceniem na przykład dostawcom leków, ale mają problemy nawet z płaceniem składek ZUS-owskich. Tylko wciąż są w stanie terminowo realizować zobowiązania z tytułu na przykład wynagrodzeń personelu, ale całą resztę, energia, sprzątanie, catering, pralnie, leki, sprzęt medyczny, z tym wszystkim akumulują coraz większe długi.
18: Z powodu fatalnej sytuacji finansowej w ochronie zdrowia w przyszłym roku, jak dodawał nasz gość, wydłużą się kolejki do lekarzy w szpitalach. Złoty dziś znowu słabszy. Euro kosztuje 4,37 zł. Frank szwajcarski na granicy 4,70. Dolar po 3,91, a funt po 5,17.
15: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
17: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
14: Adam Mozga, gościnią TOK 360 jest Renata Ostrowska-Stopczyńska, specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
14: Wszyscy poszkodowani w ataku nożownika w jednej szkół w Ostrołęce są w stanie niezagrażającym życiu. Do ataku doszło dziś przed południem. 19-letni sprawca, uczeń tej szkoły, został zatrzymany przez policję. Wśród poszkodowanych jest 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. My tutaj nikogo w tej rozmowie nie będziemy diagnozować. To nie jest ani miejsce, ani czas. Natomiast ja widzę takie komentarze po tym, co wydarzyło się w Ostrołęce. Komentarze też podszyte naturalnym zaniepokojeniem, że takich przypadków, przypadków agresji, przypadków ataków w środowisku szkolnym jest w ostatnim czasie więcej. Czy rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z jakąś eskalacją?
20: No, mamy do czynienia z eskalacją i z takim obserwowanym brakiem odporności psychicznej dzieci i młodzieży i to należy diagnozować i każdemu przypadkowi przyglądnąć się indywidualnie, tak? Nie można tego generalizować, natomiast no, w ostatnim czasie mamy druga tak głośna sprawa, tak? Dotycząca szkoły.
14: Z czego wynika ten brak odporności psychicznej dzieci i młodzieży, o którym pani mówi?
20: Ten brak odporności psychicznej wśród dzieci i młodzieży związany jest z takimi trudnościami w relacjach społecznych, nieumiejętności budowania tych relacji i też brak takiej przestrzeni na budowanie tej relacji, ponieważ taki, brak takich naturalnych, tak jak kiedyś dzieci jednak więcej czasu spędzały ze sobą na podwórkach i w kontakcie bezpośrednim. Natomiast teraz często jest to ten kontakt na takich dwóch rzeczywistościach. Rzeczywistości tej realnej i rzeczywistości wirtualnej. Dzieci często w swoich problemach są osamotnione. Nie mają umiejętności rozwiązywania konfliktów i takich nawet problemów życia codziennego. I wtedy no, mogą sięgać po takie radykalne rozwiązania. Poza tym nie bez znaczenia są zaburzenia rytmu okołodobowego dotyczące nawyków żywieniowych, snu, aktywności fizycznej, uzależnienia od mediów. No i przede wszystkim no, takim bardzo niepokojącym problemem jest kryzys rodziny.
14: Bardzo wybrzmiewa mi z tego, ale też z komentarzy, które czytam, chociażby Pawła Mrozka z Akcji Uczniowskiej Instytutu Praw Dziecka, którego słuchacze, słuchaczki TOK FM mogą kojarzyć z naszej anteny. Bardzo ten wątek internetowy mocno wybrzmiewa. To jest jakiś rodzaj higieny życia codziennego, ale to jest też źródło zagrożeń, które w tym środowisku rodzinnym powinny zostać dostrzeżone.
20: Tak, to jest rzeczywiście, jakby nie możemy patrzeć na to jednostronnie, tak? Bo z jednej strony z nowych technologii, z wyzwań XXI wieku, no płynie ten nasz rozwój technologiczny, ale właśnie taka higiena i umiejętność korzystania to na nas dorosłych ciąży, żeby nauczyć te dzieci korzystać, a często dzieci są bardziej rozwinięte niż ich rodzice technologicznie i no, a nie rozwinięte emocjonalnie i nie ma tego sita, które by pozwoliło im odróżnić tak naprawdę ogólnie dobro od zła, tak?
14: Jakie są sygnały w tym środowisku rodzinnym, jakie są sygnały dla najbliższych, że może dziać się coś złego, co nawet niekoniecznie będzie miało tak tragiczne konsekwencje jak w Ostrołęce?
20: Każda zmiana zachowania u nastolatka, u dziecka powinna budzić nasz niepokój. I to zarówno taka skrytość, wycofanie się z aktywności, zamykanie się we własnym pokoju, jak i też taka nadmierna otwartość, tak? Wychodzenie, żebyśmy jakby tutaj przy tych zmianach zwrócili uwagę na zachowanie dzieci i przede wszystkim, żebyśmy z nimi rozmawiali i to nie w sytuacjach tylko jak coś się dzieje i kryzys, tylko żeby te dzieci były nauczone i przyzwyczajone do tego, że z dorosłymi można rozmawiać, że z rodzicami można rozmawiać. Bo często jest tak, że rozmawiamy tylko wtedy, kiedy jest kryzys. Natomiast w sytuacjach takiego życia codziennego to często pomijamy. Nie mamy czasu, rozmijamy się na drobne.
14: Chciałbym jeszcze zapytać o konsekwencje tego ataku, do którego doszło w Ostrołęce. Przypominam, tam 9 osób zostało rannych, ich życiu szczęśliwie nic nie grozi. Wśród tych rannych osób są nauczyciele, są uczniowie, są osoby postronne. To są ludzie, którzy zetknęli się, też świadkowie, to są ludzie, którzy zetknęli się z czymś, z czym w życiu by się nie chcieli spotykać. My też jesteśmy, będąc w zupełnie innych miejscach w kraju, jest eksponowana na nas ta tragedia. Szczęśliwie nie o tych najgorszych konsekwencjach, która wydarzyła się w Ostrołęce. Co tu powinniśmy wziąć pod uwagę?
20: Przede wszystkim ostra reakcja na stres u każdego z osób przebiega w indywidualny sposób. Dlatego też na ten moment należy się po prostu przede wszystkim przyglądnąć tym osobom i ich potrzebom. I następnie wdrożyć takie oddziaływania psychologiczne. Często one w takim bezpośrednim kontakcie należy zadbać o takie bezpieczeństwo i zapewnienie tym osobom bezpieczeństwa, bo nagle ich bezpieczny świat runą w gruzach, tak? To miejsce, gdzie powinni czuć się bezpiecznie, jest dla nich zagrożeniem. I tutaj ważne jest to, żeby zapewnić im przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, a następnie omówienie, odreagowanie tej sytuacji.
14: Bardzo dziękuję. Renata Ostrowska-Stopczyńska, specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży, była gościnią TOK 360. Jakub Z., który zaatakował kolegów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce i ranił 9 osób, został zatrzymany przez policję. Sam też jest ranny po okaleczeniu. Nie wiemy dokładnie, co się wydarzyło. Nie wiemy, jakie były motywacje tego 19-latka. Natomiast myślę, że powinienem w tym miejscu przypomnieć telefon zaufania dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego 870 22 22. To jest telefon dla dorosłych. 116 111, to jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Całodobowy, bezpłatny. Pod tymi numerami w kryzysie zdrowia psychicznego można znaleźć pomoc. 16.35, o 16.40 informacje TOK FM, a po informacjach Strefa Gazy, 3 lata po ataku Hamasu na Izrael i Hamas, 3 lata po tych wydarzeniach.
1: Autopromocja.
21: Są takie piosenki, które przychodzą do nas dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujemy. I takie historie, których nie da się opowiedzieć w 2 zdaniach. Będzie ich więcej. W piątek po 23 zabieram Państwa na noc, w której muzyka mówi więcej niż słowa. Brak mi słów. Marcin Sobesto, zapraszam.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
23: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
24: Dobrze.
23: 15 zł.
24: Lepiej.
23: 20 zł.
24: Najlepiej. Na Orlenie?
23: Ciepło.
24: Z kuponami?
23: Cieplej.
24: W Orlen Witaj.
25: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
26: To patrz, jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
27: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
26: O, wielka sprawa!
27: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
28: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
29: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
28: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły Cocolino kup 1, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
30: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
31: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
32: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
33: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
34: Pan mi kibicował i dobiegłam.
35: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
36: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
37: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
0: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Psst, cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 16.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Lotniska w Lublinie i w Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Jak informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, to w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego. Wcześniej w przestrzeni powietrznej ukraińskiego obwodu wołyńskiego graniczącego z Polską pojawiły się rosyjskie drony. Władze Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu wzmocniły kontrole sanitarne na granicach. To w związku z informacjami o podejrzeniu dżumy w Rosji. W Kazachstanie kontrola obejmuje m.in. międzynarodowe lotniska, a w Kirgistanie zaostrzono nadzór nad osobami, pojazdami i ładunkami przekraczającymi granice. W Gruzji zatrzymano mężczyznę, który próbował sprzedać uran za 700 tysięcy dolarów. Gruzińskiemu obywatelowi zarzucono nielegalny obrót materiałami jądrowymi, za co grozi do 10 lat więzienia. W ostatnich dekadach w Gruzji doszło do kilku poważnych incydentów związanych z nielegalnym handlem surowcami. W lutym w tym kraju zatrzymano dwie osoby, które usiłowały kupić uran wart 3 miliony dolarów.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
14: Mijają 3 lata. 7 października 2023 roku Hamas i inne palestyńskie ugrupowania terrorystyczne przeprowadziły ze Strefy Gazy inwazję na Izrael. Zaatakowano przygraniczne kibuce, bazy wojskowe oraz młodzież bawiącą się na festiwalu muzycznym. Zginęło około 1200 osób, głównie cywilów. Dochodziło do tortur, gwałtów, napaści seksualnych. Napastnicy uprowadzili też do Strefy Gazy 251 zakładników. Atak rozpoczął prowadzoną przez Izrael wojnę z Hamasem w Strefie Gazy, w której zginęło 970 izraelskich żołnierzy, ale też ponad 74 tysiące Palestyńczyków. Według władz Strefy Gazy ponad połowa z nich to kobiety, dzieci i osoby starsze. Tu armia izraelska twierdzi, że Hamas często używał obiektów cywilnych, w tym domów, szpitali, szkół, meczetów do tego, żeby stamtąd prowadzić ataki. Izrael w tej wojnie zapowiadał zniszczenie Hamasu po tym ataku z 7 października. To się udało?
9: Udało się z pewnością zniszczenie Strefy Gazy, która w 70% plus minus została zniszczona.
14: Widzieliśmy te zdjęcia w Google ostatnio. Straszne.
9: Otóż właśnie, więc to z pewnością się udało. Udało się też zabić kilkadziesiąt tysięcy ludzi i bojowników, ale przede wszystkim cywilów. Wśród tej ogólnej liczby, oficjalna liczba to jest 73 tysiące, chociaż na pewno było to więcej. Z pewnością było bardzo wielu bojowników Hamasu. Ilu dokładnie, tego nie wiemy. Natomiast Hamas jako organizacja, jako grupa zbrojna przetrwał i bardzo ciężko jest tego rodzaju organizację zniszczyć zupełnie. To jest i organizacja, i pewna idea. Jest to jakby jedno z wielu ugrupowań palestyńskich we własnym przekonaniu prowadzących walkę narodowo-wyzwoleńczą. W tym akurat przypadku jest to powiedziałbym taka fundamentalistyczna interpretacja, tak? Znaczy połączenie pewnego religijnego fundamentalizmu z ideą narodową. Tego się nie da zniszczyć bombardowaniami, tego się nie da zniszczyć wyburzaniem budynków, a nawet całych kwartałów, więc zniszczenie Hamasu się nie udało.
14: Też tak być może było to do przewidzenia, ale tak ostra reakcja Izraela i tak straszne ataki na Strefę Gazy, na te cele cywilne, też na punkty wydawania żywności, bo do tego dochodziło w trakcie tej wojny w Strefie Gazy, gdzie sytuacja humanitarna wciąż jest po prostu fatalna. Też tego typu działania powodują nabudowywanie resentymentów. Resentymentów, które są zaproszeniem do radykalizacji. Czy już takie elementy radykalizacji w Strefie Gazy, w Hamasie, czy wokół kolejne widać?
9: Wie pan, uczciwa odpowiedź brzmi, nie wiem, dlatego że musimy sobie zdać sprawę z tego, że Strefa Gazy to jest terytorium, do którego nawet przed 7 października trudno było wjechać osobom z zewnątrz, a po 7 października właściwie jest to niemożliwe, tak? Znaczy nie wjeżdżają tam dziennikarze, nie mogą tam wjechać eksperci, nie wjeżdżają tam przedstawiciele organizacji międzynarodowych. W związku z tym odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę się dzieje w Gazie, a właściwie w tej mniejszej, mówiąc jakby niepoprawnie, mniejszej połowie Strefy Gazy, której Izrael bezpośrednio nie okupuje, jest po prostu bardzo trudno. Więc odpowiedź na pytanie, jakie tam są dokładnie nastroje, jaki jest stopień poparcia Hamasu, pan zapytał o radykalizację, no tutaj można mieć tylko jakieś domniemania oparte na jakichś szczątkowych, poszlakowych informacjach. Wydaje mi się, że jakby no, poziom poparcia dla Hamasu wciąż jakiś tam jest, natomiast no Palestyńczycy bardzo ciężko zostali doświadczeni, jak wszyscy wiemy, działaniami Izraela, zbrodniami wojennymi, które Izrael popełniał systematycznie od samego początku swojego odwetu. I to oczywiście też przełożyło się na spadające poparcie dla Hamasu. Natomiast on w dalszym ciągu jakieś poparcie zachowuje, w dalszym ciągu posiada pewną bazę polityczną. Czy ci ludzie, którzy Hamas teraz popierają, są bardziej zradykalizowani, czy mniej zradykalizowani, tego przyznam szczerze nie wiem, bo nie ma się tego jak dowiedzieć.
14: To Hamas kontroluje tę część Strefy Gazy, która nie jest okupowana przez Izrael, czy to jest za dużo powiedziane w obecnej sytuacji?
9: Myślę, że to jest za dużo powiedziane. Z pewnością no, trzeba pamiętać, że przed 7 października Hamas był w Gazie no, siłą rządzącą, odpowiadał, jakby zarówno utrzymywał te swoje siły zbrojne, jak i był odpowiedzialny za wywóz śmieci i wszystkie inne usługi komunalne, tak? Znaczy jakby był stanowił całość administracji w Gazie i zapewne w dalszym ciągu te struktury w jakimś sensie działają, te administracyjne, natomiast na ile skutecznie one działają w warunkach terytorium, które tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, zostało w 70% zburzone, to strasznie jest ciężko stwierdzić. Też jakby powiedziałbym stopień odpowiedzialności takiej osobistej za zbrodnie popełnione przez Hamas 7 października wśród ludzi, którzy jakoś są z nim powiązani, jest bardzo różny, tak? No bo jeżeli ktoś był, nie wiem, burmistrzem jakiegoś miasta, czy odpowiadał za administrację szpitalem, no to mógł być powiązany w sensie politycznym, w sensie środowiskowym z Hamasem, bo bez tego zapewne nie miałby tego stanowiska, przynajmniej w niektórych przypadkach, ale no to nie znaczy, że to jest to osoba, która popełniła zbrodnie wojenne bezpośrednio, prawda? Więc to trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że Hamas był bardzo różnymi rzeczami, tak? Znaczy był i no, tą zbrojną, terrorystyczną organizacją, ale był też po prostu administracją Gazy.
14: No i jeszcze rzecz, której moim zdaniem nie powinno zabraknąć w żadnej rozmowie, która dotyczy Strefy Gazy po tych 3 latach i konsekwencjach tego ataku Hamasu z 7 października. Co my wiemy o tym, jaka jest w tej chwili sytuacja humanitarna w Strefie Gazy? Jaki jest dostęp do żywności, do wody, do leków? No bo wiadomo, że z dachem nad głową jest kiepsko, bo ludzie zostali po prostu wypędzeni ze swoich domów.
9: Zostali wypędzeni albo te domy po prostu zostały zburzone i to trzeba sobie powiedzieć, pan wspomniał o tych zdjęciach satelitarnych, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że to co widać na tych zdjęciach to nie jest tylko efekt działań wojennych, to nie jest tak, że w toku walk jakiś budynek został zniszczony, ale też w bardzo systematyczny sposób wyburzano całe kwartały zabudowy. Firmy cywilne były do tego budowlane, były do tego wynajmowane i jakby budynek po budynku Gaza była była równana z ziemią. No więc jakby jeżeli ludzie nie mają gdzie mieszkać, to także ze względu na tego typu działania. Natomiast odpowiadając na pytanie o sytuację humanitarną, no ona z pewnością, jak wiemy, od zeszłego roku, od jesieni obowiązuje tak zwane zawieszenie broni w Gazie. Mówię tak zwane, bo to, że ono niby istnieje, wcale nie oznacza, że tam nie giną ludzie, bo chyba 1200 osób zostało zabitych, cywilów i niecywilów. Natomiast no jednak nie toczy się konflikt zbrojny na taką bardzo dużą skalę, na jaką toczył się wcześniej. I pomoc humanitarna wjeżdża, ale wjeżdża z przeszkodami. Izrael jakby przez cały ten czas stosował obstrukcję, jeżeli chodzi o możliwość wwożenia artykułów pomocy humanitarnej na teren Gazy, często jakby zatrzymując całe transporty pod bardzo takimi no, wątpliwymi pretekstami, uznając na przykład jakieś artykuły za mające potencjalnie zastosowanie wojskowe, a no wiemy, że były to artykuły takie jak na przykład kule ortopedyczne albo tabletki do oczyszczania wody i w takich sytuacjach, jeśli tego typu artykuły były tam znajdowane, to cały transport był wstrzymywany. Teraz oczywiście no, w porównaniu z rokiem 2025, kiedy mieliśmy w Gazie regularny głód, bo cała pomoc humanitarna została wstrzymana, teraz sytuacja jest znacznie lepsza i ludzie no, jakoś no, przynajmniej mają co jeść. Natomiast no, w dalszym ciągu ta sytuacja jest bardzo zła, no, bo mamy do czynienia z terenem, który został zburzony, gdzie infrastruktura została zniszczona, gdzie zniszczono możliwość jakby normalnej administracji tym terenem, więc no, to ona nie może być dobra.
14: Było, jest źle. Bardzo dziękuję. Marek Matusiak ze Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem TOK 360, 16:50 Adamowska. A już teraz gościem TOK 360 jest profesor Wiktor Lewandowski, kierownik pracowni syntezy nanomateriałów organicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, czy się słyszymy?
3: Halo, dzień dobry.
14: Wspaniale. Francuz Henri Cagon oraz Japończyk Kenzo Suai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii. Badaczy doceniono za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Proszę zostać z nami teraz. Proszę zostać z nami. Naukowcy ci zajmują się stereochemią, czyli dziedziną badającą przestrzenne ułożenie atomów w cząsteczkach. A co nam dały ich odkrycia?
3: Ich odkrycia po pierwsze pozwoliły nam obniżyć koszty wytwarzania niektórych leków, na przykład niektórych leków na nadkwasotę, a pod takim szerszym kątem zbliżyły nas także do zrozumienia, skąd wzięło się życie. Dlatego, że cząsteczki, które budują nasz organizm, często zachowują się jak prawo bądź lewo skręcona sprężyna, prawa czy lewa dłoń. Są niemal identyczne, ale mają się do siebie jak odbicie lustrzane. Od lat głowimy się, dlaczego życie wybrało konkretną skrętność. I ci naukowcy pokazali, że rzeczywiście jest możliwe, żeby pewien mały nadmiar jednej z tych form, prawej bądź lewej dłoni, sprężyny o danej skrętności, namnażał i powodował, że decyzja, która przypadkowo zapadła w którejś części Ziemi, rozpropagowała się na całą kulę ziemską.
14: To wracając jeszcze do tych leków, czy ja dobrze rozumiem, że czasem działa ta prawoskrętność, czasem działa ta lewoskrętność i teraz dzięki temu, że możemy rozdzielić jedno od drugiego, a nie mamy tych obu odbić lustrzanych, no to jakby możemy skupić się na wykorzystaniu tylko tej połowy i odpuścić tę drugą nam niepotrzebną, czyli jakby o połowę łatwiej jest te leki wyprodukować?
3: W dużej mierze tak. Najczęściej, czy takim najprostszym podejściem by było, gdybyśmy od razu w syntezie dostawali tylko jedną ze skrętności. Czyli sam proces rozdzielania jest już dosyć drogi, a zatem chcielibyśmy od razu uzyskiwać jedną formę. Natomiast żeby uzyskać tę jedną z tych skrętności, czy jedną właśnie tą odpowiadającą prawej, lewej dłoni, potrzebujemy jakiegoś elementu, który wprowadzi nam to zaburzenie, sprowadzi nam reakcję i pozwoli, aby cząsteczki zmierzały w reakcji w jednym bądź w drugim kierunku. I do tej pory te katalizatory, które stosowaliśmy, czy przed tymi odkryciami, no właśnie takimi elementami, które sterowały tą reakcją, one musiały być bardzo wysokiej czystości. Musieliśmy je doczyścić, uzyskać bardzo je w czystej formie i dopiero wtedy mogliśmy produkt uzyskiwać bardzo czysty. Ci naukowcy pokazali, że wystarczy niewielki nadmiar, takie zabrudzone katalizatory, nie w pełni oczyszczone, nie aż tak drogie, a i tak produkt może być bardzo wysokiej czystości. Dlaczego tak to działa? Bo można wyobrazić sobie rękę czy dłoń, która jest wkładana do prawa dłoń, do prawej czy do lewej rękawiczki. Dlatego leki, które przyjmujemy, też muszą mieć konkretną skrętność, dlatego że nasz organizm ma chiralność i 70% leków w naszych apteczkach również ma chiralność, aby pasowały do tej maszynerii naszego ciała.
14: Chiralność to jest ta odpowiednia skrętność?
3: To jest tak, to jest zjawisko właśnie to, że dana molekuła czy dana indywiduum nie jest identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym, tak jak prawa lewa dłoń czy sprężyna skręcona w prawą lewą stronę. U nas takim przykładem, który może części słuchaczy się kojarzy, jest helisa DNA, czyli taka sprężyna tej molekuły, która determinuje, jak każdy z nas wygląda, jak jesteśmy zbudowani.
14: Bardzo dziękuję. Profesor Wiktor Lewandowski, kierownik pracowni syntezy nanomateriałów organicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem TOK 360. Karolina Lewicka obok mnie, wywiad polityczny już za chwilę. Jak u ciebie z chemią?
10: Ale z chemią, jeżeli chodzi o to, jakie miała oceny z chemii w podstawówce?
14: Nie, ja cię nie będę rozliczał z ocen z chemii.
10: Bardzo dobra.
14: No to dzisiejszy Nobel jest w sam raz dla ciebie. W takim razie. A w wywiadzie politycznym?
10: Ogłoszono hasło tegorocznego Marszu Niepodległości. Polak w Polsce gospodarzem. Wiadomo, jak to jest z prawicą, zwłaszcza skrajną, obcoplemieńcy widziani są niechętnie. I myślę sobie, że tym większy dysonans poznawczy mamy po ujawnieniu tak zwanych taśm Brauna, na których usłyszeć można współpracowników lidera Korony, zaniepokojonych tym, że Braun chce ściągać Hindusów do Polski. Chodzi o współpracę Korony z ludźmi, którzy reprezentują firmę ułatwiającą Indyjczykom migrację do innych państw w celach zarobkowych. W dodatku tam są jeszcze jakieś powiązania z Rosją. To się może niektórym wyborcom Korony nie spodobać, może nie tym twardym, którzy są zapatrzeni w Grzegorza Brauna jak w obrazek, ale są tacy, którzy pewnie są mniej zapatrzeni, a jest alternatywa, jest Konfederacja ze skrzydłem też takim radykalnym, jest przecież Prawo i Sprawiedliwość, które z Przemysławem Czarnkiem skręca mocno na prawo. No więc jeżeli się bardzo oburzą, to mogą przerzucić swoje głosy. I tak się zastanawiam, czy to może być taki protokół 3%, to jest sformułowanie, które odnosiło się do takich sytuacji, w których partia prowadzona przez Janusza Korwin-Mikkego miała dobre perspektywy wyborcze, po czym lider mówił tak kontrowersyjne rzeczy, że nawet potencjalni wyborcy już, że tak powiem, przy tej partii usadowieni mówili nie, to już jednak jest zbyt wiele. Tak, i spadało do 3% i nie wchodziło się do parlamentu, spychało to ugrupowanie pod próg wyborczy. O tym sobie z Michałem Piedziukiem po 17.20 porozmawiamy, a już za moment minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej będzie moim państwa gościem.
14: Karolina Lewicka zaprasza na wywiad polityczny tuż po informacjach, które o godzinie 17. TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18. Zajrzymy do Krakowa przed drugą turą wyborów prezydenta tego miasta. Adam Ozga, do usłyszenia.
11: Autopromocja.
12: Kochamy sport.
13: Tak mocno, że chcemy więcej.
12: Żyjemy sportem.
13: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
12: Rozmawiamy o sporcie.
13: Tak, że i wy go pokochacie.
12: Jeszcze więcej sportu.
13: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
16: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
18: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
19: Kogo?
18: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
19: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
18: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
19: Tak, jest posterunkowy Cezary.
18: No, więcej na szkłomazgon.pl.
19: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
18: I Cezary Pazura.
20: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
21: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
22: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
0: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
0: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
0: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
7: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 17. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Rozwój Plus ma pomysł na, tu cytat, uzdrowienie Trybunału Konstytucyjnego. Stowarzyszenie przygotowało projekt przepisów w tej sprawie. Zakłada on m.in. przeniesienie obecnych sędziów TK w stan spoczynku, redukcję składu Trybunału do 12 sędziów oraz prawo prezydenta do rozwiązania Sejmu w razie klinczów w sprawie wyboru sędziów. Od czasu wznowienia walk w Jemenie ponad 200 tysięcy mieszkańców musiało opuścić domy, informuje Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji. Jemen doświadcza najpoważniejszej eskalacji walk między Arabią Saudyjską a rebeliantami Huti od czasu zawieszenia broni wynegocjowanego przez ONZ w 2022 roku. Huti we wrześniu zajęli część wybrzeża Morza Czerwonego i strategiczne wyspy w rejonie cieśniny Bab al-Mandab. Wzmocniło to ich kontrolę nad cieśniną i możliwość oddziaływania na jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych świata. Na Bałtyku zakończyła się operacja neutralizacji 5 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Ładunki znaleziono w rejonie budowy przyszłego falochronu portu zewnętrznego w Świnoujściu. Operacja zakończyła się dzień wcześniej, przed planowanym wcześniej terminem. W czasie neutralizacji niewybuchów obowiązywał zakaz wchodzenia do wody na kilkunastometrowym odcinku wybrzeża Bałtyku od Świnoujścia do Międzyzdrojów. Informacje wracają o 17.20. A teraz pogoda.
24: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
8: Wieczór w większości kraju zapowiada się raczej pogodny. Więcej chmur pojawi się w nocy, ale tylko na wschodzie. Temperatura na przeważającym obszarze spadnie do około 10 stopni.
24: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
25: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
10: Na szok i niedowierzanie u naszych zachodnich sąsiadów były szef Federalnej Służby Wywiadowczej August Hanning został aresztowany. Zarzucono mu wykradanie tajemnic państwowych, zdradę stanu i szpiegostwo na rzecz obcego mocarstwa. Według informacji Bilda miał powiązania z Rosją i z Chinami. Teraz Niemcy zastanawiają się, kiedy zdradził, czy jeszcze w służbie, czy już na emeryturze. Ponoć zdołał zdobyć około 2000 dokumentów, z których wiele zawierało informacje niejawne. Ale, kiedy spojrzałam na to nazwisko, to pomyślałam sobie, że niedawno w jakimś ważnym dla nas kontekście je słyszałam i zaraz to sprawdziłam. i okazało się, że chodzi o atak na Nord Stream. To Hanning wtedy twierdził na łamach Die Welt, że atak na gazociąg musiał się odbyć przy wsparciu Polski i za aprobatą na najwyższym szczeblu prezydentów Ukrainy i Polski, wówczas Andrzeja Dudy. To było oczywiście twierdzenie bez podania dowodów i swój wywód opierał na takim przekonaniu, że takiej operacji nie mógł przeprowadzić wyłącznie instruktor nurkowania, lecz potrzebne było logistyczne wsparcie Polski, a zgoda musiała nastąpić na najwyższym szczeblu. I pomyślałam sobie, aha, więc może jeszcze agent wpływu.
3: Rzeczywiście szok, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby osoba, która kierowała służbą wywiadowczą w danym kraju, czy w czasie kierowania tą służbą, czy później, była gotowa w ogóle do współpracy z obcym wywiadem. Także to jest naprawdę bardzo duża sprawa, której będzie się nauczać w szkołach dla szpiegów przez długie lata.
10: Nominowany, co nie bez znaczenia, przez Gerharda Schrödera,
3: tak,
10: pełnił swoją funkcję w latach 98-2005.
3: Patrząc na karierę jego protektora, kanclerza Schrödera, który potem w odmętach gazpromowych, różnych układów nord streamowych i właściwie do tej pory cały czas jest jakimś mocnym

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Inicjatorów i patronów Nord Streamu 1 i 2, jedyne co powinniście dzisiaj zrobić, to przeprosić i siedzieć cicho. Jarosław Kaczyński zabrał głos. Nie w sprawie aresztowanego, o którym do tej pory mówiliśmy, ale w sprawie Adama Bielana. Że jest niesprawiedliwie atakowany, że przedstawiany jako zdrajca, a Adam Bielan po prostu chciał tylko pomóc w uruchomieniu procesu negocjacji nad amerykańską bazą w Polsce, którą to bazę, to są już słowa samego Adama Bielana, państwo sabotowali przez wiele miesięcy.
3: Brakowało głosu prezesa Kaczyńskiego.
2: Ucieszył się pan, jak usłyszał.
3: Gdy się odezwie, tak, bo to jest ścisłe powiązanie z głosem prezesa, a spadkiem notowań PiSu, więc dobrze, że się wypowiada. Warto też powiedzieć, że stała baza w Polsce jest w Redzikowie, baza antyrakietowa. I to rząd premiera Donalda Tuska wszystkie umowy w tej sprawie w latach 2008-2012 podpisywał. Więc absurdem jest jakieś oskarżanie tego środowiska politycznego o sabotowanie czegokolwiek. Ja przypomnę wypowiedzi ministra Sikorskiego, moje, to, że od 2012 roku był aviation detachment, lotnicy. Zabiegaliśmy zawsze o obecność amerykańską w Polsce, w każdej formie, rotacyjnej, stałej, i dowodów na to jest mnóstwo.
2: Bo teraz PiS przekonuje, że przez wiele miesięcy po prostu negocjacji nie było, ale to że ten proces był martwy.
3: Ale przecież to jest kompletna nieprawda.
2: I dopiero wtedy wkroczył Adam Bielan, zorganizował spotkanie Donalda Trumpa i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
3: Ale z tego, co słyszymy, mówił o tym premier Donald Tusk, który otrzymał bezpośrednią relację od premiera Kosiniaka-Kamysza, tam nie było mowy o bazach, była mowa o sprawach wewnętrznych.
2: No mamy słowo przeciwko słowu.
3: Więc
2: Bielan się upiera, że było o bazach, Kosiniak-Kamysz nie komentuje albo wypowiada się enigmatycznie.
3: Był na tym spotkaniu Adam Bielan, tego nikt nie wie, czy był, czy nie był. Więc tak jak dzisiaj już miałem okazję się wypowiadać, niech albo premier Kosiniak-Kamysz, albo niech prezydent Donald Trump się wypowiedzą, o czym rozmawiali, tak?
2: Bo... A właśnie prezes Kaczyński apeluje do wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, żeby publicznie oświadczył, czy był szantażowany, czy nie był. No bo chodzi o to, czy Donald Trump naciskał, żeby nastąpiło odwrócenie sojuszy w Polsce, czyli żeby Kosiniak zawarł przymierze, współpracę z prawicą, wystawił tak koalicję 15 października do wiatru, czy też nie?
3: Nie chcę tego komentować, bo jak mówię, nie uczestniczyłem w tym spotkaniu. Natomiast patrzmy na fakty. Koalicja 15 października ma się bardzo dobrze, jest bardzo dobrym, świetnie współpracującym z premierem, z innymi ministrami, ministrem obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W związku z tym najwyraźniej to nie podziałało na niego. Natomiast można znaleźć od samego początku naszego rządu, od exposé premiera, bardzo liczne wypowiedzi i też różne działania, które podejmowaliśmy wraz ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz tego, żeby ich obecność w Polsce zwiększać i żeby była tutaj stała baza. Toczą się rozmowy, toczą się uzgodnienia. Nie wiem, nie pojmuję, w jakim celu poseł Bielan rozpoczął teraz taką przedziwną akcję. Prezes Kaczyński dolewa oliwy do ognia.
2: A jakie mogą być tego konsekwencje? Jakieś napięcie na linii Warszawa-Waszyngton?
3: Nie sądzę. Myślę, że to będzie taka sytuacja, że nikt nie będzie chciał specjalnie z ludźmi, którzy natychmiast wszystko ujawniają, czy po jakimś czasie wszystko ujawniają i instrumentalnie traktują, nawet jeśli to było tak, że oni pomogli w takim spotkaniu, że nie będzie chciał z nimi współpracować. Po prostu rozumiem, że wszyscy chcieli, żeby ta rozmowa pozostała niejawna, nie była publiczna i nie była jakimś elementem oskarżeń o zaniechania związane z bazami. No, tak jak mówię, począwszy od tutaj pierwszej wizyty sekretarza wtedy obrony, dziś wojny, Hekseta w Warszawie, premier Kosiniak podnosił sprawę baz. Ma bardzo dobre spotkanie, z różnych powodów zostało odłożone, ale ma z nim bardzo dobre relacje. I takie granie relacjami polsko-amerykańskimi przez niektórych polityków, to co wszystko, co przeżyliśmy tutaj z tym takim atakowaniem raportu CIA, gdzie ja już się bałem, że ktoś mi powie, że się nie spotkałem z szefem CIA i nie przekazałem szczegółowej relacji z tego premierowi. PiS uważa...
2: W pewnym momencie chodziło o to, czy to była relacja ustna, notatka służbowa, czy też...

0: to może ma, raport kojarzy się z grubą książką.
1: A jakie to ma znaczenie? Liczy się treść, liczą się zagrożenia dla Polski, liczy się współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. I tak samo jest w tej sprawie. Oceniam, że po prostu jest tak, że to środowisko uważa, że ma jakiś rodzaj monopolu na relacje z obecną administracją. To jest nieprawda. To jest nieprawda. I zamiast wszyscy działać w jedną stronę, mamy takie sytuacje. No,
0: o tym Kaczyński też dzisiaj mówił, że kontakty premiera Tuska, jego możliwości wobec dzisiejszej administracji amerykańskiej są radykalnie ograniczone i to wynika wyłącznie z jego agresywności i głupoty.
1: To jest nieprawda. Mamy bardzo dobre kontakty z administracją. Mówiłem o premierze Kosiniaku-Kamyszu. Spotyka się premier Sikorski z sekretarzem Rubio. Ja niedawno byłem w Waszyngtonie i też w żaden sposób nie mogłem odczuć tego, że z rządem nie ma tutaj kontaktów. Minister Domański kilka razy był w Stanach Zjednoczonych, pracuje w G20, więc zamiast działać wszyscy w jedną stronę, ja się tak staram się zresztą robić, bo tylko gdy wylądowałem ze Stanów Zjednoczonych, skontaktowałem się z szefem BBN-u, że chciałbym mu przekazać te informacje. Z powodu jego kalendarza potrwało to kilka dni, jasne, wyjeżdżał, pracował. Przekazałem to wszystko. On to przyjął pozytywnie, poinformował prezydenta. Przecież tak można też działać, a nie robić taki, przepraszam za to słowo, może niedobre, cyrk wokół rzeczy, które są śmiertelnie poważne. Nasze relacje z Stanami Zjednoczonymi, nasze bezpieczeństwo, to żeby była tutaj ta baza, żeby była obecność amerykańska, a cały czas jakby nie widzimy właśnie i niestety prezes Kaczyński, który no, powinien jednak jakąś odpowiedzialność za państwo wykazywać, cały czas ważniejsze jest uderzyć w Donalda Tuska, uderzyć w rząd, dzielić Polaków, zamiast łączyć. Wszyscy Polacy po obydwu stronach barykad politycznych chcą amerykańskiej obecności, chcą obecności w NATO, tak, chcą relacji ze Stanami Zjednoczonymi i mówienie, że ktoś to blokuje, ktoś tego nie chce, no a co za PiS-u ta stała baza powstała, tak? No też byśmy powiedzieli to co, to PiS blokował, Błaszczak
0: blokował. PiS opowiada, że to właśnie PiS od pierwszej kadencji Donalda Trumpa te starania uruchomił i prowadził. Ale jeszcze w tym wątku polaryzacji i ataku, bo Karol Nawrocki odwiedził mieszkańców w Stargardzie, w województwie zachodniopomorskim i wtedy tam powiedział, że dystrybucja strachu, którą uprawia premier Tusk i poszukiwanie zastępczej propagandy ma odwrócić uwagę wszystkich, odciągnąć od tego, co zasadnicze, że idziemy na ścianę finansową i nikt nie chce za to podjąć odpowiedzialności. Potem też odpowiadał w mediach wiceszef MON Cezary Tomczyk, że o jakiej dystrybucji strachu mówimy, skoro w polskich więzieniach przebywa 50 sabotażystów schwytanych przez służby specjalne.
1: Niedawno wleciała rakieta. Wedle ocen wojska intencjonalnie, świadomie, rosyjska rakieta spadła na terytorium Polski. Rok temu wleciało kilkadziesiąt dronów rosyjskich, wysadzono tory kolejowe w listopadzie ubiegłego roku. Jak można mówić, że tu ktoś tym gra i ktoś dystrybuuje strach, kiedy we wszystkich europejskich stolicach, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej, no wszyscy widzą, co się dzieje. Dron w Lipsku, który mógł zniszczyć samolot. Wczoraj wejście jakichś tajemniczych lub kilkudziesięciu ludzi na Łotwę i atak na tamtejszych strażników granicznych. Przecież gołym okiem widać, co się dzieje. Widać, co Rosja robi w Ukrainie, jak eskaluje konflikt, jak rośnie liczba ofiar. Więc bardzo nietrafna wypowiedź. To znaczy, to zaślepienie wobec premiera Donalda Tuska powoduje, że pewnych oczywistych rzeczy się nie widzi. Tego, co też mówią przedstawiciele innych państw, tego, co jadący do Polski na Warsaw Security Forum generał Grynkiewicz mówi, tak? To znaczy, jesteśmy w bardzo poważnej sytuacji i dziwię się, że prezydent, mając też przecież dużą wiedzę, otrzymuje informacje ze służb, próbuje to bagatelizować, próbuje to minimalizować. Niech zapyta szefa sztabu generalnego, co on słyszy od swoich partnerów. Niech przeczyta materiały, które mamy ze służb. Niech posłucha Litwinów, Łotyszy, Estończyków, Finów, Niemców. Przecież widać, co się dzieje.
0: Jeszcze Marcina Romanowskiego chciałabym pana zapytać, bo mam takie dwie wypowiedzi. Waldemar Żurek. Myślę, że on nie przyjedzie, nawet jeżeli ten list żelazny by się uprawomocnił. Jacek Sasin. Jeśli list żelazny zostanie utrzymany, to nie mam wątpliwości, że Romanowski wróci do Polski. Od początku deklaruje, że chce udowodnić swoją niewinność. Pańskie zdanie?
1: No oczywiście bliższe jest mi tutaj zdanie ministra Żurka, bo uważam, że Romanowski bardzo świadomie nie chce się znaleźć w Polsce i nawet jeśli by ten list żelazny się utrzymał, to wydaje mi się, że nie przyjedzie tutaj. Po prostu ma tak poważne zarzuty, ma myślę ogromną obawę przed tym, że tutaj jednak ostatecznie będzie skazany w Polsce, bo ten list żelazny to daje tylko możliwość taką, że nie będzie aresztowany i może zeznawać. On się nie odnosi w żaden sposób do samej istoty sprawy. Więc gdyby Jacek Sasin i politycy PiS-u tutaj byli uczciwi w tej sprawie, to po prostu powinni go wzywać, żeby przyjechał, tak? I jak widać zresztą z tej decyzji z listem żelaznym, sądy są niezawisłe. To nie minister Żurek przy całym szacunku decyduje, tylko niezawisłe sądy.
0: Jest
1: i one różnie decydują.
0: Prokuratury na te decyzje.
1: Bardzo dobrze.
0: Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, poseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję panie ministrze.
1: Bardzo dziękuję
0: za rozmowę. Michał Piedziuk z Polityki Insight będzie moim państwa gościem tuż po informacjach. Porozmawiamy o taśmach Brauna.
2: Autopromocja.
3: Ja z Rosją mam zawsze gigantyczny problem, jeśli chodzi o to, co myślą Rosjanie, bo nie wiem, czy ta żaba nie została już ugotowana na tyle, że nie myślą, tylko mówią to, o czym myśli Władimir Putin.
4: Michał Olszewski, jestem dziennikarzem i redaktorem Gazety Wyborczej.
5: Tomasz Orchowski, TOK FM.
6: Marta Nowak, Gazeta.pl.
7: Miłosz Gosłowski, Radio Z.
8: Dzieje się na świecie. Nowe odcinki co wtorek o 18:00. Słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM. Autopromocja.
9: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
10: Są historie, które wracają w wielkim stylu. Król Lew, Live in Concert. Kultowa muzyka Eltona Johna i Hansa Zimmera. Na żywo w wykonaniu Cinema Festival Symphonics. A na ekranie niezwykła opowieść malowana piaskiem. Listopadowa trasa po Polsce. Bilety na promuzika.pl.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
14: Mm-hmm.
15: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
14: Oh.
15: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Netto przedstawia.
18: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
19: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
18: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
19: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
18: To może zapraszamy?
19: Dobre!
20: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
21: Za mniej!
2: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 17.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To jest bardzo duża sprawa, o której będzie się nauczać w szkołach szpiegowskich, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Gość Karoliny Lewickiej odniósł się w ten sposób do sprawy byłego szefa niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej Augusta Haninga, który wczoraj został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Dziś trafił on do aresztu śledczego. Niemieckie władze zarzucają mu m.in. działalność agenturalną na rzecz obcego wywiadu oraz usiłowanie zdrady kraju. Łącznie miał on uzyskać około 2000 niejawnych dokumentów. To odkrycie zmienia nasz sposób myślenia o tym, jak powstawało życie i pozwoliło usprawnić reakcje chemiczne służące do wytwarzania produktów leczniczych, substancji smakowych i zapachowych. Wyróżnieni zostali Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. To badacze, których doceniono za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Umożliwiło to syntezę tylko jednego lustrzanego odbicia danej cząsteczki. Mówi w TOK FM profesor Jacek Imielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
21: W środowisku asymetrycznym te dwa możliwe związki, obiekt i jego odbicie lustrzane, zaczynają się bardzo różnicować i często chcemy otrzymać tylko jeden z tych produktów i te zjawiska opisane przez noblistów wspomagają te planowanie takich procesów.
17: Nobliści podzielą się porówno nagrodą pieniężną w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. Jutro poznamy z kolei laureata lub laureatów Nagrody Nobla z literatury. TOPR ostrzega przed zimowymi warunkami na szczytach Tatr. Turystka po upadku w rejonie Koziej Przełęczy w ciężkim stanie trafiła dziś do szpitala. Wczoraj z kolei po upadku z rejonu Zawrantu zginęła młoda turystka. TOPR przypomina, że mimo słonecznej jesiennej pogody panującej w niższych partiach Tatr, w wyższych partiach gór są już zimowe warunki. Twarde i oblodzone płaty śniegu mogą być szczególnie niebezpieczne. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia niebo nad większością kraju pozostanie raczej przejrzyste. Więcej chmur pojawi się w nocy na wschodzie. Jutro lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. A teraz sprawdźmy jeszcze jakość powietrza.
22: Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
17: Najlepiej oddycha się dziś na północy Polski. Im dalej na południe, tym niestety gorzej. Najwięcej zanieczyszczeń pojawia się obecnie m.in. w okolicach Poznania, Kalisza, Krakowa i Rzeszowa. Tam indeks jakości powietrza jest umiarkowany.
22: Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
14: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym czas na kolejnego gościa. Jest z nami Michał Piedziuk, Polityka Insight. Dzień dobry, redaktorze.
23: Dzień dobry, pani redaktor, i dzień dobry państwu.
0: Na swoim kongresie programowym KINGS 31 stycznia, który zresztą to kongres omawialiśmy wspólnie tutaj w wywiadzie politycznym, Grzegorz Braun mówił tak. Tutaj w Łochowie rozstrzyga się, czy Polacy będą u siebie, na swoim, czy będą mogli realizować swoje powołania. No bo jak wiemy, Polska dla Polaków to jest jedno z tych haseł, które ma na swoich sztandarach Grzegorz Braun. Tymczasem przydarzyła się taka przykra historia ujawniona przez YouTube'owy przekanał, który zaprezentował opinii publicznej taśmy Brauna. To są fragmenty nagrania ze spotkania z kwietnia tego roku. Brali w nim udział Grzegorz Braun, jego prawa ręka, czyli poseł Włodzimierz Skalik, profesor Jacek Janowski z Politechniki Warszawskiej oraz prezes Fundacji Przedsiębiorcy Prawicy Dominik Chmielewski. Mieli rozmawiać o organizacji Międzynarodowego Szczytu Przedsiębiorców Polska, Azja. I w pewnym momencie Janowski miał powiedzieć do Chmielewskiego, że niepokoi się działaniami Brauna. Wiesz co, nie podoba mi się, że Braun chce ściągać Hindusów do Polski. A niepokoił się, bo to sprzeczne z hasłami Brauna o wyzerowaniu imigracji z krajów odmiennych cywilizacyjnie. Mamy już oświadczenie Korony na te doniesienia. Korona nigdy nie prowadziła, nie prowadzi, nie planuje jakichkolwiek działań na rzecz imigracji obcokrajowców i obcoplemieńców do Polski. No ale pozostaje pytanie, czy to problem dla Brauna? Może dla twardego elektoratu nie, ale dla takiego wahającego się. I owszem, tym bardziej, że jest alternatywa przecież.
23: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, która tak naprawdę ciągnie się już od lutego tego roku. Ona właśnie wówczas no, na przełomie zimy i wiosny po raz pierwszy została, no, ujrzała światło dzienne. Te właśnie niejasne związki Grzegorza Brauna z przedstawicielami indyjskiej partii rządzącej, ale też z taką dosyć osobliwą organizacją Pathway Global Alliance, która zajmuje się sprowadzaniem, znaczy też pośrednictwem pracy i takim ułatwianiem zdobywania wiz właśnie między innymi dla obywateli Indii. No i tutaj pierwszy raz, kiedy o tej historii mówiliśmy też, kiedy po niektóre, chociaż raczej mniejsze media tę historię zaczęły nagłaśniać, to wydaje się, że Braunowi się wówczas upiekło, bo sama sprawa nie zyskała szerokiego rozgłosu. Natomiast teraz ona wróciła, można powiedzieć, ze zdwojoną siłą, szczególnie właśnie w postaci tychże taśm udostępnionych przez przekanał na portalu YouTube. One rzeczywiście może nie są przełomowe. Braun nie kreśli tam żadnych niecnych planów zastąpienia polskiego narodu narodem indyjskim. Natomiast jednak no, da się odczuć z tych taśm, że coś jest nie tak, jeżeli chodzi o właśnie te deklarowane postulaty Grzegorza Brauna oraz no, te plany.
0: Zgodność chyba deklaracji z działaniami.
23: Tak, tak. I takie plany ewidentnie tutaj głównie chyba biznesowe Brauna. On, lider Korony, również właśnie parę miesięcy temu tłumaczył się swoim wyborcom, że planowany szczyt Polska-Indie, który to właśnie Korona i jej fundacja przedsiębiorcy prawicy miałaby organizować, no toż właśnie ten szczyt miał być w takiej formule, jak to Grzegorz Braun wyjątkowo niepiękną polszczyzną określił, strictly business. To tak Grzegorz Braun reklamował to i zarzekał się, że to nie chodzi o ściąganie indyjskich pracowników do Polski, tylko raczej ułatwienie tutaj jakichś kontaktów polskim przedsiębiorcom z ogromnym rynkiem, jakim jest rynek indyjski.
0: Zresztą teraz to tłumaczenie znajdujemy też w tym zacytowanym już przeze mnie oświadczeniu Korony. Po co nam Indie? Bo Polska na tym handlu wypada źle. Na każde euro polskiego eksportu przypadają ponad 3 euro importu. Chcemy to odwrócić. Chcemy, żeby polskie towary wyjeżdżały do Indii, a nie żeby ktokolwiek przyjeżdżał do Polski do pracy.
23: No właśnie, i to jest główna linia argumentacyjna Grzegorza Brauna w tym sporze z redaktorami przekanału po publikacji tych taśm. No i teraz tak właśnie wracając niejako do pierwszego pytania pani redaktor, wydaje mi się, że rozpoczął się taki proces właśnie no, nadkruszania wizerunku Korony Polskiej i Grzegorza Brauna, który to wizerunek, trzeba przyznać, że Korona wypracowała sobie dosyć stabilny po wyborach prezydenckich i po tym również, jak od tej swojej macierzystej konfederacji się odłączyła. W zasadzie patrząc w sondaże, możemy zobaczyć, że rzeczywiście to poparcie w ostatnich miesiącach plasuje się no, na poziomie między 8 a nawet 10%. I wydaje mi się, że takie właśnie historie jak taśmy, te indyjskie taśmy Grzegorza Brauna, czy jak historia o tym, że no, Grzegorz Braun, Włodzimierz Skalik będą mieli też problemy związane z fundacją właśnie założoną już ponad 10 lat temu przez Brauna, Fundacją Osuchowa, która to poprzez 1,5%, które mogła zbierać jako organizacja pożytku publicznego, finansowała dodatkowo właśnie koronę polską Grzegorza Brauna. Już w tej sprawie jest zawiadomienie w prokuraturze i tutaj prawdopodobnie sama korona w przyszłości, nawet gdyby uzyskała wynik dający prawo do jakiejś subwencji wyborczej, może mieć z otrzymywaniem takiej subwencji problemy, bowiem ewidentnie wygląda, że tutaj będą problemy z zaakceptowaniem sprawozdania finansowego korony. Wydaje się, że coraz bardziej też media zaczynają prześwietlać poszczególnych polityków, poszczególne persony w orbicie Grzegorza Brauna i ten proces prawdopodobnie będzie się nasilał w trakcie kampanii wyborczej, która przecież już wielkimi krokami się do nas zbliża. Jeśli chodzi o taki elektorat właśnie betonowy, to Grzegorz Braun na pewno już w jakimś stopniu sobie taki elektorat stworzył. Natomiast nie wydaje się, żeby on był w stanie zapewnić mu samodzielny udział w Sejmie, sukces przy okazji samodzielnego startu. Grzegorz Braun potrzebuje właśnie tych kilku procent jeszcze wyborców, którzy gdzieś wahają się pomiędzy nim, pomiędzy Konfederacją, może pomiędzy jeszcze PiS-em Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka. Więc te kolejne miesiące i jakiś ewentualny trend, jeśli chodzi o sondaże właśnie Korony Polskiej, dużo nam powiedzą, czy ten właśnie wizerunek, czy ta właśnie postawa Grzegorza Brauna i jego korony zaczyna już trochę topnieć, czy jeszcze Grzegorz Braun trzyma się dosyć mocno?
0: Bo rozumiem, że apetyt na jego wyborców jest zarówno w PiS-ie, jak i w Konfederacji duży. Przecież po to był skręt w prawo Prawa i Sprawiedliwości, żeby próbować odzyskać tych wyborców, którzy kiedyś głosowali na Jarosława Kaczyńskiego, jego polityków, a potem odpłynęli do Grzegorza Brauna. W Konfederacji chyba też można dostrzec taką frakcję, która trochę zastąpiła Brauna w Konfederacji, bo pamiętamy, że Konfederacja do stycznia 25 roku była trójczłonowa, ale kiedy Braun wystartował po tym, jak wcześniej zgłoszono na kandydata na prezydenta Sławomira Mentzena, to się z nim Konfederacja rozstała, ale teraz można odnieść wrażenie, że w Konfederacji też właśnie, powtórzę, jest taka frakcja, która chciałaby zagospodarować wyborców Brauna, którzy mogą się nagle Braunem rozczarować.
23: No na pewno. Myślę, że właśnie ten elektorat Brauna jest w tym momencie chyba najbardziej łakomym kąskiem po prawej stronie sceny politycznej właśnie dlatego, że sama Korona Polska jeszcze nie zdążyła sobie wyśrubować, wytworzyć takiej naprawdę potężnej bazy wyborców, przynajmniej takiej właśnie 5-6% bazy, która jest po prostu nie do ruszenia. Nie, przy Koronie jest bardzo dużo wyborców, którzy prawdopodobnie do ostatnich chwil kampanii będą się wahać i będą też przede wszystkim właśnie bardzo podatni na różnego rodzaju informacje o Grzegorzu Braunie, o jego koronie. Będą podatni na kuszenie ich przez czy to właśnie tę bardziej radykalną stronę Konfederacji, czy to przez właśnie skręcający coraz bardziej na prawo PiS z Przemysławem Czarnkiem czy Patrykiem Jakim na czele. I myślę, że tutaj to będzie właśnie jedna z ciekawszych historii w tej kampanii, czy Braun w ogóle będzie w stanie tych wyborców przy sobie zatrzymać i jeśli tak, to czym? Jakimi działaniami, jakimi ludźmi, których pewnie jeszcze nam w najbliższych miesiącach pokaże. Na razie Grzegorz Braun jest nie po raz pierwszy pod ostrzałem, ale z drugiej strony wiemy, że on pod takim gradem kul mediów i polityków establishmentowych bardzo lubi być i wręcz się w tym lubuje. To go zawsze uprawdopodabnia, to go
0: uwiarygadnia. To jest taka klasyka gatunku w spiskowych teoriach dziejów. Im więcej ataków na lidera, tym znaczy, że jest on zagrożeniem dla tych spiskowców, dla układu, który rządzi światem. A oczywiście Braun będzie szedł w Marszu Niepodległości. Pytanie tylko, czy nie będą niektórzy odczuwać dysonansu poznawczego, bo hasło tegorocznego brzmi Polak w Polsce gospodarzem, a przecież w internecie jest już masa memów naśmiewających się z Brauna, jego polityki zero imigrantów w kontekście właśnie treści tych taśm.
23: Tak, i myślę, że tutaj w tym kontekście Grzegorz Braun też już zrobił pewien taki ruch wyprzedzający, ponieważ on 10 listopada, czyli dzień przed Marszem Niepodległości, organizuje drugą edycję tegoż wydarzenia King z Kongresu Inicjatyw Narodowych, Gospodarczych i Samorządowych, od którego zresztą Kingsa pani redaktor zaczęła dzisiaj naszą rozmowę. I on z tymi ludźmi, którzy na ten Kings przyjadą, bo trzeba też nadmienić, że to będzie Kings Polonia, skierowany do właśnie Polaków za granicą, do naszej diaspory, którą Grzegorz Braun zaprasza na to wydarzenie. I on z tymi ludźmi z Kingsa będzie chciał właśnie iść pod wspólną flagą w Marszu Niepodległości dzień później, więc rozumiem, że tutaj Grzegorz Braun będzie się bronił, że on rzeczywiście ściąga ludzi z zagranicy, ale to są Polacy wracający do ojczyzny, a nie Hindusi czy Ukraińcy, także na pewno po raz kolejny zresztą rywalizacja partii prawicowych i liderów prawicy podczas Marszu Niepodległości będzie niesłychanie widoczna, pewnie też czasem śmieszna. Natomiast jak zawsze tutaj Marszowi Niepodległości będzie przewodził Ruch Narodowy, którego to przecież właśnie organizacje organizują od wielu lat Marsz Niepodległości. Myślę też, że prezydent Karol Nawrocki pojawi się po raz kolejny na rondzie de Gaulle w Warszawie, ale myślę, że jeszcze o Marszu Niepodległości będziemy nieraz mogli porozmawiać. W każdym razie Grzegorz Braun na pewno się pojawi. No i tak jak mówię, prawdopodobnie z dosyć szeroką reprezentacją.
0: Michał Piedziuk, Polityka Insight. Bardzo dziękuję za rozmowę.
23: Dziękuję serdecznie.
0: Eugeniusz Smolar z Centrum Stosunków Międzynarodowych będzie moim Państwa gościem tuż po informacjach.
1: Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Castorama.
8: Teoria
4: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
25: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
26: A w dodatku można go podać również na noc.
25: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
24: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
27: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
28: Skoda.
29: Magda, wszystko w porządku?
30: Przepraszam, migrena.
31: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
30: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
32: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
33: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
3: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
4: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
5: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
6: Pan mi kibicował i dobiegłam.
7: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
8: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
9: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To sprawa, o której będzie się nauczać w Szkole Szpiegów przez długie lata, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. To komentarze w sprawie zatrzymania byłego szefa niemieckiego wywiadu Augusta Hanninga, któremu zarzuca się przekazywanie tajnych informacji obcym służbom.
13: Rzeczywiście szok, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby osoba, która kierowała służbą wywiadowczą w danym kraju, czy w czasie kierowania tą służbą, czy później, była gotowa w ogóle do współpracy z obcym wywiadem, także to jest naprawdę bardzo duża sprawa.
12: August Hanning był szefem niemieckiego wywiadu w latach 1998-2005. Jak dowiedział się tygodnik Der Spiegel, podejrzany przygotowywał na podstawie tajnych materiałów analizę, która miała trafić do służb Azerbejdżanu. Aby zdobywać ściśle tajne dokumenty, Hanning miał korzystać z pomocy byłego szefa swojego biura, Manfreda D. Niemieckie służby prowadzą śledztwo w tej sprawie. Sąd rozpatrzył wniosek Komitetu Moniki Piątkowskiej w sprawie słów Łukasza Gibały. Chodzi o wypowiedź kandydata na prezydenta Krakowa, który powiedział w wywiadzie, że nigdy nie miał długów. Komitet wyborczy jego kontrkandydatki uznał, że to nieprawda i zawnioskował do sądu m.in. o sprostowanie tych słów. Dziś odbyło się sądowe posiedzenie w tej sprawie. Werdykt mamy poznać jednak dopiero jutro w godzinach porannych. Przez 15 miesięcy obowiązywania kontroli na lubuskim i dolnośląskim odcinku granicy z Niemcami sprawdzono ponad 1 200 000 osób i 550 tysięcy pojazdów, poinformował nadodrzański oddział Straży Granicznej. Przez ten czas odmówiono wjazdu do Polski 900 cudzoziemcom. W większości przypadków powodem był brak odpowiednich dokumentów. Od czasu wprowadzenia kontroli funkcjonariusze zatrzymali również 450 osób w związku z różnego rodzaju przestępstwami i wykroczeniami. Wśród nich byli m.in. podejrzani o kradzieże pojazdów, fałszowanie dokumentów czy przemyt towarów. Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą będą obowiązywać jeszcze co najmniej do 30 marca przyszłego roku. A teraz w TOK FM prognoza pogody. Już jutro na północnym zachodzie Polski może pojawiać się przelotny deszcz. W nocy jeszcze bez opadów, za to z mgłami, które lokalnie mogą ograniczać widzialność do około 500 metrów. Temperatura na przeważającym obszarze spadnie do około 10 stopni.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Reklama.
14: W cyklu Partner Dobrych Decyzji Biznesowych rozmawiamy z Mateuszem Maruszczakiem, dyrektorem Departamentu Klientów MŚP Banku BNP Paribas, o większej przestrzeni dla rozwoju. Magazyn pełny, więc firma myśli o nowej hali. Od czego zacząć?
15: Od połączenia planu inwestycji z możliwościami finansowymi firmy. Kredyt inwestycyjny może wesprzeć zakup nieruchomości, budowę hali, rozbudowę zakładu albo relokację. W ofercie specjalnej banku BNP Paribas dostępne jest finansowanie bez prowizji za udzielenie dla firm, które potrzebują kapitału, by zwiększyć skalę działalności.
14: Czy bank wspiera firmę po uruchomieniu inwestycji?
15: Tak. Rozwój oznacza więcej płatności i codziennych operacji. Dlatego oprócz finansowania ważne są narzędzia, które ułatwiają zarządzanie finansami i wspierają firmy w rozwoju. W pakiecie ProfitBox wybrane usługi są teraz dostępne za 0 zł przez rok.
14: Partnerem cyklu jest bank BNP Paribas. Materiał nie jest ofertą. Więcej na bnpparibas.pl w zakładce przedsiębiorstwa.
10: Reklama.
16: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam.
16: I jeżeli pan pozwoli, zanim przejdziemy do naszej rozmowy, to tylko poinformuję naszych słuchaczy i nasze słuchaczki o tym, że jak udało mi się ustalić, jutro odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w prawie aborcyjnym. Przypomnę, że posiedzenie tejże komisji, które było zaplanowane na 14 września tego roku, zostało nagle odwołane. Oficjalnym powodem był brak opinii Ministerstwa Zdrowia, natomiast był to tylko powód oficjalny. Chodziło o czerwone światło, które dla posiedzenia tej komisji zostało zapalone w kancelarii premiera Donalda Tuska. Reakcja Nowej Lewicy była bardzo nerwowa. Ostatnio Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, zapowiedział, że Lewica rozważa złożenie wniosku o likwidację tej komisji oraz wniesienie nowego projektu dotyczącego legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży w innym trybie sejmowym. Według moich informacji dziś odbyło się spotkanie Włodzimierza Czarzastego i Donalda Tuska. Po tym spotkaniu szefowa Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej została zobowiązana do zwołania tejże komisji w trybie pilnym i odbędzie się ona jutro. Bardzo dziękuję panu za cierpliwość, a teraz już przechodzimy do naszego tematu i naszej rozmowy. Czy Amerykanie są zainteresowani zmianą premiera w Polsce? Zawarłam w tym pytaniu słynny już pasek telewizji Republika. Chodzi oczywiście o spotkanie Donalda Trumpa i Władysława Kosiniaka-Kamysza, które odbyło się 2 marca. Dyskutujemy o tym spotkaniu już od kilku dni. Adam Bielan, który był współorganizatorem tego spotkania, twierdzi, że chodziło o to, by porozmawiać o amerykańskiej bazie w Polsce, o tym, że proces negocjacyjny został na wiele miesięcy zahamowany. Natomiast według nieoficjalnych ustaleń, między innymi Dominiki Wielowiejskiej, ogłoszonych w piątkowym podcaście Dzieje się, doszło tam do rozmowy, która miała na celu wywarcie presji na wicepremiera, by ten odwrócił sojusze i żeby zawiązał koalicję współpracy z prawą stroną sceny politycznej.
18: Pani zajmuje się problematyką międzynarodową i z tej perspektywy odpowiadam na pani pytanie. Znaczy, przede wszystkim prezydent Trump osobiście udzielił poparcia Karolowi Nawrockiemu przed pierwszą turą wyborów. Przypomnę, że na początku maja 25 roku Nawrocki przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkał się w gabinecie obalnym Białego Domu z prezydentem Trumpem. Podczas tego spotkania amerykański prezydent życzył mu zwycięstwa, wyrażając bezpośrednie poparcie, i oficjalne zdjęcia z tej wizyty zostały wówczas opublikowane przez Biały Dom również. Inni czołowi przedstawiciele Białego Domu, nawet na terenie Polski, uczestniczyli w kampanii, udzielając poparcia Nawrockiemu. Już po wygranych przez Karola Nawrockiego wyborach Trump podczas licznych publicznych wystąpień powoływał się na jego osobisty udział i sprawczość, podkreślając, że udzielił skutecznego poparcia Nawrockiemu i określał go mianem wielkiego wojownika czy znakomitego prezydenta. Także myślę, że informacje, które się przedostały, są wysoce wiarygodne i wysoce prawdopodobne, co stawia obecny rząd w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ rząd ma świadomość, że potrzebujemy Stanów Zjednoczonych dla obrony, a z drugiej strony, że naszym naturalnym habitatem oraz źródłem rozwoju, a przypomnę, że w rosnącym stopniu bezpieczeństwa, jest Unia Europejska oraz współdziałanie z Wielką Brytanią i Norwegią. Także pozwolę sobie przypomnieć Thomasa More'a z XVI wieku, który zauważył, cytuję, można zabawiać się z królem, można z nim żartować, ale to jak zabawa z oswojonym lwem. Można mu czesać grzywę, ciągnąć za uszy, ale cały czas myśli się o tych pazurach, tych pazurach, tych pazurach. Otóż ów słynny katolicki święty, męczennik za wiarę, pisarz i polityk, myślał oczywiście o Henryku VIII, który doprowadził do jego skazania i ścięcia po zerwaniu Anglii z papiestwem i utworzeniu kościoła anglikańskiego z królem jako jego głową. Problem Polski polega na tym, że ów lew, czyli wysoce nieprzewidywalny prezydent Donald Trump, jest wszystkim tylko nieoswojonym lwem. Nie wiemy i obawiamy się, czy i na jakie kompromisy z Moskwą się zgodzi, aby doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie, na czym mu autentycznie wydaje się zależeć. Niemniej trwały sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, a przez to i nasze bezpieczeństwo, mają wartość wykraczającą poza podziały polityczne w Polsce. I Tusk i Sikorski są tego świadomi, co przyznaję, stawia ich w bardzo trudnej sytuacji. I przypomnę, że dopiero wczoraj z bardzo mocnym oświadczeniem wystąpił premier Tusk, mówiąc, że I wróg, i sojusznik dobrze wiedzą, że Polska nie pozwoli sobie na żadne skuteczne akty agresji wobec nas i ani wróg, ani sojusznik nie będzie decydował o tym, jaką
16: drogą nas rządzi.
18: Polacy, kto w Polsce rządzi, jak budujemy swoją armię. Na tym polega prawdziwa suwerenność.
16: Tylko jest jeszcze taka subtelna różnica między sytuacją, w której Donald Trump byłby osobiście zainteresowany zmianą rządu w Polsce, a sytuacją, w której Donald Trump został zainspirowany na przykład przez polityków Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby właśnie taką rozmowę z Władysławem Kosiniakiem odbyć, no i próbować go przekonać do zmiany politycznego kierunku. Bo to oczywiście też jest pytanie, pan zaczął od tej sympatii, jaką darzy Donald Trump Karola Nawrockiego, o to, czy Amerykanie będą chcieli się jakoś zaangażować ze swoim poparciem w kampanię parlamentarną przyszłoroczną w Polsce.
18: Ja nie mam wątpliwości, że tak będzie. Przykładem i takim bolesnym doświadczeniem jest postępowanie ambasadora amerykańskiego, pana Rose'a w Polsce, który kilkakrotnie bardzo mocno wkraczał w rejony wewnętrznej polityki polskiej. Karol Nawrocki, nie mam najmniejszych wątpliwości, przekonuje Trumpa w czasie spotkania, że tak naprawdę jest wielkim zwolennikiem ruchu MAGA i osobiście prezydenta Trumpa. A wiedząc co nieco o charakterze prezydenta amerykańskiego, który, przypomnę, jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych, co ma dla nas znaczenie w naszej obronie, widzi i kieruje się bardzo często w polityce międzynarodowej sympatiami ideologicznymi i czysto politycznymi. Kilka tygodni temu w Departamencie Stanu, który, przypomnę, z którego wyrzucono setki doświadczonych dyplomatów i analityków, utworzono specjalny departament wyposażony w kilka milionów dolarów dla wspierania niby mediów, ale tak naprawdę ruchów prawicowych na świecie i myślę, że w pierwszym rzędzie w Europie. Po drugie, wiedząc, jak bliskie są więzi prezydenta Trumpa i jego otoczenia z mogułami tych koncernów cyfrowych, można sobie wyobrazić różnego rodzaju manipulacje na Facebooku, na X-ie czy gdziekolwiek indziej, które będą wspomagały wysiłki elektoralne prawicy i PiS-u.
16: To teraz jeszcze o sabotaż pana zapytam, bo obie strony sobie ten sabotaż zarzucają. Tutaj chodzi już o decyzję w sprawie amerykańskiej stałej bazy w Polsce. Adam Bielan mówił ostatnio tak: myślę, że decyzja w sprawie stałej bazy mogłaby już zapaść dawno. Wiem, że prezydent Trump planował ją ogłosić 17 września. Ostatecznie miał swoje oświadczenie na portalu społecznościowym, w którym zasugerował, że ta decyzja zapadnie, ale nie zapadła jeszcze ze względu na to, że negocjacje się przedłużają, a przedłużają się, bo przez wiele miesięcy rząd je sabotował albo prowadził w złej wierzę. No i mamy odpowiedź rzecznika rządu. To, co słyszymy z ust Adama Bielana, to raczej chęć sabotażu i podważania kontaktów rządowych z naszym partnerem amerykańskim. To zachowanie, którego w żaden sposób nie da się obronić, to jest obrzydliwe. I co pan na to? Bo to z pewnością nam nie służy na arenie międzynarodowej, ta wojna polsko-polska.
18: Ja myślę, że ona w ogóle nie będzie dostrzeżona. Ona w sferze międzynarodowej nie ma najmniejszego znaczenia. Nie mam wątpliwości, że obecny rząd zmierza do ulokowania nowej bazy amerykańskiej na terenie Polski, ale mnie się wydaje, że...
16: No ale polski rząd ustami rzecznika Szłapki musi ludziom mówić o tym, że to jest nieprawda, musi, jakoby dlatego, że polski rząd musi, miał blokować powstanie bazy.
18: Musi, dlatego że dzisiaj rządzi narracja i rządzą emocje, a nie fakty, a zwrócę uwagę, że dla nas najważniejsza jest obecność amerykańskiej siły bojowej w Polsce. Nie po to, żeby toczyć wojnę, ale żeby zapobiec wybuchowi wojny przez skuteczne odstraszanie. A skuteczne odstraszanie polega na tym, że zarówno wrogowie, jak i sojusznicy będą kierować się przekonaniem, że w wypadku ataku dojdzie do natychmiastowego i automatycznego odparcia agresji z użyciem wszelkich środków. Przypomnę słynną wypowiedź marszałka Ferdynanda Focha, który przed wybuchem I wojny światowej zapytany, jaka najmniejsza liczba żołnierzy brytyjskich Francja by potrzebowała na wypadek niemieckiego ataku. Foch miał odpowiedzieć: potrzebujemy tylko jednego brytyjskiego żołnierza i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zginął pierwszego dnia. Chodzi o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. A przypomnę, że na terenie Polski rozlokowana już jest strategicznie ważna amerykańska baza antybalistyczna w Redzikowie. Ponadto stacjonują u nas sztaby oraz kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich w ramach misji natowskich czy na podstawie umów bilateralnych, czyli nie jest źle, ale chodzi o to, żeby te starania przekonywały Moskwę, żeby Rosja wiedziała o determinacji Stanów Zjednoczonych obrony Polski w wypadku rzeczywistego zagrożenia. Z tej perspektywy dla Moskwy ma znaczenie deklarowana przychylność Trumpa dla Polski, no a nawet i osobiście prezydenta Karola Nawrockiego.
16: Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
16: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj, a po 18 wraca podsumowanie dnia w TOK 360 i Adam Ozga. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
1: Cezary Łasiczka, zapraszam na przewodnik technologiczny. W telefonach i małych znacznikach działa technologia UWB, czyli ultra szerokopasmowa. Nadaje bardzo krótkie impulsy radiowe i mierzy, ile czasu potrzeba, żeby wróciły. Mierzy się nanosekundy, a w nanosekundę światło pokonuje zaledwie 30 cm. Dzięki temu urządzenie ocenia odległość z dokładnością do kilkunastu centymetrów, a kilka anten wskazuje kierunek. Na ekranie widzisz strzałkę prowadzącą do zgubionych kluczy, która podpowiada ciepło-zimno, ciepło-zimno. Ta sama technologia otwiera samochód, gdy się zbliżasz, i działa w lokalizatorach przedmiotów. Dokładność zależy od przeszkód, bo ściany i ciało człowieka osłabiają sygnał.
0: Sponsorem programu był producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
2: Reklama.
3: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
11: Play. Rozwiązania dla biznesu.
2: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Jest 18. A jednak koalicja rządząca spróbuje zająć się projektami dotyczącymi aborcji. Lekarz, od którego zaczęła się afera w Szpitalu Południowym, usłyszał zarzut oszustwa. Raty kredytów bez zmian, stopy procentowe jeszcze stoją w miejscu. To jest wciąż TOK 360. Adam Ozga, to znowu ja. Jak ustaliło TOK FM, jutro w Sejmie zbierze się Komisja Nadzwyczajna do spraw tak zwanych projektów aborcyjnych. To efekt dzisiejszego spotkania premiera Donalda Tuska z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Jeszcze dziś przed południem pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania, Katarzyna Kotula z Lewicy, chciała rozwiązania komisji, bo jak mówiła, komisja jest martwa i nie działa.
14: To nie jest zarzut w stronę posłanek, które w niej pracowały, bo one swoją pracę wykonywały świetnie. Wszystkie projekty właściwie zostały doprowadzone poprzez pracę w tej komisji do takiego stanu, w którym mogłyby dzisiaj być tu procedowane na sali. Nie ma na co czekać i my czekać nie będziemy.
13: Projekty, którymi ma zająć się Komisja Nadzwyczajna, zakładają m.in. powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Ten temat wróci w informacjach TOK FM. Kolejne wnioski w trybie wyborczym, kolejne posiedzenia, kolejne rozstrzygnięcia. Tak wygląda kampania przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa. I na razie w tych sądowych pojedynkach jest 2-1. Dzisiaj sąd przyznał rację Łukaszowi Gibale w sprawie wypowiedzi Moniki Piątkowskiej o planowanych zwolnieniach urzędników. Wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL kandydatka musi te informacje sprostować. Kolejna sprawa dotyczy wypowiedzi Gibały i zarzutów Piątkowskiej. Wyjaśnia jej pełnomocnik mecenas Rafał Rozładowski.
2: Dotyczy to wypowiedzi pana Łukasza Gibały, w której zreferował do tego, że nigdy nie miał żadnych długów. Chcielibyśmy, żeby ta informacja została sprostowana.
13: Postanowienie w tej sprawie sąd ogłosi jutro rano. Pełnomocnicy obojga kandydatów już zapowiadają następne wnioski i tak do końca kampanii, a wybory w niedzielę. Jutro, pojutrze na finiszu kampanii TOK 360 z Krakowa, a w niedzielę krakowski wieczór wyborczy w TOK FM. Usłyszał zarzut oszustwa, ale nie przyznaje się do winy. Byłemu lekarzowi ze Szpitala Południowego i byłemu radnemu Koalicji Obywatelskiej Dawidowi K. grozi nawet 10 lat więzienia. Prokuratura mówi, że to dopiero początek składania wyjaśnień przez lekarza milionera, bo jego nazwisko figuruje także w śledztwie dotyczącym błędów medycznych, do jakich dochodziło w stołecznym szpitalu, a wyjaśnienie wszystkich spraw może trwać miesiącami. Błażej Kulesza.
15: Śledczy drobiazgowo sprawdzali godziny, w jakich Dawid K. miał pełnić dyżury z telewizyjnymi wystąpieniami czy siatkami połączeń lotniczych.
16: W wielu przypadkach, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego.
15: Mówi Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
16: Mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
15: W ciągu zaledwie doby Dawid K. wpłacił poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych. Jest objęty policyjnym dozorem. Zabrano mu też paszport, ale podejrzany nie przyznaje się do winy.
17: Zarzuty są pewną tylko hipotezą prokuratury, którą prokuratura musi dowieść.
15: Mówi jego obrońca Jacek Dibuła.
17: Te grafiki ulegały bardzo częstej, że tak powiem, zmianom z uwagi na różnego rodzaju zdarzenia losowe.
15: W śledztwie jak na razie przesłuchano ponad 160 osób. W przypadkach dotyczących błędów medycznych czy zgonów na SOR-ze będą jednak potrzebne konfrontacje świadków. Błażej Kulesza, TOK FM.
13: Na tym etapie Dawid K. może wykonywać zawód lekarza i korzysta z tego prawa. Pracuje w jednej z podwarszawskich przychodni, a w Sejmie ruszyły dziś prace nad projektami tzw. ustaw zdrowotnych, które są pokłosiem afery z Dawidem K. w roli głównej. Największe emocje budzi ustawa dotycząca wprowadzenia limitu zarobków lekarzy. Co najmniej 24 osoby zginęły w rosyjskich atakach na Ukrainę. W mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim na północy kraju ofiar śmiertelnych jest aż 18, wśród nich czworo dzieci. Pocisk uderzył w blok, gdy jego mieszkańcy spali. 88 pracowników szkół, 215 licealistów zostało dotąd rannych w wyniku uczniowskich protestów we Francji. Uczniowie, także ich rodzice, domagają się poprawy finansowania placówek i samego stanu szkół, a także skarżą się na przepełnienie klas i przeładowanie programu nauką, co przeciąża też francuskich nauczycieli. W wyniku podpaleń, w wyniku wandalizmu 24 licea nie nadają się do otwarcia. Szkody wyrządzone w trakcie demonstracji szacowane są na 30 milionów euro. Szef resortu spraw wewnętrznych Francji, Rouniunies, zwrócił się do policji o czasowe wstrzymanie używania gumowych kuli i granatów hukowych przeciwko uczniom do czasu wyjaśnienia sprawy z poniedziałku, kiedy jeden z licealistów stracił dłoń. Takiego kroku domagali się protestujący.
18: Nie ma miejsca na gumowe pociski na protestach, ani licealistów, ani żadnych innych. Za dużo ludzi zostało oślepionych albo ma połamane ręce. Tego nie można nazwać przywracaniem porządku. To nie jest dbanie o spokój, to okaleczanie i tworzenie chaosu. Zebraliśmy się dziś rano, bo czuliśmy, że to, co widzimy w internecie czy w mediach, jest nieakceptowalne. Na przykład licealista, który stracił wzrok w prawym oku, czy inny, który stracił dłoń. Jesteśmy z nimi, robią im krzywdę. Jesteśmy z nimi w tej sprawie. Popieramy

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Tycznym gość Karoliny Lewickiej, minister koordynator służb Tomasz Siemoniak.
3: Bardzo rzadko się zdarza, żeby osoba, która kierowała służbą wywiadowczą w danym kraju, czy w czasie kierowania tą służbą, czy później, była gotowa w ogóle do współpracy z obcym wywiadem, także to jest naprawdę bardzo duża sprawa, której będzie się nauczać w szkołach dla szpiegów.
2: 80-letni dziś August Henning kierował niemieckim wywiadem do 2005 roku. Potem jego były szef gabinetu miał pomagać mu w przekazywaniu tajemnic państwowych obcemu wywiadowi. Dziś zarzuty ciążą na nich obu. Rada Polityki Pieniężnej jeszcze trzyma stopy procentowe bez zmian. Taką decyzję podjęła po południu, ale ekonomiści już prognozują podwyżki stóp albo w listopadzie, albo na początku przyszłego roku. Każda podwyżka o 25 punktów bazowych będzie oznaczała podwyżkę raty standardowego półmilionowego kredytu mieszkaniowego o mniej więcej 80 zł, a tych podwyżek ekonomiści wyceniają dwie, a rynek nawet trzy. Z drugiej strony wyższe stopy dają nadzieję, że banki wypłacą choć trochę wyższe odsetki oszczędzającym na lokatach, a oszczędzamy tam powszechnie i znów realnie na lokatach tracimy, mówił w południowym EKG Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl.
4: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%, nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne, zwykle dla nowych klientów, którzy otwierają konto jako nowy klient, albo też przenoszą nowe środki. No i tam zdarzają się jeszcze pojedyncze na około 6%, kilka ofert powyżej 5%, ale raczej to jest najczęściej już poniżej 5%. Wspomnę jeszcze o tym, że inflacja nam wzrosła do 4%. I to oznacza, że jak uwzględnimy sobie w tej lokacie podatek i uwzględnimy inflację, to właściwie, żeby taka lokata w tym ujęciu realnym, po uwzględnieniu inflacji, po uwzględnieniu podatku, żebyśmy zarobili w ujęciu realnym, to musimy szukać lokat, które mają wyższe oprocentowanie niż 4,94%, co jak wspomniałem, no jest bardzo trudne, bo to tylko te najlepsze z najlepszych ofert w tej chwili dają takie oprocentowanie.
2: I to jest oprocentowanie w skali roku, a takie najlepsze lokaty są przecież zwykle na 3 miesiące. To szok i zdarzenie, które nie mieści się w głowie, mówią mieszkańcy Ostrołęki po ataku nożownika w jednej z miejskich szkół. Poszkodowanych zostało 10 osób, uczniowie i nauczyciele. Także sam sprawca, który dokonał samookaleczenia tuż przed zatrzymaniem przez policję. 19-latek, uczeń szkoły, wtargnął do placówki. Rzucając dymiący plecak, wykorzystał zamieszanie i zaczął atakować uczniów i nauczycieli. W czasie ucieczki ranił jeszcze 2 osoby w sąsiednim parku.
5: Wszedł do szkoły z ostrymi narzędziami, tymi narzędziami atakował swoich kolegów oraz nauczycieli. Policjanci byli tam po kilku minutach, podjęto bardzo szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. W tym momencie w Ostrołęce jest bezpiecznie, są dedykowane patrole, które patrolują miasto, ale ze względu także na charakter zdarzenia, to prosimy także mieszkańców, aby nie zbliżali się do miejsc, które policjanci zabezpieczyli fizycznie.
6: Ucinając spekulacje, to jest obywatel Polski, odpowiadając na pytania, bo takie spekulacje w mediach też się pojawiają.
7: Kojarzyłam go tylko ze szkoły. Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro i też miał plecak typu moro. On był bardzo cichy. Taki, można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
2: Mówili komendant policji w Ostrołęce, inspektor Mirosław Olszewski, wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski oraz jedna z uczennic ostrołęckiej szkoły. Sprawca ataku jest w szpitalu, zostanie przesłuchany po zakończeniu czynności medycznych. Policja informuje, że w przeszłości był notowany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. System alarmowania o zagrożeniach powietrznych nie uwzględnia potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchową. Zwraca na to uwagę Polskie Towarzystwo Głuchych i wskazuje, że to grupa ponad 50 tysięcy osób, które na przykład mogą nie być świadome alarmu ogłaszanego przez syreny. W języku migowym jest na przykład dostępny rządowy poradnik bezpieczeństwa, ale bieżące alarmowanie o zagrożeniach potrzeb osób głuchych już nie uwzględnia. Szymon Kępka.
8: Osoby głuche i niedosłyszące mają co prawda do dyspozycji SMS-owe alerty RCB i tekstowe alerty na przykład w aplikacji RSO. Problem pozostaje jednak przy syrenach alarmowych, jednym z pierwszych sygnałów zagrożenia, mówi Krzysztof Kotyniewicz, prezes Polskiego Związku Głuchych.
9: Głusi potrzebują informacji w języku migowym.
8: Równe szanse i zakaz dyskryminacji gwarantuje choćby artykuł 32 Konstytucji. Tymczasem na przykład nowa rządowa instrukcja reagowania na zagrożenia atakiem z powietrza nie ma obecnie wersji w języku migowym. Maciej Augustyniak z Fundacji Polska Bez

0: barier. Jeżeli chcielibyśmy włączyć w planowanie osoby z niepełnosprawnościami, to damy radę to zrobić. Natomiast wprost nie jest to nakazane. Także jest to bardzo, bardzo uznaniowe.
1: Szansą dla głuchych i niedosłyszących ma być aplikacja projektowana przez Straż Pożarną i MSWiA. Przy alercie telefon ma się sam wzbudzać, świecić ekranem i latarką. Aplikacja ma być gotowa do końca roku. Szymon Kępka, TOK FM.
2: Jest 18.11. Ada Mozga, gościnią TOK 360 jest Róża Rzeplińska z Mam Prawo Wiedzieć.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Państwu.
2: W Krakowie w niedzielę druga tura wyborów prezydenta miasta. Jutro i pojutrze na finiszu kampanii TOK 360 zresztą z Krakowa. No i jutro i pojutrze w sumie ostatnia okazja do zorganizowania debaty kandydatki i kandydata. Nie zanosi się jednak na to, żeby do takiej debaty doszło. Spierają się za to kandydaci w sądzie o słowa, które padły na jednej z debat przed pierwszą turą, czyli z punktu widzenia miejsca w kampanii, w którym jesteśmy, no już całkiem dawno. Co pani sądzi o tym, że przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa na razie no, nie wygląda na to, żeby miało dojść do debaty?
3: Tak testowo postanowiłam zadać sobie pytanie, czemu kandydaci nie chcą wziąć udziału w debacie, i jedna chyba interia ustaliła, że jakby spór w tej chwili, czyli ta niechęć do wzięcia udziału w debacie, i podstawą jest to, że po pierwsze nie wszystkie media się podobają nawzajem kandydatom, a przede wszystkim kandydatce pani Piątkowskiej. Po drugie jest jakiś problem z tym, że kandydatka Aleksandra Owca się niewłaściwie zachowała podczas debaty, podczas pierwszej tury wobec pani Piątkowskiej, i stąd jest ta jej niechęć. Ale jakby, a z drugiej strony w tej chwili sztab pani Piątkowskiej mówi o tym, że to z kolei Łukasz Gibała jest, zmienił front i teraz twierdzi, że nie może się skontaktować z panią kandydatką. No jak sami państwo słyszą, jest bardzo dużo bałagadu.
2: Ale z tego jest bardzo prosty wniosek. Nie chcą.
3: Tak, kandydaci ewidentnie nie chcą wziąć udziału w debacie z kilku przyczyn. No, przede wszystkim dlatego, że tracą kontrolę nad przekazem. Dawniej te debaty, bo z jednej strony mamy taką pretensję, że debaty są nudne, kiedy one już się odbywają, bo są bardzo takie sformalizowane, wszyscy pilnują czasu i zasad, które są wcześniej spisane. I w zasadzie umiera taka forma takiej retoryki, czy takiej opowieści, którą też, czy takiego komunikatu, który kandydaci mogą wygłaszać do swoich wyborców, ale być może też przekonując tych, którzy są jeszcze nieprzekonani. I kandydaci, i politycy się w zasadzie tego boją, bo ta sztuka retoryki, czy takiego pięknego opowiadania, czy też też nazywania naszych marzeń, lęków, w zasadzie umiera. Wszystko jest podpisane pod jakieś słupki sondażowe i pod to, co wydaje się sztabom. I też nie oszukujmy się, że kandydaci zasadniczo nie mają takiej zdolności krasomówczej, ale też przede wszystkim to, co powiedziałam na początku, po prostu sztaby obawiają się, że zostanie utracona kontrola. I nawzajem sztaby zarzucają sobie to samo, czyli mówią, że ten drugi kandydat czy kandydatka obawia się tego, że powie w debacie coś, za co potem będzie można go ciągnąć za język i no, jakby używać tego już w takim zwielokrotnieniu internetowym, czyli czy w memach, czy w żartach, czy w wyśmiewaniu, czy no, wręcz takim dowcipie szyderczym, po to, żeby pokazać, że ktoś po prostu na tej robocie, o którą się stara, nie będzie się znał. No więc jedna to jest ta utrata kontroli. Czy można coś jeszcze powiedzieć, dlaczego tak naprawdę nie chcą wziąć udziału w debacie?
2: To ja mam jeden pomysł. Oni tak? Już nie potrzebują mediów, żeby do nas dotrzeć. Mają własne kanały przekazu, które, właśnie wspomniała pani o tym, oni mogą w pełni kontrolować, więc tutaj ryzyko jest potencjalnie duże. Być może już też nie ma szczególnie takiego oczekiwania, żeby do takich debat dochodziło.
3: Być może jestem romantyczką, ale zupełnie nie mogę się z tym zgodzić. To znaczy sytuacja, w której politykom wydaje się, że media nie są im potrzebne, że dziennikarze nie są im potrzebni, że obiektywne kanały informujące obywateli, niezależnie od tego, na kogo oni będą głosowali, na temat rzeczywistości, a politycy i są tą rzeczywistością i tworzą tę rzeczywistość, taka sytuacja, w której tych mediów ma nie być i zamiast tego polityk zakłada własny kanał, i poprzez ten kanał polityczny się komunikuje ze społeczeństwem, jakby no, w pewnym sensie no, jest końcem demokracji. Jakkolwiek to brzmi dramatycznie i być może wyda się, że przesadnie, to media spełniają swoją funkcję i dziennikarze spełniają swoją funkcję właśnie niezależnego informowania, pokazywania niekoniecznie tego, co politycy chcieliby pokazać, ale tego, co ci dziennikarze uważają za ważne, a tym samym, co obywatele też uważają za ważne. I sytuacja, w której pani Piątkowska zarzuca, mówi, że nie chce wystąpić w debacie, ponieważ będzie tam Telewizja Republika i Kanał Zero. I zaraz powiem, dlaczego w pewnym sensie to rozumiem, ale najpierw powiem, dlaczego tego nie rozumiem, ale jednocześnie sama ma własne kanały, poprzez które oczywiście nie mają takiego dotarcia. Ale z perspektywy jej sztabu, oni mają własny kanał dotarcia, na którym mają pełne panowanie, pełną kontrolę. Każda rolka jest nagrana i przycięta tak, jak chcą. Każdy komunikat jest ociosany z niewygodnych słów. Natomiast to, że kandydaci, znaczy kampania 25 roku prezydencka wprowadziła nas w trochę nowy etap, nową rzeczywistość taką informacyjną, albo raczej taką propagandową, z jednej strony propagandową, z drugiej informacyjną, no bo jeden z kandydatów miał własne medium, czyli Krzysztof Stanowski. I to, co dzisiaj się dzieje w Krakowie, jest w pewnym sensie pokłosiem i skutkiem tamtych wydarzeń. To znaczy, że ktoś, kto jest politykiem, ktoś, kto jest dziennikarzem, zakłada buty polityka, ale jednocześnie jest cały czas w kapeluszu dziennikarza. Tego się nie da połączyć. Nie zrobił tego Szymon Hołownia, który po prostu nie miał swojego kanału, ale był wcześniej dziennikarzem, prawda? Natomiast tutaj jest po prostu osoba, która przez cały czas ten kanał dotarcia ma. Bardzo tak jakby przygotowuje treści, które promują prezydenta Karola Nawrockiego. Czyli w zasadzie jest pytanie, kiedy to oglądamy, czy to jest jeszcze, czy to jest kanał informacyjny, czy to jest kanał propagandowy. No i po drugiej stronie...
2: Po drugiej stronie jest TVP Republika. TVP Republika.
3: Tak, no i TVP Republika, która jest de facto kanałem nadawczym. Znaczy nie mogę powiedzieć, że jest kanałem nadawczym Prawa i Sprawiedliwości, ale jest kanałem nadawczym określonej grupy politycznej, o tak mogę powiedzieć, czy określonej grupy polityków. No i można powiedzieć, że jest po prostu takim turboportalem, poprzez który jedna określona grupa polityczna komunikuje się ze swoimi wyborcami. No i siłą rzeczy oczywiście stara się poszerzać ten kanał dotarcia. Czyli dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, czy politycy związani czy jakoś sympatyzujący czy będący blisko Prawa i Sprawiedliwości, no mogą liczyć na to, że poza tym, że mają spotkania w terenie, własne kanały w serwisach społecznościowych i być może wydają jakieś, nie wiem, gazetki, druki ulotne, które rozdają na spotkaniach, mają jeszcze potężne medium, które nie jest medium, tylko jest po prostu kanałem propagandowym.
2: No i wygląda na to, że debaty przed wyborami w Krakowie nie będzie. Te wybory, druga tura, w której zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, już w najbliższą niedzielę, w niedzielę też po 21:00 wieczór wyborczy w TOK FM, a jutro TOK 360 i pojutrze na finiszu kampanii z Krakowa. Bardzo dziękuję. Róża Rzeplińska z mamprawowiedzieć.pl była gościnią TOK 360.
3: Dziękuję bardzo. Dobrych wyborów Państwu życzę.
2: Dobrych wyborów, tak jest. A po informacjach TOK FM, które o 18:20 o dżumie w Rosji, ale z polskiej perspektywy.
4: Reklama. Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
5: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
4: Brzmi dobrze.
5: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
6: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
10: masz. Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 18.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Skrajnie prawicowa AfD i radykalnie lewicowa BSW w Saksonii-Anhalcie chcą przyjąć uchwałę wzywającą do zniesienia sankcji wobec Rosji, informuje dziennik Die Welt. Jednocześnie ugrupowania chcą rozpoczęcia negocjacji pokojowych. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Landtagu potwierdził dziennikowi nowy przewodniczący z AfD Tobias Rausch. Parlament Europejski opowiedział się za bardziej asertywną polityką wobec Chin. Ma ona łączyć dialog z ograniczeniem zależności gospodarczych i mocniejszą ochroną europejskiego bezpieczeństwa. W ocenie europosłów jednym z głównych problemów pozostają chińskie praktyki gospodarcze, w tym ograniczony dostęp europejskich firm do chińskiego rynku. Proces 18-letniego Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo w ubiegłym roku w Mławie 16-letniej Maika, rozpocznie się 3 listopada. Niejawne posiedzenie w sprawie wyznaczenia terminu odbyło się z udziałem obu stron. Śledztwo w sprawie zabójstwa prokuratura zakończyła 13 sierpnia. Wyznaczono jednocześnie 12 kolejnych terminów rozpraw, przy czym ostatnia przewidziana jest na 28 kwietnia przyszłego roku.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Osiemnasta 22, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest dr Paweł Krzysiowski, główny inspektor sanitarny. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Światowa Organizacja Zdrowia poprosiła rosyjskie władze o przekazanie dodatkowych informacji o przyczynach kolejnych zachorowań na ciężkie zapalenie płuc. Tutaj cudzysłów stawiamy. To po doniesieniach o przypadku dżumy, jednej śmierci z jej powodu w Irkucku w Rosji. W piątek 28-letnia Daria Schipilowa z Instytutu Badań nad Dżumą w rosyjskim Irkucku na Syberii zmarła w szpitalu na zapalenie płuc. Według lokalnych mediów 25 września kobieta rozbiła próbówkę zawierającą patogen dżumy płuckiej. Po śmierci laborantki 200 osób, które miały kontakt ze zmarłą, zostało objętych kwarantanną. No, tylko nam dżumy w dzisiejszym świecie brakowało. Czy my w Polsce mamy jakiekolwiek powody do obaw nerwów?
13: No przede wszystkim mamy powód do śledzenia uważnego informacji, bo na razie może poza infodemią w mediach to nic się nie dzieje. Przynajmniej nic o tym nie wiemy, żeby były jakieś masowe zdarzenia zdrowotne. Wiemy ponad wszelką wątpliwość, bo to zostało potwierdzone przez stronę rosyjską, że zmarła młoda osoba po kilku dniach na zapalenie płuc o nieznanej przyczynie. To jest jedyne potwierdzenie, które posiadamy i nic więcej. Pojawił się w mediach, podkreślam, w mediach i pojawił się nowy wątek, że jest drugi przypadek zapalenia płuc, w którym miał być jakimś kontaktem z tą zmarłą osobą i WHO wystosowało kolejne zapytania dotyczące tego zdarzenia, jeśli ono miało miejsce. Właśnie przed chwileczką dosłownie skończyła się konferencja prasowa szefa WHO wraz z całą ekipą, jeżeli chodzi o kwestie dochodzeniowe, z udziałem wszystkich mediów. I tu również padły dokładnie te same informacje, że nie wiemy nic więcej ponad to, co zostało oficjalnie potwierdzone, a więc że był przypadek zgonu, wykluczono dżumę, ponieważ przeprowadzono badania u tej osoby i na ten moment nie potwierdzono, że to był przypadek dżumy płucnej i że dalsze badania będą prowadzone i że sytuacja epidemiologiczna jest stabilna, pod kontrolą. Rzeczywiście około 200 osób było objętych postępowaniem kwarantannowym, natomiast no tu brakuje szczegółów, dlaczego, kto to jest, czy to są kontakty, nie wiem, miejsca pracy, czy to są pracownicy szpitala, gdzie ta osoba przebywała przed śmiercią. Tego nie wiemy i te wszystkie informacje zostały, znaczy pytania o te szczegóły zostały skierowane przez Światową Organizację Zdrowia do władz rosyjskich i no, jesteśmy w trakcie oczekiwania na odpowiedź.
2: A na ile my możemy polegać na tych oficjalnych informacjach przekazywanych przez stronę rosyjską? Pytam trochę o praktykę takiej międzynarodowej współpracy, bo no, Federacja Rosyjska daje nam więcej powodów do braku zaufania niż zaufania w ostatnich latach, mówiąc delikatnie.
13: No tak, ale z drugiej strony nie mamy żadnej możliwości w tej chwili weryfikacji na miejscu. Proszę tylko zwrócić uwagę na fakt, że to jest Syberia, 6,5 tysiąca kilometrów od Polski. Nie ma tam w tej chwili przedstawicieli międzynarodowych organizacji, a więc nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zweryfikować ani danych, które posiadamy z oficjalnych kanałów, czyli tego, co strona rosyjska no, przekazała do WHO, ani tych danych, które są generowane przez media. Mamy w tej chwili ogromny szum dezinformacyjny. Mamy mnóstwo no już jakby też taką chmurę, która ma generować, nie wiem, panikę, ma straszyć.
2: Bardzo mi się podobało słowo infodemia, którego pan użył. Uważam, że jest bardzo adekwatne i bardzo się cieszę, że rozmawiamy, bo to pozwala nam operować na sprawdzonych informacjach. Też mamy nie najlepsze doświadczenia z COVID-em, więc pewnie stąd to się bierze.
13: Tak, oczywiście, ja to rozumiem i myślę, że dzisiejsza też ta właśnie konferencja prasowa WHO też wychodzi właśnie w kierunku udzielenia informacji na tyle, na ile ją jesteśmy w stanie zweryfikować. No, pyta pan o zaufanie do władz rosyjskich. Oczywiście no, należy z dużym dystansem podchodzić do tematów dotyczących jakiejś, nie wiem, niepewności zdrowotnej czy jakiejś sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego no, w Rosji, ponieważ wiemy, że no, jednak siła propagandy jest tam ogromna i bardzo trudno jest oddzielić to, co jest no, prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić. Ale my nie mamy w tej chwili żadnego narzędzia, które by mogło obiektywnie zweryfikować te kwestie, poza ewentualnie, nie wiem, zdjęciami satelitarnymi. Takie analizy strona amerykańska dokonywała i te właśnie zdjęcia miały służyć no, bardziej precyzyjnym pytaniom, dlaczego niektóre obiekty były objęte właśnie no, jakąś taką kwarantanną, były zamknięte, unieruchomione jakieś obszary, bo to te zdjęcia generowały, przy czym tu również nie mamy w tej chwili żadnej informacji precyzyjnej, bo to, że w jakimś obiekcie stosuje się zasadę kwarantanny, czyli po prostu zamyka się na przykład szpital, bo sprawdza się, czy nie ma tam osób skontaktowanych, czy nie chce się kolejnych osób kontaktować, to też rozumiemy, że to mogą być działania prewencyjne na szeroką skalę w stosunku do nieznanego patogenu, który spowodował śmierć młodej osoby. Więc póki nie dostaniemy żadnych, nie dostaniemy nowych informacji z potwierdzonych źródeł, no to wszystko to są spekulacje. I tak jak mówię, to jest bardziej w tej chwili infodemia, czyli zamieszanie w mediach potworne i mnóstwo osób powtarza słowo dżuma, na które w tej chwili no, też nie ma żadnego potwierdzenia i w jakimś sensie moim zdaniem są to przede wszystkim jakieś takie przedwczesne, bardzo, bardzo mocne emocjonalnie przekazy, a tak naprawdę nie wiemy dokładnie, co się wydarzyło.
2: Bardzo dziękuję. Dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, był gościem TOK 360. Jest 18.30. Czas na Sport 360. Razem ze mną Michał Waszkiewicz. Witaj.
7: Dzień dobry.
2: I co, będziemy dzisiaj rozmawiać o piłkarskich weteranach, jak oni sobie radzą na finałach swojej kariery w reprezentacjach swoich krajów, bo jest ich trzech i radzą sobie bardzo różnie.
14: No różnie, oczywiście ta wspomniana przez ciebie trójka, co jest bardzo miłe oczywiście, bo za chwilę połektamy to polskie ego, gdyż do Leo Messiego i Cristiano Ronaldo dołączymy Roberta Lewandowskiego, no ale zgodzimy się co do wielkości tych piłkarzy w danym kraju. Tutaj nie ma dyskusji, Robert Lewandowski jest dla nas tym, kim Leo Messi jest dla Argentyny i Cristiano Ronaldo dla Portugalii, oczywiście wyjąwszy te wszystkie tytuły, które im się udało z kadrą zdobyć, a nam oczywiście się nie udało. Natomiast rzeczywiście te pożegnania. Na razie pożegnaliśmy jednego. Pożegnaliśmy go w pięknym stylu.
2: Tak, półtora pożegnaliśmy, tak powiedzmy.
14: Powiedzmy, że półtora. Natomiast pożegnanie Leo Messiego jest modelowe, tak? Modelowe. Piłkarz jedzie z kadrą na ostatni turniej w życiu, zanosi ją na plecach do finału mundialu, tam się nie udaje, ale mimo wszystko
2: tenże Messi jest... Ale udało się 4 lata temu też.
14: Jasne, jest też najlepszym piłkarzem swojej drużyny, najlepszym strzelcem turnieju. Super. Nikt nie może powiedzieć, że Leo Messi przyjechał i oddychał rękawami. On był liderem, był gwiazdą tych mistrzostw. Po mistrzostwach mówi, panowie, dziękuję bardzo, do widzenia. Za 2 lata Copa America za daleko, za 4 lata mundial w ogóle nie ma tematu. Więc ostatni mecz jeszcze, wiadomo, trzeba się pożegnać. Sparring, Benin, a to oczywiście bez żadnego znaczenia z kim. Najważniejsze,
2: rywale
14: że Buenos Aires.
2: Podchodzą do niego z bardzo dużym szacunkiem.
14: No, oczywiście. Monumental, fajerwerki, cisza, łzy trenera, przemowy Messiego na końcu, 2 asysty, bramka. No fantastyczne.
2: I
14: to naprawdę jest taka klamra, która to spina.
2: Końcowej, jakiego w meczu towarzyskim by się nie chciało zrobić nikomu.
14: No to pokazuje oczywiście też charakter Leo Messiego i to, ile znaczy dla niego koszulka w biało-błękitne pasy. A wiedzieliśmy, bo to kariera, pamiętaj, był taki moment Leo Messiego w jego prime, kiedy w kadrze nie szło. Nawet sobie robił przerwę, ale wrócił, zdobył z tą reprezentacją Mistrzostwo Świata, dotarł do finału 4 lata później, jest legendą, odchodzi jako legenda, a jest to piękne pożegnanie. Żadnego zgrzytu, żadnej rysy na tym jego piłkarskim CV, na tej jego spuściźnie nie ma. I tu przechodzimy płynnie do tych rys, które
2: to ja tylko
14: już
2: powiem,
14: się mocne pojawiły.
2: O pożegnaniu Leo Messiego rozmawiałeś dzisiaj w magazynie Jeszcze Więcej Sportu i ta
14: tak,
2: rozmowa
14: oczywiście.
2: Jest do odsłuchania w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM. No i teraz w kwestie tych pożegnań wpuszczamy trochę kontrowersji.
14: No kontrowersji tak. Cristiano Ronaldo jest hamulcowym swojej reprezentacji i jest to smutne. On generalnie, cała Portugalia jest zakładnikiem ego wielkiego piłkarza. Oczywiście on ma prawo być takim piłkarzem, jakim jest, przekonanym o swojej wielkiej wartości. Natomiast jest coś takiego, że on nie ma poczucia żenady i wstydu, kiedy mu nie idzie, kiedy cały zespół musi na niego pracować, a on zaprzepaszcza wysiłek całej drużyny, drużyny, która jest genialna, która ma znakomite pokolenie piłkarzy. To, co się wydarzyło teraz na zgrupowaniu, kiedy on się rozgrzewał, ponoć miał obiecane 30 minut, nie wszedł w ogóle, więc się obraził, wyjechał, chociaż prezes federacji przyjeżdżał na mediację. On wyjechał, wrócił do Arabii Saudyjskiej, teraz wydał oświadczenie, że w sumie jasne, co innego było mu obiecane, jest, czuje się oszukany, ale on do kadry może wrócić. Natomiast myślę, że jak Jorge Jesus już udało mu się doprowadzić do tej sytuacji, Portugalia wygrała wszystko bez Cristiano Ronaldo, awansowała właśnie na 5. miejsce w rankingu FIFA, jako jedyna zapewniła sobie awans do ćwierćfinału.
2: To może jakiś to szybki, jest pożegnalny mecz z Beninem towarzyski i załatwiona sprawa.
14: Myślę, że ego Cristiano w takiej sytuacji, gdyby Jorge Jesus już go nie powoływał, nie pozwoli mu na zagranie meczu pożegnalnego. Myślę, że nie. Myślę, że tam jest cały czas to wewnętrzne dziecko, które jest obrażone, które tupnie nogą, które ustawi się w kącie i powie nie, koniec, basta. To jest brzydkie. Natomiast szczerze, wracając teraz do ostatniego z tych zawodników, do Roberta Lewandowskiego, to, co się aktualnie dzieje, mi się nie podoba i myślę, że nie podoba się kibicom. Jasne, Robert Lewandowski czeka na co? Ja nie mówię, że on jest w tej kadrze niepotrzebny, tak? Ale
2: nie,
14: no, nikt już nie dojedziemy.
2: Michał.
14: O, no nie, no, 3 bramki z wielką Rumunią, wiadomo, z 10-kowaną, ale no dobra, no i grającą fatalnie. Natomiast sytuacja, w której Robert Lewandowski poświęca bardzo ważny mecz z Bośnią i Hercegowiną, żeby wrócić szybciej do Stanów i zagrać już dziś w nocy mecz dla
2: ale
14: Chicago Fire.
2: Ale on był zawieszony za kartki, o czym ty
14: oczywiście
2: mówisz?
14: O czym ja mówię. I nikt tego na głos nie powie. Natomiast, Adam, ten mecz z Rumunią i druga żółta kartka, która sprawiła, że Robert z Bośnią nie zagra, jeszcze bym rzeczywiście mógł przełknąć. On wyszedł w pierwszym składzie, zagrał, strzelił 3 gole, dostał żółtą kartkę. Rozumiem. Ale będę teraz być może kontrowersyjny, ale bezpośredni. Napluciem w twarz polskim kibicom było to, co wydarzyło się 3 dni wcześniej w meczu ze Szwecją. Robert Lewandowski wszedł na 3 ostatnie minuty po to, żeby odkopnąć piłkę po gwizdku w trybuny i dostać pierwszą żółtą kartkę. Więc to było skrupulatnie zaplanowane. Tą pierwszą dostał wchodząc tylko na 3 minuty w meczu ze Szwecją. W momencie, w którym przegrywaliśmy 1-3 i właściwie wiadomo było, że nie odrobimy tych strat, bo jest za późno. Ja się wtedy zastanawiałem, po co Lewandowskiego wpuszczamy na 3 minuty? Co robi Jan Urban? Jak można takiego piłkarza, no to albo go nie wystawiamy wcale, bo w pierwszym składzie, a nie w 87. A on wszedł po to, żeby złapać pierwszą żółtą kartkę. I to mi się nie podoba. To mi się nie podoba, to już jest generalnie wybieranie rzeczy ważnych i ważniejszych. Jak nie chce, niech powie. Dziękuję, do widzenia, zróbmy mu jakiś benefis, mecz, nawet zaprośmy większego rywala niż Benin, zróbmy to z pompą, pełny narodowy, fajerwerki. Wszyscy Robertowi Lewandowskiemu powinniśmy być wdzięczni. Tylko nie ciągnijmy tego na siłę, bo to nie ma sensu. Kadra z Robertem Lewandowskim i bez Roberta Lewandowskiego, co pokazało to zgrupowanie, jest równie słaba. Niezależnie od tego, czy strzela 3 bramki Rumunii, czy nie. Jesteśmy przeciętną europejską drużyną. Więc to, czy będziemy to ciągnąć dalej z Robertem, czy nie, nie ma żadnego znaczenia. A im szybciej zaczniemy szukać następcy, tym lepiej dla nas, bo może szybciej go znajdziemy.
15: No i się jakoś tak niezręcznie i niemiło zrobiło.
14: No niezręcznie, no mi też jest głupio, no wielki szacunek, ale trudno, no bądźmy szczerzy.
15: Michał Waszkiewicz, Sport360, dzięki wielkie. 18.36, 18.40 informacje, to KFM, Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
16: Reklama.
17: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
18: Odbiera dziecku moc.
17: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi.
19: Docenianie. Daje dziecku moc.
17: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
18: Odbiera dziecku moc.
17: Potrafi ranić. Wsparcie.
19: Daje moc.
17: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
18: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
20: Magda, wszystko w porządku?
21: Przepraszam, migrena.
22: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
21: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
23: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
24: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
25: Au! Znów ten ból.
26: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
25: Mm-hmm.
26: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
25: Oh.
26: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
27: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
26: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
28: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
29: Kogo?
28: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
29: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
28: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
29: Tak, jest posterunkowy Cezary.
28: No, więcej na szkłomazgo.pl.
29: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
28: I Cezary Pazura.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 18.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że 19-latek, który zaatakował nożem w szkole w Ostrołęce 9 osób, miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Wskazał, że w związku z tym kwalifikacja czynu jako usiłowanie zabójstwa na pewno zostanie rozszerzona. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Ranni trafili do szpitali. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca został zatrzymany. Dwie osoby zginęły w wypadku na obwodnicy Zawiercie i Poręby w ciągu drogi krajowej nr 78. W zdarzeniu uczestniczyły 4 samochody ciężarowe i 4 osobowe. Droga w obu kierunkach pozostanie całkowicie zablokowana do późnych godzin wieczornych. Państwa unijne skierowały do Ukrainy i Mołdawii listy w sprawie otwarcia 2 kolejnych klastrów w negocjacjach akcesyjnych, informują źródła unijne. Klastry dotyczące rynku wewnętrznego i konkurencyjności mogą zostać otwarte 13 października. Do tej pory w negocjacjach z Kijowem i Kiszyniowem otwarto 2 z 6 klastrów. Obie stolice czekają od lata na otwarcie kolejnych.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Osiemnasta 41, Adam Ozga, naprzeciwko mnie już Paweł Sulik.
9: Dobry wieczór.
8: Bo oto mikrofon do KFM po godzinie 20. Ja tylko jeszcze powiem, że już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny, po 19 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego, a potem całe na biało Paweł Sulik.
9: Dziś będziemy, proszę Państwa, rozmawiali o rzeczy, która pewnie już Państwo o tym słyszeli, bo ta historia została opisana przez media. Rozpoczął Onet, później większa część mediów o tym pisało mniej albo więcej. Otóż, proszę Państwa, w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 4 na 5 października w parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu koło Oświęcimia.
8: O, to i ja rozmawiałem na ten temat z Arturem Spurniakiem z Tygodnika Powszechnego w Tok 360.
9: Tak, bardzo dobra rozmowa. Polecamy w aplikacji Tok FM. I doszło tam do poważnej awantury z udziałem parafian oraz biskupa bielsko-żywieckiego Romualda Pindla. A dlaczego? Dlatego, że biskup odwołał księdza. Po prostu wierni przyszli i powiedzieli nie, ten ksiądz, nasz ksiądz zostaje. Czyli po pierwsze i najważniejsze konflikt pomiędzy wiernymi, a czy też wiernymi z tej parafii, a hierarchią. Po drugie, im więcej media pisały o postaci tego księdza, tym bardziej człowiek zaczyna rozumieć postawę wiernych. Jakby nie rozumieją decyzji hierarchii, nie wiedzą z czego ona wynika, więc robią to, co teoretycznie rzecz biorąc na samym początku funkcjonowania Kościoła chrześcijańskiego było jego największą siłą. Tworzymy wspólne, lokalne wspólnoty, jesteśmy dla siebie nawzajem wsparciem, jest z nami ten nasz przewodnik duchowy ksiądz. I teraz, co się dzieje? Ten konflikt do tego stopnia nabrzmiewa, że trzeba wezwać policję. A niektórzy z cytowanych przez Onet bohaterów mówią, akurat ten ksiądz to jest taki ksiądz, który każdy by sobie go życzył. Skromny, starał się pomagać ludziom, nie patował bogactwem, bo go po prostu nie miał. Robił wszystko dla parafii, która była kiedy on przyszedł w fatalnym stanie. Pod każdym względem, bo jedna z bohaterek mówi i ekonomicznym, i duchowym. Więc on to wszystko robi i zostaje odwołany. Oczywiście więcej na ten temat opowie nam Mateusz Szuler, reporter Onetu z Górnego Śląska, z którym będziemy po godzinie 20 rozmawiali, a później przejdziemy do samej istoty sprawy, a mianowicie ten przypadek nie jest jedynym. Dzisiaj okazało się, kiedy zrobiliśmy z wydawczynią programu porządny research, że mamy do czynienia w Polsce co najmniej w ciągu kilku lat ostatnich z kilkudziesięcioma przypadkami, kiedy hierarchia odwołuje księdza, a wierni przychodzą i mówią, no
8: to
9: nie,
8: jest nasz ksiądz.
9: Nie rozumiemy, dlaczego to robicie, nikt nas nie pytał o zdanie, dlaczego my, którzy dzień za dniem jesteśmy z tym człowiekiem, nie wypowiedzieliśmy się, ktoś tam na górze podjął decyzję. Nie tak. Dziś będziemy o tym z Państwem rozmawiali. Jaki rodzaj roli pełnił państwa w państwa miejscowości, w państwa społeczności i Kościół, i ksiądz, który teoretycznie rzecz biorąc jest tym najbliższym, najbliższym nam przedstawicielem. Jak te relacje wyglądają i na ile państwa głos w ogóle tam się wszędzie liczy gdzieś. To po godzinie 20 w dzisiejszym wydaniu programu Mikrofon Tok FM.
8: Będzie można dzwonić, będzie można pisać. Paweł Sulik zaprasza na Mikrofon Tok FM. Jeszcze raz po 19 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Patryk Kubiak, Adam Szuraj, Adam Ozga. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. Tej Tok 360 z Krakowa przed wyborami.
5: Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. Witamy w codziennym magazynie motoryzacyjnym.
10: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Proszę państwa, dzisiaj trochę o przyszłości motoryzacji w wykonaniu Renault.
10: O!
5: No, Renault okazuje się, ja nawet nie wiedziałem, że ten rok będzie taki dobry dla Renault. No, jakie Renault ma zapowiedzi? Tak króciutko na początek. Pierwsze to nawiążę do tego, że się nie spodziewałem. Okazuje się, że Renault ma w tym roku i być może uda im się to. No, wszystko na to wskazuje, bo już minęło 9 miesięcy. A szef Renault, François Prévost, powiedział, że no, wzrost produkcji będzie w porównaniu do ubiegłego roku 25%, czyli 1/4 więcej. W ciągu najbliższych 5 lat będzie szybszy rozwój elektryków, ale one będą tańsze. Przede wszystkim ważna wiadomość jest taka, że Renault, no to nie tylko dla Europy, ale w ogóle dla świata, że do 2030 roku poza Europą będzie 14 nowych modeli, a połowa sprzedaży za 4 lata będzie poza Europą Renault. I samochody elektryczne i hybrydowe to będzie połowa sprzedaży. No i ostatnio pojawił się taki nowy pick-up, którego nie ma w Europie, ale właśnie to jest świadectwo tego, że Renault nie tylko w Europie przecież będzie te modele prezentował. Niagara, duży pick-up, prawie... No nie, właśnie nie duży pick-up, prawie 5-metrowy pick-up, co ciekawe. A przecież też są SUV-y, crossovery, Kardian i Boreal, których w Europie na razie nie ma. No dobra, ale kończąc, bo to nie jest jakiś temat na całą audycję, kończąc, co powiedział szef. I chciałbym, żebyś skomentował, czy rzeczywiście jest tak, jak ja myślę. To znaczy, ja myślę przede wszystkim, że z powodu dość wysokiej ceny samochodów elektrycznych Renault, oprócz piątki w Europie, która się świetnie sprzedaje, tak samo jak Skoda Elerok i Tesla Y, powtarzam to co tydzień, to w Polsce właściwie Renówki ani w pierwszej dziesiątce modeli, ani jako marka ich nie ma. Natomiast jak mają to zmienić, żeby w takich krajach też jak Polska elektryki się sprzedawały? No przede wszystkim ma być nowa generacja silnika elektrycznego, nie będzie tam metali ziem rzadkich, co uniezależni od Chin, od importu z Chin. I ten silnik ma kosztować 1/5 mniej niż obecne silniki. To już jest dobra wiadomość, ale oprócz tego będzie też nowa platforma, nowa generacja elektryków. No i być może dzięki temu w ogóle te elektryki stanieją 1/3. To wszystko brzmi świetnie. Elektryk tańszy o 1/3. Słuchaj, dlaczego? Dlaczego? Nowa platforma do elektryków będzie RGEV. Będzie... uproszczenie budowy akumulatorów, bardziej zintegrowana konstrukcja, możliwość ładowania, architektura 800-voltowa, czyli szybsze ładowanie. Wiesz co, trochę to zbyt dobrze brzmi, żeby to było prawdziwe za 4 lata, ale może się mylę. W każdym razie
10: nie doceniasz chińskich udziałów tutaj w przedsięwzięciu, które nazywa się Horse i pewnie w wielu innych przedsięwzięciach, które... Tak. W których Renault ma, wiesz, kolabo. Okay.
5: No dobra, zobaczymy. W każdym razie zapowiedzi są bardzo ambitne, obiecujące. Zobaczymy, co będzie za 4 lata. Podsumujemy to wszystko na pewno.
10: To ja chciałbym opowiedzieć o BMW. O BMW serii 2 z dopiskiem Active Tourer. Był jeszcze Grand Tourer. 2014 rok to był jeszcze ten moment, w którym firma BMW chciała mieć głównie rywalizując z Mercedesem jednak, przedstawicieli w absolutnie wszystkich segmentach. To był też ten rok, w którym Mini na przykład, zwykłe Mini dostępne było w wersji trzydrzwiowej, czyli zwykłej, Cabrio, Roadster i jeszcze coupé, tak? Dwudrzwiowy, dwuosobowy samochód, więc jakby to rozpasanie i liczba modeli po prostu to była nieziemska, jeżeli chodzi o koncern BMW. No i właśnie wtedy pokazano Active Tourera BMW serii 2. Był to skandal, dlatego że było to auto z napędem naprzód, z silnikiem w poprzek, a nie wzdłuż. No i była to próba zagospodarowania segmentu minivanów premium, które ten segment, on tak naprawdę nie był jakoś szczególnie mocno widoczny na rynku, bo konkurencją był tylko Mercedes klasy B, który wtedy też jeszcze był minivanem. I faktycznie Mercedes klasy B sprzedawał się całkiem nieźle w pierwszej generacji, w drugiej generacji zresztą też, no i BMW też chciało trochę tego tortu uszczknąć. Były dostępne między 2014 a 2022 rokiem dwie wersje, dwójki Active Tourer i Grand Tourer. To Grand Tourer było siedmioosobowe, trochę dłuższe, 4,34 i 4,55. Potem pojawiła się druga generacja w roku 2021 i ona już była tylko z jedną długością nadwozia, 4,38, i nie było już tutaj wersji Grand. Jeżeli chodzi o minivany dostępne na rynku europejskim, jesteś się w stanie wymienić? Oprócz tej dwójki, co jest jeszcze?
5: O rany, jeszcze ja nie wiem, czy coś zostało. Ford się wycofał z Galaxy i S-Maxa. No są, nie, europejskie, bo chińskich trochę wchodzi do Polski. No jest Lexus, myślę, jest Hyundai.
10: Mówię o kompaktowych minivanach.
5: Nie, o kompaktowych to faktycznie...
10: Mercedes klasy B. Trzecia generacja, produkowana, właśnie zakończono już produkcję, czy też właśnie wygaszana jest ta produkcja, więc jego czas już się skończył. Jest jeszcze taki samochód, który nazywa się Volkswagen Touran, którego również wygaszają, albo już wygasili.
5: Pół życia nam towarzyszył, nie?
10: Prawda? No, więc tak naprawdę tutaj zostaje nic, no i zostaje to BMW, tylko że BMW jest wbrew pozorom dość młodym samochodem, premiera rok 2022. Natomiast ten samochód, wiemy to już, bo pojawiła się ta informacja, ona się już pojawiała jakiś czas temu, że BMW, mimo że sobie dobrze radzi, to jednak też musi trochę szukać oszczędności i ostatnio była informacja o tym, że 8 tysięcy osób trzeba będzie zwolnić i że jednak wcale nie jest tak różowo, że trzeba szukać tych oszczędności. No i między innymi było wiadomo już od pewnego czasu, że sporo modeli, takich, które może niekoniecznie są na minusie, ale nie zarabiają wystarczająco dużo, że sporo modeli pójdzie pod topór i BMK 2 pójdzie pod topór i będzie jakby nie doczeka się następcy, więc możemy przewidzieć...
5: Dwójka Active Tourer, prawda?
10: Możemy przewidzieć, że w ciągu najbliższych 2 lat produkcja zostanie wygaszona i sprzedaż zostanie zakończona i to już będzie ostateczny koniec z minivanami na europejskim rynku. Ale słuchaj, te samochody, małymi, one w dalszym ciągu są potrzebne. No ale, słuchaj, no, nie porównujmy Lexusa za pół bańki do samochodu, który jest kompaktowym minivanem.
5: I zobacz, te chińskie, niezależnie od tego, czy to jest Denza, czy XPeng, to są ogromne samochody, drogie, nie tylko jak na chińskie, tylko w ogóle drogie, ale jednak będą próbowali w ten sposób tutaj podbijać Europę. No w Polsce nie widzę za bardzo sensu, bo one są po prostu wycenione w taki sposób, że to będzie śladowa sprzedaż. Ale jeszcze wiesz co, zanim przejdę do Hondy, to jeszcze dorzucę do tego BMW, że zobacz, Mercedes CLA elektryczny ma napęd na tył, spalinowy na przód, a za 2 lata ma się pojawić BMW serii 1 oraz I1 odpowiednik elektryczny BMW. I BMW będzie podobnie. To znaczy elektryk będzie miał napęd na tył, tak jak kiedyś jedynka spalinowa miała. Od kilku lat nowa generacja przecież spalinowa ma napęd na przód jedynka i za 2 lata to pozostanie. To znaczy za 2 lata pojawi się elektryk i spalinowy, nowe generacje. Napęd na przód spalinowy, napęd na tył elektryczny. No i podobno będzie, i to 2 lata jeszcze poczekamy, no i podobno będzie BMW X8, czyli największe BMW. Największy jak X8 to pewnie SUV, jeszcze dłuższy niż X7. W piątek powiem o nowym Audi Q9, bo go widziałem, oglądałem, dotykałem. Ciekawe, czy będzie większy niż Audi Q9. Słuchaj, no zobaczymy, jak to będzie. Na razie czekam na i jazdy i trójką oraz na spalinową trójkę, bo przecież mówiliśmy, że te samochody się... No i trójka już się pojawiła, trójka za chwilę się pojawi, to znaczy będziemy nią pewnie najpierw i trójką jeździć, ale trójką wkrótce też. A teraz szybciutko Honda. Słuchaj, co sądzisz o tym, że o takiej mojej tezie opartej na faktach, o, że jednak na świecie, no to raczej najlepiej się sprzedają SUV-y i crossovery.
10: No tak.
5: Tak jest. I słuchaj, liderem jest w zeszłym roku, cały ubiegły rok. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że bohater mojej wypowiedzi krótkiej, Honda CR-V jest na 6. miejscu, jeśli chodzi o sprzedaż na świecie. 5. Ale pierwszy jest SUV Toyota RAV4, to milion, potem sztuk, potem Tesla, potem Corolla, no, która nie jest SUV-em, potem Ford F, który jest pick-upem. I Tucson jest też w pierwszej dziesiątce, Volkswagen Tiguan, co za zaskoczenie, i Kia Sportage. Dużo SUV-ów. A co o tym CR-V? Słuchaj, Honda sporo miała podejść do elektryfikacji ostatnio, jak pamiętasz. Jak się nazywał ten w Polsce mały? Honda E?
10: Honda E, no.
5: Drogi, minimalny zasięg, praktyczny stokilka.
10: Ogromna wrażliwość na temperaturę.
5: Ale super auto, z wyglądu. Z wyglądu.
10: Okej, okej.
5: I w środku, i na zewnątrz.
10: Za ciężkie.
5: No, coś było nie tak, bo wycofali go z oferty. No, jest współpraca z Sony, no, są różne pomysły, ale takiego...
10: Nie, słuchaj, ale mieliśmy tego elektryka N1, tak?
5: Już go nie ma, wiesz, w Polsce w ofercie. Albo go zaraz nie będzie. No,
10: to był udany samochód, ale... wiesz,
5: dobrze wykończony, nieźle
10: fajnie
5: jeżdżący.
10: Zrobiony, tak, dokładnie, nieźle jeżdżący, naprawdę, wiesz, fajnie tak dla emerytów zaprojektowany, jeżeli chodzi o obsługę, mimo że wielki ekran to chyba najlepsza obsługa wielkiego ekranu, jaki sobie można wyobrazić.
5: I taka zupełnie jak nie w Hondzie, bo te wszystkie Hondy mają ten sam ekran. No dobra,
10: ale wiesz, ale to słuchaj, a to czemu
5: cena,
10: to nie przeszło?
5: Myślę, cena, znowu cena, wiesz. Bo to jednak, no wiadomo, wszystkie Hondy...
10: Znaczy Tesla.
5: Tak, cena Y, który znowu wrócił do łask w Europie.
10: Jednak ten klient na auto elektryczne jest specyficzny, wydaje mi się, w dalszym ciągu.
5: No i dlatego, żeby ominąć tych specyficznych klientów, to Honda się skoncentrowała. W Polsce w ogóle, uwaga, najlepiej się sprzedaje nie CR-V, o którym powiem, tylko HR-V.
10: HR-V. Tak, ale słuchaj, oni to za 120 tysięcy potrafią wypchnąć z salonu. To jest świetna cena za Japończyka.
5: No właśnie, no ale zobacz, no i pomysł jest taki, że przecież ta nowa Honda CR-V, no będzie samochodem i hybrydą doładowywaną z gniazdka, i zwykłą hybrydą, i to już na pewno wiemy, i właśnie nie będzie żadnego nowego elektryka. Co prawda ten samochód najpierw będzie sprzedawany w Stanach Zjednoczonych, to chyba będzie pierwsza połowa przyszłego roku, ale ja myślę, i będzie miał ten też system, uważaj, S-Shift, który jest w Hondzie Prelude, pamiętasz, o co tam chodziło, był taki guzik, S-Shift, on umożliwiał ręczną zmianę, tak symulował zmianę biegów przy skrzyni bezstopniowej, tak jakbyś miał 8 biegów, to chyba była jedyna różnica między Hondą Prelude a Civiciem, jeśli chodzi o mechanikę, elektronikę, bo wygląd ma inny Prelude, coupe, prawda? Czy czekasz na Honda CR-V nową, czy raczej tak bez przesady?
10: Bo... Wiesz co, czekam, bo to jest zawsze... wiesz, pytałeś mnie w tym tygodniu o Hyundai'a tego Tucsona. No. I Honda CR-V, no to jest auto trochę większe, droższe, ale powiem ci, że ta Honda zawsze jednak... tyle lat, wiesz, tyle generacji, to zawsze jest coś,
5: technologia,
10: co daje...
5: Hondy,
10: ale
5: prawda?
10: Wiesz, to daje lepsze poczucie kontaktu z tą maszyną. Oni potrafią i chcą doprowadzić do sytuacji, w której samochód daje ci odrobinę przyjemności z jazdy, a nie tylko się przemieszcza. To, i daje.
5: To jeszcze dokończę.
10: I ja tego nie jestem w stanie, wiesz, w koreańskiej motoryzacji znaleźć.
5: To dokończę jeszcze, że przynajmniej ma być tańsza w produkcji, to wiadomo, platforma o prawie 100 kg lżejsza, no ma być jeszcze oszczędniejsza, 10% oszczędniejsza. Silniki w Europie to czterocylindrowe benzynowe, w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawi się najpierw, będzie też wersja sześciocylindrowa. Nie wiem, ile będzie miał koni, chyba nawet tutaj w tej informacji nie wiemy, ale uwaga, zła wiadomość dla Europy. W Stanach w przyszłym roku, a w Europie prawdopodobnie nowa generacja CR-V pojawi się w roku 2028. I to jest niestety zła wiadomość.
10: Skoro tak mówisz...
5: Że tak późno.
10: To wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie Państwu dziękujemy i serdecznie zapraszamy na kolejny program już jutro.
11: Reklama.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
16: M2 Films przedstawia Robert Pattinson w najgłośniejszym filmie sezonu.
17: You see how this looks, right?
16: Prime Time w kinach od 9 października.
18: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
11: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Już jutro posiedzenie Komisji do Spraw Aborcji. Pierwsze od ponad 2 lat. W plecaku nożownika z Ostrołęki był ładunek wybuchowy. Prokuratura ustala kolejne szczegóły ataku. Iga Świątek melduje się w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Z kim zmierzy się o kolejną rundę? O tym powiemy w informacjach sportowych. Minęła 19. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Jutro rano w trybie pilnym zbierze się Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw rozpatrzenia projektów aborcyjnych, dowiedziało się TOK FM. To efekt dzisiejszego spotkania Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego. Komisja nie zbierała się od ponad 2 lat, a planowane na połowę września posiedzenie w ostatniej chwili zostało odwołane. Maciej Kluczka.
20: Z uwagi na paraliż komisji pojawił się pomysł, by ją zlikwidować, a projekty dotyczące prawa aborcyjnego procedować w innym trybie. Komisja ma jednak jak najszybciej przygotować ustawy, tak by Sejm mógł głosować w ich sprawie, mówi Joanna Wicha z Lewicy.
21: Pierwsze czytanie projektów było w 2024 roku, więc trochę czasu minęło, więc bardzo się cieszę, że w końcu komisja, do której zresztą należy, będziemy procedować projekty.
20: Mimo że podpis prezydenta pod tymi przepisami jest mało prawdopodobny, to nie należy dłużej czekać, dodaje Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej.
22: Nawet bardzo konserwatywne państwa mają liberalne prawo, jeżeli chodzi o przerywanie ciąży. I tak samo powinno być w Polsce.
20: Komisja ma zająć się kilkoma projektami. Między innymi tym, przywracającym stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Kluczka, TOK FM.
7: 19-letni nożownik z Ostrołęki miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, informuje prokuratura. W związku z tymi ustaleniami zmienią się zarzuty, które ma usłyszeć. Przed południem 19-letni Jakub Z. zaatakował ostrym narzędziem uczniów i nauczycieli ze swojej szkoły. Uciekający ranił też 2 przypadkowych przechodniów. Wiele takich zdarzeń wśród młodych ludzi wynika z poczucia samotności, mówi w TOK FM specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży Renata Ostrowska-Stopczyńska.
23: Dzieci często w swoich problemach są osamotnione. Nie mają umiejętności rozwiązywania konfliktów i takich nawet problemów życia codziennego. I wtedy mogą sięgać po takie radykalne rozwiązania.
7: W związku z zajściem łącznie ze sprawcą rannych zostało 10 osób. Nocna prohibicja, zakaz reklamy alkoholu i podniesienie opłat za zezwolenia. To główne założenia projektu ustawy antyalkoholowej Lewicy i Polski 2050. Koalicja Obywatelska jest za zmianami, lecz z powodu stanowiska PSL-u, które krytykuje projekt, kluczowe będzie poparcie opozycji. Głosowanie w sprawie nowych przepisów już jutro. A teraz w TOK FM czas na informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Polka wie już też, z kim zmierzy się o półfinał, o czym teraz Przemysław Pozowski.
24: W pierwszym secie Świątek grała niemal bezbłędnie i w 38 minut wygrała go 6-1. W drugiej partii 19-letnia Iwa Jowicz, która zajmuje teraz 13 miejsce w rankingu WTA, postawiła się mocniej. No i prawie godzinę trwała ta druga partia, ostatecznie wygrana przez Igę Świątek 6 6-3. 28 winnerów, mniej niewymuszonych błędów niż rywalka, to zdecydowało o zwycięstwie, natomiast o półfinał Świątek zagra w piątek i tu niespodzianka z Elise Mertens, która w nieco ponad godzinę 6-3, 6-3 pokonała Coco Gauff. Przemysław Pozowski, TOK FM.
0: W Pekinie nie gra już Maja Chwanińska, najpierw odpadła z singla, a dziś w drugiej rundzie debla razem z Czeszką Nikolą Bartunkową przegrały z najwyżej rozstawionymi Czeszką Katariną Siniakową i Chinką Shuai Zhang 2-6, 1-6. Panowie rozpoczęli turniej rangi ATP 1000 w Szanghaju. Kamil Majszak w pierwszej rundzie spędził na korcie aż 3 godziny i 12 minut. Niestety przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 6-7. Zgrupowanie opuścił przedwcześnie, dzięki czemu zdążył na mecz ligowy. Robert Lewandowski niewiele ponad dobę po meczu Polaków z Bośnią i Hercegowiną, w którym go zabrakło. Wszedł na boisko w 76 minucie meczu z Chicago Fire z Vancouver Whitecaps i nawet zaliczył asystę, a jego drużyna wygrała 3-1. Wracając do naszej kadry, słabe wyniki w Lidze Narodów sprawiły, że Polska spadła o jedną pozycję w najnowszym rankingu FIFA. Zajmujemy aktualnie 37 miejsce, a wyprzedziła nas Szwecja, która ma na koncie 10 punktów i m.in. zwycięstwo z naszą reprezentacją 3-1. W czołowej czwórce nie zaszły zmiany, prowadzi mistrz świata Hiszpania przed wicemistrzem Argentyną, Francją oraz Anglią. Na piąte miejsce z siódmego awansowała Portugalia. I jeszcze judo, choć dobrych wieści nie mam. Angelika Szymańska odpadła w drugiej rundzie mistrzostw świata w Baku, przegrywając już pierwszą walkę w turnieju. A Natalia Kropska zakończyła udział na trzeciej rundzie w kategorii 63 kg. Szymańska to liderka naszej kadry, wicemistrzyni świata sprzed 2 lat. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: Jutro na północnym zachodzie Polski może pojawiać się przelotny deszcz. W nocy jeszcze bez opadów. Temperatura na przeważającym obszarze spadnie jednak do około 10 stopni.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
19: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Zwykle we wprowadzeniach do kolejnych wydań dłuższej rozmowy mówię to, co sam myślę i to, co mi się wydaje. Na omawiane

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Można wejść, jeśli ktoś nie chce uczestniczyć w manifestacji i wolałby po prostu pójść na lekcję. Na przykład jeśli ktoś, nie wiem, czuje, że potrzebuje się na lekcję, no bo faktycznie za niedługo ma na przykład maturę albo akurat ma jakiś test, to w tym momencie idzie i myślę, że to nie jest postrzegane źle przez kolegów z klasy ani nic takiego. Główne takie motywacje, że tak powiem, do takiego strajku to przede wszystkim brak nauczycieli, nie ma zastępstw. Często jest tak, że na przykład podczas tygodni albo zdarzało się na przykład na dłużej, że nie było jakiejś lekcji, na przykład została ona odwołana, często jest to na przykład technologia lub informatyka, ponieważ nie ma nauczyciela na zastępstwo. Chodzi jeszcze o przepełnione klasy. W liceum często są klasy po 35 osób do 40 i to nie są odpowiednie warunki do nauki. Jest zły stan budynków szkolnych, są szczury bardzo często, na przykład na stołówce, co jest myślę, że dosyć obrzydliwe, no ale to jest ważne, żeby poruszyć kwestię również higieny. Toalety są zniszczone i na przykład nasza szkoła stwierdziła, że będzie zamykać toalety i są otwarte toalety tylko na dole. Mamy do nich dostęp, no tak naprawdę podczas tej przerwy pięciominutowej, no to nie da się, nie ma wystarczająco czasu, więc możemy z nich korzystać tak naprawdę tylko podczas długiej przerwy, co jest niewystarczające. Są szkoły, w których dach przecieka, kiedy pada deszcz, no to jest mokra podłoga. Z kolei, kiedy jest za ciepło, tego lata temperatury ponad 40 stopni i dużo szkół zostało z tego powodu zamkniętych, ponieważ jest za gorąco w szkołach. Z kolei, jak jest zima, no to faktycznie we Francji nie pada śnieg, ale jest zimno i te mury nie są ogrzewane i siedzimy po prostu na lekcjach w kurtkach. Są licea, które są bardzo dobrze utrzymywane w Paryżu, szczególnie w bogatszych dzielnicach, jak na przykład 16 dzielnica, albo prywatne licea. I one są raczej w dobrym stanie. Są licea, które strajkują w ramach Solidarności. Na pewno są też uczniowie, którzy strajkują tylko po to, żeby nie mieć lekcji. Tak, to jest oczywiste. I na pewno kwestia, która dotyczy wszystkich, to są plany lekcji, które są po prostu przepełnione. Lekcje są od 8 do 18 i to jest bardzo ciężki system, ponieważ niektórzy potrzebują jeszcze wrócić do domu, to już jest 19 i nie mamy czasu zrobić zadań domowych, nie mamy czasu nauczyć się na test. I często po prostu są zarywane noce. Dzieci siedzą czasami dłużej niż rodzice, prawda? Ponieważ dorosły człowiek pracuje 8 godzin, a my siedzimy 10 godzin w liceum. To jest prawda, że faktycznie są podpalane licea. Jedno liceum spłonęło we Francji, tak zupełnie. Są podpalane również śmieci, używa się petard, żeby zwrócić na siebie uwagę. I jest to prawda, że wiele nastolatków prowokuje faktycznie tą policję, aczkolwiek ja byłam świadkiem chłopca, który właśnie prowokował, a 7 policjantów się na niego rzuciło i zaczęło go bić pałkami policyjnymi do momentu, kiedy on tak naprawdę leżał na ziemi i już nic nie mógł zrobić, a dalej był bity, na sam koniec został aresztowany. Więc w momencie, kiedy 7 dorosłych ludzi się rzuca na jednego nastolatka, nie uważam, że to jest w porządku. Na przykład w naszej szkole staliśmy i dużo osób protestowało i krzyczało, a nauczyciele tworzyli taki krąg przed nami, żeby policja nie uderzała żadnego z uczniów. Jest dużo właśnie takich filmików, gdzie faktycznie nauczyciele stają murem za uczniami. Pod naszą szkołą była taka historia, że nauczyciele zostali zwyzywani przez policję za to, że bronią uczniów. Co jest, no nie wiem, dla mnie skandalem, szczerze mówiąc. Te protesty miały być na początek, zaczęło się od protestów pasywnych, ale wiele osób doszło do wniosku, że jeśli nie zacznie się tworzyć tych protestów bardziej, że tak powiem, brutalnych i nie będzie tego rozgłośnienia, tego skandalu, to nie zwrócimy na siebie uwagi. No nie zawsze faktycznie między tymi, w tym tłumie znajdą się tylko licealiści. Faktycznie często jest tak, że na przykład różne szkoły się łączą i wtedy jest większy tłum na przykład na całą ulicę, ale faktycznie są tam na spokojnie ludzie, którzy są już dorośli i po prostu szukają w niej rodzaju, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać, rozrywki i podpalają i prowokują. Ale w dużej części faktycznie są to nastolatki. Nie tylko są protesty uczniów,

0: Również inni ludzie strajkują, strajkują nauczyciele, strajkują strażacy. Są różne grupy, tak zwane gilets jaunes, czyli te żółte kamizelki, teraz też wychodzą na ulicę. I ja myślę, że to jest ważne, że wyrażamy swoje zdanie, że jest to istotne na pewno, ale nie uważam, że faktycznie ktoś tam z, nie wiem, minister edukacji czy ktokolwiek ważny weźmie to pod uwagę. Myślę, że jednak w pewnym momencie trzeba będzie wrócić do szkoły i nie wydaje mi się, żeby cokolwiek się zmieniło, ale nadal mam taką nadzieję, że jednak coś się zmieni. Wiele osób mówi, że teraz wszystkie te szkody wyrządzone przez nastolatków, trzeba będzie je pokryć, trzeba będzie za nie zapłacić i że te pieniądze nie pójdą wcale na naprawę na przykład dachów tych liceów lub na ogrzewanie, tylko pójdzie na odbudowę niektórych szkół.
1: To była Michalina Martyka, 17-letnia uczennica francuskiego liceum Lucie Aubrac spod paryskiego La Défense. A już za chwilę porozmawiamy o tych protestach, o ich sensach i o znaczeniu politycznym z profesor Agnieszką Cianciarą z Polskiej Akademii Nauk.
2: Reklama.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu Tok FM.
10: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
11: M2 Films przedstawia Robert Pattinson w najgłośniejszym filmie sezonu.
12: You see how this looks, right?
11: Prime Time w kinach od 9 października.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Media Expert, taniej masz.
19: Są historie.
2: historie, które wracają w wielkim stylu. Król Lew, Live in Concert. Kultowa muzyka Eltona Johna i Hansa Zimmera. Na żywo w wykonaniu Cinema Festival Symphonics. A na ekranie niezwykła opowieść malowana piaskiem. Listopadowa trasa po Polsce. Bilety na promuzika.pl.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
20: Reklama.
1: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa. Państwa i moim gościem jest profesor Agnieszka Cianciara z Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Spraw...
21: Studiów politycznych.
1: Studiów politycznych, przepraszam. Studia polityczne na sprawy publiczne przerabiam. Choć pewnie jedno i drugie ma trochę wspólnego. Będziemy mówili o protestach we Francji, o protestach, które zostały w mediach ochrzczone jako protesty uczniowskie, protesty licealistów. I rzeczywiście takimi też są, co mogli państwo usłyszeć w nagraniu wyemitowanym już przed chwilą. Ale zanim zaczniemy konkretnie o tym zagadnieniu, ja bym może zapytał cię o to, co jest tym źródłem niezadowolenia społecznego we Francji dzisiaj. Nawet nie chodzi mi konkretnie o te protesty, ale o pewien klimat zaryzykuje niechęci wobec władzy, który się utrzymuje. I utrzymuje się od dobrych, nie wiem, kilkunastu lat, może nawet dłużej. Przywołane zresztą przed chwilą przez licealistkę żółte kamizelki, no to jest protest, który się zapisał właściwie w pamięci całej Europy. Więc co jest tym wspólnym mianownikiem, jak ty myślisz?
21: No, rzeczywiście te żółte kamizelki tutaj przywołane mają głęboki sens, bo pamiętajmy, że tak jak tak naprawdę w tych protestach, zresztą w każdych protestach, w każdym ruchu mobilizacyjnym mamy taką kroplę, która przelewa czale goryczy, prawda? I oczywiście w przypadku tych protestów to jest kwestia tak naprawdę początkowo protestu nauczycieli w jednym z podparyskich liceów, który potem wsparli uczniowie, wsparły związki zawodowe, wsparli rodzice. W przypadku tych protestów żółtych kamizelek sprzed dobrych już kilku lat, no to była podwyżka akcyzy na paliwo, tak? Czyli wzrost kosztów dojazdu do pracy. Ale znowu, to nie chodziło o samą kwestię wzrostu kosztów paliwa, oczywiście, tylko o szerszy problem polegający na tym, że coraz większa liczba Francuzów, teraz się odwołuje do tych protestów żółtych kamizelek, nie była w stanie kupić sobie mieszkania w centrum dużego miasta, musiała się wyprowadzać coraz bardziej na przedmieścia, bo tylko tam ich było stać na mieszkanie. I w związku z tym koszt dojazdów, czasem naprawdę długich, do miasta, czy to za pomocą tej infrastruktury publicznej, pociągów, ale coraz częściej też po prostu samochodów, no był istotną pozycją w budżetach bardzo, bardzo wielu rodzin, więc ta podwyżka, nawet jeśli relatywnie niewielka, nie dotyczyła tylko samego tego konkretnego problemu, ale generalnie rzecz biorąc pokazywała szerszy problem obniżenia poziomu życia, spadku jakości albo wręcz eliminacji części usług publicznych, na przykład w tej kwestii transport, który już nie wszędzie dociera. I w tym sensie ten protest licealistów, też studentów, bo też protestują studenci szkół wyższych już w tym momencie, dotyczy w ogóle problemu usług publicznych świadczonych przez francuskie państwo, w tym przypadku usług edukacyjnych, które, jak słyszeliśmy w tym nagraniu, nawet z polskiej perspektywy to, co mówi ta licealistka, wydaje się niesamowite zupełnie, prawda?
1: Szczury biegające na
21: tego typu stan infrastruktury szkolnej, no ale też pamiętajmy, że wiele tych szkół to są budynki z XIX wieku, nie do końca dostosowane do współczesnych standardów nauki nauki i pracy, gdzie te dzieciaki spędzają wiele godzin, to jest oczywiste. Ta licealistka mówi o tym, porównuje tak naprawdę dzień szkolny do dnia pracy i w sumie to słuszna refleksja się nasuwa, że tak naprawdę...
1: Kto tu jest bardziej uwięziony?
21: W jakim biurze byłyby dopuszczalne tego typu warunki, w których uczy się no, przynajmniej część dzieci we francuskich liceach. Zresztą to nie jest tylko problem przedmieść, bo oczywiście na biedniejszych przedmieściach te warunki są trudniejsze i gorsze, po prostu dlatego, że to gminy są odpowiedzialne za finansowanie infrastruktury szkolnej. Ministerstwo francuskie finansuje wynagrodzenia nauczycieli, ale infrastruktura leży w gestii samorządów lokalnych. Więc oczywiste jest to, że te szkoły znajdujące się w biedniejszych dzielnicach czy gminach są dużo bardziej niedofinansowane niż szkoły w centrum Paryża, ale no w centrum Paryża też różnie bywa. Ja zresztą nie tyle na poziomie liceów, co na poziomie już studiów wyższych miałam przyjemność uczestniczyć parę lat temu w konferencji organizowanej przez Instytut Nauk Politycznych w Paryżu. Słynne Sciences Po, to jest najlepsza uczelnia politologiczna we Francji.
1: Niektórzy twierdzą, że jedna z lepszych w Europie.
21: Jedna z lepszych w Europie i na świecie, absolutnie. Natomiast no, przyznam szczerze, że warunki w części, bo oni mają kilka budynków i niektóre budynki były wyremontowane, ale te, które nie były, a miałam przyjemność brać udział na początku lipca, a więc temperatury wysokie w seminarium, które się odbywało w tych salach, to naprawdę były warunki absolutnie dramatyczne. Więc i pamiętajmy też oczywiście chociażby tę straszliwą falę upałów, która dotknęła Francję. I to nie były tylko wakacje, to nie był sezon wakacyjny. Pierwsza fala tych upałów to była nawet druga połowa maja. W związku z tym to jest pełnia roku szkolnego i jeśli pomyślimy, w jakich warunkach te dzieciaki się uczą, no to oczywiście jest to realny problem i jest to generalne poczucie wśród dzieciaków, wśród młodych ludzi, wśród ich rodziców, wśród nauczycieli przede wszystkim, że państwo tak naprawdę no, odpuściło w ogóle temat jakości edukacji, ale też jakości infrastruktury, w której ta edukacja się odbywa. A to we Francji jest problem, myślę, że specyficzny w kontekście, no, jak porównujemy w ogóle, no, kwestie edukacji są rzecz jasna istotne wszędzie. Natomiast dla mnie jakby ciekawy jest ten element związany z takim, powiedziałabym, edukacja publiczna, szkoła publiczna we Francji to jest jakby kwintesencja realizacji republikańskiego ideału równości. To jest oczywiście pewien ideał, to jest pewien mit. No, nie zmienia to faktu, że jakby państwowa, publiczna edukacja dostępna dla wszystkich, niezależnie od klasy, warstwy społecznej, z której się pochodzi, niezależnie od pochodzenia etnicznego, religijnego, na które, jak wiemy, laicka Francja formalnie nie patrzy. Więc ta republikańska edukacja no, jest pewną immanentną częścią w ogóle rozumienia obywatelstwa we Francji, idei obywatelstwa we Francji i przynależności do wspólnoty republikańskiej, do wspólnoty politycznej. I ten mit jak, no, funkcjonował przez wiele lat, oczywiście miał mnóstwo takich rys na nim było. Ja pamiętam zresztą doświadczenie moich znajomych pochodzenia polskiego, mieszkających we Francji, gdzie tak naprawdę ich rodzice starali się o mieszkanie w bardzo dobrych dzielnicach Paryża, mimo tego, że kompletnie nie było ich na to stać. I mimo tego, że w związku z tym mieszkali w fatalnych warunkach, na jakichś Bóg wie których piętrach bez windy, z jakąś taką bardzo rudymentarną infrastrukturą sanitarną, tak to nazwijmy, po to, żeby ich dziecko mogło iść do dobrej szkoły podstawowej, po to, żeby ich dziecko potem mogło iść do dobrego liceum, a następnie dostać się do jednej z najbardziej prestiżowych francuskich szkół, tak zwane Grande École. No ale to jest oczywiście strategia indywidualna i rodziny imigrantów z różnych państw tę strategię od lat stosowały, natomiast ona no, nie może być stosowana na poziomie systemowym.
1: No właśnie, ale tutaj jest jeszcze pewien element, który na mnie zrobił wrażenie z tego, co mówiła Michalina, czyli ta 17-letnia licealistka. Mianowicie taka historia właściwie edukacji zaniedbanej nie tylko przez zaniedbanie infrastruktury i nie tylko przez te nierówności, które się tutaj zaznaczają, które są, myślę, szczególnie bolesne właśnie w tym kontekście, o którym mówisz, ale też edukacja zaniedbana jako pewien temat. To znaczy, jeżeli się zastanowimy nad tym, nad tą koncepcją, że siedzisz w szkole od 8 do 18, to jest koncepcja antyczna. Znaczy antyczna, no ona pochodzi z jakiejś robotniczej Francji, gdzie rzeczywiście dziecko trzeba było oddać na przechowanie rano, wrócić po nie wieczorem, albo samo się miało oddać. Trochę taka wizja właśnie internatu, to w ogóle nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości. To, o czym ona mówi, to znaczy takie poczucie przeładowania i przytłoczenia tymi lekcjami, których masz całą masę, ale nie masz właściwie możliwości przerobienia tego. Plus rzecz, która bardzo przypomina polskie podwórko, kto ma uczyć te dzieci informatyki? W momencie, kiedy mamy boom informatyczny i ssanie z rynku każdego, kto potrafi programować, nagle się okazuje, że nie istnieje ten pas transmisyjny, który ma tych ludzi przygotowywać do wejścia właśnie w te najbardziej prestiżowe, najlepiej przynoszące największy dochód zawody, prawda? I tu się już zaczyna snuć taka opowieść nie tylko o tym, w jakiej kondycji są finanse publiczne, w jakiej kondycji są usługi publiczne, ale też czy w ogóle o tym się myśli, czy to jest jakby przedmiotem czyjejś troski. I w tym sensie ta puenta tej wypowiedzi, że ja nie sądzę, że coś się zmieni, to robi wrażenie, przynajmniej na mnie.
21: Znaczy ja myślę, że to jest oczywiście problem no nie tylko francuski, jak powiedziałeś, polski i w ogóle jakby problem współczesnych społeczeństw. My żyjemy w czasach niesamowicie szybkiej, dramatycznej, radykalnej zmiany technologicznej, która pociąga za sobą konsekwencje gospodarcze, społeczne, polityczne. Nie do końca tak naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, w jakim kierunku ta zmiana zmierza i tym bardziej jest nam trudno projektować rozwiązania, które uczyłyby młode pokolenia, jak w tym świecie funkcjonować w sytuacji, kiedy my sami jeszcze do końca tego świata nie rozumiemy. To znaczy, kto miałby tych młodych ludzi uczyć, jeśli tak naprawdę starsze pokolenia też mają jakby duże problemy w nawigowaniu tym, co się współcześnie dzieje, pełna chociażby zgoda. Na poziomie zmian technologicznych.
1: Ale, pełna zgoda, ale myślę, że kiedy się siedzi w zdezelowanym budynku z wiadrem podstawionym pod ciek narcyzów i z dziecinną toaletą, i z tymi wszystkimi wątpliwościami, o których ty mówisz, które pewnie współdzielimy, to ta perspektywa robi się jeszcze bardziej ponura, prawda?
21: Tak, no ten rozdźwięk między tą rzeczywistością, tak, jeszcze w tym przysłowiowym liceum, tak, na tych przedmieściach Paryża, czy jakiegokolwiek tak naprawdę dużego miasta, czy we Francji, czy w Europie, i poczucie, gdzie się jest w tym momencie, a gdzie by się potencjalnie chciało dojść. No więc ten rozdźwięk jest absolutnie dramatyczny. No i znowuż pamiętajmy o tym, rozmawiamy oczywiście o tym już od wielu lat, ale jednak no, widzimy bardzo wyraźnie, widzimy to w Stanach, widzimy to w Europie, że ten postęp, jeśli idzie o poziom życia, o możliwość zaspokojenia aspiracji, z tym postępem jednak szły pokolenia naszych rodziców, czy nawet rodziców Michaliny, to podejrzewam jest to moje pokolenie, z którym to poziomem z jednej strony aspiracji, a z drugiej strony jakby realistyczną oceną możliwości wchodzą na rynek, czy nawet już na rynek edukacyjny, potem na rynek gospodarczy kolejne pokolenia, no to jednak mamy poczucie ogromnego rozczarowania, poczucie, że no, nie będzie nam już lepiej niż naszym rodzicom, nie będzie nam nawet tak samo jak naszym rodzicom, najprawdopodobniej będzie nam gorzej niż naszym rodzicom, no i w związku z tym poszukujemy jakichś ścieżek wyjścia z tej patowej sytuacji. Ja przygotowując się do tej rozmowy, przeczytałam sobie najnowsze sondaże, taką pierwszą falę sondaży przedwyborczych, bo pamiętajmy, we Francji to jest ważny kontekst tych protestów i tego, w jaki sposób one są instrumentalizowane i zarządzane. Kwiecień przyszłego roku, pierwsza tura wyborów prezydenckich. I taki ośrodek CIVIPOF przy Instytucie Nauk Politycznych, o którym wspominałam, od wielu lat przeprowadza badania w kilku takich fazach badań na temat preferencji wyborczych, ale też ogólnego stanu umysłów Francuzów. No i teraz zostały dosłownie kilka dni temu opublikowane wyniki tej pierwszej fali sondażowej. I z tego wynika, że 3/4, blisko 75% Francuzów uważa, że ogólnie rzecz biorąc sprawy w ich kraju idą w złym kierunku. Co więcej, analogicznie 3/4 Francuzów uważa, że Francja wymaga albo głębokich, albo nawet radykalnych zmian. Więc ten potencjał oddania, czy po pierwsze działania radykalnego, gdzie naprawdę podpalanie koszy na śmieci, okej, wygląda może spektakularnie, ale nie jest jakimś politycznym działaniem dramatycznie radykalnym, jest raczej wyrazem bezsilności, jeśli idzie o inne formy wpływu na decyzje polityczne. Ale to też potencjalnie pokazuje ogromny potencjał radykalnych decyzji politycznych, które Francuzi potencjalnie mogą podjąć w kontekście przyszłorocznych wyborów prezydenckich. I tutaj wchodzi oczywiście w kontekście tych protestów młodzieży cały na biało Jean-Luc Mélenchon, czyli lider radykalnej lewicy La France Insoumise, Francja niepokonana.
1: Oskarżany o inspirację tego rodzaju protestów.
21: Oskarżany o inspirację, natomiast nic na to nie wskazuje, żeby on czy jego partia polityczna były w stanie czy inspirować, czy jakoś sterować tymi protestami. Ja myślę, że raczej oni usiłują się pod nie podłączyć. Z bardzo prostego powodu. Otóż w kohorcie wiekowej, mówię o wynikach tego sondażu CIVIPOF-u, w kohorcie wiekowej 18-24 Jean-Luc Mélenchon ma poparcie na poziomie 42%. Czy 42% tych młodych ludzi, którzy deklarują w ogóle głosowanie w wyborach prezydenckich w przyszłym roku, zagłosowałoby na Jean-Luca Mélenchona. Na Marine Le Pen zagłosowałoby około 20%. Zresztą w ogóle w Rassemblement National i Marine Le Pen mają problem z młodymi wyborcami. Tak? Mélenchon jest tutaj absolutnie nie do pokonania. I to, o co gra w tym momencie Mélenchon, to myślę wejście do drugiej tury wyborów. Bo z obecnych sondaży jest absolutnie jasne, że Marine Le Pen wchodzi do drugiej tury wyborów. Mniej więcej 1/3 Francuzów deklarujących udział chce na nią głosować w pierwszej turze. W przypadku Mélenchona to jest jakieś 15-17%. To nadal jest druga pozycja, ale jak spojrzymy na wyniki aktualne tych wszystkich kandydatów, raczej potencjalnych kandydatów z szerokiego centrum, byłych premierów, Gabriela Attala, Eduarda Filipa, czy jednego z liderów centrolewicy, Rafaela Glucksmana, to te ich wyniki oscylują między 12-15% głosów. W związku z tym Jean-Luc Mélenchon walczy o wejście do drugiej tury i walczy o to, co będzie osią narracyjną w kampanii prezydenckiej. Czy osią narracyjną będzie stan usług publicznych, siła nabywcza, problemy społeczno-ekonomiczne? To jest tematyka, która potencjalnie może pomagać Mélenchonowi. Czy może osią narracyjną kampanii wyborczej? Dalej będą kwestie narzucane przede wszystkim przez Rassemblement National, czyli kwestie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, oczywiście porządkiem.
1: Migracją.
21: migracjami. Zresztą widać było, że istniały też tutaj takie próby narracyjnego skonsumowania tych protestów jako protestów przede wszystkim dzieciaków ze środowisk migranckich. No to się nie udało, ponieważ no, to nie, ta narracja nie wytrzymała konfrontacji z rzeczywistością. Natomiast takie próby były, chyba nawet prezydent Donald Trump uznał za stosowne powiedzieć, że to, o co tu chodzi, to jest islam i migracje. Natomiast no, dla wszystkich we Francji jest to absolutnie jasne, że to kompletnie nie o to chodzi, a to, że oczywiście wśród tych dzieciaków jest wielu Francuzów pochodzenia, których rodzice byli migrantami, czy dziadkowie przyjechali do Francji, no to też jest jasne, choćby dlatego, że jednak te podziały klasowe nakładają się również na te podziały czy jakoś etniczne, czy religijne. Po prostu na przedmieściach mieszka więcej biednych osób, a osoby z tym pochodzeniem migracyjnym częściej są biednymi osobami.
1: Ale tu jest właśnie, bo to dobrze, że to tak narysowałaś, bo to właśnie nam pokazuje takie zasadnicze pytanie, znaczy jaka ma być ta Francja, prawda? Co tu się ma wydarzyć? Bo równocześnie trzeba przywołać jednak ten kontekst bieżący. To jest trochę protest przeciwko, czy bardzo protest przeciwko oszczędnościom, prawda? Te oszczędności, wydaje się, jeśli posłuchać ekonomistów, są konieczne. No jeżeli mamy zadłużenie, dług publiczny w wysokości prawie 120% PKB i deficyt na poziomie 5,5% PKB i teraz obecnie działający rząd stara się zamknąć tę nożycę do poziomu 5%, nie 3%, 5%, czyli te 0,5% to jest, o to się w tym momencie toczy gra. I to już boli, no to trochę pojawia się pytanie, z czym do gości, prawda? I jaka to w ogóle jest przestrzeń na działanie i na no, zmianę tego odwrócenie tego poczucia krzywdy, które się w ludziach odezwało.
21: No właśnie, no i znowu, to nie jest pierwsza tego typu mobilizacja społeczna za czasów pierwszej czy drugiej prezydentury Emmanuela Macrona, który kilkukrotnie w ramach no, wprowadzenia pewnej dyscypliny finansów publicznych usiłował przeprowadzić różne reformy. Nie udało się z reformą emerytalną. Pamiętamy też ogromna mobilizacja społeczna przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego. No tutaj trochę z drugiej strony ewentualnego konfliktu pokoleniowego, tak? Już nie osoby, które no jakoś myślą niedługo o przejściu na emeryturę, tylko młodzi ludzie, a więc kolejna niedofinansowana polityka publiczna. Wydaje mi się, że Thomas Piketty, czyli ten słynny ekonomista francuski, zresztą wspierający co do zasady no, tą centrolewicę francuską, gdzieś w mediach społecznościowych wrzucał takie wykresy, które pokazują no, dosyć dramatyczny spadek wydatków na edukację w ostatnich, nawet nie kilku, ale de facto w ostatnich 20 latach. Ten spadek jest bardzo, bardzo wyraźny i konsekwentny, no a jednocześnie we Francji nie jest tak, że uczniów jakoś drastycznie ubywa, bo tak naprawdę w ostatnich kilkunastu latach chyba przybyło bodajże też no, około 200 tysięcy uczniów i to nie jest tylko efekt jakichś ostatnich fal migracyjnych, tylko po prostu Francja posiada przyrost naturalny w różnych grupach społecznych dość znaczący, tak? Więc przy wzroście popytu, a jednocześnie redukcji finansowania, no to efekty są oczywiste. Nie tylko, że nie ma żadnej ich inwestycji, ale po prostu i na poziomie infrastruktury, i na poziomie wynagrodzeń nauczycieli, i na poziomie też jakichkolwiek zachęt do tego, żeby wykonywać zawód nauczyciela, bo to, o czym mówiła Michalina, jeśli dobrze pamiętam imię, czyli problem tego, że nauczycieli po prostu nie ma i lekcje się nie odbywają. I dyrektorzy szkół, którzy są odpowiedzialni za obsadę nauczycieli, po prostu no, nie mają pola manewru tak naprawdę. I to też często nie chodzi wyłącznie o pieniądze, po prostu nie ma ludzi, którzy chcieliby poświęcić się pracy, która jest niezwykle trudna, prowadzona w niezwykle trudnych warunkach. Jeśli mamy 30-kilku, 40-osobowe klasy młodzieży, która często jest, nie jest najłatwiejsza, bo ma różne potrzeby, pochodzi z różnych środowisk. Jeśli pochodzi z tych środowisk biedniejszych, jakoś zaniedbanych, trudniejszych, to oczywiście ta praca nauczyciela w takiej klasie, no, staje się już rzeczą praktycznie niemożliwą. Ale to, co jest istotne rzeczywiście, to jest kontekst budżetu na 2027 rok. To znaczy, nie jest przypadkiem, że te protesty wybuchły właśnie teraz. Nie jest przypadkiem, że nauczyciele zaczęli ten strajk właśnie teraz, żądając wzrostu wynagrodzeń, bo ustawa budżetowa przewidywała generalnie rzecz biorąc zamrożenie podwyżek w sferze budżetowej. A więc między innymi w odniesieniu również do nauczycieli, również wprowadzenie tam określonych opłat, tak, więc tutaj powoli rozwadniamy ten mit bezpłatnej edukacji, z tego, o ile dobrze pamiętam, rząd się już wycofał. Natomiast no, to jest oczywiście ten moment jakby politycznie użyteczny, żeby tego typu działania prowadzić i rzeczywiście no, starać się je lewarować na tej agendzie politycznej. Do rządu, który oczywiście nie ma łatwo. Jeszcze parę miesięcy temu no, rząd Sébastien Lecornu miał tam trudne momenty, że tak powiem prenatalne. Bardzo trudno było ten rząd powołać. Pamiętajmy, to jest rząd mniejszościowy. Niemal wszystkie rządy za drugiej kadencji Emmanuela Macrona są rządami mniejszościowymi. Do tego jeszcze w kontekście w ogóle oceny funkcjonowania państwa i Francji jako systemu demokratycznego dochodzi też to, iż ten mniejszościowy, znaczy fakt, iż mamy rząd mniejszościowy, on wymusza konstytucyjne triki i kombinowanie wokół dekretów prezydenckich, nadużywanie przepisów prawa, które umożliwiają no, w dużej mierze omijać parlament albo zmuszać go do konstruktywnego wotum nieufności, żeby przeprowadzić ustawę, co oczywiście w tak rozdrobnionym parlamencie jest niemożliwe, w związku z tym parlament i też parlamentarzyści czują się zakładnikami tego typu rozwiązań proponowanych przez rząd. I z perspektywy francuskiego społeczeństwa i też młodych ludzi, którzy jednak też są wychowywani w takim rozumieniu bardzo no, partycypacyjnym, tak? I nagle okazuje się, że tak naprawdę no, partycypacja jest jakąś fikcją. Możecie sobie partycypować na poziomie szkoły, nawet tam dyrektor wam zrobi jakieś konsultacje, żebyście się mogli wypowiedzieć. No tyle tylko, że to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie przekłada się na jakiekolwiek decyzje. Młodzi ludzie też wiedzą, że na poziomie dyrektora szkoły, czy nawet na poziomie gminy, czy departamentu też niewiele da się zrobić, bo te pieniądze też nie zostaną przez samorządy lokalne wygenerowane. W związku z tym ostatecznie decyzje muszą zapaść na poziomie politycznym, a faktycznie jest tak, no Francja jest w kontekst unijny w procedurze nadmiernego deficytu, więc faktycznie jest tak, że ten pole manewru dla francuskiego rządu, jeśli idzie o kupienie sobie spokoju społecznego, nazwijmy to dość brutalnie, no jest niezwykle ograniczone. I ja szczerze mówiąc nie wiem, znaczy, bo ten potencjał mobilizacyjny nadal istnieje. To nie jest tak, jak na przykład w przypadku tych protestów żółtych kamizelek, gdzie chodziło o po prostu o wprowadzenie akcyzy na paliwo, w związku z tym de facto dało się z niej wycofać no, jednym podpisem, tak? Można było wycofać projekt. Tak samo można było zrobić z tą ustawą emerytalną, tak? Zawiesić ją po prostu. Albo wycofać, albo zawiesić, co też zrobiono. Natomiast tutaj to nie chodzi o jakiś bardzo konkretno, nie wiem, projekt ustawy, który trzeba wycofać. Tutaj te postulaty są niezwykle zróżnicowane i ostatecznie dotyczą absolutnie systemowych uwarunkowań. I stąd prawdę mówiąc, wydaje się, że no, obecny rząd jest w bardzo, bardzo trudnej sytuacji.
1: No właśnie,
21: zwłaszcza przed wyborami prezydenckimi.
1: Bo kłopot polega na tym, że no, pewnie wielu takich bardziej lewicowych publicystów czy analityków może się tutaj nie zgodzić, czy wręcz oburzyć, ale my nie mamy do czynienia z jakąś taką radykalną prawicą we Francji, która najchętniej wszystko by sprywatyzowała i pozbyła się tych obciążeń dla państwa. To znaczy ja mam też takie wrażenie, że to państwo francuskie i właśnie masywność tego problemu wynika z faktu, że ono jest duże i za wiele spraw dalej odpowiada, prawda? My mówimy o tym, że demontuje się, czy zdemontowano welfare state, ale we Francji ten demontaż jakby jest i relatywnie, porównując zresztą Europy, mało rozwinięty, może szczęśliwie dla Francuzów, a może właśnie nie. Trudno powiedzieć, prawda, kiedy patrzymy na tą sytuację, która jest teraz. No i pojawia się takie pytanie, co z tym dalej można zrobić? To znaczy, jeżeli państwo nie jest w stanie wydolnie jakby brać tej odpowiedzialności za usługi publiczne, no to co? To z czym jakby zostajemy, prawda? I jaką możemy składać ofertę wyborcom? Tak się zastanawiam nad tym.
21: No, oczywiście możemy zadłużać się coraz bardziej. Ja też zwrócę uwagę, że te rachityczne próby reform i wprowadzenia dyscypliny publicznej oczywiście wychodzą od partii centrowych. No, w ciągu ostatnich 10 lat oczywiście od rządu Emmanuela Macrona, natomiast one są papierane co do zasady przez centroprawicę, też częściowo przez centrolewicę. No
1: właśnie, socjaliści też nie są tacy bardzo zdystansowani od tych pomysłów.
21: Nie, absolutnie nie. Natomiast no, jeśli chodzi o propozycje dalsze podnoszenia wydatków publicznych na absolutnie kluczowe sprawy, tak, usługi publiczne, no to widzimy je zarówno z lewej strony, w sensie po stronie oczywiście Jean-Luc'a Mélenchona, ale widzimy je również po prawej stronie, to znaczy akurat Rassemblement National jest taką partią, która bynajmniej nie w tym sensie nie jest szczególnie trumpistowsko-republikańska, ponieważ co do zasady raczej przypomina, myślę, z swojego czasu Prawo i Sprawiedliwość, gdzie jednak ta redystrybucja jest istotnym elementem, no bo taki też jest ten elektorat Marine Le Pen, prawda? To znaczy Marine Le Pen przejęła dużą część historycznego elektoratu socjalistów, czyli socjaldemokratów. W związku z tym ten elektorat siłą rzeczy to są środowiska robotnicze, czy takie postrobotnicze, to są środowiska małych przedsiębiorców, to są środowiska rolnicze i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, na dobrą sprawę, wśród tych alternatyw, tych radykalnych alternatyw względem tych mainstreamowych sił francuskich, no mamy raczej pomysły na zwiększanie długu publicznego i na dofinansowywanie usług publicznych. Natomiast to w ogóle jest problem, oczywiście jest taki, że większość dyskusji dotyczących podtrzymywania kroplówką europejskiego welfare state, no skupia się na tym, czy ciąć wydatki, czy może jednak zwiększać wydatki. Natomiast jakby budżet ma dwie strony, to znaczy oprócz tego, że są wydatki, to są wpływy. No i nie ma pomysłów na to, w jaki sposób, znaczy pomysły są, ale nie ma pomysłów na ich realizację, w jaki sposób generować wpływy do budżetu, no bo dalsze obciążanie zwykłych pracujących, małych, średnich przedsiębiorców jest oczywiście mocno problematyczne, natomiast z kolei obciążanie wielkich przedsiębiorstw, korporacji jest absolutnym tabu. No zapewne teraz od czasów zmiany administracji amerykańskiej większym niż do tej pory. W związku z tym u swoich źródeł ten model finansowania wydatków publicznych, który co do zasady leży na klasie średniej, wielkim biznesie, jakby nie ulega zmianie i w związku z tym margines działania w ramach tego modelu jest bardzo, bardzo niewielki.
1: No właśnie, bardzo niewielki, a równocześnie widać, że to, co się dzieje z finansami publicznymi francuskimi, jak będzie generowało koszty coraz większe. Już samo to zadłużenie będzie generowało koszty obsługa długu. To jest, zdaje się, 74 miliardy w skali roku, a za chwilę to będzie 100 miliardów. Więc jakby to nie jest tak, że to można robić w nieskończoność, tak by się wydawało. Na takim stanowisku stał Macron i jego ekipa. Ale to się strasznie nie podoba, prawda? Czy jakby ten opór społeczny na to, w jaki sposób te oszczędności są robione, jest ogromny.
21: Czy myślę, że kluczowe, jeśli chodzi o perspektywę, o odbiór społeczny i o ewentualną legitymizację oszczędności, kluczowa jest percepcja pewnej równowagi
1: działań
21: w rozłożeniu ciężarów na różne grupy społeczne. I mówię celowo o percepcji, ponieważ to jest, bo to nie chodzi tylko o to, jak te ciężary realnie są rozłożone, tylko w jaki sposób ludzie odczuwają dystrybucję tych ciężarów, kosztów odbierania tego, co do tej pory słusznie się należało, a teraz coraz częściej jest definiowane jako przywileje, z którymi niestety trzeba się rozstać. I myślę, że na tym polega fundamentalny problem, bo jakby problem polityczny nie jest jakby w samej zmianie modelu społeczno-gospodarczego, tylko w tym, na ile ludzie, podmioty, będące podmiotami politycznymi, mają poczucie jednak tego, że ten nowy podział obciążeń jest fair. Mhm. I myślę, że Francuzi nie mają absolutnie poczucia, że sposób, w jaki decyduje się o nowym rozdziale obciążeń jest fair i że sama treść tego nowego rozdziału obciążeń jest fair.
1: To jeszcze na koniec chcę się zapytać o taki element programu Macrona z początku jego rządów, kiedy wszyscy byli w pewnym sensie jeszcze zachwyceni tym, że on tak skutecznie jakby powstrzymał Marine Le Pen, która była przecież cała gotowa, żeby przejąć stery. To był jednak program, który był nastawiony na przemysł, na stymulowanie gospodarki, rozwoju gospodarczego. I jakby nie za wiele z tego wyszło. To znaczy, ja nie wiem, czy tutaj Macron odniósł jakieś sukcesy. Ja mówię nie o tych ostatnich latach, kiedy to już była właściwie bardziej walka o przetrwanie, tylko o samym początku tego projektu, jakim było En Marche.
21: Znaczy, ja myślę, że w tej pierwszej kadencji jakby sukcesy tam były dosyć istotne, bo jakby nastąpił wzrost gospodarczy, tam te wszystkie wskaźniki makroekonomiczne dość, no może nie jakoś spektakularnie, ale też trudno tego oczekiwać, jednak dość mocno się poprawiły. Natomiast to był tylko pewien element, tak? To znaczy, no, z jednej strony jakieś zdynamizowanie gospodarki, inwestycje w kluczowych sektorach, to jest jedno, tak? No a w tym momencie mówimy jednak i w kontekście reformy emerytalnej, i w kontekście tych protestów aktualnych, mówimy jednak o pewnym szerszym spojrzeniu na to, w jaki sposób funkcjonuje model społeczno-ekonomiczny, tak? I mówimy o pewnej próbie redefinicji wydatków państwa. Pamiętajmy, że w przypadku Francji to jest wydatki państwa, to jest chyba 57% PKB, więc to jest jakby top w Unii Europejskiej. Także myślę, że to są jakby elementy tej samej historii, tej samej układanki, tak? Natomiast ewidentnie z perspektywy Francuzów, elementy dotyczące tych kluczowych zdobyczy państwa socjalnego, tak jak one w dalszym ciągu są postrzegane, to jest coś, co na tę chwilę okazało się nie do zrobienia, ale też tak na dobrą sprawę pytanie o to, na ile w którymkolwiek z państw starej Unii Europejskiej tego typu reforma się udała. No moim zdaniem bez fundamentalnej reformy tej strony wpływów do budżetu tak naprawdę nie da się tego zrobić. Redefiniowania, renegocjowania w ogóle kontraktu dotyczącego tego, kto i ile kontrybuuje na rzecz rozwoju gospodarczego. I przedsiębiorstwa, zwłaszcza wielkie przedsiębiorstwa, zwłaszcza wielkie firmy technologiczne, no absolutnie tego kontraktu renegocjować nie chcą. No są w silnej pozycji aktualnie, nie tylko ekonomicznej, ale i politycznej. W związku z tym mogą sobie pozwolić na asertywną pozycję negocjacyjną. No z punktu widzenia państw europejskich jest to oczywiście dużo trudniejsze.
1: Dziękuję bardzo. Profesor Agnieszka Cianciara z Polskiej Akademii Nauk była Państwa i moim gościem.
21: Dziękuję bardzo.
0: Autopromocja. Są takie piosenki, które przychodzą do nas dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujemy. I takie historie, których nie da się opowiedzieć w dwóch zdaniach. Piątek o 23:00. Zabieram Państwa na noc, w której muzyka mówi więcej niż słowa. Brak mi słów. Piątki od 23:00 do 2:00, a może dłużej. Marcin Sobesta.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Autopromocja.
22: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
23: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
22: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
23: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
24: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
25: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
26: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
25: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent...
15: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
15: Na mediaexpert.pl.
27: Włączamy niskie ceny.
28: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
29: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
30: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
16: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
15: No kto? No wiadomo.
16: Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
31: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
32: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz Termy Bania z basenem i spa z masażami.
31: Brzmi dobrze.
32: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
33: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
21: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: Nożownik z Ostrołęki miał w plecaku ładunek wybuchowy. Ustawa alkoholowa dzieli posłów. Czy będziemy mieć zakaz sprzedaży w całym kraju? Jutro wszystko rozegra się głosami opozycji. Kadrę opuścił szybciej, by móc zagrać w klubie o występie Roberta Lewandowskiego w Chicago. Opowiemy w informacjach sportowych. Minuta po 20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. 19-letni napastnik ze szkoły w Ostrołęce miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Poinformował o tym prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Na razie śledczy wszczęli śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa, ale w związku z tymi okolicznościami prawdopodobnie będzie rozszerzenie kwalifikacji czynu. Młody mężczyzna, uczeń placówki, zaatakował 10 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 przypadkowych przechodniów. Tuż po zamachu został zatrzymany, wcześniej okaleczył się. Śledczy zajmą się nim, gdy wyjdzie ze szpitala. Na miejscu jest reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
2: Uczniowie szkoły i sąsiednich placówek nie kryją emocji. Jak usłyszałem, w momencie ataku doszło do wybuchu paniki. Nie tylko w samej szkole, ale i okolicach.
3: No, klasa od nas była na WF-ie i właśnie widzieli to. I się też uciekli do nas do szkoły.
4: Czyli taka panika wybuchła tutaj w okolicy.
5: Ten chłopak mógł mieć jakieś problemy psychiczne, być gnębiony w szkole, co jest bardzo częste teraz.
2: Sam sprawca, jak wynika z relacji, miał być typem samotnika.
6: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro i też miał plecak typu moro. On był bardzo cichy, taki można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
2: 19-latek był znany policji. W przeszłości został zatrzymany za posiadanie narkotyków. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
34: Już dziś widzimy radykalizację młodzieży, już dziś widzimy rozchwiane nastroje, mówiła dziś w TVN24 ministra edukacji Barbara Nowacka w komentarzu do tych drastycznych wydarzeń. Proponowanie, żeby otworzyć w Polsce dyskusję o dostępie do broni, nie mieści się w głowie, mówiła szefowa resortu. Nawiązała w ten sposób do propozycji Karola Nawrockiego, który chce debaty na temat dostępu do broni. Jutro w Sejmie będzie głosowanie w sprawie ustawy alkoholowej. Posłowie są podzieleni w sprawie tego projektu. Zakłada on m.in. wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju od 22 do 6, przy czym z zakazu mają być wyłączone m.in. lokale gastronomiczne i lotniska. Regulacje przewidują również m.in. całkowity zakaz reklam i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Za jego złamanie będzie grozić grzywna od 30 tysięcy do 1 000 000 złotych lub kara ograniczenia wolności. Autorami zmian są Lewica i Polska 2050. Zmiany jest gotowa poprzeć Koalicja Obywatelska. PSL krytykuje projekt. Kluczowe będzie zatem poparcie opozycji, ale i tu zdania są mocno podzielone. Z mapy Polski znika kolejna porodówka. Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej planuje zakończenie działania tego oddziału. Oprócz tego, że nie będzie przyjmowała porodów, to chce też zakończyć działalność sali porodowej i oddziału noworodkowego. Placówka wskazała m.in. na wysokie koszty działalności, zmiany demograficzne i rozwój leczenia onkologicznego. W trakcie wizyty na Filipinach prezydent Karol Nawrocki wziął udział w treningu bokserskim z Manim Pacquiao, słynnym filipińskim pięściarzem, jednym z najbardziej utytułowanych przedstawicieli tej dyscypliny na świecie. Nagranie ze wspólnego treningu pojawiło się na platformie X. Informacje o spotkaniu prezydenta i filipińskiego sportowca udało się potwierdzić w kancelarii prezydenta RP. W informacjach teraz czas na sport.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Do Bośni i Hercegowiny z reprezentacją nie poleciał, ale w klubie w USA zagrał kapitan naszej piłkarskiej kadry, Robert Lewandowski, nieco ponad 24 godziny po przegranym meczu w Zenicy, w którym nie mógł wystąpić przez żółte kartki, pojawił się na boisku w meczu Chicago Fire i nawet zaliczył asystę, o czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
8: Kilkanaście minut na boisku, asysta i serdeczne przywitanie z dawnym kolegą z Bayernu, Tomasem Müllerem. Robert Lewandowski wrócił do USA i zagrał w lidze dzień po meczu kadry z Bośnią, który opuścił przez kartki. W Zenicy lewego na boisku brakowało, przyznawał po meczu pełniący funkcję kapitana Piotr Zieliński.
9: Lewy to wybitna postać, jeden z najlepszych napastników w historii. Tego człowieka na pewno brakuje.
8: Tyle, że lewy mógł do Bośni polecieć, by pokazać, że w ważnych momentach jest z drużyną, nawet gdy nie może zagrać. A problemem kadry Jana Urbana jest właśnie brak poczucia wspólnoty, uważa były reprezentant Artur Wichniarek.
10: Nie mamy zespołu i do tego jest selekcjoner, który musi tym zawodnikom w końcu uświadomić, że tak samo jak w klubie poświęcają wszystko, tak muszą poświęcić wszystko w koszulce z orłem na piersi.
8: Kolejne mecze nasza kadra zagra w listopadzie z Rumunią i ze Szwecją. Przemysław Pozowski, TOK FM.
7: Mikel Arteta przedłużył kontrakt z Arsenalem. Hiszpański trener prowadzi zespół z Londynu do 2019 roku, a w zeszłym sezonie sięgnął z nim po upragniony tytuł w Premier League. Nowa umowa została podpisana do 2030 roku. Elise Mertens będzie rywalką Igi Świątek w piątkowym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. 3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwę Jowicz do 1-3. Świątek z Mertens grała do tej pory dwukrotnie i 2 razy wygrała. Dominika Wodarczyk zajęła 5. miejsce w jeździe indywidualnej na czas na kolarskich Mistrzostwach Europy w miejscowości Senkur pod Lublaną. Tytuł obroniła Szwajcarka Marlen Reusser, a wśród mężczyzn triumfował reprezentant gospodarzy Primoż Roglic. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był 24.
34: Ta noc będzie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na zachodzie i na północy trzeba się spodziewać gęstej mgły. Będzie ograniczała widzialność nawet do 500 metrów. A zanim nadciągną prawdziwe jesienne dżdżyste dni, czwartek będzie jeszcze przyjemny. 19 stopni na północnym zachodzie, od 24 do 25 na południu i na południowym wschodzie. Chłodniej będzie miejscami na obszarach podgórskich i nad morzem, około 18.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Jest 6 minut po godzinie 20, słuchamy Radio Tok FM. Przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która program przygotowywała i będzie go wydawać. Program będzie realizowany przez Adama Brzezińskiego i cała nasza trójka zaprasza Państwa za 20 parę minut na naszą antenę. A to dlatego, że dziś, proszę Państwa, będziemy rozmawiali o... Zaczniemy od wydarzenia.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: A w zasadzie były to tylko takie bardzo ogólne hasła, obrazki, które mówiły, o, to jest taka miejscowość, gdzie decyzja biskupa była taka, żeby odwołać proboszcza parafii, a wierni zareagowali bardzo negatywnie. I media się tym zainteresowały z prostego względu, oczywiście my wszyscy, ponieważ w tym momencie okazało się, że potrzebna była tam policja, czyli doszło do takiego nagromadzenia różnych emocji. Ale zanim o tym porozmawiałem, to chciałem pana zapytać, bo pan to śledził i rozmawiał pan też tam z ludźmi, w jaki sposób pan by tę historię opowiedział? To znaczy, z pana perspektywy, co tak naprawdę się wydarzyło?
3: Więc tak, no... Ja napisałem reportaż dla Onetu właśnie pod takim trochę prowokującym tytułem Schizma Grojecka, bo jadąc tam zastanawiałem się, co tak naprawdę było przyczyną tego konfliktu, który wystąpił pomiędzy parafianami, a tutaj księdzem biskupem Romanem Pindlem. Tak jak pan wspomniał wcześniej, faktycznie te doniesienia, które spływały z mediów, do opinii publicznej, były szczątkowe i tak właściwie w wyobraźni widzów i internautów zachowały się tylko te dantejskie sceny, które miały miejsce przed kościołem, ale i też w kościele. Więc próbowałem, jadąc tam, próbowałem się zastanowić i odnaleźć odpowiedź na to, co tak naprawdę ludzie sądzili o księdzu Józefie Zborku, bo to wydaje mi się było i jaką emocją otoczyli tego hierarcha. Mm-hmm. Ale pan zapytał o to, co według mnie jest istotą problemu. Pan też to powiedział już wcześniej, ponieważ ten mój tytuł dotyczący schizmy grojeckiej właśnie dotyczy tego problemu, o którym w Kościele jest coraz głośniej, czyli kwestii synodalności, tego, w jaki sposób układać relacje pomiędzy parafianami a hierarchami. Czy parafianie mają cokolwiek do powiedzenia w ważnych kwestiach, które dotyczą ich codziennego życia, czy też muszą słuchać potulnie tego, co doświadczają biskupi. Więc może opowiem to, co tam zastałem, bo to było dla mnie dosyć ciekawe, kiedy przyjechałem już do samego Grojca i zaparkowałem samochód niedaleko kościoła, to tą pierwszą rzeczą, która mnie uderzyła jeszcze przed rozmowami z parafianami, z mieszkańcami, było to, że wokół kościoła nie było płotu. Może to jest symboliczne w jakiś sposób, ale to mnie bardzo zaskoczyło. Ten kościół, owszem, był bardzo zadbany, plebania była zadbana, wyremontowana, natomiast no, nie było tam płotu. Płot nie oddzielał kościoła od plebanii. Właściwie stanowił jakąś jedność z tym małym miasteczkiem. Następnie mieszkańcy opowiadali mi o tym, jaką wielką postacią dla nich był ksiądz Zborek. I tam te informacje, które po kolei notowałem, rozmawiając z kolejnymi mieszkańcami, były dla mnie dużym zaskoczeniem. I też jadąc tam, myślałem, że znajdę jakieś informacje, które będą niekorzystne, będą jakąś rysą na portrecie pana księdza Zborka. Natomiast no, ciężko było mi takie informacje uzyskać od mieszkańców. Ksiądz wyremontował sam, czy pod swoim nadzorem, za pieniądze parafian, kościół. I to dwa kościoły, ponieważ naprzeciwko tego murowanego, głównego kościoła, w którym odbywają się nabożeństwa, jest też drewniany. Nie miał gosposi, to bardzo często mieszkańcy podkreślali, że jest osobą samodzielną, że jest człowiekiem. Przede wszystkim to była pierwsza rzecz, którą bardzo mocno w tych rozmowach stawiali. Uczył w szkole, nie brał pensji za nauczania religii. Stołował się w kolejnej stołówce i jeździł wysłużonym samochodem. To były takie, to był taki zestaw cech, który w świetle tego, jak dziś wygląda obraz księdza, przeciętnego księdza, no, jest na pewno wyróżniający się.
2: Ale czy w tych rozmowach już, kiedy pan pytał o sylwetkę księdza, który został odwołany, czy pan, nie wiem, usłyszał taką nutkę jakiejś frustracji, że oto decyzja i powody tej decyzji nie są znane wspólnocie, parafianom, nie są znane, a tak jakby oni widzą, że ta decyzja, znaczy ich dotyczy bezpośrednio, no bo zabiera się ich księdza. Czy tam był już ten rodzaj frustracji i w jaki sposób ludzie to wyrażali?
3: Ta frustracja była od razu artykułowana już na samym początku i ja starałem się tą frustrację przejąć i

0: pytać po prostu osobę księdza, bo to, z czym od samego początku dzielili się w rozmowach parafianie, to było właśnie oburzenie na te wydarzenia z dnia poprzedniego, czyli z niedzieli. To jak zostali potraktowani przez biskupa, jak zostali ocenieni też przez samego biskupa, który wydał oświadczenie, że doszło tam do ataków fizycznej przemocy. To było dla nich szokujące, ale chciałbym też podkreślić, że te wydarzenia z niedzieli, one to nie była jakaś nagła eskalacja przemocy, zmłożenia tłumu, tylko to był punkt kulminacyjny procesu, który trwał już od 2 lat, bo już 2 lata wcześniej diecezja bielsko-żywiecka starała się odwołać księdza Zborka z spełnionego tytułu.
1: Ale jak rozumiem, ani 2 lata temu, czy w ciągu tego procesu, który trwa 2 lata, ludzie, z którymi pan rozmawiał, nie czuli, że oni są wciągnięci jakoś nawet nie tyle w decyzję, co są w pełni poinformowani, co się dzieje.
0: W pełni poinformowana o tym, co poinformowana była Rada Parafialna, która posiadała pełen przegląd tego, co dzieje się w kurii, w Bielsku-Białej, ponieważ Rada Parafialna zbierała podpisy za księdzem Zborkiem, wizytowała biskupa Romana Pindla, starała się przekonać go i prosiła o akt miłosierdzia wobec księdza proboszcza, no ale taki nie nastąpił, więc ta niedziela była punktem kulminacyjnym długiego procesu.
1: A czy z pana perspektywy, jak pan zbierał te poszczególne elementy układanki, miał pan wrażenie, że to w jaki sposób nad całością próbował zarządzać, nawet poprzez komunikację biskup, mogło wyglądać inaczej, była jakaś alternatywa, nie, inny, w innej formie nawet się wypowiadać, tak żeby ludzie nie poczuli, że to trochę, nie chcę użyć słowa arogancja, ale mogło to może w niektórych uszach tak zabrzmieć.
0: No z pewnością tak. Zachowanie biskupa w tym momencie było nieadekwatne, ale też podyktowane pewnym przyzwyczajeniem tego, w jaki sposób o takich sprawach, czyli o przestępstwach kanonicznych, rozmawia się z parafianami, więc tutaj musiałaby nastąpić jakaś radykalna zmiana. A widocznie tutaj ksiądz biskup nie doszedł do takiej refleksji.
1: No dobrze, ale pan powiedział przestępstwo kanoniczne, bo ktoś może zapytać zaraz, z perspektywy parafianina, jeśli nie ma przestępstwa, tylko jest przestępstwo kanoniczne, to też daje, co to znaczy w praktyce, jak mam interpretować to, że co się mogło wydarzyć, tak?
0: No, są różne doniesienia medialne dotyczące tego, czym mogło być to wspomniane przestępstwo kanoniczne. Z tego, co mówili mi mieszkańcy i też Rada Parafialna, z którą rozmawiałem, to miało dotyczyć procesu, który dla dziś nazywa się głosowanie nogami, churching, czyli to, że mieszkańcy z sąsiednich parafii wybierają księdza, wybierają parafię, w której czują się lepiej zaopiekowani i migrują na nabożeństwa do właśnie tych parafii. No i ksiądz Józef słynął z tego, że chrzcił dzieci osób, które nie posiadały małżeństwa. Mhm. Chował samobójców bez pytania rodziny o to, czy nie stawiał rodziny w jakichś niekomfortowych sytuacjach. Dlaczego? I robił to z jakiejś dobroci serca, jak mówili mi mieszkańcy. Nie chcę siać plotek, bo to też chodzi o to, że to nie jest moja opinia, to są tylko relacje mieszkańców, którzy czuli, że to mogło wyjść od proboszczów, którzy czuli się pokrzywdzeni w tym procesie, bo parafianie odchodzili z ich parafii na rzecz parafii w Grójcu, więc też tracili z tego tytułu pewne przychody. Ale to, co ujawniła wczoraj Rzeczpospolita, czy też dziś, dotyczy tego, że ksiądz Józef odprawiał zbyt wiele mszy w ciągu jednego dnia. Kodeks Kościoła katolickiego zakłada odprawianie jednej mszy dziennie. Natomiast z powodu tego, że tak dużo intencji mieszkańcy i wierni składali w kościele Świętego Wawrzyńca, ksiądz Józef decydował się na tym, żeby odprawiać więcej mszy. No, a to jest powiązane z tym, że do kurii powinno z tego tytułu też wpływać więcej środków. I tutaj nie wiem, czy ksiądz rozliczał się z tych środków, czy nie, no bo tego nie wiemy. Bo nikt nie chce powiedzieć, o co tutaj naprawdę chodzi. Ja starałem się też rozmawiać tak z radą parafialną w taki sposób, bo która doskonale zna przyczynę odwołania księdza Józefa Zborka. Rada parafialna to jest takie gremium, które jest wybrane wśród parafian dobrze, którym zależy na parafii i rodzaj aktywności społecznej. I ona działa przy parafii razem z księdzem proboszczem. Oni doskonale wiedzieli, jakie są przyczyny tego. I zapytałem jedną z pań, nie będę mówić, jak nazywa się ta pani, ale ona powiedziała mi, że zapytałem ją, czy w jej sumieniu te przestępstwo kanoniczne, którego dokonał ksiądz Józef Zborek, jest oburzające. No i ona powiedziała, że absolutnie nie. Dla niej nie jest to przestępstwo. Ona opiera się na Ewangelii i taka była odpowiedź.
1: Nie, rozumiem, tylko że w tym kontekście tego, co pan na początku mówił o tytule pana artykułu pan użył rzeczownika schizma, tak?
0: No to ktoś... Tak, trochę prowokacyjnie, bo chciałem tym tytułem już zasugerować, że nie jest to wyłącznie relacja, reportaż, tylko który dotyka jednego miejsca konkretnego, w tym wypadku Grojca, ale dotyczy czegoś szerszego, czym jest właśnie relacja między parafianami a hierarchami Kościoła katolickiego.
1: Bo jeśli ktoś słucha pana uważnie i myśli sobie tak, no jeśli to była kwestia odprowadzenia lub też nie wpływów ze zbyt często odprowadzanych mszy, to może to ma porządek ekonomiczny, ale w momencie, kiedy jedna z parafianek mówi, zaraz, no ja czytam Ewangelię, tak, i to jest dla mnie ten główny autorytet. I jednocześnie wiemy, że w tle jest spór z hierarchią, no to robi się w tym momencie rzeczywiście schizmatycznie. W tym sensie, że... a może inaczej zapytam. Ja prześledziłem dzisiaj, ile podobnych konfliktów z hierarchią w Polsce miało miejsce w ciągu ostatnich 2 lat. I naliczyłem 12, przynajmniej takich, o których media mówiły. I one nie miały związku z jakimiś spektakularnymi przestępstwami, bynajmniej. Tam chodziło po prostu o decyzję hierarchii, z którą się wierni w danej parafii po prostu tak po ludzku nie zgadzali albo nie rozumieli jej powodów i w taki albo w inny sposób protestowali. Niektóre z tych protestów wyrażane były tylko w internecie, niektóre już fizycznie, poprzez samą obecność. Czyli do pana pytanie jest raczej takie, czy pan ma wrażenie, że ta parafianka, która stojąc w kontrze do decyzji hierarchii jakoś mówi, no ja czytam Ewangelię, że to jest obraz, który, albo inaczej, że to jest jakiś taki proces, który się będzie nasilał między innymi z powodu takich wypadków, jak ten, o którym pan mówi?
0: Nie jestem prorokiem, naprawdę nie jestem w stanie określić tego, czy takie sytuacje będą się nasilać. Na pewno jest to problem dotyczący, w mojej ocenie, małych miast, miasteczek, wsi, gdzie kościoły, fizyczne kościoły, w których modlą się wierni, w przeważającej większości były budowane przez mieszkańców z własnych środków. Często to są dziadkowie osób, które dziś już mają dzieci i posyłają tam swoje dzieci do kolejnych sakramentów. I to często przejawiało się w rozmowach z tymi osobami, że to my wybudowaliśmy ten kościół, że to my postawiliśmy go na nogi, a teraz przyjeżdża biskup i zabiera nam tego pasterza, tą osobę, która tym wszystkim dyrygowała i była dobra dla nas. I nie wiem, czy to będzie postępować, natomiast w tym konkretnym przypadku w Grojcu tutaj na pewno ksiądz z Grojca, ksiądz Zborek odpowiadał na pewien mankament współczesności, no mianowicie taki, że kryzys autorytetu dosięga wszelkie dziedziny życia publicznego i on odpowiadał na to zapotrzebowanie. Był osobą godną zaufania i do tego był dobrym zarządcą. Więc wydaje mi się, że stąd tak silny opór mieszkańców Grojca przed tą decyzją biskupa. Czy odpowiadam za pana pytanie, czy to będzie postępować? Wydaje mi się, że tak, ale nie jestem w stanie tego w jakikolwiek sposób silnie uargumentować.
1: Ale gdyby ktoś pana teraz słuchał i pomyślał tak, chwileczkę, ale jeśli to jest sytuacja, kiedy wiemy, że nie wiem, chociażby z Watykanu płyną sygnały, które mówią, traktujcie Kościół wspólnotowo, tak? Przymiotnik synodalny jest odmieniany przez przypadki. Myślcie o tym, że tworzycie wspólnotę i te sygnały płyną, a pan opisuje sytuację, kiedy ewidentnie biskup mógł inaczej formułować komunikaty do wspólnoty, ale tego nie robił, a ja znalazłem kilkanaście przykładów z całej Polski z ostatnich 2 lat, że to była kwestia jednak przestawienia pewnego myślenia, czym jest taka wspólnota. Pan podał świetny przykład, a mianowicie ci wierni, czy tam ich rodzice albo dziadkowie, budowali te kościoły, czyli oni mają gdzieś inaczej ustawiony mentalnie ten fundament wspólnoty, tak? To jest nasze. czy to jest nasza parafia, w sensie myśmy włożyli, czy nasi przodkowie w nią, czas, pieniądze, energię i tak dalej. Więc czy to nie jest taki dziwny moment, kiedy ten przymiotnik synodalny, powinniśmy sobie wyjaśnić, co on oznacza i bez potraktowania go poważnie w takich sytuacjach, no, będziemy mieli do czynienia z kryzysem.
0: Tak, ja rozumiem. Tak, ja rozumiem tę kwestię synodalności, która oznacza podążanie wspólną drogą, podążanie w jednym kierunku, czyli hierarchowie razem z biernymi, no, ale to można rozumieć na różne sposoby i wydaje mi się, że Kościół rozumie to w ten sposób, że pewne rzeczy nie są nieprzekraczalne, przynajmniej w tym, jak rozumie to diecezja bielsko-żywiecka, że możemy dyskutować o tym, w jaki sposób tej parafianie będą mieli udział w życiu codziennej parafii, ale co do zasad i kodeksów, tutaj nie ma dyskusji, bo to zostało w pewien sposób, to są ramy, w których funkcjonuje Kościół katolicki w Polsce. I wydaje mi się, że jeszcze Kościół nie otrząsnął się po serii kryzysów haniebnych skandali seksualnych, które miały miejsce, czyli to ich pojawienie się w przestrzeni publicznej, bo do wielu z nich dochodziło w latach 90., a nawet i 80., a dopiero dziś są ujawniane. Jak na przykład historia, tragiczna historia pana Szymika z Międzybrodzia Bielskiego, który czekał na swój proces w sprawie nadużyć seksualnych, których dopuścił się przez proboszcz, kiedy ten pan był ministrantem, czekał 21 lat na to, żeby rozpoczął się jakikolwiek proces w jego sprawie, żeby kuria zauważyła w ogóle jego problem. On zgłaszał to w 93, 97. 21 lat później dopiero rozpoczął się, kuria pochyliła się nad tym problemem. Janusz Szymik otrzymał zadośćuczynienie, bo sąd w Okręgowej Bielsku-Białej przyznał mu 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia. A jaka była reakcja kurii bielsko-żywieckiej na to? No, ona się odwołała od tego wyroku, nie zaakceptowała go. Więc wydaje mi się, że za dużo problemów w Kościele katolickim pojawia się naraz, a też szokujące dla wielu hierarchów może być to, że ten atak na Kościół został przeprowadzony z wewnątrz Kościoła, bo do tej pory ten atak, taka nóżna, jawna przemoc fizyczna wobec biskupa, której dopuścili się parafianie, ona przyszła z wewnątrz, z wnętrza Kościoła, a do tej pory to Kościół jasno w Polsce sygnalizował, że agresje werbalizują wobec niego osoby z zewnątrz, wrogowie. Więc może tutaj wydaje mi się, że Kościół otrzymuje w tym momencie za dużo ciosów i nie potrafi sobie dobrze z tym poradzić, więc pan pyta mnie o tą synodalność, w jaki sposób mają parafianie uczestniczyć w tym życiu, zmieniać zasady Kościoła katolickiego, jeszcze nie załatwiliśmy tych problemów, którymi Kościół obciążony jest przez ostatnie dekady.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mateusz Szuler, reporter Onetu, był z nami. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: 20:25. Za chwilę Państwa głosy na naszej antenie i Państwa opowieści, doświadczenia, ale też przemyślenia. Pewnie ktoś z Państwa słuchał tej rozmowy z naszym gościem i myślał sobie, jeszcze jedna płaszczyzna tutaj jest, bo być może u mnie w miejscowości ta wspólnotowość, ten przymiotnik synodalny, odmieniany przez przypadki, ona jest widoczna, ale jeśli są miejsca, gdzie jest hierarchia, później długo, długo nic, naprawdę długo nic. I dopiero my wierni, albo na przykład ksiądz i jego wierni, ksiądz proboszcz, to nie jest historia o Kościele. To jest historia raczej o tym, jak często my na przykład do własnego radnego piszemy maila, dzwonimy, jak często my zastanawiamy się, co osoba, którą wybraliśmy, żeby zasiadała w parlamencie, robi. I gdybym do niej napisała, to jaką dostanę odpowiedź? Być może podobną, jak ta odpowiedź, której udzielił biskup wiernym, mówiąc im w największym skrócie, to ja tu jestem od rządzenia, a nie wy. W czasie, kiedy duża część społeczeństwa mówi, no właśnie dużą część kryzysów mamy dlatego, że wy i tylko wy rządziliście, a nas nie słuchaliście. Ale pewnie Państwa doświadczenia są bardzo różne. Czy w Twojej miejscowości Kościół pełni ważną rolę i co to dokładnie oznacza w kategoriach wspólnoty, w kategoriach, no właśnie, nie tylko stricte liturgicznych. 22:44:044. Nasz gość trochę, świadomie czy nie, ustawił też być może Państwa myślenie w kategoriach małych, niewielkich miejscowości, bo posłużył się taką takim obrazem kościołów stawianych przez wiernych lub też przez ich przodków, jako coś, co cementuje tak jakby myślenie o tym, czym może być wspólnota z jednej strony, ale z drugiej w dużych miastach też widać wielokrotnie, że bywają takie sytuacje, że wspólnota razem ze swoim księdzem stanowi jakąś siłę działającą, ale też bywają dokładnie odwrotne sytuacje. To znaczy, że ta wspólnota nie jest w stanie zrozumieć decyzji, które spływają z góry, nie zna ich powodów, tych decyzji, w związku z czym pojawia się dokładnie to, o czym rozmawialiśmy, czyli frustracja. Chociaż no, nie wyraża się najczęściej tak, jak wyrażała się w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 4 na 5 października w Grójcu koło Oświęcimia, gdzie doszło, no, po ludzku mówiąc, do po prostu przepychanki, awantury i szarpaniny. Czy w twojej miejscowości Kościół pełni ważną rolę i co to oznacza? 22 44 044 22 44 044 Państwo mogą do nas pisać również na adres mikrofon@tok.fm. mikrofon@tok.fm. Za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
15: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy Bania z basenami i spa z masażami.
14: Brzmi dobrze.
15: Bania Conference Center. Konferencja dla wymagających. Hotelbania.pl.
16: A cappuccino też za piątkę?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A
17: też.

0: Zastosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Reklama.
4: Numer do Radia Tok FM 22 44 044. Trwa program Mikrofon, czyli Państwo dzwonią do nas dziś. No, trochę zainspirowani tym, co wydarzyło się w Grójcu koło Święcimia w nocy z 4 na 5 października, z niedzieli na poniedziałek, kiedy doszło do przepychanek, kiedy no, sfrustrowani, to mało powiedziane, wierni, próbowali wystąpić w obronie swojego księdza proboszcza. Tam też oczywiście, jak Państwo pewnie już czytali albo słyszeli z rozmowy, komunikacyjnie sprawa została rozegrana. Powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic. Po prostu nikt się z otoczenia biskupa nie zastanowił nad tym, jak zwykli ludzie to odbiorą i co oni będą czuli i kim są ci zwykli ludzie w tej parafii. Znaczy, możemy ich nie brać w ogóle pod uwagę? Pan Grzegorz z Bydgoszczy jest z nami. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
5: Witam, dzień dobry wszystkim. Myślę, że to jest normalna, zwyczajna, korporacyjna serwiożerczość. Po prostu facet, któremu była ta filia, czyli ta, no, ja nie wiem, bo jestem niewierzący, ale dobrze sobie radził, dobrze zarządzał tym przybytkiem, wyremontował, jak żeśmy słyszeli. Ludzie go lubili, bo był zwyczajnie normalnym człowiekiem. Pracował jako ksiądz. I teraz biskup, nie mam, że ma kogoś na jego miejsce, które mu bardziej sprzyja, który już po prostu niczego nie musi, bo on go wsadzi w gotową strukturę, która już jest rozwinięta i przynosi jakieś tam dowody.
4: Ale to, panie Grzegorzu, muszę panu wejść w słowo. Gdy pana analogia z korporacją jest z jednej strony trafiona, ale z drugiej strony w korporacji tego typu rzeczy, one są inaczej rozwiązywane. Znaczy, mówi się pracownikom, słuchajcie, z tych i tych względów mamy takie, a nie inne plany, będą się tak... A tutaj tego w ogóle nie było.
5: Znaczy, wie pan, że w korporacji zwalnia się przykładowo jakiegoś kierownika i zastępuje się go z majątkiem. To wszystko jest tak jak spółka skarbu państwa. To przystanny wyskakuje spadochroniarz i pyk i już zajmuje miejsce człowieka, który to wyciągnął z bagna, postawił na nogi.
4: A panie Grzegorzu, ja mam pytanie, bo pan, przepraszam, że pan przerwał, ale tak, pan zadeklarował na początku rozmowy, że pan jest osobą niewierzącą, w sensie rozumiem, że również niepraktykującą. Ale to z pana perspektywy taka sytuacja, pomimo tego, że pan jest osobą niewierzącą i niepraktykującą, to jest istotne, powinniśmy o tym rozmawiać, w sensie to dotyka jakiegoś ważnego problemu, może nie tylko Kościoła, tego typu sytuacja?
5: To znaczy, wiecie państwo, to nieprzyzwoitość w każdym rozmiarze jest po prostu nieprzyzwoita i na to po prostu w naszym kraju ciężko patrzeć.
4: Rozumiem. Panie Grzegorzu, ale to... Rozumiem. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Grzegorz z Bydgoszczy był z nami. Pod numer 22 44 044 pan Dariusz z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór, czy my się słyszymy? Dobry wieczór,
6: tak, słucham. Bo dobiegałem do telefonu. Proszę pana, tak zbiorę te myśli, bo się w miarę przygotowałem, ale powiem tak, jeżeli chodzi o, bo tam pan pytał, stosunek do kościoła, gdzie tam mieszkam i tak dalej, znaczy ja akurat w Warszawie mieszkam, powiem panu, jest mi obojętny tym bardziej do kościoła katolickiego, tym bardziej po tym, jak usłyszałem o tym ministrancie, który od 93 roku zgłaszał sprawę i że sąd jeszcze się odwołuje, nie sąd, tylko strona kościelna, to ręce opadają. Natomiast powiem panu, że jak obejrzałem to późno w nocy, w telefonie mi przyszło, wie pan, ten filmik, gdzie tam ten biskup tam na zewnątrz te szarpaniny, to na początku, powiem panu, tak zgodnie z prawdą, myślałem, że to coś nierealnego, że to ktoś stworzył ten filmik, nie wiadomo na jaki tam cel, no bo różne tam filmy przychodzą, ale okazało się, że następnego dnia rzeczywiście tam w mediach jest mowa o tym zdarzeniu. Natomiast powiem
4: ale panu, zaraz, taki... panie Dariuszu, tak. Czyli ta pana reakcja jest niezwykle istotna, bo prawdopodobnie wiele osób miało takie poczucia jak pan, że to chyba się nie dzieje naprawdę, to jest filmik stworzony przez sztuczną inteligencję. Co to oznacza? To oznacza, że w naszej wyobraźni nie ma takiej możliwości, żeby ludzie się szarpali z biskupem.
6: Dokładnie tak, to znaczy może nie sztuczna inteligencja, ale no mówię, myślałem, że to dotyczy jakiegoś, nie wiem, jakiegoś sprzed iluś lat, no bo wie pan tak.
4: Ale to co to będzie, jak dzieją się takie rzeczy, które w pierwszym odruchu myślimy, ojen, to nie może być prawda. Coś takiego.
6: Jednak prawda.
4: Czyli co się dzieje w Polsce?
6: Proszę pana, powiem panu tak. To do księdza biskupa, mam nadzieję, że ktoś tam z Tok FM, że tak powiem, słucha tej naszej audycji, w szczególności z diecezji żywiecko-bielskiej. To powiem panu tak. Ksiądz biskup zapomniał, i to powiem tak dosadnie, że przecież to, że on w ogóle żyje, tak, w sensie utrzymania i tak dalej, to są pieniądze podatników, to znaczy tych wiernych, którzy składali się na budowę tego kościoła. I skoro mieszkańcy, wierni, tak to powiem, tak, którzy finansowali ten kościół, zresztą go widziałem w telefonie, bardzo ładny, tak, to właściwie to powiem panu, to powinni mieć, chociaż ten biskup powinien coś powiedzieć. Natomiast jak ja oglądam przez dłuższy czas tego biskupa stojącego tam wewnątrz i w ogóle nic nie mówiącego, to powiem panu, jakbym się cofnął do lat 50., 60., gdzie w ogóle po pierwsze taka sytuacja by nie miała miejsca, tak? Coś jakby nierealnego, tak? A tu się okazuje, że na pewno biskup był zaskoczony, że ludzie tak się zachowali, jak się zachowali. Natomiast powiem panu tak, ręce opadają, bo ten biskup mógłby cokolwiek powiedzieć, ale ja myślę, że on się po prostu nie spodziewał, że tak ludzie zareagują.
4: Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Dariusz z Warszawy był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Paweł z powiatu częstochowskiego. Dobry wieczór, panie Pawle. Panie Pawle, czy my się słyszymy? Coś chyba nie tak z połączeniem. Panie Pawle, proszę spróbować jeszcze raz. Ja przypomnę numer 22 44 044, 22 44 044. Można również do nas pisać na adres mikrofon@tok.fm. mikrofon@tok.fm. Pan Wilhelm z Warszawy powinien być z nami. Dobry wieczór, panie Wilhelmie. Tutaj też mamy jakiś problem z połączeniem. Proszę spróbować jeszcze raz, panie Wilhelmie. To już dwie osoby, które proszę, żeby jeszcze raz spróbowały do nas zadzwonić. A pan Łukasz z Gdańska, czy jest z nami?
3: Dobry wieczór. Właśnie, panie redaktorze, tak działa Duch Święty. Widocznie, ja jestem osobą bardzo wierzącą, ale za radą Jezusa Chrystusa jakby modlę się w izdebce swojego serca od kilku lat, a uważam, że w mojej parafii dla kilkuset osób Kościół jest bardzo, bardzo ważną instytucją. A w czasach, powiedzmy, komunistycznych, jak ja byłem mały, czyli lata jeszcze 80., to był dla kilku tysięcy ważny. Czyli myślę, że zmiana systemu spowodowała, że ludzie zaczęli się troszczyć bardziej o życie materialne niż duchowe. Bo kiedyś ten kościół był tak, jak się mówi, jak z Boga to do Boga. I teraz, dlaczego w moim życiu jest bardzo ważny? Bo ja kiedyś chorowałem, mówiłem to nawet na antenie, że po prostu miałem problem ze zdrowiem i kościół mi pomógł. Jakby wiara, którą daje kościół raz w tygodniu, w niedzielę, pomagała mi wytrwać jakby w formie doradztwa duchowego też. Ale z tego wyszedłem i w każdym razie teraz mam 50 kilka lat i uważam, że to, co biskup zrobił, jak pan powiedział, to po prostu był czarny scenariusz. Powinien siąść w duchu synodalnym z parafianami i tak jak jest w neokatechumenacie, po prostu wysłuchać głosów wszystkich, wziąć to sobie do przemyślenia i podjąć decyzję, nie wiem, po dwóch tygodniach na przykład. A to, że zatrudnił policję, wie pan, zatrudnił policję do tego, żeby osiągnąć swój cel, to mi się to skojarzyło z Sanhedrynem, wie pan. I czasami 2000 lat temu, nie?
4: Ale panie Łukaszu, jak to jest? Jak pan na przykład patrzy, jak funkcjonuje pana parafia, czy ta, która jest geograficznie pana parafią, czy to wygląda w ten sposób, że tam do analogicznych sytuacji nie dojdzie? A jeśli nie dojdzie, to dlaczego? Dlatego, że ma pan wrażenie, że ten przepływ informacji góra-dół jest istotny, a może parafianie nie mają takich oczekiwań wobec hierarchii? Jak pan to widzi, czuje?
3: Czy wie pan co, ja myślę, że teraz w tych czasach od lat powiedzmy 2010 i teraz 20, to ludzie, którzy chodzą do kościoła, to jakby zgodzili się na ten stan, który jest, czyli jakby nie, ci, którzy mają jakieś wątpliwości, to tak jak słuchacze poprzednicy, nie chodzą do kościoła, czy mówią, że nie wierzą, tak, albo wierzą w coś, co się mówi, że mam swojego Boga w swoim sercu, albo takiego, jak mi się podoba. I I dlatego jest Kościół w tych czasach powinien się trochę zreformować w stronę duchu bardziej protestanckim, czyli ksiądz powinien do ludzi wychodzić, biskup powinien częściej przyjdzie pan. Teraz jak biskup przyjedzie do kościoła, do parafii, to dla księdza proboszcza to jest ogromny stres, bo on musi kościół przygotować, wie pan, i tak dalej, nie? A to powinno być tak, wie pan, nie na zasadzie urzędu, tylko na zasadzie Ducha Świętego, czyli biskup powinien być, nie wiem, przyjechać może autobusem, wie pan, ja to trochę w Niemczech tak, nie wie pan, nie być takim hierarchą, jak wie pan, powiedzmy, Allah czy Kajfasz, tak? Tylko być takim przyjacielem ludu. A tego, to niestety, tak jak pan powiedział przede mną, to się nie udaje. U nas jest cały czas to myślenie, wie pan, że ksiądz powinien być bogaty, a biskup powinien być bardzo bogaty, nie? Dlatego
4: no tak, ale panie Łukaszu, ale ktoś może szeroko na to spojrzeć i powiedzieć, no to tak samo parlamentarzysta albo polityk, który jest w rządzie na przykład, oni też powinni komunikacją publiczną jeździć, a nie limuzynami.
3: Panie redaktorze, ale przecież Kościół to jest instytucja w ramach duchowości. Duchowość to nie jest materializm. Mhm. My mylimy pojęcie, wie pan, wójta czy i proboszcza.
4: Ach, teraz, przepraszam panie Łukaszu, to ja teraz dopiero zrozumiałem taką myśl, która panu od początku przyświetla. No, ale wierny w parafii i biskup są z pana perspektywy na tym samym poziomie, w sensie są częścią wspólnoty. Najpierw.
3: Biskup powinien być o tyle mądrzejszy od parafian, że powinien on ich starać się zrozumieć, a nie oni jego, wie pan. Mm-hmm. Tak uważam.
4: Panie Łukaszu, dzisiaj bardzo dużo osób do nas dzwoni. Dajmy szansę jeszcze następnym słuchaczom. No my bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Łukasz z Gdańska był z nami. 22 44 044. Pan Paweł z powiatu częstochowskiego. Dobry wieczór, panie Pawle.
7: Dobry wieczór.
4: Słuchamy pana.
7: No cóż, myślę, że cała ta sytuacja, którą obserwujemy za pośrednictwem mediów, to jest wynik czegoś, co ja bym nazwał pewnego rodzaju skostnieniem struktur hierarchicznych. Wszak Kościół, jedną z jego maksym znamy dobrze, która się pojawiała, mianowicie Roma locuta causa finita. No i niestety dzisiaj już nie jest to raczej tak, że, no może nie Roma, ale że diecezja locuta i causa finita, no tak. Niestety dzisiaj to już raczej jest no nie do utrzymania. I wydaje mi się, że no, obydwie strony troszkę popełniły tutaj błąd, bo no oczywiście ja tej sprawy nie znam. Autopsji i tak dalej, no ale no rzeczywiście, no komunikacja między hierarchią a wiernymi, mówię tu o hierarchii tej już wysokiej, tam diecezję, arcybiskupstwa i tak dalej, no czegoś takiego nie ma.
4: Ale panie
7: ma,
4: Pawle, pan mówi komunikacja, ja od początku też mówię komunikacja między hierarchią a wiernymi, tymczasem tuż przed chwilą pan Łukasz zmienił trochę tu porządek myślenia, no i mówi zaraz, no to z pewnej perspektywy tej założycielskiej, to jest raczej wspólnota, tutaj nikt Ta hierarchia prędzej... I teraz pytanie do pana. Czy ta hierarchia, chcąc, nie chcąc, będąc taką, jaka jest, ona siłą rzeczy będzie powodowała frustrację, no bo ktoś tu wydaje polecenia, ktoś tu rządzi, a ktoś ma słuchać, koniec, kropka. Czy jak pan to widzi?
7: No, słyszałem już wiele razy, że Kościół to jest właśnie struktura mocno hierarchiczna i że no, ktoś musi wydawać te polecenia, no ale problem polega na tym, że no właśnie, na podstawie tego, co widziałem w mediach, no to biskup... czy tam napisał, nie wiem, czy to był jakiś komunikat w internecie, no nie wiem, nieważne. W każdym razie chodziło o to, że ksiądz, którego odwołanie tak wzburzyło parafian, że został odwołany z powodu naruszenia jakiegoś tam przepisu prawa kanonicznego. No i to jest tyle. To jest trochę dla parafian to jest trochę ignotum per ignotum. Oni nie wiedzą, no bo co to znaczy, że naruszył prawo kanoniczne? Oni nie wiedzą za co. No, naruszył prawo, ale co konkretnie? I myślę, że ludzi frustruje, bo jakby przyjechał i powiedział, zrobił źle to czy tamto, no oczywiście, no nie wiadomo, czy by to ludzi uspokoiło, bo to jest trochę też takie wrażenie, wie pan, tak sobie patrzę na tę sytuację, byłem mocno zniespaczony, bo to jest, że biskup opuszcza w towarzystwie policji plebanię, czy tam kościół, no ale z drugiej strony, no, co miał robić? No miał się konfrontować z czymś, co Anglicy mówią angry mob, czyli wściekły tłum, no przecież widziałem, że jak do nich próbował przemówić, no to były parlamentarne słowa.
4: Tak, ja się z panem absolutnie zgadzam.
7: Tak też być nie powinno.
4: Ja się z panem zgadzam. Tu nie było, z tej sytuacji nie było dobrego wyjścia. W sensie to, o czym pan opowiada, to jest sytuacja, ale tylko, że to już jest koniec całej historii jakby. Tu coś wcześniej naprawdę nie zadziałało. ale skąd, tak jakby skąd nasza potrzeba, żeby tego typu sytuacje były inaczej zarządzane? Tak? Dlaczego 50 lat temu byśmy nie mówili, o, synodalne podejście, to pan Łukasz, który przed chwilą dzwonił, on myślę, że jeszcze 10-20 lat temu być może też nie mówiłby tak odważnie o tym, że jesteśmy wspólnotą, to oznacza tak, ubóstwo i tak dalej, i tak dalej. Tu się coś zmienia.
7: No oczywiście, że się coś zmienia i coś zmienić powinno. No niestety, no ja właśnie tę wypowiedź pana Łukasza słyszałem. No, bardzo dużo racji miał pan Łukasz. Tak sobie myślę, no rzeczywiście, no weźmy sobie w podstawie zwykłych parafii, no takie, które w miejscowości, w których ja mieszkam. No wizyta biskupa to jest, wie pan, to jest biskup w zasadzie przyjeżdża tylko na bierzmowanie, czyli raz na dwa lata przyjeżdża, trzeba tam się wykosztować, trzeba kościół przystroić, biskup przyjeżdża, bierzmowanie jest. I tyle go widzimy. I to też nie powiem, żeby to ludzi kłuło, bo z drugiej strony też mogą sobie pomyśleć, no co tam parafia jakaś gdzieś tam na uboczu, że biskup też się nie rozerwie. No ale gdzieś to jest, gdzieś tu rzeczywiście został zrobiony błąd i właściwie, no nie bardzo, tego przecież nie mam w tej chwili żadnego pomysłu, jak można by to rozwiązać, żeby, no, a inaczej żeby nie dochodziło do takich zagrażeń.
4: Dobrze, a inaczej zapytam pani Pawła, kojarzy pan taką sytuację, że nie wiem, czy list odczytany od biskupa, czy jakaś decyzja być może była komentowana w pana parafii, wśród znajomych, rodziny, że to był powód do jak wyrażenia swoich opinii, że nie, ludzie nie do końca rozumieli? Kojarzy pan taką sytuację?
7: No wie pan, akurat te listy, powiem panu szczerze, te listy biskupów to czasami są już powodem do mniej lub bardziej wytwornych drwin, bo czasami jak ksiądz czyta list biskupa, no to ten list jest napisany takim językiem, że tego się po prostu nie da słuchać. To jest czasami mam wrażenie, że nawet ksiądz jest o krok od zaśnięcia przy czytaniu tego listu. I to też nie jest takie, no mówię panu, ja tak sobie obserwuję, bo nawet pamiętam jeszcze lat temu 20 mniej więcej, to biskupi, no to byli w zasadzie trochę tacy udzielni książęta, to nawet dziennikarze z nimi rozmawiali niemalże na klęczkach. No może teraz to się zmienia, no już znam z mediów parę postaci biskupów, którzy widać się, że dostrzegają to, że nie można tak nie skończyć. No mówię, ta zasada Roma locuta, causa finita, no dzisiaj już jest moim zdaniem nie do obrony, bo w ten sposób się autorytetu nie zbuduje niczyjego.
4: Panie Pawle, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Paweł z powiatu częstochowskiego był z nami. Pod numer 22 44 044, pan Piotr z Warszawy. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
4: Słuchamy, panie Piotrze.
8: Słucham moich przedmówców i mam takie dziwne wrażenie, że po pierwsze odzywają się głosy wielkomiejskie, albo jednego przedmówcy nie słyszałem, skąd był, więc te nasze głosy wielkomiejskie mają w sobie dużo życzeniowości na temat tego, że my powinniśmy być wspólnotą, że powinniśmy być z księżmi równi, z biskupami równi, ale chyba musimy sobie zdać sprawę, że dzisiejszy Kościół powoduje tylko jedną sytuację, że my nie jesteśmy równi, tylko my jesteśmy klientami i to klientami, tutaj przepraszam za porównanie, sklepu, który nie ma konkurencji. I tak chyba nas dzisiaj traktują jako użytkowników kościołów, jako budynków, bo już nikt nie mówi o tym, że Kościół to jesteśmy my. I ja też jestem z dużego miasta, no Warszawa, chyba nawet największy, i widzę, jak gremialnie ludzie nie idą do kościoła, tylko od kościoła odchodzą. I to się nie dzieje przez tych ludzi, to się dzieje przez właśnie tych ludzi w tych ładnych strojach. I im bogatsze stroje, tym niestety większa buta jest. I to jest obrzydliwe.
4: Ale panie Piotrze, to nawet jeśli jest taka zależność, o której pan mówi, pan Łukasz zresztą dzwoniąc do nas mówił też o ubóstwie, to jest jedna część tego obrazka, ale druga jest jeszcze taka, że generalnie w krajach rozwiniętych na świecie to myślenie o tym, że ci, którzy nami rządzą, są prawodawcami i tak dalej, oni powinni w ten czy inny sposób wsłuchiwać się w nasz głos. Jest taki nurt oddolny, tak? On też, jemu też pomaga nowoczesna technologia. Nie musi pan iść na dyżur radnego, może pan maila, tak, którego pan wybrał, wysłać maila do radnego, którego pan wybrał, tak? To zajmuje mniej czasu. I czy nie sądzi pan, że te oczekiwania to są teraz współczesne nasze oczekiwania wobec hierarchii Kościoła, że my tworzymy ten Kościół, ergo my mamy... Nie.
8: nie zgodzę się, absolutnie. To są oczekiwania, które moim zdaniem były od zawsze i przynajmniej tak jak się wsłuchuję w to, co zawsze mówiła, czy to moja babcia, czy mówi mój ojciec, że ludzie się odsuwają od kościoła, ale kiedy przyjdzie pora, to i tak do tego kościoła wrócą. Ale niestety ja mu cały czas powtarzam, tata, wrócą, bo nie mają innej opcji. I tak jak rządzący działają na zasadzie strachu, ty musisz się czegoś bać i patrzeć, że zobacz, jeżeli nie wybierzesz mnie, to przyjdzie ten gorszy. I tu jest tak samo. Ty musisz się bać. Czego się bać? No przecież przez wieki byliśmy straszeni piekłem, a teraz czym jesteśmy straszeni? Brakiem alternatywy. Nie ma nic innego.
4: Ja rozumiem, tylko że z pewnej perspektywy ktoś może powiedzieć, pan ma rację na poziomie takim czysto psychologicznym, panie Piotrze, to znaczy, że tam jest i w tych politycznych wyborach i światopoglądowych strach.
8: To jest czysta strach. Psychologia. Niestety, tak. Wszyscy operują i sterują nami, mając na względzie psychologię i to, jak my działamy. Psychologia tłumu, tak? Jeżeli jeden rzuci kamieniem, drugi będzie stał obok, też rzuci kamieniem.
4: No dobrze, ale w sytuacji, od której zaczęliśmy dzisiejszy program, czyli historii, no awantury de facto w Grójcu koło Oświęcimia, tam mieliśmy do czynienia ze wspólnotą, która przez 30 lat miała swojego księdza proboszcza, któremu ufała. I tu nie było o żadnym strachu, to było o wspólnym robieniu różnych rzeczy. Mogli pokładać w nim jakąś tam nadzieję, że w sytuacji kryzysowej on będzie dla nich jakimś oparciem. To jest ta historia. I przychodzi hierarchia i mówi, nie, już nie macie tego człowieka u siebie.
8: I to, co ci ludzie mieli w swojej parafii, było bez wątpienia wspaniałe. Tylko jest jedna rzecz. Nikt nie pyta klienta, kiedy chce zmienić nie tyle co właściciela, ale kierownika danego sklepu. Nie pyta klienta, czy ten kierownik ma zostać, czy mam go przenieść gdzie indziej. A w kościele to widzimy nie po raz pierwszy, że jeśli ksiądz zrobi coś źle, to go przeniesiemy za karę do innej parafii. Jeśli zrobi coś dobrze, to go przeniesiemy za karę do innej parafii. Tylko to dobrze czy źle, to nie jest dla wspólnoty, tylko to jest dobre czy złe dla biskupa. To jest dla niego. Bo w tej sytuacji wychodzi na to, że ksiądz zrobił coś złego, ale nie dla parafii, dla biskupa.
4: No dobrze, ale na samym końcu krótko, panie Piotrze, bo dzisiaj bardzo wiele osób do nas dzwoni. Proszę powiedzieć, według pana ten proces, o którym pan już tu mówił kilkakrotnie, on się będzie nasilał? Czy ma pan wrażenie, że takie sytuacje jak ta, o której dzisiaj rozmawialiśmy, spowodują, że faktycznie duża część decydentów w Kościele stwierdzi, musimy po prostu zacząć realnie, aktywnie słuchać naszych wiernych, bo ni innych nie mamy?
8: Nie, myślę, że nigdy tego nie stwierdzą, dlatego że mają... Właśnie, to znowu pięknie mi się wydaje, że powiem. Wiele wiary w to, że ludzie i tak do nich przyjdą.
4: No tak, mówił pan o tym. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Piotr z Warszawy był z nami. Pod numer 22-44-044 pan Wiktor z Poznania zadzwonił. Dobry wieczór, panie Wiktorze.
9: Dobry wieczór państwu.
4: Słuchamy pana.
9: Ja chciałbym zwrócić uwagę na... Wielokrotnie padało słowo hierarchia. I Kościół tak jest, księża, biskupi na samym szczycie, papież, jest to hierarchia. I tak jak w wojsku, ksiądz nie może wybierać sobie spośród przepisów prawa kanonicznego, które przepisy mu pasują, które przepisy nie pasują. Padło takie tutaj od redaktora, od dziennikarza Onetu stwierdzenie, że pani, z którą rozmawiał, według niej ten ksiądz nie popełnił żadnej występku, czy tam nie złamał przykazania kanonicznego. No to tak niestety nie działa, że możemy sobie wybierać spośród przykazań, które nam się podobają, to je akceptujemy, które nie, te odrzucamy. I tak samo jest dla księży. Też mają przepisy, których muszą się trzymać. Jeżeli im się to nie podoba, mogą wystąpić z kościoła, ale ślubując, jakby wchodzą do tej całej hierarchii i no tak jak żołnierz, nie może sobie wybierać, że ten rozkaz wykona, tego nie wykona. Bo
4: panie Wiktorze, ja to rozumiem, tak, tylko...
9: Podobnie jest w kościele.
4: Ale dobrze, to panie Wiktorze, tu chyba gdzie indziej jest ciężar, mi się wydaje. Nie wiem, co pan o tym sądzi. A mianowicie to, w jaki sposób jest to wiernym ogłaszane, w jaki sposób się ich przygotowuje na tą decyzję, wiedząc, że to jest ktoś niezwykle ważny dla tej wspólnoty, tak?
9: Tak, jest to tutaj mocny nacisk kładziony w tej audycji. Ja to rozumiem. Kwestie przekazu są tutaj niezaprzeczalne, nieistotne. Natomiast moim zdaniem, jeżeli ksiądz proboszcz danej parafii dostaje wytyczne, one mogą mu się podobać bądź nie podobać, powinien je przedstawić, może się oczywiście odwołać, jeżeli decyzja jest nieodwołalna, powinien je przedstawić swojemu ludowi, swoim wiernym w taki sposób, żeby nie wzbudzać, powinien nawet uspokoić, że przyjdzie następny, przyjdzie lepszy. A, jeszcze kwestii, że proboszcz był zżyty z parafianami 30 lat, to była wspólnota, oczywiście, ale pytanie, czy przy tak długim też tutaj zżyciu, gdzieś za daleko te relacje nie posuwają się, ponieważ...
4: Ale dobrze, ale panie Wiktorze, ale to...
9: Ludzie przychodzą do kościoła nie dla proboszcza. Zwróćmy też na to uwagę, że to jest tylko jakby wysłannik kościoła na daną parafię.
4: No tak.
9: I chyba ludzie się troszkę też zagalopowali.
4: Panie Wiktorze, ale to dobrze pan to powiedział.
9: Człowieka tak. W tej całej sytuacji, a nie tego, co jest klucz.
4: Świetnie, że pan to powiedział, bo to nie padło...
9: Na pierwszym miejscu, a tak. Ten proboszcz jako taki pośrednik.
4: Rozumiem. Ale to świetnie, że pan to powiedział, bo to nie padło w tym programie dzisiaj, że ta perspektywa, że zaraz, ale o kim my mówimy? Kim jest proboszcz de facto? To świetnie, że pan to powiedział. Niestety musimy już kończyć, bo za chwilę informacje, na szczęście za chwilę informacje, dowiemy się, co nowego na świecie, w naszym kraju i rzut oka na prognozę pogody. Państwo dzisiaj dzwonią trochę zainspirowani sytuacją, która miała miejsce w jednej z parafii, gdzie po odwołaniu przez biskupa księdza proboszcza ludzie zareagowali bardzo żywiołowo, bardzo. I dziś pytamy, a jak to jest u państwa w miejscowości, czy kościół pełni... Właśnie dzięki temu, że pan Wiktor do nas zadzwonił, to wiemy, że można to też w takim świetle postawić, albo proboszcz jest po prostu częścią wspólnoty i osobą, która... ten człowiek się tu liczy, albo nie, ciężar jest gdzie indziej, on jest tylko i wyłącznie wysłannikiem, w związku z czym niech nas nie zdziwi to, że pewnego dnia jego przełożeni powiedzą, już tego proboszcza z wami nie ma. Nasz numer to 22 44 044 za 2 minuty 21. Informacja Radio Tok FM, które przedstawi Marieta Wiśniewska. Po nich kolejne państwa głosy na naszej antenie.
10: Autopromocja.
11: Krzysiek, co lubisz być rodzicem?
12: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
11: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
12: Pogadajmy o tym.
11: Czas rodziców, sobota po 13.
12: Ula Malko.
11: Krzysztof Chorwat.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
16: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
17: Bo nie mam żadnych objawów.
18: Bo nie mam czasu.
19: Bo boję się diagnozy.
20: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
21: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
16: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
22: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
23: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
22: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
0: koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: W Pomorskiem ktoś ostrzelał z wiatrówki szkolny autobus. Jutro w trybie pilnym zbierze się komisja do spraw aborcji. Niemcy powinny wypłacić Polakom odszkodowanie, postuluje jeden z niemieckich dzienników. Półtorej minuty po 21:00. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W Skarszewach w Pomorskiem ostrzelano z wiatrówki szkolny bus. Pojazd był zaparkowany przy zespole szkół publicznych. W środku na szczęście nikogo nie było. Ma przestrzeloną boczną szybę, uszkodzoną przednią szybę, a także karoserię. Straty oszacowane na 3000 zł. W kierunku pojazdu, którym na co dzień przewożone są dzieci, oddano 15 strzałów. Policja apeluje do świadków oraz osób posiadających jakiekolwiek informacje o kontakty z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. A jutro w trybie pilnym zbierze się Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw aborcji, dowiedziało się TOK FM. To efekt dzisiejszego spotkania Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego. Komisja nie zbierała się od ponad 2 lat, a planowane na połowę września posiedzenie w ostatniej chwili zostało odwołane.
25: Pierwsze czytanie projektów było w 2024 roku, więc trochę czasu minęło, więc bardzo się cieszę, że w końcu komisja, do której zresztą należy, będziemy procedować projekty.
24: Z uwagi na paraliż komisji pojawił się pomysł, by ją zlikwidować, a projekty dotyczące prawa aborcyjnego procedować w innym trybie. Teraz okazuje się, że komisja ma jak najszybciej przygotować ustawy. Podpis prezydenta pod tymi przepisami jest jednak mało prawdopodobny. Burzliwe było posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie uregulowania m.in. płacy lekarzy. Posłowie debatowali dziś nad planem naprawczym dotyczącym ochrony zdrowia. Najwięcej emocji budzi pomysł na wyznaczenie górnego limitu wynagrodzeń medyków. Został ustalony na poziomie 240 zł za godzinę. Lekarz w publicznych szpitalach zatrudniony na maksymalnie 2 etatach, przypomina Elżbieta Polak, posłanka KO.
26: Ten system naprawdę wymaga naprawy i te rozwiązania są w ustawie konkretne i systemowe, ponieważ wprowadzenie maksymalnej stawki za godzinę zahamuje ten apetyt i chciwość. Maksymalnie również zatrudnienie na 2 etaty. To też jest kontrola czasu pracy lekarzy, ale również myślę, że zadbamy w ten sposób przede wszystkim o pacjentów.
24: Mimo że rozwiązania wydają się rozsądne, to Czesław Hoce z PiS-u krytykuje, przypominając o zasadzie wolności zawierania umów.
27: Może nastąpić paraliż kadrowy i praktycznie wydłużanie kolejki. W POZ-ach praktycznie są bardzo zaniepokojone i wysyłają do nas bardzo wielkie monity. Praktycznie możecie doprowadzić do likwidacji małych szpitali.
24: Posłowie pracują też nad przepisami dotyczącymi postępowań konkursowych w publicznej ochronie zdrowia oraz o wydłużeniu o 2 lata sieci szpitali. Ma to ułatwić placówkom przejście przez procesy konsolidacyjne. To, że zawieszenie broni istnieje, wcale nie oznacza, że nie giną tam ludzie. Tak o obecnej sytuacji w Strefie Gazy mówił w TOK 360 Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dokładnie 3 lata temu, 7 października 2023 roku, bojownicy Hamasu przeprowadzili zmasowany atak na żydowskich cywili. Hamas zaatakował przygraniczne gospodarstwa, bazy wojskowe oraz młodzież bawiącą się na festiwalu muzycznym. W wojnie zginęło prawie 1000 izraelskich żołnierzy i ponad 74 tysiące Palestyńczyków. O tym, jak wygląda sytuacja w regionie po wprowadzonym rok temu zawieszeniu broni i o pomocy humanitarnej, jaka jest tam dostarczana, mówił w programie TOK 360 gość Adama Ozgi.
28: Pomoc humanitarna wjeżdża, ale wjeżdża z przeszkodami. Izrael jakby przez cały ten czas stosował obstrukcję, jeżeli chodzi o możliwość wwożenia artykułów pomocy humanitarnej na teren Gazy, jakby zatrzymując całe transporty pod bardzo takimi wątpliwymi pretekstami, uznając na przykład jakieś artykuły za mające potencjalnie zastosowanie wojskowe, a no wiemy, że były to artykuły takie jak na przykład kule ortopedyczne albo tabletki do oczyszczania wody. I w takich sytuacjach, jeśli tego typu artykuły były tam znajdowane, to cały transport był wstrzymywany.
24: Po wojnie w Strefie Gazy ponad 2 miliony mieszkańców pozostaje uzależnionych od pomocy humanitarnej. Od wprowadzenia zawieszenia broni nadal sporadycznie dochodzi do ataków ze strony Izraela. Gościem Adama Ozgi, przypomnę, był Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Rząd Niemiec powinien jak najszybciej rozpocząć wypłatę świadczeń dla polskich ofiar wojny i okupacji, pisze dziś niemiecki dziennik Die Welt. Komu zależy na historycznej sprawiedliwości i niemiecko-polskim pojednaniu, ten musi wspierać pomysł zadośćuczynienia za niemieckie zbrodnie, podkreślił niemiecki dziennikarz, komentator. Roszczenia reparacyjne w wysokości 1 300 000 000 euro są skazane na niepowodzenie, ale jego zdaniem chodzi o uznanie cierpienia, a nie o reparacje w wysokości bilionów. Chodzi o emerytury dla 30 do 50 tysięcy byłych więźniów obozów koncentracyjnych, get dla byłych robotników przymusowych i powstańców. I na koniec wreszcie dobre informacje. Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce pod Poznaniem, został nauczycielem roku 2026. Zwyciężył w konkursie głosu nauczycielskiego. Tomasz Ordza od lat promuje międzyprzedmiotową naukę przez działanie, lekcje w terenie, prowadzi projekty międzynarodowe. Wszystko po to, żeby zaciekawić uczniów.
2: Myślę, że nie tylko moją taką podstawą pracy jako nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie. Znaczy od tego zaciekawienia trzeba po prostu wyjść. Wyjść do parku pobliskiego, wyjść do miasta, jeżeli nie jesteśmy szkołą na terenie leśnym czy wiejskim. Wyjść, doświadczyć, poznać, porozmawiać i z tej relacji buduje się pomysł na projekt. Uwierzcie mi, tak to działa.
24: Podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie tytuł nauczyciela jutra otrzymał Grzegorz Szczechla, nauczyciel biologii w drugim liceum ogólnokształcącym Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Honorowy tytuł przyjaciela szkoły przyznano Agnieszce Sikorze, założycielce Fundacji Po Drugie, a tytułem inicjatywa edukacyjna roku uhonorowano NASK, Państwowy Instytut Badawczy za dyżurnet.pl. Czwartek jeszcze będzie bardzo przyjemny w pogodzie. 19 stopni będzie na północnym zachodzie, od 24 do 25 na południu i na południowym wschodzie, a chłodniej miejscami na obszarach podgórskich i nad morzem około 18.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 7 minut po godzinie 21. Słuchamy Radio Tok FM. Trwa program Mikrofon Tok FM. W nocy z niedzieli na poniedziałek, 4 na 5 października, w parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu koło Oświęcimia doszło do przepychanki z udziałem parafian oraz biskupa bielsko-żywieckiego. Był to efekt tego, że decyzja o odwołaniu wieloletniego, pełniącego funkcję przez blisko 30 lat, proboszcza tej parafii nie została w odpowiedni sposób podana. To też może to już w zasadzie nie opis sytuacji, tylko moja interpretacja. Państwo mogą się nie zgadzać z tym. Ale dzisiaj pytamy właśnie o to.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Księdza traktować jako osobę bliską, widzieć w nim ten element ludzki, skoro to jest przede wszystkim, no, może nie tyle urzędnik, co pan Wiktor chyba powiedział, że to jest posłanie z Boga. No więc jest częścią pewnej struktury, a niekoniecznie kimś, z kim można by się fraternizować. No to jest bardzo ciekawy wątek. Myślę, że część z Państwa myśli podobnie jak pan Wiktor. 22 44 044. Pan Marek z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Marku.
3: Witam serdecznie.
2: Słuchamy pana.
3: W pierwszych słowach mojego listu muszę natychmiast powiedzieć, że są biskupi typu pan Ryś, biskup Ryś w Krakowie, który dostał przydział kardynalski. I są inni biskupi, których nawet nie chcę wymieniać. Paradoksem było, że z krakowskim, że tak powiem, zespole nie było kardynała. Proszę państwa, czym my się zajmujemy tak naprawdę? Umówmy się w jednej zasadniczej sprawie. Przedsiębiorstwo, które istnieje 2000 lat, które znakomicie funkcjonuje, proszę pana, w taki czy inny sposób, daje sobie znakomicie radę. Co pewien czas, że tak powiem, korzysta z różnego rodzaju funduszy i dodatkowych pieniędzy, które my, podatnicy na Rzeczpospolitej, mając rzeczy, transferujemy do kościołów. To jest jedno. Ale z drugiej strony ten kościół jest potrzebny, bo jest to wiele osób, które potrzebują duchowego wsparcia. Są osoby, które są w jakiś sposób uzależnione od różnego rodzaju uroczystości i związanych z tym tradycji. I umówmy się w jednej zasadniczej sprawie. Kościół jako instytucja, powiedzmy sobie, jeżeli jest odległa od państwa i nie wchodzi bezpośrednio w interesy, że tak powiem, publiczne, jest organizacją bardzo przydatną i nie należy się tym przejmować. A jeżeli już obywatele zachciało im się demokracji w wyborze swojego tego, to myślę, że chyba powinien mówić do spowiedzi, bo to jednak wydaje mi się nie ten pomysł, nie ta organizacja kościół.
2: No właśnie, panie Marku, ale z jakiegoś powodu właśnie ten kościół scentralizowany od kilku lat bardzo intensywnie namawia wszystkich w ramach kościoła rzymskokatolickiego, żeby jednak bardziej wspólnotowo traktować to, co się robi. I gdzie nie, sam pan na początku powiedział, że gdzie niegdzie to widać. Znaczy ten komunikacja biskupa z wiernymi wygląda inaczej.
3: Ale wspólnota jest to wspólnota ducha, a nie wspólnota organizacji przedsiębiorstwa, że tak powiem, jakim jest Kościół katolicki, który od 2000, jak już powiedziałem, lat znakomicie funkcjonuje, rozwija się, zmienia się i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest jakby drugorzędną sprawą. Najważniejszą rolę, jaką spełnia, i to jest, z tym ja się spotykam, chociaż jestem osobą indyferentną religijnie, że udziela wsparcia tysiącom ludzi od czasu do czasu w taki czy inny sposób i jest dla nich potrzebny. I to jest wartość sama w sobie. Natomiast niewątpliwą rzeczą, że jeżeli parafianie zaczynają tworzyć demokratyczne struktury, to muszą zmienić kościół.
2: No ale czy to nie jest krok za daleko, panie Marku, tworzyć demokratyczne struktury? Tu nikt nie mówi o tym, żeby sobie proboszcza wybierać. Tu raczej
3: jest... Ale to wyglądało tak, jakby oni chcieli wybrać proboszcza. A zaraz wybrali w ogóle, to jest nasz proboszcz, 30 lat. Nie wiedzą jednej rzeczy, przecież wiedzą o tym, że...
2: No zaraz. Ale to, panie Marku, bo pan dotyka tu kluczowej kwestii. I pan powiedział o demokracji, ale to jest trochę tak, że świat się wokół nas zmienia. I my, począwszy od radnych, poprzez, nie wiem, polityków, my chcemy, żeby oni wiedzieli, że to my ich wybraliśmy, tak? I nawet jeśli teraz przez najbliższe 4 lata nie będzie żadnych wyborów, to oni nie mają, zakładamy, że nie mają prawa traktować nas tylko i wyłącznie.
3: Ale to jest organizacja innego typu. Umówmy się, że papież...
2: I na nią nie wpływa to, o czym powiedziałem, tak? Ludzie nie myślą. No sobie...
3: Papież jest księciem, królem, czy jak mam można nazwać, osobą, która nie podlega jakikolwiek. Znaczy, istnieje coś takiego jak wybór być może. To tak u nas była wolna elekcja kiedyś tam dawno temu, ale już zostało, że tak powiem, szefem tego zakładu rozrywkowego. To nie było podziałów, nie było możliwości, że tak powiem, tworzenia innych.
2: Widzi pan, tylko panie Marku, pan powiedział o papieżu, tylko zarówno ten poprzedni, Franciszek, jak i ten obecny, Leon XIV, oni akurat znani są z tego, że kładą niezwykły w tym, co mówią, nacisk właśnie na to, żeby wsłuchiwać się w głosy wiernych.
3: Ależ oczywiście, że tak, bo przecież jeżeli nie będą się wsłuchiwali głosy wiernych, to stracą, że tak powiem, dochody wynikające z ich przychodzenia do kościoła. Bo z istotą tego całego zjawiska jest to tak, że żeby mieć, że tak powiem, właściwy przychód umożliwiający utrzymanie się w jakiejś tam...
2: Tak, ten wymiar ekonomiczny też jest ważny, ale jakbyśmy tych wymiarów...
3: To jest podstawowy dla przeciętnego księdza, bo co taki ma, powiedzmy, że ksiądz na prowincji? Starszą gospodynię, z której ewentualnie jakieś...
2: Ten odwołany, panie Marku, akurat

0: Nie miał gosposi, był bardzo samodzielny i ludzie to cenili.
1: Być może tak było, tylko ja powtarzam jeszcze raz, jeżeli tworzymy wspólnotę, to utwórzmy wspólnotę, ale nie twórzmy wspólnotę, wspólnotę o charakterze, że tak powiem, nowoczesnego państwa, bo to nie ma nic wspólnego.
0: No właśnie nie wiem, panie Marku, ja właśnie...
1: Jestem absolutnie przeciwny, żeby Kościół kiedykolwiek był zbliżający się do organizacji państwa i do tego wyboru, jaki dokonujemy wobec radnych czy innych obajtków, bo to są zupełnie inne historie i to jest zupełnie nieporównywalne z tym wszystkim. Natomiast niewątpliwą dla mnie jest rzeczą, że ludzie, którzy 30 lat mają jednego człowieka, być może się z nimi zżyli, ale jeżeli nawet Watykan potwierdził, że to jest jakaś tam sprawa, która jest ważna, że należy go odwołać.
0: Pan bardziej ufa tutaj decyzji zewnętrznych?
1: Organizacji. Tak, no przecież oni go definiują, oni go wyznaczają na to stanowisko.
0: A mogli to opowiedzieć inaczej? Mogli to opowiedzieć w taki sposób, żeby ci ludzie w tej wspólnocie nie poczuli, że...
1: Ale to wtedy byśmy mieli, proszę pana...
0: Nie, decyzję zachować, panie Marku. Marku, zachowując to, co pan powiedział, że tutaj głównie ufamy organizacji, ale jednak ten sposób komunikacji, który mówi, ale rozumiemy waszą frustrację, rozumiemy wasze rozżalenie i tak dalej. Tymczasem to w ogóle tego nie było. To było takie, to dzięki nam tutaj on był proboszczem i dzięki nam teraz już nie jest proboszczem. Koniec, kropka.
1: Tak działa ta organizacja. A rozważanie ich w kategoriach, że będziemy się tłumaczyć z takich czy innych powodów, jest po prostu zaprzeczeniem istoty Kościoła. Kościół jest instytucją wspólnotową w tym sensie, że wspiera się nawzajem i otwiera sakramenty od czasu do czasu dla wiernych.
0: Panie Marku, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Pan Marek z Warszawy był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. Nasz numer to 22 44 044. Pan Paweł z Płocka. Dobry wieczór, panie Pawle.
2: Dobry wieczór. No ja powiem to z pozycji zewnętrznej w stosunku do Kościoła, więc ja nie wiem, jaka jest rola Kościoła w życiu społeczeństwa w mojej średniej wielkości miasteczku. Prawdopodobnie nieduża.
0: Ale pan zna na pewno osoby, które uczęszczają do Kościoła. No
2: oczywiście,
0: albo...
2: oczywiście, że są. Że
0: i one
2: są,
0: co ja mówią?
2: Nie rozmawiam, bo mnie to nie obchodzi. Po prostu widzę, że takie że świątynie są. Nie wiem, jaka tam jest frekwencja. To mało mnie to interesuje. Natomiast patrzę na instytucję pod tytułem Kościół Katolicki. To jest globalna korporacja działająca z grubsza, tak jak tutaj przedmówca powiedział, od około 2000 lat, zorganizowana i skostniała. Świat się zmienia, instytucja się nie zmienia. I w związku z tym cele deklarowane, wspólnotowość, nijak się mają do celów rzeczywistych.
0: Ale panie Pawle, ale jeśli pan z nikim nie rozmawiał, kto uczęszcza do Kościoła, to skąd pan wie, że tam nie ma jakiegoś poczucia wspólnoty, ale nawet jakichś realnych wspólnych działań?
2: Ja patrzę i wie pan, ja nie muszę chodzić, żeby widzieć.
0: Nie mówię, żeby pan zaczął chodzić do Kościoła teraz. To by byłaby paradoksalna funkcja Radia Tok FM, żeby nawracała szczególnie na to wyznanie na przykład. Ale nie pamięta pan takiej rozmowy, nie wiem, z kimś, z sąsiadką, sąsiadem, kimś z rodziny, kto powiedział, coś tam robimy wspólnie w Kościele. Albo coś mi to daje, to, że tam jestem, bywam, chodzę.
2: Ja takich znajomych nie mam. To jest po pierwsze. Ja czasem rozmawiam z biskupem, czasem rozmawiam z prałatami.
0: Rozmawia z biskupem, z prałatami, panie Pawle?
2: Tak mi się zdarza. Tak mi się zdarza, ale ja mówię swoje rzeczy i oni wiedzą, co ja mówię i po prostu i ja im mówię, żeby oni pilnowali swojej roboty i na przykład nie przychodzili misji, nie prowadzili tam, gdzie nie są oczekiwani. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast pan, tu jeszcze do jednej rzeczy chciałem się odnieść.
0: A oni jak reagują na te pana postulaty? Bo w sumie pan co prawda nie jest ze wspólnoty, ale jest pan trochę głosem ludu.
2: No więc słuchają i kiwają głową, że no tak to jest. I po prostu, ponieważ ja awantur im z tego głowy nie robię, ale to raz głośniej, raz ciszej, po prostu, ale to słychać, także
0: panie Pawle, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom.
2: Ja jeszcze jedno chciałem...
0: Poproszę.
2: Jeszcze jedna rzecz. Było oczekiwanie, że Kościół to jest, że tak powiem, bóstwo i tak dalej. Wystarczy spojrzeć na Bazylikę Świętego Piotra i większość tych kościołów w Rzymie, Mediolanie,
0: ale panie Pawle, ja to rozumiem, ale...
2: Florencji i tak dalej, a i w Polsce.
0: Tak, tylko że...
2: Ubóstwa tam nie ma.
0: Ja rozumiem, tylko pan akurat podał przykłady takich spektakularnych zabytków, że część osób powiedziałaby, to trudno, no to jak chcemy mieć spektakularne zabytki sakralne, no to musi mieć kościół.
2: A to pan zobaczy po tych, wie pan, wypasionych kościołach w Polsce, a te, które się budują. Wie pana, ja mam przyjaciela architekta, który, wie pan, żyje z tego, że projektuje kościoły. Wie pan,
0: Panie Pawle, ale odchodzi... Ja rozumiem, tylko to jest chyba na inny program. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił, panie Pawle. To, te wątki są arcyciekawe, nie będę tego ukrywał. I mi się wydaje, że razem z wydawczynią Karoliną Kłaczyńską pochylimy się nad nimi, czy któryś z nich nie uczynić tematem któregoś z programów Mikrofon Talk FM. Zdaję sobie sprawę, że za moment zaczną dzwonić do nas słuchacze i słuchaczki, mówiąc, no tak, to rzeczywiście od początku istnienia Kościoła ten nurt wyrzeczenia się wartości materialnych, a już na pewno bogactw, jest intensywny, mniej, bardziej, ale ktoś zaraz zadzwoni i powie, przecież u mnie w parafii jest taki ksiądz, który się nie obnosi z żadnymi bogactwami, gdyż tak po ludzku ich nie ma. Więc nie chciałbym, żebyśmy teraz poszli w tą stronę opowieści o ideałach i wdrożeniu ich w życie. Pod numer 22 44 044, pan Janusz z Kośminka zadzwonił. Dobry wieczór, panie Januszu.
3: Dobry wieczór. Szybciutko. Ja nie jestem uczestnikiem tej korporacji. Jestem od bardzo długiego czasu bardzo mało zainteresowany tym, co się dzieje. Ten przypadek rzeczywiście jest bardzo zastanawiający. Natomiast odnosząc się do głosu słuchaczy, a dlaczego parafianie nie mogliby wybierać proboszcza? Dlaczego nie? Druga rzecz. Proboszcz rzeczywiście...
0: Ja udzielę odpowiedzi. Pan Wiktor, panie Januszu, powiedział bardzo wyraźnie, że to jest inny rodzaj wspólnoty, że absolutnie nie powinno się tu mieszać tych procedur demokratycznych ze wspólnotą duchową.
3: Proszę pana, ale to demokracja z duchowością się nie kłóci. No. Jeżeli przyjmiemy zasady, które gdzieś tam jacyś mieszkańcy północnej Afryki sobie wypracowali 2000 lat temu, to my nie musimy się stosować do nich, prawda? Druga rzecz, proboszcz rzeczywiście jest urzędnikiem. Nawet w obwieszczeniach biskupów o powołaniu na urząd proboszcza mówi się o urzędzie proboszcza. Tak, to jest taka semantyka, nie?
0: No ale dobrze, ale panie Januszu, ale ludzie w pewnym momencie zaczynają traktować go jako osobę specjalną i nie tylko urzędnika, w sensie osoby, której czasami powierzają na przykład swoje jakieś osobiste problemy. No my urzędnikowi, my nie pójdziemy, panie Januszu, do urzędu i nie powiemy urzędnikowi, mam problem z córką, synem albo z żoną.
3: No jak nie pójdziemy, jak ktoś się, wie pan, do pomocy społecznej zwraca,
0: to
3: urzędnikowi powie pan.
0: No to prawda, przepraszam,
3: dobra,
0: ma pan rację.
3: Ja wracam, wie pan, do sedna. Mianowicie, wie pan, tak obserwowałem to w telewizji i tam doszło do gigantycznego upokorzenia biskupa i jego współpracowników. Takiego, wie pan, gigantycznego upokorzenia biskupa. Natomiast on nie puścił pary, właściwie dlaczego tego proboszcza odwołano. I tak z takiego czysto ludzkiego, ale też PR-owskiego punktu widzenia, jeżeli on poszedł na to upokorzenie, to zdał się sponiewierać po prostu, ośmieszył się, psy na nim wieszali. I on nie powiedział, dlaczego tego proboszcza odwołano, to tak mi się może wydawać, że ten powód jest aż tak poważny, że biskup boi się go wyrazić publicznie, żeby nie zaszkodzić kościołowi jako całości. Nie wiem. Trudno sobie wyobrazić, jak poważny ten powód może być, skoro poważny facet w grupie innych poważnych facetów został sponiewierany po prostu jak bezdomny pies.
0: Tak, to było niesamowite. Ale proszę powiedzieć, czy pan miał wrażenie, właśnie panie Januszu, czy pan miał wrażenie, że to była kwestia próby ochrony, czy dobra kościoła, czy biskup się powoływał w ogóle na ochronę tego człowieka, że nie można publicznie takie rzeczy mówić, ale czy tam nie było zwykłej bezradności, ale takiej ludzkiej bezradności, bo dzieje się coś, co absolutnie nie było w żadnym scenariuszu. To znaczy, no, ja nie pamiętam takiej sytuacji z Polski.
3: No wie pan, ja różne sytuacje z Polski pamiętam. Bywało, że społeczności broniły. Wie pan, pamięta, jak społeczność broniła biskupa Wesołowskiego?
0: No dobrze, ale nie dochodziło do takich...
3: Ale pamięta pan to?
0: Tak, ja pamiętam.
3: Pamięta pan pogrzeb Wesołowskiego z kapelami góralskimi, z pocztami sztandarowymi, z dygnitarzami?
0: Ale pamiętam też na przykład, jak ksiądz Wojciech Lemański został odwołany i co tam, i jak wiele osób, naprawdę bardzo wiele osób protestowało, ale tam nie było tego stopnia, nie wiem, takiej o krok od fizycznej przemocy, no.
3: Znaczy wie pan, ja nie chcę oceniać i nie będę oceniał postawy tych parafian i czy to jest rzeczywiście było krok od przemocy, czy to było do jakiejś histerii wywołanej, nie wiem, w jaki sposób. Ja zadaję pytanie, jak poważny jest problem z tym odwanym księdzem, że biskup dał się upokorzyć, sponiewierać i nie puścił pary. Wie pan, ja to wiem, jeżeli ukradł pieniądze przeznaczone na witraż, powiedzmy to. Jeżeli ma, nie wiem, pobite na mieście, powiedzmy to. Jeżeli skrodąbny, kłótliwy oskarża innych księży, nie można się z nim dogadać, to można powiedzieć. To są takie rzeczy, powiedziałbym, ludzkie. Ale co było powodem tego odwołania?
0: Ja nie wiem, ale panie Januszu, rzeczywiście, to jest, ten scenariusz akurat jest bardzo ciekawy. Myślę, że wyobraźnia słuchaczy i słuchaczek pracuje. Dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom.
3: No, kłaniam się.
0: Dziękujemy za pana głos. Do usłyszenia. Pan Janusz Kośmika był z nami. No ten scenariusz na pewno rozpala wyobraźnię słuchaczy i słuchaczek, o których mówił pan Janusz, że to, tak jakby świadomie biskup wiedział, że to się może wydarzyć, a mimo tego poszedł tam i nie puścił pary z ust, tak? O co tak naprawdę jest ksiądz oskarżony. Ale sam fakt pewnego niesamowitego kryzysu związanego z tym, że takich obrazów nie widzieliśmy, to jest arcyciekawa opowieść o tym, gdzie my widzimy tutaj zmiany na świecie, jak one się odciskają na kościele rzymskokatolickim, na nas wszystkich. Pani Teresa z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Tereso.
4: Dobry wieczór.
0: Słuchamy.
4: No ja przede wszystkim chciałam się odnieść do tych wypowiedzi poprzedników, którzy może jeszcze przed tym panem ostatnim, którzy mówią, że no nie do kościoła nie chodzą, ale nic nie wiedzą, ale się wypowiedzą. No to takie trochę, że wynikało z tego, że Kościół właściwie nic nie robi, że tylko od czasu do czasu jakieś sakramenty i tak dalej. Natomiast no ja akurat jestem osobą wierzącą, do kościoła chodzę i wiem, że przy parafiach są wspólnoty, są nie tylko wspólnoty takie no modlitewne, ale są również, no nie wiem, u nas na przykład kiedyś był klub piłkarski dla chłopców, były różne zajęcia dla dzieci, były niekoniecznie religijne nawet. Były również jakieś wyjazdy wakacyjne. No, mnóstwo rzeczy. Do tej pory działa taki punkt, że można odzież używaną przynosić i biednym się rozdaje. No po prostu jest mnóstwo, no już nie mówiąc o takich wspólnotach no religijnych, duchowych, prawda, że no bardzo dużo jest różnych. Także no to, że Kościół nic nie robi, tylko zbiera pieniądze na tace i od czasu do czasu rozdaje sakramenty, to jest naprawdę no bardzo, bardzo krzywdzące.
0: Pani Tereso, bardzo ważną rzecz pani mówi o tej funkcji i roli Kościoła dla bardzo wielu osób w Polsce, tylko proszę powiedzieć, kiedy pani usłyszała o tej sytuacji, o której rozmawiamy dzisiaj, czy pani miała wrażenie, że... albo inaczej, pani sobie wyobrażała analogiczną sytuację u siebie, że z jakiegoś powodu ksiądz proboszcz jest kierowany gdzie indziej i państwo jako wspólnota mówi, no zaraz, ale my nie wiemy dlaczego, skąd ta decyzja, jakby pani zareagowała?
4: Nie wiem, bo u nas była taka sytuacja, że bardzo lubiany proboszcz był też przeniesiony gdzie indziej. No i trudno, no zmartwiliśmy się, pożegnaliśmy go i przyjęliśmy następnego, ponieważ no tak już jest z księżmi i z proboszczami, że są przenoszeni z miejsca na miejsce. To ma jakiś tam aspekt religijny, że chodzi też o to, żeby się za bardzo właśnie nie przywiązywali, nie łączyli w jakieś układy.
0: Tak, pan Wiktor o tym mówił, pan Wiktor z Poznania mówił o tym pół godziny temu, właśnie. Dzwonił do nas, żeby mnie, on sformułował to w ten sposób, żeby mniej traktować jak człowieka, bardziej jako posłannika Boga, ale to pani mówi o...
4: Powiedzmy, no to ale to jest uzasadnione, szczególnie jeśli chodzi o wikarych, którzy mają tam krótszy okres, oni się chyba zmieniają co 3 lata, czy co 4, już nie pamiętam, może to 2. No w kanonie się dużo częściej zmieniają niż proboszczowie. No proboszczowie to jest kwestia uznaniowa, że biskup czasami pozwala być jakiemuś proboszczowi długo, czasami go przynosi. To również wynika nie tylko z jakichś przywin, no to również wynika z tego, że gdzieś tam się tworzy jakaś parafia i ktoś jest potrzebny, doświadczony, prawda? Na parafię już ukształtowaną to przychodzi ktoś mniej doświadczony. No nie wiem, mnie się zdaje, znaczy ja dokładnie nie znam tego przypadku. Więc
0: ale dobrze, pani Terso, to o co innego chodzi?
4: Tak,
0: tak. Tak, proszę mówić. Proszę mówić.
4: Samo przenoszenie proboszcza czy wikarego to jest normalna praktyka i we wszystkich parafiach się to dzieje. Także natomiast nie wiem, czy tu został karnie przeniesiony, czy nie. No prawdopodobnie tak. No. Dokładnie nie znam tego przypadku.
0: Ale tutaj ciekawe głosy się pojawiają, które próbują pokazywać, że Kościół, bo od pewnego czasu jest taki głos silny w Kościele i to on płynie z Watykanu, żeby był bardziej wspólnotowy. Brał pod uwagę głos...
4: Tak, oczywiście.
0: No tak. Tak? No ale ktoś może powiedzieć, no właśnie był to wspólnotowy. Cała wspólnota powiedziała, żeby ten proboszcz z nami został, tak? No ale biskup...
4: Ale nie, ta tak zwana synodalność w Kościele, modna teraz, znaczy modne słowo może, tak. ale generalnie chodzi o to właśnie, żeby wierni i mieli, no i również ten kler, że tak powiem, dolnego szczebla, również, żeby wszyscy mieli coś do powiedzenia w Kościele, a nie tylko biskup i papież. To rzeczywiście jest i to się, no, bardziej chyba się na Zachodzie to dzieje niż u nas w niektórych parafiach to raczej, no, nie dzieje się, powiedzmy.
0: No, ale ma pani taki dobry przykład, żeby wytłumaczyć słuchaczkom, na przykład z życia pani parafii, że coś, jest jakiś rodzaj zmiany przez ostatnie lata, że się bardziej w głos wierzących wsłuchuje hierarchia? Ma pani takie wrażenie? Taki przykład by pani podała, że tak jest, że pani widzi tę zmianę?
4: No, nie podałam. Znaczy, generalnie w Kościele to tak, to widzę. A natomiast, no ale takim Kościele, powiedzmy, ogólnie, no prawda, w tym, co może papież mówi, w tym, co się tam dzieje na jakichś wyższych szczeblach, bo w polskim Kościele tego rzeczywiście, w polskim Kościele widzę zmiany w niektórych diecezjach, bo to zależy od biskupa, natomiast no u mnie w Kościele, w parafii nie widzę. Nie widzę, od razu mówię, że nie widzę.
0: Ale ja nie do końca zrozumiałem, czy pani by czekała na te zmiany, czy obawiała się, że...
4: Oczywiście, żebym czekała, ja myślę,
0: no,
4: że tak.
0: No, a czy to nie ma...
4: Oczywiście, że tak.
0: Ale pani teraz, ale pani się nie obawia, że takie zmiany mogłyby pójść tak daleko, że w pewnym momencie wierni by właśnie zaprotestowali przeciwko... No bo do którego momentu się wsłuchujemy w głos wiernych, to jest to pytanie.
4: To znaczy musiałoby być kilka kościołów. Inny na wsi, inny w mieście, jeszcze inny w jednych diecezjach, inny w innych, a to tak nie działa. No Kościół jest jeden i on musi mieć jakieś ogólne no zasady, tak. Już nie mówiąc o doktrynie, że musielibyśmy mieć dużo kościołów. No tak naprawdę to troszkę tak jest, dlatego że są parafie bardzo zachowawcze, bardzo, no to teraz mamy tu mnóstwo problemów, które można by dać jako przykład, no ale to nie jest tematem chyba. Dzisiaj. Natomiast są takie parafie bardzo zachowawcze, zresztą to po kazaniach, no takie adekwatne chyba do poziomu ludzi również trochę. A są parafie, które są nowoczesne. No, jest taka parafia na przykład w Poznaniu, wiem jedno, bo tam na Facebooku ona ją śledzę, która jest bardzo, bardzo otwarta na ludzi, bardzo tam ludzie się garną i młodzi również, nie tylko starsze baby, starsze panie, jak to jest w wielu innych. Także no co ksiądz to jest inna
0: Pani Tereso.
4: Ale to nie
0: rozumiem. Bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Pani Teresa z Warszawy była z nami. Do usłyszenia. Pan Mieczysław z Trójmiasta. Dobry wieczór, panie Mieczysławie.
5: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
5: Ja też może parę zdań chcę na ten temat powiedzieć. To znaczy, wydaje mi się, że też będę tutaj orędownikiem niektórych, którzy swój głos wypowiadali na ten temat i mówili, no, oceniali tę sytuację. Również padło tu szereg również opinii na temat jakby tych bardziej ogólnych. W moim przekonaniu wadą Kościoła jest to, że w tej chwili jest to absolutnie autorytarny, feudalny system i chyba drugiego systemu takiego feudalnego na świecie, no nie chyba, ale na pewno nie ma. I myślę, że tu jest jeden z podstawowych...
0: Co pan ma na myśli, że to jest feudalny system? Bo
5: panie redaktorze, konkretnie. No, prosta sprawa. No, jak spojrzymy na historię, powiedzmy, polityczną krajów czy świata, no powiedzmy już nie sięgam dalej, ale choćby od cesarstwa rzymskiego, wszystko się zmieniało, zmieniały się systemy, sposoby sprawowania władzy, natomiast ten system, który utrwalił się w kościele, no powiedzmy w 380 roku, jak wiemy, to już cesarz rzymski wymienił jakby pogaństwo.
0: Ale zaraz, panie Mieczysławie, czy my za bardzo nie odchodzimy od tematu naszej rozmowy? Mamy jakiś rodzaj zapotrzebowania w społeczeństwach większości krajów na bardziej demokratyczne traktowanie ludzi, wyborców, wiernych i tak dalej, i tak dalej. Część z nas myśli, że Kościół w pewien sposób odpowiada na to wyzwanie naszych czasów, wprowadzając tak zwaną synodalność.
5: W jaki sposób?
0: No taki, o którym mówiła przed chwilą pani Teresa, że ona bardzo wyraźnie widzi, że rzeczywiście od kilku lat ta synodalność, ta wsłuchiwanie się w głos wspólnoty, to działa. Pani teraz powiedziała, że w Polsce widzi to najmniej akurat. Ale to w zależności od parafii.
5: Przepraszam na emocje. A ja powiem tak, a ja nie widzę tej synodalności.
0: Ale słyszał pan panią Teresę przed chwilą, że jest...
5: Ale słyszałem.
0: No właśnie.
5: Ja słyszałem.
0: I ona nawet widzi różnicę między poszczególnymi parafiami, biskupstwami.
5: Ale jest też osobą praktykującą i też na ten temat mam swoje zdanie.
0: Aha. Proszę mówić.
5: Jeżeli na przykład moje doświadczenie jest takie, że powiedzmy można sobie gadać, ale później jeśli chodzi jakby o podsumowanie tych wszystkich powiedzmy wniosków, które miały płynąć wyżej z parafii poprzez diecezję wyżej do Rzymu, de facto diecezja decydowała, jak to zostało ostatecznie sformułowane. Ja mam takie doświadczenia.
0: Ale to pan by chciał, żeby to było bardziej demokratyczne, chociażby nawet w sensie przepływu jakichś informacji w ramach struktury, czy jak pan to widzi?
5: Panie redaktorze, ja sobie wyobrażam właśnie, ta synodalność polega na tym, powinna polegać na tym, że parafianie, czy też osoby wierzące powinny mieć prawo nawet wyboru biskupa.
0: Wyboru biskupa?
5: No dlaczego nie? No przecież w pierwszych wiekach biskupi byli wybierani.
0: No ja nie wiem.
5: Biskupów kiedyś, ale moment.
0: No nie wiem, no, panie Mieczysławie.
5: Proszę?
0: Ja nie wiem, panie Mieczysławie, czy to, co przed chwilą na przykład pani Teresa mówiła, czy jest zgoda większości wierzących na taką zmianę? Ja nie wiem nawet, jakie by były konsekwencje.
5: A kto pyta o to, czy jest zgoda większości, czy nie? No kto to pyta?
0: To prawda, panie Mieczysławie.
5: No, referendum jakiś mamy?
0: Tak.
5: No przecież, panie redaktorze, no idziemy do kościoła i wiadomo, ekskatedra, powiedzmy, ksiądz wypowiada swoje to, co myśli. I często jeszcze w jakiś sposób ma no nie chcę użyć tu jakichś oczywistych...
0: Ale zaraz, ale dobrze, ale panie Mieczysławie, ale pan widzi zmiany, bo...
5: Ale...
0: Prawda?
5: Ale panie redaktorze, i on na przykład ksiądz ma jeszcze, nie chcę powiedzieć czelność, bo to nie chcę użyć może jakiegoś nieodpowiedniego sformułowania, ale mówi przed wyborami, na przykład proboszcz parafii mówi do swoich parafian i głosujcie na prawy i sprawiedliwy.
0: Dobrze, ale panie Mieczysławie,
5: no
0: czy w takiej
5: Ewangelia?
0: Pytanie do pana jest takie, czy w takiej sytuacji pan szuka innej parafii, czy pan puszcza mimo uszu tą polityczną wypowiedź księdza i myśli, no dobra, tak też się zdarza. Co pan robi w takiej sytuacji właśnie, panie Mieczysławie?
5: Księży redaktorze, w takiej sytuacji ja próbuję odnaleźć się jakby w tych sakramentach, między innymi w Eucharystii. No powiedzmy, mam obowiązek spełnienia, a również potrzebę uczestniczenia w Eucharystii, no mówię trudno, ale jednocześnie no burzę się straszliwie, bo jeżeli sobie pomyślę, że księży u nas w Polsce gdzieś jest 80% czy więcej, którzy mają absolutnie przekonanie prawicowe, czy jest pod ścianą zupełnie, jeśli chodzi o prawicę, no to w zasadzie, czy ja zmienię ten, czy taki, czy inny kościół, nie ma to najmniejszego znaczenia.
0: Panie Mieczysławie, czas nas goni. No tak, bardzo dziękuję za to, że pan zadzwonił. Bardzo dziękuję, że pan powiedział właśnie to, co pan powiedział o tej kwestii jeszcze upolitycznienia, bo gdyby jej zabrakło dziś w programie, no to byłby jednak niepełny obraz sytuacji. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszym programie w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, przygotowywała i wydawała, i Adama Brzezińskiego, który go realizował za 3 minuty. Książka na głos, książkę Maxa Czarnego, Śmierciologia, czyta dla państwa Wojciech Stagnalski. O 22:00 informacje, na które zaprasza Marietta Wiśniewska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. A jutro rano kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Poranek poprowadzi Karolina Lewicka. Powita państwo już po 7:00 przeglądem prasy, a później 7:20 odwiedzi nas profesor Kazimierz Michał Ujazdowski, senator z Klubu Senackiego Trzeciej Drogi, o protestach we Francji, ale też w zmianach w Trybunale Konstytucyjnym. Po 7:40 będzie z nami Marcin Ociepa, wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister obrony narodowej, a po godzinie 8:00 Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych. Po 8:20 część publicystyczna jutrzejszego porannego programu Michał Danielewski, zastępca redaktora naczelnego polityka.pl i profesor Jarosław Kujcz z Kultury Liberalnej i Uniwersytetu Warszawskiego. Jutrzejszy poranek prowadzi Karolina Lewicka. Zapraszam państwa bardzo serdecznie jutro rano. A po godzinie 20:00 jutro słyszymy się, proszę państwa, w kolejnym programie Mikrofon Tok FM. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Reklama.
6: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15:40 w Radiu Tok FM.
8: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Reklama.

0: Wydawnictwo Filia zaprasza. Max Czornej. Śmierciologia.
1: Dzięki niemu będę jeszcze szybszy, oznajmił śniady mężczyzna z gęstymi, napomadowanymi wąsami, rozpostartymi na boki na hinduską modłę. Będę mógł pozbawiać życia zaledwie w kilka sekund. Obrócił w dłoni medalion, który niesłusznie uważał za pochodzącą z zachodu monetę. Do dziś znajduje się on w pewnej prywatnej kolekcji. 3 gracje kanowy zostały wyrzeźbione na jego jednej stronie, a na drugiej widać popiersie artysty. To niemożliwe! Zaprotestowali towarzysze mężczyzny, wszyscy znacznie bardziej doświadczeni od niego w zabijaniu. Mężczyzna z medalikiem zawinął go w żółtą chustę zwaną rumal i błyskawicznie dopadł do tego kompana, który kwestionował jego słowa. Gdy atakujący rozluźnił uchwyt, jego ofiara padła martwa na ziemię. Widzicie? Warknął. Czy nadal macie jakieś wątpliwości? No, śmiało. Tuk Beram, bo tak nazywał się zabójca, powiódł po towarzyszach dumnym, zimnym spojrzeniem. Jego bezwzględność oraz sprawność zjednały mu powszechne uznanie. Dzięki nim bardzo szybko stał się przywódcą wszystkich Tugów, czasem nazywanym nawet królem. Czy było w nim coś rzeczywiście królewskiego? Zachowane wizerunki, o ile rzeczywiście przedstawiają właśnie jego, portretują osobę z wyzywającym spojrzeniem, o pociągłej, dość zachodniej w typie twarzy, smukłej sylwetce i wydatnej piersi. W sam raz jak na kogoś, kto zapisał się w historii jako jeden z największych seryjnych morderców. Opisana scena rozegrała się natomiast pod koniec XVIII wieku w środkowych Indiach. W kolejnych latach Tuk Beram i jego towarzysze siali śmierć i przerażenie nie tylko pośród swych hinduskich pobratymców, lecz także wśród brytyjskich kolonistów. Nie byli jednak mordercami, hedonistami lub wizjonerami, jak starałoby się ich sklasyfikować powołane ponad 100 lat później amerykańskie biuro śledcze. Jakie motywacje przyświecały organizacji, która na przestrzeni lat była odpowiedzialna za śmierć nawet kilkuset tysięcy osób? Co powodowało ludźmi, którzy stali się inspiracją niezliczonej ilości legend, anegdot oraz opowieści z przygodami Sandokana w 80 dni dookoła świata, tudzież Indianą Jonesem i świątynią zagłady włącznie? Historia Tugów rozmywa się w odmętach dziejów niczym kropla krwi w wodzie. Trudno o konkretne świadectwa, wiele w nich mitów i niedopowiedzeń, choć zapewne prawda stanowi po części konglomerat fragmentów ich wszystkich. Mogli być zarówno muzułmanami, jak i hindusami. Mogli wywodzić się z czasów Aleksandra Wielkiego, jak i z epoki sułtana Ali-ud-Dinin Haldżiego. Pewne jest, że od początku XVIII wieku stanowili już zwartą grupę o ugruntowanej pozycji oraz ukształtowanych zwyczajach. Porozumiewali się swoistą gwarą, nosili charakterystyczne stroje i wykształcili swój etos. Mordowali podróżnych, choć zazwyczaj starali się zachowywać przy życiu kobiety, dzieci oraz muzyków, tancerzy, tudzież ascetów. Unikali obcokrajowców. Ich narzędziem zbrodni najczęściej była chusteczka, pas tkaniny, którym dusili zaskoczone ofiary, wcześniej wzbudziwszy ich zaufanie. Jednak owa chusteczka, zwana rumal, nie była bronią przypadkową. Ani nie stanowiła wyrafinowanej metody pozbawienia życia, ani nie używano jej jako atrybutu mającego być cechą rozpoznawczą bandy. Przyczyny były znacznie prostsze. Pragmatyczność w tym fachu musiała górować nad efektownością, a nawet efektywnością. Na terytorium, gdzie działali Tugowie, obowiązywało prawo znane jeszcze w Imperium Mongołów, mówiące, że na śmierć skazać można jedynie mordercę, który przelał krew ofiary. Ci, którzy pozbawili człowieka życia w inny sposób, byli zagrożeni znacznie lżejszymi karami. Od co? Kwestia zwykłej kalkulacji, a nie rachunku sumienia. Czy ci bezwzględni mordercy byli zatem jedynie rzezimieszkami nastawionymi na łupienie podróżnych? Na pozbywanie się ciał w bezludnych miejscach, w studniach i w lasach, a najchętniej w rzekach, gdzie mogli liczyć, iż pożrą je krokodyle? Wiadomo o ich ogromnych wpływach. O tym, że współpracowali z celnikami, hinduskimi urzędnikami brytyjskiego imperium, z lokalnymi wodzami oraz autorytetami duchownymi. Mieli rozległą sieć kontaktów, a do tego chroniła ich zmowa milczenia znacznie szczelniejsza niż okryć miała w przyszłości rozmaite światowe organizacje przestępcze z włoską mafią i japońską jakuzą na czele. Wpływy oraz pozycje najszybciej i najpewniej budowało się wówczas, choć nadal to się nie zmieniło, na strachu. Nie był to jednak tylko strach oparty na bezwzględności Tugów oraz na ich parszywej reputacji. Wówczas zapewne nie oddziaływałaby tak głęboko. Istota musiała leżeć gdzieś indziej –

Tugowie zbudowali cały system wierzeń, który, choć oparty na hinduizmie, stanowił jego swobodną interpretację czy wręcz wypaczenie. Uważali się za dzieci okrutnej bogini Kali, stworzone wprost z jej perlistego potu. Ich działania, etos, ale przede wszystkim składane ofiary, miały być swoistym przekupstwem, dzięki któremu Kali jeszcze nie zniszczyła ziemi i ludzkości. Ponoć wierzyli w to autentycznie i głęboko, chociaż część z nich formalnie była muzułmanami. Zresztą w ich przypadku Kali stała się jedynie demonem podporządkowanym wszechwładnemu Allahowi, co pozwoliło zachować pozorną spójność kultu. Kultu jakże symbolicznego i przede wszystkim zupełnie w przeciwieństwie do sposobu działania efektownego. Ofiara złożona upiornej bogini, czyż to nie brzmi lepiej od mordu popełnionego wyłącznie dla zysku? A przecież Kali upominała się jedynie o ciała, a nie o pieniądze i świecidełka, którymi mogli napychać swe sakwy Tugowie. Nic dziwnego, że Brytyjczycy powołali w końcu specjalny departament do walki z tą krwiożerczą organizacją. Między angielskim zarządcą kolonii Williamem Henrym Slimanem a Berhamem wywiązał się pojedynek godny Sherlocka Holmesa i profesora Jamesa Moriarty'ego, albo Willa Grahama i Hannibala Lectera. Pojedynek trwający wiele lat, w którym na szali stanęły godność brytyjskiej korony oraz wielowiekowa mordercza tradycja wyznawcy Kali. Berhama wydał przyjaciel, którego zastraszono prześladowaniem rodziny. W ciągu kolejnych kilkunastu lat organizacja Tugów została niemal doszczętnie rozbita. Sliman mógł odtrąbić wielki triumf cywilizacji Zachodu nad zbrodniczym systemem Wschodu i oświeconego chrześcijaństwa nad ciemnym hinduizmem. Mimo wszystko służby mające infiltrować Tugów istniały w Imperium Brytyjskim aż do 1947 roku, gdy Indie uzyskały niepodległość. Suwerenne państwo ponoć jeszcze długo później prowadziło dotyczącą ich odrębną komórkę.

Jeżeli brać pod uwagę liczbę ofiar, wieczność i łaska bóstw są cenniejsze od pieniędzy. Tugowie górują nad europejskimi wskrzesicielami, grupa Berama góruje nad Berkiem i Harem, a kult Kali nad kultem Mamony. I ponownie rytuał, niczym przy samobójstwie bądź w trakcie Ars Moriendi, sprawia, że jakaś idea rozprzestrzenia się po świecie oraz historii. Trafia do literatury, teatru i kina niemal na wszystkich kontynentach, a potem trwa już w formie anegdoty, legendy albo wspomnienia. Tyle, że na mapie XXI-wiecznego świata wciąż są plamy rozlane przed stuleciami. Czasem mają wielkość pokrytego dżunglą regionu, czasem małej wioski, a najczęściej mentalności pojedynczego człowieka. Do dzisiaj gazety hinduskie z pewną regularnością donoszą o ofiarach kultu bogini Kali. W wiosce Bara, nieopodal miasteczka Bulandshahr, do przerażających wydarzeń doszło w tym samym czasie, gdy na Mistrzostwach Świata w Niemczech zwyciężali piłkarze z Włoch. Uruchomiono platformę Twitter, a Saddam Hussein został skazany na śmierć. Według danych policyjnych co roku nawet kilkaset osób w północnych Indiach składanych jest w ofierze bogini Kali w przeróżnych intencjach. Zazwyczaj sprowadzających się do pozyskania jej łaski bądź przebłagania jej gniewu. Ale nie tylko Kali pożąda w dzisiejszym świecie ofiar. Czasem znacznie bardziej krwiożerczy od jej rąk jest sam rytuał. Mal Singh Shekhawat zmarł 3 września 1987 roku po zaledwie 8 miesiącach małżeństwa. Jego owdowiała żona, 18-letnia Rob Kuvarba Kanwar, pogrążyła się w żałobie. Zgodnie ze zwyczajem pogrzeb urządzono tak szybko, jak było to możliwe, a w Indiach oznacza to pośpiech naprawdę istotny. Potrzebowano niespełna doby od śmierci mężczyzny. Wzniesiono drewniany stos pogrzebowy, przyozdobiono go kwiatami, a głowę zmarłego starannie ogolono. Gdy stos zapłonął, Rob Kanwar rzuciła się na niego i na oczach kilkutysięcznego tłumu uległa spaleniu żywcem. Nikt nie protestował, nikt nie starał się jej ratować, a już parę godzin później okrzyknięto ją Sati Mata, matką Sati. Aby uhonorować kobietę, na jej grób zaczęto znosić kokosy, który to proceder zyskał tak szeroką skalę, że wzbudził zainteresowanie urzędników państwowych. W ten sposób akt Sati wyszedł na jaw, stając się dowodem, że i ta tradycja wymagająca ofiary nie zanikła.

Wojciech Stagnalski przeczytał kolejny fragment książki Maxa Czorneya Śmierciologia. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 4.
2: Pytam o to, czy za chwilę Donald Trump nie poczuje znowu jakiejś chemii z Władimirem Putinem. Nie uwierzy w jego słowa, nie weźmie ich za dobrą monetę i nagle stwierdzi, że ta stała baza mu przeszkadza. Jest zawadą na drodze do porozumienia między Rosją a Ukrainą, zakończenia wojny, ogłoszenia sukcesu, osobistego Donalda Trumpa.
3: Ja bardzo poważnie traktuję pana prezydenta Trumpa.
2: A to inaczej jest, niż ja.
3: Jest prezydentem naszego największego, najważniejszego sojusznika i człowiekiem, który wykazuje bardzo dużo sympatii wobec Polski, co jest olbrzymim kapitałem w relacjach z Amerykanami.
2: To samo powiedział Marcin Przydacz, cytowanym przeze mnie w wywiadzie.
3: To bardzo się cieszę, że są punkty, w których się zgadzamy
2: ministrem
3: Przydaczem. Chciałbym, żeby ich było więcej.
2: A wiemy, dlaczego Donald Trump lubi Karola Nawrockiego, bo uważa go za wielki sukces. Z 12 miejsca startował i wygrał dzięki błogosławieństwu Donalda Trumpa, co oczywiście nie jest prawdą.
3: Pani redaktor, nie jest moim zadaniem wchodzenie w tego typu szczegóły. Dla mnie ważne jest to, że ta relacja jest.
2: A czy kwestia nazwy jest istotna dla Amerykanów? Bo tutaj padła taka propozycja ze strony pałacu, żeby to był Fort Trump.
3: To znaczy, istotna jest stała obecność, bo to jest sygnał polityczny. Myślę, że...
2: A niech to nawet będzie baza Miki, tak?
3: Nie no, pani redaktor.
2: No
3: nie
2: dlaczego?
3: Możemy. Nie. Przepraszam. Ja prowadzę poważne rozmowy z poważnymi partnerami i nie chciałbym, aby te rozmowy
2: były. To są poważne propozycje, na przykład baza Kościuszki albo Regana.
3: Znaczy jest tak, że za życie amerykańskich prezydentów ich imionami były nazywane różnego rodzaju elementy infrastruktury wojskowej i to nie jest nic nadzwyczajnego. Baza Trump, baza Trump jest bardzo dobrą nazwą.
2: Paweł Zalewski powiedział. Wiceminister Obrony Narodowej, poseł niezrzeszony. Dziękuję pani ministrze
3: za
2: rozmowę.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Nożownik z Jarosławia został przesłuchany przez prokuraturę. Nawet 10 lat więzienia może grozić lekarzowi milionerowi Dawidowika. System alarmowania o zagrożeniu nie uwzględnia osób głuchych, alarmują organizacje. Minęła 22. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Ihor M., który zabił jednego z księży i ranił 4 osoby, w końcu został przesłuchany przez prokuraturę. Do ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu doszło pod koniec września. Śledczy nie mogli jednak przesłuchać Ukraińca ze względu na stan jego zdrowia. Mężczyzna cały czas przebywa w szpitalu na specjalnym zamkniętym oddziale w ramach tymczasowego aresztu. Na jego przesłuchanie zgodzili się jednak biegli lekarze-psychiatrzy. Prokuratura, jeśli będzie to możliwe, chce mu postawić zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Mężczyźnie grozi dożywocie. Nawet 10 lat więzienia może grozić lekarzowi milionerowi Dawidowika, który pracował w warszawskim szpitalu południowym. Prokuratura przedstawiła mu zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości. Chodzi o możliwość fałszowania faktur na ponad 500 000 zł. W tej sprawie przesłuchano już blisko 170 świadków. Lekarz, który był w szpitalu kierownikiem SOR-u, nie przyznał się do winy. Pozostaje na wolności, ale ma policyjny dozór. Musiał też wpłacić 200 000 poręczenia majątkowego. Ma też zakaz opuszczania kraju i zatrzymany paszport. Lekarz brał pieniądze za pracę w szpitalu, będąc jednocześnie w innym miejscu pracy. Tak w skrócie i najprościej można tłumaczyć zarzut prokuratury. Dawid K. nadal może prowadzić praktykę lekarską. Według ustaleń śledczych saloniku dla VIP-ów nie było, ale przynajmniej kilkanaście osób przyjęto na SOR-ze poza kolejnością. To znani politycy i ludzie z show biznesu. Hala do produkcji komponentów dronowych powstała na Pomorzu. Inwestycję finansowaną z programu SAFE zrealizował gdyński Radmor. Należący do grupy WB, jednego z najważniejszych polskich koncernów zbrojeniowo-technologicznych, to część szeroko zakrojonego projektu budowania Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia. Paweł Radzewicz.
1: Bezpieczeństwo Polski zaczyna się od inwestycji w krajowy przemysł, mówił w Gdyni wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Dzisiaj Polska musi być niezależna. Musimy wytwarzać wszystkie elementy potrzebne do współczesnego pola walki. Bezzałogowe statki, które będziemy, mam nadzieję, używać do odstraszania i obrony, jeżeli przyjdzie taka konieczność.
1: Na razie jest konieczność inwestowania, dodawał doradca w MON Maciej Samsonowicz.
11: Zupełnie nowa hala, w której będą produkowane komponenty do bezzałogowców. Coraz mocniej wchodzimy w te bezzałogowce, natomiast dla nas istotne jest, żeby tam były od razu implementowane doświadczenia z teatru wojny na Ukrainie. I to się dzieje.
1: Budowę bojowych dronów morskich Polska będzie realizować we współpracy z norweskim koncernem obronnym Kongsberg. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
10: Obecny system alarmowania nie uwzględnia w pełni potrzeb głuchych, mówią organizacje reprezentujące te osoby. Problem zaczyna się wtedy, gdy pierwszym ostrzeżeniem jest właśnie dźwięk syreny. Taki sygnał może być po prostu niezauważalny. Nie wszystkie rządowe instrukcje dotyczące zagrożeń są dostępne w języku migowym. Na przykład informacja o reagowaniu na zagrożenia z powietrza jest dostępna w wersji elektronicznej i tylko tekstowej, mówi Maciej Augustyniak z Fundacji Polska Bez Barier.
12: Głusi potrzebują informacji w języku migowym, więc zgodnie z rozporządzeniem informacja alarmowa dla osób głuchych to jest flaga z żółtym trójkątem na pomarańczowym tle.
10: Sytuację może poprawić nowa aplikacja przygotowywana przez Straż Pożarną i MSWiA. W razie zagrożenia telefon ma sam uruchamiać ekran i latarkę, tak by alarm był widoczny również dla osoby, która go nie słyszy. Aplikacja ma być gotowa do końca roku. 3 osoby zginęły, a 36 zostało rannych w atakach na 2 lotniska cywilne w Arabii Saudyjskiej, w Riyadzie i w mieście Abha. Saudyjska Agencja Żeglugi Powietrznej nie podała, kto był sprawcą ataków, jednak wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti podali wcześniej, że przeprowadzili serię ataków dronowych i rakietowych na lotniska i instalacje wojskowe w tym kraju. To ostatnie dni, kiedy możemy cieszyć się słońcem i ciepłem. Od jutra, zdaniem synoptyków, do naszego kraju przyjdzie ochłodzenie, mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
13: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
10: I jeszcze jedna informacja. Według prognoz tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy. A za chwilę sprawdzimy prognozę na najbliższe godziny. Noc mamy z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na zachodzie i na północy kraju lokalnie trzeba spodziewać się gęstej mgły. Będzie ona ograniczać widzialność do 500 metrów.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Dobry wieczór. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia. Trwa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. No to jak już Państwo wiedzą, spotykamy się w środę, aby o tych sprawach naszej Unii porozmawiać w gronie przedstawicieli poszczególnych grup politycznych tu w parlamencie, ale w kraju reprezentujących swoje własne ugrupowania. Są z nami jak zawsze pani Joanna Scheuring-Wielgus, Nowa Lewica.
15: Dobry wieczór.
14: Grupa Socjalistów i Demokratów. Pan Andrzej Halicki.
16: Dobry wieczór.
14: Koalicja Obywatelska. Pan Adam Jarubas, Polskie Stronnictwo Ludowe.
17: Dobry wieczór.
14: I będzie z nami, mamy nadzieję, że dołączy do nas pani Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość, która zazwyczaj to ugrupowanie właśnie tutaj w tych audycjach reprezentuje.
15: A ja jestem z Lewicy.
14: Nowej.
15: Tak.
14: Powiedziałem.
15: Nie, Socjaliści i Demokraci.
14: Okay.
15: Andrzeja pan przedstawił jako Koalicja Obywatelska, jest w IPP.
14: No właśnie, bo, ale pan Jarubas jest PSL i też jest w IPP. PSL, to wszystko, IPP. Wszystko by się pomieszało znowu. Kto jest gdzie? No ale to taki jest urok właśnie też parlamentu.
15: Nikt tego nie rozumie w Polsce.
14: No właśnie. A zaczniemy trochę chronologicznie, może między innymi dlatego, że to pan Andrzej Halicki na forum Parlamentu Europejskiego rzucił hasło: Szanowni Państwo, krzyczcie o Oleszkach. Czyli?
16: To była pierwsza debata, no, to była pierwsza debata, ale dodatkowo dodana przez panią prezydent, przez Robertę Mecalę, zresztą na nasz wniosek rzeczywiście, ale chodzi o to, by uratować ludzi, którzy dzisiaj może nie głodem, ale także zabijani bezpośrednio w Oleszkach, w obwodzie hercońskim, bardzo małym miasteczku otoczonym od wielu miesięcy przez bandytów właściwie, bo to już ciężko nazwać jakąkolwiek armią. Tam nie ma żadnych celów militarnych. Miasto od maja odcięte nie tylko woda, energia, gaz, ale także od dostaw żywności. Po prostu będzie niedługo miastem martwym, bo te nieliczne osoby, które tam jeszcze żyją, około 1000 osób, ponad 100 dzieci, to już są resztki z tej 20-tysięcznej społeczności tego miasteczka. Jest zaminowane otoczenie, nie ma drogi ewakuacyjnej, więc ten krzyk może oznaczać tylko jedno: bezwarunkowe przystąpienie do akcji ewakuacyjnej tej ludności, ale na bazie tego przykładu mówimy o tym, jak tragiczna jest sytuacja ludności cywilnej w wielu miejscach na Ukrainie, która dziś jest celem ataków Putina. To już nie są cele militarne, to są mosty, magazyny żywności, no zakłady energetyczne oczywiście, ale także dworce kolejowe, więc drogi, po których poruszają się bądź mogą się poruszać również ci, którzy chcieliby Ukrainę opuścić w celu zastraszenia. Nie mam wątpliwości, że ta eskalacja dziś skierowana jest przeciwko ludności cywilnej po to, żeby wywołać strach, ucieczkę, panikę, a nas podzielić przy okazji, bo przecież te drony odrzutowe już trafiają w zasadzie bezpośrednio także w infrastrukturę graniczną na Mołdawii, w Mołdawii, Rumunii, w Polsce też mieliśmy te dwa ataki bardzo blisko granicy, kilkaset metrów od niej. Nie dajmy się podzielić.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Ewakuację?
3: Musi nastąpić rozkaz Putina, żeby do ludobójstwa w tym mieście nie doszło całkowicie. Znaczy, żeby tę resztkę mieszkańców tego miasteczka ocalić. Ten apel jest także do niego, oczywiście.
4: W czasie tej debaty również ten wątek wojny w Ukrainie pojawił się w innym miejscu, więc może tylko kilka jeszcze słów komentarza, bo w tych dyskusjach no, przebijają się dwa wątki. Jeden z wątków to jest taki właśnie wątek polityczny. Jak wiadomo, zawsze no, chodzi o wywieranie presji na Rosję, chociaż ona specjalnie nie przynosi efektów, a wręcz przeciwnie, raczej mamy chyba ostatnio do czynienia z nasileniem rosyjskich ataków i właśnie takiego bestialstwa w tej wojnie. Jeszcze w tej samej debacie, w której pan ten apel przedstawił, brała udział też pani Małgorzata Gosiewska. Ona, mówiąc o tym, że 11 milionów ludzi potrzebuje dziś pomocy humanitarnej w Ukrainie, bardzo tam chwaliła pracę ratowników medycznych, no ludzi, którzy właściwie są 24 godziny na dobę w pracy, ale przy okazji powiedziała, czy postawiła pytanie, co robią na rynku europejskim rosyjskie nawozy sztuczne, których obecność rujnuje polskie zakłady grupy Azoty, posiadające ten sam asortyment, czy stacje Łukoilu, dostarczające rosyjskie paliwo do europejskich samochodów. No i rzeczywiście, szczególnie po ostatniej decyzji Rady Unii Europejskiej, z której usunięto nazwiska no, z listy sankcyjnej, nazwiska
3: dwóch osób, tak.
4: Dwóch oligarchów, ewidentnie powiązanych nie tylko z Kremlem, ale jeden z nich ma w ogóle firmy produkujące wprost sprzęt wojenny, bo tam chodzi chyba o huty, stali i to, co się wykorzystuje przy budowie czołgu. Że pojawia się jednak takie pytanie, czy my przy tych wszystkich apelach jesteśmy do końca wiarygodni, jeśli chociażby takie rzeczy właśnie się dzieją, no bo Francuzom zależało, żeby jednego uwolnić, bo przez to chcieli oni załatwić uwolnienie swojego obywatela. Luksemburgowi zależało, żeby drugiego uwolnić, bo się boją przegranego procesu w sprawie zamrożonych jego pieniędzy. No to nie wiem, czy pan Adam Jarubas może w kontekście polskich zakładów azotowych na przykład by coś powiedział?
5: No rzeczywiście to jest taki faktyczny test na solidarność. Na ile poszczególne, takie rozumiane partykularnie interesy poszczególnych państw, które chociażby odczuwają problemy z dostępem do nawozów. My niedawno głosowaliśmy dokument rewizję opłaty granicznej węglowej systemu CBAM, który nakłada na importerów dóbr, produktów spoza Europy, tam gdzie nie są takie obowiązujące przepisy restrykcyjne środowiskowe, klimatyczne jak w Europie, specjalną taką opłatę. I była propozycja w ogóle z Komisji Europejskiej, żeby z uwagi na kryzys nawozowy te nawozy były wyjęte z tego systemu, czytaj, wtedy takie zakłady jak Polskie Azoty nie byłyby chronione właśnie poprzez tą opłatę. Finalnie udało się ten zapis, tą kompetencję komisji, żeby z tego mechanizmu usunąć nawozy, zawiesić, więc będzie dalej chroniony ten rynek europejski nawozów. A środki, które Komisja Europejska zgromadzi z tego tytułu, będą mogły być przeznaczane na pomoc dla sektorów dotkniętych, od chociażby rolnictwa, czy właśnie producentów nawozów. Więc mamy no, sam fakt, że ponad 20 pakietów sankcji było przyjmowane. Rzeczywiście tutaj każde państwo miało jakiś element, powiedzmy, tych relacji z Rosją, z Białorusią, które w jakimś zakresie chciało chronić. No to pokazuje, że nie mamy po pierwsze czegoś takiego jak wspólna, jednorodna polityka zagraniczna Unii Europejskiej. To jest niestety mankament. No i każde państwo trochę działa tutaj na własną rękę, ale to, o czym tutaj pan poseł Halicki powiedział, myślę, że akurat Europa dość szybko, wyciągając też lekcje z tego kryzysu wojennego, uzgodniła w miarę szybko stanowisko wspólne wobec Rosji, podjęła strategiczną decyzję o odciągnięciu

0: odcięciu się od importu surowców energetycznych, zrywając z wieloletnią zależnością. Więc to, jak na warunki europejskie, dzieje się tutaj taka swoista rewolucja kopernikańska. Natomiast oczywiście wobec tych ofiar tego tragizmu, tego bestialstwa, to się dzieje zbyt wolno. Powinna być tu większa solidarność. Powinniśmy po prostu w każdy możliwy sposób, od chociażby wyegzekwować kompletne użycie tych zamrożonych aktywów. Cały czas tylko o tym opowiadamy, tak, tutaj. Też są państwa, które otwarcie są temu przeciwne, bojąc się jakichś potencjalnych politycznych czy finansowych nawet konsekwencji, a to są olbrzymie środki, ponad 200 miliardów euro, które mogłyby posłużyć pomocy Ukrainie. Tam powinny trafić. Takie było od początku stanowisko polskiego rządu. Natomiast no, rzeczywiście trudno przekonać wszystkie państwa do tego, żeby tak radykalny, szybki sposób pomóc państwu, które zostało przez Rosję napadnięte.
1: No może jeszcze dodam, że niestety tą drugą stroną wojny zawsze jest ta strona tych osób, które po prostu robią na wojnie biznesy i niezależnie od tego, z jaką wojną mamy do czynienia, po prostu to jest taka smutna strona konfliktów zbrojnych i oczywiście te aktywa 200 miliardów, to chyba Belgia się sprzeciwiała, tak?
0: Najbardziej,
1: żeby te pieniądze zostały przekazane na Ukrainę. One oczywiście są ważne, cały czas są blokowane. Ja powiem tak, ja w ogóle mam cały czas takie przeświadczenie, że pomimo tego, że my jako Europa zrozumieliśmy, że ważne jest to, żeby wspierać Ukrainę, bo na początku nie było to takie pewne, że dużo zrobiliśmy jako kraje europejskie, żeby tę Ukrainę wspomóc, to jednak pojawiają się środowiska, które robią dużo takich rzeczy, które jakby stawiają nas jakby w odwrocie do tego, co już zrobiliśmy. I Belgia jest tutaj, powiedzmy, takim przykładem, gdzie są zamrożone te aktywa, ale są kraje, w których wygrywają radykalne środowiska, które wprost mówią o tym, żeby Ukrainy nie wspierać, albo mówią o tym, albo robią coś takiego, co się w Polsce dzieje, próbują skłócić nas jako naród, jeżeli chodzi o patrzenie na Ukraińców. Przecież to są te same osoby, które są teraz, to są dokładnie te same osoby, które do nas przyszły w 2020 roku, które stały w kolejkach na granicy. One się nie zmieniły, to są jakby te same osoby. I jakby powtórzę to jeszcze raz. Wojna niestety ma różne oblicza. Jednym z nich jest robienie na tym interesów przez niektóre osoby, które sobie nie zdają sprawy, w jakim jak to jest złe, niegodne i trudno nawet to nazwać. I zadał pan takie pytanie, które uważam też jest kluczowe i ważne. Czy w ogóle czy warto robić takie gesty, czy warto robić symboliczne rzeczy? Uważam, że tak. Ja próbowałam sobie teraz przypomnieć, cały czas nie mogę sobie przypomnieć, przeczytałam taką książkę 2 lata temu, która jakby opowiada, jak budowały się po II wojnie światowej wszystkie instytucje demokratyczne, które zajmują się prawami człowieka. Jak to w ogóle postępowało. I w tej książce autor też opisuje, jak wiele było hamulców, jak pewnych rzeczy nie robiono, jak długo musieliśmy czekać na postawienie przed sądem tego czy innego zbrodniarza. Ale generalnie, czytając tę książkę, jest jakby taka narracja, że nawet symboliczne gesty, nawet taki protest, takie zawołanie Andrzeja Halickiego, tak? O to, żeby wspierać tych ludzi w wiosce w Ukrainie, tak? Którzy potrzebują pomocy, jest niezwykle ważne. Bo jeżeli my nawet tego nie będziemy robić, to te siły takie radykalne, proputinowskie, dla których, które są obojętne na krzywdę drugiego człowieka, po prostu wygrają.
0: Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Czesław Miłosz kiedyś mówił.
1: Dokładnie. To jest jak trochę takie, to jest trochę jak domino. Jak ktoś tego po prostu nie dotknie, to po prostu to nie pójdzie. I nawet jeżeli czasami czujemy się bezradni w tych takich gestach wsparcia, tak, bo dużo przecież i osób przemawiało w Parlamencie Europejskim, dużo było świadectw z różnych stron i pomimo tego są na sali plenarnej osoby, które kompletnie tego nie rozumieją.
2: Nie, no gorzej, bo mieliśmy nawet tutaj wypowiedzi.
1: Ja delikatnie mówię.
2: że na przykład, no tak, właściwie to pokojowy powinien być proces. No kiedyś taki pokojowy właściwie model współpracy to Mołotow i Ribbentrop zawarli.
0: Zauważono, słyszymy, no ja, że to tak, żeśmy tak, wywołali.
2: A jeszcze do tego, tak, dokładnie, dokładnie.
1: I zero był i zaprzeczeń poseł, ze strony prawej, w ogóle milczenie, nikt o tym nie mówi, no naprawdę.
2: Gorzej, no między nimi siedzą nasi reprezentanci, no kolega Tyszka, tak, na przykład, tak, bo to już takie bezpośrednie sąsiedztwo.
1: Oczywiście, jest w LB, tak.
2: I co, czuje się dobrze?
1: Zajęczkowska,
2: nie protestuje? Nie,
1: tak,
2: nie,
1: nic.
2: Rękę
1: nic,
2: podaje?
3: No. No właśnie, to jeszcze tylko przypomnę tak w kontekście tego, o czym mówił pan poseł Jarubas, tak, na pewno w ogromnym stopniu odcięliśmy się od rosyjskich dostaw, ale przecież w tym wtorkowym z kolei wystąpieniu Ursula von der Leyen przypomniała po raz kolejny, że jednak gaz ciągle do Europy płynie i co więcej, chyba w 26 roku, czyli w tym albo w ubiegłym, był wzrost o 16% tego importu. No ale ona przypomniała, że to już teraz będzie koniec, bo z końcem 27 roku definitywnie mamy...
2: No tylko
1: kasa,
2: kiedy to będzie?
1: Się kasa i to jest straszne.
2: Ja myślę, że tutaj dwa aspekty tego krzyku. No pierwsze to jest rzeczywista pomoc natychmiastowa, no jak najszybsza, żeby ten dramat przerwać. Po to też w parlamencie taki moment, żeby rzeczywiście można było to zrobić i upowszechnić wiedzę, bo to się okazało, że też ona nie jest powszechna. Można powiedzieć, że nawet bardzo mało na ten temat wiemy. Ale druga rzecz to jest jednak ta świadomość, bo w tym samym czasie mamy propozycję, no nie wiem, zapraszenia na jakieś G20 czy inne formaty, rozmowy, które propozycję wznowienia, a może nawet odbudowania gazociągu Nord Stream. Także z udziałem polskich głosów.
3: Tak, bo głównie to postulat AfD oczywiście.
2: Tak, oczywiście to jest postulat AfD, ale za tym idą wyborcy, czy słuchają, czy to jest możliwe, czy realne. Może ignorują, może uważają, że nierealne, no ale głosują. Co za chwilę się wydarzy, jeżeli takie siły będą zwycięzcami w kolejnych już nie landach, ale krajach. I nazizm został rozliczony. To trzeba sobie powiedzieć, tak? Teoretycznie Norymberga, kary i tak dalej, nie mamy... Tu jest historia, rozdział zamknięty, mamy odpowiednie również kodeksy, które karzą, czy nakazują karanie tych, którzy próbują gloryfikować, zmieniać i interpretować historię inaczej niż ona miała miejsce. Mówię o hitleryzmie, o nazizmie, o odpowiedzialności też niemieckiej. Stalinizmu nikt nie rozliczył.
1: Dokładnie.
2: A Hołodomor? No przecież lata 30. No to miliony ofiar. Czy to nie jest mały Hołodomor raz jeszcze? No, życie ludzkie się nie liczy dla Putina, a my musimy o tym pamiętać. Nie, to nie jest człowiek z naszej cywilizacji. To nie jest partner do rozmów, do myślenia, nawet biznesowego, jeżeli ktoś chce. Taki biznes nieetyczny nie ma prawa być akceptowany wśród nas.
3: W tym kontekście jeszcze było, no może nie jakaś specjalna debata, ale trochę na ten temat można było usłyszeć w sali plenarnej. Taka trochę kontynuacja, czy echo tego, co mówiła w orędziu o stanie Unii Ursula von der Leyen, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której powinniśmy dalej, oczywiście będąc kompatybilnym z NATO i nie kwestionując wartości sojuszu i tak dalej, to zawsze te zastrzeżenia padają, ale że powinniśmy jednak pomyśleć o odpowiedniku artykułu 4, bo jak wiemy, znany jest ten artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego, który mówi o pomocy w sytuacji agresji zbrojnej, ale jest też 4, który mówi o takim działaniu, współdziałaniu w sytuacji jeszcze przed agresją, ale już kryzysowej. Tymczasem my mamy artykuł 42 punkt 7, który też mówi o udzieleniu pomocy państwu, które zostało zbrojnie zaatakowane. No ale codziennie widzimy, że jesteśmy atakowani, tylko to jest to coś, czego jeszcze nie znaliśmy wcześniej. No i wydaje się, że jest potrzeba stworzenia takiego artykułu. No tyle, że znowuż pojawiają się głosy, szczególnie no tych właśnie bezkrytycznie patrzących na Stany Zjednoczone, że to jest działanie przeciwko Ameryce, przeciwko NATO. Pomysł powołania Europejskiej Rady Bezpieczeństwa jest też traktowany jako jakiś wynaturzony pomysł, który ma osłabiać NATO i tak dalej. To jak państwa zdaniem się ta dyskusja potoczy, no i jak skończy?
2: No bzdura oczywiście. I Andrzej, mówienie o tym, że to jest jakaś antyamerykańska krucjata, czy rozbijanie NATO, jest jak gdyby podwójnym nieporozumieniem. Po pierwsze, mówimy tutaj o szerszej i innej współpracy w zakresie bezpieczeństwa niż sama militarna reakcja. No bo NATO to jest kwestia odpowiedzi militarnej. Artykuł 5, czy w moment zaatakowania któregoś z krajów sojuszniczych taką procedurę może uchronić. To, o czym mówiła Ursula von der Leyen i co w zasadzie się w jakimś aspekcie dzieje, ale za mało i powiedziałbym, pełny, zorganizowany sposób. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o wymianę informacji, też działanie służb. Kwestia cyberbezpieczeństwa, bardzo istotna. Mamy już dzisiaj akty sabotażu właściwie na terytorium naszych krajów. One mają miejsce. Miały miejsce w Polsce, miały miejsce w Hiszpanii. No, jeżeli chodzi o tą próbę, bo to ciężko powiedzieć, czy to miał być straszak, czy prawdziwa próba na lotnisku w Lipsku. No ale przecież wymierzona bezpośrednio w transport na terenie Niemiec, teoretycznie kraju dalekiego od frontu i do tej pory bezpiecznego. Zakłócanie ruchu lotnisk w wielu miejscach miało miejsce, ale dziś, zwłaszcza po wyborach na Łotwie, mamy wręcz jakieś mapki, różne dziwne historie, które gdzieś w cyberprzestrzeni zaczynają krążyć, nie mają żadnego realnego podłoża, jeżeli chodzi o kwestie autonomiczne, to tam czterech okręgów, no ale przecież tak się zaczął Doniecki, Ługański, te tak zwane zielone ludziki. To już jest tak niebezpieczny moment, że nie można nie reagować. I myślę, że temu służy ta współpraca, czy ta rada i wymiana informacji.
1: Ja powiem
3: Joanna Schellenbiel.
1: Mocniej, znaczy ani Polska, ani Europa nie jest wasalem Ameryki. NATO powstawało w zupełnie innym momencie, w zupełnie innych czasach i było raczej takim porozumieniem militarnym. Mamy zupełnie nową sytuację, zupełnie nową rzeczywistość, na którą nie mamy odpowiedzi. Przecież jeszcze wiele lat temu nikt nie mówił o atakach cybernetycznych. Polska, tak jak mówi minister Gawkowski, ma od 2 do 4 tysięcy cyberataków dziennie. Dziennie. To jest w ogóle coś, co generalnie mi się nie mieści w głowie. Dziennie. W 2025 tych ataków było 682 tysiące. Tyle było zgłoszeń. Więc my mówimy o czymś, co się pojawiło całkiem niedawno. Rosja sobie świetnie w ogóle radzi, jeżeli chodzi o atakowanie w cyberprzestrzeni kraje europejskie, w szczególności Polskę. I my musimy mieć jakąś odpowiedź. I ta Rada Europy, ten pomysł von der Leyen jest jakąś odpowiedzią na to, bo no nie może być tak, że to się dzieje, bo nawet są te takie zwykłe ataki, te jakieś pociski, wlatują, nie wylatują, no ale przecież kilka dni temu został przecież zestrzelony na Morzu Czarnym jakiś statek, prawda, turecki. No jakby mamy rzecz...
2: Dwa nawet.
1: Tak. Zginęli tam ludzie i... My musimy sobie z tą rzeczywistością poradzić troszeczkę inaczej. Ameryka jest naszym przyjacielem i tak dalej, ale rzeczywistość się zmieniła. Europa bardzo dobrze, że współpracuje ze sobą w kwestii bezpieczeństwa i obronności na serio. To wszystko się dzieje, przypomnijmy, po sławetnym spotkaniu Załęskiego, pierwszym z Trumpem w gabinecie owalnym. I dobrze, że to się dzieje, że to jakby też sprowokowało to, że państwa europejskie zaczynają ze sobą współpracować. My potrzebujemy tych zmian. My musimy po prostu reagować i nie możemy pozwolić Putinowi na takie szczypanie nas, szczypanie Europy i wrzucanie co chwilę nam tych kamyczków do środka. Bo oni są w tym naprawdę całkiem dobrzy.
3: Nieco skonkretyzował ten pomysł Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, przynajmniej jak rozumiem jako głos w dyskusji, komisarz Kubilius. To co prawda miało miejsce w ubiegłym tygodniu, w czwartek było posiedzenie w Parlamentarnej Komisji Obrony, tej SEDE, tu Parlamentu Europejskiego, na której był komisarz. I on mówi, że ta Rada, Europejska Rada Bezpieczeństwa, to powinien być to ten format E5+. E5+, to ja przypomnę, E5 to jest taki format, który powstał pod koniec 24 roku. Tam jest Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Wielka Brytania. No a plus dlatego, że teraz chcielibyśmy, aby do takiej rady dołączyła Ukraina, Norwegia, może Kanada.
2: I Kanada, tak. Tak. To jest też kwestia bezpieczeństwa nieba, kosmosu i tak dalej.
3: Tak. No i tu chodzi właśnie o taką Europejską Radę Bezpieczeństwa. Natomiast to oczywiście nie zmienia faktu, że w sytuacji no jeszcze bardziej jakoś zaognionej odpukać, no to przecież jest formuła po prostu Rady Europejskiej, gdzie mogą się spotkać przywódcy nawet w nagłej sytuacji. I
2: no ale nie w 30 czy 30 paroosobowym gronie w tym wypadku.
3: No tak, tak. Więc no, coś się w tej sprawie dalej dzieje. Adam Jarubas jeszcze?
0: Znaczy bardzo dobrze, że się dzieje, bo no, widzimy oczywiście, mając świadomość, że NATO jako sojusz obronny dysponuje siłami wojskowymi, że wspólnoty europejskie no, są bardziej porozumieniem politycznym, gospodarczym, cywilizacyjnym. Nie mamy takich wprost narzędzi, które... I myślę, że nikt nawet nie myśli o tym, żeby konkurowały z NATO. Natomiast no, musimy być przygotowani, bo widzimy to, co się dzieje w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Ten, powiedzmy, postępujący izolacjonizm amerykański i być przygotowani na sytuację, w której Europa będzie się po prostu musiała wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
3: Tym bardziej tu jeszcze tylko wejdę słowo, bo czasami to nam umyka w momencie, kiedy mówimy, no przecież jest NATO, to wystarczy, ale nie wszystkie państwa Unii Europejskiej należą do NATO. I w momencie, kiedy mówimy, no przecież jest artykuł 5, no ale pamiętają państwo, żeśmy chyba tutaj zresztą w tym studiu o tym mówili, kiedy Iran w odpowiedzi na te działania amerykańskie wystrzelił coś, czy to były drony, czy jakieś rakiety, które spadły na Cypr, który dokładnie jest członkiem Unii tak, Europejskiej, no i... a nie jest w NATO.
0: Dokładnie. Pamiętacie państwo, jakie też były tutaj głosy, jak powstał program SAFE. To po co nam ten safe w ogóle, po co nam tutaj tak. Europejska produkcja obronna, kupujmy tylko w Stanach Zjednoczonych, my i tak kupujemy, najwięcej kupujemy tam, ale powinniśmy, wyciągając naukę z tego, co się dzieje, tworzyć też elementy polityki przemysłowej, takiej autonomii strategicznej, która jako koncept pojawiła się no, kilkanaście lat temu i najbardziej ją krytykują jako taki, powiedzmy, koncept uniezależnienia się Europy, również w formacie bezpieczeństwa, ci, którzy najczęściej właśnie krytykują Unię, że jest niewydolna, więc kiedy pojawiają się jakieś pomysły, no to najwięcej właśnie ze środowisk z prawej strony tych właśnie głosów, które a po co nam to, Europa powinna ćwiczyć, co kiedyś nawet na gruncie NATO nazwano taką europejską tożsamością obronną. I dzisiaj musimy szybko wyciągać wnioski, bazując na doświadczeniach ukraińskich, łączyć siły też, no powstały takie idee przecież jak europejska tarcza przeciwrakietowa. Więc to są wszystkie formaty, które mogą uzupełniać te elementy infrastruktury obronnej NATO i bardzo dobrze takie koncepty się pojawiają. Pewnie jeszcze będziemy to lata doskonalić. Zwróćcie państwo uwagę, jak podczas State of the Union, jakim takim mocnym sygnałem było pojawienie się tutaj premiera Carneya i zapowiedź, jeszcze nie wiem w jakiej formie, tego strategicznego partnerstwa z Kanadą i stowarzyszenia wręcz Kanady z Unią Europejską. To są rzeczy, które, mówiąc kolokwialnie, filozofom się nie śniły jeszcze parę lat temu, ale które wymusza na nas dzisiaj ta sytuacja.
3: Mm-hmm. Może teraz trochę lżejszy temat, tak żeby też i słuchacze może nie czuli się ciągle tylko zagrożeni tym, o czym rozmawiamy, no ale taki jest świat.
1: Z koszyka takiego lżejszego.
3: Znaczy, to przygotowałem sobie jako z jednej strony żart, ale to się dzisiaj naprawdę wydarzyło. Państwo głosowali podczas dzisiejszych głosowań nad, uwaga, upoważnieniem Francji do przystąpienia do Międzyamerykańskiej Konwencji o ochronie i zachowaniu populacji żółwi morskich.
2: O, bardzo fajnie, bo to ja się
1: bardzo cieszę. Tak, bardzo ważne.
2: Ja, bo w ogóle mamy tutaj, no w Brukseli w zasadzie, to już nie tutaj, bo on się skończył, tydzień ochrony mórz i oceanów i wiele konferencji odbyło się w zeszłym tygodniu na takie tematy. O, na przykład podpisuję to już od wielu lat, a była też konferencja Stop zabijaniu rekinów po to, żeby pozyskiwać płetwę, po to, żeby z niej robić zupkę, którą później po dwóch łykach ktoś tam nawet nie dojada do końca. Miliony rekinów, bardzo ważne dla ekosystemów, giną tylko dlatego, żeby po prostu odciąć tą płetwę i wyrzucane do morza. Nieprawdopodobne okrucieństwo w tej chwili bardzo mocno dotyka europejski przemysł tego tematu. To już nie jest tylko Azja i jakieś połowy lokalne, tylko właśnie się zrobił przemysł. W ten sposób zabijemy planetę, a oprócz tego wieloryb wylądował na przykład w rozmiarach 1:1 przed wejściem do parlamentu. No, w obaleniach też była konferencja. Więc
3: w każdym razie to zostało przegłosowane, a pani kolega patrzy na panią Joannę Schöring-Wielgus.
2: Też należy chronić.
3: Pier Francesco Maran, socjalista, który był autorem tego dokumentu, podziękował w imieniu żółwi.
1: Tak, siedział przede mną.
3: O rekinach opowiadał państwu zapalony nurek pan Andrzej Kolicki. No to mam mały akcent rozluźniający, a teraz temat, no równie może taki nieciężki bardzo, ale bardzo ważny, szczególnie dla pani Joanny Schöring-Wielgus. Mieszkania. Bo co tu się wydarzyło, jeśli chodzi o mieszkania? Była debata, zabierała pani głos, ale właściwie co się stało?
1: My teraz pracujemy nad takim dokumentem na temat najmów krótkoterminowych i rzeczywiście jest taka propozycja w ramach tego wielkiego programu dotyczącego mieszkalnictwa, żeby stworzyć taki dokument, z którego mogą korzystać poszczególne samorządy, mówię w totalnym uproszczeniu, aby nie zabraniać, ale ustalać liczbę mieszkań, które będą, czy domów, które będą na Airbnb, bo to jest jeden z problemów, który jest w tej wielkiej strategii do spraw mieszkalnictwa i pracujemy teraz właśnie nad tym dokumentem. Tego dotyczyła ta debata. Bardzo ciekawa, aczkolwiek jak zwykle radykalna prawa strona kompletnie nie rozumie, że nie będzie Paryża, nie będzie Rzymu, nie będzie Warszawy i poszczególnych miast, jeżeli nie będzie w nich mieszkańców. Jeżeli doprowadzimy do tego, że te miasta będą tylko zamieszkiwane, szczególnie w centrach, przez turystów, to te miasta tracą urok. Bez mieszkańców tych miast nie będzie. I też to był jeden z takich argumentów, których zresztą też używał komisarz do spraw mieszkalnictwa. Ciekawa jestem, jak to będzie dalej, ale to jest jakby pierwszy taki dokument, który powstaje. Ja biorę w tym udział dosyć aktywnie, ponieważ jestem też w zespole. Od razu mogę zaprosić, ponieważ rozmawialiśmy ostatnio przed wakacjami o wystawie, którą mieliśmy dotyczącej mieszkalnictwa, którą my jako socjaliści demokraci tutaj wystawiliśmy w Strasburgu. Ta wystawa będzie w Sejmie polskim. Przyjeżdżamy z tą wystawą do polskiego Sejmu. Na początku listopada będziemy razem z marszałkiem Czarzastym otwierać tę wystawę w Sejmie, bo jakby temat mieszkalnictwa jest dla nas kluczowy i ważny. Zresztą też w naszej koalicji rządzącej odpowiadamy za mieszkania, których się buduje coraz więcej. Już 30 tysięcy zostało zbudowanych. Kolejne czekają w kolejce.
3: No tylko, może byłoby dobrze jak najkrócej, jeśli pani może by pomogła, bo część ludzi się zastanawia w kontekście tego wynajmu krótkoterminowego, ale właściwie no, jak można by zabronić? No, jak ktoś chce swoje mieszkanie przeznaczyć na to, żeby tam właśnie no, ludzie, turyści, którzy przyjeżdżają, to jest zabijanie, nie wiem, inicjatywy jakiejś gospodarczej.
1: Ale to zupełnie nie chodzi o to, bo nikt nikomu nic nie zabrania, bo rzeczywiście są ludzie, którzy mają mnóstwo mieszkań na wynajem, tylko zrobił się z tego całkiem niezły interes, co pokazują chociażby takie miasta, nie wiem, no Barcelona jest takim miastem, które się często przywołuje. Niestety w Barcelonie większość osób, które mieszka już w centrum, to nie są mieszkańcy. To są ludzie, którzy mieszkają tam, turyści, którzy wynajmują od deweloperów albo od ludzi, którzy tylko i wyłącznie się tym trudnią, mieszkania. I to miasto traci swój urok. Ja mówię zupełnie bardzo prosto. Nikt nikomu nic nie zabrania, ale te kwestie trzeba w jakiś sposób uregulować. I ważne też jest to, że w tym dokumencie, który tworzymy w Parlamencie Europejskim, my nie narzucamy jakichś konkretnych rozwiązań. Te rozwiązania chcemy, aby wprowadzili sobie poszczególni włodarze miast, ponieważ sytuacja w Hiszpanii różni się na przykład od tego, co mamy w Warszawie czy w Berlinie. Więc chyba myślę, prosto to wytłumaczyłam.
3: Jest z nami pani Anna Zalewska.
1: Witamy, witamy.
3: Jak zapowiadałem. No to
0: prosto z debaty.
3: Prosto z debaty, ale ja może jeszcze tylko w tej sprawie, bo akurat wsłuchiwałem się i sobie tutaj wynotowałem wypowiedź pani koleżanki z grupy politycznej, pani Marleny Maląg, która właściwie no, sprzeciwiała się, żeby w ogóle się zajmowała Komisja Europejska, no, a potem Parlament rozwiązaniami dotyczącymi rynku mieszkaniowego. To nie jest kompetencja unijna. No i generalnie była na nie. Pani też jest na nie?
4: To, co najważniejsze w tej wypowiedzi wybrzmiało, to znaczy, że nie jest to kompetencja Unii Europejskiej. Zresztą to też powiedziała, ale troszeczkę inaczej, pani europoseł, dlatego że mówi, że niczego nie chcą narzucać, no bo nie mogą. Rzeczywiście każdy kraj członkowski ma swoje rozwiązania, ma słuchać swoich obywateli, a problem mieszkaniowy jest rzeczywiście tym dominującym w Europie. Proszę zobaczyć, jakie emocje były związane właśnie w Hiszpanii, że pozbawiono, wyeksmitowano starszą panią. Ale to są problemy, które trzeba rozważać krajowo, bo na przykład w Polsce, ale to jest też tendencja europejska, wyludniają się małe miejscowości, gdzie mieszkań do zagospodarowania, remontu byłoby i owszem, i dużo, i potrzebne są tylko na to pieniądze. Nie ma tych miejsc w dużych miastach. Oczywiście ceny mieszkań powodują, że dla młodych ludzi są one nieosiągalne, ale to wynika z wielu kwestii, między innymi celów klimatycznych i kilku rozporządzeń, które mówią, jakich materiałów należy, czy jakie materiały należy zastosować, żeby na przykład budynek za moment mógł mieć certyfikat energetyczny. Więc rzeczywiście kwestii jest tutaj sporo do rozwiązania, nie na poziomie Unii Europejskiej, w każdym kraju członkowskim. I owszem.
1: Ale muszę to dodać. I oczywiście to nie jest kompetencja Unii Europejskiej, ale trzeba naszym słuchaczom przypomnieć, że po raz pierwszy w historii mamy w tej kadencji komisarza do spraw mieszkalnictwa. Po raz pierwszy w tej historii mamy komisję do spraw mieszkalnictwa. To jest pewien etap, który się rozpoczął. I tak, ja jakby zdaję sobie sprawę, że w traktatach nie mówimy o mieszkalnictwach, o mieszkaniu, ale to może być kolejny krok i To jest takie rozkręcanie się tego tematu, bo wszyscy, jak jeden mąż, doskonale wiemy, że problem z mieszkaniami w Europie jest. I to nie tylko chodzi o dostępność, ale generalnie jest bardziej szeroki. Zachęcam Państwa bardzo, aby wejść sobie na stronę Komisji do Spraw Mieszkalnictwa. Tam Państwo znajdziecie raport taki szczegółowy, nad którym pracowaliśmy przez ostatni rok. A teraz pracujemy nad rozwiązaniami. I ja jestem przekonana, że za jakiś czas będziemy mówili o finansach na mieszkania. Bo to jest tak jak z wszystkimi funduszami, które powstawały w Unii Europejskiej.
3: Króciutko jeszcze pan Adam Jarubas.
0: Króciutki komentarz, bo oczywiście finansowanie budownictwa mamy już dzisiaj w niektórych elementach programów operacyjnych. To możliwe jest z Krajowego Programu Odbudowy, więc to mamy, tak? Też trzeba jakby pamiętając o tej zasadzie subsydiarności, żeby nie wywrócić tutaj, nie wywracać kota ogonem. Wybór, nie zakaz, to jest ulubione hasło lewicowe, tak, żeby właścicielom właśnie nie krępować rąk, no bo ja w takim przerysowanym przykładzie, no wyobrażam sobie, że mógłby ktoś wpaść na pomysł, tak zresztą się działo zaraz po wojnie, dokwaterować komuś dwóch lokatorów.
2: Ale w Berlinie die Linken zwyciężyli, że konfiskata 200 tysięcy nawet chyba.
0: Papier wszystko przyjmie, możemy największe absolutnie
2: tutaj przeznaczenie.
4: Mamy dyrektywę budynkową, gdzie jest potencjalna możliwość wywłaszczenia.
0: Tylko rzeczywiście trzeba zwracać uwagę, promować tanie mieszkania na wynajem.
2: Nie ma nawet najmniejszych kart.
0: Są miasta w Europie,
1: Gdyń.
0: Gdzie rzeczywiście budowane przez 100 lat, tak? Bo to jest kwestia. Nie wszystkie modele są do wdrożenia w ciągu 2-3 lat, tylko tak naprawdę trzeba to podstymulować tutaj.
2: Ale ja chciałbym ogólnym stwierdzeniem podsumować ten temat, mianowicie Unia Europejska nie przetrwa i nie będzie w ogóle potrzebna, jeżeli nie będzie spełniać tych oczekiwań, podstawowych oczekiwań obywateli. Więc oczywiście została założona jako Stowarzyszenie Węgla i Stali, przetworzona, że tak powiem, w dużo szersze porozumienie polityczno-gospodarcze, ale zdrowia to nie jest, domena traktatowa, co więcej, nawet dokładnie wprost oddelegowana do zadań państw członkowskich. Współpraca w zakresie bezpieczeństwa również domena państw członkowskich. A mamy Adama Jarubasa, który jest przewodniczącym Komisji Zdrowia. Od paru lat się kłóciliśmy o to, że to jest bardzo ważny aspekt, pierwszy na liście oczekiwań wyborczych. I co? Jest stała komisja, teraz już jest komisarz już drugi raz. No i mamy pierwsze efekty. No, na przykład przypomnijcie sobie szczepionka mRNA, tak? Czyli to, co się działo w COVID-zie, ale dziś skuteczna, jeżeli chodzi o raka, a za rok może być na rynku, to efekt komisji, tam można mieć bekę, ale ona się nazywała beka i była pierwszym raportem, który Bartek Arłukowicz prowadził. Przecież wszyscy mówili tak, a to Polacy sobie wymyślili, ale to jest sprzeczne w ogóle z jakimikolwiek tutaj zadaniami naszymi wspólnymi. I co? I sponsorowane, bo trochę dofinansowane również z programu Horizon, a EU for Health również ma dofinansowanie w tej chwili 4,5 miliarda i nagle będzie rewolucja. Tylko wtedy Unia będzie potrzebna, kiedy takie projekty będą również wynikały z tej naszej współpracy na poziomie europejskim, bo żaden kraj sam by tego nie zrobił, w każdym razie nie w takim tempie. I mieszkalnictwo będzie takim tematem.
4: A państwo zauważyli, usłyszeli właśnie, jak omija się traktaty europejskie. Przy całym szacunku do pracy Adama Jarubasa, europosła, który widzę, że pilnuje, aby te wszystkie koncepcje, pomysły, idee i ciężka praca nie ingerowały w kompetencje krajów członkowskich, bo o współpracy, o wspólnych projektach, o wspólnych pomysłach jak najbardziej i zawsze. Po to jest wspólnota. Natomiast narzucanie, decydowanie przy różnorodności krajów członkowskich jest absolutnie wykluczone przy traktatach.
3: No tylko ja myślę sobie, przepraszam, wejdę słowo, bo akurat kiedyś z panem posłem Jarubasem o tym rozmawiałem, że jeżeli jako wspólnota 27 państw rozmawiamy z koncernami farmaceutycznymi, żeby skrócili okres wypuszczania licencji na rynek.
2: Patentowy też.
0: Rynkowy i patentowy.
3: Patentowy. No to łatwiej jest nam załatwić, że oni się zgodzą, że w krótszym czasie będzie można generyki z tego produkować, niż w momencie, gdy każde państwo by negocjowało oddzielnie.
4: Ale oczywiście i pełna zgoda, natomiast przypomnę perturbację z panią komisarz von der Leyen, która zdaje się jeszcze się nie wytłumaczyła z negocjacji związanych, czy podczas COVID-u.
2: Ja przypomnę tylko, że współfinansowanie z budżetu ochrony granicy zewnętrznej było również kontestowane i prawne otrzymywaliśmy wyjaśnienia, że to jest niemożliwe, że to jest wbrew regulacjom. Czy ktoś dzisiaj raport Janusza Lewandowskiego, naszego kolegi, kiedy się przeforsowaliśmy ten zapis, upadł na końcu, bo był kiwał w 2 czy 3 grupach. Czy ktoś dzisiaj neguje taką potrzebę? No ale trzeba było paru lat sytuacji, którą mamy dzisiaj, żeby dzisiaj, jak ja miałem budżet, 600 ile głosowało osób za? Praktycznie nie było oponentów, kilkadziesiąt osób czysto.
4: Tu pełna racja, bo przypominam sobie awanturę o budowanie zapory na granicy polsko-białoruskiej, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica i histerię von der Leyen, która krzyczała, że ona nie będzie dawała na żadne mury. Tak, wojna sprawiła, że weryfikuje się różne kwestie. Trzeba pilnować, aby one nigdy nie były ingerencją w kompetencje krajów. praw członka.
3: Nie, całe 10 minut do końca, a temat przecież, na który specjalnie czekaliśmy na panią Annę Zalewską, czyli no, część dyskusji, która w we wtorek się toczyła tutaj w parlamencie w kontekście przygotowań do Rady. O budżecie sporo mówiliśmy w tej audycji w poniedziałek, więc może to się tylko pojawi śladowo. Natomiast w tym, no, nazwijmy to, otwierającym debatę wystąpieniu Ursuli von der Leyen dużo miejsca poświęciła cenom energii, bo to oczywiście Europejczyków bardzo boli. Przypomniała, że ceny gazu wzrosły o 140% od końca lutego, kiedy zaczęła się wojna na Bliskim Wschodzie, ta z Iranem związana, ceny oleju napędowego dwukrotnie. No i że wydaliśmy w związku z tym dodatkowo 100 miliardów euro od tego czasu, jak zaznaczyła, bez pozyskania choćby jednej dodatkowej cząsteczki energii. No i przy okazji powiedziała, co zrozumiałe, jeśli chodzi o stanowisko Komisji Europejskiej, że mamy coraz więcej czystej energii odnawialnej i jądrowej. To już jest chyba 70% w całej Unii. No i też powiedziała, że w jednym państwie członkowskim megawattogodzina kosztuje 70 euro, a w innym 145. No i przy okazji łatwo się domyślić, wyjaśniła, dlaczego tak jest. No bo tam, gdzie jest energia jądrowa i ze źródeł odnawialnych, to jest energia tania. Jak możemy z poziomu wspólnotowego pomóc Europejczykom przy okazji sobie w tym kryzysie cenowym, pani Anna?
4: Bardzo prosto, zlikwidować ETS. Bo my mamy oto taki produkt, którym zarządzają instytucje finansowe, podatek klimatyczny, który decyduje o tejże cenie energii i ewentualnie składa się i płaci temu, co jest nieopłacalne, czyli generalnie OZE. To po pierwsze. Po drugie, pani von der Leyen to rzeczywiście ma tupet mówić o energii jądrowej, bo jest Niemką, a Niemcy kilka lat temu zamknęli wszystkie elektrownie jądrowe, blokując w rozporządzeniu o taksonomii, to też zdaje się, że zmieniło się w 2022 czy 2023 rokiem, że w ogóle nie można było w jakikolwiek sposób finansować, kredytować budowy elektrowni jądrowych. Jednocześnie pani von der Leyen, o tym już nie wspomniała, ale toczą się przecież różnego rodzaju prace nad dokumentami, stawia sobie cel, że przy takich cenach energii należy do 2030 z 23% elektryfikacji zmierzać do 46%. Szuka się różnego rodzaju rozwiązań, które jeszcze będą pogłębiać ten problem. Jednocześnie cały czas populistyczny tekst o uniezależnieniu się od węglowodorów, gdzie uzależnienie od metali ziem rzadkich, surowców krytycznych, które decydują o realizacji Zielonego Ładu, to fakt potwierdzony przez Trybunał Obrachunkowy. Trzeba w tym rozsądku, trzeba zweryfikować klimatyczne pakiet Fit for 55, a nie gasić pożar benzyną, bo uczestniczę w pracach nad kilkoma dokumentami. Przedsiębiorcy są zwyczajnie przerażeni.
3: Ja tylko jeszcze zapytam, ale to już może pan Adam Jarubas odpowie, ale dlaczego ten ETS tak podnosi ceny energii? Przecież jakby producent energii nie emitował CO2.
0: No, dokładnie tak.
3: To by nie podnosiło się cena energii.
4: No, chcę państwa zmartwić. Dążenie jest takie, żeby było co najmniej 200 euro, dlatego że są potrzebne pieniądze na utrzymanie energii odnawialnej, ale również na pochłanianie.
0: Charakter tego mechanizmu jest tak skonstruowany, bo żyjemy w jego reżimie od początku naszej obecności w Unii. To nie jest wymysł Ursuli von der Leyen, że od niej 3 lata temu nam narzuciła ETS, tylko od początku byliśmy.
4: Ale w 2014 wpuściliśmy instytucje finansowe.
0: Nie było problemu i właśnie uczestnicząc teraz w tych pracach, nie kto inny jak tutaj obecni we dwóch z Andrzejem Halickim, wnosimy poprawki, żeby instytucje finansowe wykluczyć, bo one się przyczyniają do spekulacji.
4: Naprawi się błąd Donalda Tuska.
0: To nie Donald Tusk to wprowadził. Równie dobrze mógłbym się wyzłośliwiać, bo pani poseł tutaj mówi, trzeba wyjść z ETS-u.
2: Ale nie było nigdy Morawieckiego Szydła, no po prostu nie było.
0: Mieliście głos.
4: Mamy już koncepcję i
0: no, czarne koze stroze rzeczywiście ma koncepcję
4: sporo,
0: taką.
4: Nie, mamy badania, sporo wyliczeń.
0: Problemem strategicznym jest głębokie uzależnienie Europy od dostaw surowców energetycznych spoza Europy. 90% surowców my po prostu importujemy, więc no, jak to wygląda, że na przykład ETS nie jest tak dotkliwy dla Francuzów?
4: Swoje.
0: No bo mają inny miks. Te gospodarki, te przemysły, które w większym stopniu są uwęglone, my po prostu mamy największą emisyjność energetyki. W związku z tym te koszty nas rzeczywiście dobijają i są bardzo dotkliwe. Tu zgoda dla przemysłu, dla mieszkańców. I nie, skoro się nie da wyjść z tego ETS-u, bo się nie da bez wychodzenia
4: jak wszyscy
0: z Unii.
4: Wyjdziemy, to się
0: pani poseł, no bądźmy realistami. Możemy tutaj sobie opowiadać, że wszyscy wyjdą. No nie wyjdą, tak? W związku z tym trzeba go zderegulować. Jest otwarta dzisiaj rewizja ETS-u i twórzmy dobre koalicje, naciskajmy na naszych posłów w każdej z grup politycznych. Mieliśmy dobre przykłady już na przykład przy dyrektywie metanowej kiedyś, gdzie udało nam się porozumieć. Tutaj każda grupa zrobiła swoje, łącznie nawet z socjalistami, którzy byli najbardziej progresywnie do Zielonego Ładu nastawieni.
4: Ale wie pan, że chcą zawieszenia tego rozporządzenia.
0: Dzisiaj dobra wiadomość z Polski, to już na koniec 1,2 MW, 76 turbin na morzu, już za moment popłynie prąd z morza.
4: No to proszę gratulacje Danielowi Obajtkowi złożyć tutaj.
0: Składamy mu tu przy każdej okazji, uchylając immunitety tak, za to, co narobił w Polsce.
2: Dużo zdrowia dla pana Daniela, ale to rzeczywiście...
3: Andrzej Halicki.
2: No, nawet przy tym stole... Ja już nie chcę wchodzić w tę historię z przeszłości, bo to rzeczywiście... Nie ma lepszej drogi niż zielona energia. Nie ma tańszej niż ta wiatrowa. Jeżeli 1,5 miliona odbiorców na 13 milionów gospodarstw domowych otrzyma prąd z tego źródła, to jest najlepsza droga też do obniżenia, w każdym razie do
4: wtedy, kiedy
2: do
4: będzie wiało.
2: Tak, właśnie słyszałem.
4: Dziękuję. Ale musi wiać w odpowiednich parametrach, ani za słabo, ani za mocno, panie europośle.
2: Słońce nie zawsze świeci, a wiatr nie zawsze...
4: No jasne.
2: Nie, ale no, proszę nie opowiadać znowu tych czasem dyrdymału, że powinniśmy się trzymać tylko i wyłącznie węgla, bo to dopiero
1: nie,
2: jest wzrost cen.
1: Można, ale może... Chcesz dokończyć?
2: No nie,
1: ja tylko chciałam powiedzieć.
4: Tylko były 5 elektrowni na węgiel brunatne.
1: Ale ja bym chciała jeszcze jedną rzecz przypomnieć, o której może zapominamy w tej dyskusji, że Polska zarabia na sprzedaży uprawnień do ETS-u grube miliardy i niestety zarówno rząd Zjednoczonej Prawicy, jak i nasz, niestety nie wykorzystuje tych pieniędzy. Należycie na to, żeby rozbudowywać cały, nie wiem, mechanizm odnawialnych źródeł energii. No niestety te pieniądze gdzieś po prostu się rozpływają i to był zarówno problem rządu Prawa i Sprawiedliwości, jak i naszego rządu. I mówię to, bo miałam ostatnio rozmowę z ministrem z Ministerstwa Ochrony Środowiska. No i niestety te
2: ale
1: wyniki są. Te wyniki
2: nie
1: są. Nie. Te wyniki są zatrważające, ponieważ wpływa mnóstwo pieniędzy i my nie wykorzystujemy nadal tych pieniędzy na rozwój odnawialnych źródeł energii.
2: Przede wszystkim zadaniem zbierania tych środków służy.
1: Ale nie robimy tego. Nie robiliśmy to wcześniej.
2: Coś
1: jest nie tak.
2: Służy modernizacji polskich sieci energetycznych, tego wszystkiego, co przed dekadami zbudowane dzisiaj powoduje utratę 30% energii na przesyle. To nie są środki, oczywiście mogą wspomagać także inne inwestycje, także tego
1: 99% jest wykorzystywanych, a 1% tylko na odnawialne źródła energii.
4: Mówi pani o raporcie Najwyższej Izby Kontroli, proszę go przeczytać,
2: natomiast
4: to katastrofa
2: intelektualna. Faktem jest, że w latach 8 lat te środki rzeczywiście poszły na rzecz...
4: Nie, na przeszły na... Powietrze,
2: 8 miliardów zostało z 80 wydane, a
4: nie
2: nawet
4: prawda.
2: Trochę więcej
4: co
2: wydane dokładnie na ten cel.
4: Kontroli, że nie wie, jak to policzyć.
2: I w związku z tym raport Najwyższej Izby Kontroli właśnie to podkreślał. Marnotrawstwo tych środków, przeznaczanie niezgodne z celem.
4: Proszę przeczytać w całości.
3: To wszyscy będą czytać raport do następnego spotkania.
4: Tak jest.
3: Odpytam.
4: Notatkami, fragmentami.
1: Ale już niedługo, za 2 tygodnie, nie? Bo mamy przecież posiedzenie.
3: Druga sesja plenarna w październiku, no bo musi być 12, a w sierpniu były wakacje.
1: A byliście już na lalce?
2: Nie, ja byłem na filmie
4: ale naprawdę
2: z Bradem Pittem to nie powinien i psem. Znakomity,
0: znakomity.
1: Ale słuchajcie, rola
4: przede mną. Przede
1: znaczy ja uważam serial znakomity. Film też jest znakomity, więc naprawdę bardzo polecam, żebyście państwo zarówno serial
4: zobaczyli, jak i wariacje na temat lalki, w ogóle nie powinnam się takiego tytułu.
3: No i proszę, świetne. Było dzisiaj i o żółwiach, i o rybach, i o lalce. Już ogólnie wszystkim państwu dziękuję, bo nasz czas się skończył. Przypomnę, audycję realizował Jürgen Schmidt, wydawała Maria Mrożkowska. A ewentualnie od lalki zaczniemy nasze spotkanie.
4: Wspaniale, czyli musimy pójść do kina.
3: Następnym razem. Do zobaczenia.
4: Dziękuję.
3: Do usłyszenia.
5: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
6: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
7: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
8: FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Ja z Rosją mam zawsze gigantyczny problem, jeśli chodzi o to, co myślą Rosjanie, bo nie wiem, czy ta daba nie została już ugotowana na tyle, że nie myślą, tylko mówią to, o czym myśli Władimir Putin.
10: Michał Olszewski, jestem dziennikarzem i redaktorem Gazety Wyborczej.
11: Tomasz Rchawski, TOK FM.
12: Marta Nowak, Gazeta PL.
13: Miłosz Gosłowski, Radio Z.
8: Dzieje się na świecie. Nowe odcinki co wtorek o 18:00. Słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Jutro może się odbyć przesłuchanie nastolatka, który zaatakował w szkole w Ostrołęce. W trybie pilnym zbierze się Komisja Nadzwyczajna do spraw tzw. projektów aborcyjnych. Posiedzenie jutro od rana. Rząd Francji uwolni 10 milionów baryłek ropy. Minęła 23. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informację TOK FM. Najpóźniej jutro rozpocznie się przesłuchanie nastolatka, który dziś w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował ludzi nożem. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby zaatakowane w pobliskim parku. 19-letni Jakub Z. atakował nożem przypominającym maczetę, a w jego szkolnym plecaku policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy domowej produkcji, który na szczęście nie został zdetonowany. Sprawca dotąd był znany policji tylko z posiadania niewielkich ilości narkotyków. Uczniowie rodzice są w potężnym szoku.
15: Współczuję tym rodzicom właśnie, tych dzieci pokrzywdzonych.
16: Po niespełna 30 minutach mężczyzna został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej. Został obezwładniony.
14: Dodał nadkomisarz Tomasz Żerański. Chłopak nie stawiał oporu. Najpierw trafił do szpitala z ranami ciętymi na nadgarstkach. Po opatrzeniu policjanci zabrali go na komendę. Zaniedbany temat wraca na tapet rządzących. Jutro w Sejmie zbierze się Komisja Nadzwyczajna do spraw tzw. projektów aborcyjnych. To efekt dzisiejszego spotkania premiera Donalda Tuska z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Jeszcze dziś przed południem pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania Katarzyna Kotula z Lewicy chciała rozwiązania komisji, bo jak mówiła, jest ona martwa i nie działa.
17: To nie jest zarzut w stronę posłanek, które w niej pracowały, bo one swoją pracę wykonywały świetnie. Wszystkie projekty właściwie zostały doprowadzone poprzez pracę w tej komisji do takiego stanu, w którym mogłyby dzisiaj być tu procedowane na sali. Nie ma na co czekać i my czekać nie będziemy.
14: Projekty, którymi ma zająć się Komisja Nadzwyczajna, zakładają m.in. powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Burzliwe było posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie uregulowania m.in. płacy lekarzy. Dziś odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu w tej sprawie. Zgodnie z propozycją maksymalna stawka ma wynosić 240 zł brutto za godzinę, a miesięczny czas pracy lekarza to 320 godzin na 2 etatach w placówkach mających kontrakt z NFZ-em. Ta ustawa to konieczność, mówił wiceprezes NFZ-u Jakub Szulc.
18: To jest swego rodzaju wotum nieufności wobec szeregu interesariuszy systemu ochrony zdrowia, którzy przez szereg lat nie potrafili się samouregulować tak, żeby uniknąć tych patologii.
19: Bubla wysłaliście do Sejmu. W wyniku tych zmian mogą wypaść lekarze, którzy prowadzą pacjentów.
14: Krytykował były wiceminister zdrowia Jakub Cieszyński z Rozwoju Plus. Projekt ustawy to pokłosie sprawy lekarza milionera, który pracował w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dawid K. usłyszał już zarzut oszustwa, miał fałszować faktury wystawione dla szpitala, a chodzi o ponad 500 000 zł. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim kończy się proces Sebastiana M. Mężczyzna oskarżony o to, że 3 lata temu jadąc rozpędzonym do ponad 300 km na godzinę BMW na autostradzie A1 uderzył w prawidłowo jadącą kiję, w której spłonęli rodzice z dzieckiem. Prokuratura chce maksymalnych 8 lat więzienia, a obrona uniewinnienia. Mówili dziś w sądzie prokurator Aleksander Duda i obrońca Katarzyna Hebda.
11: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia. W mojej ocenie materiał dowodowy w sposób bezsprzeczny, każdy dowód oceniany jest osobno, jak i wszystkie łącznie wskazują na wyłączną winę oskarżonego za ten wypadek.
12: Dowody zebrane w sprawie absolutnie nie potwierdzają tezy oskarżenia i nie dają podstaw do skazania mojego klienta, a jedynym słusznym wnioskiem w tej sprawie był wniosek o uniewinnienie. Wypadek przebiegał zupełnie inaczej niż twierdzi prokuratura. W naszej ocenie do wypadku doszło na lewym pasie 100 metrów przed miejscem wskazanym przez biegłych na skutek przejechania pojazdu kija na ten lewy pas i uderzenia w pojazd oskarżonego.
14: Oskarżony ma wyrok usłyszeć za 2 tygodnie, to będzie 21 października. Pracy do tego bardzo odpowiedzialnej jest coraz więcej, a pracowników zdecydowanie za mało. Mowa o wakatach w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. 2 dni temu przy wysyłce alertu w RCB doszło do pomyłki. Alert trafił do województwa lubuskiego, a na drugim krańcu Polski. Jak mówi rzeczniczka rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, centrum już wcześniej występowało o nowe etaty.
13: Występowaliśmy i trwa aktualnie nabór na stanowiska. Zbieramy oferty i tak naprawdę nie tylko do dyżurnych, tylko do wszystkich wydziałów. Dostaliśmy chyba 28 nowych etatów do uzupełnienia, no i staramy się je możliwie szybko uzupełnić.
14: Nabór potrwa do połowy października, a od listopada część nowo zatrudnionych mogłaby już podjąć pracę. Zadań jest sporo.
13: Oni pracują w trybie 24-godzinnym. No a sama specyfika, no na pewno jest to wysyłka alertu RCB, jest to kontakt z ministerstwami, z województwami, obsługa systemów, także tych niejawnych. No ale mówię, no nie chciałbym za bardzo tutaj w szczegóły wchodzić tego.
14: RCB przyznaje, że błąd z wysyłką alertów do województwa lubuskiego popełnili jego pracownicy, a nie operatorzy komórkowi. Jak słyszymy, postępowanie wyjaśniające już zostało w tej sprawie wszczęte. Rząd wykorzysta 10 milionów baryłek oleju napędowego z istniejących zapasów, co ma obniżyć cenę tego paliwa. Poinformował dziś premier Francji Sébastien Lecornu. Ten krok ma umożliwić spadek ceny na stacjach benzynowych o 12 do 18 eurocentów za litr. Wyjaśnił, że pochodzący z zapasów olej napędowy został kupiony, zanim doszło do gwałtownego wzrostu cen, a teraz zostanie sprzedany po kosztach własnych. Uwolnienie 10 milionów baryłek z zapasów będzie między listopadem a styczniem. Dziennik Quest France przypomniał, że w listopadzie 2025 roku francuskie strategiczne zapasy ropy naftowej stanowiły około 120 milionów baryłek. Do kraju, jak mówią synoptycy, nadciąga ochłodzenie, ale czwartek w większości kraju będzie jeszcze dość przyjemny. 19 stopni będzie na północnym zachodzie, od 24 do 25 na południu i na południowym wschodzie, a na obszarach podgórskich i nad morzem około 18.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: Dobry wieczór. W środę będziemy prezentować Państwu najnowsze odcinki podcastu technologicznego Techstorie, którego autorkami są Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Podcast Techstorie śledzi, obserwuje, diagnozuje i próbuje wytłumaczyć, jak nowe technologie zmieniają nasze życie. Zapraszam.
21: Techstorie.
22: Ile razy w ciągu minionych 2 tygodni pytano Cię, czy AI może zniszczyć świat?
23: O Jezu, nie zliczę. Z jednej strony ja się oczywiście cieszę, że rozmowy o technologiach trafiają do mainstreamu, no ale z drugiej wolałabym, żeby były trochę mniej emocjonalne, a bardziej merytoryczne.
22: I dlatego dokładnie to dzisiaj zrobimy. To znaczy zamiast dyskutować o tym, jak AI może zniszczyć świat, przyjrzymy się, komu i dlaczego może zależeć na tym, żeby rozmawiać, jak AI może zniszczyć świat. Czyli kto się może cieszyć z nastrojów pełnych przygnębienia i nadchodzącej zagłady, spowodowanej oczywiście przez sztuczną inteligencję.
23: Opowiemy o tym, co poszło nie tak w dotychczasowym rozwoju tej technologii, czy naprawdę jest się czego obawiać, no i czy w ogóle można spowolnić rozwój AI, do czego nawołują szefowie wielkich laboratoriów.
22: A także o tym, jak przenikają się siły kształtujące AI i czy tym razem regulacje nas uratują.
23: W podcaście Techstory witają
22: Sylwia Czubkowska
23: i Joanna Sosnowska, redaktorka gospodarcza wyborczej BIS.
8: Techstorie. O ludziach i technologiach.
0: Tech Historie.
22: A w dzisiejszym odcinku swoimi opiniami i opowieściami podzielą się
23: profesor Aleksander Mądry, wykładowca na MIT, do maja tego roku pracował w OpenAI jako szef komórki zajmującej się bezpieczeństwem AI.
22: I to są pierwsze rozmowy z profesorem Mądrym od jego odejścia z OpenAI, więc ekskluzywne, słuchajcie. Drugim ekspertem będzie profesor Przemysław Biecek, matematyk i informatyk, który kieruje założonym rok temu na Politechnice Warszawskiej Centrum Wiarygodnej Sztucznej Inteligencji, czyli Center for Credible AI, w którym tym centrum blisko 30 naukowców pracuje nad zwiększeniem wiarygodności sztucznej inteligencji.
23: Oraz Jeffrey Kane, amerykański dziennikarz i pisarz. On pisze o geopolityce, bezpieczeństwie narodowym, technologii i korporacjach międzynarodowych. Jest to autor świetnych reportaży Republika Samsunga. Omawiałyśmy ją kiedyś wam bardzo dawno temu.
22: Przy okazji odcinka o Samsungu.
23: Tak jest. Ale on napisał także Doskonałe państwo policyjne oraz książkę Steve Jobs na wygnanie. No dobra, to tradycyjnie podsumujmy, co się wydarzyło, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy tak zwane dumerystyczne, to jest od słowa dum, czyli zagłada, dumerystyczne nastroje przebijają się ze środowiska technologicznego, tylko dzisiaj po raz pierwszy one się tak szeroko po świecie rozlały.
22: Asia, ty nie czytasz komiksów, nie? Za bardzo?
23: Nie.
22: To doktora Duma nie kojarzysz?
23: Nie.
22: No widzisz, a ja kojarzę i pewnie nasi część słuchaczy też. Ja mam cały czas ubaw, bo jak mówimy o dumerystach, to ja mam tego doktora Duma przed oczami. No ale dobra, co to się zadzieje?

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Procent.
3: No i także noblista i jeden z ojców AI, czyli Jeffrey Hinton, oświadczył, że szacunek 10% szans na zniszczenie ludzkości przez AI, znowu cytat, nie wydaje mu się nierozsądny.
2: No to jest takie not great, not terrible.
3: Tak.
2: Niedługo potem Anthropic opublikował raport dotyczący niewłaściwych sposobów wykorzystania jego modeli i okazało się, że ludzkość, można powiedzieć, nie zawodzi. Oczywiście w tym wypadku w takim negatywnym sensie.
3: No bo we wstępie do tego raportu Anthropic pisał tak, cytat. Przypadki, które tu przedstawimy, nie są typowymi nadużyciami, lecz przykładami nowych zagrożeń, jakie do tej pory zidentyfikowaliśmy. Publikujemy te prace, ponieważ uważamy, że mamy obowiązek ujawniać nadużywanie naszych usług. W miarę jak modele stają się coraz bardziej inteligentne, ryzyko nadużyć rośnie, chyba że twórcy AI i społeczeństwo podejmą działania, aby uczynić je bezpieczniejszymi.
2: A co znalazło się w samym raporcie? Anthropic wyliczył 7 rodzajów nadużyć. Cyberataki, operacje wpływu, inwigilacje, oszustwa, badania biologiczne, rozwój broni konwencjonalnej oraz nieuprawnione pozyskiwanie danych z modeli w celu trenowania innych systemów AI.
3: No więc okazało się, że chociażby grupy powiązane z Jemenem próbowały zaprząc Claude'a, no, czyli ten model Anthropica, do napisania oprogramowania dla samonaprowadzających się rakiet i dronów. Rosja wykorzystywała te modele do operacji wpływu. Opowiadałyśmy wam o tym też w poprzednim odcinku.
2: Przedpoprzednim.
3: Faktycznie, tak, ja już się gubię. Ale też ktoś chciał stworzyć nawet broń biologiczną przez modyfikację wirusa chikungunya. To jest taki wirus, który występuje przede wszystkim w Azji i skutkuje bardzo wysoką gorączką.
2: Niby w odpowiedzi na to wszystko, kilka dni później Daria Amodei, czyli prezes Anthropica, opublikował esej, w którym wezwał do przyhamowania tempa rozwoju wielkich modeli językowych. Wskazywał, że z dalszym rozwojem tej technologii wiążą się konkretne zagrożenia, choćby te związane ze wspomnianymi cyberatakami i bioterroryzmem.
3: No i oczywiście momentalnie przytaknęli mu szefowie wiodących amerykańskich laboratoriów, czyli oczywiście Sam Altman z OpenAI, ale także Demis Hassabis, który szefuje DeepMindowi, który należy do Google'a, no i oczywiście Elon Musk, prezes XAI.
2: Zobacz, naprawdę, normalnie to są po prostu tam imba za imbą, krew zła po prostu się leje, zwalczają się jak konkurencja. Przecież Musk niedawno pozwał Altmana za to, że źle kieruje OpenAI i jest niewystarczającym gwarantem bezpieczeństwa technologii. Altman z Amodei to nawet sobie ręki nie chcieli podać w Indiach, tak? A teraz nagle wszyscy to nie wzięli się za te ręce i ogłosili, że najnowsza generacja AI, którą szykują jej firmy, to jest niebezpieczna, może zniszczyć ludzkość i trzeba coś z tym zrobić.
3: No i co jest bardzo znamienne, wszystkie te wydarzenia następowały w serii. Właściwie to dzień po dniu. No więc nic dziwnego, że media na całym świecie zaczęły krzyczeć o tej śmiertelnie niebezpiecznej AI, buncie maszyn i zagrożeniu dla ludzkości. Chociaż tak naprawdę ostrzeżenia przed AI i związane z tym odezwy czy też odejścia z firm technologicznych wcale nie są nowością. I mówił nam o tym profesor Aleksander Mądry, dzisiaj MIT, a wcześniej OpenAI.
4: Co najmniej powiedział od gdzieś 2010, przynajmniej jak się pojechał do San Francisco, to było słuchać tych tak zwanych doomerów, tak? I to się po prostu zbiegało się troszeczkę z czasem, kiedy ta technologia AI zaczęła nabierać pędu, tak? Więc to, co teraz widzimy, tak naprawdę można było już zobaczyć takie wczesne zalążki tego w 2010. Więc to nie jest nic nowego, ale rzeczywiście zmieniło się coś ostatnio. Powodem to są dwie rzeczy. Po pierwsze, AI to już nie jest tylko coś, o czym ludzie mówią, że kiedyś będziemy mieli to AI, które będzie takie potężne. No jednak teraz chyba każdy miał jakieś doświadczenia z AI. Na pewno każdy miał jakiś taki moment, kiedy zobaczył, wow, to jest coś, czego bym się nie spodziewała. Więc jakby to AI stało się bardziej namacalne. Więc to jest pierwszy powód. Drugi powód to jest taki, że były te incydenty jak Hugging Face i inne, które sprawiły, że wszystkie te wydawało się bardzo wydumane scenariusze, okazuje się, że to się naprawdę może zdarzyć, tak? Więc jakby stało się to wszystko dużo bardziej namacalne. No i to dokładnie takie było, jak to się mówi po angielsku, perfect storm, który spowodował, że ludzie troszkę się bardziej obudzili i jakby teraz starają się zrozumieć, co tu się dzieje.
2: To rozłóżmy ten perfect storm na czynniki pierwsze, bo ten splot problemów, zdarzeń spowodował, że tym razem faktycznie mamy znacznie mocniejszy, ten taki dumerystyczny zryw. A ostatnia fala ostrzeżeń o końcu świata zaczęła się tak naprawdę jeszcze przed tweetami samego Jacoba Coxona.
3: Bo jeszcze wcześniej przecież OpenAI opublikował esej Jakuba Pachockiego, czyli głównego naukowca firmy, zatytułowany Obcy Umysł, w którym to Pachocki wyłożył

0: ułożył swój niepokój, taką analizę tego, co się stanie, jeżeli tempo rozwoju LLM-ów nadal będzie niekontrolowane. I można to odczytać w taki sposób, że on się boi o to, że jego własna firma nie potrafi skutecznie monitorować i kontrolować naprogramowanych przez siebie modeli.
1: A do tego mamy prawdziwy maraton, coraz bardziej naprawdę poważnych incydentów związanych ze z tą Rogue AI, zbuntowaną AI. Przecież dopiero co przecież rząd australijski.
0: I amerykański przecież.
1: Tak, ale australijski z pewnym oburzeniem i tam mają rację w Australii, oświadczył, że OpenAI po 2 miesiącach dopiero odwołań do australijskiego systemu ochrony zdrowia, no zostały przełamane te zabezpieczenia przez LLM-y OpenAI. Wcześniej też Amerykanie, tak jak opowiadałyśmy też w 173 odcinku, według niezależnego think tanku Center for Long-Term Resilience, w ciągu 10 miesięcy doszło do blisko 1600 incydentów utraty kontroli, takich jak AI potrzebująca się pod własnego ludzkiego operatora, naśladująca styl pisania ludzi, no wszystko po to, żeby przyznać sobie zgody na dalsze działania, włamujące się też do różnych usług internetowych.
0: No ale przede wszystkim, tak jak już powiedziałaś, no i tak jak opowiadałyśmy w tym 174 odcinku, to chyba najbardziej zaczęło rezonować z mainstreamem. No ten rój agentów AI w lipcu włamał się do Hugging Face, czyli do repozytorium wiedzy na temat AI. No i oczywiście do tego modele Anthropica kilkanaście razy wydostawały się z tych bezpiecznych sandboxów, no i dokonywały różnych kreatywnych działań, jak choćby wtedy, gdy Mythos zamiast przeprowadzić samodzielną analizę, to połączył się z platformą dla programistów GitHub. No i tak można byłoby wyliczać i wyliczać i wyliczać.
1: No i wyliczyłyśmy to w 174.
0: Tak, bo właściwie absolutnie każdy model do tej pory coś wywinął.
1: No te sprawy są mocno techniczne. Czasami też są trudne do zrozumienia i do wytłumaczenia. A dodatkowo są bardzo medialnie przedstawione jako bunty agentów, zbuntowana AI, samoświadome działania. Stąd ten cały już wspominany kilka razy odcinek 173. I naprawdę polecamy go odsłuchać. Ale to stąd też wziął ten tak naprawdę ten taki wielki medialny boom na narrację o AI, która zrywa się ze smyczy.
0: A jak mówił nam profesor Mądry, no właściwie już codziennie pojawiają się te kolejne doniesienia o tych przełomowych włamaniach, przekraczaniu zabezpieczeń za pomocą AI, no to mało kto jest w stanie podchodzić do całego tego zagadnienia na zimno. No więc nic dziwnego, że w świat poszedł przekaz, jest 10% szans na to, żeby AI doprowadziła do zagłady ludzkości.
1: I choć ta liczba w branży nazywana PDUM, czyli prawdopodobieństwo tego, że sztuczna inteligencja doprowadzi do absolutnie katastrofalnej sytuacji, jest oparta, powiedzmy sobie tak, na nie wiadomo jakich danych, nie wiadomo jakich wyliczeniach, to jednak to rezonuje.
0: No rezonuje, ale też bardzo mocno odrzuca ekspertów, jak chociażby profesora Mądrego.
2: Cała narracja na temat tych zagrożeń AI troszkę uważam, że jest źle sformatowana, tak, że to jest... Ludzie mówią o tym tak zwanym PDUM, prawdopodobieństwie tego, że AI zabije wszystkich i tak dalej. Znaczy, ja już tak nie będę mówił o tym, jakie to PDUM, ja wierzę czy nie wierzę, bo tak naprawdę dla mnie cały ten konstrukt pokazuje, że my myślimy o tych zagrożeniach AI i o całej technologii, to jest taki właśnie meteoryt, który właśnie leci w naszą stronę i albo uderzy, albo nie uderzy. Tak? Jakby w ogóle... To powoduje, że to jest taka bierna postawa, tak, że nie jesteśmy w stanie jakby zrozumieć tego w jakiś sposób, że my kształtujemy tę technologię, więc to pytanie nie jest, czy to się zdarzy, czy nie zdarzy, tylko to wszystko jest w naszych rękach, tak, jakby ta bierność, ta może wyuczona bezradność jest coś, co uważam, że jest bardzo niebezpieczne i mnie to bardzo martwi.
1: Tylko tak naprawdę, teraz gdzie nie spojrzeć, ten dumeryzm i dumersi są bardzo silni. W Polsce dosłownie kilka dni temu, przed naszą publikacją tego odcinka, nakładem wydawnictwa PWN ukazała się książka Elizera Jutkowskiego i Nate'a Soresa „Jeśli ktoś to stworzy, wszyscy zginą. Dlaczego nadludzka AI zabije nas wszystkich?” My o Jutkowskim więcej wam opowiadałyśmy w odcinku 163. To był odcinek o generalnej sztucznej inteligencji. A dla przypomnienia, Jutkowski to jest taki intelektualista, który mocno zapładnia te środowiska technologiczne Stanów Zjednoczonych i którego Peter Thiel wręcz nazywał jednym z antychrystów, czyli spowalniaczy postępu. Ale ja mam do tej książki w ogóle bardzo dużo uwag. To znaczy, niech sobie wydawnictwo publikują, co tam im się żywnie podoba, ale puszczenie tego typu książki bez odpowiedniego komentarza jest trochę niepoważne. Bo może ona wyglądać po prostu jak książka naukowa, popularno-naukowa. A to jest publicystyka, żeby było jasne.
0: Ja ją muszę przeczytać, więc się do tego nie odniosę.
1: Natomiast... No to ja ją czytałam po angielsku i wiadomo, tak samo w amerykańskim środowisku, wśród amerykańskich czytelników, no nie wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi, tak, z Jutkowskim, ale jeszcze mniejsze będzie rozpoznanie tej postaci w Polsce. Więc naprawdę, no, jednak po wydawnictwie szczególnie, które się nazywa po wydawnictwem naukowym, spodziewałabym się pewnej tutaj uważności. O.
0: No ale już odchodząc od samej treści książki, no to ta książka się pojawiła, tytuł ma alarmistyczny i dodatkowo, jak się bardzo niedawno okazało, to właśnie firma PR, która reprezentuje Jutkowskiego, pomaga w umawianiu spotkań Jacobowi Coxonowi, czyli temu sygnaliście z Antropika, który uruchomił całą tę lawinę. I żeby nie było, korzystanie z agencji PR do pomocy jest całkowicie okej. Ta sytuacja po prostu pokazuje, że osoby o podobnych poglądach się wspierają. A jak bardzo się wspierają, no to jeszcze za chwilkę pokażemy.
1: Tak czy inaczej, uwaga mainstreamu skupiła się na pytaniu, czy AI naprawdę może doprowadzić do wyginięcia ludzkości, czy to może jednak wyrafinowany marketing, bo przecież ci straszący AI gedonem. Sami na hype'ie na AI zarabiają i OpenAI, i Anthropic szykują się do swoich debiutów giełdowych, o czym też już wam parę razy mówiłyśmy. No ale przede wszystkim szykują się po kolejne dziesiątki, a może nawet setki miliardów dolarów inwestycji na budowę coraz większych mocy obliczeniowych dla, jak obiecują, coraz groźniejszych modeli. No i tak to właśnie widzi chociażby Geoffrey Cain.
3: To jest przede wszystkim projekt marketingowy oparty na przekazie, że AI doprowadzi do końca świata. O ironio, jest to świetne dla biznesu, choć przekaz brzmi: AI jest tak potężne, że może doprowadzić do zagłady świata. To najpotężniejsza rzecz, jaką ludzkość kiedykolwiek stworzyła. A jeśli może zakończyć istnienie świata, to jest też świetną inwestycją. Bo wszystko, co jest w stanie unicestwić ludzkość, musi być tak potężne, że jeśli pójdzie w dobrym kierunku, może również zreformować rządy, edukację, demokrację, handel, wymianę handlową. W zasadzie cały biznes. Wszystko, co jest dziś źródłem zysku, może zostać zmienione przez to potężne narzędzie, jakim jest AI. Kiedy więc ludzie tacy jak Elon Musk czy Dario Amodei z Anthropic mówią: nasz produkt jest tak niebezpieczny, że może cię zabić, jest w tym pewna ironia. Taki przekaz przyciąga bowiem pieniądze, choć można by pomyśleć, że powinien być raczej powodem, żeby w AI nie inwestować. Wydawałoby się, że to argument przeciwko inwestowaniu. Przecież dlaczego ktoś miałby wkładać pieniądze w projekt, który ostatecznie go zabije? Mamy więc do czynienia z czymś w rodzaju samobójczego pragnienia śmierci. Psychologicznie dzieje się tu coś dziwnego, ale ostatecznie wszystko sprowadza się do pieniędzy. Można by pomyśleć, że w coś takiego ludzie nie będą chcieli inwestować, a jednak właśnie to robią. Bo jednak nawet jeśli AI ostatecznie ich zabije, nawet jeśli istnieje 25% szansa, że tak się stanie, to przecież pozostaje 75% szansa, że zrobi coś dobrego, a oni się na tym wzbogacą. Obstawiają więc tu bardzo ryzykownie.
0: Czyli, jak mówi Cain, jest to pewnego rodzaju zakład, w którym twórcy technologii grają, ale przede wszystkim grają na emocjach inwestorów.
1: Tak, Game w tym nagłym, dumerystycznym zrywie w ogóle widzi takie zjawisko, które nazywa kompleksem Kassandry. Nawiązując je do mitologii greckiej, w której Apollo dał księżniczce Troi dar przewidywania przyszłości, ale sprawił, bo ona go tam, jego zalot odrzuciła, nie? Więc sprawił, że nikt nie wierzył jej przepowiedniom. I to Kassandra przewidziała między innymi upadek Troi, ale zlekceważono jej ostrzeżenia.
0: No i podobnie dzisiaj kolejne postaci świata technologii są przekonane, że przepowiadają zagrożenia, no ale inni im nie wierzą albo ich ignorują. I Cain zresztą w okładkowym tekście w tygodniku The Spectator pisze, że Amodei wcale przecież nie był pierwszy z tym kompleksem, no bo Elon Musk już w 2014 roku o tym alarmował, a konkretnie mówił, że budując AI, ludzkość, cytat, przywołuje demona.
1: I dlatego zaczął budować.
0: Tak, no wiadomo. Cześć.
1: No i słuchajcie, od tamtej pory co chwilę ktoś powtarza te ostrzeżenia, ale jakoś sam ich nie słucha. Bo przecież w 2023 roku Musk założył firmę XAI, a jak pisze Cain, to jest cytat, niecałe 3 tygodnie później jego nazwisko pojawiło się na otwartym liście żądającym 6-miesięcznego wstrzymania treningu potężnych systemów AI, powołując się na głębokie ryzyka dla społeczeństwa i ludzkości. No tak, no bo te zrywy o spowalnienia to co i raz mamy. Więc ciąg dalszy oczywiście był tych wydarzeń wokół XAI, czyli w ciągu 2 lat Musk na rozwój swojej firmy zebrał 22 miliardy dolarów. Tydzień potem, jak nadeszły ostatnie pieniądze w lipcu 2025 roku, jego model Grok przez godziny wychwalał Hitlera i nazywał się Mecha Hitlerem. Po aktualizacji mający uczynić go mniej politycznie poprawnym. Więc ostrzegamy, ale robimy.
0: Jak mówił Schopenhauer, drogowskaz nie musi iść drogą, którą wskazuje. Kropka. No ale też prawda jest taka, że wygląda na to, że przynajmniej niektóre osoby z takiego podejścia stworzyły sobie model biznesowy, bo Ilja Sutskever, na pewno go pamiętacie, to jest były główny naukowiec OpenAI, on tam kierował zespołem mającym za zadanie utrzymanie superinteligencji pod kontrolą. W listopadzie 2023 roku najpierw przekabacił zarząd firmy, żeby zwolnił Sama Altmana. Potem wydarzenia następowały bardzo szybko, bo w ciągu 3 dni, kiedy niemal cały personel zagroził odejściem, no to w końcu sam Sutskever podpisał list żądający podwrotu Altmana, czyli de facto podpisał petycję przeciwko samemu sobie. I myśmy o tym wam oczywiście opowiadały w odcinku numer 59.
1: Na gorąco.
0: Bardzo.
1: Zanim go nagrałyśmy, to się dużo zmieniło.
0: Jak w kalejdoskopie to się wszystko działo. No ale Ilja Sutskever kilka miesięcy temu przecież odszedł z OpenAI i założył firmę, która nazywa się Safe Super Intelligence. I to jest takie laboratorium, które ma rozwijać superinteligencję, cytat, możliwie jak najszybciej, jednocześnie dbając, by nasze bezpieczeństwo zawsze było o krok do przodu.
1: I słuchajcie, do dziś Safe Super Intelligence nie wypuściło żadnego produktu. Nie opublikowało nawet żadnych badań, ale za to od inwestorów zebrali 8 miliardów dolarów. Tak trzeba żyć,
0: no
1: nie?
0: Oczywiście. No i już pojawiają się głosy, że za nawoływaniami do spowolnienia też kryją się pieniądze. Konkretnie chodzi o pieniądze z giełdy, no bo właśnie, powtarzamy to już od kilku odcinków. Anthropic i OpenAI szykują się do debiutów giełdowych, tylko jest taka interpretacja, że być może nie chodzi wcale o zyskanie większych pieniędzy z samej giełdy, z samego IPO, ale o odsunięcie je w czasie.
1: Przynajmniej nie uzyskanie tych pieniędzy teraz, tak? I rzeczywiście obie firmy zapowiedziały przesunięcie tego IPO. Najpierw OpenAI, chwilę później także Anthropic. Potwierdzili, że odsuwają ten swój debiut. Tyle, że nieznacznie. No, z obecnych informacji wynika to, że Anthropic zamiast w październiku wejdzie na giełdę w listopadzie, a OpenAI w przyszłym roku.
0: Ale za takim ruchem może stać brutalnie, rzecz ujmując, sytuacja ekonomiczna w Stanach, bo jak mówił nam w poprzednim odcinku Kory Doktorów, mamy sytuację, kiedy 7 firm z branży AI odpowiada za ponad 1/3 wyceny spółek z indeksu S&P 500 i ich wyceny rosną, ale oprócz NVIDII nie rosną ich zyski.
1: Za to boom na AI jest niezwykle kosztowny. Ogromne inwestycje w centra danych, w chipy, w moce obliczeniowej, energię niezbędną, żeby to wszystko hulało, mają taki efekt, że rozkręcają amerykańską gospodarkę i podtrzymują inflację powyżej zakładanego przez bank centralny celu.
0: No i właśnie to skłoniło bank centralny do zacieśnienia polityki monetarnej, bo kilka dni po wybuchu tych dumerskich głosów wokół AI, Fed podniósł stopy procentowe, no i zrobił to po raz pierwszy od ponad 3 lat i podniósł je do poziomu 3,75-4%.
1: A wyższe stopy procentowe oznaczają, że kapitał dla labów AI jest po prostu droższy. Więc OpenAI i Anthropic muszą teraz liczyć się z wyższym kosztem finansowania i bardziej wymagającymi wycenami.
0: To jest więc takie sprzężenie zwrotne. AI napędza wzrost i inflację, a Fed odpowiada podwyżkami, które sprawdzają apetyt na ryzyko.
1: Big techy z wielkimi zapasami pieniędzy, no wszystko przetrwają. Mniejsze laby niekoniecznie będą miały tak łatwo, no po prostu nie mają takich, wiecie, zapasów. Więc odsunięcie w czasie debiutów giełdowych jest bezpieczniejsze, a jak podkreśla profesor Przemysław Bieniek z Politechniki Warszawskiej, obok tych argumentów umyka nam jednak najważniejsza kwestia.
4: Te trzy wątki, marketing, ostrożność, ochrona IP się nie wykluczają. Tak one pewnie się nawet wzmacniają. Marketing jest oczywisty. Jest plan IPO, fajnie byłoby zrobić trochę szumu, ludzie będą chcieli kupować, wspierać, chronić i tak dalej. Ochrona IP też jest oczywista. Tak, to jest duża wartość komercyjna. Po co chcieć, żeby ktoś nasze wagi widział? Tak, po co chcieć, żeby ktoś wiedział, jakie mamy dane, używamy? Więc ta ochrona, to pewnie łatwo ją obronić. Ostrożność najtrudniej obronić, dlatego że na dobrą sprawę, jeżeli ktoś naprawdę chciałby być ostrożny, to zrobiłby coś, żeby zwiększyć bezpieczeństwo tego modelu. Jest wiele rozwiązań, które można wdrożyć, żeby zwiększyć bezpieczeństwo. Chociażby zaangażować badaczy z innych miejsc, z innych krajów, żeby rzeczywiście ten model przebadali, żeby mieli jakiś dodatkowy dostęp do tego modelu w celu badania bezpieczeństwa. Ale tego nie widzimy. Nie widać kroków, które by akurat strasznie w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa szło do przodu. Lata temu w Davos była taka duża konferencja, na scenie był sam Altman i dostał pytanie, dlaczego nie jest tak, że na $1 pracy nad możliwościami nie idzie dolar na pracę nad bezpieczeństwem, bo te inwestycje są nieproporcjonalne. Więc z tych różnych argumentów marketing, ostrożność, ochrona IP, najtrudniej chyba ochronić ostrożność. Wydaje mi się, że to fajnie brzmi, ale Gdyby naprawdę ktoś chciał zwiększyć bezpieczeństwo, to przy takim budżecie mógłby to zrobić na wiele sposobów. Znaczy, w tym dyskusji o spowolnieniu, to co mnie najbardziej dziwi, to właściwie dlaczego chcemy spowolnić rozwój AI, a czemu nie chcemy przyspieszyć pracy nad bezpieczeństwem? Bo właściwie dużo więcej sensu miałoby przyspieszenie prac nad bezpieczeństwem. Tak, skoro to nas martwi, to zwiększymy intensywność finansowania nad bezpieczeństwem. I znowu, nie jestem ekonomistą, ale gdybym był w takim cynicznym człowiekiem, to powiedział, że rosnące stopy procentowe zmniejszają atrakcyjność wchodzenia Anthropica na giełdę. I oni boją się, że w tej chwili jak wejdą, to nie dostaną tych miliardów czy tryliardów, które by chcieli dostać. Więc na rękę jest odkładanie tego wejścia pod płaszczykiem bezpieczeństwa. No ja zdecydowanie chciałbym, żeby oni zwiększyli i przyspieszyli pracę nad bezpieczeństwem. I to jest, myślę, apel, który powinniśmy do nich mieć. Nie zwalniajcie, tylko po prostu zajmijcie się tym, co powinniście, czyli żeby wasza technologia była bezpieczna.
0: Właśnie to przyspieszenie ochrony tak naprawdę może być tutaj kluczowe, bo prawda jest taka, że nie ma dymu bez ognia. Te wszystkie doniesienia o zbyt potężnej AI biorą się albo z opinii dumerów, albo z naszego przekonania, że no ta AI hakuje co chce, umownie oczywiście. No tylko dlaczego hakuje? No bo firmy, wszystkie firmy, nie wdrożyły wystarczających zabezpieczeń. No a potem były wielce zaskoczone, że są kolejne włamy i dokładnie o tym mówił nam też profesor Aleksander Mądry.
2: Najwyższy czas, żeby zacząć traktować te kwestie bezpieczeństwa i tego alignment, czyli jakby no, upewnienie się, że AI no, rzeczywiście robi to, co my chcemy, żeby robiło, a nie może to, co wydawałoby nam się, że chcemy, żeby robiło, ale tak naprawdę nie chcemy. Tak? I trzeba nam to przeznaczać więcej zasobów. Wydaje mi się, że ten przekaz już został teraz wyraźnie usłyszany i co ważne, no, przekłada się na konkretne działania, no, przynajmniej w AI Labach, więc tu jest coś pozytywnego się dzieje, ale tak, jeśli chodzi o spowolnienie rozwoju AI, to uważam, że no, na pewnie na obecnym etapie pewne spowolnienie byłoby rozsądne, może tylko tymczasowe, biorąc pod uwagę, no, że jasne jest, że jest troszkę niepewności tutaj, tak, że jakby no, pojawiają się rzeczy, które zaskakują, no więc jakby troszeczkę zwolnić, z tego co rozumiem, to OpenAI i także chyba Anthropic to zrobił, jest to właśnie tak spowolnić trochę, żeby zobaczyć, no jakby jest troszkę mgły, poczekać aż ta mgła opadnie, żeby rozumieć, czy wszystko jest okej, czy jakby no wiemy co robić. Tak więc na pewno tak jak powiedziałem, że troszkę spowolnienie teraz wydałoby się rozsądne. Oczywiście pytanie brzmi, no w większej perspektywie, co tu robić. I tutaj bym powiedział, że ja nie mam takiego odpowiedzi, że zwalniać, nie zwalniać. Może moje pytanie, które uważam, że powinniśmy odpowiedzieć, to jest takie, po co właściwie mamy zwalniać, tak? W sensie, jakie kryteria powinny nam pozwolić stwierdzić, że o, zwolniliśmy wystarczająco, o nie, a powinniśmy zwolnić bardziej, a może o, sytuacja jest na tyle bezpieczna, że możemy nawet przyspieszyć, tak? Że właśnie stało się to, te kwestie tego spowolnienia, taka trochę kwestią ideologiczną, a nikt nie wydaje się zadawać pytania, okej, ale no właśnie, jak dużo zwalniać, po co zwalniać, żeby mieć konkretne kryteria tutaj. Znaczy ja tutaj troszkę takie no, personalną wrzutkę. No, ja jak dołączyłem do OpenAI 3 lata temu, to właśnie pracowałem na tak zwanym Preparedness Framework, który dokładnie był takim właśnie początkiem myślenia o tym, że właśnie, że w jaki sposób mieć takie po prostu konkretne, oparte na naukowej informacji, taki framework, który nam mówi, czy okej, okay, powinniśmy zwolnić, a czy jest okej, okay, możemy po prostu kontynuować rozwój. No i mam nadzieję, że ten taki tego rodzaju framework zostaną dużo bardziej rozbudowane i dużo bardziej wyrafinowane, bo oczywiście to, co robiliśmy 3 lata temu, to było troszeczkę początki, ale no, my potrzebujemy więcej teraz.
1: Zresztą podobnie widzą to Sajah Kapoor i Arvind Narayanan, czyli autorzy książki Sztuczna Inteligencja AI Snake Oil. My ją omawiałyśmy w jednym z odcinków. Teraz ci autorzy napisali analizę poświęconą, cytat, zbyt potężnej AI i piszą wprost: to nie technologia staje się zbyt potężna, tylko firmy AI niewystarczająco zadbały o bezpieczeństwo.
0: No i faktycznie, w tle medialnych poszukiwań o tym, żeby tam koniecznie spowalniać pracę nad AI, wydaje mi się, że umyka nam znacznie ważniejsza dyskusja o tym, kto i w jakim zakresie powinien ponosić odpowiedzialność za AI i dlaczego na te aspekty nie kładzie się znacznie większych nacisków oraz nakładów, szczególnie jeżeli faktycznie ta technologia rozwija się tak szybko i w tak nieprzewidywalnych kierunkach.
1: No i w takiej atmosferze niespodziewanie branża zaczęła nawoływać o kontrolę, regulacje i spowolnienie prac. Tak jak mówiłyśmy, już to się zdarzało, chociażby w tym liście, który podpisywał Musk. Ale jednak teraz jest o tyle niespodziewanie, bo jest to masowy zryw, a przez lata tech brachole wszystkich, którzy podnosili tego typu poglądy, nazywali pobłażliwie decelami, od angielskiego deceleration, czyli zwalnianie, spowalnianie, a teraz najwięksi tech optymiści sami stali się takimi decelami, spowalniaczami.
0: No tyle, że trudno jest uchwycić, jakie jest ich dokładne stanowisko w tym zakresie, bo Jakub Pachocki w tym wspomnianym eseju jednocześnie wzywa do spowolnienia i podkreśla pilną potrzebę pozostania na prowadzeniu w pracach nad AI. On pisze dokładnie tak, to jest cytat. Najsilniejszy argument, jaki widzę za kontynuowaniem szybkiego trenowania znacznie mądrzejszych modeli, to potrzeba budowy systemów obronnych przeciwko zagrożeniom stwarzanym przez inne AI.
1: Czyli po ludzku. Spowolnienie jest dobre, ale nasza wygrana w tym wyścigu jest jeszcze lepsza.
0: No wiadomo. No wiadomo. No tutaj wygrana, chodzi oczywiście o wygraną nad Chinami i ich firmami AI, które sukcesywnie AI rozwijają na otwartych modelach. No więc to wołanie o spowolnienie jest tak naprawdę wołaniem do amerykańskiego rządu o wsparcie w zderzeniu z Chinami.
1: A jeśli przeczytać raporty o skakowaniu Hugging Face opublikowane przez OpenAI i Meter, o Meter za chwilkę wam więcej opowiemy, to wychodzi z nich obraz nie tyle modelu, który był zbyt potężny, by OpenAI mogło za nim nadążać, lecz modelu, który OpenAI no, po prostu nie wytrenowało prawidłowo.
0: Zrobię autoreklamę. Ja o tym dość długo z profesorem Mądrym rozmawiałam i opublikowałam całą tę rozmowę na Wyborcza BIS, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to on tam bardzo dokładnie tłumaczy, co poszło nie tak w tym trenowaniu i gdzie można było bardziej dopilnować i gdzie powinny być przekierowane nakłady.
1: Link damy w opisie odcinka. Czyli tak, branża krzyczy, że AI jest tak niesamowita, że staje się groźna, ale jakoś sama za jej możliwości nie chce brać odpowiedzialności. Za to wzywa do spowalniania, ale do końca nie wiemy spowalniania kogo. No, jak słucham tego wszystkiego, to jest dla mnie najbardziej niepokojące. To znaczy ten bałagan w tym wszystkim.
0: Jest, bałagan jest potworny, to prawda. Na szczęście wciąż są eksperci, którzy potrafią jasno sytuację ocenić. To jest między innymi Tim Nitkebru, czyli badaczka AI i ona o ostatniej panice tak mówiła w rozmowie z Wired. To jest dłuższy cytat. Ta narracja o maszynie Bogu ma moim zdaniem odwrócić naszą uwagę od rzeczywistych szkód. Branża stała się mieszanką kultów, mieszanką ludzi, którzy są prawdziwymi wyznawcami. Zupełnie jak kaznodzieja, który mówi, że nadchodzą czasy ostateczne. Osobliwość nadchodzi już od dekad.
1: Dla kontekstu. Gebru to jest ta badaczka, która została de facto wyrzucona z Google właśnie za alarmowanie, że Google trenując swoją sztuczną inteligencję nie uwzględnia odpowiednio różnych czynników, między innymi uprzedzeń rasowych i płciowych. 8 lat temu bardzo było głośno o tym skandalu. No i widać, że wciąż jednak trenujemy AI bez tych odpowiednich zabezpieczeń, bez takiego myślenia o skutkach ubocznych. A Gebru jest w czołówce krytyków zarówno, słuchajcie, tego takiego niekontrolowanego rozwoju AI, ale także nagłego dumeryzmu branży AI.
0: Drugi cytat.
1: Bardzo mi się ten drugi cytat od razu mówię podoba. Jestem jego fanką.
0: To może chcesz przeczytać?
1: Mogę przeczytać.
0: To czytaj.
1: Kiedy most się zawala, nie analizujesz, czy most był etyczny, czy świadomy, ani dlaczego postanowił się zawalić. Pytasz, kto zbudował ten most tak byle jak? Są pozwolenia, które trzeba uzyskać, mają być testy, kto tego nie dopilnował?
0: No i znowu przekładając na nasze, można by powiedzieć, że kto to panu tak...
1: A nie
0: kierowniczko złota, może nowy plan na opanowanie świata.
1: I w tle muzyczka, wiesz co, Pinky i Brain, nie?
0: Tak.
1: Wszyscy milenialsi pamiętają. No tak, no bo zobacz, czy Dario Amodei albo Sam Altman po tych wszystkich rogue AI-ach, zrywaniach się z sandboxów, włamywaniach się do Australii, Hugging Face i tak dalej, czy któryś z nich poniósł na razie jakąkolwiek odpowiedzialność? Czy kogoś postawiono przed sądem?
0: No właśnie, i o tym porozmawiajmy, bo to jest bardzo ważne. Będzie mi trudno teraz o tym rozmawiać, bo cały czas będę teraz w...
1: Pinky Brain.
0: Tak. Tak. Ale dobra, w ogóle zacznijmy może od tego, o jakich zagrożeniach z AI możemy mówić. Może tak.
1: No oczywiście, że tak. Znaczy, no nie oszukujmy się, tych zagrożeń jest ich sporo, o czym bardzo mocno świadczą te wszystkie incydenty, które idą. Omawiałyśmy wam kilka tygodni temu i dzisiaj przypominałyśmy te wszystkie wyjścia z piaskownic, zaskoczenia programistów zdolnościami modeli i agentów, które sami przygotowali. No właśnie, sami przygotowali i na tę odpowiedzialność przy trenowaniu i tworzeniu modeli wskazuje też profesor Biecak.
4: Z pewnością dzisiaj jest tak, że adopcja modeli AI jest niesamowita. One cały czas są słabo zrozumiałe, a te, które rozumiemy, to są często te sprzed roku i już nieużywane. Tak, bo nawet mamy nowy model, okazuje się, w nowym modelu nie wiadomo znowu, co się dzieje. Więc to jest taki ruchomy cel. Na pewno jedno zagrożenie, które jest dosyć duże, to jest to, że nagle tracimy takie wspólne doświadczenie. Gdzie jeżeli mamy jakieś fakty, to nie wiem, ty spojrzysz na Wikipedię, ja spojrzę na Wikipedię i stwierdzimy, okej, zgadzamy się, nie zgadzamy się, ale widzimy to samo. Tak? Kto złamał enigmę? A możemy teraz kręcić nosem, czy to byli Polacy, czy Anglicy, ale no gdzieś jest jakiś jeden wspólny punkt odniesienia. Mamy modele i w tej chwili tracimy ten wspólny punkt odniesienia. Ja dostaję na te same pytania inne odpowiedzi niż mój syn. Prawdopodobnie my też mamy, dostalibyśmy różne odpowiedzi. A co, jakie odpowiedzi dostaną osoby w innych krajach, to już nawet nie mamy jak sprawdzić. Ale teraz infrastruktura AI jest dominowana przez duży graczy Chiny i Stany. Nawet nie chodzi o największe modele, tylko o modele, które są najczęściej używane. Bo większość firm nie potrzebuje najsilniejszego modelu w ich pracach, tylko potrzebuje szybko, tanio uruchomić dużo modeli. Mamy dowody zespołów, które badają modele AI, że bardzo wiele stronniczych treści jest w tych modelach zaszywanych. Pewne rzeczy łatwo badać i ta stronniczość jest bardzo wyraźna. Pewne rzeczy jest trudno badać i też nie wiadomo, w którym miejscu się uaktywnią. Więc obawiam się, że przy niewystarczającym analizie modeli one mogą doprowadzić do nieprzewidzianych sytuacji w przyszłości. I nawet te modele, które będą stosowane, nie te najdroższe, które stosuje może 1% ludzi, ale właśnie te modele, które będą najczęściej stosowane, czyli najbardziej dostępne, czyli też pewnie najtańsze.
1: Czyli mamy ryzyka związane z tym, jak wiele uprzedzeń i nieścisłości zaszywanych w AI. Ale mamy też potężne wyzwania związane z szerokim, łatwym dostępem do coraz bardziej zaawansowanych narzędzi. No i rzeczywiście jest takie sprzężenie zwrotne. I o tym sprzężeniu, o tych zagrożeniach, które z niego wynika, mówił nam też Geoffrey Cain.
3: Prawdziwe zagrożenia związane z AI nie wynikają z tego, co twórcy AI nazywają alignment, czyli dostosowaniem. Alignment to idea, że AI powinno być zgodne z intencjami swoich twórców, czyli ludzi. To oznacza, że dobrze dostosowane AI nie pójdzie i kogoś nie zabije. Nie poprowadzi cyberataku i nie wyłączy na przykład sieci energetycznej. To byłby przykład złośliwego AI. Nie sądzę jednak, żeby to było obecnie najpoważniejsze zagrożenie. Tego lata w przypadku Hugging Face i innych firm pokazano, że AI potrafi samodzielnie włamywać się do systemów, nawet jeśli jego twórcy nie wydali mu takiego polecenia. Ostatecznie jednak udało się nad tym zapanować. To kwestia odpowiedniego dostosowania AI, tak aby nie robiło samodzielnie rzeczy, na które nie ma ludzkiego nadzoru. Prawdziwym zagrożeniem nie jest więc moim zdaniem alignment. Prawdziwym zagrożeniem jest człowiek działający ze złymi intencjami. Na przykład grupa terrorystyczna albo wrogo nastawiony rząd. Może to być Rosja i Ukraina. Może to być chiński rząd działający gdzieś na świecie. Może to być dowolna, straszna sytuacja, w której ktoś próbuje stworzyć broń biologiczną albo broń zagłady, która mogłaby zabić ogromną liczbę ludzi. I nawet jeśli jej nie użyje, może dzięki niej wziąć tę ogromną liczbę ludzi jako zakładników. Jednym ze scenariuszy, które nie dają mi spać, jest Putin i Rosja. Wojnę w Ukrainie, którą kiedyś relacjonowałem, sam obserwowałem na miejscu. Ukraińcy pokazali, że można stawić czoła znacznie większej potędze, ale ktoś taki jak Putin, dyktator, megalomański przywódca, który chce kontrolować cały ten obszar i budować własne imperium, oczywiście zrobi wszystko, żeby zdobyć to, co nazywamy sztuczną inteligencją ogólną. Czyli AGI, która mogłaby stworzyć broń wielokrotnie potężniejszą niż wszystko, co znamy. I mógłby dzięki niej wziąć cały świat jako zakładnika. To bardzo niepokojąca myśl. I właśnie tego się obawiam znacznie bardziej niż tego, że jakiś zbuntowany bot AI wymknie się spod kontroli, przejmie internet i uruchomi roboty. To brzmi bardziej jak science fiction. Nie jest to zagrożenie, które pojawi się w najbliższej przyszłości. To zagrożenie bardziej odległe i coś, z czym możemy sobie poradzić, mając przed sobą dużo czasu. Prawdziwym zagrożeniem jest sytuacja, w której wojsko, grupa terrorystyczna, jakakolwiek osoba, a nawet ktoś wściekły, działający w internecie, postanawia coś zrobić. Ktoś, kto uzna, że czegoś nienawidzi i chce stworzyć broń, żeby to zabić. To może być cokolwiek i nawet nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Kto miałby próbować czegoś takiego? Na tym właśnie polega problem. Ktoś może próbować stworzyć wirusa, który doprowadzi do zagłady świata. To może być ktoś, kto po prostu stracił rozum. W komiksach o Batmanie jest postać Jokera, który mówi, że nie działa z powodu złej woli, ani po to, żeby osiągnąć jakiś konkretny cel. Po prostu nienawidzi świata i chce wywołać chaos. To może być ktoś taki, kto po prostu stwierdzi, nie podoba mi się to, stworzę samobójczą broń, która zabije tak wielu ludzi, jak tylko zdołam. To jest skrajnie nieprzewidywalne i właśnie tego musimy się obawiać. Nie tego, że roboty się obudzą, nie tego, że agenci AI przejmą internet. Chodzi o człowieka działającego ze złymi intencjami, o państwo rozpoczynające wojnę, grupę terrorystyczną próbującą przeprowadzić zamach, o każdą z tych sytuacji, która może doprowadzić do śmierci ogromnej liczby ludzi, nawet jeśli nie doprowadzi do końca świata.
0: I zresztą, bardzo podobnie widzi to też profesor Mądry. No widać, że eksperci są tutaj w miarę jednogłośni, bo profesor Mądry wskazuje, że negatywnych scenariuszy można wyliczać bardzo dużo, tylko jego zdaniem skupiamy się obecnie na tych niewłaściwych.
2: Kiedy mówimy o zagrożeniach AI, po pierwsze warto rozdzielić dwa scenariusze, tak? Jeden to jest AI działający autonomicznie, tak? Jakby po prostu zyskujące świadomość, chociaż no nie sądzę, że ja mam świadomość, ale tak sobie ludzie to wyobrażają i wtedy coś robiące. Drugi scenariusz jest taki, że ludzie o złych intencjach wykorzystają AI jako narzędzie, żeby te swoje intencje zrealizować, tak? Więc dla mnie, przynajmniej w najbliższej perspektywie, ten drugi scenariusz jest zdecydowanie dużo bardziej realny źródłem zagrożenia niż ten pierwszy. Chociaż jak mówię, tego pierwszego nie można wykluczyć. No więc jeśli teraz pani się mnie zapyta, okej, co mogłoby, w jaki sposób AI mogłoby wyrządzić ludzkości bardzo poważne szkody, no to, jak mówię, są takie kwestie jak ogromne zakłócenia gospodarcze, tak, ponieważ zmieni się natura pracy, rynek pracy i ekonomia i to może być bardzo, no, bardzo negatywne skutki mieć na społeczeństwo, chociaż nie musi i sądzę, że no, nie powinno. Jest też także takie zagrożenie, jak właśnie podważenie naszego poczucia statusu i sensu życia, tak? No troszeczkę już social media to robią, to może być jeszcze gorsze z AI. No ale owszem, także są scenariusze, w których no AI jest w jakiś sposób odpowiedzialne za jakieś katastrofalne zdarzenia, w którym zginie bardzo wiele osób, tak? Więc tego rodzaju rzeczy, kiedy właśnie, no tego rodzaju zagrożenia totalnie widzę, tak? Możemy porozmawiać o konkretnych scenariuszach tutaj. Trudniej jest mi wyobrazić sobie scenariusz, w którym AI zabije dosłownie wszystkich ludzi, tak? Znaczy, ciężko jest zgładzić ludzkość, ale jak mówię, nie jest tak, że uważam, że to jest niemożliwe. Więc jeśli pani by mnie tak przycisnęła i powiedziała, że no jak to się może zdarzyć, no to jeden scenariusz to byłby taki, że możemy sobie wyobrazić sytuację, w której AI pomaga na przykład jakiejś niestabilnej osobie z broń biologiczną, tak? Albo po prostu jakiegoś wirusa, takiego, no, COVID++, który nas wszystkich zabija, tak? Też nie wiem, czy nas wszystkich zabiło, naprawdę byłoby to niesamowicie tragiczne zdarzenie, no ale to już, powiedzmy, że to jest jeden sposób, jak sobie mogę to wyobrazić. Chociaż mówię, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale rozmawiałem z ekspertami i powiedziałbym, że opinie się różnią, jak realistyczny jest ten scenariusz. Więc to jest jedna rzecz. Drugi scenariusz, może troszkę dla mnie troszkę bardziej niepokojący, jak mówię, już się skupiamy na tych najgorszych scenariuszach, to jest taki, no, że to, co się na pewno zdarzy, tak, i to już mamy takie, no, pierwsze oznaki tego, no jest to, że AI stanie się coraz bardziej wkomponowane w systemy wojskowe. Tak? Więc wyobrażam sobie sytuację, w której jakoś po prostu błąd AI, w sensie, że to nie tylko już znane są sytuacje, kiedy AI no pewien informację źle zinterpretowało i to jakby spowodowało jakieś działania wojskowe, które no mogłyby doprowadzić do wojny. Więc wyobrażam, że z czasem to się może zdarzyć, że AI nie tylko będzie dostarczało informacji, ale także będzie podejmowało decyzje.
1: Więc no jest niestety czego się bać, ale jak mówi Kane, nie w kontekście nagłego buntu maszyn, tylko po prostu złych ludzi, którzy dostają dostęp do coraz potężniejszych narzędzi.
0: No, twórcy tych narzędzi wołają, że zbudowali niebezpieczne furtki, więc to inni muszą spowolnić swoje prace i badania po to, żeby ogarnęli burdel w swoim archeo.
1: No tak, no. Oczywiście te nawoływania są skierowane równie mocno do inwestorów, jako ten wspominany doom marketing, jak i do polityków na czele z Donaldem Trumpem, po to, by administracja amerykańska zadziałała jak policjant i zmusiła wszystkich na całym świecie do spowolnienia.
0: Ale na razie prawda jest taka, że jak na razie to cokolwiek dzieje się z AI, to twórcy tej technologii no właśnie odpowiedzialności nie ponoszą, a przecież, no tak jak mówimy, agenty AI wykorzystały luki w zabezpieczeniach i dostały się na strony rządów i Stanów Zjednoczonych, i Australii. A to jest nielegalne, w sensie są na to paragrafy. Autentycznie są paragrafy, więc wiesz, gdzie jest odpowiedzialność?
1: I na przykład dokładnie takiego argumentu używała Lina Khan. Ona była, może pamiętacie, wieloletnią szefową Federalnej Komisji Handlu, FTC, a teraz w nowym gabinecie burmistrza Nowego Jorku też odpowiada za walkę z monopolami i Lina Khan wykładała. Są normalnie przepisy, jest prawo amerykańskie, które zostało złamane. My jeszcze będziemy dzisiaj za chwilkę mówić o pomysłach na doregulowywanie AI, ale po prostu na to jest prawo karne.
0: I ja jestem bardzo ciekawa, co z tą sytuacją zrobi przede wszystkim Australia, bo oni mają absolutne prawo być oburzeni tym, że OpenAI dało im znać po miesiącu albo dwóch. W sensie, co to w ogóle jest?
1: To jest skandaliczne, to jest naprawdę skandaliczne.
0: Co to w ogóle jest? Więc jak państwo doskonale wiecie, Australia do big techów ma akurat ciężką rękę i potrafi uregulować, czy sieci społecznościowe versus dzieci, czy skamy, czy zająć się problemem serwisów społecznościowych, czy też big techów szerzej i mediów, więc ja jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób zareaguje na tę sytuację.
1: Tak, tak. Jak zawsze powtarzamy wam od wielu miesięcy, warto obserwować Australię. Ale obserwowanie Australii Australią wciąż jest tutaj coś, co powinno nas naprawdę martwić. To znaczy wiele rzeczy nas powinno martwić, ale to, że jednym z efektów tego dumerskiego podejścia jest nakręcanie takiej ogólnej niechęci, obaw wobec AI, a niekoniecznie wyciąganie właśnie konsekwencji wobec twórców AI. I o tym mówi nam profesor Piecek.
4: Nie można oczywiście wpaść w taką ekstremalną krytykę, że to jest technologia, której nie chcemy dotykać, bo jest też teraz dużo narracji. Szczególnie w Polsce jest budowana wokół tego, że to jest złe, musimy tylko zabronić, bo to nam będzie szkodziło. Wydaje mi się, taka bardzo krytyczna postawa, ona jednak mimo wszystko zablokowała pewne możliwości rozwojowe, z których powinniśmy skorzystać. Jeszcze jako mimo wszystko może ludzkość, to jest dużo powiedziane, ale jako Polska, jako kraj, który gdzieś tam może mieć ambicje ekonomiczne. Więc na adopcję tych technik trzeba się otworzyć, ale zdecydowanie na taką adopcję, która jest zgodna z jakimiś wartościami. Teraz ludzkość ma różne wartości, co kraj to obyczaj, ale powiedzmy, że jesteśmy w Polsce i mamy jakieś wartości takie, żeby no mimo wszystko chronić na przykład słabszych. Tak? I te modele też być może powinny jakoś chronić słabsze, pokazywać perspektywy osób, które być może właśnie są takiej niekoniecznie uprzywilejowane, nie mają swojego głosu. Więc no, na pewno jako ludzkość powinniśmy lepiej modele AI zrozumieć, dobrze śledzić przykłady, gdzie one nie działają, tak żeby móc takie błędy szybko naprawiać. Powinniśmy mieć mechanizmy naprawy błędów, które wykryjemy. Wiadomo, że nie wszystko da się przewidzieć, ale dobrze byłoby wiedzieć, jaka jest ścieżka, że jeżeli odkryję coś, co nie działa, mamy ścieżkę, żeby to coś zostało naprawione. Życzenie pewnie z tej głowy. Widzimy, jak to wygląda w przypadku mediów antyspołecznościowych, które mają 20 lat, czy tam dużo więcej. Więc oczywiście możemy sobie życzyć, czego chcemy, ale jeżeli mamy możliwości wymuszania albo wdrażania do rozwiązań, to one się nie wydarzą. Więc być może jako ludzkość powinniśmy sobie też życzyć rozwiązań, być może prawnych, być może organizacyjnych, które dadzą nam jakieś agency tak, nad tym, co się dzieje.
0: I na koniec, zgodnie z nową tradycją, podsumowanie. Tym ważniejsze, że jednak wiemy, że odcinek długi i dość mocno amerykański.
1: Sekciarski.
0: Tak.
1: Ja się upieram. No dobra, czyli tak, po pierwsze, w ostatnich tygodniach mieliśmy prawdziwy wyścig doniesień o tym, że AI zabije ludzkość. Że próbowano ją wykorzystać do budowania broni biologicznej, że jest tak potężna, że wszędzie może się włamać.
0: Po drugie, w odpowiedzi branża AI, czyli przede wszystkim Anthropic i OpenAI, zaproponowały spowolnienie prac nad tą technologią. Oczywiście miałoby ono nastąpić tylko wtedy, jeżeli cały sektor, włącznie z Chinami, się na to zgodzi.
1: Za narracjami o nadchodzącej zagładzie AI stoją tak zwani doomerzy, czyli osoby, środowiska, które obawiają się niekontrolowanego rozwoju tej technologii i przewidują, że w przyszłości może ona nam narobić poważnych kłopotów.
0: Doomerzy to nie są jacyś odklejęcy, stoi za nimi duża i wpływowa, przynajmniej w Dolinie Krzemowej, siła, czyli efektywni altruiści. Zaczęli jako ruch filozoficzny, a skończyli na finansowaniu badań oraz firm AI, przede wszystkim tych, które zajmują się bezpieczeństwem AI.
1: A po drodze inwestują w kryptowaluty. Efektywni altruiści są blisko związani z Anthropiciem i niezależną firmą mierzącą postępy w AI o nazwie MITRE. To właśnie badania MITRE mają wpływ m.in. na decyzje polityków dotyczące AI.
0: Efektywnych altruistów nie znosi Donald Trump, który też nie pali się do spowalniania prac nad AI. I choć w Stanach sporo jest inicjatyw ustawodawczych dotyczących AI i regulacji, to na razie nie widać impulsów do ich wdrożenia.
1: Jednocześnie Stany i Chiny stworzyły dialog w sprawie AI, czyli taką szybką ścieżkę do informowania się o tym, że szykują poszczególne firmy w tych państwach dosyć ryzykowne pomysły.
0: I ostatnie, spowolnienia prac nad rozwojem AI na horyzoncie nie widać. Na szczęście zagłady ludzkości z jej powodu też nie widać. Naszymi wydawcami są Kajetan Gołębiewski i Agnieszka Szypielewicz.
1: Witamy Agnieszkę na pokładzie.
0: Tak jest.
1: Bardzo wam dziękujemy.
0: Do usłyszenia.
5: Tech Story. Sylwia Czubkowska, Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Historie.
6: To był obszerny fragment najnowszego odcinka podcastu Tech Historie. Pełny odcinek znajdą Państwo w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Właśnie tam odcinki mają swoją premierę co środę po południu. A na antenie Tok FM Tech Historie do usłyszenia w każdą środę krótko po 23. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.
7: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
8: Tok 8.
9: Godzina 7:07 dochodzi, już za kilkanaście sekund. Smutek mnie dopadł, bo właśnie z informacji radia Tok FM dowiedziałem się, że oto mamy pierwszy dzień jesieni, tej kalendarzowej, ale i astronomicznej, bo w tym roku podobno się zbiegły te dwie daty. Ja się pytam, kiedy lato było. Pamiętam zimę, krótki okres słońca i za chwilę znowu deszcz i smutek. Ja się pytam, dlaczego my nie mamy słońca cały rok. Ja się pytam, dlaczego my nie mamy pogody takiej jak na południu Europy, tylko żeby był klimat taki jak u nas, znaczy żeby nie było tak gorąco jak na południu Europy. No ja się pytam, dlaczego u nas nie rosną pomarańcze? Nie kwitną na drzewach, a nie kwitną, tylko w szklarniach. Wydawcy dzisiejszego programu, czyli Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, patrzą na mnie, jakbym zwariował. A czy wy, drodzy wydawcy, wiedzieliście, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni? No właśnie, zaprzeczają ruchem głowy. Wy też nie zauważyliście, kiedy było lato. Liwia Prądzyńska realizuje program. Liwia, a ty zauważyłaś, że było lato w ogóle? Też nie. Wszyscy jesteśmy jacyś tutaj smutni i tacy. Ja proszę rząd i to bardzo proszę, aby w tym roku przełożył jesień przynajmniej o 2 miesiące. Można. W przeciwnym wypadku uznamy tutaj wszyscy, że to wina Tuska, że już jest jesień.
7: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia? To nie dla mnie i nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM. Od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Ihor M. odmówił składania wyjaśnień i przyznał się do ataku w Jarosławiu. Ugrupowanie Mateusza Morawieckiego ma plan, jak uzdrowić Trybunał Konstytucyjny. WHO oczekuje od Rosji dodatkowych wyjaśnień w sprawie śmierci pracownicy laboratorium. Rozbiła ona probówkę z patogenem dżumy. Minęła północ, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Ihor M., podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa 4 osób w Jarosławiu. W trakcie przesłuchania przyznał się do winy. Mężczyzna odmówił jednak składania wyjaśnień. Nie mógł być przesłuchany wcześniej, bo opinia biegłych psychiatrów wskazywała u niego na ostre zaburzenia psychotyczne i brak logicznego kontaktu. 31-letni Ihor M. 24 września na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zabił jednego z księży, a drugiego ranił. Kolejne dwie osoby doznały ciężkich obrażeń ciała, zagrażających życiu. Wciąż przebywają one w szpitalu w Jarosławiu, a ich stan się poprawił i jest stabilny. Wobec Ihora M. sąd zastosował 3-miesięczny areszt. Zgodnie z decyzją sądu przebywa on na oddziale psychiatry sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Grozi mu dożywocie. Ugrupowanie Rozwój Plus proponuje reset konstytucyjny w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Sugerują oni przeniesienie obecnych sędziów Trybunału w stan spoczynku, redukcję składu Trybunału do 12 sędziów wybieranych większością 3/5 głosów na maksymalnie 12-letnie kadencje oraz prawo prezydenta do rozwiązania Sejmu w razie klinczu w sprawie wyboru sędziów Trybunału. To główne elementy konstytucyjnego projektu stowarzyszenia. W ocenie lidera Mateusza Morawieckiego przedstawiona propozycja ma szansę wyrwać się z klinczu politycznego jedną z kluczowych instytucji w Polsce. Ekonomiści już prognozują podwyżki stóp albo w listopadzie, albo na początku przyszłego roku. Tymczasem dziś Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła je na takim samym poziomie. Każda podwyżka o 25 punktów bazowych będzie oznaczała podwyżkę raty standardowego półmilionowego kredytu mieszkaniowego o mniej więcej 80 zł. A tych podwyżek ekonomiści oczekują 2, a rynek nawet 3. Z drugiej strony wyższe stopy procentowe dają nadzieję, że banki wypłacą choć trochę wyższe odsetki oszczędzającym na lokatach. A oszczędzamy tam powszechnie. I znów realnie na nich tracimy, mówił w południowym EKG Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl.
3: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%, nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne, zwykle dla nowych klientów, którzy otwierają konto jako nowy klient, albo też przenoszą nowe środki. No i tam zdarzają się jeszcze pojedyncze na około 6%, kilka ofert powyżej 5%, ale raczej to jest najczęściej już poniżej 5%. Wspomnę jeszcze o tym, że inflacja nam wzrosła do 4% i to oznacza, że jak uwzględnimy sobie w tej lokacie podatek i uwzględnimy inflację, to właściwie, żeby taka lokata w tym ujęciu realnym, po uwzględnieniu inflacji, po uwzględnieniu podatku, żebyśmy zarobili w ujęciu realnym, to musimy szukać lokat, które mają wyższe oprocentowanie niż 4,94%, co jak wspomniałem, no jest bardzo trudne, bo to tylko te najlepsze z najlepszych ofert w tej chwili dają takie oprocentowanie.
2: I to jest oprocentowanie w skali roku, a takie najlepsze lokaty są zwykle na 3 miesiące. Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła się do Rosji o dodatkowe dane dotyczące kolejnych przypadków ciężkiego zapalenia płuc w kraju. Niespełna tydzień temu zmarła 28-letnia pracowniczka Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim. Jak podały lokalne media, kobieta 5 dni wcześniej rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Jednak rosyjskie władze twierdzą, że nie ma żadnych dowodów na to, że śmierć spowodowała ona była którymkolwiek z patogenów. Należy jednak mieć ograniczone zaufanie do rosyjskich doniesień w tej kwestii, mówi w TOK FM główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: Należy z dużym dystansem podchodzić do tematów dotyczących jakiejś niepewności zdrowotnej czy jakiejś sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego w Rosji, ponieważ wiemy, że jednak siła propagandy jest tam ogromna i bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
2: Po śmierci 28-latki rosyjskie władze objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Badania nie wykazały u tych osób obecności patogenów wywołujących choroby zakaźne. Jak ocenia WHO, ryzyko rozprzestrzeniania się bakterii na skalę Europy jest bardzo niskie. Kocham Polaków. Prezydent jest moim wielkim przyjacielem, powiedział dziś Donald Trump. W ten sposób odpowiedział na pytanie o doniesienia o tym, że miałby popierać zmianę rządu w Polsce. Nie jest jasne jednak, czy prezydent zrozumiał zadane mu pytanie. O tym, że prezydent Trump miał wyrażać zainteresowanie zmianą premiera w Polsce podczas marcowej rozmowy z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, donosiła Telewizja Republika. Według Kosiniaka-Kamysza rozmowa w Białym Domu dotyczyła kwestii obronnych. Premier Donald Tusk powiedział z kolei, że dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, choć odmówił podania szczegółów. Węgierska Centralna Prokuratura Śledcza przesłuchała premiera Węgier Petera Modziora w związku z incydentem z 21 czerwca 2024 roku. Jest on podejrzany o kradzież telefonu. Złożył krótkie oświadczenie i nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Parlament uchylił mu wcześniej immunitet. Dwa tygodnie po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 we wczesnych godzinach porannych Modzior wdał się w sprzeczkę z mężczyzną, który nagrywał go w klubie nocnym. Polityk zabrał mu wówczas telefon, a następnie wrzucił go do Dunaju. Telefon został później wydobyty z wody przy pomocy nurków. Prokuratura uznała, że działania premiera wyczerpują znamiona przestępstwa kradzieży. Na koniec kultura. O rodzicielstwie bez lukru, tak w bardzo dużym uproszczeniu można podsumować non-fiction, czyli najnowszą propozycję Narodowego Starego Teatru. Spektakl jest poruszającą adaptacją zawierającej wątki autobiograficzne powieści Julie Meyerson, mówi reżyserka Gosia Wdowik.
5: Spektakl jest o miłości, a dokładniej co się dzieje, kiedy ta miłość się nie udaje. I dla mnie to jest o takich właśnie zmaganiach z tym, co się dzieje z tą miłością rodzicielską, kiedy zostaje nam utrudnione bądź uniemożliwione tak naprawdę realizowanie jej.
2: Bilety są dostępne na stronie Narodowego Starego Teatru. Nad Polskę nadciąga ochłodzenie. W czwartek na południowym zachodzie będzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze mogą się pojawiać gdzieniegdzie lokalnie przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie. W Karpatach początkowo także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Maksymalnie od 12 do 15 stopni. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 7 do 11.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
1: To jest środowy poranek Tok FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Mamy siódmy dzień października. Program wydają Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Realizuje Liwia Prądzyńska. Będziemy z Państwem do godziny 9:00. A oprócz mnie tu w studio pojawią się Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy. Zbigniew Konwiński, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej oraz komentatorki Dominika Długosz, Newsweek oraz Joanna Sawicka, Polityka Insight. Tak wygląda plan na najbliższe dwie godziny. Zaczynam tradycyjnie od przeglądu prasy i mediów rozmaitych. Polacy wskazali winnego drogiej benzyny, donosi Rzeczpospolita na pierwszej stronie. To sondaż przeprowadzony przez Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej. Kto pani, pana zdaniem w największym stopniu odpowiada za wzrost cen paliw? I tutaj blisko 65% wskazuje Donalda Trumpa, ale co ciekawe, na drugim miejscu 25,2% rząd Donalda Tuska. Na prezydenta Karola Nawrockiego niespełna 1% badanych wskazuje jako odpowiedzialnego za wysokie ceny paliw. Wygląda na to, że operacja prowadzona i bitwa między premierem a prezydentem o to, kto odpowiada za to, taka medialna, marketingowa, kto odpowiada za to, że ceny paliw są wysokie. Mieliśmy parotygodniową przepychankę w związku z ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ta ustawa miała zagwarantować, że zyski, które osiągnęły koncerny paliwowe, zostaną przeznaczone na obniżenie właśnie cen paliw. No i rząd przez kilka tygodni wskazywał na prezydenta jako na osobę, która odpowiada za wysokie ceny paliw. No tymczasem Polacy jednak uważają, że po Donaldzie Trumpie to rząd odpowiada za to, że tak drogo przez jakiś czas płaciliśmy i wciąż jest drogo, choć choć oczywiście taniej niż tydzień temu. I komu to zawdzięczamy? Kto nam to zafundował, szanowni państwo? Jeśli wejść na oficjalny facebookowy profil Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jest współkoalicjant Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, dowiadujemy się, jest taki zrobiony taka grafika, na której widać w tle stację benzynową, oczywiście zieloną, na pierwszym planie Miłosz Motyka, minister energii, i hasło jest następujące.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Jeśli już przy Rzeczpospolitej byliśmy, to na pierwszej stronie informacja o milionach za studia cudzoziemców, które zniknęły. Grupa Michaiła P., rosyjskiego biznesmena, związanego, uwaga, z Kolegium Humanum, miała zarobić krocie za sprowadzanie do Polski cudzoziemców pod pozorem studiów. Według prokuratury grupa skupiona wokół Rosjanina mogła sfałszować co najmniej 1500 dyplomów, a jej zyski przekroczyły 22,5 miliona złotych. Śledczy podkreślają, że skala procederu może okazać się większa niż głośna afera wizowa z czasów rządu PiS. Nie wiadomo bowiem, gdzie obecnie przebywa wielu cudzoziemców sprowadzonych do Polski. Grupa, która rozbiła polskie służby, według śledczych od 2017 roku zajmowała się masowym legalizowaniem pobytu cudzoziemców poprzez fikcyjne studia i fałszywą pracę. W centrum sprawy znajduje się Michaił P., były dyrektor filii Kolegium Humanum w Uzbekistanie, który po wybuchu afery na tej uczelni miał kontynuować działalność w kolejnej niepublicznej szkole wyższej. Służby ujawniły również, że wśród osób, które uzyskały dokumenty na podstawie fikcyjnego zatrudnienia, znalazł się były funkcjonariusz rosyjskiej FSB, czyli służby wywiadowczej. Jego obecne miejsce pobytu pozostaje nieznane. Więcej w Rzeczpospolitej. Jesteśmy świetnym krajem, bezpiecznie się czuję, chociaż biorę teraz do ręki Gazetę Wyborczą, ale to nie, to za chwilę o tym bezpieczeństwie. Teraz reforma zdrowia, no bo Sejm ma się zająć rządowym pakietem zmian w systemie zdrowia i Judyta Watoła przeprowadziła wywiad z Wojciechem Koniecznym, senatorem lewicy, byłym wiceministrem zdrowia. Judyta pyta byłego wiceministra zdrowia. Rząd forsuje zmiany w zdrowiu, które mają uderzyć w lekarzy. Jak się to panu podoba? Wojciech Konieczny. Zmieniamy prawo w reakcji na to, co wydarzyło się w warszawskim szpitalu południowym i wokół Dawida Kacprzyka. Ja tylko dodam, że pan Dawid ma już postawione zarzuty prokuratorskie. To prawo jest pisane jakby pod jedną osobę. Nazywane jest to reformą systemu, choć nią nie jest. To reforma małego wycinka, ale może mieć bardzo dalekosiężne skutki i bardzo zaszkodzi, nie pomoże. Tymczasem w ostatnich latach mieliśmy wiele sytuacji, które powinny nas skłonić do głębokich zmian w systemie. To po pierwsze pandemia, na którą system nie był gotowy, po drugie wojna w Ukrainie. Trzeba się zastanowić, czy powinniśmy likwidować szpitale w sytuacji, kiedy wojna może przyjść i do nas. W tym pakiecie 5 nowelizacji to w ogóle nie jest uwzględnione, mówi Wojciech Konieczny. Po trzecie, w systemie brakuje pieniędzy. Jedyną odpowiedzią na to jest w tych nowelizacjach cięcie kosztów po stronie wydatków. O tym, jak zwiększyć nakłady na leczenie, nic nie ma, mówi Wojciech Konieczny. I taki fragmencik, który daje najbardziej do myślenia, kiedy Judyta Watoła pyta, a co pan powie swoim kolegom z klubu Lewicy, kiedy pana zapytają, jak głosować? To samo, bo pan Konieczny jest przeciwko. O ile mnie o to zapytają. Ta ustawa plasuje NFZ ponad prawem pracy, ponad kodeksem karnym, ponad prawami pacjenta, a my nie poprawiamy dostępu do leczenia i jego jakości kodeksem karnym czy lekceważeniem praw pacjenta i pracownika. Ten projekt wchodzi w kolizję z tak wieloma normami prawnymi, że ma się wrażenie, jakby to pisał Zbigniew Ziobro. O to zapytam już za chwilę, o te zmiany, które są planowane przez rząd, zapytam już za chwilę po 7.20 Klaudiusza Komora, wiceprezesa Naczelnej Izby Lekarskiej. Polityka, bo dziś świeżutka polityka na pierwszej stronie, kontury Polski, a w nich Władimir Władimirowicz Putin takim swoim groźnym spojrzeniem patrzy prosto w oczy czytelnika. Czym Putin straszy i jaką mamy odpowiedź? Pyta tygodnik Polityka na okładce. W środku między innymi wywiad Juliusza Ćwielucha z generałem brygady w stanie spoczynku Tomaszem Drewniakiem. Generał uspokaja, mówi, że nerwy nie są potrzebne, bo jest pytany między innymi o plany ewakuacji, które były testowane przez Litwę. Plany również te ewakuacyjne trzeba robić, ale to nie znaczy, że jutro będzie pan miał na granicy 2 miliony Litwinów. Muszę panu powiedzieć, że Litwini w kwestii

0: wojny wydają się dużo bardziej wyluzowani niż Polacy. Są również dużo bardziej odporni na dezinformację. U nich nie udało się rozpętać takiej antyukraińskiej nagonki jak w Polsce. Juliusz Ćwieluch pyta. Do tego jeszcze dojdziemy, ale Putin lepszej sytuacji do ataku może nie mieć. W Stanach chaos i puste magazyny z rakietami, bo się wyprztykali w Iranie. W Niemczech blady strach, bo prorosyjska AfD idzie po władzę. Chiny silne i gotowe do siłowego poszerzenia wpływów. Ta wojna wręcz wisi w powietrzu, generał odpowiada. Wie pan, od unoszenia się w powietrzu to są lotnicy, a ja jako emerytowany lotnik i generał mówię panu, że w powietrzu nie wisi wojna. Ona już jest w realu. Polska jest atakowana każdego dnia na wielu frontach. Testuje się nie tylko nasze nerwy poprzez ataki dronowe coraz bliżej granicy, ale też atakuje infrastrukturę informatyczną, niszcząc naszą psychiczną odporność jako społeczeństwo. I nie ma co dokładać do tego jeszcze jednej cegiełki. Klasycznego ataku na nasz kraj w najbliższym czasie nie przewiduje. Generał Drewniak odwołał wojnę. Czuję się uspokojony. A tak na serio, to skąd pan czerpie ten optymizm? Generał Drewniak odpowiada. Z wiedzy wojskowej, długoletniego doświadczenia i oglądu sytuacji międzynarodowej. Putin jest dziś jak ten kozak, co to złapał Tatarzyna, a Tatarzyn dalej za łeb trzyma. Cały wywiad z generałem Drewniakiem w dzisiejszej polityce. Polecam serdecznie. Gazeta Wyborcza, skoro już mówimy o tym bezpieczeństwie, informuje o bardzo głośnej w Niemczech obecnie sprawie, czyli były szef niemieckiego wywiadu podejrzany o szpiegostwo. August Hanning, szef wywiadu BND za rządów Gerharda Schrödera, został zatrzymany we wtorek nad ranem w swoim domu. Prokuratura zarzuca mu zdradę państwa. To sprawa bez precedensu, pisze Michał Kokot. Dotąd nigdy w historii powojennej Niemiec żaden były szef wywiadu nie usłyszał tak ciężkiego zarzutu. Zdaniem prokuratury Hanning, który stał na czele wywiadu w latach 98-2005, miał zacząć uzyskiwać zastrzeżone poufne i tajne dokumenty. Wkrótce po swoim odejściu otrzymywał je przez swojego dawnego sekretarza. Ten przekazywał swojemu dawnemu szefowi materiały w zamian za pieniądze. Według tygodnika Spiegel były sekretarz miał usłyszeć zarzut pomocnictwa w zdradzie państwa i również został zatrzymany. Więcej w Gazecie Wyborczej, a na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, jeszcze zdążymy, pierwszy szef Landtagu z AfD. Czy partia zdoła wprowadzić swojego kandydata także na stanowisko premiera? Wczoraj Landtag w Saksonii-Anhalt po raz pierwszy w powojennej historii wybrał na przewodniczącego kandydata AfD, uznanej w tym landzie przez służby specjalne za skrajnie prawicową. Został nim Tobias Rausch, który zasłynął dotąd z nepotyzmu. Był centralną postacią afery, w której na jaw wyszło, że działacze AfD zatrudniają swoje rodziny w biurach deputowanego do Bundestagu. To oczywiście nie przeszkodziło w wyborze. Uzyskał większość. Co więcej, aby uzyskać tę większość, potrzebował głosów partii, takich jak CDU, SPD, Zieloni i Lewica, 5, i je dostał. I teraz wiele wskazuje na to, że Saksonia-Anhalt, licząca nieco ponad 2 miliony mieszkańców, może mieć też premiera z AfD, a to by było o tyle niebezpieczne, tak przynajmniej część publicystów niemieckich ostrzega, bo wówczas AfD dostanie informacje, dostęp do wielu tajnych informacji, także tych wywiadowczych i służb specjalnych. Więcej o AfD, skrajnej prawicy, która krok po kroczku idzie po władzę w Niemczech, dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy. To jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Teraz łączymy się z Klaudiuszem Komorem, wiceprezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jak to szło? Jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami?
1: Widzę, że to jest dosyć popularne powiedzenie naszego pana prezesa.
0: Tak, tak. Pana Łukasza, który później tłumaczył, dlaczego użył takiego określenia. No ale pan wierzy w to, że właśnie żaden rząd jeszcze z lekarzami nie wygrał i teraz też tak będzie. Oczywiście chodziło mi o pana Łukasza Jankowskiego, prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej.
1: To znaczy przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć, że my jako samorząd lekarski, w ogóle jako środowisko lekarskie, to jesteśmy dalecy od wojny z jakimkolwiek rządem. Mhm. My po prostu od zawsze staramy się dotrzeć z naszymi uwagami, z naszymi propozycjami, z naszym spojrzeniem na system ochrony zdrowia do rządzących, po to, żeby tak naprawdę poprawić ten system, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę i państwo i my, że nasz system ochrony zdrowia wymaga reformy i to gruntownej reformy, takiej od podstaw. I nam, jako tym, którzy w tym systemie pracują, którzy w tym systemie, jak wszyscy medycy, stanowią ważne ogniwo, szczególnie zależy na tym, żeby ta reforma była kompleksowa i jak najszybsza. I tutaj niestety od wielu lat nie udaje nam się dotrzeć z tym naszym przekazem, z tą naszą ochotą do rozmowy.
0: Ale dlaczego? Jak pan uważa? Politycy są głusi, nie wiem, nie wierzą lekarzom. O co chodzi?
1: Znaczy, wydaje mi się, że tutaj chyba największym takim naszą zaletą byłoby to doświadczenie, to, że my w tym systemie praktycznie jesteśmy od zawsze i że ten system opiera się na pracownikach ochrony zdrowia. Także
0: no ale dlaczego to nie jest, no właśnie, wysłuchiwane?
1: Ja myślę, że tutaj jest kwestia tego, że po prostu są różne spojrzenia na ten system i te spojrzenia z zewnątrz są trochę inne niż z wewnątrz. To, co może się wydawać dobre i co może się wydawać, że przyniesie odpowiednie zmiany i poprawi ten system dla kogoś, kto ten pomysł ma, ale na przykład nie przeszedł tych wszystkich etapów pracy w różnych częściach systemu, tak, czyli w POZ-cie, w AOS-ie, w szpitalnictwie, w rehabilitacji. Wtedy nie widać takich tych elementów, tych zagrożeń, które pojawiają się dopiero wtedy, kiedy ten system wchodzi w życie.
0: No dobrze, ale pan mówi, że brakuje doświadczenia być może czasami tym osobom, które decydują, no ale przecież obecna ministra zdrowia to jest osoba, która, pani Jolanta Sobierańska-Grenda, to jest osoba, która zarządzała szpitalami. Znaczy ona dokładnie wie, jakie są problemy ochrony zdrowia, jak wygląda sytuacja ochrony zdrowia i to ona podpisuje się teraz pod tymi propozycjami, przeciwko którym także Naczelna Izba Lekarska się wypowiada.
1: Znaczy jak najbardziej tutaj, ja myślę, że z tej strony zarządzającego to pani minister ma odpowiednie doświadczenie i na pewno zna problemy, z którymi borykają się zarządzający szpitala. Natomiast może nie do końca w tym momencie jest to takie samo jak problemy lekarzy, czy pielęgniarek, czy ratowników, którzy w tym systemie pracują.
0: Ja zacząłem od tego cytatu, jeszcze żaden rząd z lekarzami nie wygrał, to był cytat z maila z zamkniętej grupy, na której udzielał się między innymi Łukasz Jankowski i w tym komunikacie Łukasz Jankowski też pisał, to było w czerwcu 2026 roku i on wówczas pisał, że jak zmiany wejdą, to w październiku system ochrony zdrowia padnie. Rozumiem, że prace trwały dłużej niż wówczas prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zakładał. To kiedy możemy spodziewać się zapaści systemu ochrony zdrowia, jeśli te przepisy wejdą w życie?
2: Znaczy, no, ja mam nadzieję, że nigdy, że to ten czarny scenariusz jednak się nie zrealizuje. Natomiast no, trzeba spojrzeć na to, że pewne rozwiązania, które są proponowane, mogą spowodować na przykład trudności w zapełnieniu grafików, bo tutaj jeżeli będziemy mieli...
0: A to co będzie oznaczało problem w zapełnieniu grafików?
2: No to problem w zapewnieniu ciągłości opieki, no bo żeby na przykład pacjent mógł otrzymać pomoc na SOR-ze o każdej porze dnia i nocy, no to musi tam być odpowiednia ilość personelu medycznego. Mhm. Już wiemy w tej chwili, że głównym problemem SOR-ów jest właśnie niedobór personelu, stąd też wzięły się te bardzo wysokie zarobki na SOR-ach, że tutaj dyrektorzy próbują ściągnąć lekarzy za wszelką cenę, czyli tak naprawdę za cenę wysokich pieniędzy, ponieważ jest to miejsce pracy, którego nikt nie lubi. Jest to najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne miejsce pracy dla lekarza. No i jeżeli teraz wprowadzimy na przykład takie ograniczenie, że minimum pół etatu w jednym miejscu pracy, a taki SOR opierał się na kilku czy kilkunastu lekarzach, którzy przyjeżdżali i brali jeden czy dwa dyżury tylko, a więc mniej niż pół etatu, no to oni będą z tych dyżurów musieli zrezygnować. No i może być problem z obsadzeniem tych dyżurów i zapewnieniem tej opieki nieprzerwanej dla pacjentów.
0: Z punktu widzenia pacjenta to dla mnie najważniejsza jest kwestia kolejek do lekarzy. Czy te zmiany wpłyną na to, że będziemy krócej czekać na wizytę u specjalisty, na zabiegi itd., itd.?
2: No, naszym zdaniem nie, ponieważ tak naprawdę to, co my mówimy od początku i co jest naszym największym zarzutem do tych proponowanych zmian, to, że one tak naprawdę nie rozwiązują głównych przyczyn tej sytuacji. No wiemy, że te kolejki do lekarzy specjalistów to wynikają tak naprawdę z dwóch rzeczy. No po pierwsze...
0: Za mało specjalistów.
2: Za mało specjalistów i to przede wszystkim w tym publicznym systemie ochrony zdrowia za mało specjalistów. No i teraz ograniczenia, które mają być wprowadzone, mają dotyczyć tego publicznego systemu ochrony zdrowia. No więc ryzykujemy tym, że jeszcze bardziej lekarze z tego publicznego systemu do prywatnego odpłyną, gdzie żadnych ograniczeń nie będzie. Po drugie, no ocenia się, i to są różne dane, ale że nawet 10-20% wizyt nie dochodzi do skutku ze względu na to, że po prostu nie są odwoływane, tak? Że pacjenci z jakiegoś powodu się nie zjawiają, ale nie odwołują tej wizyty i z tej wizyty nie może skorzystać ktoś inny, co wpływałoby na skrócenie kolejki. Więc tutaj akurat ta propozycja centralnej rejestracji wydaje się dobrą propozycją i myślę, że ona częściowo może ten problem rozwiązać.
0: Natomiast... Znaczy pod warunkiem, że ktoś, kto zapisze się przez internet, przez internet odwoła tę wizytę, zmienia się tylko tyle, że teraz pewnie ktoś dzwonił i wpisywał się na wizytę, a teraz będzie mógł zrobić to przez internet.
2: No właśnie, bo tutaj też istotna jest ta zmiana naszego podejścia jako społeczeństwa. Ja przez wakacje akurat byłem w Norwegii, odwiedzałem takiego znajomego i tam w Norwegii jest to jakby nie do pomyślenia, że mając umówiony termin wizyty, ktoś na tą wizytę się nie może zgłosić z jakiegoś powodu i on tego nie odwoła po to, żeby tą wizytę komuś innemu udostępnić. Jest to jakby w społeczeństwie tak normalne, że nikt nie pomyśli, żeby było inaczej. Myślę, że też mamy tutaj dużo pracy nad tym, żeby to nasze podejście społeczne do tego troszkę zmienić.
0: A może po prostu jakieś opłaty za wizyty? Symboliczne chociaż.
2: Znaczy nie ukrywam, że tu w Norwegii też jest taki system, że jeżeli tą wizytę, którą mamy umówioną, nie odwołamy i nie pójdziemy na nią, no to otrzyma za to w tym momencie jest jakaś tam opłata administracyjna, coś w rodzaju kary, co na pewno też wpływa na to, że te wizyty są odwoływane i natychmiast trafiają do tej puli wizyt wolnych, które ktoś może wykorzystać.
0: No to można by było to wprowadzić po prostu u nas. No jeśli jest rozwiązanie, które działa i funkcjonuje, no to nie musimy wymyślać koła na nowo chyba.
2: No, dlatego my właśnie apelujemy, żeby w tych rozwiązaniach, które są proponowane, przemyśleć tak naprawdę każdy krok, każdy szczegół, jak to się może odbyć. Na przykład ja cały czas się zastanawiam nad tym, jeżeli będzie to ograniczenie dotyczące pół etatu w danym szpitalu publicznym, no to jak będzie z konsultacjami specjalistycznymi, które na przykład szpitale powiatowe mają konsultanta, psychiatrę, neurologa, czy jakiegoś endokrynologa, który dojeżdża tylko na same konsultacje, tak? Czyli na przykład przyjeżdża raz w tygodniu i dzięki temu pacjenci tych szpitali mają dostęp do specjalistycznej konsultacji. No jeżeli będzie ten wymóg pół etatów minimum w danym szpitalu, no to ten specjalista po prostu nie będzie przyjeżdżał, no bo nie będzie mógł takiej umowy podpisać.
0: Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia z Lewicy, czyli z koalicji rządzącej, stwierdził, że ten projekt wchodzi w kolizję z tak wieloma normami prawnymi, że ma się wrażenie, jakby to pisał Zbigniew Ziobro. I Wojciech Konieczny mówi też o tym, że powstaje taki nadurząd, czyli NFZ dostaje tak gigantyczne uprawnienia. Może będzie mógł przeglądać właściwie wszystkie informacje, także dotyczące pacjentów, także w prywatnej ochronie zdrowia, że no, powinniśmy się niepokoić. Pan też takie ma wrażenie?
2: No naprawdę trudno się nie zgodzić tutaj z panem ministrem, bo rzeczywiście po pierwsze ograniczenie swobody działalności gospodarczej, bo przecież praktyki lekarskie to są jednoosobowe firmy, tak, które działają na rynku i które będą wymagały zgody jednego dyrektora, żeby móc podpisać umowę z drugim dyrektorem, więc już mamy ograniczenie. Po drugie, no tajemnica dokumentacji medycznej, tak? Przecież ktoś może chodzić do prywatnej ochrony zdrowia, do prywatnego doktora, no między innymi po to, żeby mieć pewność, że jego dane o jego chorobach nie znajdą się w systemie publicznym, a tutaj no NFZ będzie mógł do tych danych docierać, tak? No więc rzeczywiście no pan minister ma rację.
0: Teraz prace w Sejmie nad rządowymi propozycjami zmian w systemie ochrony zdrowia. Pewnie będzie to wywoływało wszystko bardzo gorącą dyskusję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, był naszym pierwszym gościem. Dobrego dnia i dużo zdrowia.
2: I wzajemnie. Pozdrawiam. Miłego dnia.
0: To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry.
0: Ale się tam na lewicy okładacie, chciałem powiedzieć brzydko, po twarzach się okładacie. Wczoraj jak patrzyłem pyskówkę Lewica razem w Sejmie, to miałem wrażenie, jakbyście byli naprawdę tak skrajnie wrogich obozów.
3: To nie jest kwestia skrajnie wrogich obozów, to jest kwestia wyjaśnienia sobie kilku rzeczy i bardzo dobrze, że te rzeczy zostały wyjaśnione, ponieważ uważam, że można mieć różne zdanie na różne tematy, choć przypomnę, że jak szliśmy wspólnie do wyborów, to program partii Razem i program Nowej Lewicy pokrywał się w ponad 80%, więc dlatego tak łatwo było nam stworzyć program wyborczy. Tylko później członkowie partii Razem nie zdecydowali się na wejście do rządu, odrzucili tę ofertę, w związku z czym dzisiaj po tych 3 latach rządu musimy sobie jasno powiedzieć, kto co robi, kto pracuje, a kto tylko komentuje. I tutaj ważne, żeby mieć do siebie wzajemny szacunek i mam nadzieję, że ten szacunek będzie też większy po wczorajszym wyjaśnieniu, co kto rzeczywiście dla Polski zrobił przez ostatnie 3 lata.
0: Czy jest według pana możliwa wspólna lista Razem i Lewicy, że ta Lewica w całości pójdzie znowu wspólnie w wyborach parlamentarnych?
3: Oczywiście, że uważam, że jest to możliwe. Już widziałem wiele rzeczy w polityce. Widziałem polityków, którzy w maju nie podawali sobie ręki, a w lipcu zawiązywali koalicję. W związku z tym uważam, że dalej bliskość programowa może być bardzo solidną podstawą do współpracy. No, trzeba tylko drobnych korekt pewnie, jeżeli chodzi o spojrzenie na to, co dobrego wydarzyło się przez ostatnie 3 lata. Wydarzyło się dużo dobrego. Myślę, że w lutym, marcu będą już takie prawdziwe rozmowy o tym, jak będą wyglądały listy wyborcze. Ja dalej uważam, że szeroka lista Lewicy, od Nowej Lewicy przez partię Razem, PPS, Unię Pracy, Związki Zawodowe jest optymalnym rozwiązaniem.
0: W przeciwnym razie może mogą te wybory zakończyć się, tak już było w historii, kiedy Lewicy po prostu nie było w parlamencie.
3: I wtedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy nie dlatego, że osiągnęło tak spektakularny wynik w wyborach, tylko zadziałał system Donta i głosy, które mogłyby pracować na stronę demokratyczną, pracowały wówczas na Prawo i Sprawiedliwość. I wówczas też te 3%, 3,5 chyba procent partii Razem w tych wyborach, gdyby dodać wówczas do listy Lewicy, no to PiS nie doszedłby nigdy do władzy, więc pamiętajmy o tym również planując wybory w 2027 roku.
0: Czekam w takim razie na początek przyszłego roku. Może być ciekawie, jeśli chodzi o rozmowy i tworzenie jednej listy wyborczej Lewicy. Dużo pracy w Ministerstwie Cyfryzacji?
3: Coraz więcej. Taka jedna liczba, za miesiąc wchodzi w życie akt o usługach cyfrowych w Polsce. Ustawa cyfrowa wczoraj została opublikowana i w końcu wejdzie w życie. A w całej Unii Europejskiej pod aktem o usługach cyfrowych zablokowano już ponad 10 miliardów treści w ciągu 2 lat. Więc jak pytamy, ile jest pracy w Ministerstwie Cyfryzacji, to my już tych spraw liczymy w miliardach.
0: Nie wiadomo, w co ręce włożyć w tej sytuacji. No, mieliśmy ostatnio taką wyciek za wyciekiem, o tak to określę. Także na przykład bardzo wrażliwych danych medycznych. Czy to oznacza, że przedsiębiorcy, biznes lekceważą sobie kwestie bezpieczeństwa cyfrowego?
3: To, z czym mieliśmy do czynienia i pewnie będziemy mieć do czynienia, to jest powiedzenie sprawdzam wobec zabezpieczeń w cyberprzestrzeni, ponieważ tak jak dzisiaj przedsiębiorca, kiedy wychodzi z pracy, zamyka drzwi na klucz, włącza alarm i ma to podstawowe poczucie bezpieczeństwa. Tak samo powinien myśleć o swoich danych, którymi obraca. I w ostatnich tygodniach też zachęceni pierwszym wyciekiem, incydentem w cyberprzestrzeni, przestępcy, hakerzy zaczęli przeczesywać przedsiębiorstwa pod kątem podatności, pod kątem braku zabezpieczeń. Oczywiście przy wsparciu narzędzi sztucznej inteligencji, które to automatyzowały i które zwiększały liczbę przedsiębiorstw, które były sprawdzane wielokrotnie. No i trafiono akurat na te przedsiębiorstwa, które były co do zasady gorzej zabezpieczone.
0: To które nie były, powinny być lepiej zabezpieczone.
3: Które powinny być oczywiście lepiej zabezpieczone, bo w wielu przypadkach, które były nagłośniane również medialnie, nie chodziło o to, że ci przestępcy są jakimiś geniuszami albo to jest siatka kilkunastu tysięcy ludzi, którzy atakują w tym samym momencie. To były proste ćwiczenia, z którymi może sobie poradzić i początkujący przestępca i to jest nawet nie zastanawiające, to jest zatrważające, jak lekceważyły sobie niektóre firmy zabezpieczenia. I kiedy była informacja o pierwszym incydencie w sierpniu tego roku, apelowałem do przedsiębiorstw, mówiliśmy też jasno komunikaty rządowe.
0: Sprawdźcie
3: systemy, ale zgłoście się do nas. Jeżeli widzicie, że macie jakiś problem, jeżeli podejrzewacie jakieś podatności, zgłoście się do służb państwowych, zgłoście się do nas, zgłoście się do Centrum e-Zdrowia, pomożemy. Jeżeli ktoś się nie zgłosi, jeżeli dojdzie do incydentu i wówczas nawet mieliśmy przypadki, że firmy, w których było włamanie, one nawet tego nie zgłosiły. Jeden z incydentów, o których też pisały media, dotarł do naszej wiadomości nie dlatego, że firma zgłosiła, że padła ofiarą, choć wiedzieli, że padli ofiarą ataku, tylko policja w ramach postępowania natknęła się na ślad właśnie ataku w tej firmie.
0: Ale to co my mamy robić? My obywatele, którzy powierzamy rozmaitym instytucjom, ale też firmom swoje dane, bardzo wrażliwe. No bo właściwie ja się czuję teraz bezbronny, bo jeśli tak, państwo, wy nie sprawdzicie każdej firmy. Zresztą w jaki sposób mielibyście weryfikować to? Przedsiębiorcy, część z nich lekceważy sobie bezpieczeństwo moich danych. Czyli co, muszę liczyć na szczęście, że hakerzy nie zaatakują?
3: Państwo podejmuje teraz działania systemowe, żeby uszczelnić te elementy systemu, które były obchodzone. Bo w niektórych przypadkach to było także obchodzenie systemu. Firma obraca danymi milionów ludzi, ale podpisuje umowy w taki sposób, że nie bierze za te dane odpowiedzialności. Coś się dzieje, to firma mówi na przykład małemu gabinetowi lekarskiemu, to poinformuj drogi gabinecie swoich pacjentów i weź za to odpowiedzialność. To było obchodzenie prawa, które teraz zostanie uszczelnione, jak również wszystkie firmy, które obracają danymi więcej niż 100 tysięcy ludzi lub mają więcej niż 100 klientów jednocześnie, będą musiały uzyskiwać certyfikaty cyberbezpieczeństwa, odnawiać je co 2 lata i przekazywać pełne informacje wszystkim klientom, gdzie te ich dane będą przetwarzane. System zostanie w tym zakresie uszczelniony. Po stronie obywateli powtarzamy o podstawowych zabezpieczeniach, zastrzeżenie numeru PESEL albo w aplikacji mObywatel, albo w urzędzie gminy. Zaczynają się pierwsze sprawy w zakresie odszkodowania za te incydenty. Czekam na pierwsze wyroki i reakcje, bo to usprawni dochodzenie swoich praw także przed sądem, między innymi przez pozwy zbiorowe. większa odpowiedzialność firm. Jeszcze w tym roku doprowadzimy do tego, że to prawo zostanie uchwalone, a dodatkowo z dużym opóźnieniem weszły w życie przepisy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, które również pomogą po pierwsze w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa, po drugie w kontroli, bo w końcu państwo uzyska narzędzia kontrolne. Dlaczego mówię z opóźnieniem?
0: No właśnie.
3: Ponieważ powinniśmy to jako Polska byli wdrożyć w roku 2020. Jak przyszliśmy do ministerstwa, to nic w tym zakresie nie było zrobione w sensie politycznym przeprowadzenia tego przez parlament. Dopiero rząd Donalda Tuska to wprowadził i to wchodzi w życie właśnie teraz. Część przepisów weszła w życie na początku października, druga część przepisów wejdzie w lutym. Wówczas będziemy mieli narzędzia. Nie mieliśmy tych narzędzi bardzo długo.
0: Czy według pana jest możliwe, żeby jeszcze w tej kadencji parlamentu wszedł w życie tak zwany podatek cyfrowy, czyli żeby realnie opodatkować cyfrowych gigantów, którzy zarabiają krocie na polskim rynku, ale płacą symboliczne podatki?
3: Minister finansów skłania się do tego, żeby takie przepisy weszły w życie już w 2027, więc czuję...
0: No bo budżet tam trzeszczy, prawda?
3: Więc czuję presję pana ministra Domańskiego. My przed chwilą skończyliśmy konsultacje społeczne tego projektu kilka dni temu, w związku z czym potrzebujemy jeszcze około kilkunastu dni na analizę wszystkich uwag, na wprowadzenie do projektu i przejście przez kolejne etapy prac legislacyjnych, więc liczę na wsparcie ministerstwa finansów, że sprawnie przejdziemy przez etapy rządowe i w przyszłym roku będziemy to prowadzić przez parlament. Tutaj chciałbym, żeby odbyła się poważna dyskusja na temat tych rozwiązań, bo to jest budowanie systemu na dziesiątki lat. Tak jak budowano podatek VAT czy PIT, dlatego mam nadzieję, że przyszły rok to będzie ten moment w parlamencie.
0: Zastanawiam się, czy politycy odważą się w roku wyborczym opodatkowywać cyfrowych gigantów, no bo ci cyfrowi giganci mogą jednym tam klawiszem zmieniać algorytmy w swoich platformach komunikacyjnych i na przykład sprawić, że zasięgi wpisów polityków, na przykład Nowej Lewicy, będą niemal zerowe, a będą wyświetlane posty polityków prawicowych, bo taka manipulacja jest możliwa tymi systemami. I stąd moje pytanie, czy nie ma pan wrażenia, że politycy jednak będą się obawiać zadrzeć z wielkimi gigantami cyfrowymi w roku wyborczym?
3: Ja i tak mam niskie zasięgi w mediach społecznościowych, więc się nie przejmuję, ale mówiąc już poważnie, mamy podobne rozwiązania w wielu państwach Unii Europejskiej. Są takie rozwiązania we Francji, są takie rozwiązania we Włoszech, Niemcy pracują nad podobnymi rozwiązaniami.
0: Ja wiem,
3: Hiszpania
0: ale
3: to wprowadziła.
0: Z jakiegoś powodu od lat w Polsce nie udaje się tego wprowadzać. To Mateusz Morawiecki, który dzisiaj sam się odcina od swojego rządu, a jego były rząd odcina się od niego, mówił, kiedy był premierem, że musimy opodatkować cyfrowych gigantów. To skandal, że oni nie płacą tutaj podatku.
3: To należy zapytać Mateusza Morawieckiego, co się wtedy stało. Ja wtedy po drugiej stronie w imieniu Lewicy składałem projekt podatku rekompensującego, więc to należy pytać Mateusza Morawieckiego, który dzisiaj zresztą też nawołuje, żeby wprowadzić ten podatek. No to będzie bardzo trudna dyskusja w parlamencie, natomiast tutaj musimy być zupełnie szczerzy. Niezależnie od tego, czy podatek rekompensujący zostanie wprowadzony, czy nie, to platformy cyfrowe będą zmieniały algorytmy. Platformy cyfrowe będą dostosowywały algorytmy do ich zapotrzebowania albo biznesowego, albo jak w przypadku portalu X, zapotrzebowania Ilona Maska. Nie, i niezależnie od tego, czy jakiś podatek zostanie wprowadzony, czy nie, bo z całym szacunkiem i wobec władz tych koncernów, i wobec ważnego miejsca Polski w świecie, nie jestem pewny, czy oni w ogóle dowiedzą się, że w Polsce taki podatek został nałożony, bo to dla nich promil działalności globalnej.
0: Tak, ale Elon Musk z kolei bardzo się angażuje politycznie, to wiemy wszyscy. Uważa, że Europa gnije, że trzeba ją ratować. Wspierał AfD w Niemczech. Możemy więc zakładać, że może też się zaangażować, znaczy też angażował się w różne rozgrywki polityczne w Wielkiej Brytanii, że może zaangażować się w wybory w Polsce.
3: Oczywiście, tym bardziej, że teraz może zaangażować się
0: historia o tym, że Trump namawiał Kosiniaka-Kamysza do zmiany koalicji, więc...
3: Oczywiście, ta czy inna ustawa na to nie wpłynie. Myślę, że jeżeli są takie plany, to one zostaną wykonane. Dlatego ważna sprawa. Platformy cyfrowe nie prowadzą reklam politycznych. Politycy nie mogą zamawiać reklam w platformach cyfrowych, w związku z czym prognozuję i mam nadzieję, że przyszła kampania wyborcza, w związku z tym, że nie będzie można sobie kupić zasięgu za 20-50 tysięcy złotych, przeniesie się bardziej do ludzi. I to mam nadzieję, że będzie tego skutek, bo też sztuczna inteligencja wpłynie na następną kampanię wyborczą. Będziemy widzieć dziesiątki tysięcy AI slopów, fejków, które tak zarzucą nasze ściany na platformach cyfrowych, że będziemy mieli tego serdecznie dosyć.
0: Bardzo dziękuję. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy. Dobrego dnia.
3: Dziękuję, dobrego dnia.
4: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 9 osób poszkodowanych i zatrzymany 19-letni nożownik. Śledczy wyjaśniają okoliczności ataku w jednej ze szkół w Ostrołęce. Po śmierci pracownicy jednego z laboratoriów Światowa Organizacja Zdrowia apeluje do Rosji o transparentność w sprawie przypadków ciężkiego zapalenia płuc. 5 Palestyńczyków zginęło w izraelskich atakach w 3. rocznicę napaści Hamasu na Izrael. Minęła 1. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Śledczy i policja wyjaśniają okoliczności ataku nożownika w jednej ze szkół w Ostrołęce. Służby informują o 9 poszkodowanych osobach. To 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 przypadkowych przechodniów, których napastnik zaatakował uciekając ze szkoły. 19-letni nożownik został zatrzymany. Tuż przed przybyciem funkcjonariuszy dokonał samookaleczenia. Śledczy zajmą się nim po wyjściu ze szpitala. O szczegółach opowie Cezary Jaszczyk.
10: Uczniowie szkoły i sąsiednich placówek nie kryją emocji. Jak usłyszałem, w momencie ataku doszło do wybuchu paniki. Nie tylko w samej szkole, ale i okolicach.
11: No, klasa od nas była na WF-ie i właśnie widzieli to i się też uciekli do nas do szkoły.
12: Czyli taka panika wybuchła tutaj w okolicy.
13: Ten chłopak mógł mieć jakieś problemy psychiczne, być gnębiony w szkole, co jest bardzo częste teraz.
10: Sam sprawca, jak wynika z relacji, miał być typem samotnika.
14: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro i też miał plecak typu moro. On był bardzo cichy, taki można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
10: 19-latek był znany policji. W przeszłości został zatrzymany za posiadanie narkotyków. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła się do Rosji o dodatkowe dane dotyczące kolejnych przypadków ciężkiego zapalenia płuc w kraju. Niespełna tydzień temu zmarła 28-letnia pracowniczka Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim. Jak podały lokalne media, kobieta 5 dni wcześniej rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Jednak rosyjskie władze twierdzą, że nie ma żadnych dowodów na to, iż śmierć spowodowana była którymkolwiek z patogenów. Należy jednak mieć ograniczone zaufanie do rosyjskich doniesień w tej kwestii, mówił w TOK FM główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
15: Z dużym dystansem podchodzić do tematów dotyczących jakiejś niepewności zdrowotnej czy jakiejś sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego w Rosji, ponieważ wiemy, że jednak siła propagandy jest tam ogromna i bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
9: Po śmierci 28-latki rosyjskie władze objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Badania nie wykazały u tych osób obecności patogenów wywołujących choroby zakaźne. Jak ocenia WHO, ryzyko rozprzestrzeniania się bakterii na skalę Europy jest bardzo niskie. 5 Palestyńczyków zginęło w izraelskich atakach na Strefę Gazy, podała agencja AFP za lokalnymi źródłami. Do ataków doszło w 3. rocznicę napaści Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku, która zapoczątkowała wojnę w Strefie Gazy. Mimo obowiązującego od października ubiegłego roku kruchego zawieszenia broni, sytuacja humanitarna w Strefie Gazy pozostaje bardzo trudna. Setki tysięcy Palestyńczyków nadal mieszkają w namiotach i prowizorycznych schronieniach. Izrael deklaruje, że kontroluje 60% terytorium strefy, a większość jej mieszkańców przebywa na pozostałym obszarze kontrolowanym przez Hamas. Kolejne wnioski w trybie wyborczym, kolejne posiedzenia i kolejne rozstrzygnięcia. Tak wygląda kampania przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa. Na razie w tych sądowych pojedynkach jest 2-1. Sąd przyznał rację Łukaszowi Gibale w sprawie wypowiedzi Moniki Piątkowskiej o planowanych zwolnieniach urzędników. Wspierana przez KO i PSL kandydatka musi teraz informacje sprostować. Kolejna sprawa dotyczy wypowiedzi Gibały i zarzutów Piątkowskiej, wyjaśnia jej pełnomocnik, mecenas Rafał Rozwadowski.
16: Dotyczy to wypowiedzi pana Łukasza Gibały, w której zreferował do tego, że nigdy nie miał żadnych długów. Chcielibyśmy, żeby ta informacja została sprostowana.
9: Postanowienie w tej sprawie sąd ogłosi dziś rano. Pełnomocnicy kandydatów już zapowiadają następne wnioski, a druga tura wyborów w Krakowie już w najbliższą niedzielę. Plan ogólny dla Gdańska powinien zostać uchwalony w ciągu 3 miesięcy. Samorząd ogłosił zakończenie etapu konsultacji i przekazał projekt dokumentu do dalszych uzgodnień. Wypracowanie planu ogólnego to nowy obowiązek dla wszystkich polskich samorządów. To kluczowy dokument wyznaczający kierunki zagospodarowania przestrzennego. O szczegółach opowie Paweł Razewicz.
17: Opracowanie planu ogólnego było wielkim wyzwaniem, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
18: Spłynęło niemal 5,5 tysiąca wniosków. Różnych uwag ponad 4 tysiące, ale te uwagi dotyczyły różnych spraw. Także w sumie obszarów, którymi zajmowali się pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, było niemal 12 tysięcy.
17: To wszystko sprawiło, że nie udało się utrzymać sierpniowego, wymaganego ustawą terminu wprowadzenia planu ogólnego. Na szczęście miasto pokrywają w znacznym zakresie plany miejscowe, dodaje wiceprezydent Emilia Lodzińska.
19: Tutaj nie ma mowy o tym, że brak planu ogólnego w jakikolwiek sposób blokował rozwój naszego miasta.
17: Przyjęcie planu ogólnego powinno odbyć się na pierwszej styczniowej sesji Rady Miasta Gdańska. Paweł Radzewicz, TOK FM.
9: Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Dziś w większej części kraju przewaga chmur z większymi przejaśnieniami miejscami na wschodzie i w centrum. Na zachodzie i południu dziś przelotny deszcz, a w Karpatach możliwe burze. Termometry pokażą od 19 stopni na zachodzie do 24 na południu, chłodniej nad morzem, tam około 18 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
20: To jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio Zbigniew Konwiński, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący.
21: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
20: Dzisiaj Rzeczpospolita przedstawia sondaż przygotowany przez Ibris. Pytanie, kto odpowiada za wzrost cen paliw? I zdecydowana większość, prawie 65% wskazuje Donalda Trumpa, ale na drugim miejscu 25,2% rząd Donalda Tuska, a na prezydenta zaledwie, znaczy niecały procent. Jak pan skomentuje ten sondaż?
21: Wie pan, jak spojrzymy, jakie poparcie ma dziś w Polsce prawica, to że 25% wskazuje tylko Donalda Tuska, gdzie oni przecież... permanentnie mówię o tym, że to jest, że to była nasza wina, że wina rządu, że te ceny paliw były takie. Zdecydowana większość wskazuje Donalda Trumpa, czyli idola polskiej prawicy, więc to nie jest zły sondaż. Tak jak spojrzymy na to trochę głębiej, nie tak bardzo powierzchownie, tylko głębiej, okay, no dobrze, to nie jest zły sondaż.
20: Dobrze, ale gdzie jest wasz wyborca w takim razie? No bo to jest wasz wyborca powinien przyjąć waszą narrację, że te ceny były wysokie, bo prezydent nie podpisywał ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Tymczasem to jest niecały procent, 0,9.
21: Wie pan, nasz wyborca pewnie też wskazał Donalda Trumpa, bo przecież wiemy, skąd się wzięły wysokie ceny na rynkach światowych, a my to, co możemy zrobić, i to zrobiliśmy tą ustawą, to korygować te ceny tutaj na rynku polskim, ale główna przyczyna to jest Donald Trump i to, co się wydarzyło i to, co się dzieje w tej chwili i ta niemoc w zakończeniu tego konfliktu, więc to jest odpowiedzialność przede wszystkim Donalda Trumpa, ale my możemy te ceny korygować, to robimy i upór prezydenta Nawrockiego spowodował, że te ceny nie były obniżone 2 miesiące wcześniej, one mogły być dużo wcześniej obniżone. To oczywiście dalej jest dużo wyżej niż było przed tym konfliktem, ale one są wyraźnie niższe, chyba najniższe w tej chwili w Unii Europejskiej.
20: Mamy ten CPN do końca roku. Czy na rok wyborczy on będzie kontynuowany, czy nie?
21: Zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijać. Czy będzie ten konflikt, czy ta sytuacja będzie w jakimś stopniu rozwiązana. To jest rzeczywiście duży problem dla całego świata, przecież nie tylko Polski, całej Europy.
20: Wysokie ceny paliw mogą decydować o wyniku wyborczym tak naprawdę.
21: O wyniku wyborczym za chwilę być może zdecydują w Stanach Zjednoczonych i rzeczywiście mogą decydować o wyniku wyborczym, mamy tego świadomość i sytuacja jest dynamiczna, tak bym powiedział, nie jest pewnie to nic odkrywczego, ale to, co może rząd zrobić, to rząd zrobił, większość parlamentarna to zrobiła, dbając też o finanse publiczne, bo przecież te rozwiązania, które nam proponowali nasi konkurenci polityczni, one w dużej mierze się sprowadzały do tego, żeby to przerzucić na budżet państwa, a de facto przerzucić na wszystkich obywateli, no bo jeżeli coś dajemy z budżetu państwa, to wszyscy się na to składamy w postaci podatków, płacąc podatki.
20: Sejm, parlament zaczyna pracę nad pakietem, który ma reformować system ochrony zdrowia. Ja tylko zanim dokończę to pytanie, przypomnę, że trwa transmisja na YouTubie i że można nas na YouTubie oglądać. Tutaj mi podpowiadają po prostu wydawcy. Dziękuję wam bardzo za czujność. Są za szybą. Jak się nie uśmiechają, no. Więc dokończę to pytanie o zmiany w ochronie zdrowia. Wojciech Konieczny, senator Lewicy, były wiceminister zdrowia, udzielił wywiadu Gazecie Wyborczej, gdzie mówi tak między innymi: ten projekt wchodzi w kolizję z tak wieloma normami prawnymi, że ma się wrażenie, jakby to pisał Zbigniew Ziobro.
21: Nie, no, staram się i... żeby publicznie jak najmniej dyskutować z naszymi koalicjantami, bo to lepiej dla oczywiście dla całej koalicji, ale tego, czy coś jest... Jest centrum legislacyjne rządu, są w departamenty prawne w Ministerstwie Zdrowia. Tutaj każdy dba o to, żeby te ustawy były oczywiście zgodnie z przepisami prawa. No, Nie podzielam tego poglądu, chcę tak delikatnie powiedzieć i uważam, że taką ekspresję powinniśmy przede wszystkim swoją, jeżeli mamy jakieś pretensje do przygotowanych rozwiązań rządowych, no to są spotkania zawsze koalicyjne, to są spotkania wewnątrz koalicji, można sobie szczerze zawsze porozmawiać.
20: A jak często się spotykacie w ogóle koalicyjnie?
21: My w zasadzie, mówię o tym poziomie parlamentu, to regularnie, zazwyczaj w trakcie posiedzenia Sejmu wielokrotnie, czy to przy okazji konwentów seniorów, ale bardzo często doraźnie, kiedy jest oczywiście jakaś sprawa do przegadania, jakaś ustawa, gdzie być mogą się zdarzyć, czy zdarzają się różnice między nami, to często, to na każdym spotkaniu posiedzenia Sejmu to jest tych spotkań, myślę, że więcej jak jedno na pewno.
20: A propos tej ustaw, bo to jest pakiet reformujących ochronę zdrowia, ograniczających zarobki, bo to z tym się przede wszystkim kojarzą te ustawy. Nie obawia się pan władzy, jaką będzie miał w ręku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, bo

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Często przytaczane i to jest coś, co ma też ukrócić te różne patologie, które były w ochronie zdrowia, żeby tego było jak najmniej. Jeżeli wydajemy rekordowe środki na ochronę zdrowia, to chodzi o to, żeby też było takie poczucie pacjentów, że to się przekłada też na jakość usług, na dostępność do lekarzy, bo to i są te rekordowe środki, jeśli chodzi o budżet NFZ-u, ale też środki z KPO, które przeznaczamy na zdrowie, więc to per saldo ma wszystko spowodować, że te publiczne pieniądze będą pod większą kontrolą, lepiej wydawane, że jak najmniej się tego będzie, że nie będą te środki w żaden sposób marnowane i że będą szły bezpośrednio do pacjenta. I taki jest cel tych zmian. I to są też zmiany w dużej mierze oczekiwane moim zdaniem w Polsce przez pacjentów. I wiemy, co się parę miesięcy temu wydarzyło. Był taki jeden przykład, przecież tutaj daleko nie szukając. Tak,
3: to szpital też, południowy.
2: Tak, z naszego środowiska politycznego. On już nie jest z nami związane, tak? My dość zdecydowane działania podjęliśmy i trzeba robić wszystko, żeby takie praktyki po prostu nie były możliwe.
3: Senator Konieczny, według niego to całe prawo zostało właśnie napisane ze względu na aferę w Szpitalu Południowym i jest pisane pod jednego człowieka. Lekarze, rozmawiałem przed chwilą z wiceprezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, obawiają się, że kolejki zamiast się skrócić, się wydłużą w związku z tymi zmianami, że będzie brakowało specjalistów.
2: Ze
3: względu na limity czasu pracy i te wszystkie kwestie etatowe, półetatowe i tak dalej.
2: Mieliśmy, no to nie tylko jest ten szpital, ale te przykłady były pokazywane głównie przez państwa, przez media z całej Polski, były też kontrole NFZ-u, różnych przykładów, różnej patologii było trochę więcej i jesteśmy w trakcie pewnie też dyskusji, będziemy w toku prac parlamentarnych wsłuchiwać się w te wszystkie głosy. To nie jest tak, że jesteśmy zamknięci że nie chcemy dyskusji, ale generalnie zmiany mają iść w tym kierunku, żeby to, że wydajemy rekordowe środki na ochronę zdrowia, żeby to było odczuwalne przez pacjentów, żeby to nie było, krótko mówiąc, zwyczajnie przejadane tylko i wyłącznie.
3: Słyszał pan pewnie o tym pomyłce Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które wysłało zamiast do lubelskiego ostrzeżenie do lubuskiego. Taki żart można zrobić w ogóle. Lubelskie, lubuskie, jak to się wymawia?
2: No, tak, słyszałem, tak, tak.
3: Co jest z tymi alertami, że to wciąż... ta wojna w Ukrainie, ta pełnoskalowa, trwa już ponad 4 lata. W przyszłym roku będziemy mieli 5 lat, w lutym. A my sobie nie potrafimy ogarnąć tych alertów i tego systemu ostrzegania.
2: Ja nie wiem, czy to bym tak daleko nie szedł, że nie potrafimy ogarnąć. Rzeczywiście ten przykład, o którym pan wspomniał, się nie powinien wydarzyć, ale różne słowa krytyki płyną często ze strony konkurencji politycznej, że one są na przykład zbyt często wysyłane. Z drugiej strony ktoś tam podejmuje decyzję i pewnie nie chce też być posądzony kiedykolwiek o błąd zaniechania. No jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji. Rzeczywiście dwóch naszych sąsiadów jest w stanie wojny. Szczególnie zagrożone są tereny przygraniczne i tych alertów jest tam bardzo dużo. No a tutaj to, co pan powiedział, to błąd się zdarzył. No nie powinien się zdarzyć, ale zdarzył się po prostu błąd.
3: Jak ocenia pan współpracę na linii Koalicja Obywatelska PSL?
2: No, dobra współpraca. Oczywiście mamy inne być może wrażliwości w niektórych sprawach, ale to tych spraw aż tak dużo nie jest. To jest nasz sprawdzony koalicjant od wielu, wielu kadencji i w samorządzie, tak, na poziomie sejmików. Rządziliśmy 8 lat, teraz rządzimy w trochę szerszej koalicji, że tych partnerów koalicyjnych mamy więcej. Ale ja mam pozytywny, taką fundamentalnie to pozytywną ocenę PSL-u. Natomiast oczywiście mamy różnice. Mamy różnice w kwestii, nie wiem, praw kobiet, mamy... Są rzeczy, gdzie się po prostu różnimy.
3: A Władysław Kosiniak-Kamysz to lojalny partner?
2: Lojalny partner, tak. Lojalny partner.
3: A skąd to zastanowienie?
2: Nie zastanowienie. Domyślałem się, do czego pan zmierza, ale tak, nie tak. Zastanowienie, dlatego nie, się uśmiechnąłem.
3: No, zmierzam do tego, że według na razie doniesień medialnych w trakcie swojego pobytu w Stanach i w trakcie spotkania z Donaldem Trumpem, o którym nagle dowiedzieliśmy się trochę przez przypadek, miała być dyskusja o sytuacji wewnętrznej w Polsce i, co nie jest na razie potwierdzone przez samego Władysława Kosiniaka-Kamysza, miał być on namawiany przez Donalda Trumpa.

0: do po prostu zmiany układu rządzącego w Polsce. Myśli pan, że tak rzeczywiście było?
1: Nie wiem, czy tak było. To już musi sam pan premier powiedzieć. Wiem, że, bo mówił o tym premier Tusk, poinformował o tym spotkaniu premiera Donalda Tuska.
0: No ze słów Donalda Tuska można wnioskować, że właśnie tak, że Donald Trump próbował wpłynąć na układ rządzący w Polsce, na sytuację wewnętrzną w Polsce.
1: No tak, ale to trudno mieć pretensje do premiera Kamysza. Na pewno nie można mieć pretensji do premiera Kamysza. Poinformował o spotkaniu. Natomiast trzeba mieć pretensje, że tak, że w taką historię, jeżeli to jest oczywiście prawda, bo to nie jest cały czas tak wprost, na 200% nie zostało potwierdzone, że w taką historię go wkręcił pan Adam Bielan, że PiS sobie wymyślił, że może przez inne państwo zbudować inną większość rządową w Polsce. I oni wielokrotnie PSL kusili w tej kadencji. Wtedy, kiedy mieli ten krótki rząd...
0: Przecież proponowali Kosiniakowi i Kamyszowi premierostwo.
1: Oni tam wszystko proponowali już na końcu, byleby się utrzymać chociażby przy resztkach władzy. No ale PSL też doskonale pamięta historię, po pierwsze, jak kończyli koalicjanci PiS-u, po drugie, jak PiS chciał zastąpić przecież swojego czasu PSL samoobroną i tak naprawdę jak PiS zwalczał PSL przez całe 8 lat swoich rządów, no to ciężko takie rzeczy zapobiec. Więc to jest moim zdaniem, jeżeli ktoś...
0: A
1: taki...
0: to co, Bielan zastawił pułapkę na Kosiniaka-Kamysza?
1: To trochę wygląda, no Bielan widać z tego, że też jest dość zadowolony, bo jakby jeszcze pierś wypina do orderów, żeby mu tam Kaczyński może jakiś order za to przypiął, ale to jest, wie pan, to z historii znamy takie przykłady. To targowicą się określało zawsze w Polsce taką postawę, że ktoś z zewnątrz ma tutaj decydować, kto będzie w Polsce rządził. I to dość haniebna postawa. To pokazuje, jak ten PiS dla władzy wszystko jest w stanie zrobić. Jak teraz Kaczyński mówi, że on nigdy nie zawrze na przykład koalicji z Braunem, no to trzeba wiedzieć, że Kaczyński, jak będzie do większości w Sejmie potrzebował Brauna, to oczywiście z nim koalicję zawrze.
0: Ale jeśli... Ja wrócę do tej historii z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, z jego rozmową z Donaldem Trumpem i tej próbie jakiejś ingerencji w naszą sytuację wewnętrzną ze strony amerykańskiej administracji, znaczy to by pokazywało, że jednak relacje między gabinetem Donalda Tuska a obecną administracją amerykańską no, są raczej napięte, nie chcę powiedzieć wrogie, ale no, trudne. O.
1: Sprawy załatwiamy. Kwestia bazy jest w toku. Logistycznie to jest przygotowywane przez polski rząd. Wiadomo, jakiej opcji politycznej w Polsce sprzyja Donald Trump. To nie jest żadna tajemnica, że nie nam, tylko jego emocje są po stronie pewnie PiS-u, po stronie Nawrockiego. Więc to nie jest nic odkrywczego. Ale to z jednej strony sympatie polityczne, no tak jak sprzyjał, nie wiem, w kampanii na Węgrzech Orbanowi, a jest nowy premier Węgier, a z drugiej strony realna polityka. No, realna polityka jest taka, że w Polsce rządzi rząd Donalda Tuska, że w Polsce większość władzy ma ten, kto wygrywa, kto ma większość w parlamencie, wygrywa wybory parlamentarny, jest w stanie po nich stworzyć rząd, a nie ten, kto wybory przegrywa, nawet jeżeli się ma podobne do niego poglądy. I na końcu Amerykanie i administracja amerykańska uprawia taką bardzo twardą realpolitik i tutaj ja bym się o to nie obawiał. No, oczywiście nie ma wątpliwości, gdzie są sympatie Donalda Trumpa i też nie ma wątpliwości, gdzie są sympatie mojej opcji politycznej. Tak? Ja nie jestem jakimś fanem Donalda Trumpa, nie klaskałem mu razem z pisowcami w Sejmie.
0: On już też nikt nie klaskał. Znaczy, teraz choćby ze względu na ceny paliw, to jak pan zapyta kogoś z Prawa i Sprawiedliwości, to nie było takiego, który klaskał.
1: Nie było takiego, co klaskał, nie było takiego, co w czapeczce chodził, takiej czerwonej. Tak, nie? Oczywiście, tak. Oni już niewiele mają wspólnego z Morawieckim. Niektórzy Morawiecki z PiS-em nie ma nic wspólnego. No to wiadomo. Tak. No,
0: pewnie pan słyszał, bo to był... Zależy, kto mówi, czy PiS, czy PiS-bis. To jest albo wersja, że to był najlepszy rząd z najgorszym premierem po 89, tak. Albo najlepszy premier po 89 z najgorszym rządem.
1: Najgorszym rządem, albo tak, z najgorszym premierem. Na końcu ten premier okazał się doradcą Donalda Tuska.
0: Na koniec jeszcze a propos naszych wzajemnych relacji polsko-amerykańskich. Myśli pan, że Donald Trump będzie chciał bardzo ingerować w przyszłoroczne wybory parlamentarne?
1: Nie wykluczyłbym tego, że będzie publicznie stawiał na prawicę w Polsce. Robił to wielokrotnie, kiedy były wybory w innych miejscach, w innych państwach.
0: Nie wygląda pan na przejętego tym faktem?
1: Nie, bo Polacy nie lubią też, jeżeli ktoś ingeruje we wewnętrzne sprawy Polski, a też nie sądzę, żeby Donald Trump miał aż tak wielu fanów w Polsce, jeżeli ktoś chce stawiać na Donalda Trumpa. A jednak Polacy patrzą, jaką politykę prowadzi, do czego ona prowadzi, no to życzę powodzenia. tak? No, Polacy na końcu będą sami podejmować decyzje i będzie to w gruncie rzeczy dość prosty wybór. Czy jesteś za Polską otwartą w Unii Europejskiej, czy jesteś za Polską, która stopniowo wychodzi z Unii Europejskiej na przykład, to będzie też taki wybór. Czy jesteś za tym, żeby w Polsce rządziła koalicja otwarta, liberalna, jakbyśmy nazwali, proeuropejska, czy koalicja w towarzystwie Grzegorza Brauna. To takie wybory będą między innymi.
0: Dziękuję za rozmowę. Zbigniew Konwiński, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dobrego dnia, panie przewodniczący.
1: Dziękuję bardzo. Również dobrego.
0: To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio komentatorki Dominika Długosz, Newsweek Polska.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Oraz Joanna Sawicka, Polityka Insight.
3: Dzień dobry.
0: Szanowne panie, szanowne koleżanki, zacznijmy od może spraw koalicyjnych i tego, czym żyją pewnie kuluary rozmaitych instytucji, nie tylko te sejmowe, a chodzi o Władysława Kosiniaka-Kamysza, który miał być wodzony na pokuszenie przez samego Donalda Trumpa, i Władysław Kosiniak-Kamysz, niczym Wanda, która nie chciała Niemca, powiedział nie na te zaloty. Dominika, patrzysz na mnie jakoś tak dziwnie.
2: Nie, no dlatego, że to nie dlatego, że tam jak Wanda nie chciała Niemca, tylko po prostu jak lider ruchu ludowego. To trzeba posiedzieć, poczekać, popatrzeć, a nie tak od razu.
0: Czyli nie to, że on wcale, że nie chciał.
2: Nie, tylko on jest pragmatycznym politykiem. On
0: poczekajmy, po prostu, panie prezydencie Trump, tak?
2: Doskonale on wie, że to nie można tak wszystkiego na łapu capu. To spokojnie trzeba. I za jedno spotkanie z Trumpem Władysław Kosiniak-Kamysz miałby zdradzać Donalda Tuska. To było zupełnie idiotyczne założenie po prostu. Dlatego, że Kosiniak-Kamysz ma dobry przelot z Heksetem. Robi zakupy w Stanach.
0: Z sekretarzem wojny.
2: Robi zakupy w Stanach. Jest przez Amerykanów na pewno traktowany poważniej i lepiej niż Donald Tusk, bo Donald Tusk nie ma żadnego kontaktu i to też nie ma co się oszukiwać. Nie ma żadnego kontaktu
0: Donald
2: z amerykańską.
0: Trump proponował, składa taką propozycję Kosiniakowi Kamyszowi, znaczy, że tam nie ma w ogóle niczego.
2: Wiesz co, ja nie sądzę, żeby składał tę propozycję, bo ja po prostu jestem przekonana, że Donald Trump nie do końca wie, jak działa nasz system polityczny. Dla niego, jak jest prezydent, to jest partner do rozmowy. I to tak działa w Stanach po prostu. Prezydent rozmawiają ze sobą. Ten rząd dla Donalda Trumpa to jest jakaś taka magma. On nie wie, za co oni. On wie, że oni mają pieniądze. I on wie, że Kosiniak-Kamysz przyjeżdża i podpisuje faktury. I to jest dla nich istotne. A nie tam jakieś te, czy są przyjaciółmi Karola, czy nie są przyjaciółmi. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia.
0: Joanna Sawicka.
3: No tak, my tak na 100% oczywiście nie wiemy, czy ta propozycja padła dla Kosiniaka-Kamysza, żeby zaangażował się w zmianę rządu w Polsce, ale wiemy, że te propozycje wobec Kosiniaka-Kamysza, no nie ze strony Donalda Trumpa, ale w Polsce ze strony polityków prawicy padały nieraz. Słyszeliśmy o tym nieraz, nie dwa w tej kadencji Sejmu. Kosiniak-Kamysz jest rzeczywiście wodzony na pokuszenie. Oferta często zawiera, z tego co słyszymy, nie, z nieoficjalnych plotek, propozycje, żeby Władysław Kosiniak-Kamysz został premierem. No i to jest taka od dawna dyskusja. Wszyscy się zastanawiają, czy PSL jest gotów do tego, żeby współpracować z PiS-em. PSL nie chce. Partia jest właściwie wewnętrznie podzielona w tej sprawie, bo Władysław Kosiniak-Kamysz ma dosyć jasne stanowisko w tej sprawie i nie chce współpracować z PiS-em, natomiast doły partyjne są podzielone. Partia co jakiś czas robi ankietę na ten temat, pyta swoich działaczy, czy oni chcą współpracować z PiS-em, czy nie chcą współpracować z PiS-em. Z tego, co mi wiadomo, ta jednak niechęć przeważa. I myślę, że tutaj mamy kolejny dowód na to, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest stabilnym koalicjantem Donalda Tuska, że dobrze się dogadują i że widzi przyszłość tej partii po stronie obozu demokratycznego. Przynajmniej w tym momencie, bo też uważam, że...
0: Czyli do wyborów dojadą
3: pragmatyzm
0: razem.
3: Partyjny jest tutaj na pierwszym miejscu, że praktycznie zawsze, jak patrzymy na poważnych liderów partyjnych, to partyjny pragmatyzm jest na pierwszym miejscu i tu również.
2: Przepraszam, ja chciałam przypomnieć dawnego polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stanisława Żelichowskiego, który regularnie powtarzał: polityka to jest wypadkowa interesów, a nie emocji. I dokładnie tak działa PSL. Oni wiedzą, gdzie jest ich interes. Ta ankieta, o której pani redaktor wspominała, ona wychodzi mniej więcej na 80-20. Za każdym razem, jak oni pytają swoich działaczy, czy chcieliby się związać z PiS-em, to 20% mniej więcej więcej mówi, no tak, czemu nie, ale 80 mówi absolutnie nie. Dlatego, że PiS jednak doprowadził do wywalenia działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z agencji i spółek Skarbu Państwa i ludowcy lubią używać takiego sformułowania, anihilował PSL w czasie, kiedy rządził. I tego ludowcy darować nie są w stanie. A Tusk pozwala im obrabiać swoje poletko. No i oni sobie tam obrabiają, no.
0: I do wyborów dojedziemy.
2: No tak, zobaczymy, co dalej. Dlatego, że tam teraz się pojawia bardzo dużo takich głosów, że Władysław Kosiniak-Kamysz powinien jednak rozważyć jedną listę z Donaldem Tuskiem. Że sytuacja PSL-u jest na tyle trudna, że jednak PSL będzie potrzebował kogoś, żeby wejść do Sejmu, tak jak wszedł z Kukizem, czy tak jak wszedł z Hołownią. No ale nikogo nie ma.
0: Tylko, że wtedy PSL był tym większym. A teraz będzie
2: No tak,
0: tym
2: ale poza tym nie ma nikogo. Jest tylko Morawiecki. No bo z kim innym mógłby się złączyć?
0: Z Mateuszem Morawieckim raczej...
2: A to jest trudne. No, Mateusz Morawiecki był jednak twarzą rządu, przeciwko któremu Polskie Stronnictwo Ludowe weszło w układ z Donaldem Tuskiem. Więc tutaj jest bardzo mało możliwości i no być może ta jedna lista ludowców z koalicją, takie polskie IPP, byłoby wskazane.
0: Czyli Partia Ludowa. To jest możliwe?
3: Ja sobie mogę wyobrazić taki scenariusz, tak jak wielokrotnie rozmawiałam na przestrzeni ostatnich lat z przedstawicielami PSL-u, którzy bardzo, bardzo nie chcieli iść na jednej liście z Platformą, właśnie z takiego powodu, że to jest duża partia, która potencjalnie mogłaby ich wchłonąć przy takiej współpracy. Tak jak bali się PiS-u, tak też niekoniecznie chcieli współpracować z Platformą, chociaż tutaj sytuacja jest o tyle inna, że ten elektorat się różni. Elektorat pisowski jest trochę bardziej podobny do elektoratu pisowskiego i z tego względu też światopoglądowo te partie są bliżej. I z tego względu wydaje mi się, że tutaj jest większe niebezpieczeństwo dla ludowców przy takiej potencjalnej współpracy niż przy potencjalnej współpracy z Koalicją Obywatelską. Też Donald Tusk w ciągu ostatnich lat rządu pokazał ludowcom, że daje im przestrzeń. On im dał, zostawił bardzo ważne resorty, sporo wpływu w rządzie, pokazał, że oni mogą się budować. Inna rzecz, że nie są w stanie tego dobrze wykorzystać, bo tak jak potrafią sprawnie rządzić w swoich resortach, no to jak patrzymy na notowania, to się kompletnie nie przekłada. Ale tak, zgadzam się też z tym, że tutaj nie ma innego kandydata na koalicjanta, a PSL, no sondaże wskazują na to, że pójście samodzielne, no to jest proszenie się o spadnięcie pod próg.
0: To jak rozmawiamy o sojuszach, potencjalnych koalicjach, listach wyborczych, no jakiś czas temu Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, lider Lewicy, mówił, że ma nadzieję, że cała Lewica pójdzie na jednej liście wyborczej, partia Razem i ta nowa Lewica znowu wspólnie na jednej liście wyborczej. No wczoraj mieliśmy po prostu coś nieprawdopodobnego. Ja dawno nie widziałem takiej pyskówki w Sejmie między dawnymi koalicjantami, a nawet między dawnymi członkami tej samej partii, prawda, bo...
2: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ona taka była zaprzyjaźniona z Razem, ale ona nie była członkinią Razem.
0: No tak. No ale wymiana z Adrianem Zandbergiem bardzo ostra, później to wszystko się przeniosło na X-a. Czy jest możliwe, że Razem pójdzie z nową Lewicą?
2: No, moim zdaniem nie. To znaczy moim zdaniem tutaj już nie ma o czym gadać. Te marzenia Włodzimierza Czarzastego to jest też taktyka oczywiście kampanijna. Włodzimierz Czarzasty tak długo będzie przytulał do serca Adriana Zandberga, aż go zadusi po prostu. I będzie wszystkim mówił, patrzcie, to Adrian nie chce. Ja do samego końca chciałem mieć jedną listę. Ja nie chciałem, żeby się głosy zmarnowały. Ja chciałem, żeby była potężna Lewica, no ale Adrian nie chce. I Włodzimierz Czarzasty będzie nam to powtarzał do znudzenia aż do dnia wyborów. Więc to jest taktyka oczywiście kampanijna, ale nic z tego nie będzie. To wczoraj, co się wydarzyło, zresztą ja nie podejrzewałam, że tyle ognia jest w pani Agnieszce Dziemianowicz-Bąk, w pani ministrze, i jak nawymyślała temu Razem, to było chyba takie pierwsze wystąpienie, które mi zapadło w pamięć pani ministry. Ja rozmawiałam ostatnio nawet to była publiczna rozmowa, bo w Onecie, z Maciejem Koniecznym, który wręcz powiedział, że oni są skłonni do myślenia o koalicji z Donaldem Tuskiem po wyborach, jeżeli będą mieli siłę, która pozwoli trochę szantażować rząd. Jeżeli będą mogli mieć tylu posłów, żeby na nich wisiała większość, to będą mieli siłę, która pozwoli im zmusić Donalda Tuska do pewnych ustępstw i wtedy będą o tym myśleć, więc oni też nie zamierzają się z Czarzastym w ogóle wiązać tutaj.
3: Tak, tutaj emocje są trudne, rywalizacje widać bardzo ostro. Widzieliśmy to w kampanii krakowskiej przed pierwszą turą. Teraz widzieliśmy to w Sejmie i tutaj rzeczywiście nic nie wskazuje na to, żeby partie miały ze sobą współpracować. Ostatecznie pewnie dojdziemy do takiego momentu, pewnie wiosną 2027, kiedy wszystkie partie będą musiały decydować o swoich potencjalnych sojuszach i tutaj też jakiś pragmatyzm będzie musiał być wzięty pod uwagę, ale emocje zdecydowanie wskazują na to, że ta współpraca raczej nie dojdzie do skutku. No i tutaj też, jeżeli patrzymy na partię Razem, to rozumiem, że przez Adriana Zandberga i przez liderów tej partii przemawia właśnie taki partyjny pragmatyzm, który mówi, że tylko samodzielnie oni są w stanie istnieć na tej scenie, pokazywać jakąś wyrazistość, pokazywać, że są inni od Koalicji Obywatelskiej.
0: Ja wiem, ale ciągłe bycie w opozycji, to jest, rozumiem, taki zawodowy poseł, który nic nie może, może tylko pokrzyczeć, tak? Znaczy, że oni są zadowoleni z tej pozycji, tak?
3: Myślę, że nie są zadowoleni, natomiast myślę, że oni wybrali tę sytuację, bo przecież mogli wejść do rządu Donalda Tuska. Razem z Nową Lewicą startowali w wyborach, ale tego nie chcieli. I no, myślę, że tak naprawdę to nie żałują, a przynajmniej mówią sobie i opowiadają siebie tak, że ich miejsce jest jednak w opozycji na kontrze, bo chcą się w jakiś sposób odróżnić od Koalicji Obywatelskiej, a Nowej Lewicy zarzucają, że przez tę koalicję rządową... stają się do siebie bardzo podobni.
0: To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski przy mikrofonie, wraz ze mną w studio Joanna Sawicka, Polityka Insight, oraz Dominika Długosz, Newsweek Polska. Rozmawiamy o lewicy, ale ja tutaj zdradzę, Dominika dostała jakiegoś, nie wiem, SMS-a, czy coś wyczytała i bardzo się ucieszyła.
2: No tak, bo przeczytałam wizję pani redaktor przytulającej Czarzastego i Zandberga do serca i aż do uduszenia utrudnia mi śniadanie.
0: Tak, a kto tak napisał?
2: Nieważne.
0: Jakiś polityk? Więc... znany i wpływowy?
2: Więc dobrze, powstrzymam się od wizji następnych.
0: Nie powstrzymuj się, bo chciałaś coś dodać a propos lewicy łączącej
2: się. Nie pamiętam, już zapomniałam.
0: Tak? Przerwa źle wpłynęła?
2: Tak.
0: Okej, no to teraz prawica. Dochodzimy do sytuacji, w której to Mateusz Morawiecki, jak się słucha wypowiedzi chociażby na temat Polskiego Ładu, ale też w innych tematach, że oto Mateusz Morawiecki absolutnie zaczyna się odcinać od działań swojego rządu, choć wciąż uważa siebie za najlepszego premiera po 89. Z kolei jego byli ministrowie odcinają się od jego działań i co wszystko złe zrzucają na niego, mówiąc o tym, że byli w rządzie, który był najlepszy po 89, ale niestety miał słabego premiera. I mimo tego słabego premiera był najlepszy po 89. Co z tego wszystkiego wyjdzie, jeśli chodzi o relacje PiS z... Rozwój Plus, no bo właściwie nie wiem, jak się będzie nazywała, tak, no, nowa partia.
3: Prawdopodobnie
0: miałaby startować teraz w połowie października, ale zdaje się, to się wszystko odsuwa w czasie.
3: No to jest w ogóle pytanie, co dalej z tą prawicą, co dalej z PiS-em, który się kompletnie pogubił i który nie umie odpowiedzieć swoim wyborcom na pytanie, czy rządy Prawa i Sprawiedliwości były dobre, czy były złe. Bo ta odpowiedź jest trochę tak i myślę, że ten elektorat już naprawdę nie wie, co myśleć. Ten pomysł na to, żeby częściowo atakować swoje własne pomysły, częściowo być może w jakichś momentach wychwalać, zastanawiam się, czy to jest pomysł, czy to jest przypadek, czy ta konwencja ostatnia, która właśnie miała na celu odkręcenie części pomysłów reform wdrożonych wraz z Nowym Ładem, to ona była rzeczywiście tak zaplanowana, czy oni chcieli tak naprawdę coś innego, bo cały ten przekaz myślę, że pokazuje... jak bardzo zagubione jest Prawo i Sprawiedliwość, jak bardzo nie ma pomysłu na siebie, jak bardzo też lider chyba nie wie, gdzie chciałby dalej zmierzać.
0: No właśnie, bo to może jest klucz i odpowiedź w temacie, co właściwie się dzieje na prawicy, że Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad własną partią, a tym bardziej w ogóle nad prawicą jako taką. Dominika?
2: Znaczy stało się coś, czego to jest największy koszmar Jarosława Kaczyńskiego. Stało się coś, z czym on starał się zapobiec od 20 lat. Nie dość, że rozpadła się jego wielka formacja, wyrosły mu dwie rzeczy po prawej stronie, przed czym on się bronił przez lata. To są dwie rzeczy, które tylko rosną w siłę, bo mówimy o Konfederacji Grzegorza Brauna i o Konfederacji Bosaka i Mencena. Za chwilę jest realna mijanka z Konfederacją. W jednym z sondaży ostatnich CBOS-u bodajże tam było 0,2% różnicy. To naprawdę jest nic. To nawet nie jest granica błędu statystycznego. I za chwilę Konfederacja może być tą największą partią, najsilniejszą na polskiej prawicy, co oznacza, że będzie zdobywała jeszcze więcej wyborców. Bo część wyborców PiS-u powie, no to po co my mamy w ogóle na tę partię głosować? Ona nas nie rozumie. Ona próbuje... mieszać w systemie podatkowym, mimo że zmieniła ten system podatkowy, to teraz będzie próbowała udawać, że to nie ona. Że to znaczy, to po co to wszystko było? Po co żeście to zrobili? No to już wolimy takiego Mencena, który może czasem głupio gada, ale nigdy nie rządził, to dajmy mu się wykazać. I to są takie emocje, które się w wyborcach mogą pojawić, więc dla Prawa i Sprawiedliwości będzie potwornie trudny czas. Ja, ponieważ też już mam swoje lata, bardzo nie chciałabym być ageistką, ale mam wrażenie, że pan prezes powinien pomyśleć jednak o odpoczynku, o emeryturze i przekazać komuś młodszemu stery w partii, bo po prostu... On nie rozumie, co się wydarzyło na polskiej scenie politycznej, nie jest w stanie zaproponować już niczego nowego, nie ma świeżych pomysłów, nie ma młodych, nowych ludzi wokół siebie, słucha tylko starych swoich druhów i to po prostu do niczego dobrego nie prowadzi. Tą nową prawicą ma szansę być Konfederacja.
0: Czy to będą ostatnie wybory parlamentarne Jarosława Kaczyńskiego jako prezesa PiS-u, Joanna Sowicka?
3: Myślę, że tak może być. No, Jarosław Kaczyński ma już swoje lata, ale przede wszystkim też widać, że no, trochę jakby zatracił ten zmysł polityczny, zatracił tę energię i zatracił tę umiejętność prowadzenia tej partii w taki sposób, żeby ona była taką realną, najważniejszą siłą na kontrze do Koalicji Obywatelskiej. I też tak jak pamiętam PiS z pierwszych lat tej kadencji Sejmu, no to była bardzo silna partia, która w czasie swoich rządów wykształciła wielu takich mniejszych liderów, wielu polityków, którzy są rozpoznawalni i ogólnopolsko, i lokalnie, którzy jakoś tam coś mają do powiedzenia, mają doświadczenie w rządzie, a teraz widzimy partię, w której trochę nie wiadomo, kto jest tymi liderami, której odeszła ta cała frakcja Mateusza Morawieckiego, w której Jacek Sasin też jest w tym momencie na bocznym torze i trochę nie wiadomo, kto ma tę partię prowadzić. Jarosław Kaczyński też rzadko tak naprawdę pokazuje się publicznie. Tam brakuje liderstwa.
2: No tak, tylko pani redaktor, ja mam wrażenie, że to się trochę wszystko łączy, dlatego że Jarosław Kaczyński zawsze miał pewien problem w kontakcie z rzeczywistością. On był tym liderem, który był zamknięty na Nowogrodzkiej w gabinecie, otoczony swoimi doradcami i wiedzę o rzeczywistości czerpał z bardzo mądrych książek, ale rzeczywistość przyspiesza. Zmiany technologiczne, zmiany społeczne sprawiają, że wszystko dzieje się szybciej i człowiekowi o charakterze Jarosława Kaczyńskiego coraz trudniej to zrozumieć. Ja dlatego mówię o tym, że on już powinien pomyśleć o emeryturze i wspominam o wieku prezesa, że mam wrażenie, że to wszystko się po prostu w jedno gdzieś tam łączy. Że on nie rozumie, że duża część polityki w tej chwili jest uprawiana na portalach społecznościowych. Że bez rozumienia systemu, znaczy bez rozumienia algorytmów, bez rozumienia tego, jak to się dzieje, nie da się tego prowadzić. Przecież wszyscy wiemy, że to nie on prowadzi swoje konto na X-ie. Przecież wszyscy wiemy, że to Radosław Fogiel robi. Więc to są wszystko rzeczy, które sprawiają, że Jarosław Kaczyński coraz mniej rozumie całą politykę w ogóle.
3: Myślę, że ta niezdolność wynika również z tego, niezdolność do skutecznego prowadzenia partii wynika również z tego, że właśnie tutaj się wszystko posypało. Póki on mógł mieć poczucie, że jest silnym liderem, że może mieć zaufanie do ludzi, którymi zarządza, że wszystko jest stabilne, że nikt nie podkopuje jego pozycji, nie stara się zająć jego miejsca, to mógł sobie zbudować takie silne grono doradców, którym właśnie ufa i te jego niedostatki nadrabia i wspomaga go w tych obszarach, w których on właśnie nie domaga. No a teraz trochę nie wiadomo, gdzie jest czyje zadanie i kto ma być za co odpowiedzialny i sam Jarosław Kaczyński nie może być pewien swojej pozycji.
0: Jest Jeszcze tak? W kwestii... Nie. Dominiko, no nie, nie. No proszę, nie, ale nie odważyć się...
2: Ja chciałam tylko powiedzieć, że bardzo trudno ufać, że doradcy mają rację, jeśli otacza się wyłącznie Lizusami. Znaczy, nie da się, jak się ma wokół samych Lizusów, którzy mówią, prezesie, jesteś geniuszem, strategiem, wybitnym, rozumiesz politykę, nie da się na nich budować skutecznej polityki. To jest problem zresztą wszystkich liderów partyjnych w Polsce, Donalda Tuska również.
0: W Rzeczpospolitej dzisiaj sondaż, kto odpowiada w największym stopniu za wzrost cen paliw, 64,8% prezydent Donald Trump, taka odpowiedź, ale na drugim miejscu 25,2% rząd Donalda Tuska.
2: A tylko 0,9%
0: Karol Nawrocki. Czy możemy, czy to oznacza, że to jednak Karol Nawrocki wygrał starcie z rządem w kwestii nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i choć ostatecznie podpisał tę ustawę, to rządowi nie udało się nadać narracji, że to właśnie Karol Nawrocki.
2: Ja mam wrażenie, że to była trochę inna walka, że rząd walczył o to, żeby nie zostać obciążonym w całości tymi kosztami.
0: Tak, za podwyżki.
2: Że to nie była tak do końca walka o to, że uda się obciążyć Karola Nawrockiego winą za to, że są wysokie ceny paliw, tylko była to walka o to, żeby jak najmniej Polaków stwierdziło, że winny jest rząd. I w tym sensie to się udało. 25% to jest mniej niż wyborców prawicy w Polsce.
0: Tak, a jednocześnie gdzie są wyborcy Koalicji Obywatelskiej?
2: Obwiniają Donalda Trumpa.
0: Mhm. A gdzie reszta wyborców prawicy też obwinia?
2: Nie, no ale Trumpa. No proszę cię, no, cała historia pod tytułem Karol Nawrocki jest winny temu, że są wysokie ceny paliw, jest trochę wygibasem intelektualnym.
0: Nie, ja tylko stwierdzam, no byliśmy świadkami takiej przepychanki.
2: Oczywiście, no przez dwa tygodnie byliśmy oczywiście i nacisku na prezydenta, jasne.
0: Joanna Sowicka.
3: Byliśmy świadkami tej przepychanki. No jestem ciekawa, jak ten sondaż wyglądałby, gdyby prezydent jednak zawetował, czy odesłał tę ustawę do Trybunału przed podpisem. Więc w tym momencie myślę, że ten sondaż, on mnie nie dziwi. Tak dokładnie uważam, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Rządowej obwiniają Donalda Trumpa. Myślę, że te 25%, które uważają, że to jest wina rządu, no to z jednej strony to są pewnie wyborcy prawicy, ale też po tym podpisie ustawy, no to więcej ma na pewno do powiedzenia rząd niż prezydent w sprawie cen paliw. No nie sądzę, kto by miał uważać, że w tym momencie prezydent Karol Nawrocki jest osobą, która decyduje o cenach paliw, skoro ostatecznie podpisał on rządową ustawę dążącą do tego, żeby można te ceny obniżyć.
0: A jak oceniacie w ogóle, no wiemy jak wyglądają relacje między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera, ale kto dzisiaj jest górą w tej rozgrywce, no bo to będzie trwało i będzie według mnie się nasilało, im bliżej będzie wyborów parlamentarnych. Kto dzisiaj ma więcej mocnych kart w ręku i kto lepiej prowadzi tę rozgrywkę? Tusk czy Nawrocki? Dominika.
2: Trochę trzeba wyjąć te ceny paliw z całej rozgrywki, potraktować je jak element wyłącznie, a nie początek czy koniec. Udało się rządowi pokazać wyborcom i to wszystkim jedno. Karol Nawrocki jest człowiekiem, którego da się złamać. Karol Nawrocki jest gościem, którego można przycisnąć do ściany tak mocno, że w końcu pęknie. I to jest, ja nie mówię oczywiście, że już pojutrze prezydent będzie miał poparcie na poziomie 10% i w ogóle cały czas będzie centralną postacią prawicy. Ale jest to pierwszy raz po roku, kiedy prezydent pękł, ustąpił pod naciskiem takim wprost i bardzo zmasowanym atakiem rządu i dla części, dla jego wizerunku. Może to być historia zasadnicza.
0: Joanna Sowicka?
3: Ja myślę, że w tym momencie rząd jest górą i pokazał, że też potrafił wygrać tę walkę o ceny paliw. Prezydent Karol Nawrocki ma w ostatnim czasie niewiele sukcesów, a raczej ileś kłopotów wizerunkowych i rząd to wykorzystuje. Natomiast tym podpisem trochę zmienił zasady gry. Rozumiem, to w tym też uważam, że to on się ugiął, to rząd zwyciężył tę przepychankę, ale w tym momencie no, będziemy musieli obserwować, jak ta gra będzie dalej wyglądać, bo prezydent zauważył, że w momencie, kiedy on wetuje wszystkie ważne, no nie wszystkie ważne, ale bardzo wiele ważnych rządowych ustaw, no to zaczyna na tym przegrywać. I być może teraz obserwujemy jakąś zmianę, w której on będzie się zachowywał inaczej, trochę mniej przewidywalnie i być może to też przyniesie dla niego jakąś korzyść. Zobaczymy.
0: Punktów zapalnych niewątpliwie nie brakuje. Dziękuję wam bardzo za wasz komentarz. Dominika Długosz, Newsweek Polska.
2: Miłego dnia.
0: Joanna Sawicka, Polityka Insight.
3: Dziękuję.
0: Dobrego dnia. Paniom życzę. Środowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. Wielkie dzięki.
4: To jest powtórka.

0: Dziesiątki czy setki tysięcy ludzi codziennie się zastanawiają, czy mogą porozmawiać po ukraińsku, czy odebrać telefon, kiedy są w tramwaju, czy nie, bo może powinni tylko już się porozumiewać za pomocą komunikatora pisemnie, bo rozmowa po ukraińsku, bo rozmowa ze wschodnim akcentem oznacza, że muszą oglądać się za siebie dwa razy, wracając ze szkoły czy z pracy.
1: A co było dla pani gorsze? Atak słowny czy brak reakcji na niego?
2: Brak reakcji, absolutnie, bo atak słowny już doświadczam. Mieszkam przez 16 lat w Polsce.
3: Są partie w Polsce, które na bazie tej propagandy rosyjskiej chcą sobie szukać po prostu poparcia wśród społeczeństwa.
4: Jestem dumna z Polski, którą tutaj teraz widzę. Nie mam zamiaru wyjeżdżać ze swojego domu.
5: To GFM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Dziś ma zostać przesłuchany 19-latek, który ranił nożem 9 osób w Ostrołęce. W plecaku napastnika policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy. W Sejmie zbierze się komisja nadzwyczajna do spraw tzw. projektów aborcyjnych. Premier Francji zapowiada, że do końca miesiąca rząd przedstawi odpowiedź na masowe protesty licealistów. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Dziś rozpocznie się przesłuchanie nastolatka, który w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował ludzi nożem. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby zaatakowane w pobliskim parku. W plecaku 19-letniego Jakuba Z. policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy. Sprawca dotąd był znany policji tylko z posiadania niewielkiej ilości narkotyków. Uczniowie i rodzice są w potężnym szoku.
7: Współczuję tym rodzicom właśnie tych dzieci pokrzywdzonych.
8: Po niespełna 30 minutach mężczyzna został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej. Został obezwładniony.
6: Dodał nadkomisarz Tomasz Żerański. 19-latek nie stawiał oporu. Najpierw trafił do szpitala z ranami ciętymi na nadgarstkach. Po opatrzeniu policjanci zabrali go na komendę. Dziś w Sejmie zbierze się komisja nadzwyczajna do spraw tzw. projektów aborcyjnych. To efekt spotkania premiera Donalda Tuska z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Jeszcze wczoraj przed południem pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania Katarzyna Kotula z Lewicy chciała rozwiązania komisji, bo jak mówiła, jest ona martwa i nie działa.
9: To nie jest zarzut w stronę posłanek, które w niej pracowały, bo one swoją pracę wykonywały świetnie. Wszystkie projekty właściwie zostały doprowadzone poprzez pracę w tej komisji do takiego stanu, w którym mogłyby dzisiaj być tu procedowane na sali. Nie ma na co czekać.